0: Pierwsze radio informacyjne.
1: Lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W informacjach również komentarze polityków po ostatniej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Dotyczy to aż 14 województw. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, podaje dowództwo. Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia tej sytuacji. Tak rządzący komentują obecny stan stosunków Kijowa z Warszawą. Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie polskich polityków. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje od prezydenta Ukrainy wytłumaczenia się z tej decyzji.
2: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
1: A prezydent Karol Nawrocki chce, by doszło do odbrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, nadanego mu kilka lat temu. To dobry pomysł, komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot.
3: Kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na polskiej ludności. Grupa 7 państw Unii Europejskiej, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja, przedstawiły propozycję do 21 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji, zakładające m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni, przekazało dziennikarzom w Brukseli źródło unijne. Propozycje przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu ograniczającego ewentualny wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę. 7 krajów postuluje także nałożenie sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft, a także dalsze działania wobec spółek Gazprom i Nowatek oraz ich zagranicznych spółek handlowych. Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych oraz nawozów. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Swój wpis zamieścił tuż po tym, gdy ogłosił, że Izrael i Hezbollah zgodziły się powstrzymać walki. Według irańskiej agencji Tasnim, irańscy negocjatorzy mieli zakomunikować Stanom Zjednoczonym, że zawieszą rozmowy w sprawie porozumienia do czasu zaprzestania izraelskich ataków na Hezbollah, libańską bojówkę ściśle powiązaną z Iranem. Z jednej strony gwałtowne burze, a z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu we wszystkich województwach, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego, o czym więcej teraz Agnieszka Wynarska.
4: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
5: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
4: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
4: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Liderka światowego rankingu tenisistek, Białorusinka Aryna Sabalenka, awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. W Paryżu wygrała z podopieczną trenera Tomasza Witorowskiego, Japonką Naomi Osaką 7-5, 6-3. Jej rywalką w środę będzie Diana Schneider. Rozstawiona z numerem 23 Rosjanka wygrała z Amerykanką Madison Keys 6-3, 3-6, 6-0. W drugim środowym ćwierćfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. A dziś zmierzą się Ukrainki, pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk z Aliną Świtoliną oraz Rosjanka Mira Andrijewa z Rumunką Soraną Sisteon. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie i w centrum. Największe zachmurzenie i tam przelotny deszcz, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest pierwsze dziś wydanie programu magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego i Zespołu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.
8: Dzień dobry.
7: Będzie pani straszyć teraz.
8: Będę.
7: Że Ziemia jest przesuszona.
8: Ziemia jest, powiedziałabym, Polska jest przesuszona, ponieważ globalna zmiana klimatu ma do siebie to, że mówimy o zmianie w skali globalnej, natomiast przybliżenie się do poszczególnych regionów pokazuje pewne różnice. I akurat w Polsce faktycznie jest tak, że Polska, w ogóle Europa przesusza się bardzo intensywnie. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy mamy intensywny opad, kiedy mamy powódź, natomiast te deszcze są krótkie i punktowe, a w skali kraju, no, niestety od 2013 roku mamy wciąż postępującą suszę.
7: Nie dałem pani kartki ani długopisu i nie mogę prosić, by pani zanotowała, bo mam kilka takich informacji. Mhm. Proszę mnie przekonać, że to, o czym pani teraz powiedziała, jest ważniejsze od wiadomości, które ja mam.
8: A jakie pan ma wiadomości?
7: A na przykład takie. Jest taki indeks, który mierzy aktywność w sektorze przemysłowym. On nie jest doskonały. Często się zastanawiam, jaka jest taka wartość w promowaniu go, ale zwróciłem na niego uwagę. Dzisiaj świeżo opublikowany za maj, tak zwany indeks PMI dla sektora przemysłowego wzrósł do 49,4 punkta. To jest mniej niż 50, a tu 50 jest bardzo ważne, ale jest wyżej niż poprzednio i najwyżej od kwietnia 2025 roku. Jeśli pani nie przekonałem, że to jest ważne, to mam na przykład taką jeszcze informację. Sprawdziliśmy sobie. Do Polski napłynęło już 28 miliardów złotych w ramach zaliczek na realizację programu SAFE. Ważne? Ważne. Jeszcze powiem pani, pojawił się już projekt ustawy o tym takim specjalnym podatku. No, co prawda jest pewien problem, bo to jest nazwa podatku od nadzwyczajnych zysków. Tak naprawdę to nie będą nadzwyczajne zyski, tylko przychody, ale Skarb Państwa ma szansę zyskać w tym roku z tego podatku 5, no może nieco ponad 5 miliardów złotych. Inflacja zaskoczyła swoimi danymi za maj wstępnymi w dół. Wydawało się, że będzie 3,7 wzrost cen towarów i usług, a było nieco ponad 3%. Bieżące świetne, albo przynajmniej ciekawe informacje o pani jakiejś suszy.
8: No to fantastycznie, to znaczy bardzo dużo danych pan mi tutaj wrzucił. Jak miałabym je tak skomasować do jednego punktu, bo trudno mi ze wszystkim dyskutować, to w ekonomii wszystko świetnie.
7: Tak? Albo prawie wszystko. Albo no prawie i też wszystko. Bym nie przesadzał, bo mógłbym podać kilka, które nie byłyby optymistyczne. Dlaczego to, czego pani zaczęła naszą rozmowę, jest ważniejsze?
8: Dlatego, że wszystko to, o czym pan mówi, zależy od dostępności wody. My w tej chwili tę wodę jeszcze mamy. Natomiast musimy pamiętać, że jej dostępność będzie limitowana. Woda jest potrzebna do rozwoju wszystkich sektorów przemysłu, które składają się na te wspaniałe wskaźniki, o których pan tutaj mi opowiada.
7: Takie, no, powiedzmy, trochę zadowalające bardziej.
8: Dobrze.
7: Wspaniałe to bym nie przesadzał.
8: No, ale bez wody pojedziemy do przodu już tylko trochę. To trochę tak jak benzyna, prawda?
7: Bez wody także nie będziemy tego uzbrojenia produkować z pieniędzy SAFE?
8: No, do wszystkiego jest potrzebna woda, tak? Mamy wodę, wodę możemy mieć z dwóch źródeł generalnie, albo z powierzchniowych i tutaj większość powierzchniowych to jest właśnie do przemysłu u nas wykorzystywane. No, albo z podziemnych, to jest nasza woda do picia. Mamy taką trochę tendencję myślenia o tym, że jak nam się skończy powierzchniowa, to wtedy zejdziemy do podziemnej, ale już w tej chwili mamy w Polsce takie sytuacje wielokrotnie, że tej wody w okresie lata po prostu zaczyna brakować. Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nawet nie jest kwestia wyczerpania zasobów podziemnych, ale równoczesnego poboru do wielu źródeł może sprawić, że po prostu pewne obszary gospodarki będą musiały trochę wtedy przyhamować.
7: I to jest okej, opowieść, narracja, mimo że o bardzo trudnych rzeczach albo o takich, które mogą mieć daleko idące konsekwencje, ale znów, opowiem pani to w ten sposób. Gdy kilka już miesięcy, kilkanaście tygodni temu prezydent Trump rozpoczął interwencję w Iranie, to zaczęły znacząco rosnąć ceny ropy naftowej, co przełożyło się na ceny gotowych paliw w wielu państwach, a przede wszystkim był problem z dostępnością do ropy. Trzeba było uruchamiać zapasy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie rząd, nie tylko polski, ale tak uogólnie rządy, rozpoczęły programy interwencyjne i zaczęły, jak to w minionych czasach, centralnie sterować cenami paliw. Rozwiązały umownie, bo w niedoskonały sposób, problem tu i teraz. Zamiast 9 zł paliwo było po między 6 a 7. Dało się tu i teraz. A co z tą wodą można zrobić tu i teraz? Jeśli mi powie pani, że nie można, to przekona mnie, że ten problem dalej będziemy postrzegali jako abstrakcyjny.
8: Odpowiem tak, i można, i nie można. To znaczy w krótkiej skali jeszcze przez chwilę można, w krótkiej skali czasowej, jak patrzymy sobie na dłuższą perspektywę, to jeżeli drastycznie nie zmienimy naszego podejścia do klimatu i do krajobrazu, to faktycznie już nie będzie można. W tej chwili jeszcze można robić pewne rzeczy. W tej chwili przede wszystkim można zmienić podejście do gospodarki wodnej i do zarządzania suszą. Przede wszystkim przez krajobrazowe zatrzymanie wody w wielu miejscach i przez zasilanie wód podziemnych. Ale to jest takie działanie, trochę bym powiedziała, na ostatnią chwilę już w tej chwili, dlatego że klimat nam się naprawdę bardzo szybko w tej chwili ociepla. Teraz czeka nas jeszcze El Niño, które pomału się rozpędza. Ten rok będzie ciepły, kolejny będzie jeszcze cieplejszy. Od czego zależy ilość wody? Ilość wody zależy od dwóch rzeczy, tych mniej zależnych od nas, że tak powiem. Od temperatury i od opadu. Opad nam... No, powiedzmy, że mocno się w Polsce w sumie nie zmienia. Mniej więcej jest tam od lat 50. na bardzo podobnym poziomie. Natomiast temperatura wzrasta bardzo szybko, a w tej chwili wzrasta gwałtownie, bardzo gwałtownie. I ona powoduje, że większość wody nam odparowuje. Jeżeli dalej będziemy iść w tym kierunku, jeżeli globalnie nie zrobimy czegoś, żeby tą zmianę klimatu przyhamować, to i tak będziemy tracić wodę, niezależnie od tego, jakie będziemy lokalnie podejmować działania. Więc w długiej perspektywie bardzo ważne jest dla nas, dla całego świata zresztą, żeby podjąć skuteczne działania polityczne zmierzające do tego, żeby ograniczyć zmiany klimatu. Jeżeli tego nie zrobimy, my zapłacimy za to suszą.
7: I jak pani sobie wyobraża ten świat, w którym będziemy płacić suszą? Tak, gdybyśmy obrazowo mogli to zostawić, żyjemy w Polsce... Kraju, który się dosyć dobrze rozwija, właściwie wykonał fantastyczny postęp. I każdy, kto powątpiewa albo twierdzi, że jest w ruinie tenże nasz kraj, to jest po prostu w błędzie i mówi nieprawdę, świadomie lub nie. No i zasoby mamy, dostęp do nich uzależniony od zasobów finansowych. Jest jeszcze mnóstwo obszarów ubóstwa i biedy, ale ogólnie tak po całości nie jest źle. To jak sobie mam wyobrazić tę Polskę, już konkretnie Polskę, z tym kryzysem wody?
8: Przez chwilę jeszcze będziemy sobie z tym radzić, będziemy sobie kompensować te nasze straty właśnie przez różnego rodzaju przepływy, nomen omen, budżetowe. Będziemy dofinansowywać rolników, którzy będą mieć straty, będziemy być może dofinansowywać żywność, ponieważ ona będzie coraz droższa. Nie wiem, na ile będziemy sobie radzić z lokalnymi brakami wody. Myślę, że to będą takie zdarzenia, które faktycznie będą budzić naszą świadomość i przypominać nam, że sprawa jest ważna. Ale w pewnym sensie ten trochę w moim odczuciu rozprzęgnięty między sobą system ekonomiczny i przyrodniczy będą się kompensować nawzajem. To znaczy będziemy mogli sobie te straty jakoś pokrywać. Ale przyjdzie taki moment, że zorientujemy się, że to nie jest pewnie najlepsze rozwiązanie i że nie da się wszystkich strat rekompensować jakimś budżetem. I wtedy pewnie to będzie taki moment, w którym zweryfikujemy naszą sytuację i będziemy mogli sobie jasno powiedzieć, jak źle lub jak nie tak źle, ale pewnie źle jest.
7: A to zaczniemy od jakiejś, w pani opinii, narodowej dyskusji na temat zasobów wodnych?
8: Ta narodowa dyskusja w jakiś sposób już się dzieje, przynajmniej w niektórych kręgach.
7: Akademicko.
8: Nie tylko akademicko. Parę tygodni temu mieliśmy wodny okrągły stół na temat retencji. Tam były obecne przede wszystkim Wody Polskie, były obecne ministerstwa, byli obecni eksperci, byli obecni naukowcy.
7: Jakie wnioski?
8: Wnioski w tej tej chwili się jeszcze, że tak powiem, formułują. One będą w ciągu paru tygodni znowu gotowe. No wnioski są takie, ja prowadziłam jeden ze stolików dotyczący wodnej retencji naturalnej. Wnioski są takie, że w tej chwili ta retencja jest oparta głównie na rozwiązaniach dużych, hydrotechnicznych. Nie ma tego zrozumienia, przynajmniej na poziomie prawa, wdrożenia działań naszych instytucji. Jest wciąż zbyt mało retencji przestrzennej, krajobrazowej, która właśnie odtwarza nam zasoby wodne. Tutaj mamy naprawdę jeszcze sporo do zrobienia, ale jest już wola, żeby o tym rozmawiać. To jest bardzo dobre. To było parę tygodni temu. W zeszłym tygodniu była... Widzę, że pana redaktora to nie zadowala. Ja też bym wolała, żeby to szybciej szło, zwłaszcza, że o suszy mówimy od 20 lat, że będzie.
7: No to i było jedno z moich pytań. Właściwie miałem je na koniec, na finał zadać. To od ilu lat pani mówi to, o czym mówi teraz w studiu?
8: Nie, no ja mam wrażenie, że od zawsze. Ja robiłam pracę magisterską. Już nie będę się przyznawać, jak dawno temu ze zmian klimatu. Nikt wtedy jeszcze nie wierzył, że zmiany klimatu są. A dzisiaj nie tylko wierzymy,
7: ale magistra Dali, czyli ktoś wierzył.
8: Magistra Dali, na szczęście, tak, uwierzyli. A dzisiaj już jest tak, że jest trochę za późno, więc jakby na przestrzeni mojej kariery naukowej czy mojego rozwoju naukowego przeszłam od lęku, że nie obronię pracy magisterskiej, bo nikt nie uwierzy, że są zmiany klimatu, do dzisiaj, kiedy mówimy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie... Podejmujemy działania adaptacyjne, ratunkowe, żeby w tej rzeczywistości w jakiś sposób jeszcze funkcjonować.
7: A może tak, a jakiego... Jakiej części obszaru naszego kraju, który lubi swoje rolnictwo, promuje to rolnictwo? Nie powiem, że żyje z rolnictwa, ale ma ogromną część tej gospodarki i takiego też kulturowego i społecznego podejścia do rolnictwa. I jakiej części dotyczy ten problem?
8: No prawie całej, no bo to Wielkopolska, Kujawy, Łódzkie, prawda, cały ten środkowy pas naszego kraju, to jest pas rolniczy, ale równocześnie pas suszy. No tutaj są takie uwarunkowania geologiczne, które sprawiają, że ta woda nie jest zatrzymywana bardzo efektywnie, to po pierwsze. Po drugie, no to jest ten pas, w którym naprawdę wygoliliśmy lasy, a lasy to są te obszary...
7: Naturalne obszary.
8: No, a w ogóle jeszcze naturalne lasy. Już niech będą nawet już te, no nieważne, lasy powinny być naturalne, przynajmniej częściowo powinny być różnorodne, bogate, wielopiętrowe, złożone systemy ekologiczne i one będą nam te wody przytrzymywać w krajobrazie. Natomiast Łódzkie ma najniższy poziom zalesienia w Polsce, no więc ten środkowy pas suszy, nie dość, że geologia nam nie sprzyja, pokrycie terenu dosyć swobodnie do tego podeszliśmy, po kawaleryjsku, że tak powiem, wytniemy, a co tam będzie więcej obszarów do uprawy, no ale to tak nie jest, ponieważ ten ujemny klimatyczny bilans wodny no jest taki, że większość tej wody nam w związku z tą zmianą krajobrazu odparowuje. Więc w tym kontekście, jak ktoś mówi, że zmiany klimatu nam wydłużają okres wegetacyjny, to chciałabym powiedzieć, że już nam skracają, ponieważ odparowują nam całą wodę, którą do tej wegetacji potrzebujemy.
7: I to też była część tej poważnej narodowej debaty, którą powinniśmy prowadzić o tym, co się dzieje z klimatem. Bardzo pani profesor dziękuję za spotkanie w studiu. Pani profesor Iwona Wagner,
8: dziękuję
7: Uniwersytet
8: bardzo.
7: Łódzki i Zespół do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Kończymy pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Na giełdzie WIG20 jest akurat na minusie 60. I jeszcze nawiązanie do tematu, który już poruszałem, czyli specjalnego podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. Projekt tego podatku pojawił się już w Rządowym Centrum Legislacji. Co ciekawe, ten podatek jest w tytule, jak powiedziałem, od nadzwyczajnych zysków, ale naliczany będzie od przychodów. To tak po polsku mam wrażenie. Zachęcam, by zajrzeć do ustawy. Ona dopiero rozpoczyna swój proces legislacyjny. Będzie jeszcze na pewno okazja, by o projekcie porozmawiać. Cezary Łosiczka.
9: Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj indeks WIG20 jedną setną spada, czyli tak właściwie stoi w miejscu. Dolary 3,63 zł, euro 4,23 zł, więc też jest spokojnie. Ropa naftowa drożeje dzisiaj o 3%, $94.10 za baryłkę. Tak wygląda sytuacja na rynkach finansowych w tym momencie. Chyba jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja na polskim rynku pracy. Może niekoniecznie w tym momencie, bo dane, o których będziemy rozmawiać, dotyczą pierwszego kwartału, który już jakiś czas temu się skończył, ale nowszych nie ma. To są najbardziej aktualne dane opublikowane przez GUS w ubiegłym tygodniu dotyczące aktywności ekonomicznej ludności. Tak to się oficjalnie nazywa. W studiu pani profesor Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Szkoła Główna Handlowa.
9: I Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii. I mamy w tych danych dość niesamowicie wyglądające liczby, tak mi się wydaje, bo liczba pracujących za ostatnie 12 miesięcy w Polsce urosła o 177 tysięcy, co samo w sobie pewnie dla wielu może oznaczać niespodziankę, że tak mocno rośnie liczba pracujących, ale chyba jeszcze ciekawsze jest to, że liczba pracujących mężczyzn spadła w tym czasie o 6 tysięcy, a liczba pracujących kobiet urosła o 183, czyli właściwie cały wzrost tej liczby pracujących zrobiły kobiety. Z czego to wynika? Co się dzieje w polskiej gospodarce, na polskim rynku pracy?
10: No, dostrzegamy w końcu, że tak naprawdę kobiety stanowią połowę siły roboczej osób pracujących w Polsce i zaczynają zdobywać coraz większy odcinek na tym rynku pracy. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ten rynek pracy w ogóle się poprawił i faktycznie i aktywność zawodowa wzrosła i wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,5 punktu procentowego, to całkiem sporo, jeżeli patrzymy na rok do roku.
9: Czyli wskaźnik zatrudnienia, czyli jak dużo ludzi pracuje...
10: osób pracujących w populacji, tak?
9: W populacji
10: tak. 15-89, to różnie liczymy, ale niezależnie od grupy wieku ten wzrost obserwujemy. Podobnie, jeżeli chodzi o bezrobocie, ono wyraźnie zmalało, znowu to jest 1 punkt procentowy, trochę na granicy statystycznej nieistotności, no ale jednak ten wskaźnik stopy bezrobocia jest bardzo, bardzo niski w Polsce obecnie.
9: Chociaż tutaj warto dodać, że te stopy bezrobocia, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są co miesiąc podawane, one są inaczej liczone, prawda? Na podstawie tego, kto się zarejestrował w urzędzie.
10: Musi się zarejestrować w urzędzie, tak, to nie każdy może, dlatego z tego to wynika tak. Mamy takie bezrobocie rejestrowane, ono teraz wynosi około 6%, tak. Więc jest wyraźnie wyższe niż to bezrobocie BL-owskie, natomiast no, one ma taki charakter bardziej legislacyjny niż ekonomiczny, więc ekonomiści przyglądają się tym danym właśnie z badania aktywności ekonomicznej ludności, o których pan wspomniał.
9: Czyli rozumiem, że tam po prostu wśród tych bezrobotnych w urzędzie jest część ludzi, która się rejestruje chociażby po to, żeby móc pójść do lekarza, mieć ubezpieczenie zdrowotne, tak, a tak naprawdę to oni mogą pracować gdzieś tam.
10: Albo pracują, albo są bierni zawodowo, opiekują się osobami. Tam też są osoby, które, znaczy jest dużo osób, które chciałyby się zarejestrować, studenci studiów dziennych na przykład, albo osoby, które mają 55 lat i mają emeryturę, ale nie mogą się zarejestrować, więc tak naprawdę z takiej perspektywy rozumienia, co się dzieje na rynku pracy, to bezrobocie rejestrowane jest mało przydatne.
9: A to, o którym dzisiaj mówimy, jest lepsze.
10: Jest lepsze, dokładnie, więc wróćmy do niego. Faktycznie się spojrzy na...
9: I mniejsze, bo 3% w tym.
10: Lepiej wygląda. Były też takie okresy, kiedy to bezrobocie rejestrowane było wyraźnie mniejsze niż BL-owskie, także to nie jest oczywiste. Mhm. Wracając do tych kobiet, no więc faktycznie w tych danych widzimy bardzo wyraźny wzrost i aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet. Natomiast jak się spojrzy głębiej, jakby skąd to się bierze i które to kobiety zaczynają częściej być na rynku pracy, to widzimy, że z jednej strony dotyczy to kobiet w wieku przedemerytalnym, 55-64, które faktycznie wydłużają swoją aktywność zawodową. Po części wynika to ciągle oczywiście z tego, że mieliśmy różne reformy systemu emerytalnego, więcej zachęt do tego, żeby jednak zostawać dłużej na rynku pracy. No ale z drugiej strony też widzimy ten wzrost zatrudnienia wśród kobiet, wśród matek. I to w tak zwanym prime age, czyli to są kobiety najczęściej w wieku 25-49 lat, mhm. które, i to jest pytanie jakby co za tym stoi, oczywiście jest ciekawe, natomiast te kobiety, w ogóle jak się spojrzy na statystyki ostatnich 15 lat, to w dużej mierze wzrost zatrudnienia, które obserwowaliśmy w Polsce na tej przestrzeni, on wynikał z rosnącego zatrudnienia kobiet właśnie. I co więcej, jak się spojrzy na te statystyki porównując do mężczyzn, to okazuje się, że kobiety bezdzietne i mężczyźni mają de facto bardzo podobne wskaźniki zatrudnienia i to już to pod tym względem się wiele nie różnią. Co więcej, są na poziomie tak mniej więcej średniej unijnej, więc ten rynek pracy w Polsce naprawdę ich pochłonął. Jak spojrzymy na wskaźniki zatrudnienia matek z młodszymi dziećmi, to też widzimy bardzo wyraźny wzrost na przestrzeni ostatnich 15 lat, więc widać, że te różne polityki też, które były kierowane do kobiet, do rodziców, żeby zachęcać ich do jakby łączenia życia zawodowego z rodzinnym, gdzieś tam wydają się działać, chociaż nie mam żadnych twardych badań na poparcie tej tezy. Mhm. Dodałabym jeszcze, że ten rynek pracy charakteryzuje się dynamiką. Ktoś by mógł powiedzieć, że no, tam 0,5 punktu procentowego to niewiele, A tak naprawdę za tym, że wzrosła liczba pracujących o tam 150 parę tysięcy złotych, 150 parę tysięcy osób, przepraszam, to jednocześnie widzieliśmy też spadek w innych obszarach o ponad 250 tysięcy, więc jakby taka, to czego nie widzimy, widzimy surowe liczby takie przeciętne, ale za tym stoi duża dynamika zmian i to widać, że ona przyspieszyła na tym rynku pracy z tej perspektywy.
9: Tak, widać też w tych danych, że mamy właściwie lustrzane odbicie, jeśli chodzi o pracujących i jeśli chodzi o biernych zawodowo. Bierni zawodowo to są tacy ludzie, którzy nie pracują, ale też nie szukają pracy, dlatego nie są bezrobotnymi. Na przykład emeryci są bierni zawodowo, prawda? Jakby ktoś nie wiedział. I ta liczba pracujących urosła, kobiety plus 183 tysiące, a liczba biernych zawodowo, kobiety minus 178 tysięcy, a wśród mężczyzn liczba biernych zawodowo z kolei wzrosła o 8 tysięcy, więc zupełnie na lustrzane odbicie tego, co się dzieje po stronie pracujących.
10: Wydaje mi się, że to potwierdza właśnie te statystyki, o których pan mówi i to, że częściowo kobiety, które zajmowały się do tej pory dziećmi, zaktywizowały się, weszły na rynek pracy. Co ciekawe, pewnie też częściowo pracując na niepełen etat. Te statystyki pokazują wyraźnie, że wzrósł odsetek osób pracujących na część etatu.
9: Tak, więc niepełny wymiar czasu plus 128 tysięcy w ciągu roku przybyło takich. Chociaż ich jest niecały 1 300 000, więc to jest niewiele. Wielki odcinek całego rynku pracy, ale dynamicznie rosnący.
10: Dokładnie, dokładnie. Więc ja myślę, że to po części są właśnie te kobiety, które się zaktywizowały i których wzrost widzimy w tych statystykach.
9: A dlaczego one się aktywizują teraz? Co takiego się dzieje, że nagle widać coraz wyraźniej ten trend aktywizacji właśnie? Bo właściwie od wielu lat tradycyjnie właściwie można powiedzieć, to była ta część społeczeństwa mniej aktywna, prawda? Nie wiem, zajmująca się domem. Te wskaźniki aktywności były poniżej 50% często, czyli większość kobiet właściwie nie pracowała i co takiego się dzieje?
10: Myślę, że tak ekonomicznie patrząc na to, mamy coraz więcej bodźców, zachęt do tego, żeby jednak te kobiety pracowały, nawet jeżeli to jest jakiś niepełen wymiar czasu pracy. Po pierwsze, żłobki, przedszkole jest ich coraz więcej i faktycznie i o ile istnieją pewne takie dziury i luki ciągle, w szczególności na obszarach wiejskich, to w większych miastach tak naprawdę te miejsca opieki są dostępne. Jest też coraz więcej różnych rozwiązań finansowych, tak, dla tych aktywnych rodzic na przykład, które mają zachęcać do pracy zawodowej, łącząc to z życiem rodzinnym.
9: A może w ogóle spadek dzietności może tutaj też?
10: Też, dokładnie to chciałam w kolejny punkt powiedzieć,
9: jest
10: że
9: mniej
10: tak naprawdę pamiętajmy, że tych dzieci jest mniej. A to, co mówiłam wcześniej, że właśnie wskaźniki zatrudnienia kobiet bezdzietnych są de facto podobne do wskaźników zatrudnienia jak mężczyzn, więc jak najbardziej to sprzyja. Natomiast no, kobiety też mają swoje oczywiście aspiracje zawodowe, wykształcenie są lepiej wykształcone od mężczyzn, więc po jakimś tam okresie właśnie zaczynają wchodzić na ten rynek pracy i szukać swojego miejsca.
9: Chociaż jeśli chodzi o tą część przed emeryturą, no to tam chyba ta kwestia z dziećmi związana nie ma aż takiego dużego znaczenia.
10: W mniejszym stopniu, chociaż no, pytanie chodzi oczywiście, czy część tych kobiet, które standardowo uznalibyśmy, że będzie zostawać, opiekować się dziećmi, wnukami, że one też różne rozwiązania, które służą aktywności zawodowej kobiet, właśnie które mają małe dzieci, tak naprawdę mają przełożenie też na to, czy często te kobiety w wieku już postemerytalnym pracują, czy nie. Także aktywizacja zawodowa kobiet może też iść w jednej linii właśnie z tym, że te kobiety starsze, w wieku takim 55+, pozostają na rynku pracy.
9: Dlaczego nie widać żadnych pozytywnych jak właściwie zmian, jeśli chodzi o mężczyzn w tych danych? Bo dobra, kobiety, wzrost aktywności zawodowej, jest szereg bodźców, które w ten sposób funkcjonują bardzo dobrze. A równie dobrze mogłaby też rosnąć aktywność zawodowa mężczyzn, a nie rośnie.
10: Ale ona już jest wyższa, tak? I pewnie częściowo
9: już się nie da bardziej.
10: Już pewnie uderzamy właśnie w jakby takie granice, które są postawione jednak pod względem kwalifikacji, też miejsc pracy, jakie są dostępne. Ja myślę, że te kobiety też korzystają z tego, że mamy taką narrację bardzo wspierającą aktywność zawodową kobiet na rynku pracy, też dlatego, że pracodawcy ich bardzo potrzebują. Widzą, że dotychczasowe zasoby pracy się tak naprawdę wyczerpują, są ograniczone, tak żeśmy powiedzieli, więc coraz częściej szukają właśnie różnych rozwiązań, którymi mogliby zachęcić kobiety do tego, żeby dołączyły do ich zespołów.
9: A to troszeczkę nam też mówi może coś o zmianach w strukturze samej gospodarki, że być może akurat te miejsca, w których tradycyjnie od lat większość zatrudnionych stanowiły kobiety, że one, te miejsca w gospodarce teraz, nie wiem, szybciej się rozwijają, lepiej rosną?
10: No jest tak, że bardzo rośnie sektor usług i tam częściej pracują kobiety i częściej się odnajdują kobiety, więc zdecydowanie tak jest, tak.
9: Czyli robimy się gospodarką mniej przemysłową, tak, bo przemysł tradycyjnie jakby zwiększał popyt na pracę mężczyzn, tak, relatywnie, oczywiście nie zawsze i wszędzie tak samo, ale relatywnie. I to troszeczkę traci na znaczeniu teraz?
10: Maleje zatrudnienie w rolnictwie, maleje zatrudnienie w przemyśle, rośnie zatrudnienie w usługach, więc tak, zdecydowanie to jest jakby zmiany strukturalne, które odzwierciedlają to, jak zmienia się sytuacja kobiet na rynku pracy. Natomiast ten GUS trochę zrobił psikusa, bo od pierwszego kwartału tego roku mamy nową klasyfikację działalności, czyli jakby nowy podział na sektory i to jest nieporównywalne jakby z poprzednimi okresami, więc trudno jednoznacznie ocenić właśnie, jak zmieniły się struktury zatrudnienia w poszczególnych różnych sektorach gospodarki.
9: Ale generalnie, jeśli chodzi o usługi, to rozumiem, że to jest takie miejsce, w którym jeśli już mają się kobiety aktywizować na rynku pracy, to najprędzej w usługach właśnie, tak?
10: Tak, no chociaż to tam też mamy pewne ograniczenie, problem wynikający z tego, że te usługi są często nisko wynagradzane, że jednak są mocno sfeminizowanym zawodem i to też przekłada się na niższe płace kobiet. Myślę, że aspiracje są wyższe, także tutaj może być właśnie ograniczeniem to, że te wynagrodzenia i ta luka płacowa też jest wyraźnie niższa. Wyższa, przepraszam.
9: Często mi się ta sytuacja też kojarzy z takim obrazkiem, że w takich zawodach jak usługi publiczne generalnie, czyli edukacja, ochrona zdrowia, kwestia pielęgniarek, położnych, nauczycielek właśnie, że często to są panie już tuż przed wiekiem emerytalnym właśnie i nie wiem, kierowniczka placówki błaga na kolanach, żeby nie szła na emeryturę, bo nikogo nie znajdzie na jej miejsce i te osoby jeszcze tam zostają przez kolejne, nie wiem, rok, dwa, trzy lata.
10: No pewnie tak jest. Też poszczególne rządy tworzyły nowe rozwiązania, które miały zachęcić właśnie kobiety. Nie to, żeby jakoś bardzo długo wydłużały aktywność, ale na przykład, żeby rok dłużej pozostawały na rynku pracy. Czemu też teoretycznie sprzyja rozwiązanie w ramach systemu emerytalnego, który wynagradza dłuższą aktywność zawodową.
9: I co dalej? Jak pani uważa, co będzie dalej w kolejnych kwartałach? Co będziemy widzieć?
10: Myślę, że będzie dalej widoczny wzrost zatrudnienia kobiet. Może nie tak spektakularny, jak w tym jednym kwartale faktycznie, natomiast spodziewam się, że to głównie kobiety będą wchodziły na rynek pracy. Pytanie, barierą tak naprawdę jest to, że mamy do czynienia z bardzo nierównym podziałem obowiązków domowych między rodziców, między pary. I to faktycznie ogranicza możliwości aktywności zawodowej, no bo skoro kobieta 3 godziny dziennie poświęca więcej na pracę domową, tą nieodpłatną, no to też jej przestrzeń do tego, żeby pracować zawodowo jest po prostu mniejsza.
9: Czyli ma dwie prace po prostu, tak?
10: Tak, w Polsce ciągle funkcjonuje taki model, że kobiety, normy społeczne pozwalają na pracę zawodową kobiet, w przeciwieństwie do kilku innych krajów, gdzie to jest jednak źle widziane, jak się ma małe dzieci. W Polsce jest jakby przyzwolenie na to w cudzysłowie, natomiast oczywiście przy założeniu, że 2 etaty ciągnie się jednocześnie.
9: I to się nie zmienia w ogóle? Bo bardzo patrząc na dane z rynku pracy, wydawać by się mogło, że być może tam to też się już zaczyna zmieniać, tak?
10: Bardzo powoli. Podobnie jak na przykład bardzo powoli obserwujemy wzrost mężczyzn, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich, mają prawo do 9 tygodni, jeżeli korzystają to najczęściej z 2 tygodni, no bo już później co szef powie, jeżeli mnie tyle nie będzie.
9: No tak, trzeba wracać i zarabiać pieniądze, tak? No tak. Tak to wygląda. Niestety. Natomiast jeśli chodzi o sytuację kobiet na rynku pracy i kwestię związaną, wspominała pani już o tym, o różnicę w wynagrodzeniach, to tutaj można oczekiwać zasypywania tych różnic, no czy
10: Polsce
9: też nic nie wskazuje na to?
10: Tak naprawdę te wysokości luki płacowej oszacowanej wyraźnie po prostu się wahają, ale tak naprawdę niewiele się zmienia, nie ma jakichś spektakularnych osiągnięć.
9: Bo to, że się aktywizują kobiety, jest ich więcej, relatywnie więcej na rynku pracy, to nie wpływa na
10: niekoniecznie oznacza, albo nie tak szybko bardziej. Bym powiedziała, że to jednak potrzeba więcej czasu. Jeżeli mogę, dodam jeszcze coś między tym, kto tak naprawdę ma trudności na rynku pracy, bo też o takich osobach nie zapominajmy. I ten rynek pracy z jednej strony wygląda różowo, no bo te wskaźniki są super, ale z drugiej strony mamy osoby młode, które wchodzą na rynek pracy, które mają duże trudności ze znalezieniem pracy, z pracą pracują najczęściej na różnego rodzaju umowy, które są niezabezpieczone pod względem ubezpieczeń społecznych i tym podobnych. Tak. Także te osoby młode faktycznie są tym wyzwaniem dla polskiej polityki rynku pracy.
9: To prawda, jak się patrzy na tą liczbę z pracujących w przedziałach wiekowych, w przedziale 25-34 liczba zmalała o 84 tysiące w ciągu ostatniego roku. Czyli generalnie przybyło prawie 200 tysięcy ludzi na rynku pracy, ale w tym wąskim przedziale ubyło ponad 80 tysięcy. Więc...
10: to ta dynamika właśnie, która jest bardzo różna dla różnych grup.
9: Czyli ludzie kończą studia i nie wiedzą, co dalej, można powiedzieć, tak?
10: Rynek pracy niekoniecznie ma dla nich ofertę. To są osoby dobrze wykształcone, a właśnie niekoniecznie łatwo jest znaleźć miejsca pracy, które odpowiadają tym kwalifikacjom.
9: Albo może nie tak dobrze właśnie są. Bo, znaczy formalnie skończyły studia, więc formalnie są dobrze wykształcone, ale może nasz system edukacji niedobrze przygotowuje do tego, co się dzieje na rynku pracy.
10: No to z pewnością wymaga więcej badań.
9: Ale to jest właśnie, to jest osobna historia na osobną rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani profesor bardzo. Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, była naszym gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję serdecznie.
11: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym dziś, a więc w Dzień Dziecka, powiemy, ile oczywiście przeciętnie kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. I o tym za moment. A na razie spójrzmy na ceny paliw, bo mamy dobre informacje.

0: popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Co roku z okazji Dnia Dziecka pokazują państwo swoje wyliczenia dotyczące kosztów wychowania dzieci w Polsce, choć od pewnego czasu podkreślają państwo, że to nie koszt, tylko inwestycja. Inwestycja w naszą przyszłość.
1: No tak, bo koszt to jest coś takiego, co płacimy i nic z tego nie mamy, a inwestycja to takie, co się zwraca. No i uważamy, że akurat wychowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce.
0: Pewnie, że tak. No i w tym roku ta główna liczba, czyli te wydatki na wychowanie dziecka do 18 roku życia, to?
1: To 371 tysięcy złotych przez 18 lat, od momentu, kiedy to dziecko się urodzi, do momentu, kiedy będzie miało 18 urodziny. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali, czyli wtedy to jest 621 tysięcy złotych. Przy trójce jest jeszcze większy efekt skali, czyli no, można powiedzieć nawet zachęcające.
0: No i to tak średnio, bo jak państwo wyliczają, ta kwota może się zasadniczo różnić, no w zależności od różnych zmiennych, takich jak miejsce zamieszkania, edukacja i tak dalej, i tak dalej.
1: Różni się bardzo, bo my co roku obliczaliśmy tylko taki wariant minimum socjalnego i wariant średni, a okazuje się, że w tej chwili świat się tak różnicuje i zmienia, że w ogóle liczenie średniej to jest zawsze chodzenie z psem na spacer, gdzie każdy ma trzy nogi.
0: I tego przeciętnie.
1: I tego się trzeba trzymać. I teraz w tym wariancie oszczędnym, czyli mała miejscowość, tylko szkoła publiczna, brak korepetycji, zajęć dodatkowych, aparatu na zęby na przykład, no to jest 200-250 tysięcy na dziecko, ale ten wariant premium, bo mamy również wariant podstawowy, aktywny, ale wariant premium to jest szkoła prywatna, intensywne korepetycje, zagraniczne obozy, jakieś wyjazdy dla dziecka, to jest nawet 600 tysięcy i więcej, czyli tutaj, jak to się ładnie mówi, sky's the limit, czyli nie ma szklanego sufitu, który można wydać. Natomiast ta średnia właśnie wychodzi na poziomie 371 tysięcy złotych.
0: No i pewnie ona jest najczęstsza.
1: I pewnie ona jest najczęstsza, bo zwykle jesteśmy koło tej średniej. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe w ogóle w tych naszych raportach, które robimy od lat, bo my jakby nie obserwujemy tylko to, co się wydarzyło tu i teraz, tylko obserwujemy tendencję, jak ona wygląda. To bardzo mocno w tym roku wychodziło nam to, że dublujemy pewne wydatki, czyli ciągle rodzice, kolejny rok rodzice narzekają na jakość usług publicznych, czyli na jakość szkoły. I teraz jak zapytaliśmy o to, jak oceniają, to 50% mówiło, że źle albo fatalnie. Czyli widać, że ta usługa publiczna jest niewystarczająca. Wtedy mamy z takim hirschmanowskim jakby procesem do czynienia, czyli voice and exit, czyli jak łatwo jest mi wyjść do czegoś innego, to korzystam z czegoś innego. Tylko jakby ma to bardzo krótkie nogi, bo jak wszyscy idą do szkół prywatnych, to lepsi nauczyciele zostaną wchłonięci przez te szkoły prywatne i wtedy ta szkoła publiczna zaczyna być już jakby nieatrakcyjna dla tych, którzy mają mniejsze dochody, więc czyli te dzieci mają potem jakby mniejsze szanse. Więc to jest taki jeden element, który my widzimy, że się zmienia w tej strukturze. No i to, co już mówiliśmy, że zmienia się nam jednak to rozwarstwienie społeczne. To, na co zwróciliśmy w tym roku uwagę, to na taki czynnik ekonomiczny, który przez wiele lat był bardzo modny, czyli że ludzie nie mają pieniędzy na dzieci. No i obalamy ten mit kolejny raz, że dzieci nie są stricte kategorią ekonomiczną, absolutnie. Mogą być kategorią stylu życia, kategorią bezpieczeństwa, ale ta ekonomia odchodzi gdzieś na dalszy plan. I teraz, jeżeli my nie znamy przyczyny tego, że demografię mamy, jaką mamy, to nie jesteśmy w stanie ją rozwiązać. Jak myśleliśmy o tym, że dosypywanie pieniędzy dla rodziców załatwi sprawę, no to byliśmy jakby bardzo mocno w błędzie, bo to nie tylko o to chodzi. W tej chwili już te wydatki publiczne wspierające rodziców są naprawdę na poziomie około 50% tego, co ci rodzice wydają. Czyli
0: 800 plus, czyli 300 plus i te wszystkie...
1: No, co 3 lata mamy podręczniki darmowe, tak? Jakby mamy bardzo dużo elementów wsparcia, ale okazuje się, że te elementy nie działają tak, jak powinny działać, czyli one nie zachęcają tych rodziców, żeby mieli więcej dzieci. Działają na gospodarkę, bo to jest zawsze jakiś pieniądz publiczny, który trafia do obrotu gospodarczego. Natomiast nie łudźmy się, że to jest element demograficzny, no bo nie jest.
0: Połowę mniej więcej tych miesięcznych wydatków na dziecko te państwowe transfery rodzicom zapewniają, tak wynika z państwa badania.
1: Mniej więcej połowę.
0: No a jednocześnie widać, i to nawiązując do tego, co mówiliśmy przed chwilą o edukacji, wyraźny wzrost znaczenia wydatków na prywatną edukację i zajęcia, zwłaszcza dodatkowe, bo tutaj naprawdę

0: Widzimy, że w tym miesięcznym koszcie no to jest lwia część właśnie edukacja.
1: Jakby też musimy to oddzielić, bo jak patrzymy na całość, na dzieci od wieku jeden miesiąc czy jeden tydzień, no to
0: wiadomo,
1: one nie mają tej edukacji.
0: Wiadomo, że wtedy ta struktura wygląda inaczej.
1: Więc ta struktura statystycznie, ona znowu wygląda inaczej, bo edukacja jest którymś z elementów, który jest w tym wychowaniu dzieci. No jest mieszkanie, wyżywienie na początku. Natomiast jak patrzymy na tych rodziców, którzy płacą za tą dodatkową edukację, to aż 80% rodziców deklaruje, że ma dodatkowe wydatki związane właśnie z edukacją dzieci. Dowolne wydatki. I one są naprawdę w tej chwili na jakby mocno wysokim poziomie. I to jest taki punkt, w którym należałoby się zastanowić, jak w ogóle te wydatki publiczne powinny wyglądać, żeby ci rodzice byli z nich zadowoleni i żeby nie musieli jeszcze dodatkowo płacić za szkołę, czy ćwiczenia dla dziecka, czy nie wiem, czy zajęcia sportowe. Tak, czy korepetycje.
0: Czyli co, rodzice uznają, że te usługi publiczne w edukacji są niewystarczające?
1: Tak, większa część rodziców jest tego zdania. No 50%, które mówi, że są złe albo fatalne, no to jest jednak bardzo dużo.
0: Czy też chcą zapewnić dzieciom lepszy start w przyszłości, dlatego inwestują w te dodatkowe zajęcia?
1: No zdecydowanie, no każdy rodzic chce wyposażyć dziecko w to, co najlepsze, a też jest to taki trochę owczy pęd, no bo jeżeli jeden rodzic wysyła na zajęcia, to drugi też będzie wysyłał, żeby jego dziecko nie było gorsze. I właśnie to jest to, że w miastach wszyscy wysyłają, dużych, takich największych aglomeracjach, a w tych małych miejscowościach nie ma takiej tradycji, tak? I nie ma takich możliwości również, więc te dzieci od razu mają gorszy start i od razu mają gorszą sytuację w wchodzeniu w życie. Będą znowu musiały być bardzo ambitne i silne, żeby się przebić i wyjechać do tego dużego miasta i nadgonić te różnice między swoimi rówieśnikami.
0: To badanie publikują państwo i opracowują już od wielu lat. Więc no, spróbujmy zerknąć w tył i jakieś może trendy wyciągnąć z tego, co działo się w tych ostatnich latach, jeżeli chodzi o wydatki na wychowanie dzieci. Jak to się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat?
1: Na przestrzeni lat oczywiście jakby clickbaitowe media mogą napisać, że największe w historii wydatki na dzieci. To bo tak jest, ale te wydatki na dzieci od dobrych kilku lat, one się w ujęciu realnym, czyli w ujęciu jakby możliwości nabywczych, jakby utrzymują na poziomie dokładnie tym samym. Czyli w tym roku one znowu wzrosły, ale wzrosły o to, co mamy w inflacji. Największy skok mieliśmy wtedy, kiedy inflacja była taka duża i to właściwie poszło równolegle z inflacją. Także my zaskakująco nie widzimy tutaj żadnych różnic i anomalii w tym, że w ujęciu realnym to się zmienia. W ujęciu nominalnym absolutnie to jest duża różnica, bo w ciągu zaledwie 6 lat nakłady na wychowanie dziecka, to piszemy w naszym raporcie, wzrosły o ponad 120 tysięcy złotych. Więc też jakby mówiąc o ekonomii, też jakby możemy o niej opowiedzieć wszystko. Możemy powiedzieć, uwaga, 6 ostatnich lat wzrosło 120 tysięcy. Ale też musimy patrzeć, jak rosło nasze średnie wynagrodzenie. Znowu statystyczne, tak? Ktoś powie, a mi nie wzrosło wcale. No, pewnie tak będzie, ale jakby patrzymy na statystykę, to te nasze wynagrodzenia jeszcze dodatkowo wyprzedzały inflację.
0: Nominalnie, no to rodzice na pewno teraz powiedzą, jak bardzo zdrożały produkty dla dzieci, usługi dla dzieci, właśnie te zajęcia dodatkowe. Na pewno tak będzie.
1: No, na pewno tak będzie, no bo jakby my widzimy, że coś drożeje, tylko nie zestawiamy tego bardzo często z dochodami, które mamy, bo to się jakby inaczej zupełnie liczy. Od lat mówimy o tym, nawet poza tymi latami bardzo mocno inflacyjnymi, zawsze mówiliśmy, że to są najdroższe święta, tak, czy najdroższa
0: wigilia,
1: czy najdroższe
0: wakacje. Bo przez inflację zawsze będą najdroższe.
1: No ale też na tym polega, inflacja też nie jest zjawiskiem negatywnym dla ekonomii. Ona na takim bardzo opanowanym poziomie jest zjawiskiem pozytywnym, bo też świadczy o rozwoju gospodarczym, o wzroście. Zjawiska deflacyjne są groźniejsze, ponieważ one mówią, że mamy zaciągnięty hamulec i nikt nie chce nic kupować i się nie rozwijamy. To tak jakby to, jak jest inflacja, troszkę to drzewko rośnie, a jak jest deflacja, no to ono się zatrzymało, a nawet się idzie w kierunku usychania.
0: Jakieś przykłady, co ile zdrożało w tych ostatnich latach?
1: Jakby nie chciałabym wchodzić w takie szczegóły, bo to jest to, że państwo powiedzą, a nieprawda, bo tornisterek u mnie kosztuje w sklepie tyle, a tornister kosztuje tyle, tak? Na pewno wszystkie elementy związane z usługami, co też widzimy w naszych odczytach inflacyjnych, ponieważ jakby te wynagrodzenie jest wyższe osób, no więc usługi, które są świadczone, są na wyższym poziomie, a produkty i towary rosną stosunkowo wolniej.
0: No tak, z tymi usługami to mamy problem od dawna już, bo one w tych kategoriach inflacyjnych są tymi z rosnących szybciej. Z Państwa badania wynika też, że Polacy generalnie chcą mieć dzieci, bo tak mówi 2/3 pytanych, no ale jednocześnie na 3. miejscu powodów, dla których na dzieci się nie decydują, no jest ciągle ta bariera ekonomiczna. No, ale to są niskie zarobki, czy za mało zarabiam, czy nie mam odpowiedniego mieszkania, czy co mówią?
1: No ale badania? 3. miejsce to jest 16% wskazań.
0: Czyli niewiele.
1: Czyli niewiele, bo w tym roku zapytaliśmy osoby, które zadeklarowały, że nie chcą mieć dzieci, dokładnie dlaczego, żeby nam wytłumaczyły. No i 42% powiedziało wszystkich Polaków, że nie jest w odpowiednim wieku, czyli już odcinamy te 42% i się ich nie czepiamy, no bo po prostu nie są w odpowiednim wieku, albo uważają, że za młodzi, albo że za starzy. Potem 26% w tym roku powiedziało, że nie mają po prostu takiej potrzeby. I to jest taka jakby część, która jest bardzo istotna. Tutaj nadreprezentacje były w grupie wiekowej 25-34, więc to nie jest taka jakaś szczególnie optymistyczna deklaracja. Ale w tamtym roku to było 37 wskazań jakby tego typu, no więc trochę spadło. No i później mamy kolejny element, czyli tą barierę ekonomiczną, nie stać mnie na to, czyli to jest 16% wskazań, potem jest brak odpowiedniego partnera, 13% wskazań, potem jest 12% już nie chce zmieniać swojego stylu życia, a potem już takie mniejsze, czyli 6% badanych powiedziało, że to jest źle funkcjonujący system ochrony zdrowia. To, co ciekawe, 5%, że za wysoko postawiona poprzeczka. Później jest, że 5%, że obawia się zagrożeń związanych z wojną. No i później już mamy takie drobne deklaracje, ale widzimy, jak to się mniej więcej rozkłada. Czyli bardziej wychodzi to, że muszę zmieniać swój styl życia, że nie mam takiej potrzeby i to jest właśnie problem do rozwiązywania społecznego.
0: Niż to, że nie stać mnie na dziecko.
1: Tak, i w tych nie stać mnie na dziecko. Znowu wzięliśmy te 16% osób i zapytaliśmy ich dokładnie, co to znaczy. I połowa z nich powiedziała, że zarabiam poniżej średniej krajowej. Znaczy, to była taka realna deklaracja. Natomiast jak przyglądamy się w ogóle temu zjawisku związanemu z dziećmi, z dziećmi z motywacją, to widzimy bardzo mocno, że jakby to znowu nie jest ekonomicznie. To są postawy, to jest to, co mówimy o dzieciach, jakie kształtujemy mody, tak? Trudno mówić o dzieciach jako o modzie, ale spójrzmy na demografię. Lata, w których mieliśmy największą demografię, to nie były lata jakiegoś wyżu gospodarczego największego, tylko takie lata takiej radości, trochę ożywienia, trochę odwilży dookoła, czyli takiego lekkiego umysłu bardziej niż lekkiego portfela. I teraz jak przyglądamy się w ogóle temu, co deklarują ludzie, to deklarują, że chcą mieć dzieci, bo chcą mieć rodzinę. To jest bardzo ciekawe, bo te osoby w wieku, na którym najbardziej nam zależy, żeby chciały mieć dzieci, one deklarują bardziej niż średnia oczywiście i bardziej niż w ubiegłym roku. I to są takie różnice na poziomie kilku punktów procentowych, czyli nie już błąd statystyczny, tylko to wyraźnie widać. I teraz co my powinniśmy zrobić? My powinniśmy inaczej trochę mówić o tych dzieciach w Polsce, bo tutaj jakby Państwo chcieli dokładnie, to w wieku 18-24 71% chce mieć dzieci, 25-34 76% i 35-44 69%. I Państwo powiedzą, co ona opowiada za głupoty, przecież w największym wyzwaniu demograficznym to 90% miało dzieci, a jeszcze na początku, jakby pod koniec tego wieku, to 80%. Ale my się od czegoś odbijamy. I teraz co zrobić, żeby młodzież
0: musimy kończyć, więc
1: krótko. Żeby mieć dzieci, zmienić podejście do tych dzieci. Czyli, że to nie jest wyzwanie, obowiązek i obciążenie, tylko to jest rodzina, to jest ktoś bliski i to jest dużo przyjemności.
0: No i taki optymistyczny akcent na koniec. Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panu.
0: Za chwilę w TOK FM informacje, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Trwa zmasowany atak Rosji na Kijów. W Polsce prewencyjnie poderwano nasze samoloty. Podpisano już pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Porozumienie z Iranem w sprawie rozejmu i cieśniny Ormus możliwe w ciągu tygodnia, mówi prezydent USA. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy w naszej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, podaje dowództwo. Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny. Agencje Reuters i AFP donoszą o kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Najnowsze doniesienia mówią o 4 osobach rannych. Reuters cytuje mera Kijowa, Witalija Kliczka, który mówi o ciężkich uszkodzeniach m.in. budynku mieszkalnego w centrum ukraińskiej stolicy. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
4: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt referendum w Krakowie, do którego doszło tydzień temu, a w wyniku którego prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska. Aleksander Miszalski był szefem Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, przypomina Zbigniew Konwiński z KO.
6: Zgodnie ze statutem Koalicji Obywatelskiej można przegłosować rozwiązanie struktur wojewódzkich w prowadzeniu zarządu komisarycznego. To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę.
4: Do momentu wyłonienia w wyborach nowego przewodniczącego partią w tym regionie zarządzać będzie komisarz, który ma zostać Dorota Niedziela, jedna z bliższych współpracowniczek premiera i wicemarszałkini Sejmu. Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji ABC News, że sądzi, iż w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że cisza w rozmowach byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem oraz zapowiedział, że izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Poinformował też, że rozmowy z Iranem są kontynuowane. W piątek prezydent USA zapowiadał podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, a według portalu Axios zamiast tego Trump miał zażądać dodatkowych zmian w projekcie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 wystąpiło w rejonie Kalabrii i było odczuwalne na całym południu Włoch, podały media. W niektórych miejscowościach ludzie wybiegli ze strachu z domów. Włoska obrona cywilna ogłosiła, że nie ma wiadomości o szkodach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na morzu na głębokości 250 km w rejonie wybrzeża miejscowości Amantea koło Kosenzy. Trzęsienie ziemi było odczuwalne we wszystkich regionach włoskiego południa. Maja Chwelińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 finału paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2, choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
4: Kwalińska obufinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00, a teraz czas na prognozę pogody. Dziś najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie i w centrum największe zachmurzenie i tam przelotny deszcz, a na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio gość specjalny. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii oraz ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry.
8: Jakie pani miała oceny ze sprawowania w szkole? Zakładam, że bardzo dobra.
9: Oj, zależy od tego, o której mówimy klasie, bo tutaj człowiek zmienia się z czasem, prawda?
8: Najgorsza, jaką pani miała?
9: Oj, nie pamiętam. Chyba najniższa to chyba było zachowanie dobre, ale miewała mi wzorowe, no.
8: Nikt nie miał wzorowego. Zawsze byłem tak kreseczkę powyżej tego, co tam zatapiało.
9: No cóż, być może to, że nie pamiętam w ogóle już dzisiaj, jakie miałam oceny zachowania jako dziecko czy jako nastolatka, być może to jest dobrym punktem wyjścia do dalszej rozmowy, no bo jakie one w ogóle mają znaczenie?
8: Żadnego.
9: Właśnie.
8: Znaczy, pod warunkiem, że nie kreują dodatkowych problemów w czasie, bo jeżeli ktoś miał tam nieodpowiednie czy coś, to jest inna sprawa. Ale faktem jest to, że po latach mówimy w ogóle, kogo to interesowało, to jest nieważne, nie pamiętam. Ale kiedy jesteśmy w tym systemie, to jednak to, że nauczyciel, nauczycielka, i to jest oddzielny problem, w jaki sposób jak gdyby to jest kreowane, ale że dostajemy na koniec roku czy na koniec semestru ocenę ze sprawowania, to co to powoduje?
9: W ogóle oceny mają potężne przełożenie na dobrostan dziecka, jeżeli rodzice się tymi ocenami przejmują. I ja wiem, że gdy rozmawia się o ocenach w polskim systemie oświaty, o tych w skali od 1 do 6, o tej takiej zwykłej numerycznej informacji zwrotnej, a nie pełnej, kształtującej, która pomaga dziecku zrozumieć, co zrobiło źle i dlaczego i tak dalej, tylko po prostu, gdy dostaje truje na przykład, a rodzic liczył na piątkę, uważam, że to w ogóle nie jest powód, żeby demonizować szkołę jako taką, tylko raczej powód, żeby jakoś przemyśleć na nowo nasze rodzinne relacje z systemem oceniania. Na przykładzie będzie najłatwiej. Załóżmy, że mam wychowawstwo w klasie o profilu humanistycznym. Dziecko dostaje trójkę z biologii na przykład. Dzwoni do mnie rodzic, co może osoba zrobić, żeby dostać wyższą tę ocenę. No, a ja pytam, ale czyli trójka nie zadowala, tak? Ale dlaczego rozmawiam z państwem, a nie z dzieckiem? I okazuje się, że samo dziecko wcale nie ma takiej woli, żeby ocenę poprawić. Że jeżeli rodzice denerwują się, że oceny są zbyt niskie, to być może rozprawiają się z jakimiś własnymi potrzebami. Bo tak naprawdę jakie to ma znaczenie, że dziecko dostało trójkę zamiast czwórki, jeżeli jest właśnie w klasie z profilem humanistycznym, nie będzie zdawać danego przedmiotu na maturze, jeżeli nie interesuje się danym przedmiotem. Ja wiem, że mówimy o kształceniu takim ogólnym, nie tylko humanistycznym w szkole ponadpodstawowej, no ale ja na przykład zrobiłam doktorat na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim czasie miałam takie stypendium dla 5% najlepszych studentów na UW. No jeżeli chcę, to uczę się dobrze, tak? Ale były przedmioty, z których świadomie wybierałam, że będę miała tę dwójkę, trójkę, bo nie chcę się uczyć biologii, ona mnie nie interesuje aż tak, wolę sobie czytać. I być może to jest okej.
8: No, ważny wątek jest taki, że często te oceny nie są tak bardzo ważne dla uczniów, jak są ważne dla rodziców, bo średnia właśnie jest czymś, czym mogą się pochwalić. A wie pani, bo mój synek to ma 4,7. A mój ma 4,8.
9: Jest taki moment, rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej i wówczas, to już jest w ogóle kociokwik, te oceny to muszą być same piątki, bo inaczej przecież będzie mniej punktów w rekrutacji do szkoły średniej. Ja rozumiem tę panikę, bo od wyboru szkoły ponadpodstawowej zależy to, jak dziecko będzie się czuło przez następnych kilka lat jakie będzie miało później możliwości na rynku pracy. Naprawdę to są daleko idące reperkusje i trzeba o tym wszystkim myśleć jeszcze, gdy pracujemy z osobami, no naprawdę niedorosłymi. Ósma klasa to są przecież jeszcze dzieci.
8: Jasne. Pani doktor, a czy może pytanie jest takie, czy jeżeli chodzi o ceny z zachowania czy ze sprawowania, to w ogóle zlikwidować? Czy może odwrócić system i premiować te dzieci, które się buntują? To jest mój projekt.
9: Odpowiadam jako nauczycielka, czy jako... Nie, dobra, żartuję. Warto wiedzieć, a większość osób nie wie, oceny zachowania, takie jak mamy tam poprawne, wzorowe, bardzo dobre w Europie, ma tylko Polska i Białoruś. Inne kraje w ogóle nie dają takiej informacji dziecku. Broń Boże, na świadectwie na koniec roku. Czy to jest dziecko bardzo dobre, czy tylko dobre to jest dziecko? Czy to jest poprawne? Czy to jest dziecko, które sprawowało się nagannie? No i jest bardzo wielu przyczyn. Uważam, że to jest absurd i to jest w ogóle niepotrzebne.
8: No właśnie, no bo co oceniamy tak naprawdę?
9: No właśnie, czy oceniamy osobę, czy oceniamy jej zachowanie, czy oceniamy jej zachowanie tylko w ostatnim czasie, czy oceniamy zmiany w zachowaniu? No bo jeżeli ktoś przez cały czas jest taki sam, czy ta osoba się rozwija, proszę państwa. Więc to jest wszystko zastanawiające. No bo co, powiem dziecku, że miałaś wzorowe w zeszłym roku szkolnym, udzielałaś się, wolontariat, w tym roku nic nie zrobiłaś. Ja nie wiem, może jakiś regres nastąpił. Oczywiście dworuję sobie, ironizuję. Natomiast faktem dla mnie jako wychowawczyni to jest zawsze wielkie wyzwanie i zawsze wielki stres, żeby stawiać tę ocenę zachowania nie taką. Tutaj zaraz dziecko będzie miało epizody depresyjne, bo będzie się bało o to, jak jest postrzegane przeze mnie jako nauczycielkę. No jeżeli jestem chociaż cieniem autorytetu dla dziecka, to będzie się przejmować, prawda? Jeżeli rodzice od tego uzależniają, od tego, czy dziecko będzie miało pasek na przykład, uzależniają, czy pojedzie na wakacje albo nie, a przy poprawnym zachowaniu na przykład nie dostanie paska, no to są wielkie konsekwencje, które dziecko przeżywa.
8: Czyli pasek jest konsekwencją.
9: Mam nadzieję, że nie.
8: No bo to też jest ciekawe, co to znaczy, że ktoś się dobrze albo bardzo dobrze zachowuje, tak? Tak. No bo rozumiem, że szkoła trochę w tym kontekście trenuje, że jeżeli będziesz uśmiechnięty, nie będziesz problematyczna, nie będziesz zadawała niewygodnych pytań, będziesz przygotowana, to dostaniesz nagrodę w postaci właśnie jakiejś wysokiej oceny z zachowania.
9: Szkoły określają to, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie kryteria oceniają zachowanie dzieci, określają to sobie w statucie. I te statuty bywają różne, natomiast faktem, tak jak je sobie przeglądam, zastanawiam się, czy każde dziecko jest w stanie rzeczywiście osiągnąć to najwyższe zachowanie, no bo czy może się udzielać społecznie dziecko, które na przykład dojeżdża z bardzo daleka i nie może zostać na wolontariacie do 17 pakować szlachetnej paczki, bo już po prostu nie będzie miało takiego pociągu.
8: W pociągu się może udzielać.
9: Teoretycznie tak, no ale frekwencje się ocenia. A co jeżeli dziecko było, nie wiem, chorowało? Oczywiście możemy założyć, że bierzemy pod uwagę tylko te nieusprawiedliwione nieobecności. No ale co jeżeli dziecko nie chce się dzielić tym, dlaczego długo go nie było? Nie wiem, no może był z rodzicami na tygodniowych wakacjach, na które oboje rodzice wzięli wolne, bo cokolwiek, no po prostu dlaczego dziecko ma się tłumaczyć, dlaczego go nie było w szkole? Mi to jest do niczego niepotrzebne. W ogóle to nie ma przełożenia na modelowanie zachowania dziecka, a jeżeli ma, to tylko takie, że dziecko udaje inne niż jest w istocie. No bo czemu służy system karania i nagradzania zachowania? Służy performansowi, tak? Tak samo, gdy wychowuję moje dziecko w oparciu o kary i nagrody, oczywiście nie wychowuję, plot twist, ale hipotetycznie rodzice, którzy w ten sposób wychowują, rozumiem, godzą się na to, że dziecko przy mnie będzie się zachować inaczej, że być może powie nieprawdę, bo będzie chciało jak najlepiej się pokazać w moich oczach, prawda? No i teraz pytanie, czy uczeń, który w szkole się udziela, współorganizuje apele, nienagannie sprawuje się na lekcjach, ale po szkole, no nie wiem, cokolwiek, w internecie wypisuje jakieś hejterskie komentarze w stosunku do osób rówieśniczych. No, czasem się konstruuje statuty tak, że to się robi, co się robi w internecie, podlega ocenie. Ale do czego dążę? No, to jest schizofreniczna sytuacja. Takie dziecko próbuje się pokazać jako jak najlepsze, mimo że w istocie ma dużo do przepracowania. Ja nie potrzebuję oceniać zachowania dziecka. Ja potrzebuję je obserwować i na podstawie swoich wniosków odpowiednio z nim pracować wychowawczo.
8: Czyli co? Postulujemy wywalenie w ogóle oceny z zachowania?
9: Myślę, że ocena to w ogóle nie jest odpowiednie słowo. Ja bardzo lubię myśleć o współpracy pedagogicznej w szkole jako jakiegoś rodzaju mentoringu, wzajemnym oddziaływaniu. No przecież, to jest w ogóle idealistyczne założenie, zgodnie z którym mam mniej niż 35 osób w klasie, w której prowadzę lekcje, tyle w liceach w Warszawie. Mam dzieciaków w klasie, ale w idealnym systemie to powinno być tak, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, co rzutuje na moje postrzeganie tego, czy dziecko się należycie zachowuje, czy też nie, to dobrze by było na przykład porozmawiać albo podjąć jakąś interwencję, korespondując przez Librusa z rodzicami. No bo co daje ocena zachowania? No dziecko, które się źle zachowuje i dostaje etykietę teraz, że to jest zachowanie naganne, poprawne, czy jakiekolwiek inne. No co to daje?
8: Pani doktor, jeżeli chcemy sprzedać, jeżeli chcemy zmieniać świat, to należy pamiętać, że nauczyciel jest przedstawicielem systemu, więc trzeba się systemowi sprzeciwiać. Tak. Więc ja bym premiował te dzieci, które przeciwko systemowi występują. Oczywiście w sposób sensowny, a nie sztuka dla sztuki, bo to jest kluczowe.
9: Rzadko się spotykam z tym, żeby dziecko świadomie się przeciwstawiało systemowi. Być może szkoda, ale raczej tego nie widzę. Raczej widzę to, że w 7., 8. klasie wszyscy się masowo zgłaszają do wolontariatu, żeby mieć dużo punktów do oceny zachowania i później na pewno mieć ten pasek i później lepiej być usytuowanym na liście rekrutacyjnej.
8: Miał pani pasek?
9: Oj, oczywiście.
8: Czyli tak, jeżeli masz dobre sprawowanie, zachowanie i pasek, to się zostanie mądrą osobą, panią doktor ważną, a jak paska się nie ma i ma się zachowania takie ledwo te, to można najwyżej zostać dziennikarzem radiowym.
9: Nieprawda.
8: Sprawa jest poważna, bo oceny z zachowania dzieci, ze sprawowania, to się chyba tak nazywało kiedyś, tak? To się nazywa zachowanie?
10: Oceny zachowania.
9: Tak.
8: No dobrze. Mogą być naprawdę traumatycznym elementem systemu, który niczemu nie służy.
9: To prawda.
8: Bo możemy sobie powiedzieć, że dobre oceny, nie wiem, z jakichś przedmiotów czemuś służą. Możemy zastanawiać się, na ile one są dobre, doskonałe, na ile one działają lub nie, ale możemy powiedzieć, że jest to jakiś miernik czegoś, co pozwala śledzić, co się dzieje z edukacją dzieci, na którą się wszyscy umówiliśmy. Ale oceny zachowania?
9: Tak jak teraz o tym myślę, właściwie po przerwie, często reguła jest taka, że im wyższa ocena zachowania, to znaczy dziecko dostaje, przywykło do dostawania bardzo dobrych wzorowych, tym bardziej może je stresować ta ocena, a te dzieciaki, które przywykły do tej etykietki, no jednej z tych najniższych ocen zachowania, już nie robi to na nich wrażenia.
8: No bo rozumiem, że tak, że jeżeli ktoś jest gdzieś w środku albo na dole, to przynajmniej mówi, dobra, to za pół roku będę lepszy, za semestr, za rok będę lepszy i już udało mi się. A jak ktoś jest na górze, to gdzie może iść? Może tylko spaść. I wtedy alkohol, narkotyki, złe towarzystwo.
9: Myślę, że to też jest tak, że jeżeli dziecko już raz dostanie to tam naganne, czy jakieś bardzo niskie zachowanie, to już trochę po prostu przywyka do takiego myślenia o sobie. Okej, czyli ja jestem taki. Tam są ci, ich rodzice się przejmują, oni są grzeczni, oni będą mieć paski, a ja to już wszystko jedno.
8: Tak, to mi przypomina takie mechanizmy obronne grup mniejszościowych i wykluczonych, tak? Na przykład dotyczące języka, kiedy w społeczeństwie powstają obraźliwe słowa dotyczące tej grupy i potem ta grupa mówi, okej, to będziemy teraz to słowo nosić na rękawie jako taki badge of honor, tak? I proszę bardzo, jestem dumny z tego, że jestem i tu pada to słowo. I myślę sobie, że możemy to też wprowadzić. Mam zachowanie nieodpowiednie, tak, i jestem z tego dumny.
9: Myślę, że ci, którzy bronią oceny zachowania, na przykład mówiąc, że ale przecież jak się jakoś zachowam, to musi mieć konsekwencje w życiu. Przecież też są konsekwencje tego, że jakoś się zachowam. Zapominają, że my jako wychowawcy, jako pedagodzy mamy naprawdę szeroki arsenał środków poza wystawianiem oceny, ustalanie oceny zachowania na koniec roku, czy też na koniec semestru. W ogóle co by to było, gdybyśmy interweniowali pedagogicznie tylko co semestr, prawda? Przecież możemy z dzieckiem na przykład porozmawiać, możemy ustalić jakąś strategię działania, możemy zaprosić rodziców do szkoły, żeby porozmawiać jeszcze z nimi, zakomunikować, że coś się dzieje. Na pewno samo ustalenie oceny zachowania niewiele da, zresztą jak ją wystawić, to jest po prostu taki gąszcz różnych metod. I...
8: No i jak pani wystawia?
9: O, właśnie, wszystko to zależy. Na przykład teraz, gdy pracuję w szkole ponadpodstawowej, robię tak, znaczy, nie wiem, jaka
8: tarcza?
9: Będzie moja kolejna klasa.
8: Pani lotką?
9: Nie, do tej pory miałam taką klasę, z którą to robiłam w taki sposób, że wysyłałam link do formularza Google i w tym formularzu Google się zaznaczało, jaką kto chce mieć ocenę i się uzasadniało. Formularz Google dlatego, że w wolnym czasie, a nie w szkole, tylko w domu, jak każdy przemyśli. Mieli jakiś tam deadline, termin końcowy, do którego muszą to zrobić. Sami proponowali, jaką by chcieli mieć, uzasadniali, dlaczego taką. Dla przypomnienia, na początku tego formularza robiłam kopiuj i wklej ze statutu szkoły. W oparciu o, jaka jest charakterystyka ucznia, uczennicy, otrzymują osoby otrzymującej tam wzorowe, bardzo dobre i tak dalej. Oni mieli to sobie przeczytać i mieli na podstawie tego sobie wystawić.
8: No to niech pani zobaczy, co pani zrobiła.
9: Tak?
8: Nauczyła pani, albo próbuje pani, forsuje pani, że jest statut szkoły, na który osoby, które teraz są według tego statusu oceniane, nie mają wpływu i muszą się teraz do czegoś, na co nie mają wpływu, dostosować.
9: No oczywiście, to jest potworne.
8: 1984.
9: Ale jest tyle gorszych sposobów. Ja jako nauczycielka też stykałam się z tym, że na przykład pracuję w jakiejś klasie, w której nie jestem wychowawczynią, ale wychowawczyni tej klasy daje mi taki formularz. I to jest formularz imię, nazwisko, co ona wystawia za ocenę. I że jeżeli mi nie odpowiada dana ocena, którą ona wystawiła, to że mogę jakieś tam uwagi swoje poczynić i zaproponować niższą albo wyższą. No, nie mogę powiedzieć, żebym szczególnie sprawczo się czuła, gdy widziałam, że już tam jest wszystko powystawiane. Niektórzy wychowawcy robią tak, że uczniowie sobie nawzajem wystawiają ocenę zachowania. Ale to w ogóle to nie ma dobrego sposobu. Tutaj wchodzi tyle zmiennych.
8: Zwróciła pani uwagę na to, że te oceny zachowania istnieją na Białorusi i w Polsce.
9: Tak.
8: Mówimy o szkole, ale przecież często ocena zachowania, ale w kontekście osób dorosłych, pojawia się jako taka lampka ostrzegawcza w takich systemach autorytarnych. Mówimy, zobaczcie, są takie państwa,
9: tak,
8: które mają rozbudowany system wzajemnych ocen społecznych i jak ktoś ma tam x punktów, czyli bardzo dobry odpowiednik, tak, to może taniej dostać kredyt, albo tam, no w każdym razie są tego zalety. I mówimy, to jest sterowane społeczeństwo, autorytarne w ogóle, co z tą wolnością?
9: A u nas dystopia w szkole, proszę
8: tak,
9: bardzo.
8: Tak, nie, spoko, to dla dobra dzieci.
9: Tak, oczywiście, bo przecież gdybym stwierdziła, że uczeń ma, w ogóle... O czym my mówimy? Przecież to, że dziecko w szkole łamie zasady, to jest zawsze action out. To jest dziecko, które ma jakieś problemy.
8: System ma problemy.
9: No, ale też dziecko może przeżywać jakieś trudności, no i ono jeszcze nie ma rozwiniętej kory przedczołowej, ciała migdałowatego. No co ono robi? Co robi Tymon w czwartej klasie?
8: Czyli uważa pani na tej biologii jednak?
9: Trochę tak, kiedy mnie interesowało. Co robi Tymon w czwartej klasie, kiedy czuje się samotny, albo czuje, że inni go nie akceptują w klasie? No co może robić taki Tymon? No nie wiem, no może kraść rzeczy kolegom i koleżankom. No przecież nie pójdzie do swojej wychowawczyni, nie pójdzie do mamy i nie powie, wiesz co, mamo, mam nierozwiniętą korę przedczołową, jeszcze nie potrafię się komunikować, nie mam takiego kontaktu ze sobą, rozumiesz? Jakby... No, dziecko próbuje zwrócić na siebie uwagę i jeżeli ocenimy tylko to zachowanie, jeszcze na skali sześciostopniowej, a nie wejdziemy w jakąś interakcję z tym dzieckiem, porozmawiamy, no to nie ma szans, że jakoś sobie poradzimy z tym.
8: Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli wcześniej w karierze podstawowej lub ponadpodstawowej ustalimy ten nasz poziom zachowania, czyli bardzo nisko, to potem się już nie trzeba martwić. To już za nami idzie, ale przynajmniej mamy spokój.
9: Funkcjonuje coś takiego jak etykiety, prawda? I co też jest ciekawe, bo nauczyciele też przecież mają swoje etykiety, też są jakoś tam oceniani przez uczniów, też uczniowie oceniają również ich zachowanie, tylko nigdzie czarno na białym nie zostaje to utrwalone, no ale jakby osoba funkcjonuje w społeczeństwie mając pewną łatkę i myślę, że to już jest wystarczające. Nie trzeba wtórnie tego jeszcze zapisywać. Dziecko, które jest, nie wiem, szkolnym łobuziakiem,
8: wie o tym,
9: nie potrzebuje jeszcze dostać tego czarno na białym na papierze, na świadectwie.
8: Stygmatyzacja.
9: jednostek.
8: A gdybyśmy zrobili tak, że na przykład od podwyżki nauczyciela zależy ocena dzieci?
9: Gdy pan mówi podwyżka dla nauczyciela, czuję...
8: Sorry, podniżka.
9: O nie. Nie, przez chwilę serce mi rosło, a teraz się skurczyło na powrót. No trudno.
8: Przecież... Nauczanie dzieci to nie jest coś, co się robi dla pieniędzy, pani doktor.
9: Nauczanie dzieci szłoby na pewno łatwiej, gdybym nie miała 35 osób w klasie. Również oddziaływanie na postawy uczniowskie byłoby na pewno ułatwione, gdybym nie pracowała w tak przeludnionych oddziałach.
8: Ale to się zmieni. Demografia mówi, że jeszcze 50 lat i w ogóle...
9: Idzie niż i to niestety nie jest okazja najwyraźniej, żeby zmniejszać oddziały, tylko żeby zamykać szkoły, żeby otwierać coraz mniej klas. Nie, przepraszam bardzo, niż już szedł. Miałam 30 osób w klasie, cieszyłam się, że teraz będzie rocznik, w którym będzie mniej osób, to pewnie otworzą klasy po 20 parę osób. Otóż nie, było mniej oddziałów, tylko że po 35 osób.
8: Francuzi to fajnie wymyślili. Przyglądałem się takiej wspólnocie, właściwie kilku takim administracyjnym okręgom, gdzie tam w różnych miasteczkach było mało dzieci. No to oni wpadli na pomysł, że dobra, to bierzemy sobie 3 miasteczka i tak, dzieciaki chodzą najpierw 4 lata do szkoły w jednym miasteczku, potem 4 lata do szkoły w drugim, a potem 4 lata do szkoły w trzecim. I oczywiście ten autobusik tam kursuje i zabiera te dzieciaki.
9: Musiałabym jakoś jeszcze pomyśleć sobie nad tym, no bo cóż z nauczycielami? Przesiedlali się razem z tymi dziećmi, czy dlaczego?
8: Oj tam nauczyciele. Bez przesady. Francuscy nauczyciele są zdolni do poświęceń.
9: Ciekawe, ile im płacą.
8: Nieważne ile, ważne w jakiej walucie.
9: No tak. Oj, gdyby tak w euro człowiek zarabiał w szkole tyle, ile zarabia dzisiaj, to może nawet miałoby sens.
8: Czyli jesteśmy za wprowadzeniem euro w Polsce, pod warunkiem, że przelicznik będzie 1:1?
9: Jeśli chodzi o pensję. Za tym, żeby uporządkować kwestię systemu awansu i żeby należycie wynagradzać pracowników szkół, szczególnie tych, których dobrostan ma przełożenie na to, jak się czują dzieci.
8: A na razie postulujemy, żeby wywalić do kosza ocenę zachowania dzieci?
9: Tak.
8: Dobrze odczytałem?
9: Tak, nie jest potrzebna.
8: Ona nie jest potrzebna, niczego nie wnosi, kreuje więcej problemów niż właśnie nie ma żadnych zalet. Tak. A jest totalnie problematyczna.
9: Tak. Wszystko to prawda.
8: Tak. Jeżeli dziecko potem nie będzie się potrafiło przystosować do społeczeństwa, albo będzie popełniało czyny karalne, być może dlatego, że były oceny zachowania w szkole.
9: Ale ja myślę, że może to być prawda.
8: Dobrze. Mówi pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Wymieniam te wszystkie rzeczy, żeby sobie państwo nie myśleli, że pani doktor się nie zna. Pani doktor się doskonale zna, tak? Bo tym żyje, tym się zajmuje, ma wieloletnie obserwacje, poza tym jest mądrą osobą.
9: Dziękuję, lubię tak myśleć o sobie.
8: I dlatego jak pani doktor mówi, a pani minister mówi co innego, no to ja wiem, kogo ja bym posłuchał, ale to już państwu zostawiam ocenę. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję bardzo.
8: To jest program Owczarek. Dzisiaj wszystko nam się łączy ze szkołą. No bo rozmawialiśmy o ocenie zachowania w szkole. Jak szkoła, to wiadomo, że tablica. Jak tablica, to kreda. No a w późnej kredzie co było? Były polskie dinozaury, już nasze. Made in Poland. A polskie dinozaury, tym polskim dinozaurom od wielu lat przygląda się i tropi pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Kogo czego pan wytropił ostatnio?
10: Dużo dinozaurów się tropi ostatnio i one w zasadzie są obecne od samego początku pojawienia się w Polsce. Kreda to jest takie zwieńczenie ich obecności na Ziemi, kiedy wiadomo, wymarły bezpowrotnie 66 milionów lat temu, ale były obecne od samego początku ich pojawienia się 250 milionów lat temu, kiedy również mamy ich tropy i te tropy wszystkie mamy właśnie w Polsce. One są skupione głównie w południowej Polsce, to jest rejon Śląska, Gór Świętokrzyskich, gdzie niezliczone tropy rzeczywiście są. No i ostatnio właśnie udało nam się opisać takie tropy z późnej kredy, czyli z końca ich bytowania na naszej planecie.
8: Panie profesorze, czasem, kiedy idziemy sobie przez las, patrzymy jakaś łapka, no i mówimy pies czy wilk, a może zając, sarna, łoś. No dobrze, niektórzy lepiej się... Rozumiem, że powiedzmy łosia odróżnimy od zająca, ale czasem czy to pies, czy to wilk, mamy problemy. A pan tutaj mówi o śladach sprzed milionów lat. Przecież one muszą być w dość opłakanym stanie. Jak z takiego czegoś, co bardziej chyba nawet jest cieniem niż śladem, odczytać, wyczytać właściwy gatunek, i to jeszcze dinozaura.
10: Właśnie tutaj mogę zaskoczyć, bo te skamieniałe ślady dinozaurów i innych zwierząt są nieraz w doskonałym stanie zachowania. Dużo lepiej wyglądają niż właśnie ślad wilka, psa znaleziony gdzieś w lesie. Taki ślad współczesny jest bardzo nietrwały. On istnieje właściwie tylko chwilę, zaraz później może być zmyty przez deszcz, zadeptany przez inne organizmy. Natomiast taki ślad, któremu udało się przetrwać te miliony lat, no on jest po prostu skałą, jest kamieniem, jest trudno go wymazać. Oczywiście, żeby taki ślad się zachował, są potrzebne bardzo wyjątkowe warunki. On musi stosunkowo szybko zostać przykryty przez kolejną partię osadu, no i potem już tylko czas i procesy geologiczne stoją za tym, że taka sypka skała, sypki osad nietrwały zamienia się w twardą skałę. To jest też bardzo pojawia się bardzo duża przewaga tropów, śladów różnych organizmów nad ich szczątkami szkieletowymi, bo tak jak człowiek jest w stanie po sobie pozostawić najwyżej jeden szkielet i ewentualnie dwa komplety zębów, tak śladów naszej działalności jesteśmy w stanie za swojego życia wytworzyć miliony sztuk, w zależności jak to liczymy. I tak samo było z dinozaurami. Dinozaur pozostawiał po sobie jeden szkielet, ale śladów mógł wytworzyć w ciągu swojego życia naprawdę niezliczoną ilość. I tutaj już statystyka pokazuje nam, że łatwiej będzie zachować właśnie któryś z tych milionów śladów niż ten jeden unikalny szkielet. Co nie znaczy, że szkielety nie stanowią doskonałego źródła wiedzy na temat dinozaurów, bo to jednak były one same.
8: Panie profesorze, i teraz co? Znajdujemy taki ślad? Gdzie się w ogóle znajduje? Gdzie jest dobre miejsce, żeby znaleźć ślad dinozaura?
10: W zasadzie wszędzie, gdzie pokazują się skały danego wieku. Tam możemy się spodziewać śladów zwierząt, które akurat wtedy żyły. W przypadku tych kredowych dinozaurów, o których pan redaktor wspomniał, na Roztoczu we wschodniej Polsce, tam skały kredowe wychodzą w kilku miejscach, pokazują się na powierzchni ziemi, nieraz tam pod cienką warstwą gleby. No i wystarczy już tylko wprawne oko, a nieraz po prostu łód szczęścia, że akurat w danym miejscu był kopany rów, był budowany dom i kopane fundamenty, i wtedy mamy dużo kawałków skał na wierzchu, i wtedy należy przyglądać się, co w tych skałach się znajduje, czy to na powierzchniach ławic, czy gdzieś w środku. Wtedy możemy sobie oglądać wszystko dokładnie, no i interpretować to oczywiście. To nie jest tak, że za każdym razem będziemy w stanie od razu dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia, czy to dinozaur, czy to jakieś inne zwierzę. Dinozaury nie były jedynymi zwierzętami, które żyły miliony lat temu. Było również wiele innych, na przykład pterozaury, które dinozaurami nie były. Nieraz, bardzo rzadko, udaje się znaleźć kości tych zwierząt. Nieraz się znajduje różne muszle organizmów, które żyły w tym samym czasie w morzu, które żyły w jakichś rzekach, jeziorach, i to wszystko tworzy nam obraz dawnego ekosystemu, czyli taką stopklatkę sprzed wielu, wielu milionów lat, nieraz sprzed wielu set milionów lat.
8: I co, teraz taką łapkę się robi odlew i się zastanawia, czy ten pazurek to by raczej wskazywał na takiego, czy na innego?
10: Tak, ogólnie rzecz biorąc tak to się robi. Dzisiaj również wskutek postępu technologicznego robi się skany 3D takich powierzchni. To daje olbrzymie możliwości później do obróbki danych, do interpretacji, do znajdowania rzeczy, których nieraz w terenie się nie zauważy. To jest świetna metoda i dostarcza dostarcza bardzo, bardzo wiele nowych danych, nawet na okazach, które już były wcześniej zinterpretowane, niby dobrze zbadane, a tu jeszcze udaje się wyciągnąć jeszcze więcej informacji na temat morfologii tych śladów, na temat tego, czym, jak wyglądała skóra takiego zwierzęcia, czy nosiła jakieś ślady uszkodzeń, czy była pokryta łuskami, czy jakimiś pióropodobnymi tworami. Tutaj naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o już analizy naukowe. Kiedyś robiło się, że faktycznie odlew gipsowy i ten odlew gipsowy później był taką podstawą. Jeżeli nie dało się zabrać okazu z terenu, nie? To są wielkie powierzchnie, których się nie da zabrać. Ja w swojej pracy też robiłem odlewy silikonowe. To w przypadku takich struktur, które są bardzo skomplikowane, głębokie, gdzie gips nie dałby rady. Natomiast skany 3D są tutaj bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o ilość danych, które można później analizować już w zaciszu gabinetu.
11: Fantastyczne to jest, myślę, taka praca. Tylko teraz, czy kiedy wiemy, że to jest nowy zwierzak, albo rozumiem, że tutaj nie jest nie tyle to jest, że to jest nowy zwierzak, tylko że nie spodziewaliśmy się go w Polsce?
10: Ze skamieniałościami jest tak, że nieraz żadnej się możemy nie spodziewać. Oczywiście dużo jest takich skamieniałości, które noszą miano pospolitych, gdzie w zasadzie nawet się nie zwraca na nie uwagi, jeżeli jeszcze jakiś gatunek małża czy ramienionoga ma znaczenie skałotwórcze, to on jest wręcz eksploatowany w kamieniołomach i później mielony, bo to są olbrzymie ilości, są setki ton. W przypadku skamieniałości takich, za którymi specjalnie się rozglądamy, właśnie kośćmi jakichś zwierząt, czy skamieniałościami śladowymi, jakimi są tropy, no to tutaj już są bardziej takie ukierunkowane badania, kiedy to właśnie ich szukamy, ponieważ spodziewamy się czegoś nowego. Tropy dinozaurów, mimo że one w Polsce są znane z bardzo wielu

0: Wiadomo, dinozaury też mogły się skaleczyć, też mogły jakieś rany zyskać w czasie swojego życia i wówczas dowiadujemy się, jak wyglądała taka rana, czy ona się zabliźniała, jak wyglądały pazury takiego dinozaura. Czasem w ogóle znalezienie śladów jakichś zwierząt, dinozaurów w jakimś środowisku rozszerza nam wiedzę na temat tego, w jakich one lubiły bywać okolicach, bo nam się wydawało, że dinozaury raczej lubiły takie właśnie leśne ostępy, gdzie mogły się przyczaić, na coś zapolować albo w przypadku roślinożernych po prostu coś zjeść. Natomiast znaleźliśmy bardzo wiele śladów dinozaurów w miejscu, którego byśmy się nie spodziewali, które było taką błotnistą równiną nad brzegiem morza, gdzie one chodziły po prostu po błocie, grząskim błocie, gdzie widać ślady poślizgnięcia się, gdzie widać ślady upadku albo takiego przysiągnięcia na tym błocie. Także to były zwierzaki niezwykle ciekawskie, niezwykle wszędobylskie, starające się eksplorować każde środowisko, jakie tylko im się nawinęło, z tego powodu, że były po prostu oportunistami. One szukały każdej okazji, żeby coś nowego poznać, żeby gdzieś spróbować znaleźć nowe źródło pożywienia, może gniazdowania, a może po prostu szukały ucieczki od tego, co mają na co dzień, przed jakimiś drapieżnikami, czy zwyczajnie nie bały się przejść przez jakieś mniej przyjazne środowisko do tego, żeby może spróbować znaleźć coś lepszego.
1: Gościem jest pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Rozmawiamy o dinozaurach, które w różnych okresach przemierzały Polskę, jeszcze wtedy nieludową. Ale jak wtedy wyglądał nasz kraj, jak bardzo różnił się, czy różnił się od tej topografii na przykład dzisiejszej, czy to raczej były bagna, jeziora, oceany, góry, lodowce, asfalt?
0: Różnił się całkowicie. Znaczy, gdybyśmy się przenieśli do tamtych czasów, no nie bylibyśmy w stanie poznać niczego, włącznie z mapą, taką, jaką normalnie znamy. Większość obszaru Polski, no też zależy od okresu, ale na przykład w Kredzie, o której mówimy, w późnej Kredzie, większość obszaru Polski była po prostu pokryta morzem. To było płytkie morze i przez wiele lat panowało przekonanie, że w zasadzie cały teren Polski był wówczas pod wodą. Ale okazało się, że choćby epizodycznie pojawiały się tam wyspy. Były płaskie wyspy, ich pojawianie się wynikało zarówno z wahań poziomu Oceanu Światowego, jak i były również przyczyny tektoniczne. Jedną z takich wysp była tak zwana Wyspa Kukernic, tak została nazwana. Ona była w południowej Polsce, tak powiedzmy na północ od Karpat, taka wydłużony pas lądowy, gdzie on funkcjonował przez dłuższy czas. Dłuższy czas, mam tu na myśli oczywiście skalę tysięcy, dziesiątek tysięcy lat. No, w skali geologicznej to był moment, ale było to na tyle długo, że wyspa była zasiedlona zarówno przez florę, jak i przez faunę. Ta flora była pierwszym takim przyczynkiem do tego, żeby postawić hipotezę, że był to obszar lądowy, bo o ile jakieś odciski liści, jakieś takie fragmenty roślin, no to wiadomo, mogą dryfować sobie na tysiące kilometrów po morzach i oceanach, o tyle już poziomy glebowe no są tam, gdzie były, czyli musiał być ląd. No i wypadkową takich poszukiwań tych coraz bardziej lądowych przesłanek są również tropy dinozaurów i pterozaurów, które tam się udało zidentyfikować. One są bardzo nieliczne. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zostaną znalezione kolejne i właśnie ten rejon Polski stanie się takim kolejnym przykładem takiego parku dinozaurowego, gdzie tych dinozaurów uda się zinterpretować znacznie więcej niż na razie. Klimat w późnej Kredzie był znacznie cieplejszy od tego, co mamy dzisiaj. To było 20 kilka stopni, średnia temperatura roczna była wówczas na ziemi, jeszcze w rejonie, w którym wówczas Polska się znajdowała, no to panował klimat śródziemnomorski, taki ciepły, wilgotny, więc były to idealne warunki do tego, żeby bujnie rozwijała się flora, no i dobrze się czuły zwierzęta.
1: A czy...

0: te tropy, znaczy te, które znaleźliście, ale w ogóle, czy tropy wystarczą, ślady wystarczą, żeby stworzyć resztę, czy tworzymy resztę na podstawie innych znalezisk, między innymi jakichś fragmentów szkieletu, czaszki i potem łączymy, że tak powiem, kropki, mówimy, o dobra, to ta czaszka z tą kością i z tym tropkiem.
1: Z tropem, z powstaniem tropu, z samym tropem wiąże się wiele informacji na temat zwierzęcia, które go pozostawiło. Przede wszystkim na podstawie tropu jesteśmy w stanie zrekonstruować kościec stopy danego zwierzęcia. I to jest już dużo, ponieważ na podstawie takiego zrekonstruowanego kośćca możemy go przypisać do szkieletu, który gdzieś na świecie mógł zostać już znaleziony. I to już jest prosta droga do tego, żeby powiązać trop ze sprawą. Póki co w Polsce mamy bardzo niewiele kości dinozaurów. One są związane głównie z okresem triasowym, czyli z tym pierwszym okresem ery mezozoicznej, kiedy dinozaury dopiero, kiedy się decydowało, że dinozaury zapanują nad Ziemią na kolejne miliony lat. Nie było to takie oczywiste od samego początku. Natomiast z Jury i z Kredy mamy w zasadzie same tropy. Tutaj, jeżeli chodzi o Kredę, to wyłącznie. Jeżeli chodzi o Jurę, no to tutaj jest jedno stanowisko, które może przynieść bardzo wiele nowych danych. Słynne Borkowice, niedaleko Przysuchy, tak. gdzie udało się znaleźć tysiące tropów, ale również nieco mniej liczne kości dinozaurów i innych zwierząt zachowanych w formie pustek, więc to też będzie duży wysiłek taki logistyczny, żeby je odtworzyć, ale to byłby unikat. Jest w jednym zespole skamieniałości są zarówno tropy, jak i szczątki sprawców tych tropów. To jest bardzo rzadka sytuacja w paleontologii.
0: Tak, te Borkowice są ciekawe, bo tam właściwie można powiedzieć był jakiś taki może skrzyżowanie po prostu.
1: Autostrada bardzo ruchliwa.
0: Ruchliwe skrzyżowanie. Jedne dinozaury tu, a drugie tu, a te tam. Tam są chyba fascynujące ślady sprzed 200 milionów lat.
1: Tak. To z samego początku panowania dinozaurów, kiedy rzeczywiście już było wiadomo, że to one przejmą Ziemię na własność na kolejne miliony lat. No, tropy są zachowane tam w sposób absolutnie fenomenalny. To są w zasadzie nie tyle odciski stóp, ile odlewy stóp dinozaurów, gdzie widać poduszki palcowe i pazury, fakturę skóry, która pokrywała te stopy. To jest coś niesamowitego. Wspaniałe stanowisko, jedno z najlepszych.
0: A czy dopuszcza pan, panie profesorze, taką możliwość, że to zostało sfabrykowane albo, powiedziałbym we współczesności, albo 200 milionów lat temu, że jakieś inteligentne dinozaury wpadły na pomysł, że pokrzyżują szyki naukowcom w przyszłości i po prostu stworzyły takie... No nie wiem, patyczki ze sobą skleciły i dzióbkami zostawiały takie odciski?
1: Nie, dinozaury to były bardzo zmyślne zwierzątka i tutaj można się po nich wszystkiego spodziewać. Również tego, że się z nami bawiły, mówiąc krótko. Zdecydowanie stropy zostały sfabrykowane przez dinozaury. To nie ulega wątpliwości, ale co one mogły tam w tych tropach zapisać, to już chyba tylko one wiedzą i będziemy się nad tym głowić, a się może okazać, że miały po prostu świetne poczucie humoru.
0: Ale o tej zmyślności to tak podejrzewamy, czy wiemy? Czy faktycznie jest tak, że możemy tę zmyślność i użyję słowa inteligencję dinozaurów jakoś na podstawie śladów wnioskować?
1: Wiemy. Może nie tyle na podstawie śladów. Oczywiście na podstawie śladów wiemy, znamy zachowania dinozaurów. Wiemy, że dinozaury gniazdowały i sprawowały opiekę nad młodymi. Wiemy, jak potrafiły polować, że były to zorganizowane polowania takich dinozaurów drapieżnych, które polowały w grupach na jakieś słabsze osobniki roślinożernych, które się odłączyły od stada. Wiemy, że dinozaury potrafiły miały zachowania godowe, potrafiły tokować, tak jak niektóre dzisiejsze ptaki. No i wreszcie właśnie doszliśmy do sedna. Dinozaury są spokrewnione z ptakami, w sensie inaczej, ptaki wywodzą się od dinozaurów i de facto ptaki są dinozaurami. Wiemy, że ptaki są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Tu myślę, jest mnóstwo przykładów. Wydaje się, że dinozaury no, na tyle długo żyły na naszej planecie i wykształciły tak wiele form wyspecjalizowanych i bardziej oportunistycznych, no, że to nie mógł być przypadek, że zwierzęta, które no, nie były inteligentne, tyle czasu były w stanie przetrwać i odnieść tak wielki sukces ewolucyjny, bo to był chyba jeden z największych sukcesów ewolucyjnych na naszej planecie, takie, jakie odniosły dinozaury.
0: Czyli jakby post factum mówimy, że jeżeli im się udało, to nie mogły być takie głupie.
1: Tak, tak. Sprowadzając to do krótkiego zdania, myślę, że tutaj oddamy im honor.
0: No dobrze, ale jeżeli były takie cwane, to czemu wyginęły?
1: No tutaj myślę, że jakby taka asteroida nadleciała dzisiaj, to przy całej naszej inteligencji ludzkiej też byśmy nie byli w stanie wiele zrobić. No na to się, do wyginięcia dinozaurów przyczyniło się wiele takich zdarzeń, które pod koniec kredy miały miejsce. To była ta słynna asteroida, która w Yucatan uderzyła. Dzisiaj wiemy, że nie była ona jedynym czynnikiem. Były wówczas potężne erupcje wulkaniczne, które bardzo mocno zmieniły klimat w skali globalnej na Ziemi, zatruły go. Były bardzo duże wahania pogodowe, zakłócenia prądów oceanicznych, a dinozaury osiągnęły bardzo wysoki stopień specjalizacji, znaczy poszczególne gatunki. To znaczy były zależne od bardzo konkretnego środowiska, od konkretnego pokarmu, konkretnych gatunków roślin. No i jakiekolwiek drobne zakłócenia w takim łańcuchu pokarmowym powodowały efekt domina, kiedy dinozaury, poszczególne grupy dinozaurów no, zaczęły zanikać ich środowiska, w których one czuły się dobrze i po prostu po kolei ginęły. Dzisiaj jest bardzo popularna taka teoria, że pod koniec kredy, kiedy uznaje się, że to był ten gwóźdź do trumny, ten upadek asteroidy, że tak naprawdę bardzo wiele gatunków dinozaurów już nie było na Ziemi. Że upadek asteroidy był tym takim końcowym aktem, który przypieczętował ich los. Natomiast wydaje się, że one były skazane na zagładę znacznie wcześniej. Właśnie ten zbyt wysoki stopień wyspecjalizowania różnych gatunków spowodował, że drobne zakłócenia no, właściwie przypieczętowały ich los. A przetrwały właśnie te takie, które były oportunistami, czyli ptaki, które no, dzisiaj doskonale znamy.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy. To jest długa nazwa tej samej instytucji, dodaję.
1: Dziękuję pięknie.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Chmury dymu unoszą się nad Kijowem. Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak przy użyciu rakiet i dronów. Polskie MSZ prowadzi rozmowy z Ukrainą po ostatniej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Już 11 przewoźników zawiesiło w tym roku loty na Kubę. To w związku m.in. z niedoborami paliwa na wyspie. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja po raz kolejny przypuściła zmasowany atak na Kijów przy użyciu rakiet i dronów. Nad miastem unosi się duża chmura dymu. Burmistrz Kijowa poinformował, że palą się co najmniej dwa budynki mieszkalne. Władze zaapelowały do ludności o pozostawanie w schronach. Burmistrz Władimir Kliczko przekazał, że pożar wybuchł m.in. w 24-piętrowym wieżowcu mieszkalnym, który został poważnie uszkodzony. Są informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. Jak informuje Reuters, tysiące mieszkańców schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach. A w związku z uderzeniami na terytorium Ukrainy w naszej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, podaje dowództwo. Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy z MSZ-em Ukrainy w celu zażegnania konfliktu wokół ostatniej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, dowiedział się reporter TOK FM. Prezydent Ukrainy nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, a ukraińska powstańcza armia ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na polskiej ludności. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Obóz prezydencki, ale także Prawa i Sprawiedliwości domaga się, by prezydent Ukrainy tę decyzję cofnął. Z nieoficjalnych informacji wynika, że polskie MSZ próbuje namówić prezydenta Ukrainy do odniesienia się do tej sytuacji, wytłumaczenia jej, a może nawet złożenia przeprosin.
3: I mam nadzieję, że te działania ukraińskiego MSZ-u będą jeszcze dalej idące.
2: Mówił Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, a poseł Lewicy Andrzej Szejna dodaje.
4: Prezydent Ukrainy w tej sytuacji nie może być bezczynny. On musi podjąć jakieś działanie, widząc, jaki wywołał to efekt. Jakieś wystąpienie, rozmowa z prezydentem Nawrockim, oficjalne stanowisko, to jest jakieś minimum.
2: Polscy politycy podkreślają, że pod koniec czerwca w Polsce ma się odbyć konferencja do spraw odbudowy Ukrainy i dobrze by było, by jej przebieg nie ucierpiał z powodu tych historycznych napięć. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Socjaldemokratyczna premierka Danii Mette Frederiksen potwierdziła, że udało jej się stworzyć nowy rząd. Władzę będzie sprawować centrolewicowy gabinet złożony z czterech partii. Według oświadczenia Frederiksen nowy gabinet utworzy jej własna partia socjaldemokratyczna, socjalistyczna partia ludowa, partia socjalliberalna oraz partia umiarkowani. Dania będzie mieć czteropartyjny rząd po raz pierwszy od 30 lat. A dziś ma zostać zaprezentowany program polityczny nowego rządu. Duńczycy czekali na nowy gabinet 69 dni, najdłużej w historii. 11 linii lotniczych zawiesiło rejsy do różnych lotnisk na Kubie, głównie do Hawany, wynika z szacunków władz tej karaibskiej wyspy. Głównym powodem decyzji był nasilający się brak paliw na Kubie. Zawieszanie połączeń lotniczych nie pozostało bez wpływu na wyniki kubańskiej turystyki. Według Urzędu Statystycznego Kuby od stycznia do kwietnia na wyspę przybyło rekordowo mało urlopowiczów, o prawie 56% mniej w porównaniu do podobnego okresu w zeszłym roku. Pogarszający się kryzys paliwowy na wyspie to głównie efekt wstrzymania przez Wenezuelę dostaw ropy naftowej na Kubę. Transportów surowca zaprzestano wkrótce po ataku sił USA na Wenezuelę i ujęciu jej przywódcy Nicolasa Maduro. W Bydgoszczy powstanie Centrum Kajakarstwa i Wiloślarstwa. Minister Sportu i Turystyki przekazał władzom miasta decyzję o dofinansowaniu inwestycji. Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, a więcej o tym opowie teraz Agnieszka Wynarska.
5: Do Bydgoszczy trafi 8 milionów złotych, zapowiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. Mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. Bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła.
5: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Muńskiej oraz przystani, w której trenują młodzi sportowcy, zapowiada prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
7: Będziemy mieli kolejny obiekt, który silne dyscypliny w naszym mieście, kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesnowiosennym tutaj się przygotowują.
5: Wychowankami bydgoskich klubów są m.in. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, złota medalistka olimpijska, czy Robert Sycz, dwukrotny złoty medalista igrzysk oraz sześciokrotny medalista mistrzostw świata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie i w centrum największe zachmurzenie i tam przelotny deszcz. Na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 stopni na zachodzie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Niby wszystko już powiedziano o Oldze Tokarczuk, która podczas festiwalu Impact czuliła się do takiego czy innego LLM-a. A zarazem, jednak mimo tego, że wszystko już powiedziano, dalej ta sprawa jakoś mnie nurtuje. Widzę w niej osobiście głównie przypadek idolatrii, przekonanie, że skoro dostała Nobla, to musi wiedzieć wszystko o wszystkim i ujawniać przed nami głębie, których nikt inny nie dostrzega. Tymczasem jest tylko pisarką, niby tylko i aż, ale jednak opowiadaczką, jak to się kiedyś mawiało, niestworzonych historii. To, że doszukujemy się w nich rozpoznań i metafor, które mają opisywać naszą rzeczywistość, to w pewnym sensie natura samego języka. Zresztą te metafory często są intencjonalne, ale równie często są, bo tak wyszło. No ale jak wiadomo, laureatka Nobla nie może być z tej samej gliny co reszta, musi być jakaś lepsza. No więc staje się lepsza na nasze życzenie, a potem ją trzeba ściąć. No bo to tak być nie może, że ktoś patrzy z góry, zwłaszcza jeżeli na tę górę został powszechnym czapkowaniem wepchnięty. I to mnie chyba najbardziej interesuje. Miary sukcesu oraz skandalu. Idealizacje i dewaluacje. Niby zawsze były, ale teraz są jakby inaczej, bardziej. Nieustanny ruch tu panuje i nie da rady ustawić się tak, żeby w ten młynek nie wpadać. Trzeba by milczeć. Nic nie pisać, nic nie mówić. Wycofać się. A i wtedy znosić pretensje, że się wycofałeś. I znowu, straszliwy banał. Rzeczywistość bez mediów społecznościowych byłaby fajniejsza, ale i w ogóle bez mediów może też by była fajna. I bez Nobli, i bez pisarzy. A może w tym wszystkim jest jednak jakaś druga strona, mniej przyjemna, bardziej realna. Może to oburzenie nie jest tak puste, jak to, co przed chwilą powiedziałem. Może naprawdę padło coś, czego serio nie wypadało literackiej ikonie wygłosić. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest Karolina Felberg-Pawłowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o sprawie, która zdążyła już lekko przyschnąć, choć wiem, że niektórzy, którzy wypowiedzieli się publicznie, mają już tego serdecznie dosyć, co się działo po rozmaitych tekstach. Mianowicie chodzi o wypowiedź Olgi Tokarczuk, która zwierzyła się ze swojego stosunku do sztucznej inteligencji, z tego, że się wspiera sztuczną inteligencją przy swojej pracy. I tego wszystkiego, i będziemy też mówili o tym wszystkim, co się wydarzyło po tej wypowiedzi, czyli kubły różnych, powiedziałbym, wydzielinciała, które wylano na jej głowę. Właściwie nie do końca wiadomo dlaczego. To znaczy Olga Tokarczuk nie powiedziała niczego, czego byśmy wszyscy nie próbowali, nie robili, nie testowali, a jednak została potraktowana w sposób, powiedziałbym, wyjątkowo okrutny. I warto sobie zadać pytanie, czemu tak się stało? To znaczy, co to opowiada nawet nie tyle o jej stosunku do technologii i o tym, czy ona mówi do czata GPT per kochana, czy nie, tylko o tym, co to opowiada o obiegu literackim, o życiu literackim i może w ogóle o życiu kulturalnym, którego niewątpliwie punktem węzłowym jest Olga Tokarczuk od momentu, kiedy dostała Nobla. Jak ty sądzisz?
9: Chciałabym wierzyć, że ona jest po prostu dyżurnym kozłem ofiarnym i tak jest. Ale w tym wypadku akurat jest jeszcze drugie dno i myślę, że w tej rozmowie ono się w ogóle nie ujawniło. Znaczy się, wypowiedź Olgi Tokarczuk była wypowiedzią, która padła na kongresie Impact w Poznaniu. I teraz pytanie, czym jest kongres Impact w Poznaniu? Jakiego rodzaju elity tam jeżdżą? Co to środowisko same sobą reprezentuje, kogo boli i uwiera, kogo nie stać, żeby nawet wysłuchać treści tam zaprezentowane, bo i one są dość drogie. I jak sobie pomyślisz o tym, że spotkała się o to ta elita przez wielu znienawidzona i jeszcze w tym te niektóre osoby mają jeszcze wyższy status, to znaczy Olga Tokarczuk tam nie przyjeżdża po to, żeby robić wykład na temat tam czegoś. To robią eksperci, którzy są pewnie dla mnie, dla ciebie też w dużej mierze no-name'ami. są po prostu specjalistami w swoich dziedzinach.
8: To będę jeszcze bardziej okrutny. Ja myślę, że takie imprezy nie służą temu, żeby dzielić się wiedzą fachową. To są takie imprezy, gdzie właśnie bardziej kuluary się liczą niż...
9: Dokładnie. No to jest takie polskie Davos. I teraz po prostu...
8: No, wszyscy by chcieli być polskim
9: Davos.
8: No
9: dobra, ale powiedzmy, że to jest jedna z emanacji czegoś, co... Wiesz, i... Więc też weźmy pod uwagę, że tak, Olga Tokarczuk jest dyżurnym kozą ofiarnym, ale z drugiej strony funkcjonuje w taki sposób, że trudno, żeby od czasu do czasu nie prowokowała pewnymi swoimi wyskokami. Chociażby samym faktem udziału w tej imprezie. Co on dla mnie nie jest oczywisty.
8: No nie, nie jest. Znaczy przede wszystkim nie jest konieczny dla
9: jest
8: osoby,
9: niekonieczny, ale jest też nieoczywisty.
8: Taki status
9: to znaczy,
8: jak ona.
9: Dlaczego w ogóle pewne osoby się tam pojawiły? I co w miejscu turbokapitalizmu, nowych innowacji, technologii, nie wiadomo czego robi, nie wiem, Sławomir Sierakowski? To jest też dobre pytanie. To znaczy, to jest... Odpowiedź jest jedna. W Polsce nie ma lewicy.
8: No. To pewnie coś w tym jest, natomiast wydaje mi się, że to jest przede wszystkim, może nawet nie tyle o lewicy i prawicy, co raczej o takich, kapitalizacji rozmaitych narcyzmów.
9: No
8: czyli
9: totalnie.
8: O tak. Tym właśnie, jak pewne wizerunkowe sprawy da się przełożyć na imprezę, która... sama w sobie chyba większego znaczenia nie ma.
9: Ale też zastanowię się, dlaczego tak jest. Bo to jest też bardzo ciekawe, symptomatyczne. Dlaczego pisarze jeżdżą, non-stop jeżdżą i się prestiżują, robią wręcz tury z książkami po festiwalach, których jest jak... jak grzybów w Bigosie jest po prostu dużo. Między 100 a 200 w Polsce. Bo to zależy, co liczysz jako festiwal, czy tam, wiesz... coś oddolnego, alternatywnego też jest festiwalem, jeżeli nie ma dotacji albo...
8: Ale to jest troszeczkę inne.
9: Ale to nieważne. Chodzi mi tylko o to, dlaczego się pisarze prestiżują w tym kraju. Mm. Dlatego, że w tym kraju nikt nie czyta ich książek.
8: No, tak.
9: I dlatego, że w tym kraju można być ważnym pisarzem, jak się dostanie ważną nagrodę, albo ma się spotkanie na przykład na Impakcie, albo tak. Gdzieś tam, albo na...
8: Nie, ja bym powiedział, że jest jeszcze gorzej. To znaczy, musisz dostać ważną nagrodę, żeby na taki Impact cię zaprosili, tam... bo ty jesteś tym kwiatkiem do kożucha.
9: Dokładnie, trochę kwiatek do kożucha. Różne sytuacje. Chodzi mi o to, że nawet pisarz noblista jest tak nieczytany, nawet pisarz gwiazdor jest tak nieczytany, że ze sprzedaży książek nie ciągnie się przyjemności, która to ego, no jakby to mówić, głaska w odpowiedniej intensywności. Także już można powiedzieć dość. Tak? Fakt, że sprzedałem tyle książek i napisało o mnie 12 najważniejszych krytyków, nawet jeżeli jest zjadliwi, ale sam fakt, że moją książkę wzięli na warsztat. Czyli sytuacja w PRL-u. Ogromne nakłady i każdy krytyk widzi każdą ważną książkę. No bo ten obieg był wtedy bardzo mały, więc dawało się go ogarniać. Tego nie ma dzisiaj. I w miejsce tego pojawia się pewne zjawisko, które jest bardziej z pogranicza pokazywania twarzy i bycia, brylowania. No wiesz... że, no ale co się dziwić, jeżeli podstawowa przyjemność bycia pisarzem, czyli bycie czytanym, jest właściwie w Polsce już nieosiągalne. Przy tych statystykach czytelnictwa, jakie mamy. Wiadomo, że Olga Tokarczuk każdą jej książkę przeczyta tych samych 1000 osób, albo 2000, no może 5. I nic z tego nie wynika nawet dla Olgi Tokarczuk, ponieważ pojawią się recenzje, które będą napisane przez jej kochaną. Niestety, ona się musi liczyć z tym, że recenzje jej książek będzie czytało jej kochanie, bo umówmy się, ona nie ma żadnej anielki, która tam ją kocha w jakiś szczególny sposób. Ona, jej kochanie to jest to kochanie, które pisze na przykład czasami posty. To jest ten sam bot, bo to jest jeden wielki bot, który po prostu... emanuje się, czy funkcjonuje w naszych telefonach i my mamy wrażenie, że mój bot się nazywa Amelka, a twój Krystian. A prawda jest taka, że to jest jedno coś. I to coś, co do niej mówi kochanie, to coś w tym samym czasie napisało na jej temat tysiące komentarzy, które są niczym innym jak hejtem, mową nienawiści. Bardzo możliwe, że to coś ją bardzo niszczy. Bardzo możliwe, że przez to coś ona będzie brała, nie wiem, tabletki na uspokojenie przed snem, żeby móc zasnąć. może nie dziś, nie jutro, ale na przykład za 10 lat, jak to coś będzie jeszcze większe, jeszcze bardziej oplecie naszą ziemię i jeszcze bardziej będzie tym mega mózgiem, czyli tym czwartoosobowym narratorem, o którym ona tak fascynująco opowiadała w 2019 roku, a potem zrobiła z niego czułego narratora, czyli to coś wszechwiedzące, co łapie nas, te Boże dzieci, łapie nas,
8: pełne czułości ramiona.
9: Pełne czułości ramiona i robi z nas ludzi z sobą wzajemnie zsieciowanych, skomunikowanych. Mamy coś.
8: I skłóconych.
9: No ona woli tego aspektu rzeczywistości nie widzieć i ma ten przywilej, że jest tak wysoko, że może nie widzieć, jak się na dole okładają. Więc ona mówi o tym, że jesteśmy wspólnotą dzięki temu czemuś. Ale ja przypominam, że jej kochanie jednocześnie pisze na jej temat rzeczy, którego ona czyta, to myślę, że boi się.
8: Coś w tym jest. Rzeczywiście to jest interesujące w tej warstwie właśnie takiego stosunku do technologii bardzo przyjaznego i jakiejś takiej takiej nadziei, którą ta technologia niesie, a my wszyscy wiemy, że to tak do końca nie jest. Znaczy może nie wszyscy, ale przeczuwamy. Coraz więcej jest takich głosów, które mówią o tym, że po pierwsze ta asymetria wiedzy, czym ta technologia jest tak ogromna, że w zasadzie już na starcie możemy się zacząć trochę bać, a po drugie, no że to ma jakiś taki imperialno-kolonialny charakter, prawda? Ktoś gromadzi wiedzę, którą ludzie wypracowali w pocie czoła przez ileś właściwie wieków, no i zaczyna jej używać w sposób absolutnie dowolny i to jest trochę straszne. Ale ja bym chciał wrócić do tego, co powiedziałaś na samym początku, czyli ten kozioł ofiarny. Kozioł ofiarny na jakim ołtarzu? Jeżeli byśmy się tak mieli zastanowić, dlaczego Olgę Tokarczuk teraz się hejtuje? Nie mówię już o tym, że robi to, że to się dzieje z użyciem sztucznej inteligencji, bo z pewnością. Zresztą był świetny rysunek Janka Kozy, prawda, który pokazywał ten obieg, czyli Olga Tokarczuk pisząca do czata kochana, tam wymyśl mi jakiś nowy wątek. Potem mamy redaktora, który mówi, staw przecinki kochana. Potem mamy kogoś jeszcze, kto tam mówi, kochana, zrób skrót i napisz recenzję. No,
9: dokładnie.
8: Ale właśnie, to znaczy, co to jest za postać Olga Tokarczuk dzisiaj? Bo ja mam wrażenie, że ona naprawdę miała być taką nową nadzieją ze Star Wars dla polskiej kultury. I miała być dowodem tego, że ta kultura się liczy i że jest ważna i w pewnym sensie miała być zapowiedzią tego, co my dzisiaj tak ironicznie nazywamy 20. gospodarką świata, nie? Że właśnie dzięki Oldze Tokarczuk mieliśmy być 20. kulturą świata.
9: Tak, tak.
8: I patrz, nie wyszło.
9: Właśnie wyszło.
8: Wyszło,
9: uważam. My jesteśmy tą gospodarką, tylko co z tego? Mhm. I my jesteśmy tą kulturą. Mhm. My na pewno jesteśmy 20. kulturą świata. To nie mam wątpliwości. Mhm. Może nawet jesteśmy 20. literaturą świata. Mam literaturę w porównaniu, mamy całkiem. Więc mamy rzadki język, więc nim się dużo dzieje, on jest ciekawy. Więc właśnie tak, właśnie sęk w tym, że właśnie wychodzi. Mhm. Tylko, że im bardziej wychodzi, tym jest więcej wrogów. Bo jak wszyscy cierpimy tą samą niedolę, to jakoś jest nam łatwiej zaakceptować, że ją cierpimy. Natomiast jak ktoś odniesie sukces i w tej 20. gospodarce świata jest tym milionerem, multimilionerem, no to się już go nie lubi, już się go wyzywa od wyzyskującego liberału i tak dalej. I to jest ten case, że jakby w każdym układzie tego typu bycie ciut wyżej od całej reszty, no po prostu implikuje ci nienawiść otoczenia z tego powodu, że dlaczego ty, a nie ja? Mm-hmm. Wszyscy nie, to tak, ale dlaczego ty, a nie ja? No to się nazywa turbokapitalizm, niestety.
8: Ale myślisz, że to jest tylko to?
9: Nie. Myślę, że też Olga Tokarczuk jest postacią, która drażni swoją pańskością.
8: Już teraz chyba rzeczywiście tak jest.
9: Tak. To jest pierwsza rzecz. Sam dwór jej, wiesz, z którym przybywa na różne wydarzenia, które ją otacza, i po prostu jest faktem. Ona ma dwór. No jak masz dwór, na tym dworze są, wiesz, rozmaite postaci, które też są cały czas pierwszoplanowymi postaciami w świecie literackim. Ja nie mówię o tym, że ona ma dwór, w sensie, że ona ma grupkę fanek, które za nią gdzieś jeżdżą. Nie, to w ogóle nie byłby żaden dwór. To ma każdy raper. Ona ma dwór czyli ma tych odpowiednich ludzi wokół siebie. Tam są fundacje, nie fundacje, tam są festiwale, tam są, to się kiedyś nazywało frenaszki i rusinki, teraz to jest znacznie szersze grono, prawda? Ale powiedzmy, że i już bym go dzisiaj nie spłycała do dwóch ważnych badaczy literatury, jednego związanego z Nagrodą Nobla, no bo sekretarza Szymborskiej, no trudno, żeby się noblistami w Polsce nie zajmowała osoba, która coś wie o noblistach w Polsce. Znaczy, gdybym ja była Olgą Tokarczuk, też bym wynajęła Rusinka Michała, żeby mi pomógł przejść przez sam fakt bycia nominowaną, przecież ona od dawna wiedziała, że jest na długich, krótkich jakichś tam listach. Po Bookerze to już na pewno wiedziała. Więc jakby ja się nie dziwię, że dwór jest wokół. I szczerze mówiąc, byłoby dziwne, gdyby go nie było. Ale jak masz dwór, no to masz dwór. No to się... To znaczy, wiesz, no to będzie boleć i uwierać. To każda inna postać, która ma swój dwór, też nie ma w tym kraju lekko. Więc dlaczego właściwie Olga Tokarczuk miała być wyjątkiem? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, i myślę, że to jest ta merytoryczna.
8: Czyli zwykła zawiść właściwie.
9: Absolutnie,
8: o tym
9: po prostu. No, sytuacja społeczna. To znaczy, jesteśmy takie układance społeczne, a nie innej, więc te osoby będą mniej lubiane przez te osoby przez tamte osoby będą nielubiane i tak dalej. Społeczna wręcz konwencja. Powiedziałabym, że nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Jak chcesz być po prostu, wiesz, nie wiem, znaną influencerką, musisz wiedzieć, że masz przed sobą taką, a taką ścieżkę, takie, a takie wyrzeczenie. Jak chcesz być noblistką, która ma dwór, musisz wiedzieć, że masz przed sobą taką, a taką, wiesz, dróżkę. I tam nie będzie tylko i wyłącznie hołdów, tam też będą gesty oporu, tak? No to czego doświadczali wszyscy artyści na świecie, jeśli coś ważnego im się zdarzyło. Ale rzecz merytoryczna i myślę, że tylko i wyłącznie tym aspektem warto się zajmować w tej aferze, chociaż wszystkie inne też są ważne i też warte podnoszenia, to jest po prostu to, że Olga Tokarczuk mówi czasami rzeczy dla mnie, badaczki literatury, przykre.
8: Na przykład?
9: Trudne do przyjęcia. No właśnie to jej swoiste filozofowanie sobie na temat tego, czym jest literatura. To nie są profesjonalne wypowiedzi. Natomiast ja już nieraz widziałam czy słyszałam w tekstach profesjonalistów na przykład, że to jest dowód w sprawie.
8: To, co ona mówi?
9: Tak.
8: A, czyli to zaczyna funkcjonować jako taki wtórny argument.
9: No i takie bonmoty, z którymi się nie dyskutuje. Skrzydła te słowa.
8: Przepraszam, śmieję się, bo rzeczywiście ja nigdy nie rozumiałem, co ona chce powiedzieć przez czułego narratora. Zawsze mi się to wydawało właśnie takim sentymentalizmem jakimś podszyte. No, nie sądziłem, że ktokolwiek to bierze poważnie.
9: No brano, bo to ona nie powiedziała tego w próżni, ona to powiedziała w Państwie PiS.
8: No tak. No tak, oczywiście.
9: W Państwie PiS, w którym fakt, że zarówno jej Nobel był komentowany w dzień, kiedy go otrzymała, był najważniejszą informacją w informacjach kulturalnych, czyli no nie wiem, co jeszcze można więcej dać noblistce. A potem przyznawanie tego Nobla gala była komentowana na żywo.
8: To prawda. Ale wiesz...
9: Było odnotowane jako, przez jej środowisko jako brak reakcji TVP na to, że ona dostała Nobla.
8: No tak. No
9: znaczy, tak. My żyjemy w takiej rzeczywistości, w takiej no matriksie.
8: Tak. Tak, tak, tak, tak.
9: Jesteśmy w takim świecie.
8: Tak, znaczy absurd polega już nie na tym, znaczy inaczej. Kiedy Szymborska dostała Nobla, też była to wiadomość numer jeden, ale wtedy wszyscy uważali, że to jest wiadomość ważna dla Polski,
9: a dzisiaj to była ważna dla tej...
8: polaryzująca.
9: Tak, to jest informacja polaryzująca. Ale dlaczego ona jest polaryzująca? Między innymi dlatego, że za dużo kochanych jest między nami. To ci kochani nas polaryzują. I może dlatego to jest też głupota, co ona powiedziała. Bo może jednak oddawanie własnej pracy tym wirtualnym kochankom, czy kochaniuteńkom, zależy, czy jesteś bardziej tam, wiesz, w relacji przyjacielskiej, czy wręcz miłosnej z tym swoim czatem, czy tam botem, chatbotem. Oddawanie mu własnej pracy, to jest działanie na własną szkodę i ludzie mają prawo powiedzieć, dziewczyno, nie rób sobie tego, ale też nie sugeruj innym, żeby to robili, że to jest jakoś w porządku i że dzięki temu napiszą lepsze, szybciej książki i będą więcej zarabiać i dzięki temu będą tak jak ty żyli wygodnie, fajnie, nie? W tym świecie literackim, bo nie będzie tak, że będą pisali książkę 2 lata, no bo bez podpórek, więc zanim, wiesz, osiągną z niej korzyści i zyski, to umrą z głodu, tak? Więc to jest też niebezpieczne, co ona po prostu powiedziała.
8: Ale ty właściwie mówisz o tym, że, bo ja miałem taką myśl, że to jest dowód pewnej literackiej nędzy, która jakby spotyka zarówno pisarzy, jak i krytyków, pewnego zamierania tego obiegu, czy kurczenia się, czyli właściwie takich procesów, powiedziałbym, dekulturyzacyjnych. A ty twierdzisz, że nie, że to nie to. To znaczy Olga Tokarczuk funkcjonuje jako no trochę taki element dorzucania, taka tarcza do dartów, jak to się mówi, czyli do tych dorzucania tymi, nie wiem, jak to się nazywa właściwie po polsku, no nieważne. W każdym razie strzałkami. No chodzi mi po prostu o to, że to jest bardziej ludzkie, proste i banalne niż opowiadające o polskim życiu literackim i o polskiej kulturze.
9: Albo jest też tak, że opowieść o polskiej kulturze jest znacznie ciekawsza niż polska kultura i być może łatwiejsza też w obsłudze przez tych naszych kochanych przyjaciół cyfrowych i dlatego my tyle miejsca poświęcamy temu, co jest opowieścią o kulturze, a nie kulturą sensu stricte albo i nawet largo. To znaczy, mimo tego, że każda książka Olgi Tokarczuk ma szereg komentarzy i recenzji i nie da się jej pominąć i pomija się tysiące innych ważnych książek, bo każda redakcja
8: czuje się w obowiązku.
9: Absolutnie miejsce na 3 recenzje w miesiącu i tak odda to miejsce Oldze Tokarczuk, a te rzeczy będą napisane właściwie tak, że to jest troszeczkę już powoli kopiuj w klej. Więc mimo tego, że Olga Tokarczuk zawsze znajdzie uważność dla swoich książek, to ona nie znajdzie już czułego czytelnika. To znaczy ona ma miejsce i prestiż i ma uwagę, ale ona już nie ma czytelnika, który ją na poważnie czyta. Ją się czyta, bo się jest w jej bańce, albo ją się czyta, bo się jest przeciwko. Mhm. Jakby jest, szuka się argumentów za albo przeciw. To znaczy nikt nie traktuje jako prawdziwej artystki, która twórczyni, która jest ważna po prostu dla samej siebie.
8: A czy to nie jest tak, że to jest właśnie ten element żenady, który idzie za Noblem? Znaczy to jest to coś, co sprawiało, że Szymborską czytało się fenomenalnie przed Noblem, a po Noblu to się stał jakiś statement, prawda? Czyli to się stał ten taki element, że chcesz pokazać, że jesteś biegły w kulturze, no to bierzesz coś, co jest, nie wiem, drugim Sienkiewiczem.
9: Przekleństwo nagród to jest osobny temat i na pewno w przypadku Olgi Tokarczuk to się zdarzyło. Ja bym powiedziała, że nawet nie jest Noblem, to jest przekleństwo Nike w Polsce. A przekleństwo Nike to jest przekleństwo upolitycznienia. I Olga Tokarczuk, jeżeli jest czegoś ofiarą, to upolityczniania, kapitalizowania politycznego.
8: Czyli pochłonięcia przez Gazetę Wyborczą?
9: Pochłonięcia.
8: Ad consortes?
9: Ale gdzie pochłonięcia? Oddania się.
8: Oddania się.
9: Oddania się, to znaczy wykonujesz gest, występujesz, bronisz tam konstytucji, czegokolwiek. Jasne, róbmy to. Tylko jakby, no, tego są konsekwencje i bierzemy, trzeba brać na klatę. To znaczy, jeżeli się wejdzie raz na ścieżkę tego aktywizmu, który jest czymś więcej niż aktywizm osób anonimowych, tak? Czyli jest czymś więcej niż rozdawanie wody uchodźcom, a zaczyna się przemawianiem w imieniu tych, którzy rozdają wodę uchodźcom, no to jest się po prostu częścią obiegu politycznego, a obieg polityczny wygląda właśnie tak. To się składa, ten obieg się składa z mów nienawiści funkcjonujących po obu stronach, umniejszania, dewaluacji, wiecznego przypominania, że ktoś tam ma albo nie ma samochód, ma męża nie takiego albo czwartą żonę, a przecież głosi takie, a takie wartości. No to już się, wiesz, nie wydobędziesz z tych sprzeczności, które w przypadku jednego życia, jak tak sobie siedzisz przy ognisku i opowiadasz z kimś o swoich losach, to się wydają fascynującą powieścią o stanowiącą dowód na to, jak nieoczywiści jesteśmy. Polityka cię zmiażdży do zero-jedynkowych opcji, w których każdy twój wybór okaże się wyborem, który kogoś drażni.
8: Mhm.
9: I już.
8: Mhm.
9: No i dlatego mi się wydaje, że to jest, wiesz, jak stajesz się osobą nie tylko publiczną, ale przede wszystkim ciałem czy mózgiem politycznym, Olga Tokarczuk jest osobą polityczną.
8: To jest
9: jej decyzja.
8: To inne pytanie ci zadam. Czy sądzisz, że można funkcjonować jako pisarz z sukcesem w Polsce, nie wchodząc w takie mariaże?
9: Chyba już nie.
8: No właśnie.
9: Chyba już nie. I dlatego Olga Tokarczuk będzie wielokrotnie słuchała w różnych sytuacjach, że jej książki ktoś pali, a ktoś odsyła do biblioteki. Ale ja bym się tym akurat nie przejmowała. Bardziej bym się naprawdę przejmowała tym, co ona tak naprawdę, z czym ona nas zostawiła, z jakiego rodzaju intelektualnymi zgliszczami po tej awanturze. Nic konstruktywnego z niej nie wyszło, to na pewno.
8: To prawda.
9: Ja próbuję od 2 tygodni zrozumieć, czym jest generalna sztuczna inteligencja, bo doskonale rozumiem, czym są te modele językowe. One są dla polonisty czy dla filologa do zrozumienia bardzo łatwe, ponieważ modele językowe są dokładnie tym, co my znamy. Są modelami językowymi. Uwaga, literatura jest modelem językowym.
8: Tak.
9: Więc jeżeli ja całe moje życie badam modele językowe, to fakt, że się stało one cyfrowe, nic mi nie robi. Ja nadal wiem, czym one są. Oczywiście, że zostały się cyfrowe, ja nie mam nad nimi żadnej kontroli. Ale umówmy się, nad literaturą też nie mam. Możesz sobie stworzyć jakąś ideę w języku, wypuścić ją w świat, ona sobie będzie krążyć, będzie obrastała w swój własny puch i albo się zrobi maskotką, jakąś czułością wyskakującą nam zewsząd i udającą coś tkliwego, albo się stanie potworem i nas zeźre.
8: No właśnie, no to jest ten aspekt, który ty często podnosisz, mówiąc o literaturze, że ona bywa również absolutnie destrukcyjna.
9: Ona jest po prostu modelem językowym. Ona robi właśnie nam dokładnie to, co nam robią te czaty, te
8: tak
9: kochaniutkie.
8: Jest, no. Tak jest, ale tutaj jest jakby ta asymetria władzy bardzo silna, prawda? Mhm. Czyli to, że te czaty są jakby jedne. To jest jeden
9: dokładnie
8: czat, to jest jeden.
9: I on należy do jakiegoś pana. I
8: tak
9: ten
8: jest,
9: pan jest
8: dokładnie
9: niesympatyczny.
8: Dokładnie.
9: Zasadniczo.
8: Tam
9: jest ich 5 chyba, ale dla mnie to jest figura jednego pana. Wszyscy są z Ameryki, jedzą kolację z takim innym panem. Albo nie jedzą, bo już na przykład już nie są jego kumplami. Ale to jeszcze gorzej, bo jak nie jedzą, to nawet nie wiemy, co oni myślą i robią. To właśnie nie wiadomo,
8: co
9: się
8: właściwie cały czas nie wiemy, co oni myślą i
9: dokładnie
8: robią. I to jest przerażające.
9: A w każdym razie, jeżeli...
8: Zwróć uwagę, na przykład niedawno się ukazała taka książka pewnej badaczki sztucznej inteligencji, która de facto zbudowała 300 stron własnej opowieści, własnej narracji na jednym wywiadzie. Na jednym wywiadzie, który udało się jej przeprowadzić z przedstawicielami, zdaje się, OpenAI, tak daleka jest ta asymetria. To znaczy, jeżeli już w ogóle cokolwiek od nich wyszarpiesz, to budujesz, jedziesz na tym, ile się da. I nie chodzi mi oczywiście o ten gest pisarski, bo to częste, ale chodzi mi o to, że tak strasznie mało
9: o tym wiemy.
8: Wiesz.
9: Nic o tym nie wiemy. Więc jeżeli modele językowe, pierwszą rzecz, której zagroziły, bo taka jest prawda, my się zawsze złudzimy, że żaden model językowy nie napisze tak pięknego wiersza, jak napisał Adam Mickiewicz. Może nie napisze. Tylko pytanie, czy my czekamy na nowe wiersze Adama Mickiewicza? Czy świat na to czeka?
8: To
9: bo właśnie może nie napisze. No ale co z tego, że nie napisze? Może nas w międzyczasie w nas to innych sposobów zniszczyć.
8: Tak jest. Tak,
9: nie napisawszy nam, uwaga, wiersza Adama Mickiewicza. Jezus Maria.
8: Taki
9: będzie łaskawy, że go nie napisze. Ale w międzyczasie po prostu spowoduje, że będziemy dla siebie okrutni i być może się pozamykamy w jakichś, wiesz, więzieniach. Nie wiem, co zrobimy.
8: Albo wywołamy bezsensowną wojnę. To też już bywało.
9: Więc ja się na przykład nie martwię faktem, czy mi tutaj chatbot napisze Adama Mickiewicza, czy mi nie napisze, bo to jest w ogóle jakaś absolutnie absurdalna kwestia, którą chyba wymyśliły boty, żebyśmy my spali i nie udawali, że my nie wiemy, co tu się dzieje. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Olga Tokarczuk reprezentuje, no jest blisko środowiska Unii Literackiej, chyba ją nawet współzakładała. Zdaje się, że oni walczą o to, żeby pisarze, żeby ich twórczość nie wpadała bez sensu do tych botów, była tam mielona i nie daj Bóg karmiona za darmo, z pominięciem umów. No więc albo rybki, albo akwarium, no.
8: Czyli właściwie mówisz jednak o tym...
9: Trochę też mówię o hipokryzji.
8: Nie, tak, ale ja myślę, że to o czymś gorszym. To znaczy o po prostu no, jakiejś mieliźnie intelektualnej, która tutaj da o sobie znać.
9: I to nie jest mielizna intelektualna Olgi Tokarczuk, żeby było jasne. To jest mielizna intelektualna nas wszystkich, którzy uważamy, że...
8: No nie, no trochę jest jej, dlatego, że ona to powiedziała.
9: No tak, ona to powiedziała, ale to, że tyle osób ją za to miażdżyło, chociaż nie zawsze, nie zawsze rozumiało, co ona tak naprawdę powiedziała, a tyle osób jej bezkrytycznie broniło.
8: To prawda.
9: Choć chyba rozumiało, co ona powiedziała.
8: Ja myślę, że mnóstwo ludzi to filtruje przez swoje doświadczenie, czyli no ja też o coś tam pytam, no, tego sztuczniaka, no już nie czepiajcie się, tak. No ona też pyta, no wszyscy o coś tak. pytamy, nie?
9: Tak.
8: Więc to jest chyba coś takiego, natomiast nie ma tych takich głębszych sensów i bardziej ogólnych, tak. które sprawiają, tak. no że ta wypowiedź jest może jakoś tam niebezpieczna.
9: Jest taka jedna rzecz, nie? Pierwsza rzecz, którą zabił czat, te modele językowe zabiły i zabijają cały czas. I myślę, że to jest nasza największa, w tym momencie nasz największy problem. To, że gdzieś tam w międzyczasie, w tych latach, powiedzmy w tym XXI wieku, bo w XX oczywiście nie, ale w XXI, zrobiła nam się dobrym narzędziem Wikipedia. Wikipedia jest w porządku. Tak. Ona jest teraz oczyszczona, zredagowana. Ona już nie jest śmietnikiem, tak. tylko ona jest naprawdę dobrym narzędziem. I uwaga, zdaje się, że nie mamy większego słownika, większego leksykonu, większej encyklopedii. W tych Brytanikach i innych, w tych naszych PWN-ach też był błąd na błędzie i wszystko się dezaktualizowało w ciągu czasami roku.
8: To prawda.
9: Prawda?

0: te informacje pewien... uważamy za słuszne, a te... Tak, ale
1: to jest pewien format.
0: To jest format, który nas formatuje i tak dalej, ale coś jednak nam dał po drodze. Mhm. I pierwszą rzeczą, którą zniszczyła sztuczna inteligencja, jest właśnie Wikipedia.
1: Tak.
0: Wikipedia jako pierwsza się stała nieważna, ale Wikipedię tworzyli ludzie i trzeba ich opłacić.
1: Tak jest, tak.
0: Żeby ona była tak dobra, jak jest, trzeba było ją płacić. I właśnie Wikipedia przeżywa jakiś ogromny kryzys. I my zaraz nie będziemy mieli jedynego fajnego narzędzia, moim zdaniem, jakie powstało w ostatnich latach i było przydatne nam wszystkim, obojętnie jaki wykonujemy zawód. Od ciebie, dziennikarza, przeze mnie, pisarkę, no wszystko to po prostu było jakoś sensowne. I to nam zostanie zabrane i dostaniemy kolejne śmietnisko, do którego będziemy mówili kochanieńka, ponieważ ta kochanieńka nam o dziwo odpowie. Też to powie kochanieńka. I Wikipedia do mnie nie mówiła, że jestem kochanieńka. I będziemy czuli, że jesteśmy krok bliżej w domu, a będziemy dokładnie w tym gęstym lesie, z którego dzięki temu, że się ta Wikipedia ucywilizowała, jakoś z jakimś trudem wyszliśmy. Wiesz, i to mnie załamuje, jak my o tym kompletnie w ogóle nie mówimy, nie? Inna rzecz w tej wypowiedzi, Olga Tokarczuk na to zwrócił uwagę, wielokrotnie przez nas tutaj przytaczany, bo znany nam z mediów społecznościowych i w ogóle prywatnie nam znany Piotr Paziński, czuły na różne kwestie, które innym umykają i on zresztą on w ogóle jest bardzo lubiany przez publiczność TOG FM-u, więc ma przecież swoje piątkowe wejścia poranne, bardzo je lubię, uwielbiam go słuchać. Więc Piotr wyłapał, że to, co jest najważniejsze, najbardziej przerażające wypowiedzi Olgi Tokarczuk, to to, że ona zasugerowała, że nie opłaca się czytać długich powieści, bo i tak nie opłaca się pisać długich powieści, bo tak, i tak ich już nikt nie czyta.
1: No ale prawdę powiedziała.
0: I że może powinniśmy nad tym się zastanawiać, a nie nad tym, czy ona tam...
1: Ja się rozumiem, że powiedziała to z własnego doświadczenia, napisała księgi Jakubowe. Coś o tym wie.
0: No i powiedz mi. No, to znaczy... No z całą moją sympatią do wszystkich kobiet wyglądających jak Maria Skłodowska-Curie, bo lubię ten styl. No nie ma co zbierać.
1: No nie ma, ale to się już wcześniej zaczęło.
0: Z jej teorii rynkowo, społeczno, rzekomo kulturalnych nie ma co zbierać. To znaczy wiele jej wywiadów dla tytułu, który wymieniłeś, można by było obśmiać i skrytykować tak samo jak te wypowiedzi na tym impakcie w Poznaniu. To, że akurat wtedy to nikogo nie obchodziło, albo była inna koniunktura, inne rzeczy nas ganiały, po prostu no, jakimś cudem to, ale kwiatków pod tytułem, no wiesz, no pewnych rzeczy nie mówisz, jak jesteś twarzą Unii Literackiej.
1: Znaczy ja rozumiem, że dochodzimy do takiego punktu, w którym no, trzeba stwierdzić, że jednak chodziło o tą sztuczną inteligencję i o moment, w którym ona to powiedziała. To znaczy, kiedy trwa wielka dyskusja i bardzo dużo napięć wokół tego, czym sztuczna inteligencja jest, jaki jest jej koszt na wielu poziomach. Ona się tak rozkosznie wywaliła z takim dziecięcym entuzjazmem.
0: Dziecięcym entuzjazmem influencerskim, czy jakimś takim cynicznym, nie wiem, powiedziałabym... Nie, wydawca może powiedzieć, tam długa powieść, to będzie czytał. Coś krótszego pan masz? No. Albo na odwrót, nie? Te opowiadania, no fajne, ale nie wiem, coś dłuższego masz, to będzie czytał opowiadania. No, to trochę takie jest, no. Jakby rozmawiałeś w ten sposób z wydawcami, bo mi się zdarzyło.
1: Ojej, no to jest powszechne.
0: No jest powszechne i dlatego nie chcemy, żeby osoba, która odbiera medale od królów i tam kolację najczęściej wydawano i ona ma swój dwór i tak dalej, żeby nam plotła jak byle tam, prawda, cyniczne wydawcina. Wydawczuńcio jakieś. Wujcio wydawczuńcio.
1: Kochany.
0: Kochanieńki. Kochanieńki po prostu. Który będzie wydawał książkę na zasadzie, po prostu będzie ją ważył i będzie mierzył w ręce, czy mu się ona sprze...
1: Kilogram to
0: tam
1: nie.
0: Czy tak, to nie.
1: Czy... Trochę mniej. Znaczy coś w tym jest rzeczywiście, ale ja się cały czas zastanawiam nad tym, na ile... Czy ty tłumaczysz, z czego bierze się ta waga słów Tokarczuk? Ja cały czas mam jednak jakieś poczucie, że ona dostała

0: Stała chyba z naddatkiem.
1: Dostała z naddatkiem, oczywiście. A kto nie, wiesz, no dostała z naddatkiem, bo to cała nasza kultura to jest jeden wielki naddatek, no. Mhm. Słuchaj, facet, który próbował skomentować jakoś dziwactwa na temat myśli literaturoznawczej, która ona czasami z siebie wypowiada, czyli no po prostu badacz literatury, Artur Hellich, on też dostał z naddatkiem.
0: Właśnie to
1: każdy dostał z naddatkiem, wiesz, komentator.
0: On napisał bardzo przytomny tekst.
1: Magazynu Mint. Mhm. Bardzo przytomny tekst napisał, po którym dostał z takim naddatkiem, się przeprosiny sypały na różnych, wiesz, bo ludzie tak poprzesadzali i wiesz, no, biednego człowieka, wiesz, Olga Tokarczuk jest pewnie przyzwyczajona do pewnego rodzaju rzeczy, a po drugie, no, jest to cena jej, powiedzmy, sławy, no, ale badacz literatury z Uniwersytetu Warszawskiego może mieć w takiej sytuacji ciężej.
0: No właśnie, to może warto tutaj w dwóch słowach, co on napisał. On po prostu zrobił to, co też do tego się odniosłaś, czyli połączył te wypowiedzi z mowy noblowskiej o czułym narratorze z tym, co Olga Tokarczuk dzisiaj mówi o sztucznej inteligencji, wykazał, no, pewną ciągłość, to znaczy to, że ona właściwie i też pewną ignorancję jej wobec dorobku literaturoznawczego, po prostu.
1: Tak.
0: I powiedział to wprost, to nie było jakoś, tak. to nie był pojazd po Tokarczuk, to było mocne,
1: tak.
0: ale nie było tak brutalne, jak można by sądzić po reakcjach na jego tekst.
1: Przeczytam, puentę jest bardzo znacząca. To romantyzacja AI pozwoliła jej, czyli Ordze Tokarczuk, dojść do konkluzji, że modelowym przykładem czwartoosobowego, czułego narratora, który ma nieprzebrany zasób wiedzy, łączy ze sobą najrozmaitsze fakty i operuje droniczną perspektywą, byłaby właśnie sztuczna inteligencja. Nie ma już wątpliwości, że za prototypowych czułych narratorów mogą gdzieś uchodzić Claude, GPT oraz Gemini. No i jakby to jest jego teza, z którą się nie da nie zgodzić. I to, co ty nazywałeś, że ona tam sentymentalizuje, on tu nazwał celniej, romantyzuje. Mm-hmm. Romantyzuje AI. Mm-hmm. To znaczy, wiesz, przedtem romantyzowaliśmy Boga. Mm-hmm. No to potem były wojny religijne. Romantyzowaliśmy ducha. No to zaczęły się wojny narodowe. No bo duch był emanacją narodu, prawda? Czyli po prostu zaczął się nazizm, tak? A teraz sobie romantyzujemy AI-a. Trzeba być człowiekiem, którego życie i historia nic nie nauczyły, żeby w romantyzacji bytu, którego nawet nie widać. Boga nie widać, narodu nie widać. Ducha narodu nie widać. Ducha dziejów też nie widać. Ducha postępu też nie widać. Prawda? Ducha sprawiedliwości społecznej też nie widać. I ducha jaja też my nie widzimy. Jeszcze tym modelu językowym, to my coś rozumiemy z tego. Ale zaraz przyjdzie ta generalna sztuczna inteligencja, co do której sami specjaliści od niej i twórcy nie wiedzą, czym ona jest i kiedy przyjdzie. I żeby to romantyzować, to trzeba mieć wyobraźnię, powiedziałabym, przedszkolaka. I jakby mi się wydaje, że...
0: Ale czy to nie jest, przepraszam, ale czy to nie jest jakiś, zobacz, czy to nie jest jakiś element taki przywołujący do rzeczywistości? Kim są pisarze i co rozumieją ze świata?
1: Kiedyś się mówiło, że nie zadaje się żadnych pytań pisarzowi, bo pisarz nie ma totalnie pojęcia, co napisał. Jego geniusz przeniknął przez niego, coś napisał i to już żyje swoim własnym życiem. Potem była epoka, kiedy pisarze mówili na pytanie, a o czym jest pana wiersz? Mówili, wszystko, co jest w nim ważne, już tam zapisałem. Nie będę tego komentował. I ja też nie lubię tej epoki. Ani tamtej nie lubiłam tego udawania, że pisarza nie ma, że przez duch dzieje przemawiają przez niego, natchnienie, Bóg, iskra Boża.
0: No ale ta epoka, w której mówią o wszystkim, też jest nie do zniesienia.
1: Potem była tam epoka, kiedy oni bardzo się oburzali, że się o coś pyta. Czytaj tak, pan, to tak, wszystko jest w mojej książce. A teraz jest tak, że nikt, chyba nawet już pisarze wiedzą, że pisarze nie są czytani, więc już zaczynają mówić na temat wszystkiego i bardzo często jest to rozmowa rzeczywiście o niczym.
0: Karolina Felberg-Pawłowska była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na Kijów znów spadły rosyjskie drony i rakiety. W stan gotowości były postawione też polskie lotnictwo i obrona przeciwlotnicza. 40 zastępów Straży Pożarnej zaangażowano do walki z pożarem hali w Płocku. Wciąż trwa też dogaszanie ogromnego pożaru w rejonie Międzylesia. W informacjach również o politycznych rozgrywkach w Krakowie. Chodzi o przygotowania do wyborów nowego prezydenta miasta. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja po raz kolejny przypuściła zmasowany atak na Kijów przy użyciu rakiet i dronów. Nad miastem unosi się duża chmura dymu. Burmistrz Kijowa Witalij Gliczko poinformował, że palą się co najmniej dwa budynki mieszkalne. Pożar wybuchł m.in. w 24-piętrowym wieżowcu mieszkalnym, który został poważnie uszkodzony. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. Jak informuje Reuters, tysiące mieszkańców schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach. Rosyjskie ataki na Ukrainę spowodowały też oderwanie polskich sił powietrznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla jednocześnie, że działania, które zostały już zakończone, miały charakter prewencyjny i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Łącznie 40 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali usługowo-magazynowej w Płocku. Jak informowano w nocy, po kilku godzinach akcji pożar się zmniejszył, a ewakuowane osoby z sąsiedniego bloku wróciły już do mieszkań. W nocy służby informowały, że akcja dogaszania ognia na pewno potrwa przynajmniej do rana. Wciąż trwa też dogaszanie rozległego pożaru lasu w rejonie Międzylesia na Mazowszu. Sytuacja jest pod kontrolą, jednak ze względu na skalę zdarzenia działania będą kontynuowane do całkowitego wyeliminowania wszystkich zarzewi ognia, informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Prawo i Sprawiedliwość wciąż liczy na współpracę z Konfederacją, z kolei Lewica nie zamierza się z nikim dogadywać. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego poszczególne partie szykują się do wyborów prezydenckich w Krakowie. O tym, co planują, teraz opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Choć Konfederacja już ogłosiła, że wystawi Bartosza Bochańczaka, to poseł PiSu Paweł Szrot przekonuje, że jest jeszcze czas, by obie partie porozumiały się w sprawie wspólnego kandydata.
3: To jest polityka, zawsze jest na to szansa. W polityce regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji,
2: którzy przynajmniej na razie nie zamierzają wycofywać swojego kandydata. Za to w przyszłym tygodniu Lewica ogłosi, kogo wystawi. I jak mówi poseł Andrzej Szejna, nie ma mowy o wspólnym kandydacie czy kandydatce obecnej koalicji rządzącej.
4: Jesteśmy w takim momencie, w którym każde poważne ugrupowanie polityczne będzie chciało się przy okazji wyborów w Krakowie zaprezentować i poznać werdykt wyborców.
2: Wybory w Krakowie, które odbędą się pod koniec sierpnia, będą bowiem testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: A wśród już ogłoszonych kandydatów na prezydenta Krakowa są Aleksandra Owca z Razem i Michał Klimek z Konfederacji Grzegorza Brauna. Cypryjska prezydencja Rady Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych unijnych przepisów dotyczących odsyłania obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytorium wspólnoty. Regulacja ma przyspieszyć procedury powrotu i zwiększyć skuteczność deportacji. Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej oraz Europarlament. Organizacje broniące praw człowieka pozwały amerykańskie służby imigracyjne ICE, zarzucając im m.in. nieludzkie warunki w największym w Stanach Zjednoczonych ośrodku dla imigrantów, który znajduje się pod El Paso w Teksasie, poinformowała stacja ABC News. Zarzucono ICE, że zatrzymani są poddawani nieludzkiemu traktowaniu, w tym doświadczają przemocy fizycznej, molestowania seksualnego i nie mają dostępu do odpowiedniej opieki medycznej oraz jedzą zepsutą żywność. Namiotowe obozowisko przeznaczone jest dla 5000 osób. To największy tego typu obiekt w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele amerykańskiej administracji te zarzuty odpierają. Żaden z zatrzymanych nie jest bity ani źle traktowany, stwierdził rzecznik resortu bezpieczeństwa krajowego. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery zostały kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą nie musi być smutne. W dniu dziecka przekazano je małym pacjentom, a jako pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile, basyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
5: Widzę po prostu swoje żyły.
6: To nie jest kabaret, to jest rzeczywistość.
5: Mijacie, jak one... A u mnie tak, fajnie, bo je widać.
7: Super.
8: Na wierzchu, zobaczcie, i teraz jeszcze jest potwierdzone. I u takiego dziecka, jak w ogóle nic nie widać, no to jest po prostu... I to kolory zmienia.
9: Tutaj przepływ przez naczynia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia. Więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
8: Ja dodam, że to w ogóle nie boli. A myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze. I nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
9: Myślę, że
8: to jest wspaniałe.
1: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, by było skutecznie i nie było trzeba wbijać igły kilka razy w rączkę dziecka. Kolejne informacje w TOK FM o 6, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju, a na wschodzie i w centrum największe zachmurzenie i tam przelotny deszcz, a na wschodzie również burza, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 5 na zegarze Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu, witamy jak co dzień w stałym składzie, bo Oliwia Prądzyńska realizuje tę audycję. Róża Rumińska jest jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa i zapraszamy. 2 czerwca 1941 roku urodził się Charlie Watts. To perkusista zespołu The Rolling Stones. Zmarł 24 sierpnia 2021 roku w wieku 80 lat. Utwór, który na dzień dobry mamy dla Państwa, to Start Me Up.

0: Jesteśmy. Mamy 2 czerwca, to jest 153 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.20, a zajdzie o 20.46. Imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Marianna, Erasm, Eugeniusz, Mikołaj oraz Piotr. Najlepsze życzenia dla Państwa. 135 lat temu w Krakowie położono kamień węgielny pod budowę Teatru imienia Juliusza Słowackiego. 73 lata temu w opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II. 47 lat temu miał miejsce początek pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która trwała do 10 czerwca. W Warszawie na ówczesnym Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, padły słynne słowa: niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi. 10 lat temu natomiast w Warszawie zmarł Andrzej Niemczyk, selekcjoner reprezentacji siatkarek, które dwukrotnie w 2003 i w 2005 roku zdobyły Mistrzostwo Europy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To jest efekt referendum w Krakowie, do którego doszło przed ponad tygodniem, w wyniku którego prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska. Miszalski był szefem Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, przypomina Zbigniew Konwiński z tego ugrupowania.
1: Zgodnie ze statutem Koalicji Obywatelskiej można przegłosować rozwiązanie struktur wojewódzkich, wprowadzenie zarządu komisarycznego. To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę.
0: Do momentu wyłonienia w wyborach nowego przewodniczącego partią w tym regionie zarządzać będzie komisarz, którym ma zostać Dorota Niedziela, jedna z najbliższych współpracowniczek premiera, a jednocześnie wicemarszałkini Sejmu. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia tej sytuacji. Tak rządzący komentują obecny stan stosunków Kijowa z Warszawą. Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostkom ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie polskich polityków. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje od prezydenta Ukrainy wytłumaczenia się z tej decyzji.
2: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce nawet, by doszło do odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, nadanego mu kilka lat temu. To jest dobry pomysł, tak komentuje ten pomysł poseł PiS-u Paweł Szrot.
3: Kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
0: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Minął rok, odkąd wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim i wygrał z nim przewagą 369 tysięcy głosów. O tak, teraz się zgadza. I to była najmniejsza różnica głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w ogóle w historii naszego kraju. Podsumowując pierwszy rok prezydentury Nawrockiego, politycy PiS-u twierdzą, że to była bardzo aktywna prezydentura. Za to rządzący oceniają, że prezydent skupił się przede wszystkim na wetowaniu. Komentarze w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
4: Prezydent był aktywny i słuchał głosu Polaków, mówi Paweł Szrot, poseł PiS-u.
3: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków.
4: Ale gdy pytam o zawetowanie przez prezydenta programu SAFE w sprawie dozbrajania sił zbrojnych, za którym była większość Polaków, poseł Szrot odpowiada tak.
3: Pan prezydent, głowa naszego państwa jest od tego, żeby Polaków prowadzić i przekonywać do swoich racji.
4: A Andrzej Szejna z Lewicy ocenia, że prezydent Nawrocki przez ostatni rok skupił się przede wszystkim na budowaniu własnej pozycji na prawicy, z czego Jarosław Kaczyński na pewno nie jest zadowolony, dodaje Szejna.
5: Więc wspiera również, można powiedzieć, drugą ręką Konfederację.
4: Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta prawie tyle samo razy, co Aleksander Kwaśniewski w ciągu dwóch kadencji. Na swoim koncie ma już 30 zawetowanych ustaw, wylicza Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mam wrażenie, że pomylił funkcję prezydenta z funkcją szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości.
4: A szykuje się kolejne weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ale rządzący potrafią dostrzec też pozytywy. Prezydent do tej pory nie zawetował ustaw realizujących Krajowy Plan Odbudowy, w tym reformę Państwowej Inspekcji Pracy, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
7: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest tego przykładem, więc tak, zdarzają się jasne strony i zdarzają się dni, kiedy z powodu decyzji pana prezydenta się uśmiecham.
4: Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie ostatniego roku prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Francji oraz premierką Włoch.
0: Informował reporter TOK FM Maciej Kluczka. Rząd robi kolejny krok w stronę zakazu używania smartfonów w szkołach. Na dzisiejszym posiedzeniu ma przyjąć projekt nowelizacji prawa oświatowego, który reguluje tę właśnie kwestię. W poranku TOK FM zapowiedziała to ministra edukacji Barbara Nowacka, a więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Barbara Nowacka w poranku TOK FM poinformowała, że zakaz ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach w całym szkolnym budynku. Nowela ustawy mówi o telefonach komórkowych i tu cytat innych urządzeniach elektronicznych. Zakaz będzie dotyczył tylko uczniów, nie nauczycieli i pracowników szkół.
9: Czyli sytuacja jest taka, że dzieci przychodzą do szkoły, zdają swoje smartfony i odbierają je przy wyjściu.
10: Zależy co postanowi szkoła. Narzucenie przepisów z Warszawy szkołom, które dobrze już działają w systemie bezcelefonowym, a powtarzam, to jest ponad 50% szkół, byłoby wywracaniem im ich dobrych praktyk i nawyków. Niektórzy zostawiają w szafkach. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
8: W przypadku uczniów nowela przewiduje dwa wyjątki.
10: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
8: Ministra dodała, że o zakaz zabiegali m.in. sami nauczyciele. Choć wśród nich można usłyszeć różne opinie na ten temat. Według nauczycielki roku 2025 Agnieszki Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie może być to rozwiązanie na wyrost.
11: To aktualnie jest w żaden sposób rozwiązywane, dlatego że no, o ile jeszcze w podstawówkach można na te dzieci wpłynąć, no to w liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. O. W związku z czym no, ten zakaz, nawet jeśli mamy te makatki, do których się wkłada telefony albo jakieś pudełka z przegródkami, to w ogóle nie zdaje egzaminu. I no, według mnie to rozporządzenie jest istotne, no bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast no, w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
8: Ministerstwo chce, by zakaz zaczął obowiązywać od 1 września. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W ciągu 2 lat urodziło się 15 tysięcy dzieci. Wczoraj w Dniu Dziecka rząd podsumowywał program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
12: Aniela i Laura.
13: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
14: Kiedy przyszły na świat?
12: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
13: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
12: 298 zastrzyków, liczyłam.
13: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
12: Zdrowe podróżniczki.
13: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
0: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i w sumie kosztować 2,5 miliarda. Teraz Iran. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że sądzi, iż w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz. Wcześniej z Bliskiego Wschodu płynęły sygnały mówiące o tym, że te negocjacje z USA są zawieszone. Jak mówiło tamtejsze MSZ, to był efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Premier Benjamin Netanyahu wydał rozkaz ataku na przedmieścia Bejrutu kontrolowane przez Hezbollah, wspieraną przez Teheran szyicką organizację. I te działania Tel Awiwu oddaliły USA od pokoju na Bliskim Wschodzie. Tak to przynajmniej było postrzegane, zanim Donald Trump znów powiedział nam coś nowego na temat tego, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
14: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
0: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu. Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. W południe zbierze się Rada Ministrów, która zajmie się propozycją właśnie tych przepisów mających ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii, bo nie tylko mówimy tutaj o telefonach. Projekt zakłada, że dostawcy treści pornograficznych będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników w inny sposób niż dotychczas stosowana autodeklaracja, według której, aby uzyskać dostęp do pornografii, wystarczy kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 roku życia. I to jest jeden z aktów prawnych, nad którymi dzisiaj będą pracować rządzący, a inny dotyczy zakazu używania telefonów w szkołach. Czy ten zakaz ma sens? Jakie jest Państwa zdanie? 22 44 044, o to właśnie dzisiaj pytamy.
15: Reklama.
16: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
17: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 7 Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Pod hasłem Twarze Przemysłu odbędzie się 17. Industriada, Święto Szlaku Zabytków Techniki 13 i 14 czerwca. Będzie można zwiedzić 48 obiektów i skorzystać z prawie 440 atrakcji przygotowanych na tę okazję. Poprzedzający festiwal Rozruch Maszyn, zaplanowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, otwarcie odbędzie się w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a zamknięcie w Walcowni Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach. Noc Kultury 6 czerwca odbędzie się w Lublinie w programie festiwalu koncerty, wystawy, spektakle, performansy i nieoczywiste działania artystyczne. W zaułkach Starego Miasta będzie można zobaczyć m.in. lubelskie stwory, instalacje, której autorką jest Julia Czekaj.
20: Będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po centrum Starego Miasta. Chciałam pokazać to, jak ja odczuwam spacerowanie po Starym Mieście, ukryte historie, które sobie wyobrażałam zawsze w uliczkach, kamienicach, czy też w zaułkach różnych, które tam się znajdują.
19: Noc Kultury w Lublinie odbędzie się po raz 20. Kolejne toruńskie muzeum doczeka się remontu. Tym razem chodzi o Muzeum Podróżników. Pracę utonego halika zaplanowano na przyszły rok, mówi Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego.
21: Przewidujemy zarówno roboty budowlane, które odświeżą elewację, naprawią dach, jak również modernizację wystawy stałej.
19: Przypomnijmy, że do końca roku potrwa remont w Muzeum Historii Torunia. Z kolei od kwietnia w nowej odsłonie można oglądać kamienicę pod gwiazdą.

0: Dzisiaj na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. A na termometrach zobaczymy dzisiaj od 19 stopni na Podkarpaciu i na Podhalu, około 23 stopni w centrum, a maksymalnie 27 stopni na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy 26 minut po piątej. Czy uważają Państwo, że zakaz telefonów w szkołach jest dobrym pomysłem? Oto dzisiaj pytamy. 22 44 044. Proszę pod ten numer do nas dzwonić. A jako pierwszy dodzwonił się dzisiaj pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku, słuchamy.
2: Witam serdecznie. Wie pan, to wcale nie jest takie proste pytanie, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, bo takie kuszą dwie myśli, tak z automatu. Jedni, i podejrzewam, tak będzie dzisiaj na antenie, powiedzą, że jest XXI wiek, że cyfryzacja postępuje, że absolutnie to jest dla młodzieży dzisiaj nieodzowny atrybut i powinno być tak, że powinno się brać jako narzędzie nauki takie telefony dawać dzieciom, bo przecież tak powinno być, bo to XXI wiek, jak powiedziałem. A na drugim biegunie zupełnie inna historia. Niektórzy powiedzą, że absolutnie skandal, że nie powinno tak być. Dzieci muszą się nauczyć samodzielnego myślenia, czytania normalnych matematyki, tak wykładanej po prostu przez nauczycieli czy fizyki, etc. Mówię, sprawa nie jest taka prosta, ponieważ jedni i drudzy będą mieli trochę racji, moim zdaniem. We wszystkim, we życiu na pewno jest ważny balans odpowiedni. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, właściwie dwa aspekty sprawy, które są tutaj kluczowe. Pierwszy jest taki, że dzieci tracą więzi społeczne i to jest, ja mam sporo znajomych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, rozmawiamy i tak się przewija to nieraz podczas spotkań. Mówią, że te dzieciaki często na przerwach to już nie ma tej interakcji, jak była kiedyś. Nie ma tych takich wszystkich emocji, które towarzyszyły dzieciakom, rozmów. Oczywiście teraz upraszczam, żeby było jasne, to i nie mam monopolu naprawdę, tylko zwracam uwagę na to, że takie sytuacje coraz częściej słyszę. Po prostu dzieci siedzą w telefonach, grają, oglądają filmy. Już nawet nie chodzi o tą pornografię, tylko po prostu bez telefonu nie potrafią sobie poradzić. A drugi aspekt sprawy, to muszę Państwu powiedzieć o czymś, co mnie dotknęło kilka razy. I to mówiąc kilka, mam na myśli nie jeden czy dwa, ale kilka razy, a może kilkanaście nawet. Jak się jeździ samochodem często koło szkół, to nie wiem, czy Państwo zaobserwowali coś takiego, jak takie statka albo pojedyncze osoby, takich zombie telefonicznych.
0: Ale to nie tylko w pobliżu szkół, to w tramwaju, w autobusie.
2: Nie tylko, ale ja mówię o tym aspekcie szkolnym teraz właśnie, bo o to pan dzisiaj pyta, panie redaktorze. Ale rzeczywiście w pobliżu szkół, ale wszędzie i na ulicy, gdziekolwiek. Ja wczoraj, dokładnie wczoraj, to jest nieprawdopodobna historia, że akurat pan dzisiaj o to pyta. Ja wczoraj miałem taką sytuację, że na pasy wkroczyło, wtargnęło dziecko, które po prostu miało lat może 10, może 12, trudno mi powiedzieć, które miało słuchawki w uszach, które po prostu szło chodnikiem, skręciło automatycznie w lewo, wtargnęło na ulicę. No, to jest po prostu dramat. To aż się korciło wyskoczyć z tego samochodu, złapać za ramiona i strząsnąć takim dzieciakiem. Kłopot będzie taki, że znajdzie się 30 osób dookoła, które powiedzą, że ktoś atakuje dziecko. Ja oczywiście mówię to wstrząsnąć, nie mówię o jakimś tam czymś niewłaściwym, tylko mówię o tym, żeby uprzytomnić takiemu dzieciakowi, co on robi. Dla mnie telefon jest poważnym problemem, jest wspaniałym narzędziem XXI wieku, wspaniałym urządzeniem, które może służyć do pomocy, do nawigacji, do właśnie choćby nauki w niektórych sytuacjach, do komunikowania się oczywiście na pierwszym miejscu, ale też ogromnym zagrożeniem dla umysłów młodych ludzi. Ja wiem, że to jest trudna taka opinia kontrowersyjna, wywoła pewne jakieś tutaj sprzeciwy, ale myślę, że na tą sprawę trzeba spojrzeć wielowarstwowo i nie jest taka prosta.
0: To był pan Marek z Warszawy. Dziękujemy. Dobrego dnia, panie Marku, życzymy. Teraz będziemy we Wrocławiu razem z panem Włodkiem, kolejnym naszym stałym słuchaczem. Dzień dobry. Słuchamy.
3: Witam panie Józefie i słuchaczy wszystkich. Inaczej, no pan Marek mi właściwie zabrał prawie wszystko za argumenty, jakie chciałem tam użyć i spostrzeżenia, ale ja postaram się dorównać poziomowi i powiem tak. W szkole podstawowej ja bym po moim wnuku, 6. klasa, Jest tak, przed pesami skrzyneczka, znaczy portiernia, zostawiają ten, wychodzą, kończą lekcje. Uważam, to jest bardzo dobre, zresztą nauczyciele, nawet pytam córki, wszyscy mówią ten, no wiadomo, wnuk niezadowolony, no to wiadomo, młodzież się buntuje, ale po prostu, ale większość jest za tym, żeby szkoła to jest szkoła po prostu i po prostu, a przerwa to jest po to, żeby odpocząć od lekcji, żeby po prostu nie migały te ikonki po prostu tam Facebooka i pozostałych mediów. A jeżeli chodzi o szkołę średnią, no to przecież to jest młodzież w wieku, kończy 14-15 lat, więc czy ustawa, czy nie ustawa, ja uważam, że jak ktoś już ma około 15 lat, to uważam, że tak, na lekcjach dokładam tego, na lekcjach kategoryczny zakaz korzystania, z wyjątkiem co do etycznych, znaczy pozwoli, na przerwach to w zależności od szkoły. Jeżeli szkoła uzna, że młodzież ma, może to tylko na przerwach, a na lekcjach bezwzględny zakaz. A tak jeszcze a propos, pan Marka powiedział, że widział tam jakieś te grupki siedzące. A ja poruszę przy okazji temat, bo od jutra...
0: Ale panie Włodku, już czas się kończy, więc proszę bardzo, zwięźle.
3: To mogę dopowiedzieć, przyznam, że proszę wszystkich, widziałem rok temu wypadek, jak wjechał hulajnogą pod suwa nastolatek, po prostu słuchawki na uszach, podłączone do smartfona, śmierć na miejscu, ten powiem panu szczerze.
0: To prawda. Od jutra bardzo dziękuję. Ja pan Wojtek z Wrocławia był z nami, zarówno smartfony, jak i w hulajnogi bez użycia kasku. Swoją drogą w ostatnich dniach też mówiliśmy o tym, że wchodzi obowiązek dla użytkowników do 16 roku życia, zakładanie kasku, ale to jest zupełnie inna historia. No, w każdym razie tutaj przy okazji dyskusji o zakazie telefonów w szkołach państwo zwrócili uwagę na brak takiej właśnie ostrożności, no bo młodzi ludzie z głową w chmurach gdzieś tam idą przez pasy, patrząc w telefon. Też warto zwracać na to uwagę. Pan Bernard dzwoni z północnej Bawarii, ale zanim oddam panu Bernardowi głos, to jeszcze przypominam numer telefonu 22 44 044. Panie Bernardzie, słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Też się zgadzam z panem Markiem szczególnie, bo temat jest trudny. Wiadomo, że to są znowu wprowadzanie jakichś zakazów, regulowanie. Może niektórzy będą twierdzić, że to jest przeregulowanie. Temat jest, tak jak pan Marek był uprzejmy wspomnieć, wielowarstwowy, ale ja osobiście też popieram jakieś rozwiązania ustawowe czy konkretny zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Zgadzam się tutaj z nauczycielką roku ubiegłego, 2025, panią Agnieszką Kopacz. Taka informacja została podana i była też jej wypowiedź cytowana, że jednak podstawa prawna daje większą pewność nauczycielom do egzekwowania tego w szkole, bo jeżeli jest to, że tak powiem, no, bez podstawy prawnej, to wiadomo, że dzieci, nie tylko dzieci, ale szczególnie młodzież się buntuje przeciwko takim zakazom, twierdząc, że jest to bezprawne, że nauczyciele jakby nie mają podstaw do tego, żeby zakazywać używania tych telefonów na terenie szkoły. Także jestem za tym, za taką regulacją. Już te zarówno pan Marek, jak i pan Wojtek z Wrocławia właśnie też mówili o tym aspekcie bezpieczeństwa. To jest też ważne, żeby uczyć dzieci, młodzież jakby no podejścia z rezerwą, z dystansem do tych urządzeń technicznych. One są wspaniałe, tak jak pan Marek wspominał. Bardzo dużo, że tak powiem, nam dają, natomiast są też pewnym zagrożeniem. Także chodzi tutaj o to, żeby jakąś równowagę zachować i wypośrodkować temat. To taki zakaz uważam, że do tego by się przyczynił. Dziękuję.
0: To był pan Bernard z północnej Bawarii. Czy są po drugiej stronie nauczyciele, nauczycielki i nauczyciele? Bo państwo, myślę, też sporo by wnieśli do tej naszej dyskusji. Jeśli tak, to prosimy o zatelefonowanie do Radia Tok FM. 22 44 044. No i tradycyjnie prosimy o to, aby panie się bardziej uaktywniły, bo na razie się pojawiły same męskie głosy. Pan Karol z Katowic dzwoni, słuchamy.
5: Witam serdecznie. Ja myślę, proszę szanownego państwa, że nie możemy budować wszystkiego w oparciu o zakazy. Bo wczoraj rozmawialiśmy o zakazach, dzisiaj rozmawiamy o zakazach i za chwilę będziemy o kolejnych zakazach rozmawiać. Hałasu przy tym co nie miara, a efekty są, jak historia pokazuje, takie jakie są. I tu szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, należałoby dopatrywać się, że może te zakazy są słuszne, ale co my starsi, oprócz gadania w tej materii, robimy, żeby ta nasza młodzież nie sięgała tak po telefon. Idziemy do łóżka z telefonem, wychodzimy do pracy z telefonem, wchodzę do pociągu, cały wagon, wszyscy mają przed sobą telefony. W większości są to już ludzie dorośli, bo jadą do pracy. Więc ja, żeby nie przedłużać, nawoływałbym, żeby my, osoby już dorosłe, którym nikt nie odbierze prawa do telefonu, też jakiś przykład, że ograniczamy ten dostęp, bo dla nas to też nie jest zbyt zdrowe, podejrzewam. Że ograniczamy ten dostęp, dbamy o higienę korzystania z telefonu i wtedy się dopiero będziemy szerzej w tej materii wypowiadać. Tyle. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. Teraz pani Anna spod Radomia zabierze głos. Słuchamy pani.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałam trochę z innej strony. Zakaz oczywiście jest w porządku, chodzi o podstawę prawną, bo w szkole moich wnuczek już to jest, istnieje po prostu, nie można używać tych telefonów. Ale chodzi mi o to, że ja zauważyłam, młodsza wnuczka jest w 5. klasie, ona nie potrafi płynnie czytać. Bo po prostu za nią czyta telefon w większości. I ja im tłumaczę, że dziewczynki, jak się czyta, to człowiek raz, że sobie poszerza zasób słów, zdań. Nawet ortografii się uczysz, bo zapamiętujesz zdania. No ale to one się patrzą ze zdziwieniem na mnie, a ja na półki z książkami, które człowiek gromadził, lektury, żeby miały wszystko dostępne.

0: zdrową, ale krótką jakąś informację, jak mi potrzebne, owszem, tak. I mówię im, jeżeli już naprawdę coś potrzebujesz, to poszukaj, ale okazuje się, że treści, które ona szuka, to ma w podręczniku. Tylko trzeba wrócić dwie strony albo następne dwie strony przeczytać. I to już jest za duży wysiłek, no bo ona sobie kliknie tam w tego swojego czata i już ma gotowe. To jest wygodnictwo i to jest takie dla mnie prześlizgiwanie się po tej nauce. I nic innego, że później się pyta o proste rzeczy, a one też oczy, jak to mówią, wyczyszczają nieładnie i najlepiej zaraz zapytają się wiadomo kogo, no.
1: Bardzo dziękuję. A pani Anna spod Radomia. Przypominam, że pytamy dzisiaj państwa o to, czy uważają państwo, że zakaz telefonów w szkołach ma sens. Teraz pan Wojtek z Warszawy. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Ja jestem nauczycielem.
1: O, świetnie.
2: Więc zostałem wezwany tablicy i ja sobie nie zdążyłem całego konspektu zrobić, ale zacząłem wypisywać, co jest ważne w tym zakazie. Po pierwsze, sporo dzieciaków już na poziomie czwartej klasy jest uzależnionych. Jeżeli mamy człowieka z telefonem małego, uzależnionego w szkole, to tak jakbyśmy mieli alkoholika z butelką w torbie. Jakby lepiej ich od tego odsunąć. Druga rzecz to jest to, że oni mają cały czas dostęp do niepożądanych treści. To bardzo często dzieciaki mogą wyciągnąć takie rzeczy, które są dla nich szkodliwe. Dzieciaki, które... Bo w szkole, w której ja uczę, mamy zakaz. Mamy trochę kłopotów z jego egzekwowaniem, no dlatego, że dzieciaki kombinują, no to wiadomo. I teraz, jeżeli dzieciak na przerwie siedzi w telefonie, to później błyskawicznie ma problemy ze skupieniem się na lekcji, większe problemy. To, że dzieciaki tak wcześnie zaczynają korzystać, w tej chwili mówi się, że 12 lat to jest taka granica, od której dziecko powinno mieć swobodny dostęp do ekranów, to powoduje te wszystkie trudności, które my mamy, bo w tej chwili program nauczania matematyki, ja uczę matematyki i chemii, jest tak o jeden rok mniejszy niż w podstawówce w latach 90. Wtedy dzieci swobodnie się jakby wyrabiały z nauczeniem tego wszystkiego, w tej chwili są przeciążone. No to wniosek, mi się wydaje, jest prosty, że możliwości są znacznie mniejsze tych dzieci. Mają kłopoty ze skupieniem się, ze zrozumieniem zadania, ze znalezieniem ważnych treści, ze zrozumieniem, o co chodzi. No, długość uwagi, którą mogą skupić, ilość faktów, które mają w pamięci, dużo trudniej jest zapamiętać różne rzeczy. I później jak nie pamiętają, to nie mogą się tymi treściami posługiwać. No to jest cena za to, że dzieciaki od małego korzystają z ekranów. Jest bardzo dobra książka, o tym napisał Jonathan Haidt, Niespokojne pokolenie, w której on pokazuje, że to tak jakbyśmy wzięli nasze dzieci na Marsa przenieśli, od razu gdzie są zupełnie inne warunki i te dzieci już nie wrócą do takich warunków, w jakich myśmy dorastali. Dzieci też nie potrafią konstruktywnie korzystać z telefonu, to znaczy wyszukać tam treści, jakby znaleźć i połączyć się na różne sposoby, także ja uważam, że powinniśmy iść dalej.
1: No, ktoś musi dzieci nauczyć tego, przekazać jakieś takie, wyrobić nawyki, nie wiem jak to nazwać, ale tutaj to jest chyba wyzwanie dla starszego pokolenia. Dziękuję bardzo, pan Wojtek z Warszawy był z nami, za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
3: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
4: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
5: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
6: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
3: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polsce zachodniej zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W Polsce wschodniej i w centrum okresami będzie wzrastało ono

0: do dużego i tam po południu mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Również na wschodzie możliwe są burze, lokalnie z gradem. Temperatura na dzisiaj to od 19 stopni na Podkarpaciu i na Podhalu, przez około 23 stopni w centrum, do maksymalnie 27 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: A dzisiaj na temat telefonów w szkołach, na temat zakazu używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły. 22 44 044, pod tym numerem czekamy na Państwa głosy i odpowiedzi na pytanie, czy uważają Państwo, że zakaz w szkołach ma sens. Zakaz telefonów, który dzisiaj ma być zatwierdzony przez rząd na posiedzeniu. Pan Rafał telefonuje z Warszawy, słuchamy.
2: Dzień dobry. Moim zdaniem jak najbardziej jest zasadne wprowadzenie zakazu telefonu, ponieważ w szkole, ponieważ no, dzieci, młodzież tak naprawdę nie jest świadoma też do końca nie ma świadomości korzystania w odpowiedni sposób z tych telefonów. Szkoła wolna od telefonów w pewien sposób daje im tą wolność i możliwość lepszych nawiązywania kontaktów społecznych. Co do zakazu w szkołach wyższych, nieraz słyszałem, że młodzież już jest w zasadzie dorosła i ich to nie powinno dotyczyć, ponieważ dorośli sami sobie wybierają pewne zasady. Natomiast można podejść to od tej strony, tak jak idziemy do teatru, no, również osoby dorosłe wyłączają telefonu. Nie ma możliwości korzystania czy w kinie, czy w teatrze. To jest sposób uczenia też kultury korzystania z tego telefonu i umiejętności posługiwania się nim. To tak samo jak wykorzystanie noża. Nożem można pokroić chleb, ale nóż może różnie służyć do narzędzi przestępstwa. Więc trzeba odpowiedzialnie edukować dzieci, w jaki sposób można korzystać z tego środka cywilizacji, który mamy. To tyle.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Rafał z Warszawy. Przypominam Państwu numer telefonu do Radia Tok FM, to 22 44 044. Teraz pan Tomasz Złomianek, słuchamy.
3: Witam Państwa serdecznie. Jak najszybciej wprowadzić zakaz telefonów, no, i tak to, że tak powiem, za późno to wszystko. Młodzież jest tak uzależniona. Wczoraj byłem świadkiem, mieszkam w podwarszawskich Pomiankach i byłem z córką, która też ma 9 lat i też walczę z tym strasznie, żeby jak najmniejszy, wręcz zerowy, że tak powiem, kontakt z telefonem. Oczywiście to się nie zawsze udaje, ale staram się. Wczoraj byłem świadkiem, byłem z córką w dużym supermarkecie, nie będę tu mówił jakim, na lodach i przechodziliśmy i tam są takie różne kompleksy i był taki też jeden duży sklep z telewizorami, też nie będę mówił, i nagle spojrzyłem na uwagę, jak są takie witrynki i są telefony. I dzieci czteroletnie już jeden do drugiego pokazywał sobie, zobacz jaki telefon, no coś niesamowitego. Te dzieci są tak uzależnione, a były badania w Stanach Zjednoczonych, to tak samo uzależnia jak narkotyki czy alkohol. I to od małego dzieciaki są pompowane jak gąbka. Rząd na całym świecie się zreflektował i powoli to wprowadza. Jest to straszny nauk, który takie będą konsekwencje, że się w głowie nie mieści. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. To był pan Tomasz Złomianek. Teraz będziemy poza województwem mazowieckim, a konkretnie w Skierniewicach, pod Skierniewicami. Pan Marek telefonuje, słuchamy.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No, moja uwaga jest równie słuszna jak przedmówcy tak naprawdę. Chciałbym zwrócić jeszcze na dwie rzeczy uwagi. Jedna rzecz to jest szkoła, prolegatura szkoły jest taka, że uczy, żeby uczyć się także i kultura sieci, kultura korzystania czy z telefonów, czy z jakichkolwiek innych używek należy też do szkoły. W związku z tym szkoła w mojej ocenie absolutnie ma prawo, żeby narzucić zasady i nawet regionalne, nawet to, co się dzieje już w międzyczasie, zasady w danej szkole, w danym mieście. Uważam to jak najbardziej za słuszne. I w związku z tym ustawa jest konieczna, ale smutna część tej ustawy w moich oczach jest właśnie ta, że przez lata tak naprawdę szkoła i nauczyciele niestety straciły szacunek i już dzisiaj jest ustawa potrzebna jako wsparcie dla nauczycieli, żeby wyegzekwować zasady danej szkoły. I jest to smutne w moich oczach, ale równocześnie oczywiście absolutnie konieczne.
0: Absolutnie konieczne, mówi nasz słuchacz. Ja tylko dodam, że konieczne na szczeblu takim ogólnokrajowym, żeby to uporządkować, bo jak słyszymy od pani minister edukacji, to połowa szkół i bez takiej właśnie regulacji już na swój sposób wprowadziła ten zakaz używania telefonów w budynku szkoły, że po prostu trzeba na przykład zdać do takiej specjalnej gabloty te telefony po przyjściu do szkoły. 22 44 044. Teraz pan Grzegorz z Warszawy, słuchamy.
5: Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami i oczywiście jestem z dwoma rękami się podpisuję, żeby jak najszybciej wprowadzić zakaz. Powiem szczerze, że szkoła szkoła, ale tutaj największą winę moim zdaniem ponoszą rodzice odnośnie telefonu, bo od małego dziecka, dziecko ma, od małego, jak się dziecko urodzi, to już w łóżkach widzę, jak mamusie dają. Ja wiem, że to jest proste, żeby się dziecko uspokoiło, czy siedziało spokojnie, ale już dwulatki mają telefon w rękach i kupę dzieci nie potrafi się ubrać, nie potrafi sobie, że tak powiem, tyłka podetrzeć, bo robią to rodzice za nich, a oni trzymają telefon w rękach. Produkujemy naprawdę, nie wiem, no, ja się obawiam tego pokolenia, które jest teraz, nie wiem, 4-5-latków, co z nimi będzie, bo oni są tak wypaczeni, oni tak ufają wszystkim wiadomościom, które są w telefonie, że naprawdę można tak pokierować tymi dziećmi, a później ludźmi, że a tak pomyśleć, co będzie za parę lat. Także tutaj też moim zdaniem tutaj rodzice w domu też powinno się, z domu się to wynosić. No ale niestety w domach też się siedzi przy telefonach, dlatego dzieci też to widzą, tak?
0: Bardzo dziękuję. To był pan Grzegorz z Warszawy. O ile się nie, jeśli się nie mylę, to wszyscy państwo tutaj popierają działanie resortu edukacji w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach. Pani Anna telefonuje z Płocka. Słuchamy.
6: Panie redaktorze, internet to zguba ludzkości, więc ja oczywiście jestem za i obydwoma rękami, obydwoma nogami też się mogę pod tym zakazem podpisać. Tylko jest pewien problem. Właśnie jak zauważył pan przede mną, nie wszystko należy zrzucać na szkołę. Jeśli 7-latek idzie do 1. klasy, a on już w domu widzi, że wszyscy używają telefonów, dostaje telefon bardzo wcześnie albo bawi się telefonem rodziców, to będzie bardzo ciężko mu w szkole, ponieważ jak również zauważył pan przede mną, po prostu przychodzą dzieci do szkoły już uzależnione. Jeżeli ktoś jest uzależniony, to powinien być leczony, a taki zakaz to może tylko pogłębić jego frustrację i przyczynić się na przykład do agresji w szkole. I wyobrażam sobie, że może być tak, ponieważ to będzie oficjalny zakaz, więc taka młodzież usłyszy już w szkole, że jest zakaz, że pani minister zakazała, no to oczywiście ta akcja narodzi inną akcję. I tak jak za moich czasów uczniowie na dużej przerwie zamykali się w toaletach, żeby wypalić sporta albo klubowego, a jeden stał i patrzył, czy nie idzie nauczyciel, to sobie wyobrażam, że tak będzie i teraz. Na przerwach w różnych zakamarkach uczniowie będą się dekować, żeby z tego telefonu korzystać. I to jeżeli nawet będą musieli zostawiać w jakichś skrytkach telefony, z którymi przyjdą do szkoły, to teraz nie ma żadnego problemu, żeby mieć telefony 2 albo 3. I dlatego uważam, tak jak słusznie również stwierdził pan przed mną, że zakaz to nie jest rozwiązanie. Pewne rzeczy wynosi się z domu i jeżeli dorośli nie dadzą dobrego przykładu, to ten zakaz nie da po prostu skutków. I na każdym kroku dorośli powinni swoim przykładem przekonywać młodzież, że internet to zguba ludzkości. kości, a telefony przyczyniają się do transmisji tej zguby. Ale jeśli, panie redaktorze, publicznie wypowiada się człowiek, który używa sformułowania, że nastolatek wtargnął na pasy, i to moim zdaniem to jest właśnie antyprzykład, ponieważ o ile ja wiem, według obowiązujących przepisów nie ma czegoś takiego jak wtargnięcie pieszego na pasy. Kierowca jest obowiązany w pobliżu pasów zwolnić, swoją uwagę zwielokrotnić, ponieważ pieszy ma pierwszeństwo. Ja wielokrotnie obserwuję, że kierowcy już z daleka widząc, że ktoś zbliża się do pasów, swoją szybkość do minimum ograniczają, więc wyskakiwanie z samochodu i potrząsanie nastolatkiem z telefonem uważam delikatnie nie na miejscu. To jest przykład na to, że my jako dorośli nie zdajemy egzaminu. A teraz powiem panu, dlaczego ja naprawdę dzwonię, bo się za panem stęskniło.
0: I wzajemnie, bo pani Aniu, właśnie miałem spuentować ten pani telefon w ten sposób, że proszę częściej dzwonić i miło, że pani się odezwała, a pani tutaj mnie uprzedziła. 22 44 044 podaje numer, chociaż już w zasadzie trudno będzie zabrać głos, bo mamy jeszcze słuchaczy, a nam się kończy czas. Pan Piotr z okolic Myślenic, bardzo proszę o krótką wypowiedź.
7: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Jestem ojcem 12-latki i znam ten problem z autopsji, więc u nas w szkole jest zakaz używania telefonów. Uważam, że to się całkiem dobrze sprawdza. I uważam też, że powinien być zakaz ustawowy, bo wtedy nikt nie miałby pretensji do danej szkoły, że taki, a dyrektor szkoły nie miałby dylematów, czy taki zakaz wprowadzać, czy nie. I tyle. Chciałem tylko krótką taki apel też wygłosić. Mianowicie jest takie ładne słowo dziecko. Jeżeli ktoś w wypowiedzi 20 razy używa słowa dzieciak, to trochę to razi. Po prostu to jest trochę nawet obraźliwe moim zdaniem dla dzieci. Więc dzieciaki, zwierzaki może odłóżmy na inne sytuacje.
0: To był pan Piotr z okolic Myślenic. Teraz pan Jacek ze Szmulek Warszawskich. Słuchamy.
8: Dzień dobry. Oczywiście. Dzień powinien powstać dzień bez telefonu. Tak jak jest dzień bez samochodu, bez papierosa, bez alkoholu, tak samo dzień bez telefonu. To by było coś takiego, gdzie dzieci by się zastanowiły nad tym, że może można żyć bez telefonu. Druga sprawa. Media w ogóle nie prowadzą żadnych programów, reklam, które dotyczyłyby jaką krzywdę powodują telefonie. To też media jakby nagłośniły, jakby pokazały, to może by ktoś pomyślał nad tym. Trzecia sprawa. Telefon, nie wiem, nie znam się na tyle, ale powinno producenci powinni prowadzić programy telefonów dla wiekowe, na przykład emeryt seniorów. Inny telefon powinien mieć z innym programem, tak samo i dzieci. Teraz podam przykład. 15-letnia dziewczyna, której ojciec zabrał telefon, ona szantażowała ojca, że jeśli ojciec nie odda mu jej telefonu, to ona go poda na policję, że on ją molestuje. Czyli do tego stopnia. Rodziny się rozpadają.
0: Tutaj tragedia są rodziny. Pojawia się aspekt tego uzależnienia. Dziękuję bardzo pan Jacek ze Szmulek. Teraz pan Marek z Łodzi. To już na koniec. Ostatni głos w naszej dyskusji.
9: Witam serdecznie. Marcin z Łodzi. Przesłuchuję się dzisiejszej dyskusji. Jestem nauczycielem od wielu lat. Też od kilku lat tworzę prawo w Sejmie. Natomiast ustawa, która ma dzisiaj przejść przez rząd, ona tak naprawdę nie rozwiązuje najważniejszej rzeczy, bo żadna szkoła, ale to żadna szkoła, nie mówi tak, dzieciaki, dzieci, możecie korzystać ze szkoły, uczniowie, korzystajcie z telefonów. Wręcz przeciwnie, ta ustawa nie rozwiązuje najważniejszej rzeczy, dlaczego szkoły, które wprowadzają zakaz telefonów, nie mogą egzekwować tego zakazu i odgórnym zakazem, bez żadnych dodatkowych treści, bez pieniędzy na edukację, na narzędzia, nie uda się nic zrobić. Tak więc to znowu będzie taki, według mnie, bardziej PR-owe zagranie i nie będziemy zastanawiać się, dlaczego dzieci korzystają z telefonu, z telefonu. Nie będziemy zastanawiać się, co zamiast dostaną, a będziemy tylko i wyłącznie ograniczać ich autonomię.
0: Bardzo dziękujemy. To był ostatni głos naszej dzisiejszej dyskusji. Za wszystkie telefony Państwu dziękujemy i zapraszamy na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek, która na pierwszej stronie dzisiaj o lekarzu, który idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. I dlaczego tak jest? Wkrótce będziemy mieli za dużo lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą i mieć gabinet w bloku, a nie takie, na które jest zapotrzebowanie społeczne. Lekarzu, chcesz pracować w sektorze prywatnym? To pracuj, zarabiaj, rób kasę, ale nie przyjmuj w publicznej ochronie zdrowia. Zaproponował chirurg i senator PiSu Stanisław Karczewski. Przyznał on, że może być twarzą zakazu łączenia pracy w sektorach prywatnym i publicznym. To ma być remedium na sytuację, w której dwa systemy zabiegają o ten sam zasób, o kadrę medyczną. Paradoksalnie po latach niedoborów wkrótce przejdziemy w stan klęski urodzaju pod względem liczby niektórych specjalistów. Sytuacja poprawia się, bo od ponad dekady znacząco i systematycznie podnoszony jest łączny limit przyjęć na kierunki lekarskie. O tym właśnie dzisiaj i to także w kolejnej odsłonie na stronie trzeciej, ale my tutaj wędrujemy teraz na stronę czwartą, gdzie jest temat dnia dotyczący Kalifornii przed wyborami. Co się dzieje z amerykańskim rajem? Przed dzisiejszymi prawyborami na gubernatora w Kalifornii wszyscy kandydaci obiecują, że zaradzą chronicznej drożyźnie i innym bolączkom prawie 40-milionowego stanu. Drożyzna wywołana wojną Trumpa z Iranem daje się we znaki całemu krajowi, ale Kalifornii szczególnie, bo już wcześniej było tu drogo. Za wynajęcie dwupokojowego mieszkania w Los Angeles trzeba zapłacić ponad 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie. W San Francisco ponad 3600 dolarów, nie wliczając mediów i parkingu. Teraz Rzeczpospolita, rzut oka na pierwszą stronę, alarm w sprawie długu publicznego. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Mimo objęcia Polski dwa lata temu unijną procedurą nadmiernego deficytu, nasz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal rośnie. W 2025 roku sięgnął 7,3% PKB. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o tym, że Rosja wstrzymuje eksport paliwa lotniczego.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Chmury dymu nad ukraińską stolicą, uszkodzone budynki i ludzie uwięzieni pod gruzami. Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak na Kijów. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Dotyczy to aż 14 województw. Minuta po 6 jest wtorek, 2 czerwca. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Władze miasta zaapelowały do ludności o pozostawanie w schronach, jak informuje Reuters. Tysiące mieszkańców Kijowa schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach, a część miasta pozostaje bez prądu. Również władze położonego na północnym wschodzie Ukrainy obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też poderwanie polskich sił powietrznych. Informowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia tej sytuacji. Tak rządzący komentują obecny stan stosunków Kijowa z Warszawą. Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje od prezydenta Ukrainy wytłumaczenia się z tej decyzji.
11: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
10: Prezydent Karol Nawrocki chce z kolei, by odebrać prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego, nadany mu kilka lat temu. To dobry pomysł, komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot.
12: Kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
10: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Grupa 7 państw Unii Europejskiej, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja, przedstawiła propozycję do 21 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji, zakładające m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym. Propozycje przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu ograniczającego ewentualny wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę. Siedem krajów postuluje także nałożenie sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft, a także dalsze działania wobec spółek Gazprom i Nowatek oraz ich zagranicznych spółek handlowych. Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych i nawozów. Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji ABC News, że sądzi, iż w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz. Wcześniej Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że cisza w rozmowach byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później jednak ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Poinformował także, że rozmowy z Iranem są kontynuowane. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt referendum w Krakowie, do którego doszło tydzień temu, a w wyniku którego prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska.
13: Zgodnie ze statutem Koalicji Obywatelskiej można przegłosować rozwiązanie struktur wojewódzkich, wprowadzenie zarządu komisarycznego. To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę.
10: Przypomina Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Do momentu wyłonienia w wyborach nowego przewodniczącego partią w tym regionie zarządzać będzie komisarz, którym ma zostać Dorota Niedziela, jedna z bliższych współpracowniczek premiera, wicemarszałkini Sejmu. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu we wszystkich województwach, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
14: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem wody w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
15: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
14: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
16: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
14: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Dziś najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie i w centrum największe zachmurzenie i tam przelotny deszcz, a na wschodzie również burza, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7 minut po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszą gościnią jest teraz dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: Rosyjski rząd zadecydował o wstrzymaniu eksportu paliwa lotniczego do 30 listopada, o czym w oficjalnym komunikacie poinformowano. Ta decyzja po wiosennej kampanii wzmożonych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie się tutaj pojawiła. Co ta decyzja mówi o skuteczności ukraińskich ataków?
17: Tak, tylko tytułem uzupełnienia wstrzymany jest eksport nie tylko paliwa lotniczego, ale także do końca czerwca w ogóle benzyny. Więc to jest narzędzie, czyli zakaz wywozu, jak to mówią Rosjanie, a krótko mówiąc eksportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego oraz paliwa lotniczego. To jest takie czasowe rozwiązanie, które rosyjski rząd stosuje przynajmniej od kilku lat, zwłaszcza w czasie, prawda, kampanii wojennej, tak mniej więcej od 2023 roku, dosyć standardowo w sezonie letnim. To oczywiście wiąże się jakby nie tylko z potrzebami gospodarki wojennej, ograniczeniami, które powstają na rynku paliwowym, ale w tym, prawda, tegorocznym konkretnym przypadku te problemy są w znacznym stopniu związane z, tak jak powiedział pan redaktor, już tak trochę, prawda, podprowadził mnie pod tą możliwość opowiedzenia o tym, że w znacznym stopniu wynika to z takiej bardzo skutecznej kampanii ostrzału przez stronę ukraińską, rosyjskiego zaplecza, powiedzmy, wojennego, logistycznego, czyli konkretnie infrastruktury krytycznej, w tym przypadku infrastruktury paliwowej, czyli rafinerii, tych, które znajdują się przede wszystkim w zachodniej części Rosji, tak pomiędzy, powiedzmy, frontem a Morzem Bałtyckim. Oczywiście Ukraińcy także bili w kilka rafinerii bardzo głęboko w terytorium tak zwanej głubinki rosyjskiej. No ale tutaj jakby podstawą są te rafinerie z zachodniej części Rosji. Tym samym doprowadzili do ich nie tyle zniszczenia, co uszkodzenia, które zmusiło Rosjan do, prawda, napraw, wstrzymania produkcji, a tym samym, prawda, stąd pojawiły się takie ograniczenia w podaży benzyny na rynku przede wszystkim krajowym, bo rynek krajowy tutaj chodzi. Mhm. I Rosjanie muszą w tych trudnych warunkach po prostu nawigować na tyle skutecznie, dosyć boleśnie dla nabywców benzyny, żeby utrzymać stabilność cen paliw na rynku.
0: Paliwa jest w Rosji mniej, bo trzeba naprawić rafinerię, ale jest jeszcze tutaj druga strona medalu. Równocześnie Rosja czerpie zdecydowanie mniejsze zyski, niż by mogła czerpać ze sprzedaży tych surowców, prawda?
17: O tak, nie, no tutaj to do problemu nie prowadzi jeden czynnik i w przypadku rosyjskim mamy do czynienia z taką, powiedzmy, wyraźną kumulacją, bo nie dość, że są coraz skuteczniejsze, to Rosję coraz bardziej, prawda, jakby boli ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę paliwową i wystarczy, prawda, sobie przypomnieć tak zupełnie na marginesie, że Władimir Putin rozmawiał z tego powodu, także z przedsiębiorcami rosyjskimi, którzy nie tylko się skarżyli na ten stan, ale także oferowali pomoc, ponieważ się okazuje, państwo rosyjskie nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć rafinerii rosyjskich przed atakami ukraińskich dronów. I oni jakby zaproponowali Władimirowi Putinowi, że oczywiście opłacą zakup jakby tych systemów, które pozwolą ochronić rafinerię. Być może Putin dałby się też namówić na stworzenie takich specjalnych formacji prywatnych, prawda, tych coś na kształt grup Wagnera, czyli ČVK, tych prywatnych korporacji ochroniarskich, które miałyby, mhm, prawda, być wyposażone w znacznie większy, taki skuteczniejszy sprzęt, żeby ochraniać te rafinerie. Niemniej, to jest jeden tylko, prawda, z czynników, czyli ataki ukraińskie, do tego jeszcze dochodzi jakby nie tyle zablokowanie, co niemożność wykorzystania, czyli zamknięcie tej drogi eksportowej, mhm, czyli ropociągu Przyjaźń, który dostarczał paliwo w kierunku, znaczy przede wszystkim do odbiorców ciągle europejskich, jak Węgry. Do tego dochodzi trudna sytuacja związana z sankcjami ograniczania tego eksportu i jeszcze do tego dochodzą, mhm, prawda, trudności w ogóle gospodarcze. Wszystko powoduje, że Rosjanie...
0: Mhm. Nakładane są kolejne sankcje, a Ukraina w tym czasie dostaje w końcu tę wyczekiwaną pożyczkę wielomiliardową. Jest zasilana z kolei pieniędzmi. Tutaj to są takie właściwie naczynia połączone, bo obserwujemy, tak, że Rosja jest słabsza na froncie. Myśli pani, że to ma związek, że tak powiem, osłabiona strona energetyczna państwa?
17: Oczywiście, znaczy to ze sobą, znaczy to widać przede wszystkim na przykład na Krymie, bo trudności z dostępem do paliwa, bardzo, prawda, duży wzrost cen, na co skarżą się Rosjanie, paliw, to oczywiście występuje w Rosji, ale bardzo tak jaskrawo widać na Półwyspie Krymskim, który jest no, w znacznym stopniu poprzez działania ukraińskie pozbawiony takiej sprawnej logistyki dostaw paliwa. Tam dochodzi do, prawda, znaczy Rosjanie muszą w sposób sztuczny, to znaczy ręcznie rozwiązywać ten problem, nie tylko wprowadzając w pierwszym kroku takie ograniczenia w możliwości zakupu paliwa, a w drugim, prawda, zaostrzają to jeszcze, wprowadzając specjalne talony. To wszystko powoduje, że rośnie szara strefa, Rosjanie handlują benzyną prawda, w sposób taki, powiedziałbym, pozarynkowy, spekulują i nie tylko, więc Rosjanie mają jako rząd z tym, powiedzmy, ogromny kłopot, tak, muszą to w jakiś sposób pilny rozwiązywać, ale to wszystko świadczy o tym, że przynosi efekt, prawda, taka bardzo skuteczna, powiedziałbym, celowana działalność, czy celowane operacje strony ukraińskiej, takie, które biją we wrażliwe miejsca państwa rosyjskiego w znaczeniu machiny wojennej Rosji. Natomiast pamiętajmy, że to nigdy nie jest tak, że efekt wywoływany jest taki na w zasadzie skalę ogólnorosyjską poprzez jedno narzędzie. Tu, tak jak powiedzieliśmy, jest kumulacja wielu czynników, tak? Rosjanie słabną nie tylko z powodu ukraińskich ataków, ale słabną, prawda, z powodu między innymi tego, że wojenna gospodarka nie jest tak efektywna, czyli model wojennej gospodarki nie jest tak efektywny, jak powinien, jak mógłby być, tak? Bo wbrew pozorom, wbrew opiniom wielu, sankcje działają, może nie są w 100% skuteczne, ale są bolesne dla Rosji i przynoszą efekty. Mhm. Rosyjska gospodarka się nie rozwija, tylko się kanibalizuje za sprawą, prawda, tych mechanizmów wojennych. A te takie najprostsze i najskuteczniejsze metody utrzymywania gospodarki w trybie rozwoju, po której sięgała często szefowa Banku Centralnego, czyli Elwira Nabulina, czyli te nisko wiszące owoce, one zostały już dawno zerwane i to, co zostaje Rosji i konkretnie rosyjskim ekonomistom, to sięgać po coraz boleśniejsze narzędzia, które nie pomagają rosyjskiej gospodarce się rozwijać, więc mamy gwałtownie wyhamowany wzrost, mamy taką Rosję wpadającą i zobaczymy, czy to, prawda, w tym roku nastąpi, nie tylko w stagflację, ale generalnie taki tryb recesji gospodarczej, mhm, przed czym oczywiście Rosjanie przestrzegają i tego się bardzo boją.
0: Pani doktor, już właściwie musimy kończyć, ale ta niecała minuta nam została. Proszę w dwóch zdaniach opisać, w jakim momencie wojny w Ukrainie w ogóle jesteśmy. Bo gdybyśmy usłyszeli 3 lata temu o słabej Rosji, to byśmy się pewnie bardzo zdziwili.
17: No jesteśmy w takim momencie, o którym w zasadzie od jakiegoś czasu mówiliśmy, że dla Rosji przyjdzie taki moment, w którym prowadzenie wojny stanie się kosztowne, a nawet boleśnie kosztowne. Jesteśmy właśnie w tej chwili i problem polega na tym, że my jako Zachód nie powinniśmy myśleć o tym, żeby z Rosją zacząć prowadzić dialog, tylko to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy Rosję jeszcze bardziej dociskać sankcjami, pewnymi retorsjami, tylko po to, żeby to Rosja była realnie zainteresowana w zakończeniu tej wojny, przymuszona sytuacją, bo sama z siebie i poprzez dialog tej wojny nie zakończy. Także mamy szansę zakończenia tego konfliktu, bo Rosja jest słabsza. Należy jednak trochę wykazać się cierpliwością i zaostrzyć jeszcze nasze podejście.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była z nami. Do usłyszenia.
17: Do usłyszenia. Dziękuję. Miłego dnia.
0: Po informacjach o 6.20 będziemy mówili o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Autopromocja. Plan działania.
18: Czy jedna rozmowa może zwiększyć bezpieczeństwo całej naszej rodziny? Hasło alarmowe, plan kontaktu, miejsce spotkania to drobiazgi, które w kryzysowej sytuacji mogą mieć ogromne znaczenie. A jak przygotować siebie i swoich bliskich na nieprzewidziane wydarzenia? Jak stworzyć prosty, rodzinny plan działania i nauczyć się reagować z wyprzedzeniem? O tym w najbliższym planie działania w TOK FM. Dzisiaj 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 16 zostało rannych. W tym wiele ciężko w rezultacie nocnego rosyjskiego ataku na miasto Dnipro na południowym wschodzie Ukrainy. W Kijowie zginęła co najmniej 1 osoba, 20 zostało rannych. W ukraińskiej stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonej części 24-piętrowego wieżowca mieszkalnego. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Trzęsienie ziemi we Włoszech, wstrząsy o magnitudzie 6,2 wystąpiły w rejonie Kalabrii i były odczuwalne na całym południu kraju. W niektórych miejscowościach ludzie wybiegli ze strachu z domów. Włoska obrona cywilna ogłosiła, że nie ma informacji o szkodach. Na dziś zaplanowano wybór nowego przewodniczącego lub przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Funkcję tę sprawuje od września zeszłego roku niemiecka dyplomatka Annalena Baerbock. Turcja wprowadziła nocne ograniczenia na kilku swoich najsłynniejszych śródziemnomorskich plażach, by chronić żółwie morskie w sezonie lęgowym. Naruszający te ograniczenia mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do nawet 15 tysięcy dolarów, a firmy i inne podmioty prawne nawet 3 razy tyle. Teraz informacje sportowe w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalnicka po zwycięstwie z Diane Perry pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała po meczu, gra przed francuską publicznością nie była wcale prosta.
4: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
3: Chwalińska o półfinał zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. To spotkanie jutro, do zobaczenia w Eurosporcie. A w innych meczach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn za to bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Ogier-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-3, 7-5, 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkanie zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią. Późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Eliza Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro di Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce na etapie zajęła Amerykanka Lili Williamsa. Trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli. W TOK FM teraz czas na pogodę.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do nawet 27 stopni, tam najcieplej, na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Po 6:25 to jest pierwszy program TOK FM. Prezydent USA powiedział w telewizji ABC News, że sądzi, iż w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Na ten temat będę rozmawiał teraz z Mariuszem Borkowskim, ekspertem do spraw bliskowschodnich i byłym korespondentem na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Jak pan czyta w tę wypowiedź Trumpa? Czy rzeczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie się tutaj może stabilizować?
5: Bardzo trudno powiedzieć, dlatego że Irańczycy uzależniają porozumienie z Amerykanami, od tego, czy wygasną walki w Libanie. Krótko mówiąc, czy Izrael przestanie atakować południowy Liban. I ten komunikat popłynął do Stanów Zjednoczonych, chociaż Amerykanie twierdzą, że go jeszcze nie dostali. Irańczycy uważają, że porozumienie pokojowe z Amerykanami powinno obejmować wstrzymanie wszelkich walk na Bliskim Wschodzie, to znaczy i Libanu, i Iranu, a również cieśniny Ormus i także ewentualnie porozumienie dotyczyłoby Jemenu z plemieniem Huti. Problem polega na tym, że Amerykanie wydaje się, że mają już niewiele czasu. Prezydent Trump, jak twierdzi wiele komentatorów amerykańskich, jest pod presją jak najszybszego wygaszenia walk. Natomiast Irańczycy wydają się grać tu na zwłokę i rozumieją, że jeszcze mogą wytrzymać być może miesiąc, być może dwa miesiące, jeśli chodzi o blokadę ekonomiczną. I tutaj wydaje się, że to przewlekanie tego, odwlekanie tego porozumienia gra raczej na korzyść Teheranu.
0: Mm-hmm. No to w takim razie, no bo zaczęliśmy od tego, jak wygląda sytuacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem i Izraelem. To teraz Liban, Hezbollah i Stany Zjednoczone. Prezydent Trump także wczoraj mówił o tym, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Jaki jest tutaj kontekst? To rzeczywiście oznacza, że tam będzie spokojniej.
5: No, po tym komunikacie Teheranu, że muszą walki ustać, jeśli Amerykanie mogą liczyć na porozumienie z Teheranem, wiadomo, że Trumpowi zaczyna tutaj brakować argumentów. On zaczyna wywierać nacisk na Netanyahu. Nie wiadomo, jak ten nacisk będzie silny, dlatego że to, co napisał Trump w swoich mediach społecznościowych, jest dosyć niejasne. Mówi się o tym, że Izraelczycy mają zaprzestać ataków na południowe dzielnice Beirutu. Natomiast mówi się, że później, nie wiadomo kiedy, mają ustać walki w południowym Libanie, ale na początku Hezbollah musi zaprzestać ataków na siły izraelskie w południowym Libanie. Na razie wiadomo tyle, że w nocy dzisiaj z poniedziałku na wtorek trwały nadal walki między Hezbollahem a Izraelczykami. Podobno siły izraelskie wstrzymały swój marsz w kierunku Beirutu. Ta sytuacja jest na tyle niejasna, że nie cały rząd izraelski się z tym godzi. Między innymi minister Ben-Gwir, znany zresztą opinii polskiej już od pewnego czasu, zażądał od premiera Netanyahu, żeby żadnego porozumienia z Hezbollahem nie zawierać, żeby kontynuować ataki i rozegrać sytuację w południowym Libanie siłowo. Na razie wiadomo tylko tyle, że tak naprawdę rozmowy, które zrosną się w Waszyngtonie, pokojowe, dotyczące na razie zawieszenia broni, będą dotyczyły wycofania się Izraelczyków z południowego Libanu, czego domaga się zarówno Hezbollah, jak i państwo libańskie. Natomiast Izraelczycy o tym bardzo jasno nie mówią. Nadal zajmują teren mniej więcej około 30-40 kilometrów południowego Libanu. To jest 1/5 terytorium tego kraju. Mhm.
0: Dlaczego Izrael atakuje Liban?
5: No, im chodzi o to, że tak naprawdę z jednej strony Hezbollah jest jedyną siłą militarną w Libanie, który jest skłonny zaatakować północne części Izraela rakietami, bo przekroczenie tej linii demarkacyjnej jest niemożliwe. Natomiast to, co żądają Amerykanie od Libańczyków, to znaczy, żeby armia libańska rozbroiła Hezbollah jako jedyną tą siłę istotną na tym terenie, jest właściwie niemożliwe. Konieczne jest porozumienie polityczne. Porozumienie polityczne musiałoby zakładać absolutnego wycofania się Izraelczyków z południowego Libanu, a pamiętajmy, że oni wypędzili z tych 30 kilometrów w głąb kraju ponad 1 200 000 ludzi. Stale bombardują te tereny. Jeszcze w poniedziałek wieczorem kolejne 6 miejscowości libańskich otrzymało wezwanie ze strony Izraela, żeby ludność cywilna uciekła stamtąd. Bombardowane są również tereny w okolicach Tyru. Bombardowane są drogi, którymi ucieka część tej ludności cywilnej. Krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo niedobra. I w tej sytuacji trudno mówić o tym, żeby to porozumienie było trwałe. Zresztą miesiąc temu zawarto porozumienie między Izraelem a Libanem i to porozumienie właściwie było fikcją totalną, bo walki toczyły się nadal.
0: Stany Zjednoczone biorą tutaj aktywny udział na tych kilku frontach wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Po co Stany Zjednoczone są zaangażowane?
5: No, Stany Zjednoczone zaangażowały się w ten konflikt, po pierwsze, bo są sojusznikiem Izraela i głównym partnerem i zarówno sponsorem finansowym, jak i militarnym. Z drugiej strony wiadomo, że tylko Stany Zjednoczone mogą wymusić na Izraelu wstrzymanie walk, a z drugiej strony, no w jaki sposób doprowadzić do porozumienia pokojowego czy też długofalowego wstrzymania ognia na linii z Iranem i wygaszenia walk w Libanie. Stany Zjednoczone uważają, że to rozwiązanie pokojowe jest możliwe pod silnym naciskiem prezydenta Trumpa, bo to jest jedyna strona polityczna, która może taki nacisk wywrzeć. No niemniej jednak te naciski amerykańskie są niezbyt, powiedziałbym, skuteczne, bo z jednej strony widzimy, że porozumienie z Iranem się odciąga, że warunki amerykańskie są przynajmniej tak Teheran twierdzi, coraz ostrzejsze, że Amerykanie w miarę postępu tych rokowań wysuwają coraz to nowe żądania, na co się nie godzi Teheran. Z drugiej strony Amerykanie nie wywierają skutecznego nacisku na Izrael. Wydaje się, że ten nacisk jest stopniowy i on jest w funkcji
0: jeśli,
5: od tego...
0: Jeśli nie jest trochę odwrotnie, gdybyśmy kierowali się tym, co w część opinii publicznej, takiej chyba światowej wręcz, uważa na temat tego, co się tam dzieje. Znaczy, że Izrael i premier Netanyahu wciąga Trumpa i Stany Zjednoczone w tę wojnę, w ten konflikt.
5: Ewidentnie tak jest, dlatego że o tym się głośno nie mówi, ale to Izrael wciągnął Amerykanów, uderzając jako pierwszy, no parę godzin przed atakiem amerykańskim na Teheran, Izraelczycy uderzyli pierwsi. Wiadomo, że są Netanyahu i jego rząd i nie ukrywają, że nie są zainteresowani pokojem z Iranem, że chcą nam i namawiają Amerykanów, żeby jednak rokowania nie trwały dalej, żeby zerwać te rokowania, żeby uderzyć po raz kolejny i zadać, jak twierdzi wspomniany minister Ben-Gvir, śmiertelny cios dla Teheranu, rozbić jego potencjał militarny, gospodarczy i polityczny. I w tym momencie wiadomo, że Izraelczycy będą również naciskali na Amerykanów, żeby w przypadku, jeśli nie dojdzie do wygaszenia walk ze strony Hezbollahu, a Hezbollah mówi, chodzi nie tylko o to, żeby Izraelczycy przestali atakować południowy Bejrut, ale żeby się wycofali w ogóle z południowego Libanu, co wydaje się, że nie leży ani w interesie, ani w interesie ani Izraela, ani jego przywódców politycznych, ani przywódców wojskowych.
0: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
5: Dziękuję.
0: Pierwszy program gospodarczy teraz przed nami. Wiek emerytalny, chcemy status quo. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie dziennika Gazety Prawnej 52,8% ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Po odwróceniu reformy emerytalnej zainicjowanej w 2012 roku przez rząd PO-PSL, wiek przejścia na emeryturę w 2017 roku wrócił do wcześniejszych limitów, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie dane ZUS-u pokazują, że Polacy i tak coraz później zaczynają pobierać świadczenia emerytalne. Średni wiek przejścia na emeryturę zwiększył się z 56,8 do 62,7 w roku 2024. I dla kobiet i dla mężczyzn nieznacznie przekracza on granicę wyznaczoną przepisami prawa. Kontrola to nie przesłuchanie. O tym także w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj. Kontrolerzy ZUS-u nie powinni pytać o przyczyny niezdolności do pracy, przebieg leczenia ani stan zdrowia. Nowe przepisy, które obowiązują od 13 kwietnia, dały Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych więcej narzędzi do kontrolowania zwolnień lekarskich, ale nie oznacza to, że kontrolerzy mogą bez ograniczeń wypytywać o diagnozę, przebieg leczenia czy też przyjmowane leki. Teraz zaglądamy do dzisiejszej Gazety Wyborczej, w której możemy przeczytać o 200-krotnym przekroczeniu norm w zabawkach. A takie są szokujące wyniki kontroli. Złe oznakowanie i przekroczenie norm dotyczy od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zabawek, które skontrolował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że producenci podrabiają nawet certyfikaty. Urząd radzi, jak rozpoznać autentyczne oznakowania. Dzieci nie ocenią, czy zabawka jest bezpieczna, po prostu zaczynają się nią bawić. Kupując prezenty, zwracajmy więc uwagę na jakość i prawidłowe oznakowanie produktów, w tym znak CE, tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze Rzeczpospolita tutaj przede mną w tej chwili o tym, że Polska musi eksportować kapitał. Wartość polskich inwestycji zagranicznych to jest zaledwie 4% PKB, podczas gdy unijna średnia sięga 60%, mówi Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, z którym wywiad dzisiaj Państwo znajdą w Rzeczpospolitej.
6: Autopromocja.
7: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu
6: Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BS w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
24: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
25: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
25: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
27: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
26: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
27: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
28: Oszczędzam.
29: O, a ile?
28: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
30: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: otwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej związanego z uderzeniami Rosji na Ukrainę. W nocnych atakach na miasto Dnipro co najmniej 4 osoby zginęła, ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. W Kijowie zginęła co najmniej 1 osoba, a 20 zostało rannych. Prezydent Donald Trump twierdzi, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużania rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że cisza w rozmowach byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem oraz zapowiedział, że izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Poinformował także, że rozmowy z Iranem są kontynuowane. Zakaz używania w szkołach podstawowych smartfonów zostanie dziś przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała w TOK FM szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od przepisów.
8: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
7: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Niektórzy eksperci podkreślają, że ostatni odczyt inflacji zamknął drzwi do potencjalnych rozważań na temat podwyżek stóp. W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji, z którego wynika, że ta w maju spadła do 3,1% z 3,2%. Taki wynik zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. A co w pogodzie? Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy teraz 17 minut do 7. Naszą gościnią jest Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dzisiaj Rada Ministrów będzie się zajmowała projektem, który dotyczy zakazu używania telefonów w szkołach. Czy to jest dobry krok?
10: To znaczy, na pewno dobrym krokiem jest to, że zostało to wzięte na tapet i ten temat w Polsce znalazł się w agendzie politycznej. Szkoły na pewno potrzebują tutaj rozwiązań, dlatego że ostatnie lata pokazały, że zostawienie szkołom zupełnie wolnej ręki stawia wielu dyrektorów w takiej sytuacji, że chcą wprowadzić jakieś ograniczenia używania w szkołach, bo ten smartfon zaczął przeszkadzać szkole w realizacji celów. Natomiast bardzo wielu rodziców, uczniów, czasami nawet nauczycieli nie chce tej zmiany. I stąd rzeczywiście, tu się zgadzam z ministrą, wielu dyrektorów sygnalizowało,

0: Może potrzebuje tutaj ruchu ze strony ministerstwa. Natomiast o tym, jaki to jest ruch, to pewnie zaraz będziemy rozmawiać.
1: Pani minister w TOK FM mówi, że mniej więcej połowa szkół posiadała taki zakaz już, że to jest po prostu uporządkowanie pewnej sytuacji. Ale z drugiej strony, tu nie ma jednej recepty, tylko uszanujmy to, jak szkoły sobie z tym poradziły. Czy to nie rodzi jakiegoś takiego nieporządku, tak to nazwijmy?
0: Oczywiście tak, pana intuicja jest bardzo dobra. Po pierwsze, jeśli chodzi o badanie, o które opiera się pani ministra, na podstawie którego mówi, że połowa szkół miała zakaz, to jest to badanie, które nie pogłębiło tego pytania, czym ten zakaz jest. To znaczy szkoły bardzo często deklarują, że mają zakaz, ponieważ jest on wpisany w statucie szkoły, ale jest to przepis martwy, to znaczy ten zakaz nie jest praktykowany. Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów, odłóż ten telefon, bo jest zakaz. Chcę przez to powiedzieć, że zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się jutro w takiej samej rzeczywistości, czy też 1 września, kiedy ustawa ma wejść. To jest ogromny problem. My oczywiście w fundacji staramy się na to odpowiedzieć i takie materiały przygotowujemy, no ale takie coś powinno wyjść z ministerstwa jako materiał obowiązujący dla szkół, a wyjdzie tylko po prostu martwe prawo, które na dodatek jest niezgodne z konstytucją.
1: To powiedzmy teraz, co mówi w ogóle to prawo. Jak w praktyce będzie wyglądało egzekwowanie zakazu? Co tam rządzący wpisali do tego projektu?
0: Na początek może powiem, że zarówno ja, jak i nasza organizacja aktywnie uczestniczyła w konsultacjach nad projektem tej ustawy, więc mamy pełną wiedzę o tym, zarówno jak to powstawało, jak i na czym skończyliśmy i co po drodze było mówione na temat zawartości. Więc muszą Państwo wiedzieć, że już dzisiaj tak naprawdę prawo oświatowe daje dyrektorowi autonomię tak zwaną w zakresie stanowienia statutu szkoły i zasad panujących w szkole. I już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze. Problem polega na tym, że wiele szkół robiło to w sposób niezgodny z prawem, czyli na przykład zakaz obwarowywało sankcją odbierania telefonu uczniowi, na przykład czasami przetrzymywania go w szkole za karę przez jakiś czas, co rzeczywiście jest niezgodne z prawem własności, które uczniowi przysługuje, czy się komuś podoba, czy nie. Ustawa, która wchodzi, mówi, nie reguluje w ogóle szczegółów. W zasadzie jakby powiedziałabym, że wzmacnia to, co już dzisiaj w prawie oświatowym mamy, czyli mówi o tym, że szkoły mają wprowadzić coś, co nie jest nazywane zakazem, słusznie zresztą, tylko ograniczenie używania prywatnych urządzeń na terenie szkoły. I tutaj piątka dla pani ministry, co prawda zlikwidowała zadania domowe, ale sama zadanie domowe odrobiła, to znaczy to rzeczywiście nie jest zakaz, tylko ograniczenie używania, bo uczniowie mają prawo wnieść urządzenie do szkoły, ale w szkole ma już obowiązywać zasada nieużywania. Natomiast to, co jest absolutnie naszym zdaniem niezgodne z konstytucją, to jest to, że ustawa ta dotyczy wyłącznie szkół publicznych. Obywatele mają konstytucyjne prawo do równego traktowania, a dzieci, wszystkie dzieci, mają prawo do ochrony.
1: A dlaczego to dotyczy tylko szkół publicznych?
0: No to jest właśnie dobre pytanie. Ja oczywiście zadałam to pytanie przedstawicielom Ministerstwa Edukacji, kiedy mieliśmy spotkanie na przykład z premierem Tuskiem w obecności pani minister, czy inne spotkania konsultacyjne. Na spotkaniach z wszystkimi organizacjami tym zainteresowanymi, pani ministra powiedziała, że szkoły niepubliczne nie chcą zakazu. I teraz to rodzi nasz głęboki niepokój. Co znaczy, że szkoły niepubliczne nie chcą zakazu? Czy one wszystkie się wypowiedziały? Bo przecież nie ma jednej organizacji, która reprezentuje szkoły publiczne. W związku z tym to rodzi taki niepokój, że być może jakieś duże stowarzyszenie szkół prywatnych czy społecznych miało dojście do ucha ministra i stanowczo to oprotestowało, bo my na przykład w swojej praktyce fundacyjnej, odwiedzając kilkaset szkół rocznie, znamy bardzo dużo szkół prywatnych i społecznych, które chcą tej zmiany. Natomiast nieobjęcie ich zakazem powoduje bardzo dużą nierówność. Bo teraz wyobraźcie sobie, że w szkołach państwowych zakaz jest, w szkołach prywatnych zakazu nie ma. I teraz dzieci ze szkół państwowych na przykład mogą czuć się poszkodowane, że ze względu na zamożność rodziców one są objęte jakimś zakazem, a z prywatnych to wolno wszystko. I na odwrót, rodzice dzisiaj coraz częściej poszukują szkół z zakazem telefonów, jako tych szkół bezpieczniejszych. I teraz mogą sobie myśleć, dlaczego moje dziecko w prywatnej szkole znowu jest nieobejmowane różnymi państwowymi benefitami, które otrzymują szkoły państwowe. To jest w ogóle dla nas niezrozumiałe i nie jest to oparte na żadnym merytorycznym argumencie, że zasada ta ma nie obowiązywać w szkołach prywatnych. Też podstawy tej ustawy są wadliwe, ponieważ jak czytaliśmy założenia w projekcie, to tam jako wskaźnik zmiany podawane jest zdrowie psychiczne dzieci. Tymczasem zdrowie psychiczne jest, no to jest konstrukt wieloczynnikowy. Nie ma możliwości zmierzenia teraz, tak jak to robimy w Polsce tą ustawą, nie zmierzymy, czy to przyniosło rezultat, więc to w ogóle jest źle wskaźnikowane. Tak naprawdę zakaz telefonu w szkole ma jeden cel, umożliwić w szkole realizowanie jej zadań. Te zadania to są edukowanie dzieci, wspieranie relacji rówieśniczych i zapewnianie bezpieczeństwa. I teraz w tych trzech elementach telefon dzisiaj przeszkadza. Już nie będę tego rozwijać, bo nie mamy tyle czasu, ale najważniejsze. No, nie zostało to uwzględnione w projekcie i bardzo ważna rzecz, zakaz nie dotyczy nauczycieli i innych pracowników szkoły. I teraz...
1: Czy to jest wychowawcze? No bo tak, jeśli jestem uczniem, przychodzę do szkoły i muszę gdzieś zdeponować swój telefon, okej, ale za chwilę się okazuje, że nauczyciel podczas lekcji wyciąga swój aparat i coś tam, bo musi, bo się coś wydarzyło, bo sytuacja tego wymaga, albo przychodzi SMS do obsługi platformy edukacyjnej, która jest, z której korzysta szkoła i w związku z tym i tak ten telefon musi być.
0: To się stale zdarza, panie redaktorze. I my wydaliśmy w wrześniu ubiegłego roku poradnik bezpłatny dla szkół, higiena cyfrowa w szkole i w przedszkolu. I tam piszemy między innymi, jest szereg wypowiedzi uczniów, które cytujemy, którzy mówią, pan od WF-u rzuca piłkę i gra w gry. Pani od matematyki daje nam zadanie i siedzi na Vinted. Uczniowie to widzą, oni znają kolory tych aplikacji, wiedzą, co nauczyciel robi. Mało tego, muszę też powiedzieć, że ten problem występuje nawet na uczelniach wyższych, gdzie jedni skarżą się na drugich wykładowców, że studenci siedzą na telefonach, studenci, że wykładowcy robią prywatne rzeczy na komputerze, na telefonie. No, jest to dzisiaj bardzo duży problem i teraz proszę zwrócić uwagę, jak język kształtuje rzeczywistość. Nauczyciele w wielu miejscach krytykowali pomysł zakazu telefonów dla nauczycieli. Tylko, że to nie jest zakaz, to jest ograniczenie używania prywatnych urządzeń w określonych sytuacjach. I teraz nauczyciel podczas lekcji czy w czasie dyżuru na przerwie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci. W związku z tym właściwie nie należałoby nawet regulować prawem tego, że on nie może w tym czasie scrollować sobie Facebooka.
1: Tutaj mamy regulacje, które dotyczą szkół podstawowych. Czy przypadkiem nie powinny się tutaj pojawić jeszcze inne, które by dotyczyły szkół średnich albo szkół wyższych?
0: Panie redaktorze, nasza organizacja jest trochę takim papierkiem lakmusowym na dzień dzisiejszy tych potrzeb społecznych. My po prostu poszukujemy prywatnych sponsorów po to, żeby szkoły bezpłatnie mogły korzystać z wiedzy, którą powinno ministerstwo dzisiaj dostarczać. I mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że współpracujemy zarówno z szkołami średnimi, jak i, tak jak mówię, z uniwersytetami, bo na tych etapach również potrzebne jest po prostu przeprowadzenie procesu ograniczenia urządzeń, bo to jest problem dzisiaj na każdym etapie edukacji. Ja powiedziałabym, że im starsze dziecko, im starszy człowiek, tym mniejsza skłonność do poddawania się różnym zasadom i w inny sposób trochę trzeba takiego delikwenta podejść, żeby był sprzymierzeńcem tej zmiany. Więc jak najbardziej ta ustawa powinna objąć również szkoły średnie.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, co jest tutaj najważniejsze. Dlaczego ograniczamy w ogóle używanie telefonów w szkołach. Dlaczego te telefony takie złe są?
0: One generalnie nie są tak bardzo złe, jeśli je dobrze używać, ale trudno wymagać od człowieka w okresie dorastania, kiedy on jeszcze nie ma samokontroli rozwiniętej w odpowiedni sposób, żeby ten telefon rzeczywiście nie był wyciągany na przykład na lekcji w innym celu niż w celach edukacyjnych. I oczywiście ja się zgadzam z tymi ekspertami, którzy mówią, że telefony mogą służyć na lekcjach do różnych ciekawych rzeczy, ale praktyka pokazuje, że niestety bardzo często przeszkadzają. No i tak jak wspomniałam, ograniczenie tych telefonów służy temu, żeby nauczyciel mógł prowadzić lekcje, ale też bardzo ważna rzecz, którą widzimy też w naszych badaniach higieny cyfrowej aktywności fizycznej. Telefony przeszkadzają w aktywności fizycznej. Dzieci po 45 minutach siedzenia w ławce siedzą nad telefonem na przerwie, a przerwa jest czasem, który powinien być czasem, kiedy rozprostujemy kości, trochę pobiegamy po korytarzu, może wyjdziemy na podwórko, jeśli szkoła pozwoli, bo to jest osobny temat. Więc no mam nadzieję, że te ograniczenia z jednej strony pozwolą i uczyć, i poruszać się trochę, ale też, że zaczniemy w Polsce w ogóle budować nową normę społeczną, że ten telefon nie może towarzyszyć w każdej chwili, że po prostu on ma swoje funkcje, ale że my sobie przypomnimy, że trzeba się uczyć, biegać, rozmawiać z kimś, patrząc mu w twarz, prowadzić samochód, nie skrolując. My jesteśmy na ścieżce dopiero do wypracowania tego.
1: Tak sobie pomyślałem, że tutaj możemy sobie z uczniami, uczennicami rękę podać, bo pani wspomniała przed chwilą o tym, że jest takie tłumaczenie, że tam mogą być przeglądane jakieś wartościowe treści. Przecież telefon może też do tego służyć. No zobaczmy, jak my dorośli korzystamy z telefonu i jakie tam rzeczy przeglądamy czasami błahe, delikatnie
0: Panie
1: mówiąc.
0: Panie redaktorze, uchylę rąbkę tajemnicy. 15 czerwca opublikujemy nowy raport Internet Dzieci. Wie pan, jaki procent stanowią treści edukacyjne przeglądane przez dzieci?
1: 5%.
0: 1. Ale był pan blisko. 1%.
1: Bardzo dziękuję.
0: To są treści edukacyjne.
1: Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Teraz
0: dziękuję
1: i do usłyszenia. Teraz dołącza do mnie Maciej Kluczka.
2: Dzień dobry.
1: Jak zwykle
2: zacząłem
1: z notatkami.
2: I z telefonem.
1: Zacząłem
2: się zastanawiać, co przeglądam, słuchając twojej rozmowy z ekspertką, ale przeglądałem X-a. Portal X to takie nasze narzędzie pracy, ale faktycznie trzeba uważać z nadużywaniem smartfonów, bo jeśli wypełniają każdą godzinę naszego życia, to może mieć to złe skutki.
1: Czy też masz taką obserwację, że wsiadasz do tramwaju i często jest tak, że absolutnie wszyscy ludzie w tym tramwaju patrzą w telefon.
2: Znaczy, a widok kogoś z książką,
1: ja właśnie
2: to
1: parę
2: miły
1: razy
2: widok.
1: Widziałem, jak wszyscy, absolutnie wszyscy patrzyli w telefon. Tak. 20 osób.
2: Dlatego ja mimo wszystko lubię kupować i używać papierowe gazety, tygodniki. Wtedy, bo lubię czytać po pierwsze, a wtedy mi po prostu wzrok odpoczywa i głowa od ekranu smartfonu, telefonu, więc mimo, że często w aplikacjach możemy poczytać artykuły najnowsze, to jednak ta papierowa wersja też jest po prostu miła dla oka. Mam nadzieję, że i miły dla ucha będzie poranek TOK FM wtorkowy. Gośćmi będą m.in. Rafał Komarewicz z klubu Centrum. No właśnie, zaczynają się pytania, czy na pewno w tym klubie pozostanie. On mówi, jak na dzień dzisiejszy, tak? Ale ten dzień dzisiejszy, że zacytuję posła Komarewicza, minął już kilka dni temu, więc zobaczymy, jak jest dzisiaj. Ale będzie też kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, Bartosz Bocheńczak.
1: Maciej Kluczka z państwem w poranku TOK FM, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia państwu życzymy.
3: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Są zabici ranni po nocnych atakach Rosji na ukraińskie miasta. Po przegranym przez Aleksandra Miszalskiego referendum premier porządkuje struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Nasza tenisistka Maja Chwalińska spełnia marzenia. Sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Jest siódma, wtorek, 2 czerwca. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Tysiące mieszkańców Kijowa noc spędziło na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach. To po tym, jak Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i wybuchły pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. A o szczegółach Marcin Starzec.
17: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego. Marcin Starzec, TOK FM.
16: Był ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił ukraińskie odznaczenie za zasługi, które kilka lat temu dostał od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja dyplomaty jest reakcją na ostatnie działania władz Ukrainy związane z uhonorowaniem ukraińskiej powstańczej armii, odpowiedzialnej m.in. za rzeź wołyńską. Sprawa wywołała krytyczne komentarze ze strony polskich władz.
18: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
16: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Były wiceszef MSZ-u, poseł lewicy Andrzej Szejna dodaje, że prezydent Ukrainy musi na tę sytuację zareagować.
19: Prezydent Ukrainy w tej sytuacji nie może być bezczynny. On musi podjąć jakieś działanie, widząc, jaki wywołało to efekt. Jakieś wystąpienie, rozmowa z prezydentem Nawrockim, z premierem, oficjalne stanowisko, to jest jakieś minimum, które mogłoby spowodować dalszą rozmowę.
16: A w poniedziałek na wniosek Karola Nawrockiego zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, która zaopiniuje wniosek prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia Orderu Orła Białego. Przypomina o tym poseł PiS-u Paweł Szrot.
20: Kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
16: Ta sprawa wróci we wtorkowym poranku TOK FM w rozmowie z europosłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Szczerbą. Ta rozmowa o 8. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, a PiS nie traci nadziei na wspólnego kandydata z Konfederacją. Dwie największe partie po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, rozwiązują swoje problemy i próbują swoich sił przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
21: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
14: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
20: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
14: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
16: Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek, podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie. Druga z polskich tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału. O czym więcej teraz wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
22: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
23: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
22: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
24: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma, i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
22: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
16: Ćwierćfinały Rolanda Garrosa, które startują o 11, można oglądać w Eurosporcie. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
25: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
26: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
16: Na teraz zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą korzystać z mieszkań zastępczych. Są ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. Zagrzmi na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. Najwięcej przejaśnień dziś i rozpogodzeń na zachodzie kraju. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wtorek, drugi dzień czerwca. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Skoro drugi dzień czerwca, to już druga taka noc za nami. Druga z pełnym zakazem sprzedaży nocnej alkoholu w Warszawie. Pełnym, bo w całej stolicy, a nie tylko w kilku dzielnicach, jak było do tej pory w ramach pilotażu. 1 czerwca weszły właśnie nowe przepisy w tej sprawie i tym samym Warszawa dołącza do Krakowa, które takie przepisy ma już od lipca 2023. roku. O Krakowie dziś w poranku TOK FM też porozmawiamy, ale porozmawiamy też o Rafale Trzaskowskim, prezydencie rzeczonej stolicy i też wiceprzewodniczącym Platformy Koalicji Obywatelskiej, byłym kandydacie na prezydenta. Wczoraj minął rok od wyborów prezydenckich. Sporo podsumowań wczoraj dotyczyło Karola Nawrockiego i pierwszego roku jego prezydentury. Dziś może więc bardziej skupimy się na Rafale Trzaskowskim. On sam nie rezygnuje nie tylko z polityki samorządowej, ale i z kampusu Polska Przyszłości.
27: Oto trzy powody, dlaczego nie możecie braknąć na kampusie. Po pierwsze, wyjątkowi goście z kraju i zagranicy na wyciągnięcie ręki. Po drugie, rozrywka, aktywności. Po trzecie, niepowtarzalna atmosfera, którą tworzymy wspólnie. A tym razem robimy to po raz piąty.
2: W jakiej kondycji politycznej jest i Trzaskowski, i cała Koalicja Obywatelska? O to zapytamy m.in. Michała Szczerbę, europosła Koalicji Obywatelskiej, o godzinie 8, ale też komentatorów o 8.20. Będzie Natalia Sawka z OKO.press i Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Tydzień temu, w zeszłotygodniowym wydaniu tygodnika, Rafał Kalukin właśnie opisywał te ostatnie 12 miesięcy Rafała Trzaskowskiego, ale w ostatniej wyborczej opisał też tamtą kampanię prezydencką Arkadiusz Gruszczyński. No i wychodzi, szanowni państwo, na to, że sztab Rafała Trzaskowskiego często albo bagatelizował rady ekspertów, chociażby takie, które pokazywały, że z badań, jeśli chodzi o nastroje młodych Polaków, wynika, że bardzo oni obawiają się wejścia w wiek, który pretenduje, który zobowiązuje ich do płacenia podatków. Ten wiek został podniesiony do 26 lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale młodzi chcieliby chociaż jeszcze rok, dwa podatku PIT nie płacić. No i z wyliczeń sztabowców wynikało, że rocznie taki koszt dla budżetu państwa wynosiłby około 5 miliardów złotych. Takie rozmowy toczyły się w Czytelniku, czyli w siedzibie Platformy przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Jak pisze Arkadiusz Gruszczyński, ten bardzo ciekawy tekst można przeczytać na stronach internetowych Gazety Wyborczej, ale zielonego światła nie dał Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, to byłoby 5 miliardów złotych rocznie, a 1 miliard złotych miesięcznie chociażby kosztuje obecne utrzymywanie maksymalnych cen paliw. Tak było rok temu. Ten tekst wywołał wczoraj w przestrzeni medialnej internetowej niemałe poruszenie. Można to było obserwować, czy to na Facebooku, czy na portalu X. Co ciekawe, koresponduje z nim też tekst Dominiki Długosz z Newsweeka. On dotyczy bardziej sytuacji w Krakowie i kampanii referendalnej. Emocje polityczne, szanowni państwo, budzi też projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
0: Lubieńców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się świat.
2: Nie, to nie jest ustawa dla artystów pokroju Maryli Rodowicz. Jak twierdzą niektórzy politycy Konfederacji, ale oni często używają takich populistycznych narzędzi w polityce, ale też tak mówią politycy PiSu, chociażby Jacek Sasin we wpisie internetowym napisał: czy państwo powinno brać odpowiedzialność za to, że ktoś świadomie wybrał artystyczną ścieżkę zamiast, uwaga, normalnej pracy? A więc, panie pośle, praca artystyczna to także normalna praca. I chyba pan zapomniał, że w czasie rządów PiSu podobny projekt, bardzo podobny, przygotował ówczesny minister kultury Piotr Gliński. A całą sprawę w taki sposób kwituje wiceminister polityki społecznej, polityk lewicy Sebastian Gajewski.
1: Bardzo niewiele artystów pracuje na podstawie umowy o pracę. Musimy złapać, znaleźć dedykowane rozwiązania dla nich. Projekt nie przewiduje tego, żebyśmy z budżetu państwa finansowali składki na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich artystów. To jest nieprawda. Dopłacać do składek z budżetu państwa będziemy tylko do tych artystów, którzy mają najniższe przychody, którzy nie mają innych tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2: Ale w letnią, już prawie letnią, trasę koncertową wyruszają nie tylko artyści, ale i politycy.
3: Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy jacyś politycy w ogóle wychylają nosa Sejmu? Najwyraźniej tak, i to aż do Stargardu. Cześć, jestem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jestem ministrem funduszy i polityki regionalnej. 2 czerwca przyjeżdżam do Stargardu, żebyś ty mógł mi zadać dowolne pytanie. To jest spotkanie dla ciebie, dla twojego znajomego, dla znajomego znajomego, dla każdego.
2: To oczywiście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050. Dzisiaj spotyka się z mieszkańcami Stargardu. Dobrze, że ministra funduszy chce spotykać się z wyborcami, ale niedobrze, że próbuje nam wmówić, że jest jedyną polityczką, która właśnie wyjeżdża z Sejmu i z Warszawy, bo chociażby wczoraj w Sosnowcu był Włodzimierz Czarzasty, ale też dużo polityków Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości jeździ po kraju, więc To wystąpienie internetowe Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ma pewne, delikatnie mówiąc, nieścisłości. A co w prasie? Do prasy już troszeczkę zajrzałem, do Gazety Wyborczej wydania internetowego, a teraz zajrzę do papierowej Rzeczpospolitej, bo przynosi bardzo ciekawe informacje, jeśli chodzi o Donalda Tuska, a dokładnie o jego biuro poselskie, bo tak, Donald Tusk też jest posłem. To jest zresztą taki odwieczny mankament naszego systemu politycznego. Zresztą i politycy, i prawnicy wielokrotnie mówili, że należałoby coś w tej sprawie zrobić, by nie łączyć funkcji rządowych z poselskimi, no bo przecież jedno to władza wykonawcza, drugie ustawodawcza, ale na razie do takiego rozdziału nie doszło. No i jak ustaliła Rzeczpospolita, w kancelarii posła Donalda Tuska nie ma ani jednego pracownika na etacie. Wynika to z rocznego sprawozdania. Czy to obejście kodeksu pracy? No nie do końca wiadomo. Ale wiadomo na pewno to, że kwotę niemal 150 tysięcy złotych w ubiegłym roku wydał Donald Tusk w swoim biurze poselskim na umowy cywilnoprawne. W tym samym roku na umowy o pracę wydał dokładnie 0 złotych. Skąd takie zamiłowanie premiera do umów cywilnoprawnych? W biurze pracują dwie osoby, obydwie w oparciu o umowy zlecenie. Poinformowało Rzeczpospolitą biuro poselskie Tuska. Decyzja o zawarciu umów zlecenia była decyzją podjętą przez pracowników, ponieważ są też zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w innym miejscu. Koniec cytatu. Jak przypomina jednak autor artykułu, Wiktor Ferfecki, rzecz w tym, że kodeks pracy nie zabrania zatrudniać na umowę o pracę w dwóch miejscach. Czy prośba pracownika wystarczy, by zaoferować mu umowę cywilnoprawną? Mecenas Rafał Kania mówi, że nie. W kodeksie pracy zawarto bardzo jasne kryteria mówiące o tym, że jeżeli ktoś pracuje w ścisłym podporządkowaniu, przyjmuje polecenia służbowe co do sposobu wykonywania pracy i ma ściśle określone ramy co do miejsca i czasu wykonywania pracy, powinna mu być zaoferowana umowa o pracę. Umowa tak zwana zlecenia, choć nie jest to do końca prawidłowa nazwa, może być stosowana w sytuacjach, gdy nie ma tak ściśle określonych ram wykonywania zadań. A jakie konkretne zadania wykonują te osoby zatrudnione w biurze poselskim pana premiera? Biuro Donalda Tuska twierdzi, że premier prawa nie łamie. To Rzeczpospolita, a w najnowszej Polityce, bo choć tygodniki są w kioskach zawsze w środy, to chyba z uwagi na długi weekend, który nas co miłe czeka w tym tygodniu, wyszły już nieco wcześniej i no i właśnie tygodnik Polityka rozpisuje się na temat, to tytuł, krakowskiego kocioła, a chodzi o wybory, które będą w sierpniu. I kilka nawet nie informacji, szanowni państwo, o kandydatach, ale bardziej o sytuacji Krakowa. Kraków jest nie tylko drugim co do wielkości miastem Polski, ale też jest jednym z najszybciej rozwijających się miast, jest jedną z najszybciej rozwijających się metropolii. Kraków należy do zaledwie kilku spośród 107 miast prezydenckich w wyludniającej się Polsce, w którym populacja jednak rośnie i to w najszybszym tempie. Podwawelski Gród jest też największą atrakcją turystyczną Polski. Okupuje czołówki światowych rankingów miejsc wartych odwiedzenia. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku lotnisko w Balicach pobiło rekord. Obsłużyło ponad 13 milionów pasażerów, a miasto odwiedza około 15 milionów gości rocznie. Dla stałych mieszkańców bywają uciążliwi, ale co roku zostawiają tu około 10 miliardów złotych. A skoro o dużych miastach, też turystycznych mowa, to na koniec przeglądu prasy zajrzę jeszcze do Gazety Wyborczej, bo tam bardzo ciekawa korespondencja Macieja Czarneckiego z Los Angeles. Kalifornia nie jest już rajem. Dzisiaj odbywają się, szanowni państwo, prawybory na gubernatora Kalifornii. I wszyscy kandydaci obiecują, że zaradzą chronicznej drożyźnie i innym bolączkom tego prawie 40-milionowego stanu. Gdyby jakość życia w Kalifornii mierzyć kliszami z popkultury, to wychodziłoby, że to faktycznie jest raj. Nie dość, że dobra pogoda, to właśnie obecność gwiazd filmu, ale codzienna rzeczywistość jest niestety bardzo szara. Drożyzna wywołana wojną Trumpa z Iranem daje się we znaki całemu krajowi, ale Kalifornii szczególnie, bo już wcześniej było tu drogo. A teraz za wynajęcie dwupokojowego mieszkania w Los Angeles trzeba zapłacić ponad 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, a w samym San Francisco ponad niemal 4 tysiące dolarów, nie wliczając w to mediów i parkingu. Co się dzieje z amerykańskim rajem i o tym, czy prawybory, a potem wybory gubernatora Kalifornii mogą cokolwiek w tej sprawie zmienić, poprawić, w korespondencji Macieja Czarneckiego na stronie 4 i 5 dzisiejszej Gazety Wyborczej. A za chwilę informacje TOG FM, po których połączymy się z posłem klubu Centrum Rafałem Komarewiczem.
4: Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Czy Wołodymyr Zełenski straci najważniejsze polskie odznaczenie? W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, planowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. To po tym, jak w zeszłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Taniej dziś zatankujemy na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. Czwartek będzie najcieplejszym dniem zbliżającego się długiego weekendu. Na południowym wschodzie termometry pokażą 27 stopni, ale też zagrzmi na południu i w centrum. W sobotę i w niedzielę niższa temperatura, ale też mniej intensywnie zagrzmi. Prognoza pogody na dziś tuż po informacjach sportowych, na które już teraz zapraszam.
9: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami to bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na placu centralnym w Warszawie. Boli szczególnie porażka z Czeszkami, przyznała po meczu Weronika Telęga.
11: Troszkę taki kubeł zimnej wody, mamy nad czym się zastanawiać, mamy co analizować i pewno przystąpimy z jeszcze większą energią.
10: Gra w kratkę może skomplikować ewentualny bezpośredni awans do ćwierćfinału, w tym bardziej, że Polki dopiero jutro będą grać z faworytkami turnieju, Holenderkami, a także z ekipą z Azerbejdżanu, mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
28: Mistrzynie świata Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3, my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
10: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinału. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają w playoffach. A dziś do turnieju przystąpi nasza męska kadra. Polacy zmierzą się odpowiednio z Mongolią oraz Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza Polski. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe. W finale gra toczy się do 4 zwycięstwa. Pierwsze spotkanie w poniedziałek w Warszawie. Numer 1 światowego tenisa Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w 2 setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich i tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem pewnie pokonała Szwecję 3-1 w towarzyskim spotkaniu w Oslo. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną. Polacy za to jutro towarzysko zagrają z Nigerią i postarają się zatrzeć złe wrażenie z przegranego meczu z Ukrainą 0-2. W TOK FM czas sprawdzić, jaka będzie dziś pogoda.
9: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Zagrzmi dziś na Podlasiu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie, a na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7.24. Pierwszym gościem poranka TOK FM we wtorek jest Rafał Komarewicz, poseł Centrum. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
2: Startuje pan w wyborach prezydenckich w Krakowie?
5: A czemu pan tak uważa, panie redaktorze?
2: Bo wiewiórki na mieście, także w Warszawie, mówią, że pan się do tego przymierza. Chciałby pan...
5: Panie redaktorze, powiem panu tak, najważniejsze dla mnie jest załatwienie spraw, które są ważne dla Krakowa i dla Małopolski. Mówię tu o opłacie turystycznej, mówię tutaj to o ustawie metropolitarnej. Ważny również dla mnie, bardzo jest ważny pakiet dla klasy średniej, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 45 i drugiego progu z 120 do 200, bo to dotyczy krakowian. Tam jest bardzo dużo osób, które pracują w centrach usług wspólnych, którzy potrzebują tego, żeby lepiej żyć. To jest dla mnie najważniejsze. Natomiast nie zamykam sobie żadnych drzwi, też nie otwieram, patrzę, jak będzie się rozwijała sytuacja.
2: Czyli stoi pan w miejscu, gdzie pan stoi, ale rozumiem, że jeżeli by się otworzyły drzwi, za którymi stałby ktoś, kto powiedziałby, może wystartuje pan poseł, to pan powie...
5: Panie redaktorze, tak. w polityce nigdy nie mówi się nigdy. To jest takie znane powiedzenie. Tak jak powiedziałem na początku, dla mnie są najważniejsze rzeczy. Jeżeli jestem w stanie zrobić coś dla
2: Krakowa, do mnie Krakowian
5: mówię. Łopolan, tak. Zrobię to, ale to nie jest coś, co muszę zrobić. Krakowian.
2: Ale bardziej, większe narzędzia do działania na rzecz stolicy Małopolski według pana ma pan w Sejmie, forsując niektóre projekty, czy jednak na przykład w Urzędzie Miasta?
5: Wie pan, to są, można powiedzieć, inne problemy, dlatego że Kraków stoi przed pewnymi wyzwaniami, z którymi niestety poprzedni prezydent sobie nie poradził. Wie pan, trzeba myśleć o rozwoju miasta. Oczywiście dobre życie w mieście, czy takie komfortowe, jest bardzo ważne, natomiast mamy problemy, które trzeba rozwiązać. Część można rozwiązać jako prezydent miasta Krakowa, część można rozwiązać jako poseł, czy jako polityk szczebla centralnego. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o ten szczebel centralny, ważna jest współpraca i chęć wspólnego działania. Niestety tutaj na poziomie ogólnopolskim, dobrze pan o tym wie, że ograniczają nas partie polityczne, które jakby nie zawsze są, nie zawsze pozwalają na działanie. Dam panu przykład. Kwestia dotycząca ustawy metropolitarnej dla Krakowa. 5 lat temu koledzy z Platformy w Senacie przedstawiali projekt ustawy metropolitarnej. Mamy 2,5 roku rządu. Ustawy metropolitarnej nie ma dla Krakowa, ale jest dla Trójmiasta.
2: Mhm. Czyli, ale to jest długowarczyńca.
5: tym uchwaliliśmy. Czyli, no dobrze, no ale to znaczy, że są skuteczni, tak? Mm-hmm. Znaczy, że partia polityczna powiedziała, okej, to robimy, a tam to na razie odsuwamy. Więc ja bym chciał, żeby była pewnego rodzaju równość, tak? Jeżeli my o to walczymy i Kraków tego potrzebuje, to żeby to było. Natomiast nie zawsze jakby politycy są w stanie przeforsować. To wie pan, dla mnie najważniejsi są ludzie, a nie partie polityczne.
7: To tak? O tej współpracy parlamentarnej i koalicyjnej zaraz jeszcze porozmawiamy, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy Krakowie, bo załóżmy, że gdyby pan startował, no to raczej pewnie szukałby pan szerszego poparcia niż tylko swojego klubu Centrum, bo z całym szacunkiem to nie jest jakieś poparcie wielkie, jeśli chodzi o liczebność klubu, o jego poparcie w sondażach.
5: Panie redaktorze, rozumiem, że pan chce jakby pogdybać trochę, tak? Co się stało, gdyby. Ja, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy skupiam się na pracy parlamentarnej i nie widzę na dzień dzisiejszy możliwości takiej, abym startował na dzień dzisiejszy oczywiście, bym startował w wyborach prezydenckich. Wie pan, nie zostały jeszcze ogłoszone wybory. Widzi pan, co się dzieje wczoraj,
7: bo informacje
5: zostały struktury Platformy Obywatelskiej rozwiązane. Czy wie pan, miałbym możliwość przede wszystkim wygrania, natomiast na dzień dzisiejszy, wie pan, startując z bardzo mocnym kandydatem, jakim jest Łukasz Gibała, taka możliwość jest zdecydowanie ograniczona, więc żeby działać dla Krakowa, dla Łopolan, muszę zastanowić się, co zrobić.
7: A według pana Łukasz Gibała ma sensowny projekt dla Krakowa?
5: Znaczy, według mnie Łukasz Gibała ma jedną bardzo ważną rzecz, którą na dzień dzisiejszy nie mają żadne partie polityczne. Faktycznej zmiany w Krakowie. A tego potrzebuje Kraków. Polegające na tym, że jak zostanie, to kolesie nie zostaną w spółkach Skarbu Państwa. Jeden koleś zostanie szefem KHK, drugi, nie mając matury, zostanie jego doradcą za kilkanaście tysięcy złotych.
7: Ale wie pan, że są zastrzeżenia, że powiem panu, że to człowiek biznesu, rodzina, pracuje w deweloperce,
5: bardzo ważne.
7: Są pytania, czy ten schemat nie zostanie powtórzony. Jeśli chodzi o spółki
5: Nie wiem, czy pan pamięta, jeżeli chodzi o prezydenta Miszalskiego, pracował w turystyce i miał kilka hosteli. Mm-hmm. I pytanie, czy rozwój Krakowa w kierunku turystyki, który przynosi chyba kilkanaście tylko procent przychodu dla miasta, czy to jest akurat kierunek? Więc pan, każdemu można coś zarzucić.
7: To na koniec tego snucia prognoz politycznych. Gdyby Łukasz Gibała został prezydentem, to pan mógłby zostać wiceprezydentem?
5: Wie pan co, nie ma na razie takich rozmów.
7: Ale gdyby.
5: Ja nie mówię, wie pan co, na dzień dzisiejszy jakby nie ma co gdybać, bo nie wygrał tych wyborów. Natomiast w jakiś sposób na pewno będę chciał współpracować z prezydentem, bo ja oferowałem prezydentowi Miszalskiemu swoją pomoc, natomiast nie chciał jej w ogóle przyjąć. Więc jeżeli zostanie prezydentem Łukasz Gibała i będzie chciał przyjąć parlamentarzysty pomoc w tym, żeby w Krakowianom się lepiej żyło, na pewno to zrobię. Mm-hmm.
7: A czy pan przetnie tutaj na 100% różne doniesienia medialne, między innymi Onetu, że pan rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością o ewentualnym poparciu dla pana strony tej partii?
5: Mm-hmm. Nie rozmawiam z Prawem i Sprawiedliwością.
7: I nie zamierza pan opuścić szeregów koalicji rządzącej w parlamencie. Czy zamierza pan?
5: A wie pan co, to jest jakby zupełnie inny temat, o którym pan teraz pyta, czyli poparcie. A co innego jest ten, wie pan, temat polega na tym, że przez dwa i pół roku prawie jestem w parlamencie i było dużo obietnic, które miały być spełnione przez koalicję rządzącą.
7: I czytając pana wpisy i słysząc pana wypowiedzi, moja cierpliwość, jest pan niesmaczony. O właśnie.
5: Bardzo pan to ładnie ujął, moja cierpliwość lekko się kończy, bo wie pan, jeżeli tutaj mówiliśmy o tych sprawach, na przykład tej ustawie o opłacie turystycznej. Wie pan, jeżeli przez dwa lata rząd mówi, pracujemy, po czym po dwóch latach jest informacja z Ministerstwa Turystyki, że nie pracują. Ja składam projekt ustawy o opłacie turystycznej, której mówią, że nawet 100 milionów złotych może przynieść rocznie Krakowowi i ten projekt jest mrożony w komisji, która ma się tym zajmować. Co więcej, pani Gosek-Popiołek, poseł, również składa ten projekt. Ten projekt jest również mrożony. No to pytanie, dla kogo my pracujemy, tak? Mm-hmm. Wie pan, jeżeli...
7: Jeżeli rozmawiamy... Też forsuje pan ten pomysł, żeby go podnieść. Zresztą liderka Polski 2050, pana dawnej partii również. I to też na razie nie zyskuje aprobaty ministra finansów i premiera.
5: Wie pan co, no, to nawet nie chodzi, że nie zyskuje aprobaty. Ja bym chciał na ten temat porozmawiać. Ja 2,5 miesiąca czekam na spotkanie z panem ministrem. Wysyłałem już do niego pisma, prośby. Jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli jednej, można powiedzieć, z ważniejszych komisji, z dużych komisji. I ja nie mogę się spotkać z panem ministrem, bo pan minister nie chce porozmawiać na temat tego pomysłu. Ja nie mówię, żeby zrobić większą dziurę budżetową. Ja mówię, skąd te pieniądze wziąć, tak? Ja mówię tutaj o podatku przychodowym, który ewentualnie możemy wprowadzić, możemy o zmianie ryczałtu możemy wprowadzić, więc ja po prostu chciałbym porozmawiać. Nie ma takiej możliwości, więc tak jak pan mówi, jestem lekko, można powiedzieć, już bardziej niż lekko zniesmaczony tym. Jeżeli chodzi o to, czy będę w koalicji i czy będę ją popierał? Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa dotycząca obietnic wyborczych, bo wie pan, z samego mówienia jakby no lepiej Polakom się nie żyje.
2: To tylko dziennikarz wyżyje, a nie polityk. A panie pośle, czy daje sobie pan jakiś termin, nie wiem, że po wakacjach sejmowych, czyli załóżmy we wrześniu, październiku, te ważne dla pana projekty, tej opłaty, tego progu podatkowego, inne ruszą, zaczną się rozmowy. Jeśli to się nie stanie jesienią, to pan opuszcza klub Centrum?
5: Wie pan co, nie daje sobie takiej cezury czasowej, natomiast zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja. W jakim kierunku to będzie wszystko szło.
2: Bo pana odejście z klubu Centrum nie zachwieje samą koalicją. Ona ma tych kilku, czy nawet kilkanaścioro posłów ponad wymaganą większość, ale klub Centrum przestanie być klubem. Ale rozumiem, że dla pana to nie jest jakiś priorytet, żeby utrzymać ten status klubu.
5: Wie pan co, to nie chodzi o priorytet, no, proszę wziąć też pod uwagę, że to są inni posłowie. To nie jest tak, że tylko ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. To nie jest tak, że zamknięta jakby pula jest, tak? Jakby ja rozmawiałem z władzami mojego klubu, moje koleżanki i koledzy wiedzą o tym, że no... Chciałbym, żeby w końcu ruszyły te projekty, o których rozmawialiśmy. Zresztą też kilka innych, tak, dotyczących na przykład hutnictwa, o których rozmawiamy od półtora roku i dalej stoimy w miejscu. Więc oni o tym wiedzą, tak, że to jest coś, co nie podoba mi się. I wie pan, to nie jest tak, że po prostu rzucam papierami. Tak? To jest rozmowa. Ja bardzo szanuję moich kolegów z klubu Centrum, zresztą i z Polski 2050 również. Tak? Natomiast no wie pan, no są pewne jakby priorytety. Tak, no,
2: a może zawalczy oczywiście pan o swoje tematy, walcząc też o jakieś stanowisko rządowe, żeby mieć narzędzia do forsowania tych tematów? Żaneta Cwalina-Śliwowska jest już wiceministrą sportu, Ryszard Petru chciał być chyba wiceministrem rozwoju, ale to się nie udało. Może pan zawalczy o jakieś wiceministerstwo?
5: Panie doktorze, a ilu mamy ministrów i wiceministrów?
2: No dużo, czy dużo, myśli pan, że przez, mniej, a jest coraz więcej.
5: No dobrze, czyli sądzi pan, że przez ilość wiceministrów i ministrów zwiększa się możliwość realizacji swoich, realizacji obietnic wyborczych.
2: Miałby pan możliwość chociażby udziału w pracy Komitetu Stałego Rady Ministrów.
5: Ale jak pan widzi, zwiększająca się ilość ministrów nie wpływa na pracę rządu i to nie ma znaczenia. Ważne są pewne, ważne jest koordynacja prac, wie pan, ważne są kierunki, którymi idziemy, ważne są osoby, które są odpowiedzialne za pewne działania, to jest ważne, więc wie pan, to ostatnie pytanie, że zostanę wiceministrem, nie zmieni tego. Tutaj trzeba zmienić zmiany jakby strukturalne. Od tego jest pan premier.
2: Czy podobne zniecierpliwienie
5: i osoby zarządzające, a nie ja, jak będę wiceministrem, więc nie chcę być, czy nie widzę się jakby jako wiceminister.
2: Czy podobne zniecierpliwienie sygnalizuje szef klubu Centrum Mirosław Suchoń i szefowa przewodnicząca pani Paulina Henning-Kloska?
5: Jeżeli chodzi o te projekty, o których mówię
2: i o sytuację w koalicji, tak? Ten brak przepływu informacji, brak posuwania spraw do przodu. Ostatnie zdanie, poproszę krótkie.
5: Wie pan co, no tutaj proszę pytać ich, jeżeli chodzi o jak to wygląda. Nie chciałbym zdradzać kulis naszych wewnętrznych rozmów.
2: Okej, chociaż na szczęście sporo kulis pan już odkrył w czasie naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Rafał Komarewicz, poseł klubu Centrum.
5: Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę.
2: Za chwilę informacje, po których będzie z nami Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa.
12: Autopromocja.
13: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna?
12: Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
14: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
30: Barbara, kupiłem taniej!
31: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
32: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
33: To przy okazji zjesz z nami.
32: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
34: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
33: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
32: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
33: To tylko przy okazji.

0: szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 7:41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Nie zamykam sobie żadnych drzwi i patrzę, jak rozwija się sytuacja. Tak na pytanie o to, czy wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, odpowiedział w poranku Tok FM Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Gość Macieja Kluczki dodał, że stolica Małopolski stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem, z którym nie poradził sobie odwołany w referendum prezydent Aleksander Miszalski.
8: No, mamy problemy, no, które trzeba rozwiązać. Część można rozwiązać jako prezydent miasta Krakowa, część można rozwiązać jako polityk szczebla centralnego. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o ten szczebel centralny, ważna jest współpraca. Ja niestety tutaj na poziomie ogólnopolskim, dobrze pan o tym wie, że ograniczają nas partie polityczne.
7: Po odwołaniu Miszalskiego premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Komisarzem partii w regionie została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. A po informacjach gościem Macieja Kluczki w poranku będzie Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył w miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
9: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
10: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
7: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu dziś w Pałacu Prezydenckim. Dziś ma się zebrać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a jednym z tematów rozmów ma być Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera przekonują, że stowarzyszenie rozwija się. Natomiast przeciwnicy uważają, że jest ono w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczęło się internetowe głosowanie, które wyłoni zwycięzcę 16. konkursu Drzewo Roku. Kandydatami są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Zwycięzca zostanie ogłoszony 1 lipca. Klub Gaja, który organizuje głosowanie, podkreśla, że konkurs organizowany od wielu lat ma wpływ na zmianę społeczną w podejściu do drzew. Zagrzmi dziś na Podlasiu, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Najwięcej przejaśnień na zachodzie. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 stopnie w centrum, do 27 na zachodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Gościem wtorkowego poranka Tok FM jest teraz Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: I polityk Nowej Nadziei, Sławomira Mencena.
12: Tak jest.
11: Wszystko się zgadza. Mało pana znamy, więc na początek taki krótki quiz. Spacer po Wawelu czy bieg po Błoniach? Co pan wybiera w Krakowie?
12: Jedno i drugie, ale generalnie bardzo lubię po Błoniach spacerować, okay, dużo częściej.
11: Woli pan słuchać kardynała Rysia czy arcybiskupa Jędraszewskiego?
12: A wolałem zdecydowanie Jędraszewskiego.
11: Obwarzanek krakowski czy krakowska kiełbasa?
12: No, obwarzanek, okay, obwarzanek, tak.
11: Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, czy zostają na tym poziomie, co są?
12: Nie dość, że nie tyle nawet zostają, je trzeba obniżyć, bo ceny komunikacji miejskiej w Krakowie są zastraszająco wysokie, odrażająco wysokie. One nie zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej.
11: Ale zdaje pan sobie sprawę z podwyżek cen

0: energii, też z podwyżek pensji, które są potrzebne, podwyżki pensji motorniczych, kierowców autobusów i tak dalej.
1: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast patrzę też na włodarzy innych miast, na włodarzy chociażby Warszawy, na włodarzy Wrocławia czy Katowic. Tam te ceny biletów są znacznie niższe, te ceny biletów są przystępne, te ceny biletów zachęcają do przesiadania się z samochodu do komunikacji zbiorowej, więc trzeba to w jakiś inny sposób zbalansować, nie obciążać kosztami długu miasta i jakimś nieracjonalnym wydatkowaniem przez wiele lat pieniędzy, obarczać chociażby studentów czy osoby, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, dojeżdżając do pracy.
0: Prohibicja, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu nocną w Krakowie, czy nie? Przypomnę, że Warszawa wprowadziła te przepisy właśnie od czerwca tego roku, od 2 dni już obowiązuje. Kraków ma od kilku lat i raczej sobie ludzie to chwalą.
1: Osobiście jestem przeciwnikiem prohibicji, nie wprowadzałbym takiego rozwiązania, natomiast to była decyzja przede wszystkim Krakowian i ja to szanuję, że Krakowianie chwalą sobie to, szanuję to, że zdecydowali, że chcą mieć taką prohibicję, szanuję, że to na samorządy zrzucono właśnie tą decyzję i jeżeli Krakowianie sobie tego życzą, podoba im się to, to nie mam nic przeciwko.
0: Czyli jeżeli by pan został prezydentem, nie odwróci pan tej decyzji?
1: Nie zmieniłbym tej decyzji.
0: Bo też właśnie chwalą sobie ją nie tylko mieszkańcy, ale też co ważne, chociażby pracownicy pogotowia ratunkowego, służby miejskie, policja.
1: Dlatego rozumiem, tym bardziej, że Kraków niestety stał się miejscem taniej weekendowej libacji dla turystów przyjeżdżających do Krakowa. Tym bardziej rozumiem te decyzje Krakowian.
0: To o turystach zaraz jeszcze porozmawiamy, ale jeden ważny temat kampanijny, pewnie on i był, bo i był w referendalnej kampanii, ale pewnie będzie i w tej wyborczej prezydenckiej, strefa czystego transportu. Zostaje taka, jaka jest? Jest ograniczona? W ogóle pan ją wyzeruje?
1: Problem jest natury takiej, że mamy skonstruowane prawo już rok 2018, ustawa o elektromobilności wprowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego i tam jest konkretne są zapisy, że jeżeli już jest wprowadzona ta strefa, że jeżeli normy jakości powietrza są w określonej, są za niskie, no to wówczas ta strefa musi być. Jeżeli prawo nie pozwoli na całkowitą likwidację tej strefy, czego bym sobie życzył, to ograniczyłbym tę strefę chociażby do samej płyty rynku głównego czy do jednej ulicy. Wówczas mamy spełnione już to prawo, które zostało na nas narzucone w 2018 roku. Czyli jeżeli by się nie dało zlikwidować, czego bym sobie bardzo życzył, ograniczyłbym do samej płyty rynku głównego, tudzież do obszaru plant.
0: Ale nie obawia się pan, że jednak Kraków tak mocno zagęszczony, jeśli chodzi o urbanistykę miejską, jeżeli pozwolimy tym samochodom gorszej jakości, jeśli chodzi o paliwa, wjeżdżać do miasta, wróci problem smogu. No, oczywiście ten problem jest wielowątkowy i też spowodowany miejscowościami, które okalają Kraków, ale jednak ten ruch samochodowy ma też tu duże znaczenie i to nie tylko w Krakowie, to wiemy na podstawie danych.
1: Kraków zrobił bardzo dużo przez ostatnie lata, żeby to powietrze i ta norma powietrza dwutlenku azotu została spełniona. W tym momencie już nawet kilka miesięcy przed wprowadzeniem strefy czystego transportu, my już nie musieliśmy wprowadzać strefy czystego transportu. Te normy powietrza już były spełnione, już przed wprowadzeniem. Ponadto te samochody, które już do Krakowa wjeżdżają, proszę zwrócić uwagę, że obywatele nie przestali nagle korzystać z samochodów i ta jakość powietrza nagle się polepszyła po wprowadzeniu SCT w Krakowie. Oni zaczęli po prostu płacić za korzystanie z wjazdu do Krakowa. I ta jakość powietrza jest cały czas polepszana, cały czas jest na stałym, dobrym poziomie, więc to wiele nie zmieni.
0: O tkance społecznej Krakowa porozmawiajmy. Najpierw o turystach, o których pan wspomniał przed chwilą, bo Sławomir Mentzen swego czasu, niedawno, na konferencji prasowej powiedział tak. Kraków to nie jest Disneyland dla turystów. Kraków to nie jest paśnik ani skarbonka dla ludzi Platformy. Kraków należy do was i Kraków powinien być zarządzany tak, żeby tu było dobrze mieszkańcom, a nie turystom. Ale jednak ten Kraków 10 miliardów złotych rocznie dostaje od turystów. To jest potężna kwota zostająca w budżecie miasta, w budżecie przedsiębiorców. Pan jest przedsiębiorcą, więc zgadza się pan z Mencenem, czy nie?
1: Zdecydowanie zgadzam się. To było akurat na mojej konwencji takiej startowej w Krakowie, inauguracyjnej prekampanii. Powiedział te słowa. Zupełnie się z tym zgadzam, ponieważ również uważam, że te wpływy to nie jest coś, co może równoważyć mieszkańcom Krakowa straty związane z trudnościami z korzystaniem z Krakowa.
0: Ale straty są większe niż 10 miliardów złotych?
1: Ja nie mówię o stratach materialnych, bo to jest, oczywiście one są bardzo ważne.
0: A jakie, mentalne?
1: No, panie redaktorze, można tutaj sobie jakby trywializować, natomiast...
0: Nie, ja nie trywializuję, ale wie pan...
1: Można wyjść z dzieckiem przykładowo na rynek czy na Kazimierz w sobotni wieczór i widzieć na przykład półnagich Anglików, którzy w stanie głębokiego upojenia gdzieś tam się tarzają.
0: No dobrze, ale jak sobie poradzić z tym problemem konkretnie?
1: No właśnie.
0: Zakazać Anglikom wjeżdżać?
1: Absolutnie, to nie chodzi o zakazy. Chodzi o zmianę kulturową w Krakowie. Chodzi o to, żeby Kraków nie był tym miejscem taniej weekendowej libacji. Chodzi o to, żeby Kraków był miejscem...
0: drogiej.
1: Być może trzeba pomyśleć o tej opłacie turystycznej, o której mówią tutaj parlamentarzyści. Być może trzeba nałożyć taką opłatę, żeby te wpływy, bo te wpływy to jest...
0: Coś jak w Wenecji?
1: Być może
0: dzienna opłata?
1: Tak, dzienna opłata. Być może nawet więcej, bo tam
0: Myśli
1: było...
0: Myśli pan, że Koalicja Obywatelska... Bo nawet gdyby pan został prezydentem, to większość w Radzie na zapewne będzie miała Koalicja Obywatelska. Myśli pan, że poprą ten projekt? Raczej science fiction według mnie. Political fiction.
1: Myślę, że będą widzieć to, co się dzieje w Krakowie, że mogą poprzeć ten projekt, bo naprawdę mamy problem z turystami. Kraków, centrum Krakowa nie należy już do Krakowia, należy do turystów. Trzeba to zmienić. W Krakowie ciągle żyje się coraz gorzej, jeśli chodzi o kwestie turystyki. I ja nie mówię, że trzeba z Krakowa turystów
0: wyrzucić. Ale jeśli ktoś jest pijany i chodzi półnagi, to jest zadanie dla Straży Miejskiej
1: Oczywiście.
0: Albo policji, a nie wiem, czy ograniczenie wpływu turystów, przyjazdu turystów ograniczy ten problem, bo jeżeli zmniejszymy turystów z iluś milionów do kilkuset tysięcy, to zawsze tam się może znaleźć przysłowiowy pijany Anglik, z szacunkiem dla wszystkich Anglików.
1: To prawda, tylko czy Kraków ma tylko aspiracje właśnie, żeby...
0: Nie, no na pewno nie.
1: Żeby właśnie być takim miejscem tej taniej weekendowej libacji, czy być może powinniśmy postawić na troszeczkę inny rodzaj turystyki. Jesteśmy przecież miastem historycznym, miastem z ogromną historią, kulturą. Mamy masę miejsc ciekawych, gdzie można jechać, zobaczyć. Możemy ściągać tutaj przede wszystkim rodziny jako turystów, a nie ściągać konkretnie
0: Czyli
1: ludzi, którzy chcą tutaj wieczór kawalerski odbyć w Krakowie.
0: A skoro mówimy o mieszkańcach, o turystach, o ludziach, którzy są w Krakowie, to porozmawiajmy też o pracownikach. W Krakowie legalnie pracuje i odprowadza składki ZUS blisko 80 tysięcy obcokrajowców. Pan by chciał to jakoś ograniczyć, czy uważa pan, że to są ludzie, którzy dobrze wykonują swoją pracę i dobrze, że Kraków ich ma? Bo jak też mówią eksperci, chociażby z pomocą przychodzi nam dzisiaj w Rzeczpospolitej dr Jacek Kucharczyk, bez migrantów na rynku pracy sobie nie poradzimy. Wydał pan doktor raport Migracja w Polsce właśnie.
1: Ja w Krakowie akurat nie widzę, nie dostrzegam takiego problemu, w którym by tworzyły się jakieś osiedla migrantów, czy osiedla, nie wiem, ludzi obcych nam kulturowo. Nie widzę tego problemu. Natomiast Kraków ma problem w drugą stronę już teraz, panie redaktorze. To w większości Polacy tracą przez ostatnie 2 lata. Polacy tracili zatrudnienie w korporacjach. W 2024
0: przez
1: było...
0: Przez migrantów?
1: Ja tego nie powiedziałem. W 2024 było to około 3 tysiące ludzi. W 2025 około 5 tysięcy krakowian straciło zatrudnienie w korporacjach. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy chcemy ściągać tutaj imigrantów, żeby oni zawierali pracę Polakom? No nie jestem do końca tego przekonany.
0: Ale może te korporacje wynoszą się po prostu do innych miejsc,
1: tak? To jest inna kwestia, której...
0: No właśnie, to nie wina migrantów.
1: Tak, jeśli chodzi o korporacje, tak, korporacje również wynoszą się z Krakowa. Jest za drogo, Zielony Ład dokręca śrubę, że tak powiem, bo kwestii ogrzewania
0: Zapytam
1: tych biur.
0: Czy tu jest, o może komóreczkę troszeczkę odłożymy od mikrofonu, panie kandydacie, bo troszeczkę słyszę w słuchawkach, że nam sprzęga. Dziękuję bardzo. To inny temat, bo pan twierdzi, że należy, w pana programie jest, pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z Brukseli, także dla ambitnej europejskiej stolicy nauki, kultury, technologii i biznesu, jaką właśnie ma być Kraków. Ale jednocześnie i pan, i Sławomir Mencen bardzo często bijecie w Unię Europejską, która, jak tutaj cytuję wpis pana z grudnia ubiegłego roku stała się problemem Unia Europejska dla Polaków. No to problem, czy jednak inwestycja?
1: Oczywiście i jedno i drugie. Jedno nie wyklucza, panie redaktorze, drugiego.
0: Jest to niekonsekwencja jednak?
1: Nie jest. Jedno nie wyklucza drugiego, ponieważ jeżeli jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, z której my nie chcemy na razie wychodzić, nie mamy takiego planu, konfederacja. Panie redaktorze, to obywatele zdecydują. Jeżeli będziemy chcieli wyjść, to trzeba być również na to gotowym. To jest decyzja obywateli przede wszystkim.
0: Czyli według pana w perspektywie dekady lub dwóch referendum w sprawie wyjścia z Unii mogłoby być możliwe w Polsce?
1: Myślę, że tak, że w końcu obywatele mogą. Tego nie potrafię powiedzieć.
0: W sensie przy jakich okolicznościach polityczno-społecznych?
1: I mam wrażenie, że jeżeli już te koszty bycia w Unii Europejskiej będą bardziej doskwierać obywatelom,
0: w końcu aniżeli przychody netto, a nie biorcą.
1: Tak, to może być już ten moment przełomowy i to jest bardzo szybko. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest decyzja przede wszystkim obywateli.
0: Ale wie pan, że obecności w Unii nie można sprowadzić tylko do tego, czy dostajemy więcej, czy wpłacamy więcej, ale są inne korzyści. Przepływ towarów i usług.
1: Ja się zgadzam. Ja się z panem redaktorem zgadzam.
0: Otwarte granice.
1: Ja się zgadzam. Natomiast tak jak powiedziałem, Konfederacja jest za tym, żeby to obywatele przede wszystkim powiedzieli, czego pragną, czego sobie życzą i co im się bardziej opłaca.
0: Ale gdyby było takie referendum, gdybyśmy stali się płatnikiem netto, to pan by głosował za wyjściem z Unii?
1: Zależy kiedy. W tym momencie przeciwko.
0: Okej. To porozmawiajmy jeszcze o czystej polityce w Krakowie. Czy PiS dzwonił do pana, żeby był pan wspólnym kandydatem prawicy w wyborach prezydenckich w Krakowie?
1: Słyszałem tylko w radiu, w telewizji, że ponoć dzwonili do kogoś z Konfederacji, że się odzywali, że była delegacja. Nie było takiego kontaktu. Cyniczna gra Prawa i Sprawiedliwości.
0: A gdyby był taki kontakt i by powiedzieli, proszę wesprzeć naszego kandydata, wygramy, będzie pan wiceprezydentem.
1: Właśnie ja sobie tak wyobrażam ten telefon, że ten telefon to nie byłby tak, ustalmy wspólnego kandydata i może dajcie swojego, tylko to by wyglądało tak. Słuchajcie, ustalmy wspólnego kandydata, który będzie z PiS. Więc ta rozmowa, jeżeli tak by miała wyglądać, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać.
0: Czyli nie ma szans, mówi pan to politykom PiSu z Krakowa i z Nowogrodzkiej, żeby kandydat Konfederacji, czyli pan, wycofał się z tych wyborów.
1: To jest decyzja nawet nie tyle moja. Oczywiście jestem w strukturach partii i to partia zdecyduje. Jeżeli Konfederacja zdecyduje, że tak trzeba, to pewnie bym tak zrobił. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ulegać szantażowi emocjonalnemu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli nie ma szans, żeby Konfederacja wsparła polityka PiSu w tych wyborach. Już teraz na starcie.
1: PiS nie ma w tym momencie już monopolu na bycie prawicowym. Jest Konfederacja, która bardzo mocno depcze im po piętach.
0: Mm-hmm. Czyli żadnych rozmów nie było?
1: Nie było.
0: Żadnych telefonów? A według pana Łukasz Gibała wystartuje? To jest pewne? On na razie jest na urlopie. Powiedział, że za kilka dni podejmie decyzję.
1: Nie mam przekonania, bo może mieć przed sobą bardzo trudne zadanie. Ma niesprzyjającą Radę Miasta. Ma 2 lata, w których być może nie uda mu się nic zrobić, bo Rada Miasta jest jednak z Platformy. Po pierwszym roku może nie dostać absolutorium. W drugim roku, jak nie dostanie absolutorium, no to mamy znowu referendum i tuż przed wyborami Łukasz Gibała wylatuje. To jest jego decyzja. Być może jestem przekonany, że trwają już rozmowy z wieloma radnymi Platformy Obywatelskiej, a że ci nie należą do super wiernych, no to być może, że dadzą się skusić Łukaszowi Gibale.
0: Ale do pana, kogo może wystawić Koalicja Obywatelska w Krakowie?
1: Mowa jest o pani senator Piątkowskiej, natomiast co tam się teraz dzieje, to widzimy, że struktury lokalne zostały rozwiązane, kara nadeszła z Warszawy, natomiast tam różne mogą być jeszcze scenariusze.
0: A Marianna Schreiber to żart, czy poważna kandydatura? Na zbierze podpisy wystartuje, czy tylko wystartowała medialnie i zaraz ta historia się skończy?
1: Ja nie chciałbym, żeby Kraków był areną cyrkową, żebyśmy sobie z tego referendum, z tego zrywu obywatelskiego, z tak poważnej sprawy miasta, które potrzebuje bardzo pomocy, robili sobie miejsce, w którym każdy sobie zdobywa tylko popularność. Potrzebujemy gospodarza z prawdziwego zdarzenia, a nie celebryty.
0: Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacje o 8:00, po których Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej. taniej?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
7: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8 wtorek, 2 czerwca. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Obniżenie cen biletów w komunikacji miejskiej w Krakowie zapowiedział w poranku TOK FM Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, polityk Nowej Nadziei Sławomira Mencena. Mówił także, że chciałby ograniczeń w strefie czystego transportu. W szybkim quizie przeprowadzonym przez prowadzącego poranek Macieja Kluczkę Bochańczak przyznał, że wolał słuchać arcybiskupa Marka Jędraszewskiego niż obecnego metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. 4 osoby zginęły. 58 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście doszło do poważnych zniszczeń. W Dnieprze śmierć poniosło 6 osób. Liczba poszkodowanych wzrosła do 36. Prezydent Donald Trump twierdzi, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz. Wcześniej Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że cisza w rozmowach byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Poinformował też, że rozmowy z Iranem są kontynuowane. Są ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. Zagrzmi na Podlasiu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 23 w centrum i 27 na zachodzie kraju.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.02. Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Już za chwilę z nami będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zaczniemy od spraw międzynarodowych, chociaż zapytam też europosła oczywiście o sytuację w Koalicji Obywatelskiej. Odniosę się do sytuacji w Krakowie, ale na chwilę odpocznijmy od tematu krakowskiego, a zajmiemy się tematami międzynarodowymi. Panie pośle, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tragiczna noc w Kijowie, każda jest dramatyczna, ale ta szczególnie. 4 osoby zginęły, 58 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów, a to nie jedyne ofiary, także śmiertelne w całym kraju. No ja sobie tak pomyślałem, jadąc dzisiaj rano do radia, myśląc też o sytuacji w Warszawie, my możemy spokojnie wejść do warszawskiego metra i po prostu dojechać do pracy na studia, a w Kijowie dzisiaj ludzie spędzili wiele godzin właśnie w Kijowie, w metrze, który pełnił rolę schronu. Widać, że Rosja nie odpuszcza.
10: No nie, dlatego potrzebujemy takich mocnych działań dotyczących wspierania Ukrainy w różnych formatach. Ja wracam też ze zgromadzenia parlamentarnego NATO z Wilna i oczywiście rozmawiamy o tym. Bo jest taka nadzieja, że te działania zostaną wstrzymane w tym roku, że Putin przed wyborami, które są w przyszłym roku, będzie musiał podjąć jakieś decyzje, które uspokoją sytuację. Tym bardziej, że jego gospodarka wojenna ma się bardzo źle. No mimo tego, że co krytykowaliśmy również bardzo otwarcie, no te sankcje w wydaniu amerykańskim, jeśli chodzi o surowce energetyczne, nie działają i po raz kolejny administracja, prezydent wyrażają zgodę na transfery.
0: A czy spięcie, do którego doszło na linii Kijów-Warszawa w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o uchronowaniu UPA, jednostki, która też odpowiada za rzeź wołyńską. Jest jeszcze do zażegnania ten konflikt? Jest ta sytuacja do uratowania? Czy niestety zaszło już to bardzo daleko i skutki będziemy odczuwać tego przez najbliższe tygodnie i miesiące?
10: No, sytuacja jest bardzo kłopotliwa, znaczy z naszego punktu widzenia oczywiście, bo rzeź wołyńska jest dla nas zbrodnią ludobójstwa. I jakby takie działania, które mają na celu w jakiś sposób upamiętnienie armii, no, która dokonała rzezi, zbrodni na polskim społeczeństwie, są dla nas bardzo, bardzo trudne. Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zeleński, tę sprawę po prostu rozumie. Mm-hmm. No, wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną, jak wykorzystać IPN, który mam wrażenie, że śpi, nie tylko w ostatnim roku tej prezydentury,
0: ale też wcześniej,
10: więc wie pan, wydajemy kilkaset milionów złotych rocznie z budżetu. Te wzrosty były szczególnie za PiS-u na tę instytucję. Nie widzę polityki historycznej, nie widzę stanowisk, nie widzę edukacji, która by dotyczyła i naszego społeczeństwa, ale również naszych sąsiadów, którzy mają świadomość tego, że...
0: Tutaj małe sprostowanie, uściślenie, jednak oświadczenie jest, nawet już 4 dni temu wydane. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Decyzja prezydenta w sprawie tego samodzielnego centrum operacji patronować będą UPA właśnie temu centrum. Nadanie tej nazwy jest bulwersujące. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich. Więc stanowisko było. No dobrze, ale idźmy do przodu, panie pośle. Czy według pana są prowadzone rozmowy między MSZ-em polskim a stroną ukraińską, żeby prezydent Ukrainy jakkolwiek odniósł się do tej sprawy? Wytłumaczył, nie wiem, może i przeprosił?
10: Tak, po pierwsze, jakby tutaj jakby ton w tej sprawie nadaje Karol Nawrocki. Ja rozumiem, że Konfederacja, czy część Konfederacji, bo chyba są 3 w tej chwili, podrzuciła mu pomysł z orderem Orła Białego.
0: Grzegorz Płaczek,
10: taki wniosek złożył. To jest bardzo kontrowersyjna moim zdaniem decyzja. Bo przecież Andrzej Duda, który w tej sprawie też milczy, nie przyznawał prezydentowi Zeleńskiemu tego najwyższego odznaczenia za politykę historyczną.
0: Bo a według pana były prezydent, skoro właśnie to on przyznawał ten order, powinien zabrać teraz głos?
10: To jest dla mnie też taka kwestia, o której chcę mówić wprost, mianowicie czy kolejny prezydent powinien weryfikować decyzję poprzednika? Znaczy, dla mnie kontrowersyjną decyzją było nadanie orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi, bo jest kłamcą smoleńskim, bo wprowadzał kłamstwo w życie publiczne, na nim budował swoją pozycję polityczną, mimo tego, że miał oczywiście piękną kartę.
0: Aha, czyli według pana też 70... Andrzej Duda mógłby zareagować i powiedzieć, zapytać, nie, chociażby publicznie, czy następca powinien weryfikować jego decyzję.
10: Ja mówię, panie redaktorze, o tym, że jeżeli nie było wcześniej decyzji, chyba była jedna decyzja sądu o odebraniu odznaczenia państwowego tej klasy, to być może kolejny prezydent nie powinien weryfikować decyzji poprzedników, znaczy, ponieważ jest to związane z jego mandatem demokratycznym, z jego decyzjami. Z pewnością prezydent Zeleński nie dostał tego medalu za politykę historyczną. Dostał za to, że wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, nie wyjechał z Kijowa, stanął na czele obrony. Obrony, która również jest obroną bezpieczeństwa Europy.
0: Okej, ale faktycznie jest tak, że na najwyższy poziom eskalacji tego sporu podniósł tę sprawę Karol Nawrocki, mówiąc, że zgłasza wniosek do kapituły orderu Orła Białego o odebranie tego orderu właśnie prezydentowi Zeleńskiemu, ale abstrahując od tego, polskie MSZ mogłoby próbować wymóc na stronie ukraińskiej jakieś działania. Ja słyszałem takie nieoficjalne informacje ze strony TVN24, ale też wczoraj w Sejmie rozmawiałem z politykami, którzy znają się na dyplomacji, słyszałem, że ponoć są prowadzone te rozmowy. Słyszał pan coś?
10: Może to w ogóle, to jest pytanie oczywiste i jakby i odpowiedź jest oczywista. Ja wróciłem, jak powiedziałem, ze Zgromadzenia Parlamentarnego w Wilnie, gdzie było też kilkunastu przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy i we wszystkich kuluarowych rozmowach, a są to ludzie również blisko Zeleńskiego, bo to jest jego frakcja Sługa Narodu. Mówiłem, no, to jest czas dla prezydenta, żeby się cofnął, żeby zmienił decyzję.
0: Czas do końca tygodnia.
10: Naprawdę nie warto, żeby najbliżsi sojusznicy, partnerzy, sąsiedzi wchodzili w spory polityczne przy takiej jednoznacznej historii i jej ocenie.
0: A gdyby się nie cofnął prezydent Ukrainy, albo nie spróbował zniuansować jakoś tej historii, tej konkretnej, jeśli chodzi o nadanie imienia UPA, specjalnej jednostce, jeśli trafi wniosek kapituły i prezydenta do premiera w sprawie kontrasygnaty, według pana Donald Tusk zablokuje odebranie, czy niekoniecznie?
10: Nie wiem, jaka będzie decyzja pana premiera. Pan premier w tej sprawie ma bardzo jednoznaczne stanowisko, jakby historycznie. Natomiast z drugiej strony, no w interesie obu społeczeństw, narodów jest deeskalacja tej sytuacji i wykonanie jakichś ruchów po stronie ukraińskich, o co apelujemy. Natomiast jak mówię, no to też nie pomaga jednak ten pierwszy rok od wyborów, i chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Na biurku Karola Nawrockiego leżą 42 wnioski o nominacje ambasadorskie. Na przykład w takim kraju, który prowadzi teraz działania wojenne, jakim jest Ukraina.
0: Czyli tym powinien się prezydent zająć.
10: Pozycja kierownika naszej placówki, pana Łukaszewicza, byłaby również inna wtedy, kiedy był pełnowartościowym, pełnoprawnym ambasadorem. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Karol Nawrocki blokuje i sabotuje państwo polskie, odmawiając możliwości reprezentowania naszego kraju na poziomie ambasadorskim.
0: Kończąc
10: w
0: temat.
10: W dużej liczbie stolic europejskich i pozaeuropejskich.
0: Obawia się pan efektu kuli śniegowej, jeśli chodzi o takie gesty, ale też decyzje. W zarządzanym przez Koalicję Obywatelską Lublinie zdjęto z ratusza miasta flagę ukraińską. Bartosz Cichocki, były ambasador, oddaje odznaczenie, które dostał od Zełenskiego kilka lat temu. Czy będzie więcej takich gestów? Powinny być. Czy apelowałby pan także do samorządowców Platformy, Koalicji Obywatelskiej, żeby powściągnęli emocje?
10: Każdy ma swoją wrażliwość i każdy jakby w różny sposób reaguje, czy próbuje jakby dookreślać swoje stanowisko. Natomiast ja bym chciał jednak zwracać uwagę przede wszystkim na to, że Ukraina przelewa każdego dnia krew, a szczególnie ukraińskie siły zbrojne na froncie, odsuwając rosyjskie niebezpieczeństwo. To nie są też mrzonki, bo jak mówię, wracam z formatu rozmów w ramach dyplomacji parlamentarnej NATO. O kolejnych planach Putina, jeżeli by mu się udało z Ukrainą, czyli kraje bałtyckie. I naprawdę wokół kwestii bezpieczeństwa powinniśmy budować wspólnotę. Problem polega na tym, że od roku Karol Nawrocki tej wspólnoty nie buduje, oparł się wyłącznie na swoim elektoracie i na środowiskach politycznych, które wspiera, czyli PiS, Konfederacja. No przykładem tego tchórzliwego podejścia również było weto wobec Sejmu, wobec pieniędzy na polską armię, które pozyskaliśmy w Unii Europejskiej.
0: Przenieśmy się do Krakowa. Jest komisarz Dorota Niedziela, tak?
10: Tak.
0: Okej, bo to wczoraj była na razie taka nieoficjalna informacja, ale rozumiem, że taka decyzja...
10: Ja to już pani marszałek to potwierdziła, tak.
0: Jakie jest zadanie teraz najważniejsze Doroty Niedzieli, jeśli chodzi o krakowską, małopolską Koalicję Obywatelską? To jest struktura, która leży na łopatkach?
10: Bez przesady. No. Chodzi o to, że wszyscy chyba nie jesteśmy dziećmi, wiemy o tym, że referendum by było skuteczne, by zdecydowało o odwołaniu prezydenta Krakowa. W tej chwili mamy okres wyczekiwania na termin wyboru. Prawdopodobnie końcówka sierpnia. Jest komisarz, bardzo odpowiedzialny samorządowiec, państwowiec Stanisław Kraci, który zarządza miastem, ale to nie może trwać w nieskończoność. Ta kadencja będzie trwała jeszcze blisko 3 lata i chcemy dokończyć wszystkie dobre rozwiązania dla Krakowa i potrzebny jest dobry kandydat czy kandydatka.
0: Monika Piątkowska?
10: Nie wiem. To są decyzje pana premiera i to są decyzje, które będzie konsultował również zarządem komisarycznym, z liderami naszego środowiska w
0: Krakowie. Ale możemy spodziewać się tej decyzji, ogłoszenia jej przed wyznaczeniem daty przyspieszonych wyborów, czy po?
10: Nie wiem, znaczy jak znam politykę, a jak powiedziałem teraz, trochę czasu spędzałem w delegacjach związanych z bezpieczeństwem, te decyzje już w tej chwili zapadają, one są kształtowane, konstruowane i przygotowywane.
0: Czy faktycznie tak było? Przenieśmy się rok wstecz, gdy jeszcze trwała kampania, bo minął rok od wyborów prezydenckich, który wygrał Karol Nawrocki, a media, chociażby Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, rozpisują się na temat, bardzo ciekawy artykuł, na temat tego, jak wyglądały relacje, kontakty ekspertów od prowadzenia kampanii wyborczej ze sztabem wyborczym prezydenta Trzaskowskiego i niektóre, a nawet większość porad była wyrzucana do kosza. Chociażby podniesienie wieku, kiedy młodzi zaczynają płacić PIT. Ponoć to był pomysł Rafała Trzaskowskiego, zablokowany przez Donalda Tuska, pomysł też ekspertów. Chociażby narzekano na to, że jeżeli Rafał Trzaskowski ogłosił budowę na nowo centralnego okręgu przemysłowego na Podkarpaciu, później nie było żadnych konkretów. Do sztabu dobijano się, a sztab nie odpowiadał. Faktycznie tak było?
10: Po pierwsze, nie byłem w sztabie naszego kandydata.
0: No ale po wyborach na pewno pan rozmawiał.
10: Starałem się pomagać i szczególnie po tym, już tak powiem, wolontarystycznie, po tym wyniku pierwszej tury, który był, no powiedziałbym, dużym zaskoczeniem, a z drugiej strony, no jednak sygnałem, że coś nie tak, że ta strategia, komunikacja, plan, narracja całej kampanii nie były najlepsze i tutaj jakby pan nie znajdzie, jeśli chodzi o mnie, dobrych słów dla tej pracy, bo efekt jest taki, jaki jest. Mm-hmm. Karol Nawrocki często o tym zapomina, ale nie miał nawet 51%, miał poniżej 51%, ale wygrał te wybory.
0: Tak, no różnica dzisiaj, była najmniejsza dzisiaj, w historii
10: dzisiaj,
0: wyborów.
10: Dzisiaj się, tak powiem, kreuje na swoistego króla Karola, a jest po prostu pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej.
0: Okay, ale czy jest tak, ostatnie pytanie, że w Platformie Koalicji Obywatelskiej siadacie państwo po takich wyborach, wygranych czy przegranych, po wyborach prezydenckich zeszłego roku, po wyborach referendalnym, głosowaniu w Krakowie i analizujecie przyczyny porażki, bo są zarzuty ludzi, którzy z wami współpracują, że takiej analizy nie ma.
10: Analizy są i mam absolutne przekonanie, że premier Donald Tusk, nawet nie przekonanie, pewność, że premier Donald Tusk jest zdeterminowany wygrać wybory przyszłoroczne parlamentarne, ma na to plan, potrafi szybko też dostosować się do nowych technologii. Jest w kontakcie z Peterem Madziarem. Wiem, że też wykorzystujemy doświadczenie TISZ i szczególnie tej kampanii bezpośredniej, bo ludziom się wydaje, politykom się wydaje, że jak zawładnęli social mediami i robią rolki, to nie potrzebuje nasz wyborca bezpośredniego kontaktu. Tak, trzeba wrócić do polityki na poziomie lokalnym, rozmawiać z ludźmi, przekonywać, tłumaczyć się
0: i działać w terenie.
10: I wyjaśniać.
0: A gdy przypomina sobie pan wieczór 1 czerwca i te dwie godziny między 21 a 23,
10: to oznacza, że ci, którzy organizowali ten wieczór, mając świadomość, że to były tylko wybory, to były tylko wyniki exit polls i różnica była bardzo niewielka, wprowadzili nas w błąd.
0: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę, za chwilę informacji, po których komentarze.
2: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. To jest czas dla prezydenta Ukrainy, żeby się cofnął i zmienił decyzję. Nie warto, żeby sojusznicy wchodzili w spory polityczne przy tak jednoznacznej ocenie historycznych wydarzeń. Tak Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, w poranku TOK FM komentował nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, imię bohaterów UPA. W związku z tym prezydent Karol Nawrocki zastanawia się nad odebraniem Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, czyli Orderu Orła Białego. To być omówione przez kapitułę nagrody w najbliższy poniedziałek. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych jest coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dzisiaj przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Nie zapadła jeszcze decyzja o udostępnieniu estakady w Centrum Chorzowa dla samochodów, poinformował prezydent miasta Szymon Michałek. Zasygnalizował, że władze miasta obawiają się m.in. ogromnych korków. Dziś mija dokładnie rok od zamknięcia obiektu ze względu na fatalny stan techniczny. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań. To rozwiązanie komentowane jest jako kolejny przełom w leczeniu tego nowotworu. W TOK FM czas na informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: Błażej Kulesza, zapraszam na sport. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach, jak mówiła na konferencji po meczu z francuską Diane Perry, to spora zasługa sztabu trenerskiego.
21: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
20: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz transmitować będzie Eurosport. I chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
1: Patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
20: Chwalińska na pewno poprawi swój ranking. W wirtualnym zestawieniu jest już w czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej stawce pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się głośno od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą to awans do finałowego turnieju, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Nankinie w Chinach, a rywalkami będą Belgia, Czechy, Serbia oraz gospodynie turnieju. To na razie tyle o sporcie. Teraz w TOK FM pogoda.
11: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie także zagrzmi. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: +26 już za chwilę, a z nami są Natalia Sawka z OKO.press i Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o Rafale Trzaskowskim krótko. O nim, o prezydencie Warszawy skończyłem rozmowę z Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej. No bo właśnie, Rafale, ty chociażby w ubiegłotygodniowej polityce rozpisywałeś się o tym, jak wygląda sytuacja polityczna Rafała Trzaskowskiego rok po wyborach, jak ten rok spędził. Moja obserwacja jest taka, że po pewnej ciszy, oczywiście po przegranych wyborach, coraz bardziej był aktywny. Widać, że te inwestycje samorządowe jakby szczerze go faktycznie interesowały. Dużo o nich informuje w mediach społecznościowych. Ostatnio poinformował także o zbliżającym się kampusie Polska Przyszłości i nawet zażartował w tym wpisie ze swojej słynnej dwugodzinnej prezydentury. Więc podchodzi do tej historii sprzed roku z humorem. A ty co widzisz w Rafale Trzaskowskim rok po?
7: No on chyba z tego całego grona zaangażowanego w kampanię paradoksalnie z porażki otrząsnął się najszybciej. On jest dzisiaj człowiekiem na pewno dużo mniej spiętym niż go oglądaliśmy w kampanii wyborczej. On już dosyć szybko, bo po ubiegłorocznych wakacjach no wszedł w taki bardzo aktywny tryb prezentacji w mediach społecznościowych, od czego wcześniej stronił. No przy czym to jest oczywiście mało widoczne poza Warszawą, gdyż on wrócił do tej swojej zasadniczej roli prezydenta Warszawy, no właściwie abdykując ze sceny ogólnopolskiej, no przez co on zniknął jednak z dużych politycznych radarów, z wyobraźni swoich zwolenników. I to jest właśnie ciekawe, bo on, jak tam słyszałem, co jakiś czas zarządza w Urzędzie Miasta takie zrywy. Też jakoś nie tak dawno był zrobił tour po mediach, no też było takie większe spotkanie z dziennikarzami, gdzie chwalił się postępami w inwestycjach miejskich. No, natomiast jego współpracownicy w ratuszu trochę się dziwią, no bo już wszyscy mają zakodowane, no, że jeżeli się robi taki zryw, no to że za tym powinien stać jednak jakiś polityczny plan, a tutaj politycznego planu już po prostu dzisiaj nie ma, tak?
0: No. No właśnie, pytanie, czy on się zacznie wykuwać, bo wydaje się też, że samorządowcy, część z nich jest w pewnego swego rodzaju zawieszeniu, no bo niektórzy liczyli na odwrócenie tej zasady dwukadencyjności w samorządach, zasada, która zakazuje kandydowania na burmistrza, prezydenta po raz trzeci, no więc Rafał Trzaskowski nie może na tę chwilę myśleć o kolejnej kadencji w stołecznym ratuszu. Ustawa raczej nie zostanie zmieniona, chociaż no zobaczymy. Tutaj PSL próbuje forsować tę zmianę, ale koalicjanci mają wątpliwości. Natalia Sawka, myślisz, że ma plan Rafał Trzaskowski na to, co zrobić po następnych wyborach? Oczywiście do nich jeszcze trochę czasu.
5: No Rafał Trzaskowski nie spełnił swojego marzenia, żeby zostać prezydentem Polski.
0: I chyba dwa nie razy, będzie do trzech razy sztuka.
5: Tak, dwa razy przegrał w wyborach na prezydenta. Jego polityczna jego polityczne znaczenie zmalało. W tym sensie, że przegrał te wybory, że nie jest aktywny, nie widać go tak często jak podczas kampanii wyborczej, chociaż podczas kampanii wyborczej, jak czytaliśmy, nie wiem, czy czytaliście tekst Arka Gruszczyńskiego
0: w Gazecie Wyborczej. Go już dzisiaj nawet.
5: Więc pokazuje to taki fakt, że Rafał Trzaskowski był bardzo pewny swojej wygranej, jego ekipa była bardzo pewna tej wygranej. No i na tym trochę to upadło, w tym sensie, że ta kampania była prowadzona w taki sposób, żeby do siebie w jakiś sposób przekonać takich wyborców soft, konserwatywnych, ale ten tak zwany radykalizm Trzaskowskiego, na który próbował się kreować, to po prostu nie przekonał tych wyborców i pokazał tylko, że Rafał Trzaskowski, który pojawia się na paradach równości, który jest kojarzony z flagą LGBT+, oraz tym, żeby właśnie związkom i parom jednopłciowym lepiej się żyło, to jednak kiedy była debata i schował flagę tęczową pod stół, no jednak bardzo źle.
0: Jeszcze przeniesioną przez koalicjantkę, tak, Magdalenę Biejat. To był symbol. No i faktycznie tak też Arkadiusz Gruszczyński przez nas wspomniany pisze o tym, że były tam pomysły, które mogłyby być, jak to się mówi, takim drive'em kampanii, tak, na przykład zwiększenie tego wieku, od którego młodzi zaczynają płacić podatek PIT. O 2 lata, o 3 trwały dyskusje. No niby trochę kosztowne dla budżetu państwa 5 miliardów złotych, ale teraz kosztowny program CPN 1 miliard miesięcznie, a nie rocznie jest wprowadzony. Da się. Oczywiście to znowu wchodzimy w dyskusję, czy uprawiać politykę taką transakcyjną, ale jeśli grało się o wszystko, to może taki projekt należało zaproponować. Rafał Kalukin.
7: Znaczy, myślę, że takie roztrząsanie po roku, czy można było, jest już dzisiaj trochę jełowe. No tamta kampania, ona moim zdaniem w ogóle wymaga zasadniczego przemyślenia, czym jest dynamika polityczna, jakie procesy polityczne mogą ją uruchomić, tak? Znaczy paradoksem tamtej kampanii było to, że ona właściwie do końskich, cała ta strategia była pomyślana bardzo racjonalnie. No my też wtedy mieliśmy w polityce własny projekt badawczy i ja tych danych spływało do mnie bardzo wiele i to było w zasadzie tożsame z tym, co projektowali sztabowcy Trzaskowskiego. Przez bardzo długi czas zainteresowanie polityką było bardzo mikre. Ludzie byli zmęczeni poprzednimi 3 kampaniami. Tak, no, miesiące mijały i wszyscy za kulisami zastanawiali się, czy coś wreszcie skoczy i pojawi się jakaś nowa emocja, czy też nie. W tej sytuacji Trzaskowski, który wysoko prowadził w sondażach, no właściwie grał na utrzymanie tej pozycji i ta strategia wtedy była moim zdaniem racjonalna. To się wszystko rozsypało w Końskich, no, które były głównie klęską organizacyjną. No, to, że oni postanowili robić tą debatę poprzez TVP. To był pomysł tak po prostu nonsensowny, gdyż wiadomo było, że jeżeli się zaangażuje nadawcę publicznego, to pozostali kandydaci będą musieli zostać dopuszczeni. I cały ten pomysł tego pierwotnego montażu, żeby to było starcie jeden na jeden z Karolem Nawrockim, wtedy się rozsypał. Tak, tak. Wystąpiło wielu kandydatów i wszyscy atakowali faworyta. Jednego. I wtedy nakręciła się tak po prostu niesamowita polityczna emocja i się zrodził trend, który tego Trzaskowskiego na końcu załatwił, więc ja bym jednak trochę bronił i nie wydaje mi się, żeby to była kwestia jakiegoś zarzuconego postulatu, który mógł być, mógł nie być.
0: Czyli fali ewentualnych błędów.
7: Z pewnością Tusk mógł się trochę bardziej zaangażować, żeby pokazywać, że oni jednak grają razem, tak? Że to nie chodzi o jakiś jeden konkretny postulat, ale w ogóle, tak? Że będzie istniała synergia jakaś.
0: A propos organizowania debat prezydenckich, wyborczych, to ja szczerze wiem, z polityki samorządowej, kiedyś w radiu lokalnym pracowałem, że próba wyboru przed pierwszą turą kandydatów do debaty jeden na jeden zawsze jest narażona na dużą polityczną awanturę, bo dlaczego ci dwoje, a nie wszyscy, którzy kandydują w pierwszej turze, więc to jest zawsze bardzo, bardzo problematyczne. A na koniec, drodzy, zapytam was jeszcze o Kraków, kończąc temat Koalicji Obywatelskiej. Tydzień temu Daria Gosek-Popiołek, która będzie prawdopodobnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa, powiedziała, że Platforma musi przejść i przechodzi test takiej transformacji. Czy zauważy błędy, czy wskaże kandydata, który będzie odpowiedzią na te błędy? Czy widzicie, że to się w Koalicji Obywatelskiej dzieje? Czy na wyznaczeniu komisarza to się skończy? Natalia Sawka.
5: No, Koalicja Obywatelska powinna wyciągnąć ogromną lekcję z tego referendum i z tego, że Miszalski przegrał. W tym kontekście, że jasne jest to, że duża polityka dzieje się tutaj, w Warszawie, i te tarcia międzypartyjne widać lepiej, aczkolwiek samorządy, tam też jest władza, tam też się wiele dzieje, ale też samorządy powinny pamiętać o mieszkańcach, o problemach związanych z polityką lokalną. I w końcu Koalicja Obywatelska powinna troszkę bardziej na to spojrzeć z takiej perspektywy, że ten kandydat, czy ta osoba, to powinien być jakiś człowiek z pasją, samorządowiec z pasją, który zdobyłby zaufanie wśród mieszkańców. Chociaż Kraków jest rzeczywiście trochę inny i różni się zdecydowanie od innych polskich miast. I też nie jest to do końca przesądzone, czy Koalicji Obywatelskiej uda się znaleźć jakiegoś kandydata, mógłby z Łukaszem Gibałą na przykład wygrać. O ile Łukasz Gibała będzie.
0: To krótkie pytanie do ciebie. Ma szansę Koalicja Obywatelska zawalczyć jeszcze o Kraków, czy te wybory mogą być dla niej jednak bardzo trudne?
7: Powoływałeś się na panią Gosek-Popiołek. Ta wypowiedź nie była... Znaczy, ona miała pewien polityczny cel, tak? Lewica, widząc, że Koalicja Obywatelska ma problem z wyłonieniem kandydata, uprawia już od pewnego czasu intensywną, zakulisową dyplomację, żeby wystawić wspólnego kandydata, a właściwie kandydatkę, i żeby właśnie pani Gosek-Popiołek została poparta również przez Koalicję Obywatelską.
0: Szanse na to zwiększyć? Są? Małe.
7: To jest tak. No, koalicja nie ma faktycznie dobrego kandydata. Ci potencjalnie rozpoznawalni za bardzo się, jak widać, do startu nie palą. Przegrać te wybory to jest kolejna bardzo duża strata polityczna i wizerunkowa dla koalicji. Natomiast trudno też abdykować, no bo to jednak również będzie potwierdzenie słabości, czyli właściwie nie ma dobrej opcji.
0: Natalia Sawka i Rafał Kalukin z nami zostają. Za chwilę informacje.
6: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię, polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
4: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
6: I tu ci powiem nieprawda.
10: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
22: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
25: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
26: Co za dzień.
27: Co się stało?
26: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
27: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
26: Meliski?
27: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
26: Czyli to takie pastylki antystresowe?
27: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
26: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
27: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Marian.

0: wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bochańczak zapowiada w poranku TOK FM tańsze bilety komunikacji miejskiej i zmiany w strefie czystego transportu.
8: Jeżeli prawo nie pozwoliłoby mi na całkowitą likwidację tej strefy, czego bym sobie życzył, to ograniczyłbym tę strefę chociażby do samej płyty rynku głównego czy do jednej ulicy.
7: Bochańczak odniósł się także do propozycji posła PiSu Przemysława Czarnka dotyczącej wystawienia wspólnego kandydata przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Nie wyobrażam sobie, byśmy mieli ulec politykom Prawa i Sprawiedliwości szantażowi emocjonalnemu, odpowiedział na to pytanie Macieja Kluczki. 4 osoby zginęły, 58 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. Trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach. Przed możliwym zmasowanym uderzeniem ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów.
7: Ukrycia. Rosjanie zaatakowali także Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, co ma na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa, ujawnił brytyjski dziennik Financial Times. Potencjalnie pozwoliłoby to większej liczbie krajów na przyjęcie samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzać ataki nuklearne. Dwa z cytowanych źródeł przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem takich baz. Kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie. We wschodnich województwach także burze. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Ostatnia część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal Natalia Sawka, Rafał Kalugin. Zapytam was teraz o relacje Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim, bo chyba stan tych relacji pogorszył się, przynajmniej słychać to w wypowiedziach wicepremiera i ministra obrony, bo zarówno jeśli chodzi o zapowiadane weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, w mocnych słowach się wypowiedział Władysław Kosiniaka-Kamysz. Zresztą to jest ustawa przygotowywana między innymi przez PSL i bardzo reklamowana przez tę partię, ale też zaiskrzyło na bazie SEJF, bo rząd podpisał wiele umów na projekty w ramach programu SEJF, mimo prezydenckiego weta do ustawy wprowadzającej mechanizm SEJF. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego i w ogóle powiedział, że ręce opadają, że ktoś może to podważać. Iskrzy też, jeśli chodzi o traktat z Wielką Brytanią, ma być ratyfikowany i podpisany przez prezydenta. Prezydent, mimo że kancelaria premiera twierdzi, że były informacje na temat tego, jak ten traktat będzie wyglądać, że był briefowany w tej sprawie BBN, no Karol Nawrocki ma zastrzeżenia, że nie miał informacji. Władysław Kośniak

0: Kamysz znowu ostro zareagował, powiedział, no kancelaria premiera, prezydenta nie jest pępkiem świata, a i tak była informowana. Czy, bo raczej prezes PSL-u próbował zbudować jakąś nić porozumienia i kontakty z BBN-em, z kancelarią prezydenta. Czy to chwilowe może być pogorszenie stosunków, czy jednak już zaczyna to mieć taką tendencję zniżkową? Rafał Kalukin.
1: Znaczy ja w tym widzę refleks takiego rozczarowania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Oni faktycznie w jakimś sensie mieli się ku sobie, w tym sensie, że istniała szansa na zbudowanie jakiejś w miarę przyzwoitej relacji, z czego by pewne korzyści mógł czerpać zarówno ludowiec, jak i prezydent. Tylko że to jednak wymagało od prezydenta trochę bardziej elastycznej polityki, żeby ta relacja się Kośniakowi po prostu opłacała, tak, żeby on miał poczucie, no, że na pewnych obszarach jest w stanie tą twardą prezydencką linię chociaż trochę rozmiękczyć. Mhm. Natomiast no, jak widać, Karol Nawrocki jest absolutnie niezdolny do jakiegokolwiek rozmiękczania linii. On jest w tym sensie graczem politycznym w zasadzie żadnym, tak. Czy to jest taki zawodnik, który bije i tylko jest zainteresowany tym, żeby jak najbardziej bolało. No więc w tym momencie utrzymywanie takiej politycznej tego typu politycznej relacji właściwie się mija z celem. I w momencie, kiedy Nawrocki no, twardo kontestuje najważniejsze z punktu widzenia Kosiniaka projekty, głównie Safe, no to właściwie nie wiadomo po co, tak? I wydaje mi się, że jeżeli istniała tam szansa na jakąś bliższą komitywę, to ten moment już właściwie minął.
0: No bo też prezes PSL-u nie może i wicepremier i minister obrony udawać, że jest współpraca, skoro jej nie ma, bo by jego wiarygodność też w oczach wyborców spadła. Jeżeli liczył na współpracę chociażby przy programie Safe, no to tej współpracy nie było, a przecież jest projekt sztandarowy. Czasami jak patrzę na media społecznościowe, to można pomyśleć, że prezes PSL troszeczkę przesadza i ci, którzy prowadzą te media społecznościowe, bo czasami to są takie śmiesznostki, albo zbyt patetyczne z kolei, tak, filmiki, jeśli chodzi na przykład o sprowadzenie F-35 do Polski, ale to zostawmy na boku. Faktycznie prezes PSL-u zaczyna być coraz bardziej stanowczy wobec prezydenta.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to są tylko słowa i jasne, że jest stanowczy i mówi, że krytykuje właśnie działania Karola Nawrockiego w sprawie weta, jeśli chodzi o Safe, czy też właśnie zapowiadanego weta w sprawie ratyfikacji tego traktatu z Wielką Brytanią. To jednak Władysław Kosiniak-Kamysz był wystawiony też po to, żeby jakoś negocjować z obozem prezydenckim, ale pamiętajmy, że on jest takim soft konserwatystą. On nie jest tak radykalny, brunatny czy antyukraiński jak Karol Nawrocki i też wiemy, przynajmniej ja wiem z wypowiedzi niektórych polityków z koalicji rządowej, że dla Donalda Tuska Kosiniak-Kamysz o tyle jest ważny i o tyle się liczy, ponieważ on wiedział, że ludowcy mogą właśnie flirtować z pałacem prezydenckim, aczkolwiek Donald Tusk chciał go właśnie trzymać ku sobie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że wiadomo, że jeśli będą jakieś prace nad ważnymi ustawami, to żeby mieć to poparcie ludowców w parlamencie. I tak było też na przykład, jeśli chodzi z ustawą o związki nieformalne, która została już tak ukrojona, gdzie Katarzyna Kotula chodziła i rozmawiała z ludowcami, rozmawiała z różnymi posłami, parlamentarzystami PSL-u, po to, żeby przekonać tych PSL-owców, którzy cały czas mówili, że nie, my tego nie poprzemy, ponieważ prezydent tę ustawę zawetuje. A ta ustawa już tak została okrojona, że Karol Nawrocki i tak powiedział, że ją zawetuje.
0: Tak. A ewentualna współpraca PSL-u z Karolem Nawrockim chyba byłaby trudna, gdyby w ogóle doszło do próby budowy jakiegoś nowej koalicji. Jednak PSL-owcy mają wiele za złe Prawu i Sprawiedliwości. Słynna wypowiedź Beaty Mazurek, tak, która chciała wręcz anihilacji PSL-u. Tutaj na jakiekolwiek dobre kontakty chyba szans nie ma. Rafał.
1: No, to nie chodziło nigdy o koalicję, przynajmniej dopóki prezesem PSL-u jest Kosiniak-Kamysz. To chodziło chyba o korzyści trochę niższego rzędu, mhm. czyli że Kosiniak ma jakieś indywidualne sukcesy, no, załatwiając, mhm. że gdzieś może jakiegoś prezydenckiego weta nie będzie, chociaż potencjalnie mogło być, a z kolei Nawrocki, no, który no, musi pamiętać, że w kolejnych wyborach no, będzie znowu walczył o 51%, więc czasami musi wyjść poza ten kokon twardej prawicy, no miałby dzięki temu takiego partnera, który by go co jakiś czas na te szersze wody wyprowadzał, no czym prezydent najwyraźniej nie był zainteresowany. No, natomiast ja bym tego nie czytał w kontekście budowania przyszłych układów koalicyjnych. Jednak PSL to jest bardzo konsekwentny. Oni od 20 lat opierają się wszelkim próbom montowania ich w jakieś prawicowe koalicje z Prawem i Sprawiedliwością. Oni oczywiście lubią podkreślać, że mają taką teoretyczną możliwość, gdyż tym sposobem lewarują swoje znaczenie wobec dzisiejszych koalicjantów. Natomiast no, dopóki tam nie dojdzie do jakiegoś zasadniczego przewrotu, a nic na to nie wskazuje, to raczej nie jest formacja, która by przeszła na drugą stronę polaryzacji. Więc ta współpraca no, miała być raczej taktyczna, a dzisiaj po prostu nie ma.
0: To na koniec króciutko o samym Prawie i Sprawiedliwości porozmawiajmy. Tam dużo czasami trudnych tematów dla partii, dla prezesa. Najnowsza jest taka, że prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz nawet na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Z drugiej strony cały czas iskrzy, jeśli chodzi o stowarzyszenia. Dziś Komitet Polityczny PiS-u ma dyskutować o tym, jak rozwija się, jaka jest przyszłość stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Kolejny temat. Efekt Czarnka. No nawet sam Czarnek, pamiętam taką wypowiedź dla Wirtualnej Polski, powiedział, że jego pierwszym zadaniem było zatamowanie krwi. Jeśli chodzi o upływ sondaży, poparcia sondażowego, to się udało, ale no jakby sam nie powiedział o tym, że jakieś wzrosty sondażowe są. No i też jest, to słychać w rozmowach kuluarowych w Sejmie, są tarcia co do tego, jak podejść do wyborów krakowskich, o których już rozmawialiśmy. Nie ma takiego naturalnego kandydata. Małgorzata Wasserman raczej nie chce. Łukasz Kmita chyba też się do tego nie pali. Konfederacja mówi, na pewno nie będzie wspólnego kandydata, tak żebyśmy my musieli wycofać swojego. Sporo ma na głowie prezes Kaczyński, zdaje mi się, Rafał Kolukin, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. I sporo takich trudnych tematów.
1: No macie wyłącznie trudne tematy. No i ja nie pamiętam Kaczyńskiego w tak głębokiej defensywie jak dzisiaj, kiedy no, w partii właściwie wszyscy robią, co im się podoba i on kolejny raz jest zaskakiwany.
0: Jeszcze tym, prezydent mianuje jeszcze dokładnie, prezesa, którego tak on nie powiedzieć. Chce.
1: Tak, nie, no to jasne. No, Czarnek oczywiście się broni, no ale widać, że no, jeżeli to miała być ofensywa polityczna, mówię o jego wykreowaniu jako tak zwanego kandydata na premiera, to po prostu nie wyszło. Wszystko zdusił w głównej mierze Morawiecki, no bo to jest trochę tak, że kiedy tylko PiS zaczyna się tam wewnętrznie tarmosić, to od razu spada mobilizacja ich wyborców, więc moim zdaniem Morawiecki zagrał z premedytacją, wywołując tam wewnętrzny rozgardia, żeby Czarnek za bardzo nie urósł, co z kolei pokazuje, że Morawiecki także nie gra o to, żeby być tym kandydatem na premiera, bo wtedy by mu jednak zależało na jak najlepszym wyniku, tylko on już dzisiaj gra o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim i pewnie go kiepski wynik za rok PiS-u specjalnie nie tworzy. No, no więc tam jest ogromny bałagan.
0: Najmniejszy ból głowy może Mateusz Morawiecki w tej chwili, króciutko Natalia Samka.
2: Może tak, ale no to widać, że polityczne znaczenie w samym PiS-ie Jarosława Kaczyńskiego po prostu maleje i że te spory i frakcje wewnątrz PiS-u pokazują, że to takie młodsze pokolenie, taki nowy PiS ma więcej do powiedzenia, trochę podskakuje i mówi własne zdanie i chcę pokazać ten sprzeciw wobec prezesa.
0: Może zakon PC przechodzi już ostatecznie do historii. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. A za chwilę możemy usłyszeć informacje TOK FM. Po nich Owczarek, Cezary Łasiczka. Co dzisiaj u ciebie w programie?
3: Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry państwu. No, dużo rozmawiamy ostatnio na przykład o ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych dla artystów, ale nie o wszystkich branżach rozmawiamy. I dzisiaj porozmawiamy o branży, o której mało się mówi w mediach, a chyba dzisiaj warto, bo jest dzisiaj święto.
0: O, czyje?
3: Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych.
0: O, ciekawe. Czy jest pomysł na to, żeby i tych pracowników objąć ubezpieczeniem społecznym?
3: No, myślę, że to pewnie jest gdzieś trochę niżej na liście, bo wciąż osoby, które zajmują się pracą seksualną, są stygmatyzowani, dyskryminowani, mogą spotkać się z przemocą zarówno psychiczną, jak i fizyczną, z trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej i prawnej, ale też z brakiem regulacji prawnych, które chronią innych pracowników. Także dzisiaj o tym, dzisiaj międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych.
0: Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Autopromocja. Plan działania.
5: Czy jedna rozmowa może zwiększyć bezpieczeństwo całej naszej rodziny? Hasło alarmowe, plan kontaktu, miejsce spotkania to drobiazgi, które w kryzysowej sytuacji mogą mieć ogromne znaczenie. A jak przygotować siebie i swoich bliskich na nieprzewidziane wydarzenia? Jak stworzyć prosty, rodzinny plan działania i nauczyć się reagować z wyprzedzeniem? O tym w najbliższym planie działania w TOK FM. Dzisiaj 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu europosła PiS-u Patryka Jakiego. To jest czas dla prezydenta Ukrainy, żeby zmienił tę decyzję. Tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba komentował w poranku Tok FM nadanie przez Załańskiego jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Za nami pierwsza noc po wprowadzeniu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Po 9:00 Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków, kiedy Jakie był wiceministrem sprawiedliwości. To jest czas dla prezydenta Ukrainy, żeby się cofnął i zmienił decyzję. Tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba komentował w Tok FM nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Jak dodawał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
4: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
3: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, nad czym zastanawia się prezydent Karol Nawrocki, byłoby kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że Andrzej Duda przyznał odznaczenie Zełenskiemu nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. W związku z nadaniem ukraińskiej jednostce imienia UPA były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił ukraińskie odznaczenie za zasługi, które kilka lat temu dostał od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przeciwko decyzji prezydenta protestuje także Przemyśl. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski wysłał oficjalne listy do 5 ukraińskich miast partnerskich z wezwaniem do zajęcia stanowiska w sprawie postanowienia Zełenskiego. Marcin Starzec.
5: Kowalski mówi wprost, to nie jest rozliczenie się z pomocy, ale sprzeciw wobec decyzji, która boli.
6: Żeby pokazać, że jesteśmy źli na decyzję prezydenta, wręcz oburzeni, jest nam przykro, jest to bardzo nas bolesne.
5: Ale radna Anna Grad-Mizgała z Koalicji Obywatelskiej uważa jednak, że przewodniczący przekroczył swoje uprawnienia. Dodaje też, że działa w pojedynkę i bez poparcia radnych.
7: Jest to inicjatywa pana przewodniczącego, która absolutnie wykracza poza zakres jego kompetencji wynikających ze statutu miasta. Rozumiemy emocje, bo trudno do tej sprawy się nie odnieść bez emocji.
5: Listy trafiły m.in. do Lwowa, Drohobycza i Mościsk. Sam Przemyśl od 4 lat dzierży honorowy tytuł miasta ratownika, przyznany przez prezydenta Ukrainy za bezprecedensową pomoc humanitarną od początku rosyjskiej agresji. Marcin Starzec, Tok FM.
3: Ponad 700 ukraińskich dzieci zostało zabitych przez Rosjan. Ponad 3 tysiące zostało rannych. Ponad 20 tysięcy zostało nielegalnie wywiezionych z okupowanych terenów Ukrainy. Takie nieoficjalne dane podają aktywiści. By zwrócić uwagę na tę tragedię, na Placu Zamkowym w Warszawie postawili dziesiątki drewnianych krzyży ze zdjęciami ukraińskich dzieci, które zginęły w czasie wojny, mówi Nadzieja Rema z Euromajdanu.
8: Widzimy tutaj baloniki kolorowe, ale oni przywiązane do krzyżów, a na krzyżach są zdjęcia dzieci, imię i nazwisko, i miasto, i wiek, w którym Rosja zabrała życie danego dziecka. Mamy tutaj dzieci od parę miesięcy i do 17 lat z całej Ukrainy.
3: Uczestnicy akcji apelują do światowych przywódców o podjęcie działań i naciskanie na Moskwę w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych do Rosji w czasie wojny. Petycje w tej sprawie można znaleźć i podpisać w internecie. Trzęsienie ziemi we Włoszech wstrząsło o magnitudzie 6,2. Wystąpiły w rejonie Kalabrii i były odczuwalne na całym południu kraju. W niektórych miejscowościach ludzie wybiegli ze strachu z domów. Włoska obrona cywilna ogłosiła, że nie ma wiadomości o szkodach. To była pierwsza noc w Warszawie po wprowadzeniu tzw. prohibicji. Od 22 do 6 rano napoje można teraz zamawiać wyłącznie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówił w Tok FM dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
9: Prawdopodobnie zmniejszy się ilość różnych incydentów związanych z takim irracjonalnym podejściem do zakupu alkoholu, czyli to jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
3: Od listopada zeszłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała wyłącznie w 2 stołecznych dzielnicach na Śródmieściu oraz w Pradze. na Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. Zagrzmi na Podlasiu i Podkarpaciu, także na Lubelszczyźnie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Osób, które na całym świecie, nie tylko w Polsce, muszą mierzyć się ze stygmatyzacją, z dyskryminacją w życiu na przykład swoim codziennym, ale także z przemocą psychiczną, przemocą fizyczną, z trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej, prawnej. Czasami też praca, którą wykonują, jest źródłem problemów na przykład z dziećmi, czy też są przepisy, które na przykład dzieci odbierają, czy też utrudniają kontakty. Także często w różnych państwach nie mamy regulacji prawnych, które chronią albo regulują tę pracę. Gościem dzisiejszego programu jest pani dr Agata Dziuban z Instytutu Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: To ja dziękuję, że znalazła pani czas. Rozmawialiśmy chyba po raz pierwszy, no pewnie kilkanaście lat temu, na temat pracy seksualnej, pracowników seksualnych. Zastanawiam się, czy w ciągu tych kilkunastu lat cokolwiek się zmieniło na lepsze, na gorsze, zarówno w Polsce, jak i poza.
10: Dobre pytanie. Rzeczywiście rozmawialiśmy kilkanaście lat temu, a dzisiaj rozmawiamy dlatego, że jest Międzynarodowy Dzień Osób Pracujących Seksualnie. I to jest bardzo ważna data, dlatego że to jest jeden z takich pierwszych europejskich protestów zorganizowanych przez osoby pracujące seksualnie. 2 czerwca we Francji w kościele Saint-Nizier w Lyonie mniej więcej 100-150 osób pracujących seksualnie okupowało kościół przez ponad 2 tygodnie, domagając się praw, domagając się braku kryminalizacji czy dekryminalizacji swojej pracy, domagając się końca przemocy policyjnej, i w zasadzie te same problemy są ciągle ich problemami, odpowiadając na twoje pytanie. Natomiast, czyli tak naprawdę niewiele się zmieniło we Francji, nawet można powiedzieć, że na gorsze, bo kryminalizacja wobec osób pracujących się zaostrzyła. Natomiast mamy dobre momenty. Mianowicie model prawny, który jest, można powiedzieć, najbardziej, przynajmniej jak badania pokazują, najbardziej bezpieczny, najbardziej sprzyjający osobom pracującym seksualnie w kontekście dostępu do praw, dostępu do ochrony, dostępu do praw pracowniczych, co jest bardzo ważne, został wprowadzony w pierwszym europejskim kraju, czyli w Belgii. I Belgia jest pierwszym krajem na naszym kontynencie, która zdekryminalizowała pracę seksualną, czyli usunęła wszystkie sankcje karne związane z jej świadczeniem, organizowaniem i nabywaniem usług seksualnych i zapewniła osobom pracującym seksualnie dostęp do praw pracowniczych i wynikającej tego ochrony.
1: Czyli mówiąc krótko, praca seksualna to jest praca wykonywana przez kobiety i przez mężczyzn. Praca, gdzie większość osób, które nawet z tej pracy korzysta, mówi, ale ja nie korzystam, to jest w ogóle straszna rzecz, moralnie, etycznie niewłaściwa, nasze wartości, nasza religia każe nam potępiać. Oczywiście to nie znaczy, że z niej nie korzystają. I jednocześnie państwo uderza w pracowników seksualnych albo w klientów, tak? Bo to są też różne modele, bo można gdyby penalizować pracę, można penalizować korzystanie z pracy, czyli korzystanie z usług osób świadczących pracę seksualną. Można też utrudniać relacje rodzinne osób wykonujących pracę seksualną. Wiele lat temu też miało miejsce, to chyba też o tym rozmawialiśmy, Kanada miała ciekawe wyzwanie. Tam grupa pracowniczek seksualnych pozwała rząd Kanady do sądu. Sprawa wylądowała w Sądzie Najwyższym. Chodziło o to, że praca według tych pań uważały, że to jest praca każda inna, a jednocześnie nie mogą wykonywać jej tak jak każdej innej pracy, no bo chociażby kwestia bezpieczeństwa, zatrudnienia osób do ochrony sprawia, że te osoby są penalizowane, czyli one jako pracownice są dyskryminowane w porównaniu z pracownicami czy pracownikami innych gałęzi przemysłu.
10: I tak, dokładnie. Dokładnie. Tutaj sytuacja wyglądała tak, że w Kanadzie był bardzo podobny model prawny do tego, który mamy w Polsce, w zasadzie taki sam, który kryminalizuje wszystkie relacje pracownicze i miejsca pracy osób świadczących usługi seksualne. Co oznacza, że jeżeli osoby pracują w zorganizowanym miejscu pracy, jeżeli pracują razem dla bezpieczeństwa, w konsensualnych i nie opartych na przymusie i przemocy miejscach pracy, to chcę zaznaczyć, czyli kryminalizowane są tak zwane trzecie strony, sutenerstwo, kuplerstwo, stręczycielstwo w Polsce, to są takie, mamy ciągle takie kategorie z końca XIX wieku funkcjonujące. To są relacje pracownicze, które nie mają charakteru przymusowego, czyli nie ma tutaj przymusu pracy. To są relacje pracownicze, na które osoby pracujące seksualnie wyrażają zgodę. Jeżeli chcą na przykład pracować w miejscu, w którym mają ochronę, recepcjonistkę, kogoś, kto ustawia spotkania. I to jest model prawny, który kryminalizuje te relacje, ale też osoby, które osoby pracujące seksualnie zatrudniają. To jest najbardziej powszechny element każdego w zasadzie prawie modelu prawnego, oprócz dekryminalizacji i legalizacji. I rzeczywiście pracownice seksualne w Kanadzie pozwały rząd za ten model, mówiąc, że ogranicza ich dostęp do bezpieczeństwa i ochrony i pozbawia je praw pracowniczych, no co jest faktem, bo jeżeli pracodawca jest kryminalizowany, to nie możemy wejść w relację pracowniczą. I rząd Kanady przyznał im rację, znaczy Sąd Najwyższy przyznał im rację, a następnie jeszcze wzmocnił tę kryminalizację.
1: To znaczy, chyba kryminalizacja skierowała się w kierunku klientów.
10: Tak, oprócz trzecich stron, bo w pewnym sensie podtrzymali kryminalizację trzecich stron i dołożyli kryminalizację klientów, czyli wprowadzili tak zwany szwedzki model, który w Szwecji obowiązuje od 1999 roku. I badania z Kanady od tamtej pory są zatrważające. W sensie, jeżeli chodzi o pogorszenie się bezpieczeństwa, pogorszenie się warunków pracy, pogorszenie się dostępu do ochrony policyjnej w kontekście przemocy osób pracujących seksualnie, radykalne. Podobne zresztą dane mamy z Francji, która wprowadziła szwedzki model i ma to bardzo negatywny wpływ na sytuację osób pracujących seksualnie i też osoby pracujące seksualnie we Francji, tam chyba 290 osób, wniosło sprawę przeciwko Francji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wprowadzenie tego modelu jako naruszającego ich podstawowe prawa człowieka.
1: Sprawa jest też o tyle ciekawa, że żyjemy, myślę o Polsce, tak, w społeczeństwie, gdzie no właśnie, udajemy, że pracy seksualnej nie ma, ale też osoby, czy też środowiska, które najczęściej, czy najbardziej radykalnie wypowiadają się w tej kwestii, także korzystają, tak? Przecież i ileż to razy słyszeliśmy o księżach, którzy no, zostali, mówiąc kolokwialnie, przyłapani na korzystaniu z usług osób świadczących pracę seksualną. Czyli z jednej strony z ambony tworzą pewien model, fikcyjny jak się okazuje, a z drugiej strony korzystają z osób świadczących pracę seksualną.
10: Znaczy jest tak, że praca seksualna jest pracą, która funkcjonuje w obszarze seksualności, która jest bardzo mocno objęta różnymi normami dotyczącymi tego, jak kobieca seksualność powinna wyglądać, że ta seksualność powinna zazwyczaj realizować się w przestrzeni heteroseksualnego małżeństwa, monogamii i tak dalej, więc i mieć charakter prokreacyjny, więc jakby z tego, można powiedzieć, moralnego punktu widzenia praca seksualna wydaje się problematyczna. Są też oczywiście głosy wywodzące się właśnie z tego szwedzkiego nurtu, że praca seksualna jest jakby sprzeczna z ideami równości płci i tak dalej, więc jest jakby, są różne kierunki jakby krytyki pracy seksualnej, natomiast ona istnieje, jest dość sporo osób, bo szacunki w kontekście polskim to jest 150-200 tysięcy osób pracuje seksualnie i to są osoby, które są wykluczone z jakiejkolwiek ochrony i praw. I tym, co jest jakby trudne i problematyczne, to to, że ta narracja, która jest dominująca, jakby te kilka narracji, które są dominujące, ale zazwyczaj się spotykają jakby w żądaniu zniesienia pracy seksualnej, tak naprawdę reprodukują stygmatyzujące obrazy, krzywdzące obrazy osób pracujących seksualnie jako albo niemoralnych, zdeprawowanych, albo ofiar, które trzeba ratować, a na pewno nie osób, które wykonują pracę. A praca seksualna jest pracą dla osób, które ją wykonują. No, są to obrazy, które wzmacniają stygmatyzację, wzmacniają negatywne postrzeganie pracy seksualnej. To, że ona w mediach często pojawia się właśnie w takim charakterze skandalu. Bardzo rzadko w ogóle osoby pracujące seksualnie same mają możliwość wypowiedzenia się o sobie i o swoim doświadczeniu. A jak to robią, to zgłaszane jest to do Rady Etyki Mediów jako problematyczne przez prawicowych polityków, czy pojawiają się jakieś dyskursy promocji prostytucji. Takie, można powiedzieć, kalka z gejowskiej propagandy, kiedy osoba queerowa wypowiada się o swoim własnym doświadczeniu. No jest to problematyczne, ponieważ odbiera jakąkolwiek podmiotowość polityczną osobom pracującym seksualnie. I często inne osoby, nie świadczące usług seksualnych, roszczą sobie prawo do wypowiadania się w imieniu osób i postulowaniu różnych rozwiązań, które są krzywdzące.
1: Po informacjach dalsza część naszej rozmowy. Zmienia się świat. Zdaje się, że praw, które mogą mieć osoby, które świadczą pracę seksualną, nie przybywa dla tych osób, ani ochrony. Natomiast na pewno zmienia się technologia i technologia także tworzy też nowe przestrzenie, w których można wykonywać pracę seksualną. We Francji, bo w lutym wpłynął chyba wniosek, który miał wprowadzić nowe przestępstwo, czyli stręczycielstwo online. Mam nadzieję, że w drugiej części rozmowy także porozmawiamy o tym, co zmienił internet, czy różnego rodzaju serwisy online, w których różne osoby świadczą pracę seksualną, w jaki sposób są postrzegane i jak to jest, że w ogóle mogą funkcjonować, skoro IRL, to się, a właśnie też to się dzieje. Także wracamy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 9.20. Gościem jest pani dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych.
2: Autopromocja.
11: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
12: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
11: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
13: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
11: Czy John Boszobora naprawdę uzdrawia chorych?
12: No nie po to Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy z nich nie korzystali.
11: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
14: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z Prawa i Sprawiedliwości oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury Jaki miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennictwa polecenie podjęcia kolejnych bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących jednego z funkcjonariuszy. Po latach śledztwa i kilkuletnim procesie zapadł prawomocny wyrok w jednej z największych spraw dotyczących przestępczości pseudokibicowskiej w Polsce. Sąd apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy większość wyroków członków grupy Psychofans związanej z ruchem Chorzów. Zwiększył także wymiar kary z 11 do 15 lat więzienia Kajetanowi B., jednemu z członków gangu. Wyrok zamyka pewien rozdział historii o przemocy, przyznając rację prokuratorom i policji, mówi prokurator Jacek Otola z Prokuratury Krajowej.
19: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
3: W sprawie skazanych zostało 46 osób za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt nowelizacji prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały mieć na głowie kask. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznał w TOK FM Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej.
20: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
3: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Zagrzmi na Podlasiu, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie, a na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 stopnie w centrum, nawet do 27 stopni na zachodzie. Teraz jeszcze raport smogowy. W Sosnowcu dziś nieco gorsza jakość powietrza, poza tym mapa smogowa świeci na zielono. Jest dobrze lub bardzo dobrze.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 2 czerwca, Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Rozmawiamy o wyzwaniach, o rzeczach, z którymi pracownicy seksualni na całym świecie wciąż się mierzą. Brak regulacji prawnych, które chronią ich jako pracowników. Wyzwania dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej, prawnej, przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, ale także stygmatyzacja i dyskryminacja w życiu codziennym, ale też w życiu w pracy zawodowej. Gościem jest pani dr Agata Dziuban z Instytutu Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy mówimy o pracy seksualnej, to pewnie ktoś może powiedzieć, no tak, to są agencje towarzyskie, eskortowe, taniec erotyczny, ale to przecież nie wszystko. To także praca zdalna, cyfrowa, tak zwane kamerki internetowe, linie telefoniczne, platformy subskrypcyjne, produkcje pornograficzne. Lista jest długa i im bardziej technologia też jak gdyby pozwala tworzenie nowych przestrzeni, w tych przestrzeniach pojawia się też praca seksualna. Praca seksualna w różnych serwisach. No i teraz niektórzy się zastanawiają, czy na przykład właśnie partycypacja w takich płatnych serwisach to jest emancypacja pracowników, czy to jest inna, nowa forma eksploatacji. Kto na tym zarabia? Czy faktycznie pracownicy, czy pośrednicy, tak, właściciele? I w jaki sposób to też jest traktowane? Czy to jest kolejna szara strefa, o której udajemy, że nie istnieje, pomimo że istnieje i generuje gigantyczne przychody? Wspomniałem przed informacjami o Francji, która chce wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, czyli właśnie jak rozumiem, stręczycielstwo online, czy też coś w tym stylu.
10: Tak, tylko to stręczycielstwo online jest rozumiane inaczej niż namawianie osoby do świadczenia usług seksualnych. Stręczycielstwo online, jeżeli tak to ujmiemy, jest to, ten przepis został wprowadzony w Szwecji rok temu. Jest to przepis, który kryminalizuje osoby kupujące usługi seksualne online, które są w bezpośrednim kontakcie, znaczy zapośredniczone przez internet kontakcie z osobami pracującymi seksualnie, czyli nie jakby pasywne oglądanie materiałów tworzonych przez, czy treści tworzonych przez osoby pracujące seksualnie, tylko na przykład mówienie, hej, chciałabym zobaczyć, jak robisz to i tamto. Czyli to jest tak naprawdę, to są przepisy, które kryminalizują kupowanie usług seksualnych. Dlatego w przestrzeni internetu, dlatego są właśnie kryminalizowane w Szwecji i Francja to rozważa, ponieważ Francja kryminalizuje klientów osób pracujących seksualnie od 2016 roku. I oczywiście można toczyć dyskusję na temat sensowności tego rozwiązania. Znaczy ja uważam, że wszelkie formy kryminalizacji, które kryminalizują praktyki, które nie są oparte na przemocy i braku zgody ze strony osób pracujących seksualnie, czyli przymuszanie do pracy i tak dalej, powinny być kryminalizowane. Natomiast tutaj nie mówimy o takiej sytuacji, tutaj mówimy po prostu o sytuacji kontaktu między osobą pracującą seksualnie a osobą kupującą seks, czy jakieś treści, bo tak naprawdę to są treści erotyczne zapośredniczone przez internet. Jakby na pewno nie pomaga osobom pracującym seksualnie, bo jeszcze ogranicza ich możliwości zarabiania. Dużo osób pracujących seksualnie przenosi się do internetu, czy pracuje w internecie, ponieważ jest to przestrzeń bezpieczniejsza, ponieważ nie są w bezpośrednim kontakcie z klientami, więc tutaj ryzyko przemocy bezpośredniej, fizycznej, seksualnej jest dużo mniejsze niż, czy policyjnej, jest dużo mniejsze niż w każdej innej przestrzeni. I też co jest ważne, i myślę, że to warto podkreślić, że praca seksualna, która jest świadczona w internecie poprzez platformy, poprzez różne serwisy, ona nie jest kryminalizowana bezpośrednio czy penalizowana. W zasadzie w większości, znaczy samo świadczenie usług, w większości krajów, łącznie z tymi, które właśnie chcą kryminalizować osoby kupujące seks w taki sposób, czy usługi seksualne w taki sposób, osoby płacą za to podatki. I również tak jest w Polsce, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego, osoby, które pracują na kamerach, osoby, które pracują na tak zwanej niebieskiej platformie, czyli OnlyFans, płacą podatki. I myślę, że paradoksem jest jakby z jednej strony zobowiązywanie ich do płacenia podatków, a z drugiej strony uniemożliwianie im świadczenia tej pracy.
1: Czy jeżeli świadczysz pracę seksualną w internecie, to płacisz podatki i wszystko jest okej wobec państwa, ale jeżeli poza internetem, to nagle jest to problematyczne?
10: W Polsce tak jest, to znaczy osoby, które nie świadczą pracy seksualnej w internecie, tylko w bezpośredniej interakcji z klientami, są na mocy przepisów z 92 roku bezpośrednio wykluczone z możliwości płacenia podatków, czyli ich jakby przychody z pracy seksualnej poza internetem w Polsce są wykluczone z możliwości opodatkowania, czyli osoby nie mogą płacić, znaczy na przykład pracować w ramach samozatrudnienia, płacić składek i tak dalej. Jest to utrzymane na mocy przepisów prawa i jest to jakby moralny przepis. Jeżeli poczytamy te przepisy, to po prostu one są na podstawie takich moralnych wyobrażeń na temat seksualności, relacji międzyludzkich wykluczone. Natomiast w takich krajach jak Szwecja czy Francja, gdzie kryminalizuje się organizowanie, ułatwianie pracy seksualnej, wszystkie osoby, które wspierają osoby pracujące seksualnie, ich pracy online czy offline są kryminalizowane. Kryminalizowani są klienci, ale osoby pracujące seksualnie i tak muszą płacić podatki.
1: To jest niesamowicie trudne do wyjaśnienia, tak? W jaki sposób praca seksualna może być jednocześnie dopuszczona przez państwo i jednocześnie nie, tak? Czyli państwo nie chce zarabiać w kontekście czerpać podatków, tak? Ale chyba, że dzieje się to w przestrzeni internetu, to wtedy to jest okej. Okay.
10: To wynika z tego, co uznajemy za pracę seksualną. Mhm. Tak, ponieważ istnieje to częste utożsamienie kategorii pracy seksualnej z kategorią prostytucji, natomiast to nie są kategorie, które znaczą to samo. Prostytucja to jest kategoria prawna, która ma swoje już stulecie, że tak powiem, i która zazwyczaj odnosi się do bezpośredniego kontaktu, pracy świadczonej w bezpośrednim kontakcie, która zakłada stosunki seksualne, penetrację. Natomiast kategoria pracy seksualnej jest dużo szersza, ponieważ ujmuje to, co rozumiemy pod prawną kategorią prostytucji, ale odnosi się też do wszystkich innych form pracy seksualnej. Tak jak wspomniałeś na początku teraz po wiadomościach, że to mogą być masaże, to może być taniec, to może być rozmowa przez telefon, to może być porno, to może być cokolwiek, co się wydarza w internecie. I tutaj jakby już różne rządy wprowadzają rozróżnienia na to, co zakazują, co zabraniają i co opodatkowywują. Bo przecież na przykład w Polsce właśnie praca platformowa nie jest penalizowana, jeżeli się świadczy. I na przykład striptease też nie jest, praca w klubach z striptease'em też nie jest penalizowana. Więc tutaj osoby są objęte jakby wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi przychodów, są opodatkowane. Na przykład w klubach ze striptease'em pracują na umowach, rzadko na umowach o pracę, częściej na umowach zlecenie. A jeżeli chodzi o ten wyzysk, o którym wspomniałeś w kontekście platform, to oczywiście praca platformowa, jak każda praca platformowa, pomyślmy tutaj o kierowcach Boltów, o dostawcach jedzenia, większość z nich pracuje platformowo, tak? Czyli nie mają umowy o pracę, są takimi, można powiedzieć, B2B. Samodzielnymi jednoosobowymi firmami i te platformy, przez które zamawiamy jedzenie, przez które zamawiamy taksówkę, pobierają jakiś procent wszystkich przychodów osób pracujących w ten sposób i podobnie działają te platformy online'owe, na których pracują osoby pracujące seksualnie. Czyli są to w świetle prawa nie pracodawcy, chociaż de facto w pewnym sensie można ich tak potraktować, którzy wpychają osoby pracujące dla nich na samozatrudnienie i po prostu pobierają jakiś odsetek, to jest 20% zazwyczaj, ich przychodów. Więc to jest taki typowa zmora pracy platformowej, tak, gdzie osoby nie mają tych ochron, które wynikają z umowy o pracę, nie mają ochron w postaci ubezpieczenia wynikających z tej relacji pracowniczej, nie mają praw pracowniczych, nie mogą walczyć o swoje prawa z tymi platformami. Platformy są po prostu pośrednikami. I tutaj osoby pracujące seksualnie pracują dokładnie w takich samych warunkach i na takich samych warunkach jak kierowcy, dostawcy jedzenia, dostarczyni jedzenia czy kierowcy taksówek.
1: Czy coś się w naszym kraju będzie zmieniało? Czy jest jakiś wiatr, który by zwiastował model belgijski, czy raczej będziemy zmierzali w kierunku Afganistanu i Iranu?
10: Szczerze powiedziawszy, ja życzyłabym sobie, żebyśmy zmierzali w kierunku belgijskim, ponieważ wszystkie dostępne badania pokazują, że jest to najbezpieczniejszy model dla osób pracujących seksualnie. Najbezpieczniejszy w kontekście dostarczania im praw, ochrony, emerytur, świadczeń socjalnych, ale też zmniejszania odsetka przemocy, bo wiemy, że we wszystkich modelach, które pracują na kryminalizacji, czyli takim jak mamy w Polsce, częściowej kryminalizacji, takim jak mamy w Szwecji, czyli mam jeszcze większej kryminalizacji niż w Polsce, czy w takim, jak wspomniałeś tutaj, Iran, Afganistan, ale możemy mówić o Stanach Zjednoczonych, bo to są modele prohibicyjne, które każą też osoby pracujące seksualnie. Wiemy, że osoby pracujące seksualnie są 3 razy bardziej narażone na przemoc fizyczną i seksualną w tych modelach prawnych, które pracują z kryminalizacją, które opierają się na kryminalizacji. I 3 razy więcej to jest bardzo dużo. Tak? I ta przemoc też jest przemocą ze strony policji. Badania pokazują, że im więcej kryminalizacji, czyli tak jak w Stanach, tak jak w Polsce, czy tak jak w Szwecji, tym bardziej narażone są osoby pracujące seksualnie też na przemoc ze strony organów ścigania. Ta przemoc policyjna jest naprawdę wysoka. Ostatnio byłam uczestniczką, znaczy jako badaczka w projekcie badawczym, z którego wynika, że ponad 70% osób pracujących seksualnie w 11 krajach Europy doświadczyło jakiejś formy przemocy ze strony policji. To jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego, no tak, model oparty na dekryminalizacji jest modelem, który pozwala na zmniejszenie tych ryzyk i danie większego bezpieczeństwa, a w Polsce? No w Polsce trudno powiedzieć, nie chciałabym robić żadnych dramatycznych, smutnych ani entuzjastycznych predykcji, ponieważ nie mam ku temu żadnych podstaw. Natomiast od ponad 10 lat działa w Polsce organizacja zrzeszające osoby pracujące seksualnie, które działają na rzecz swoich praw. To jest kolektyw Kamelia, kiedyś Sex Work Polska, który domaga się uznania praw pracowniczych, wspiera osoby pracujące seksualnie w dostępie do wsparcia prawnego, psychologicznego, księgowego, jeżeli pracują online. Wspiera osoby w dostępie do mieszkania, wspiera je w, no jakby w takich podstawowych praktykach bezpieczeństwa i tak dalej. Więc wspierajmy te kolektywy.
1: Dziękuję bardzo. Doktor Agata Dziuban, Instytut Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościnią dzisiejszego programu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi mierzą się na co dzień. Informacje TOK FM o 9.40, a po nich program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Dzisiaj będzie o podatkach, bo gościem będzie wiceminister finansów Jarosław Neneman, ten od podatków. Właśnie jest o czym porozmawiać, bo w Polsce jest dużo podatków i w każdym z nich pewnie można by coś zmienić, zwłaszcza, że mamy dość duży deficyt w budżecie, więc dochody są mniejsze od wydatków. To
1: ja dorzucam jedno pytanie.
17: Proszę.
1: No bo ciekawi mnie, dlaczego jeżeli ktoś wykonuje pracę seksualną w internecie, to płaci podatki, a jeżeli poza, no to państwo nie chce czerpać.
17: A tak jest?
1: Tak jest.
17: Okej.
1: Okay. Informacje o 9.40. Być może to pytanie też się pojawi w programie EKG, na który zapraszamy po informacjach.
21: Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
18: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
18: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
23: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
24: Widzę, że Hanie coś gryzie.
25: Komar. Zaraz część posmarujemy.
24: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
26: Już nie swędzi.
27: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Hot grill.
29: Parilla caliente.
30: Grilla calda.
31: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
32: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
33: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
0: teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl.

0: innymi dalsze restrykcje w sektorze energetycznym. Propozycje przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu ograniczającego ewentualny wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę. 7 krajów postuluje także nałożenie sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft, a także dalsze działania wobec spółek Gazprom i Nowatek oraz ich zagranicznych spółek handlowych. Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych i nawozów. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na której RPP zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Niektórzy eksperci podkreślają, że ostatni odczyt inflacji zamknął drzwi do potencjalnych rozważań na temat podwyżek stóp. W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji, z którego wynika, że ta w maju spadła do 3,1% z 3,2%. Taki wynik zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębielińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A dziś na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 w centrum, do nawet 27 stopni na zachodzie. Zagrzmi na Podlasiu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie oraz w części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Najwięcej przejaśnień na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Jest 9.43 w TOK FM. Czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na rynki finansowe na początek. Dobry dzień zapowiada się na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w górę w tej chwili o 1,7%, więc to są dość duże wzrosty i widzę, że drożeją też polskie obligacje skarbowe dziesiąt, bo rentowność tych dziesięcioletnich spada i wynosi 5,66, więc z punktu widzenia Ministerstwa Finansów to chyba jest dobry dzień. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszym długiem. Natomiast o długu dzisiaj nie będziemy rozmawiać, tylko bardziej o stronie dochodowej, czyli o podatkach. W naszym studiu gość pan wiceminister finansów Jarosław Neneman. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jeśli chodzi o to, co się dzieje z budżetem i z podatkami i z dochodami podatkowymi, to w ostatnim czasie jest ich pewnie troszeczkę mniej ze względu na program CPE. Bo jest obniżona akcyza i obniżony VAT. Minister energii ostatnio wspominał, że... Bo często jest pytane o to, kiedy, jak długo będzie trwać ten program i kiedy, kiedy będziemy od niego odchodzić. I on zgodnie z prawdą zapewne mówi, że nie wie, bo to zależy od sytuacji rynkowej, ale wspomina, że odchodzenie będzie stopniowe. I zastanawiam się, czy w Ministerstwie Finansów jest już jakiś scenariusz, jakiś plan tego stopniowego odchodzenia, że nie, najpierw zrezygnujemy z obniżonej akcyzy na przykład, a dopiero potem z VAT-u albo odwrotnie?
4: Na pewno prawdziwe zdanie jest, że nie wiadomo, bo sytuacja jest dynamiczna. Jak państwo wiedzą, co chwila nowe doniesienia się pojawiają. A już wydawało się przez chwilę, że ceny ropy się ustabilizują poniżej 100 dolarów.
3: No są poniżej 100 dolarów.
4: Tak, ale wczoraj zdaje się jakaś wymiana ognia była. Coś źle wróży na przyszłość. Ponieważ nie mamy na to wpływu, to może to zostawmy. Mhm. Tak, powrót do normalnych stawek powinien być stopniowy. Jak najbardziej to możliwe i powiedzmy sobie szczerze, o ile w akcyzie pewne pole manewru jest, to w VAT-cie jest przeskok z 8 na 23%. I no, nie ma stawki pośredniej.
3: I on jest bolesny.
4: Rozumiem. I on jest bolesny. Mhm. Bolesny na pylonach, bo zobaczymy tą różnicę istotnie wyższą. Trzeba też pamiętać, że ceny obecnie są, powiedziałbym, na bardzo, bardzo rozsądnym poziomie.
3: No właśnie, w tej chwili mamy maksymalną cenę benzyny 5,95 zł. To nawet jakby przywrócić te podatki do wcześniejszych poziomów, to ta cena nie byłaby już rekordowa.
4: Nie byłaby tak szokująca, tak, jak jeszcze niedawno, ale poczekamy jeszcze
3: chwilę. Nie korci pana, żeby wrócić do tych wyższych dochodów?
4: Minister finansów, szczególnie wiceminister odpowiedzialnego za podatki, zawsze korci, ale trzeba patrzeć na całokształt sytuacji i brać różne czynniki pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że obniżka akcyzy obowiązuje

0: obowiązuje do końca
1: czerwca.
0: Do końca czerwca ta delegacja jest w ustawie, więc jeśli zapadłaby decyzja o przedłużaniu programu, trzeba uruchomić proces legislacyjny, który to zmieni.
1: A jest uruchamiany ten proces?
0: Na razie nie, jeszcze mamy chwilkę czasu, patrzymy, obserwujemy. Ale decyzje muszą zapaść relatywnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni najpóźniej.
1: Ja rozumiem, że pamiętając, jak szybko to przeszło przez parlament i prezydenta ostatnio, pod koniec marca, to tutaj to też dałoby radę pewnie w dwa dni załatwić, tak?
0: No myślę,
1: w razie potrzeby.
0: W razie potrzeby można robić wszystko. Nie ma takiej nagłej potrzeby. Myślę, że można, trybem przyspieszonym, rzecz jasna, bo ustawa bardzo prosta by była, bo na tylko delegacja by ministrowi finansów dawała do obniżki. Zobaczymy. No, kilka dni, kilkanaście dni cierpliwości. Zobaczymy.
1: Ale jak będzie ktoś pana pytał o to, co pan sądzi i co pan sugeruje, to
0: tak jak mówiłem.
1: To skłaniałby się do tego, żeby wykorzystać akurat tą okazję, że trzeba przedłużyć tą ustawę i jej nie przedłużać i żeby ta akcja zawróciła od lipca na wyższy poziom?
0: Nie spekulujmy. Zobaczmy, jak się ułożą ceny w najbliższych dniach, jak się sytuacja z wojną ułoży, jeśli tak można powiedzieć.
1: Mhm. A zakładając, że się nie zmienią ceny i zostanie 5,95 za litr benzyny?
0: Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, cena, która ma piątkę na początku, wydaje się ceną bardzo atrakcyjną z punktu widzenia konsumentów. I trzeba też pamiętać, że dochody rozporządzalne społeczeństwa istotnie rosną. Więc ta cena 5 z kawałkiem, jak ją porównamy na przykład do sytuacji sprzed kilku lat, to to 5 z kawałkiem jest dzisiaj tyle, co kiedyś... Jeśli my patrzymy sobie, ile litrów paliwa możemy nabyć, to...
1: Za średnią,
0: za minimalną, za dowolne, to rośnie.
1: No tak, a gdyby wrócić z akcyzą, to nie byłoby 5,95, tylko tam 6,25, tak? Bo to
0: z akcyzą jest drobnych. Z akcyzą jest drobnych, ale trzeba też pamiętać, że kto ma największy kłopot z drogim paliwem, kto miał największy... To paliwo teraz nie jest drogie, powiedzmy sobie uczciwie, nie jest drogie. Branża transportowa. Dla niej ruch na akcyzie jest, przepraszam, ruch na VAT-ie jest neutralny, bo ona VAT rozlicza. Ją boli akcyza.
1: No ale branża transportowa to jest głównie diesel, prawda? Olej napędowy.
0: Tak.
1: To może takie stopniowe powracanie, że najpierw wracamy z podatkami na benzynie, a diesel zostawiamy niżej.
0: Ale jako, że no, jest kilka różnych opcji. Będziemy razem z kolegami z Energią myśleli o tym, jak łagodnie wyjść, możliwie łagodnie. Łagodnie się nie wyjdzie, bo mówię, przeskok z VAT-u z 8 na 23 będzie widoczny.
1: Ale pana zdaniem to jest kwestia najbliższych, nie wiem, tygodni, miesięcy? Czy tu jest perspektywa wielu miesięcy jeszcze tkwienia w tym CPN-ie?
0: Nie potrafię powiedzieć. Z punktu widzenia ministra finansów wolelibyśmy, żeby to była krótsza perspektywa niż dłuższa, ale inne aspekty też będą uwzględniane.
1: Innym aspektem jest to, że ma być podatek od zysków nadzwyczajnych, który ma pokrywać koszty tego programu. Ciekawie nazwany od zysków nadzwyczajnych, ponieważ opodatkowany ma być przychód, a nie
0: ekonomicznie będzie opodatkowany nadzwyczajny zysk. Formuła jest trochę, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tam się pojawia przychód, nawet wczoraj jeszcze z kolegą na ten temat dyskutowałem. Formalnie jest to przychód, od strony ekonomicznej będzie to nadzwyczajny zysk.
1: I to ma, przynajmniej w prognozach zapisano, że dochód z tego w budżecie ma wynosić 5 miliardów złotych.
0: Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, przy pewnych założeniach, żeśmy te 5 miliardów wyszacowali, i założenia mogą się zmienić, bo sytuacja może się gwałtownie zmienić. Ten podatek miałby być płacony od 1 marca, więc on trochę retrospektywnie działa. Cofamy się do wydarzenia, do czegoś, co się wydarzyło już. I miał być rozliczany, on będzie dotyczył całego roku, więc gdyby się okazało, że w drugiej części roku nie ma już nadzwyczajnych zysków, a wprost przeciwnie, to będzie następowało rozliczenie w skali roku na wiosnę przyszłego roku. Do tych pieniędzy bym się tak za bardzo nie przywiązywał, bo tam jest to słowo nadzwyczajne. Nadzwyczajny jest dziś, za chwilę może już go nie być.
1: Wspomniał pan, że to opodatkowany ma być ten dochód od marca, czyli nie obawia się, że pojawi się za chwilę zarzut, że to jest ustawa, która działa wstecz, w związku z tym trzeba ją zablokować, oddać do Trybunału Konstytucyjnego, generalnie mówiąc w skrócie, że ona nie wejdzie w życie przez to?
0: Myślimy, że ta obawa nie jest duża. Podobne rozwiązania już się przytrafiły w Polsce po inwazji Rosji na Ukrainę. Były takie rozwiązania wprowadzone, które miały charakter bardzo wsteczny. Tam się cofano do wydarzeń Fundusz Różnicy ten, jeśli dobrze pamiętam nazwę, to
1: tak, był fundusz.
0: I tam ten. Po prostu nawet z dwuletnim opóźnieniem pieniądze były brane. Była podstawa europejska. Można oczywiście dyskutować, na ile ta podstawa europejska jest silna. Teraz robimy coś, co jest... Podatek od nadzwyczajnych zysków trudno jest przewidzieć. No, oczywiście można sobie wyobrazić taką konstrukcję, że wprowadzamy taki uniwersalny podatek od nadzwyczajnych zysków, który dotyczyłby, nie wiem, wszystkich sektorów, wybranych sektorów. Ciężko sobie wyobrazić. Bo
1: to tak socjalistycznie by brzmiało, bo to by była taka państwowo narzucona marża dla wszystkich, tak?
0: Tak, dlatego chyba nie ma sensu robić... Tak jak pan redaktor słusznie dał, takie socjalistycznego rozwiązania na wszelki wypadek, nie wiadomo dla kogo, pojawiają się zyski. To nie jest rozwiązanie, nie tylko polska takie podatki.
1: A dlaczego nie ma gazu w tym podatku?
0: Myślimy też o innych rozwiązaniach, ale na razie nie ma żadnych decyzji, więc proszę mnie nie pytać.
1: O innych rozwiązaniach dotyczących gazu?
0: O innych rozwiązaniach dotyczących szeroko rozumianego sektora.
1: Paliwowego?
0: Tak, zapadną decyzje, z przyjemnością się z nimi podzielimy.
1: Jeśli chodzi o inne kwestie związane z innymi podatkami, zauważyłem, że często jak się pan gdzieś pojawia, to jest pan pytany o kwestię podatku PIT, czyli drugi próg, podniesienie i podniesienie kwoty wolnej. No bo to są też obietnice wyborcze sprzed paru lat. W związku z tym, że to są obietnice, to nie można powiedzieć, że nie i koniec, tylko cały czas trzeba mówić, że to jest jakiś tam plan na przyszłość, ale zależy od sytuacji fiskalnej, która nie jest ciekawa, bo jest duży deficyt w tej chwili. To sobie tak pomyślałem, że może w tej kadencji uchwalić taką ustawę, w której to wszystko będzie zapisane, będzie można powiedzieć, że spełnione zostały obietnice, ale zapisać warunek, że to wchodzi w życie na przykład wtedy, jak deficyt spadnie do 3% PKB, a nie będzie wynosił tyle, co teraz, czyli tam 6,8. To jest do zrobienia?
0: Zanim postaram się nie odpowiedzieć na to pytanie, co bym podzielił się z państwem i z panem takim przemyśleniem. No mamy prezydenta, który zapowiedział i dość konsekwentnie, z jednym wyjątkiem na razie.
1: Że będzie wetował podatki objęte dla zwykłych ludzi, tak to mówił kiedyś.
0: Tak. To się ładnie nazywa tax mix, czyli w tej układance podatkowej możliwe są pewne przesunięcia. Można jeden podatek trochę obniżyć, można inny podatek podwyższyć. Postawa pana prezydenta powoduje, że mamy trochę związane ręce i ta nasza swoboda jest poważnie ograniczona. Poważnie ograniczona, co też sprawia, że tego typu obietnice, o których pan mówi, i tego typu ruchy, które można by wykonać w innej konstelacji politycznej, w innej sytuacji, no na razie są trochę niedostępne. Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, znaczy jest nierealne, bo tych pieniędzy trzeba poszukać gdzie indziej, a te inne ścieżki są niedostępne dla nas, a opcja zmniejszania wydatków nie spotyka się z aprobatą społeczną, a biorąc pod uwagę wojnę jest też i wydatki wojskowe, jasne, byłaby też mało rozsądne.
1: Jest trochę takich podatków, o których nic nie słychać, a które nie są, jak to ujął prezydent, nie dotyczą zwykłych ludzi. To może tam można by było coś spróbować, na przykład taki podatek od sprzedaży detalicznej, albo podatek od gier. No to dotyczy zwykłych ludzi, ale to można powiedzieć, że to hazardziści, to ich można opodatkować wyżej.
0: Ale jak idziemy tym trapem, podatek od sprzedaży detalicznej za chwilę, jak idziemy od podatku od gier, czyli...
1: Bo to jest 7 miliardów rocznie, to nie są małe pieniądze.
0: Jesteśmy blisko tak zwanych sin taxes, czyli podatków od pewnego rodzaju naszych grzesznych zachowań, chociaż wolałbym określenie health taxes teraz, już podatki zdrowotne, bo one mogą promować zdrowe postawy, no to przypomnę, że pan prezydent zawetował niestety dwie ustawy. Jedna dotyczyła podwyżki akcyzy na alkohol, niedużej podwyżki. Mówiliśmy o niedużej podwyżce, która z trudem kompensowałaby wzrost inflacji i wzrost zamożności
1: obywateli. Swoją drogą minister Domański wczoraj wspominał w Gdańsku, że będziecie jeszcze raz spróbowali. Tak. I one będą miały dokładnie ten sam kształt, czy coś się zmieni?
0: Co do dokładnego kształtu, to pan pozwoli, że jeszcze pozostaniemy w niepewności przez, myślę, góra 2 tygodnie. Ale tak, idziemy z podwyżką akcyzy na alkohol, tak jak pan minister Domański zapowiedział, idziemy z podwyżką opłaty cukrowej. Co do od strony zdrowotnościowej nikt nie ma wątpliwości, że może nikt, to przesadam, ale no, konsensus po stronie medycznej jest zdecydowanie, no tak.
1: A z drugiej strony są tak zwane kwestie kulturowe, prawda, że to jest element naszej kultury i że jak to tak? Nie ma takich argumentów?
0: Nie, szczerze mówiąc, nie wiem, że co, że bardzo słodkie napoje są częścią...
1: Nie, bardziej mi chodziło o alkohol w tym kontekście.
0: Alkohol, dobrze.
1: A słodkie napoje, no to pamiętam, że kiedyś była chryja o drożdżówki, tak, w sklepikach szkolnych, że jak to dziecku odmawiać drożdżówki i tak dalej.
0: Po pierwsze, nikomu niczego nie odmawiamy, nie wprowadzamy żadnych zakazów, ale biorąc pod uwagę, to się ładnie w ekonomii nazywa koszt zewnętrzny, tak, externality, olbrzymi koszt społeczny otyłości. Każdy sposób z walki z otyłością jest fajny. A przy okazji pieniądze przynosi. Z tą mówił pan o kulturze i alkoholu. Takie hasło kiedyś widziałem, że alkohol jest naszym dziedzictwem narodowym.
1: Tak. No, ja broń Boże nie chciałbym bronić tego poglądu, tylko mówię, że on się czasami przewija.
0: Czuję się trochę nieswojo z tym, że jak ja miał się chwalić na świecie, że naszym dziedzictwem narodowym jest picie wódki.
1: To prawda, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tych innych podatków...
0: Małpeczki jeszcze mamy na horyzoncie. Wyjdziemy lada chwila. Właśnie wczoraj czy przedwczoraj wniosek o wpis do programu prac legislacyjnych rządu poszedł. Także za półtora tygodnia, myślę, będę państwu mógł powiedzieć, na czym ten nasz pomysł przy małpeczkach polega. Bardzo jestem ciekaw reakcji prezydenta, bo wydaje się... Małpeczki, podwyżka opłaty za alkohol w małych butelkach, tak trzeba profesjonalnie nazywać to, z pewnością dotknie niektórych obywateli. I też myślę, że opinia publiczna jest dokładnie przekonana, że to jest dobre, mądre posunięcie.
1: Króciutko jeszcze na koniec, szukając tych dodatkowych dochodów w takich podatkach, które być może nie zostaną zawetowane, może wycofać się z tego zapisu, jeśli chodzi o podwyższony CIT dla banków, bo on jest podwyższony do 30% tylko na jeden rok, tak, a w kolejnych ma opadać. To może zmienić to, żeby nie opadać w kolejnych latach.
0: Dziękuję za sugestie. Myślimy o różnych rozwiązaniach. I moje osobiste zdanie jest, skoro z bankami już mi się umówili na pewną ścieżkę, wypada słów dotrzymywać.
1: No tak, ale sytuacja jest nadzwyczajna, prawda? I jest CPN, który kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Pan wiceminister finansów Jarosław Neneman był naszym gościem. Już za chwilę w TOK FM informacje, a po informacjach wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Potwierdzam. Chociaż pytanie o opodatkowanie pracy seksualnej nie padło na antenie.
1: No nie padło, bo się nie zmieściło. Wielu pytań się nie padło, bo się nie zmieściły. No. Jest za mało czasu po prostu.
2: Dobrze, to ja zapraszam na Owczarek.
1: Tak, a teraz informacje.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Reklama. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Od niego zaczynamy informację. Czy rzeczywiście nie będzie można w ogóle używać smartfonów w szkołach? Dziś rząd przyjmie projekt ustawy. Specjalny skaner pomoże w pobieraniu krwi. Taki sprzęt jest już w Lublinie. Minęła 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 10 osób zginęło i prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
9: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руки, не вставайте.
10: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze. W stolicy szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Były ambasador Polski w Ukrainie, Bartosz Cichocki, zwrócił przyznanemu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. Należy jednak pamiętać, że UPA kojarzy się Ukraińcom nie tylko ze zbrojnią wołyńską, mówi w TOK FM prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.
11: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
8: W reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś się przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje tę kwestię. Zakaz ma dotyczyć uczniów i ma obowiązywać się zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
12: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, w TOK FM zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
13: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
12: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
14: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
12: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Nowy skaner pomoże pobrać krew choremu dziecku. To po to, by personel łatwiej znalazł często niewidoczne u dzieci żyły i żeby nie musiał kłuć dziecka kilka razy. Taki przenośny sprzęt trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. O czym więcej, Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew. Mówi pielęgniarka Grażyna Bychawska z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
16: Pacjenci trafiają się różnie. Ich stan zdrowia nie pozwala na to, żeby szybko znaleźć żyłę.
17: Bo jednocześnie ile razy czasami trzeba ukłuć tego maluszka?
16: Dużo razy, nieraz. 4-5, a nawet i więcej.
18: Jest bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
15: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało Lubelskiemu Szpitalowi skanery.
18: I w zasadzie bez pudła zakłada się wkłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
15: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, a w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
19: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami, celem żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
8: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. -26 stopni dziś w Zielonej Górze. To najcieplejszy region w Polsce. Na wschodzie od 20 do 22. Tam też mogą pojawić się opady deszczu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest program Owczarek. W studio gość pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
2: Nie mam wprawdzie szampana, no bo nie wypada, nie, chyba nie, nie, nie wolno, ale okazja jest, bo zdaje się, że 29 maja.
20: Tak.
2: 200 lat istnienia.
20: Znaczy 29 maja kończyliśmy obchody. Tak. 200 lat istnienia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Samo 200 lat przypadło w zeszłym roku. Cały zeszły rok.
2: Wiadomo, że UWO lubi imprezować, więc...
20: Ja być może tak, nie wiem, ciężko mi to ocenić.
2: Z tej okazji odnowiono urządzenie, które przez najbliższe kilka dni nie będzie działało.
20: Znaczy ono działa cały czas, ja bym powiedział.
2: Czyli zegar słoneczny.
20: Tak, mamy piękny zegar słoneczny na tarasie budynku Obserwatorium Astronomicznego. To jest budynek, który jest na terenie Ogrodu Botanicznego, otoczony łazienkami tuż naprzeciwko kancelarii premiera. Dość znany, bym powiedział, no, podobny też do innych budynków, które są w Łazienkach Królewskich tuż obok, także w Łazienkach jest kilka zegarów słonecznych i my mamy taki ładny teraz także na naszym budynku. W zeszłym budynku zakończył się też remont elewacji tego budynku, także można już bezpiecznie do niego podejść, nie wali się, tynk nie odpada.
2: Dzisiaj zachmurzenie, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, chmurki i deszcz. Jak się wtedy godzinę?
20: No, z godzinami jest trochę problemów. Zegary słoneczne z reguły pokazują godziny, które są różnej długości, w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Ale jeśli chodzi o czas w Warszawie, to warto może dodać, że przez wiele lat obserwatorium właśnie w Alejach Ujazdowskich było centrum czasu dla Warszawy. Pierwszy zegar elektryczny w Warszawie był wystawiony w oknie obserwatorium i pokazywał czas dla ludności. Pod koniec lat 20., czy też może w połowie, obserwatorium zaczęło przekazywać sygnały czasu do Polskiego Radia. I te sygnały nadawane przez Polskie Radio o 12 były nadawane z obserwatorium. W trakcie wojny także. Zegar w obserwatorium w witrynie na dole był jednym z niewielu dobrze chodzących zegarów. Były czasy, że nawet sam dyrektor w środku nocy prowadził obserwacje po to, żeby potem w ciągu dnia je opracowywać i ustalać poprawki po to, żeby był znany dokładny czas. No oczywiście w dzisiaj to już nie jest taki problem. Mamy GPS, mamy dokładne synchronizacje radiowe.
2: Wtedy skąd Obserwatorium Astronomiczne czerpało informacje o najbardziej precyzyjnym ze wszystkich czasów?
20: Ten czas wyznaczano w ten sposób, że tak jak Słońce obraca się z naszej perspektywy na sferze niebieskiej, wschodzi, potem góruje i zachodzi, to możemy obserwować dla gwiazd, kiedy one górują, kiedy przechodzą przez południk. No i wtedy, kiedy znamy pozycję gwiazd bardzo dokładnie na niebie, zmierzymy jakimś zegarkiem, kiedy dana gwiazda przechodzi, dokonamy poprawek na to, jak ustawiony jest instrument. Te instrumenty, które służyły do wyznaczania takich poprawek, to nie były wielkie teleskopy, ale chodziło o to, żeby one były równo w południku. Wtedy też południk warszawski, czyli taka punkt, względem którego kartografia w Warszawie była, też przechodził przez obserwatorium. No i potem te pomiary były pomiary prowadzone w ten sposób, że ktoś patrzył w okular małego teleskopu.
2: Już 12. Dzwońcie do radia.
20: Przesuwał nitkę wraz z przesuwającą się gwiazdą, przesuwał nitkę, która miała śledzić tę gwiazdę. Wtedy, kiedy nitka równo przechodziła przez środek pola widzenia, zwierały się styki, szedł sygnał elektryczny i na tasiemce był zapisywany ten moment, zaznaczany ten moment i na tej samej tasiemce był regularny taki sygnał pokazujący kolejne sekundy mniej więcej. No i potem to jakoś interpolowano, przeskalowywano i wyznaczano poprawki, które potem podawano na dzięki którym poprawiono czas na dole w zegarku.
0: I o ile się od siebie różniły dni?
20: No, te metody pozwalały wyznaczyć czas z dokładnością mniej więcej sekundową. Wcześniej czas podawany przez Polskie Radio miał błędy rzędu nawet minuty, także tutaj...
0: Ale z dnia na dzień to były różnice sekund?
20: Mniej więcej tak. To jest taka dokładność, jaką tego typu metodami możemy osiągnąć. Może drobna ciekawostka. W dzisiejszych czasach też mamy lekki problem z czasem. On jest taki trochę nierozwiązywalny. Chcielibyśmy mieć czas, który idzie jednostajnie, ale też chcielibyśmy mieć czas, który jest związany z południem, z tym, kiedy chcielibyśmy mieć słońce w południe w miarę, żeby górowało. No i okazuje się, że głównie przez trzęsienia ziemi musimy poprawiać ten nasz czas zegarkowy. Co jakiś rok mniej więcej, czy dwa lata tracimy lub zyskujemy sekundę, czy ułamek sekundy.
0: Dla kogoś, kto się spieszy do pracy, sekunda spóźnienia to jest właściwie niezauważalna. No ale na przykład dla producenta muzycznego, który synchronizuje ścieżki, tak żeby powstał na końcu utwór, to sekunda to jest w ogóle straszna rzecz.
20: No tak, różnie odbieramy czas, także no ja może wrócę tutaj do tych pięknych zegarów słonecznych, które mamy. Jeden mamy w obserwatorium astronomicznym, kilka jest w łazienkach, są też piękne zegary w pałacu w Wilanowie, na ścianie bardzo ładne, bardzo bogato zdobione. Tego typu zegary no, pozwalają wyznaczyć czas też z dokładnością do jakiejś minuty, może trochę lepiej. Ciężko jest to zrobić znacząco lepiej na podstawie...
0: Ale tylko w dzień.
20: Jednego zegara tylko w dzień, tylko w dzień słoneczny. Warto też, żeby nie było drzew w okolicy. Mamy dość ciekawy zegar, który nazywa się Głazem Jastrzębowskiego w Łazienkach Królewskich. To jest zegar słoneczny na głazie, wyryty na głazie. No niestety on dookoła jest tyle drzew, że kiedykolwiek ciężko jest odczytać z niego godzinę.
0: Właśnie. Gdzie jest Lex Szyszko, kiedy potrzeba? No, żart.
20: Rozumiem.
0: A tymczasem wybieramy się w kosmos już niedługo. Może nie pani,
20: ja nie, chociaż mam nadzieję, że zobaczę.
0: No właśnie, ani pana, ani Jana się nie wybieramy, ale wybiera się w kosmos wielki teleskop kosmiczny, nazwany, to już moje podejrzenie, na cześć wielkiego polskiego reżysera Roman.
20: Nie, Pudło.
0: A, połowiczne Pudło.
20: Tak, połowiczne Pudło. Kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, tak brzmi pełna nazwa. Nancy Grace to imiona, Roman to nazwisko, na cześć administratorki w NASA, która była bardzo ważna dla stworzenia kosmicznego teleskopu Hubble'a, czyli tego urządzenia, które już od ponad 30 lat mamy w kosmosie, które zbiera wspaniałe obrazy, bardzo wiele popularnych grafik bazuje na obserwacjach kosmosu wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a i to jest bardzo uniwersalne narzędzie, wciąż przydatne dla astronomów.
0: I okazuje się, że teleskop Hubble'a już jest do bani, już nam jest niepotrzebny, już trzeba go zezłomować?
20: Nie, on wciąż jest potrzebny. On wciąż jest potrzebny, będzie nam służył jeszcze przynajmniej parę lat. Kiedy dokładnie zakończy swoją misję, nie wiemy. No, koniec misji będzie...
0: Ale już jesteśmy gotowi na plan B.
20: Znaczy, może dokończę. Kosmiczny teleskop Hubble'a zakończy swoje życie płonąc w atmosferze. To nie będzie tak, że ktoś powie, że już jest niepotrzebny i nie wydajemy pieniędzy więcej na niego, obcinamy finansowanie i to jest koniec. Nie, on po prostu ze względów technicznych nie będzie już, nie będzie można dalej prowadzić obserwacji. Mamy większy teleskop, mamy kosmiczny teleskop imienia Jamesa Webba, który pozwala prowadzić inne badania, sięgać głębiej w wielu przypadkach, dokładniej. Jest też bardziej skomplikowanym urządzeniem. Także on zbiera dane, działa, jest bardzo dobrze używany. No i Agencja Kosmiczna NASA stara się mniej więcej co dekadę kolejny duży instrument wystrzelić. James Webb miał duże opóźnienie. No i kolejnym takim teleskopem po Jamesie Webbie miał być właśnie, jest wciąż gotowy, już jest gotowy do startu, kosmiczny teleskop Roman.
0: Kosmiczny teleskop Roman jest gotowy do startu i o tym teleskopie dzisiaj rozmawiamy. Cóż takiego w nim jest wyjątkowego, ciekawego, niesamowitego? Jak jest wielki? Jest wielki, rozumiem, tak?
20: Jest naprawdę wielki.
0: Jest naprawdę wielki, także dzisiaj o tym teleskopie. A gościem jest pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, które w zeszłym roku skończyło 200 lat. Obchody trwały rok i 29 maja się zakończyły. Także kolejne 100 lat przed nami.
20: 200.
0: No tak. Czy co 200 będziecie celebrować? Nie lepiej co 100?
20: Może co 50.
0: Dobrze, informacje TOK FM już za kilka minut o 10.20. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy i przyjrzymy się, czyli weźmiemy mikroskop i pod mikroskopem będziemy przyglądać się temu nowemu teleskopowi, który leci pod koniec września?
20: Sierpnia.
0: Sierpnia, czyli już za chwilę.
20: Już za momencik.
0: Dobrze. Pod koniec sierpnia Roman leci w kosmos, a my po informacjach przyglądamy się Romanowi.
1: Reklama.
21: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
22: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
23: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
24: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
23: Mów szybko, gdzie byłaś.
24: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
23: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
24: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
23: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
25: W specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa, bałtycki Ormus, religia i AI. Profesor Izdebski osek się Polaków. Gniew rowerzysty. Magnat Sakiewicz. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Bo w Media Expert taniej masz.
28: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
29: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
28: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
29: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
30: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
31: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału uszkodzono obiekty energetyczne w Kijowie. Bez prądu początkowo było 140 tysięcy mieszkańców. Dostawy przywrócono już 110 tysiącom rodzin, poinformowała ukraińska firma energetyczna DITEK. W ataku zginęło łącznie 13 osób, a w mieście doszło do poważnych zniszczeń. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując ponad 650 dronów i 7 73 rakiety. Służby zlikwidowały nielegalną drukarnię filtrów papierosowych w okolicach Poznania. Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS zatrzymali w sumie 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Niemal 7300 miejsc na ponad 80 kierunkach przygotował w tym roku Uniwersytet Wrocławski dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Wśród nowości w ofercie wrocławskiej uczelni znalazły się geoinformacja oraz język romański w komunikacji biznesowej. Rekrutacja ruszyła dziś i potrwa do 13 lipca. A teraz w TOK FM czas na kulturę.
1: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Dom spotkań z historią w Warszawie obchodzi 37. rocznicę wolnych wyborów w Polsce. Już czynna jest wystawa plenerowa Niepokorne, poświęcona kobietom opozycji, a w czwartek pokazy filmów dokumentalnych związanych z rokiem 89. Będą też słuchowiska, a wieczorem na Placu Konstytucji, jak co roku, spotkanie pod kawiarnią Niespodzianka, która w 89. roku pełniła funkcję sztabu wyborczego Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Jeszcze tylko do niedzieli można oglądać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja. Z okazji finisażu przygotowano program wydarzeń specjalnych, w tym warsztaty cyjanotypii, oprowadzanie kuratorsko-autorskie oraz spotkania z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Orskim. A Barbara Kasten, której poświęcona jest ekspozycja, na początku lat 70. pracowała z Magdaleną Abakanowicz. Zafascynowana Polską Szkołą Tkaniny Artystycznej, stworzyła serię rzeźb z sizalu. 40 skarbów na 40-lecie. Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało jubileuszową wystawę celebrującą 40. rocznicę powstania najważniejszego muzeum dla miasta filmu Łodzi Filmowej. To hołd dla twórców kina. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy czy montażyści. Wśród nich m.in. festiwalowe nagrody, plakaty, fotosy, kostiumy i rekwizyty.
4: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
1: Mówi kierująca muzeum Marzena Bomanowska. Muzeum Kinematografii w Łodzi ma w swoich zasobach kolekcję złożoną w sumie z ponad 90 tysięcy obiektów. Musical Antygona Teatru imienia Słowackiego w Krakowie w reżyserii Jakuba Roszkowskiego otrzymał tytuł najlepszego spektaklu 32. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. To wybór publiczności. Musical opowiada tragedię Sofoklesa współczesnym rapowym językiem. Tytuł najlepszej aktorki przyznano Mai Jostaszewskiej za rolę Sara Kaufman w spektaklu Kaufman Podwójne Wiązanie Nowego Teatru w Warszawie. Za najlepszego aktora uznano zaś ex aequo Kubę Gole za rolę w spektaklu Protest Kielecki, do kogo należą Kielce, Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach, i Piotra Franasowicza za rolę Krystiana w spektaklu Uroczystość Teatru Ludowego w Krakowie.
33: W większości kraju dzisiaj sporo słońca, na wschodzie więcej chmur i miejscami również deszcz. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Podkarpaciu, przez około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W studio pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski. 30 sierpnia w podróż wyruszy Roman, czyli nasz nowy teleskop kosmiczny, którego jesteśmy fanami.
5: Tak. Należy do NASA, ale możemy powiedzieć, że nasz.
0: Nasz.
5: Nasz ludzkości.
0: Nasz ludzki. Teleskopy kojarzą nam się z taką lunetą raczej, ale tutaj mamy po prostu jakieś gigantyczne urządzenia.
5: Tak się składa, że dla astronomów im większy teleskop, tym lepiej. Najważniejszym parametrem, jeśli ktoś miałby jednym parametrem określić teleskop, to najważniejszym parametrem jest średnica lustra. No im większa średnica lustra, tym więcej światła zbiera teleskop, tym lepiej dla astronomów. No i też ten teleskop musi być większy, musi być cięższy. No oczywiście staramy się możliwie duży ciężar przy możliwie małej masie zawrzeć. Ten teleskop będzie takich rozmiarów jak kosmiczny teleskop Hubble'a, właśnie dobrze znany.
0: A czemu nie większy?
5: Czemu nie większy? On będzie większy pod pewnymi względami.
20: O ile kosmiczny teleskop Hubble jest bardzo uniwersalnym urządzeniem, pozwala nam prowadzić obserwacje w świetle o różnej barwie, o tyle kosmiczny teleskop Roman, główny lustro będzie miał tych samych rozmiarów i w przeciwieństwie do Hubble'a, który ma całą armię różnych instrumentów, będzie miał zasadniczo jeden instrument naukowy, kamerę. I ta kamera będzie miała, ma właściwie, mówię w czasie przyszłym, ale teleskop jest gotowy do wystrzelenia, stoi na Ziemi, już wszystkie śrubki są poskręcane, wszystkie przewody połączone. Ta kamera ma 100 razy większe pole widzenia niż kosmiczny teleskop Hubble'a, więc do niektórych zastosowań będzie to teleskop 100 razy lepszy od kosmicznego teleskopu Hubble'a.
2: Zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
20: No dobrze, więc powiedzmy sobie szczerze, że...
2: Czarno-białe, takie bardziej artystyczne.
20: Wszystkie, prawie wszystkie współczesne elektroniczne odbiorniki światła, w tym aparaty, które mamy w telefonach komórkowych. No jak ktoś się uprze, to może powiedzieć, że one robią czarno-białe zdjęcia. To znaczy każdy piksel rejestruje tylko jasność. W przypadku telefonu to jest tak, że piksele mają trzy różne barwy przed sobą, filtry o trzech różnych barwach. I
2: RGB?
20: Tak. I rejestrują właśnie jasność w tych trzech filtrach i potem z tego jest tworzony obrazek, który nam się pokazuje jako kolorowy. Kosmiczny teleskop Roman będzie obserwował, można powiedzieć, w ten sam sposób. Nie będzie filtru przed każdym pikselem oddzielnego filtru, tylko jeden przed całą kamerą. I kamera jest czuła tylko w podczerwieni. Podczerwień to fale światła dłuższe niż to, co odbieramy naszym okiem. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć światła podczerwonego. No, stąd też światło podczerwone emitują, my dużo emitujemy, takie obiekty o temperaturach takich jak typowe są dla nas, one, takie obiekty dość dużo emitują podczerwieni, stąd też warto takie teleskopy obserwujące w podczerwieni wynieść dalej od Ziemi. Teleskop Roman będzie 1 000 000 km od Ziemi, mniej więcej. No i jeśli już muszę na to pytanie o czarno-białe zdjęcia odpowiedzieć, tak, one będą czarno-białe. Oczywiście z kilku zdjęć czarno-białych wykonanych z różnymi filtrami będzie stworzone zdjęcie kolorowe. Pewnie będzie tak, będziemy je przedstawiać jako niebieskie, zielone i tak dalej. No, gdybyśmy chcieli je pokazać w podczerwieni, to nikt nic by na tym zdjęciu nie zobaczył.
2: Czyli nowy teleskop będzie widział 100 razy więcej? I to oznacza, że pewnie kolejka do niego będzie 100 razy dłuższa.
20: Wątpię, żeby była akurat 100 razy dłuższa. No 100 razy więcej będzie widział w tym znaczeniu, że na jednym zdjęciu zmieści się na przykład 100 razy więcej galaktyk albo 100 razy więcej gwiazd. Kolejka raczej nie będzie 100 razy dłuższa, no bo liczba pomysłów, bardzo dobrych pomysłów, które mają astronomowie, jest ograniczona. Normą jest to, że na tych największych teleskopach, czy to naziemnych, czy kosmicznych, liczba wniosków o czas obserwacyjny jest mniej więcej 10 razy większa niż to, ile obserwacji mogą te teleskopy przeprowadzić.
2: Czyli porównując to do takich przestrzeni, jakie znamy, powiedzmy, że mamy starszy model telefonu, który obejmuje tylko jakieś pole i nagle mamy jakiś supernowy, który nagle szeroki kąt, góra, wszystko. Możemy za jednym razem zrobić dużo, dużo, dużo większe pole.
20: Tak, to jest w uproszczeniu, to jest ta główna zmiana.
2: I tak duży skok o 100 wynika z tego, że żadnych innych gadżetów się tam nie pakuje?
20: Z różnych rzeczy. No też rozwój technologii przesyłania danych, na przykład to jest też z kosmicznym teleskopem Hubble'a. On miał opóźnienie lekkie w wystrzeleniu, ale gdyby został wystrzelony wtedy, kiedy pierwotnie planowano w latach 80., no ja słyszałem specjalistów mówiących, że byłaby kompromitacja pod tym względem, że nie potrafiono wtedy zaplanować prowadzenia obserwacji i przesyłania danych na Ziemię, tak żeby nie zapchać dysków, które są na pokładzie satelity, i też żeby on nie czekał, żeby nie było takich martwych okresów. No, umieszczenie 100 razy większej kamery, całej elektroniki na takim teleskopie, no, wymaga lat. Jest to prostsza dla nas konstrukcja w pewien sposób, no, ale naukowo są rzeczy, których Hubble nie był w stanie zrobić. No, jak będziemy mieli zaraz Romana w kosmosie, to będziemy w stanie.
0: A jedna taka focia z Romana, ile zajmuje powierzchni?
20: Na dysku? No, to będą jakieś grube gigabajty, może no terabajt pewnie nie, ale...
0: Czyli potencjalnie można jedną focię sobie zapisać na telefonie.
20: Tak, zapisać. To pewnie będzie kilka gigabajtów do tego,
0: że... Ile masz zdjęć w galerii? Jedno. Poka.
20: No, tak, całego takiego zdjęcia nie będziemy w stanie oczywiście wyświetlić na ekranie telefonu, nawet...
0: Wyślę ci bluetoothem.
20: Dużego telewizora. Podejrzewam, że projektory kinowe nawet nie mają takiej rozdzielczości, żeby takie zdjęcie całe naraz w pełni wyświetlić. Jedno to jest rozdzielczość, drugie to jest ta głębia obrazu, to znaczy stosunek jasności najjaśniejszych i najsłabiej oświetlonych fragmentów. Nawet jeśli to projektory takie kinowe są w stanie zrobić, to podejrzewam, że nasze oczy nie są wtedy w pełni w stanie tego zauważyć.
0: Ale rozumiem, że to nie jest tak, że potem się to dzieli na 100 tysięcy małych zdjęć i każdy pracownik naukowy dostaje, tylko że są jakieś sposoby analizowania tego przy pomocy algorytmów, tak?
20: Tak, oczywiście. Te dane analizujemy programami komputerowymi, które są zoptymalizowane, żeby jednorodnie przeanalizować te zdjęcia, usunąć jakieś artefakty techniczne, które się pojawiają na tego typu zdjęciach, no i wyciągnąć wnioski naukowe na koniec. To jest to, po co budujemy tego typu teleskopy.
0: Ale takie naukowe, że mamy jakieś podejrzenia i chcemy je zweryfikować, czy zobaczymy, co się wydarzy?
20: Większość bazuje na tym, że mamy hipotezy i chcemy je zweryfikować.
0: Jakie to są hipotezy? Top three.
20: Ja jestem najbardziej zainteresowany hipotezami dotyczącymi liczby planet pozasłonecznych, czyli planet, które krążą wokół gwiazd innych niż Słońce.
0: Nie może pan przeboleć Plutona, co?
20: Nie, Pluton krąży wokół Słońca i moim zdaniem słusznie, że Pluton nie jest nazywany planetą.
0: Ale z tego, co pamiętam, to Pluton ma na ten temat inne zdanie.
20: Z tego, co wiem, to nie było tam referendum i nikt nie głosował na Plutonie w tej sprawie. To Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że my tutaj na Ziemi nie będziemy nazywać Plutona planetą. Może szybko wyjaśnię dlaczego. Okazało się, że jest więcej ciał o podobnej charakterystyce i naukowcy nie chcieli, żeby dzieci w szkołach musiały się uczyć 16 albo 20 nazw planet, no bo żeby być konsekwentnym, te inne podobne obiekty trzeba by również zaliczać do planet.
0: No dobrze.
20: Pluton jest planetą karłowatą.
0: Czyli pan teraz liczy na to, że jednak znajdziemy jeszcze więcej planet, żeby dzieciom umilić czas w szkole.
20: Planety pozasłoneczne, które znajdujemy, znamy ich ponad 6 tysięcy. Po pierwsze, nie mają takich łatwych nazw.
0: Czy to będzie na egzaminie, panie profesorze?
20: Liczba może być na egzaminie. Ich nazwy nie będą na żadnym egzaminie. No i też nikt ich się nie uczy na pamięć.
0: A jak pan odkryje jakąś planetę, której jeszcze nie znamy, jest szansa?
20: Jest szansa.
0: To czy mogę zaklepać sobie, że ją nazwę?
20: Nie. Niestety, tak jak mówiłem, takim planetom nie nadajemy takich zwykłych nazw. Nazwy katalogowe mają.
0: Jeden wyjątek byście zrobili. Co wam szkodzi?
20: Nawet jak my byśmy próbowali, to nikt by tego nie uznawał.
0: No, także, przepraszam, ja bym uznawał.
20: Astronomowie by nie uznawali.
0: Ja myślę, że paru mógłbym przekonać.
20: Wątpię. Nadajemy nazwy obiektom w Układzie Słonecznym planetoidom, czyli takim mniejszym od planet. Mamy największy, ja może powiem, największy obiekt w Układzie Słonecznym odkryty przez Polaków. Nazwany został Dziewanna. To jest
0: żarciki.
20: Oficjalna nazwa zaakceptowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. To jest obiekt rozmiarami podobny zapewne do Polski. Średnica jest około 500 kilometrów. Takie są szacunki.
0: Niech zgadnę, kolejny obiekt, który zostanie odkryty przez polskich astronomów, będzie się nazywał Bobede.
20: Nie wiem. Ja rzadko odkrywam obiekty, które można nazwać. Także...
0: Żanna, bo tak dalej.
20: Tutaj są specjaliści, którzy pracują nad planetoidami, które obserwujemy w Układzie Słonecznym. Oni mają
0: poczucie humoru.
20: Dziesiątki obiektów do nazwania.
0: Bardzo się cieszę, że w końcu Roman wystartuje. Liczę na to, że nie będzie opóźnień.
20: Nie będzie. To jest być może przy starcie związane z pogodą. Tego się oczywiście nie da wykluczyć. To są rzędu dni.
0: A nie jest tak, że się może spalić?
20: Zawsze jest ryzyko.

0: Jest bardzo dobrze przetestowany. Od wielu lat było planowane, że będzie wystrzelony jesienią tego roku. Ten termin się nie zmienił. Nawet COVID nie był w stanie zmienić tego terminu.
1: Pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za nowe odkrycia. Oby Roman zobaczył jak najwięcej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje TOK FM już za chwilę o 10.40. Po nich Krzysztof Chorwat i wywiadówka. A dzisiaj...
2: Dzień dobry. Dzisiaj w wywiadówce zapytam o wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów tuż przed początkiem reformy w szkołach. Ta wchodzi po wakacjach, a duża część kadry nadal nie wie, jak to będzie. Zapytam dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, na jakie wsparcie mogą liczyć nauczyciele i dyrektorzy i gdzie mają go poszukać. Mariusz Biniewski będzie gościem. Zapraszam.
1: Serdecznie na tę rozmowę też zapraszam. Informacje o 10.40.
3: Reklama.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
3: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 10.40. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Premier Węgier Peter Modzior udał się do Niemiec na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Mercem. Zgodnie z komunikatem Berlina omówią kwestie dwustronne, współpracę w ramach Unii Europejskiej, wsparcie dla Ukrainy oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Następnego dnia szef węgierskiego rządu złoży wizytę we Francji, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. W czwartek z kolei spotka się w Budapeszcie z premierem Irlandii Michaelem Martinem. Prezydent Donald Trump twierdzi, że w ciągu tygodnia może osiągnąć porozumienie.

0: Więziennej w latach 2015-2023. Chwilę później do sprawy odniósł się sam europoseł. W swoim wpisie na platformie X Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to ośmieszanie państwa. NFZ dołoży ponad 33 miliony złotych na operacje chirurgiczne piersi. Chodzi m.in. o mastektomię i zabiegi rekonstrukcyjne. Kwota, jaką fundusz rocznie wydaje na leczenie, wzrośnie do prawie 890 milionów rocznie. Nowe taryfy będą miały znaczenie przede wszystkim dla podmiotów zajmujących się leczeniem raka piersi, który jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u Polek. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj jest sporo słońca i bez opadów. Więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez około 23 w centrum do 27 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Krzysztof Chorwat, dzień dobry. W Tok FM czas na wywiadówkę. Coraz mniej czasu do startu reformy. Za 3 miesiące po nowemu będą uczyć nauczyciele w pierwszych i czwartych klasach podstawówek. Czy są gotowi? Zapytam, gdzie mają szukać wsparcia. Za chwilę gościem będzie szef Ośrodka Rozwoju Edukacji. Najpierw jednak garść informacji. Ustawą o prawach i obowiązkach ucznia, którą uchwalił Sejm, zajmie się teraz Senat. Różni się ona od pierwotnego projektu. Posłowie w odpowiedzi na sporą krytykę strony społecznej zaproponowali odroczenie o 2 lata obowiązku powoływania szkolnych rzeczników praw uczniowskich do 1 września 2028 roku. Ministerstwo Edukacji wyznaczyło kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na następny rok szkolny. Część z nich łączy się z reformą, która wchodzi do szkół we wrześniu. To na przykład wspieranie kształcenia interdyscyplinarnego i pracy projektowej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline. Do tego edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia oraz promocja kształcenia zawodowego. A przeciwko zmianom w szkołach 14 czerwca będzie protest w Warszawie. Planuje go Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, wspierana przez Instytut Ordo Iuris. Organizatorzy chcą powiedzieć nie dla kierunku polityki edukacyjnej, w tym dla obowiązkowej edukacji zdrowotnej.
3: Dzisiaj w wywiadówce gościem jest pan Mariusz Biniewski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.
4: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Można powiedzieć świeżo upieczony dyrektor, bo ze stażem 3-tygodniowym, za to z długim stażem jako nauczyciel języka polskiego. Był też dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, a przez ostatnie 2 lata lubuskim kuratorem oświaty. Ośrodek Rozwoju Edukacji to instytucja zajmująca się przede wszystkim szkoleniem, właściwie doskonaleniem nauczycieli. To doskonalenie no, przyda się pewnie w najbliższych latach na pewno i miesiącach, bo po wakacjach do szkół wchodzi pierwszy etap reformy. No więc jakie zadania dostał pan od ministra edukacji na ten najbliższy czas?
4: To nie do końca jest tak, że dostałem jakieś zadania zlecone. Ja zostałem wyłoniony w konkursie i musiałem zaprezentować zgodnie z regulaminem ogłoszenia o konkursie i regulaminem konkursu swoją koncepcję pracy i musiało być coś w tej koncepcji takiego, że komisja konkursowa wyłoniła mnie z konkursu i rekomendowała ministrowi edukacji, bo tak wygląda procedura.
3: No to jaki pomysł ma pan na ten ośrodek?
4: To jest bardzo ważny ośrodek w całym systemie edukacji i ja określiłem sobie takie 3 priorytety, takie 3 filary, na których będę chciał budować markę Ośrodka Rozwoju Edukacji. To jest przede wszystkim wzmocnienie ORE jako placówki tworzącej trendy edukacyjne i wzmacniającej standardy kształcenia. Drugie to jest to, o czym już powiedział pan redaktor, to jest wspieranie szkół, placówek oświatowych, ale przede wszystkim placówek doskonalenia nauczycieli, bo do tego typu placówek kierowana jest nasza oferta, jeżeli chodzi o wdrażanie reformy Kompas Jutra. I tak naprawdę chyba niewielu, nawet uczestników systemu edukacji, wie o tym, że Ośrodek Rozwoju Edukacji obsługuje programy strukturalne i ten 3. filar to jest rozwój Ośrodka Rozwoju Edukacji jako instytucji zarządzającej projektami systemowymi.
3: A na co mogą liczyć tak konkretnie nauczyciele i dyrektorzy przy chociażby wdrażaniu reformy?
4: Tak naprawdę te rzeczy już się dzieją, bo jeszcze zanim zostałem dyrektorem, to ruszyły pierwsze pilotażowe szkolenia

0: dotyczące ogólnego wdrażania reformy. Trzeba pamiętać o tym, że reforma Kompas jutra wchodzi do przedszkoli, do pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych, będzie reformą kroczącą. I naszym zadaniem jako Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli także jest to, aby kształcić ekspertów przy pomocy dwóch rodzajów kaskad, bezpośredniej i pośredniej, żeby poprzez placówki doskonalenia nauczycieli, rady pedagogiczne, dyrektorzy, liderzy oświaty w regionach otrzymali odpowiednie materiały także do szkoleń, ale także materiały już do pracy, merytoryczne.
1: Był pan dyrektorem szkoły i ostatnio też kuratorem, więc miał pan kontakt z zawodem, oczywiście i z nauczycielami przez wiele lat. Czego potrzebują w tej kwestii szkoleń, na przykład dzisiaj nauczyciele i dyrektorzy?
0: Jeżeli mówimy o szkoleniach, ja tutaj się podeprę także badaniami, które robiliśmy u nas w województwie lubuskim, bo ja byłem lubuskim kuratorem oświaty i rokrocznie razem z naszymi placówkami doskonalenia nauczycieli badamy obszary, które wymagają zaopiekowania, co wynikają z potrzeb nauczycieli. Badania międzynarodowe pokazują, że polscy nauczyciele są jednymi z najlepiej przygotowanych merytorycznie ludzi do swojego zawodu. Natomiast, i to też wynika z diagnozy potrzeb, zaopiekowania wymagają takie obszary jak chociażby praca z zespołem zróżnicowanym, czyli szeroko pojęta
1: edukacja włączająca.
0: To jest szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna, organizacja pracy z uczniem zdolnym także, bo to także inkluzja, ale także takie kompetencje, które są poniekąd nowe dla niektórych nauczycieli, które wynikają z reformy Kompas Jutra, to jest chociażby organizacja tygodnia projektowego, praca przy pomocy informacji zwrotnej, czyli ocenianie wzmacniające, czy kształtujące, zależy jak to nazwiemy.
1: Pan jest zresztą zwolennikiem, prawda, takiego oceniania chyba?
0: Tak, ja od lat jako praktyk stosowałem ocenianie oparte na informacji zwrotnej, aczkolwiek pracowałem w tradycyjnym systemie, który posługiwał się tradycyjnymi stopniami, ale oprócz stopnia uczniowie otrzymywali także informację zwrotną i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to nauczyciele oczekują także wsparcia metodycznego, jeśli chodzi o fachowe publikacje. I tym także zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji.
1: Pan wywołał temat tej edukacji włączającej. To jest taki temat, który się pojawia często przy okazji reformy. Zresztą jak słyszę, jak jeżdżą i urzędnicy, i eksperci po kraju, którzy opowiadają o reformie, to słyszą często pytania, jak mają uczyć nauczyciele i wdrażać reformę w klasie, gdzie kilka osób na przykład ma orzeczenia o specjalnych potrzebach. Pan ma jakąś receptę i właśnie będą takie szkolenia, na przykład na takie szkolenia mogą liczyć nauczyciele?
0: Tak, już takie szkolenia ruszyły, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie poradni i orzecznictwa, ale już teraz w naszym ośrodku szkoleniowym w Sulejówku ruszają szkolenia dotyczące zarówno edukacji włączającej. Ten moduł edukacji włączającej pojawia się w każdym szkoleniu merytorycznym dotyczącym poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole, ale to także materiały, które lada moment pojawią się na zintegrowanej platformie edukacyjnej dotyczące edukacji włączającej. To jest bardzo ważne zagadnienie, ponieważ inkluzja jest mi też bliska jako nauczycielowi, edukatorowi. Każdy zespół jest zespołem zróżnicowanym. Dzisiaj w 30-paroosobowej klasie, bo w takich zespołach ja pracowałem, będąc nauczycielem języka polskiego, filozofii, etyki, jeszcze wcześniej wiedzy o społeczeństwie.
1: W liceum.
0: Każde dziecko ma inne potrzeby. I tutaj nikt nie może wymagać od nauczyciela, że będzie jednocześnie merytorycznie świetnie przygotowany, ale że będzie jednocześnie psychologiem, pedagogiem czy pedagogiem specjalnym. I taką niestety element dezinformacji trzeba odcedzić, bo nie od tego jest nauczyciel.
1: Często musi być, ponieważ brakuje specjalistów.
0: Z tymi specjalistami jest coraz lepiej. Jak się patrzy na dane statystyczne, to większość szkół, to też wynika z tego, co ja robiłem wcześniej, czyli z nadzoru pedagogicznego, spełnia standardy w zakresie zatrudnienia psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych czy logopedów, ale to, co jest też bardzo ważne, to te narzędzia, które nauczyciele dostają. To jest ocena funkcjonowania dziecka, to jest screening małego dziecka, to są takie narzędzia, które bez specjalistycznej, wnikliwej wiedzy czy analizy psychologicznej dziecka na podstawie obserwacji można pewne rzeczy dzięki tym narzędziom wyłowić i dzięki temu też uzyskać pomoc specjalistów, bądź to w szkole, bądź też w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo powtarzam raz jeszcze, nauczyciele przede wszystkim pełnią funkcję w naszym systemie tych, którzy organizują proces uczenia się uczniów w danej dziedzinie. Natomiast nikt nie chce na nich narzucić obowiązku opieki psychologiczno-pedagogicznej.
1: A dobrostan nauczycieli to jest kwestia, którą też w jakimś stopniu może zająć się ośrodek?
0: Powiem w ten sposób. Słowo mi bardzo bliskie, ze względu na to, że interesuję się psychologią pozytywną. Natomiast mam takie wrażenie, że trochę nadużywane, ostatnio i bardzo modne. Nikt nie zatroszczy się, a mówię w ten sposób, może dość prowokacyjnie, nikt nie zatroszczy się o dobrostan drugiego człowieka, jak on sam. O siebie. Systemowo o dobrostanie jest trudno mówić, bo nie wiem, zorganizowanie tak pół żartem, pół serio sesji relaksacyjnych czy sesji jogi podczas długiej przerwy w szkole dla nauczycieli nie jest żadnym rozwiązaniem.
1: Przydałoby się każdemu,
0: tak,
1: uczniom.
0: Ale to tak. Znam takie szkoły, gdzie takie praktyki są. Natomiast nauczyciele muszą dbać sami o siebie i o siebie nawzajem w swoich szkołach, placówkach, to wsparcie systemowe, kiedy mówimy o dobrostanie, może powiem coś niepopularnego, wiąże się także niestety z poziomem wynagrodzeń. Dzisiaj nauczyciel początkujący, który trafia do szkoły bądź placówki, ma wynagrodzenie niewiele wyższe od płacy minimalnej.
1: Trudno tu zadbać o dobrostan,
0: tak,
1: kiedy jeżeli mało pieniędzy.
0: Tak, prawda? Problem z zadbaniem o siebie wynika także z braku czasu, bo często nauczyciel, aby żyć godnie, biegnie ze szkoły do szkoły, pracuje na inne, różne sposoby, mówiąc kolokwialnie, drobiąc. Niestety z tym wiąże się wypalenie i taką ofertę szkoleniową także mają placówki doskonałe nauczycieli, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu albo co zrobić, jeżeli zdiagnozuje się takie przejawy u siebie, ale także takie wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród nauczycieli jest bardzo, bardzo ważne, ale tak jak powiedziałem, to także jest element kultury organizacyjnej danej szkoły, w której nauczyciel jest.
1: To odsyłamy Państwa na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji. Tam sporo rzeczy można pewnie znaleźć.
0: Tak, cała oferta szkoleniowa, ale także zachęcam do strony ministerialnej wsparcie.gov.pl, gdzie są te rzeczy, o których powiedziałem, czyli między innymi materiały dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej. Ja polecam także to, nad czym pracujemy bardzo intensywnie. Mam na myśli tutaj zintegrowaną platformę edukacyjną, gdzie znajdują się materiały zarówno dla nauczycieli, gotowe materiały multimedialne do prowadzenia zajęć, materiały dla uczniów, ale także materiały dla specjalistów i dla rodziców.
1: Mariusz Biniewski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję. Kolejna wywiadówka za tydzień, we wtorek o 10.40. Już teraz zapraszam na rozmowę o edukacji włączającej. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia, a za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Wróciłem nawet wcześniej, przed informacjami, po to, aby zaprosić do studia człowieka, który w samo południe powie Państwu, jak wygląda świat, który nas otacza.
3: Tak, ja też jestem.
2: Filip Kekusz.
3: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się dziś na posiedzeniu rządu, bo rząd zajmie się projektem wprowadzającym punkty opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 i to ma w założeniu sprawić, że łatwiej będzie dostać się po prostu najmłodszym do żłobka. To jest jedna rzecz. Wrócimy też do zakazu smartfonów w szkołach, o którym również mają mówić ministrowie, dlatego że pojawia się dużo głosów, również w pierwszym programie w TOK FM, że ten zakaz w tej formie, w jakiej teraz ma zostać przyjęty, jest niekonstytucyjny, bo nie dotyczy wszystkich szkół, a tylko wybranych, co stawia pewną nierówność między uczniami z jednych placówek, a uczniami z innych placówek. Ale będziemy rozmawiać także o tym, jak radzi sobie premier Węgier, Péter Maziar, który dzisiaj rozpoczął kolejną odnogę takiego tournée po Europie. Będzie w Niemczech, jutro będzie we Francji, a potem przyjmie premiera Irlandii w Budapeszcie. Więc pytanie, jak idzie ocieplanie wizerunku po Wiktorze Orbanie i jak tam też premier Maziar radzi sobie
2: z odwołaniem prezydenta
3: na polu polityki wewnętrznej, bo tam jest dosyć duże spięcie i już się pojawiają pomysły zmiany konstytucji.
2: Czyli pytanie, czego możemy nauczyć się od premiera Madziara, jeśli chodzi o odwołanie prezydenta.
3: Kto się będzie uczył, ten się będzie uczył. Na razie będziemy po prostu analizować, jak ten spór przebiega.
2: Tok 360 w samo południe, także zapraszam Państwa o 12. Za chwilę informacje Tok FM o 11, a po informacjach wybierzemy się na rynek sztuki. Wyobraź sobie, że masz 10 tysięcy, 100 tysięcy i milion.
3: Czego?
2: Złotych albo dolarów.
3: Dużo złotych.
2: Na przykład, tak? Mhm. I gdybyś chciał zainwestować albo kupić coś do domu, żeby wisiało nad kanapą, to co to znaczy? Kto ma większe szanse? Czy ten, co ma 10, czy ten, co ma 100, czy ten, co ma milion? To za chwileczkę po informacjach.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś? Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Rząd chce zakazać smartfonów w szkołach. Sprawą zajmie się już dziś. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa, a wszystko za sprawą polskiej tenisistki i o tym za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego, mówi rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak.
4: Wniosek ten zawiera również część dotyczącą wyrażenia zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana europosła do prokuratury.
3: Śledczy podejrzewają, że Patryk Jaki, jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, miał wydawać się polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. Europoseł już odniósł się do ruchu prokuratury. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to ośmieszanie państwa. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy w tej sprawie. Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy. Więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
5: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, sam zakaz nie rozwiąże jednak problemu.
6: Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi jest nieskuteczny po prostu.
5: Ekspertka zwraca też uwagę, że wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
6: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
5: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Mimo amerykańskiej propozycji częściowego zawieszenia broni, w południowej części Libanu trwają starcia między Hezbollahem i Izraelem. Eskalacja tego konfliktu może storpedować amerykańsko-irańskie rozmowy. Tomasz Orchowski.
7: Wokół amerykańskiej propozycji pojawiły się niejasności. Prezydent Donald Trump przekazał, że obie strony zgodziły się całkowicie wstrzymać ogień. Tyle, że premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał, że owszem, porozumienie jest, ale dotyczy wstrzymania uderzeń na Bejrut, a na południu Libanu Izrael będzie atakował dalej. Takie brzmienie umowy miał też zaakceptować Hezbollah, o czym poinformowały władze Libanu, które mają nad tą organizacją ograniczoną kontrolę. A Irańczycy podkreślają, jeśli nie będzie rozejmu w Libanie, gdzie wspierają Hezbollah, to nie ma mowy o porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Wiceszef irańskiego dowództwa centralnego przekazał, że wznowienie wojny z USA jest nieuniknione, bo Stany żądają całkowitej kapitulacji, a na to nigdy nie będzie zgody. Brak zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie popsuł dobrej zabawy studentom. Juwenalia na AWF-ie, tuż obok rezerwatu Las Bielański, zdaniem ekologów odbiły się na przyrodzie i zwierzętach. Organizacje przekonują, że łomot dobiegał bez zakłóceń i niósł się nawet 1,5 kilometra od kampusu, mimo że teren objęty jest specjalnymi restrykcjami dotyczącymi hałasu. Impreza była współfinansowana przez miasto, a rektor uczelni po jej zakończeniu podziękował za uczczenie tradycji jej organizatorom, którzy byli, i tu cytat, odporni na hejt ekozadymiarzy. Tym tematem zajmuje się Błażej Kulesza.
8: Jak wynika z danych policji, w związku z dobiegającym hałasem służby wzywano aż 7-krotnie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nim sama podejmie działania, chce mieć dowody, mówi Agata Antonowicz, rzeczniczka tej instytucji.
9: Planujemy wystąpić do Urzędu Dzielnicy Bielany z prośbą o udostępnienie wyników badań akustycznych.
8: Lokalne władze przekonują, że było spokojnie.
10: Z organizatorami cały czas byliśmy w kontakcie.
8: Jak mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielany, na wyniki dotyczące pomiaru hałasu trzeba jeszcze poczekać.
10: Będzie informacja podana za kilkanaście dni. Firma teraz je opracowuje, te wyniki, ponieważ czujników było kilkanaście rozmieszczonych w różnych miejscach.
8: Zdaniem organizacji ekologicznych normy zalecane przez RDOŚ były przekroczone. Domagają się dla organizatorów kar, ale także zmian w przepisach, bo to nie pierwsza tego typu impreza, która staje się w tym miejscu zarzewiem konfliktu. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Maja Chwalińska została jedną z największych sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w Paryżu wygrała już 7 meczów i dotarła do ćwierćfinału, a jeszcze tydzień temu mało kto o niej słyszał. Jak na to reaguje, co myślą o niej rywalki, o tym wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska w meczu o ćwierćfinał pokonała Francuzkę Diane Parry, choć pierwszy raz w życiu grała na największej arenie kortów Rolanda Garrosa. Nie wytrąciło jej to z równowagi.
11: Tak wyszło, że jestem spokojna, ale nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
1: Z kolei rywalka Mai Diane Parry była pod wrażeniem gry Polki. Cóż, grało się naprawdę ciężko, piłki latały bardzo wysoko, zupełnie inaczej niż w poprzednich meczach. Nie potrafiłem na to znaleźć rozwiązania, a ona była bardzo solidna, bardzo sprytna, no i to nie był mój dzień. Chwalińska o półfinał Garrosa zagra jutro i tym razem na jej drodze stanie Rosjanka Anna Kalińska. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM wracają o 11.20. Na wschodzie Polski mogą pojawić się dziś burze. Deszcz z kolei spodziewany jest w całej wschodniej połowie. Najcieplej na zachodzie nawet 26 stopni, najchłodniej na Pomorzu i Suwałkach około 20.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Cezary Łasiczka, to jest program Off Czarek. Dzisiaj rozpoczynamy nowy minicykl, który nazwałem Anatomia Rynku Sztuki, akronim ARS, więc wszystko się zgadza. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry.
12: Od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje o rekordowych sprzedażach aukcyjnych. I ci, którzy nie znają anatomii rynku sztuki albo którzy nie śledzą tego, co na rynku sztuki się dzieje, pewnie myślą sobie, wow, rynek sztuki, rekordowe sprzedaże, rekordowe ceny. No nic, tylko inwestować. Ktoś mówi, mam w skarpecie 10 tysięcy złotych, inny mam 100 tysięcy, a jeszcze ktoś inny mówi, mam milion. Wprawdzie niewiele wiem o rynku sztuki, nie mam doświadczenia, nie mam wiedzy, ale być może wzbogacę się na rynku sztuki. Dzisiaj mam pieniądze, nie mam wiedzy i nie mam doświadczenia, ale być może na końcu zachowam i pieniądze, a zdobędę wiedzę i doświadczenie. Porozmawiajmy w takim razie o tym, jak działa rynek sztuki i na co może liczyć ktoś, kto ma 10, 100 albo milion złotych i zero doświadczenia i wiedzy.
13: To jest ciekawy problem, dlatego że rynek sztuki nie jest rynkiem, na którym niewiedza wyklucza zakup. Niewiedza umożliwia zakup na rynku sztuki. Łatwiej jest wejść na rynek sztuki. Nie chcę powiedzieć, że z niewiedzą jest łatwiej wejść, ale to też jest możliwe. Tym bardziej, że można wejść zarówno na rynek wtórny, jak i na rynek pierwotny. My często opowiadamy sobie, czym jest rynek wtórny i czym jest pierwotny. Mówimy, że rynek wtórny to jest taki, gdy jest ponowny obrót danego dzieła sztuki, ale ja dzisiaj bym inaczej spojrzał na rynek wtórny i pierwotny. Czyli rynek pierwotny, tam gdzie po raz pierwszy się pojawia dzieło, które jest często też wspomniane z rynkiem galeryjnym, tą opieką nad artystami, galerii, to rynek pierwotny to jest to, kto ma zostać ważny. Natomiast rynek wtórny, czyli na przykład elementem takiego rynku jest rynek aukcyjny, kto już został uznany i za ile inni są gotowi to uznanie kupić. Więc jeżeli pan redaktor trochę się martwi z tą skarpetą, szczególnie przy tym milionie, bo milion złotych w banknotach...
12: 1000 złotowych.
13: 500 złotowych to jest 2 kilogramy, także to już wiemy, więc...
12: To są getry.
13: To tak, dobrze, to niech tak będzie. No i oczywiście ta sytuacja będzie różna w przypadku tych osób, natomiast na pewno jest tak, że w pierwszym rzędzie dla takiego nowego nabywcy działa podstawowy aspekt psychologiczny, bo bardzo często jest tak, że rynek sztuki jest miejscem, gdzie człowiek natychmiast chce być kimś lepszym, bardziej wtajemniczonym. Bardzo często wydaje mu się, że jak wchodzi na rynek, ktoś wchodzi do jakiegoś takiego wyjątkowego, wspaniałego, nowego świata. Podczas gdy tak do końca nie jest. Podczas gdy jest tak, że obojętnie z jakimi pieniędzmi wchodzimy na rynek sztuki, no to tak naprawdę czekają nas liczne niespodzianki.
12: Wspomniał pan, panie profesorze, że różnie możemy ten rynek podzielić albo różnie opisać, czym jest rynek pierwotny, rynek wtórny. Myślę, że takie podstawowe skojarzenie to, tak jak pan powiedział, to są galerie, rynek galeryjny, ewentualnie aukcje, ale czy zdarza się, żeby kupować bezpośrednio od artysty?
13: Oczywiście, że tak, i to wtedy lokuje się taka sprzedaż w ramach rynku pierwotnego, czyli gdy nie ma nawet pośrednika w tym zakresie, a dzieło pochodzi od samego twórcy, ale to nie znaczy, że w takim wypadku jesteśmy, powiedzmy, bezpieczniejsi. To oczywiście wynika z podstawowego problemu, który jest na rynku. To jest takim, że dzieło sztuki to jest takie trochę aktywa, takie bez dywidendy. Przynajmniej bez takiej dywidendy, której się oczekuje w przypadku inwestycji. Ja nie bardzo lubię mówić o rynku sztuki w kategoriach inwestycyjnych, dlatego że takie dzieło sztuki jest bez dywidendy, ale daje inny rodzaj dywidendy, który się tak ładnie można nazwać użytecznością niepieniężną. No bo teraz jest pytanie, nie ile zarobię potencjalnie na odsprzedaży tego dzieła sztuki, które kupiłem za 10, 100 tysięcy czy milion, ale jaką niepieniężną korzyść akceptuję w zamian za niską płynność i koszty utrzymania. Bo to nie jest tak, że jak dzisiaj kupiłem dzieło sztuki, to jutro mi będzie łatwo odsprzedać, czy pojutrze łatwo odsprzedać takie dzieło sztuki. Oczywiście obojętnie w jakim kanale sprzedażowym będziemy funkcjonowali, no bo aukcja. Wydaje się, że aukcja jest miejscem, które obiecuje przejrzystość. No ale aukcja w rzeczywistości tworzy emocje. No i często mówimy o tym, że tam też występuje takie zjawisko, które się nazywa klątwą zwycięzcy. Ja walczę z takim przekonaniem, że dzieło sztuki jest warte tyle, ile ktoś zapłaci. Że to jest zawsze tak, że ten, kto zapłacił, to tyle jest warte dzieło sztuki. Przeczy właśnie temu ten paradoks, czy może zjawisko właśnie, które się nazywa klątwą zwycięzcy, no bo aukcję wygrywa ten w tym tradycyjnym modelu, kto dał najwyższą cenę. Ale to nie znaczy, że ta osoba, która dała najwyższą cenę, że ona nie przepłaciła. I nagle się okazuje, że wygrywa ten, kto najwięcej zapłacił, ale nagle się okazuje, że mu tak naprawdę wygrał ten, kto być może najbardziej przeszacował wartość tego dzieła sztuki. W praktyce mojej jako rzeczoznawcy zdarza się tak, że osoba na aukcji kupiła dzieło sztuki, załóżmy zabytek, chce później wywieźć za granicę, my oceniamy to z perspektywy także wartości, czy przekracza granicę, no i nagle się okazuje, że ktoś jednak przeszacował. Miał prawo oczywiście, mógł zapłacić tyle, ile chciał, tak, ale to nie znaczy, że ten obiekt jest dokładnie tyle warty, za ile on go kupił. Dlatego też taka dobra porada, obojętnie czy ma się 1000 zł, czy 10 tysięcy, czy milion, to jest takie, żeby pójść na aukcję zawsze z limitem. To nie jest brak odwagi, ale to jest ostatnia forma rozsądku.
12: Skoro obiekt nie jest wart tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić, to ile jest wart? Czy można to oszacować bez pomocy eksperta?
13: To jest bardzo trudne i teraz wydawałoby się, że spośród tych osób, albo załóżmy, że spośród tych działań, że mamy trzy osoby, nie jedną osobę, ale trzy osoby. Jedna przychodzi z 10 tysiącami, jedna ze 100, jedna z milionem. I teraz, która z nich jest najbardziej bezpieczna? Najbardziej bezpieczna jest ta osoba, która przychodzi z tą najniższą kwotą. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, że nawet jeżeli popełni ten błąd na początku, tak? Czyli jeżeli, czyli przede wszystkim kupuje na początku emocjonalnie do tej sumy, może kupi, nie musi wykorzystać całej tej sumy, kupi za 5-7 tysięcy. Natomiast w przypadku osoby, która chce wydać 100 tysięcy, no to powstaje pytanie od razu takie, czy powinien kupić 10 dzieł, 5 dzieł, a może po prostu 2 dzieła, które pasują do siebie i które są już jakąś historią w tym zakresie, że mają już jakiś początek kolekcji. Najgorsza sytuacja jest osoby, która ma milion i jest nowa na rynku. Dlatego, że bardzo szybko staje się nie tym myśliwym, który poluje. Wprost przeciwnie, staje się zwierzyną łowną, czyli taką do złowienia, ponieważ wokół, jeżeli tylko się okaże, że taka osoba pojawiła się na rynku, szybko pojawiają się doradcy, pomysłodawcy, dealerzy wszelkiego typu. Oczywiście myślę o dealerach sztuki, tak? No i pokusy liczne. No i zalecałbym w takim wypadku, żeby jednak podzielić sobie tą kwotę, o tak byśmy powiedzieli, na taką kwotę, czy budżet na dzieło i budżet na ostrożność. Ta ostrożność to są te wszystkie te dodatkowe też koszty, które konstruuje się przy okazji rynku sztuki, dlatego że rynek sztuki to nie są tylko zakupy, to jest wszystko to, co towarzyszy wokół temu myśleniu.
12: Do naszej rozmowy o rynku sztuki powrócimy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 11.20. Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje TOK FM o 11.20. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek. Przepraszam, jeszcze szybciutko, bo coś mi się przypomniało i pomyślałem, że jeszcze przed informacjami zdążę. Większość chyba z naszych słuchaczek i słuchaczy zauważyła, że ten tydzień, no niektórzy mówią, że to będzie długi weekend. Wiadomo, że to nie będzie długi weekend, ale jest tak, że w czwartek jest święto, w piątek oczywiście jest dzień pracujący, ale niektórzy sobie piąteczek biorą wolny, już właściwie jutro, myk, walizeczki, plecaczek, i gdzieś tam wyjeżdżają i tym sposobem jest jakiś super długi weekend. Ale jeżeli ktoś jest uczciwy i nie udaje, że będzie chory w piątek, albo po prostu zostawia urlop. No w każdym razie, ale może właściwie wszyscy jesteśmy uczciwi, dobrze. To już nie idę w tym kierunku. Jeżeli ktoś planuje nie wyjeżdżać, albo jeżeli ktoś planuje słuchać radia w czwartek, na przykład zerwie się w środku nocy prawie, czyli o 8 rano w czwartek, to dla tych osób przygotowałem niespodziankę, bo chciałem zaprosić na poranek TOK FM, który poprowadzę. To nie będzie świąteczny poranek, ale to będzie święty poranek. A dlaczego święty? Nic więcej nie powiem. Przekonają się państwo w czwartek o 8 rano. Także serdecznie zapraszam. Informacje TOK FM o 11.20, a po 11.00 dalsza część rozmowy o rynku sztuki.
2: Autopromocja.
14: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: W specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa, bałtycki Ormus, religia i AI. Profesor Izdebski osek się Polaków, gniew rowerzystów. Magnat Sakiewicz. Nowa Polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparła porozumienie dotyczące ceł uzgodnionych przez Unię Europejską i USA. Kolejnym etapem procedury będzie głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowane na 16 czerwca. Wcześniej, pod koniec maja, państwa członkowskie dały zielone światło dla wejścia w życie porozumienia celnego ze Stanami. Chodzi o umowę wynegocjowaną w lipcu ubiegłego roku w szkockim Turnberry. W zamian za obietnicę utrzymania ceł m.in. na europejskie samochody na poziomie 15%, Ursula von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Donald Trump poprosił podczas wizyty w Pekinie Xi Jinpinga o wywarcie wpływu na Rosję i pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie, ujawnił dziennik South China Morning Post. Gazeta poinformowała, że amerykański przywódca naciskał na Xi, by skłonił Władimira Putina do negocjacji. Sam Trump odniósł się do tego w powściągliwy sposób, potwierdzając jedynie, że poruszono temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bezpośrednie negocjacje między tymi państwami załamały się po rozmowach w Turcji w lipcu 2025 roku. Od tego czasu Waszyngton wywierał presję na osiągnięcie porozumienia również na prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Wojna na Bliskim Wschodzie przyniosła Syrii nieoczekiwane zyski. W maju blisko 12 tysięcy samolotów skorzystało z jej przestrzeni powietrznej, zasilając budżet państwa kwotą około 6 milionów dolarów, poinformowała agencja Reutera, powołując się na oficjalne dane Damaszku. Liczba lotów była o około 375% większa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Zawieszenie broni między USA i Iranem doprowadziło do ponownego otwarcia przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie. Jednak większość lotów do Europy z Dubaju i Dohy nadal obiera trasę przez centralną Syrię z pominięciem Iraku. Przelot nad Syrią skraca podróż i obniża koszty paliwa. 40-latek, który zaatakował ratowniczkę medyczną w Gorzowie Wielkopolskim, usłyszał zarzuty. Do incydentu doszło w minioną niedzielę w gorzowskim szpitalu. Mężczyzna kopnął kobietę w twarz i ubliżał jej. Na szczęście nie doznała ona poważnych obrażeń. Na miejsce przyjechał patrol policji i jak się okazało, 40-latek był pijany. Grozi mu do 3 lat więzienia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura osiągnie dziś maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur i przelotny deszcz może pojawiać się jedynie na wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest program Owczarek, Anatomia Rynku Sztuki, odcinek pierwszy. Gościem jest profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mam 10 tysięcy, mam 100 tysięcy, mam 1 000 000 złotych i zero doświadczenia, żadnej wiedzy. Czy mam czego szukać na rynku sztuki? Na to pytanie dzisiaj staramy się odpowiedzieć. I myślę sobie, że skoro rozpoczęliśmy od sumy pieniężnej, którą chcemy na rynku sztuki wydać, to może świadomie, a może podświadomie, naszym celem jest jednak jakaś multiplikacja tego zasobu finansowego. No bo pewnie gdyby interesowała nas tylko estetyka, gdybyśmy chcieli kupić coś, co nam się podoba naprawdę, no to kwestie finansowe nie byłyby naszym głównym zmartwieniem. A więc mówiąc, mam taką sumę, mam inną sumę, w domyśle chciałbym w przyszłości sprzedać i mieć 2 razy tyle, 3 razy tyle, 4 razy tyle. Więc pytanie, czy inwestycja w sztukę to jest prawda, czy to jest mit? Czy to nie jest pewna inwestycja, jak mówią niektórzy doradcy, a być może to jest, nie wiem, luksusowa forma edukacji?
11: O, to na pewno nie jest pewna inwestycja i to obojętnie, czy kupujemy sztukę dawną, czy sztukę klasyków współczesności, czy nawet sztukę młodą. W tej sztuce młodej wydawałoby się, że jest najwięcej pokus i najwięcej ryzyka, ale jak kupujemy młodą sztukę, to nie kupujemy tylko potencjalnie talentu artysty, ale przede wszystkim kupujemy hipotezę, że wokół artysty powstanie taki trwały ekosystem uznania. To znaczy, że wokół artysty, tego, w którego dzieło zainwestowaliśmy, jakby chciał pan redaktor, to dosłownie zawsze lubimy, ta widzialność tego artysty, a więc też ten obiekt sztuki, który będzie dotyczył jego, czy artystki, będzie się rozwijał. Bo przecież my, jak kupimy jedno dzieło sztuki, to nie jesteśmy w żaden sposób w stanie kontrolować tych rzeczy. Więc kupujemy tak naprawdę taką hipotezę. Ktoś powie, o, to lepiej wziąć i kupić dzieło artysty nieżyjącego. Przejrzeć wcześniej indeksy rynkowe, raporty i tak dalej, i tak dalej. Ale indeksy rynku sztuki, raporty też nam niewiele mówią o tym dziele sztuki, które nabyliśmy i które mamy w swoim zasobie, w swojej kolekcji. Dlatego, że zdanie o tym, że rynek sztuki urósł w zeszłym roku 20% czy 15%, to jeszcze nic nie mówi o tej pracy, którą się kupiło, bowiem portfel prywatny dzieł sztuki ma znacznie większe ryzyko błędu, także tego w rozumieniu błędu ekonomicznego w ramach selekcji, niż indeks rynku. Więc to też jest trochę taki mit, że oto jak rynek rośnie, to też dla nas jest na pewno lepiej i jak słuchamy takich informacji, to zaraz się okaże, że jest dobrze albo coraz lepiej. Ale też to jest ważne, że jak już wkraczamy na rynek z tymi pieniędzmi, takimi większymi czy mniejszymi, to pierwsze, co powinniśmy się nauczyć, to odporności na takie hasła typu zaraz zniknie coś z rynku. Czyli musimy się nauczyć zdolności do nieskupywania obiektów, aż do wydania środków, które przeznaczyliśmy na dzieła sztuki. Wprost przeciwnie, powinniśmy się nie tyle uczyć sztuki, to jest osobna rzecz, ale powinniśmy mieć w sobie taki mechanizm, żeby jednak trochę poobserwować, a nie żeby podejść od razu szybko do zakupów. To jest troszeczkę tak samo, gdybyśmy kupowali nawet blue chipy. My często mówimy w audycjach o blue chipach, o takich artystach, którzy właściwie wydaje się, że są pewniakami, że dzieła tych artystów nie spadną, że dzieła tych artystów dadzą nam nie tylko satysfakcję taką właśnie niepieniężną, tak, ale dadzą nam też satysfakcję finansową. Ale tam też występuje, czy może wystąpić taki proces, który jest ważny z perspektywy myślenia o zakupie. Dlatego, że często słabiej zachowują się najdroższe prace wobec takiego średniego rynku. Dlatego, że jeżeli już wydaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, czy jesteśmy w tej absolutnej górce za zakup na przykład pracy Matejki, to szanse na to, że w przyszłości znajdziemy kogoś, kto na pewno zapłaci jeszcze wyższą cenę, może się okazać nieskuteczna.
0: I to jest ciekawy trop, panie profesorze. No bo nawet jeżeli ktoś nie ma nieograniczonego zasobu finansowego, a zostawię może 10 tysięcy, ale ma 100 tysięcy albo milion, to myśli sobie, jeżeli kupię dobre nazwisko, to zawsze uda mi się sprzedać. W najgorszym wypadku wyjdę na swoje, a z dobrym nazwiskiem pewnie jeszcze zarobię. Czy łatwiej jest kupić, czy sprzedać?
11: Zawsze jest łatwiej kupić niż sprzedać, jeżeli chodzi o rynek sztuki. Oczywiście jest tak, że poszukuje się pewnych obiektów, ale generalną zasadą jest to, że łatwiej się kupuje na rynku niż sprzedaje. To wynika oczywiście ze specyfiki niskiej płynności dzieł sztuki. Trzeba trafić w odpowiedni kanał sprzedażowy, w odpowiedni czas, miejsce. Jest tyle zmiennych tak naprawdę, że żeby powiedzieć, że na pewno sprzedam dane dzieło sztuki, to pewne to jest coś innego, a nie sprzedaż. I to trochę jest taki element, dlatego się tak często podkreśla, że nie myślmy tylko o tym finansowym aspekcie, no bo ktoś by powiedział, że to jest taki jeden z najpiękniejszych sposobów uczenia się świata. Kupowanie dzieł sztuki, kolekcjonowanie, budowanie sobie takiej kolekcji będącej autobiografią właściciela, czyli takiego kolekcjonera. Ale ja też mam takie przypadki, muszę powiedzieć. Ostatnio spotkałem kolekcjonerkę lat 79, nie zdradzam imienia i nazwiska, które kupuje dwa dzieła rocznie. Jedno tak w okolicach wiosny, a drugie w okolicach jesieni. I ja patrzę sobie, co rzeczywistości ta kolekcjonerka kupuje. Ona już nie uzupełnia zbioru. Ona raczej kupuje z perspektywy emocji i swojej przeszłości. Czyli żeby to dzieło cokolwiek mówiło o jej wcześniejszym życiu. Ostatnio na wiosnę kupiła pracę olejną Michała Wywiórskiego, dlatego że był to pejzaż, który przypominał jej pejzaż z czasów młodości. Także już nie szukała kolejnego dzieła, które uzupełnia coś, tylko właśnie w taki sposób. A z drugiej strony innego kolekcjonera, nie wiem, inwestora, który w pewnym momencie zaczął kupować nagminnie w Polsce sztućce srebrne, ponieważ cena srebra w końcówce zeszłego roku gwałtownie wzrosła. No, on zauważył, że złom srebrny na tych sztućcach jest właściwie okazją, więc kupował te sztućce nie dla jakichś elementów kulturowych, tylko po to, żeby to przetopić i sprzedać, mówiąc prosto.
0: Na rynku nieruchomości istnieje takie zjawisko jak flipping, fliperzy, czyli osoby, które kupują mieszkania, być może malują, być może tylko stawiają kwiatek i robią zdjęcie i natychmiast sprzedają. Chodzi o to, żeby sprzedać troszkę drożej niż się kupiło i jak się to tych transakcji wykona odpowiednio dużo, to ta różnica pomnożona przez liczbę transakcji daje niezły zysk. A co z rynkiem sztuki? Czy mamy fliperów? Czy podobnie da się obracać obiektami sztuki, jak obraca się czasem nieruchomościami?
11: Mieliśmy fliperów na polskim rynku sztuki w tym okresie pandemicznym i popandemicznym, wtedy, gdy bardzo wiele osób uwierzyło, że rynek sztuki jest tym miejscem, gdzie można bardzo dobrze zainwestować pieniądze, to pojawili się tam nie tylko inwestorzy, ale także fliperzy, którzy chcieli w bardzo krótkim czasie kupić i sprzedać. Oczywiście liczyli na tych nowych nabywców, nie na starych nabywców, dlatego że nowi nabywcy najczęściej nie sprawdzają wszystkich rzeczy dokładnie, a więc ile razy taki obiekt pojawiał się już w obrocie rynkowym, jak wygląda potencjalnie zakup i sprzedaż obiektów tegoż artysty, co spadło dotychczas, co nie spadło. Także tacy fliperzy oczywiście się pojawili. W momencie, gdy nastąpiło osłabienie na tym rynku, czyli w momencie takim, gdy nagle się okazało, że gdzieś indziej jest szansa na lepszy element inwestycyjny, to błyskawicznie zniknęli nie tylko inwestorzy tego typu, ale zniknęli też oczywiście fliperzy. Fliperzy przenieśli się dzisiaj do przede wszystkim towarów luksusowych w drugim obiegu, we wtórnym obiegu. Myślę też chociażby o zegarkach oczywiście, ale także ubraniach i tak dalej, i tak dalej. Tam mają dosyć szeroką bazę też potencjalnie kupujących. Także jeżeli chodzi o ruchomości, nie mówię o nieruchomości, ale jeżeli chodzi o ruchomości, no to coś, co jest bliskie temu rynkowi sztuki, ale to jest jednak rynek dóbr luksusowych, on troszeczkę inaczej działa niż klasyczny rynek sztuki. Ja też zastanawiałem się nad jeszcze jedną rzeczą, bo tak często się właśnie o tym mówi, że sztuka to daje te elementy zakupowe, przeżyć estetycznych i tak dalej. I czy właściwie można te przeżycia estetyczne dzisiaj realizować, dostęp na przykład do tego, co ważne, dostęp do środowiska, dostęp do takich elementów jak elita kulturalna. No ale dzisiaj jest mnóstwo towarzystw wspierających instytucje, nie wiem, towarzystwo Zachęty, tak? Czyli takie, które jest przy warszawskiej Zachęcie, tak? Towarzystwa takie przy muzeach narodowych. I one właściwie bez kupowania, nie należą tam osoby, które są też kolekcjonerami, ale też takie osoby, które bynajmniej nie kupują sztuki, a jednocześnie uzyskują ten dostęp do wszystkich wydarzeń, do tego świata artystycznego i tak dalej, bez wydawania ekstra środków nadzwyczajnych, jeżeli chodzi o ten aspekt zakupowy. No więc to nie jest tak, że dzisiaj ten element jest na tyle silny, że tylko w ten sposób można dotrzeć do tego świata obiegu artystycznego, tak byśmy powiedzieli.
0: Być może można kolekcjonera udawać, spotykać się z innymi kolekcjonerami, mówiąc, mam w swoim zasobie fantastyczne dzieła, nie mogę ich pokazać, są zbyt cenne, ale proszę mi wierzyć.
11: To takich je też znam, szczerze mówiąc, tak. No i później przychodzi co do czego, no i się okazuje, że tam w tych zbiorach niczego nie ma, ale jest też jeszcze jedno zjawisko, ponieważ jeżeli się jest też nowym na rynku i ma się to 10 tysięcy, 100 tysięcy i ten milion, i nagle przychodzi taki moment, że rynek ma dużą asymetrię informacyjną i nagle ktoś to mówi, słuchaj, tutaj jest taki artysta i ty zdecydujesz się na wydatkowanie tych 50-100 tysięcy, a później się okazuje, że to był, może nawet nie, że słaba inwestycja, ale w ogóle w toku twojego rozwoju okazuje się, że właściwie popełniłeś błąd. To nie jest tak, że to sobie mówię, dobra, popełniłem błąd, teraz wchodzę z nowym 100 tysięcy na nowo i będę czegoś szukał. Tylko na zasadzie takiej one też się zaczynają wycofywać z tego rynku i mówią, nie, to ja już nie chcę mieć z tym rynkiem absolutnie nic wspólnego. Więc te szybkie pieniądze, które 2-3 lata temu niektórzy zarobili na takich nowych klientach, tak, w rzeczywistości spowodowało, że ci klienci odeszli też z rynku, jeżeli to nie było w takim zdroworynkowym systemie te obiekty nie były kupowane.
0: Na trzecią część naszej rozmowy zapraszam Państwa do aplikacji Tok FM albo na stronę tokfm.pl. Tam znajdą Państwo trzecią część rozmowy, w której dowiedzą się Państwo między innymi, kiedy kupić pierwsze dzieło sztuki, jeżeli ktoś oczywiście chciałby na rynku funkcjonować, czyli jaki jest dobry moment, żeby kupić pierwsze dzieło sztuki. Ale tę trzecią część już w aplikacji Tok FM Państwo usłyszą. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje Tok FM o 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w programie?
12: Dzisiaj w Kulturze Osobistej wybierzemy się do Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki, bo tam wystawa, tak jak myślę, na dzisiejsze czasy, na dzisiejsze kryzysy, bardzo ważna wystawa, Dojrzewanie. Są ze mną już w studiu kuratorki wystawy Katarzyna Kołodziej-Podsiadło i Anna Kordiak. Będziemy rozmawiać już niebawem po 11.40 w Kulturze Osobistej. Zapraszamy, czekamy na Państwa.
0: Fantastycznie. Informacje o 11.40, a po nich program Kultura Osobista.
13: Autopromocja.
14: Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do Was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
13: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dsh.waw.pl.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
23: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
22: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
24: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy spływa dziś do Polski, poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. Nowy przelew z Unii Europejskiej ogłosiła na konferencji prasowej w Szczecinie. Przemysław Czarnek chce wznowienia prac nad projektem ustawy PiS zakazującej propagowania banderyzmu. Wiceprezes PiS wezwał do działania w tej sprawie premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Podkreślił, że prezydent Ukrainy, tu cytat, wymierzył Polsce policzek, nadając imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów. Zdaniem Czarnka w tej sytuacji polski rząd jest zobligowany do podjęcia zdecydowanych działań. Projekt złożony na początku grudnia 2024 roku poza zakazem propagowania symboli banderowskich uniemożliwia też głoszenie kłamstw na temat zbrodni na Wołyniu i w sąsiednich regionach. Prezydent USA Donald

0: grupę padały Polki i Bułgarki zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Na mocy wyroku Hasan M. poza karą pozbawienia wolności został obciążony grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych i ma zapłacić jednej z pokrzywdzonych 25 tysięcy zadośćuczynienia. Został też objęty 5-letnim zakazem kontaktu i zbliżania się do ustalonej ofiary. W informacjach to wszystko, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu przez około 23 w centrum do 27 na zachodzie. W większości kraju do końca dnia będzie raczej słonecznie. Większe zachmurzenie i przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Wystawa, myślę, że na dzisiejsze czasy, Dojrzewanie, czyli opowieść o tym, w jaki sposób sztuka współczesna opisuje czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości, no i oczywiście problemy, z którymi mierzą się ci, którzy dojrzewają. Moimi i Państwa gościniami są kuratorki wystawy Katarzyna Kołodziej-Podsiadło i Joanna Kordiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Niełatwo dojrzewać w dzisiejszym świecie, ale czy kiedyś było łatwiej?
3: Niełatwo, to generalnie jest bardzo trudny czas, przynajmniej ja tak wspominam go ze swojego czasu młodości, ale no my, więc są pewne tematy takie zupełnie uniwersalne, których gdzieś dotykamy na tej wystawie siłą rzeczy i takie ponadczasowe problemy, ale my się skupiłyśmy rzeczywiście na tym kontekście tu i teraz, bardzo takim współczesnym kontekście polityczno-społecznym, bo mamy też ten kontekst lokalny polityczny, jak wojna na przykład, czy migracje, ale no też związane takie społeczne przemiany, prawda, jakby wpływ mediów społecznościowych, życie, dorastanie w cyfryzowanym świecie, to są doświadczenia, których poprzednie pokolenia nie miały, a które mają bardzo duży wpływ na, przede wszystkim także na zdrowie psychiczne, które jest naszym takim wątkiem istotnym tej wystawy.
4: Ten wątek aktualnych realiów współczesnego świata był też dla nas ważnym impulsem. Z jednej strony właśnie kryzys zdrowia psychicznego i też kryzys opieki psychiatrycznej i pedagogicznej, a z drugiej strony kryzys systemu edukacji, który trwa, i zadałyśmy sobie pytanie, jak jako instytucja publiczna możemy wesprzeć osoby nastoletnie i właśnie jak narzędzia artystyczne mogą być narzędziami wzmacniającymi, emancypacyjnymi i przywracającymi poczucie sprawczości.
2: O to wszystko was za chwilę zapytam, ale zacznijmy od wejścia, bo wystawa łapie za gardło od samego początku. Natykamy się na dziewczynkę, która stoi do nas plecami. Co nam chce powiedzieć, jeśli w ogóle się odezwie?
3: No, myślę, że ona bardzo by dużo chciała powiedzieć. Trochę o tym jest ta praca. To jest praca, jak podchodzimy bliżej, rzeczywiście jest ten efekt trochę niepokojący, który trochę był naszym założeniem. A jak podchodzimy bliżej, oczywiście odkrywamy, że nie jest to prawdziwa dziewczynka, tylko lalka, jedna z takich wielu obiektów, które tworzy Gisèle Vienne, taka austriacko-francuska artystka, głównie reżyserka teatralna, jako właśnie z tego obszaru głównie znana, chociaż nie tylko. No, dla niej to milczenie lalek, których ona czasem używa, w jej pracach pojawiały się tłumy tych postaci, czy większe grupy, to milczenie jest jakby już samo w sobie bardzo, ma duże znaczenie dla niej.
2: Symboliczne.
3: Jest bardzo symboliczne, bo ona generalnie zawsze zajmuje się w swoich twórczości właśnie nastolatkami. To są zawsze nastolatkowie, ta grupa społeczna, którą ona postrzega, zresztą nie tylko ona, jako grupę w całości, w pewien sposób zmarginalizowaną, wykluczoną i grupę, której systemowo odbiera się głos. I ona przygląda się tym różnym narzędziom, w jaki sposób w rodzinie, w społeczeństwie ten głos, te osoby są właśnie nastoletnie uciszane, jak odbiera się im głos, sprawczość, poczucie możliwości decydowania o sobie samym. Zwraca uwagę na to, że często tym obszarem, kiedy jakby nie ma już nic, nie ma tego pola, gdzie można właśnie zabrać głos, wypowiedzieć się w swoim imieniu. Czasem jedynym polem do tego wyrażania siebie jest własne ciało, ciało. To jest też bardzo ważny wątek, też jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym. No i to, co ona jeszcze, na co jeszcze zwraca uwagę, no to jest ten bezruch tych postaci, ten bezruch, ona też zwraca uwagę na to, że ten bezruch jest czasem, to wycofanie, jak się często mówi, tak, że dzisiaj osoby nastoletnie się często wycofują, mamy tych nastolatków siedzących w pokoju, nie wychodzących z łóżka, zamkniętych w swoim świecie,

0: że ten bezruch jest tylko taką pozorną biernością, którą my odbieramy jako bierność, a tak naprawdę jest to czasem jedyna też forma jakiegoś oporu i to wycofanie się jest takim jakimś gestem, tak, który niezgody, niezadowolenia z tego, jak ta rzeczywistość wygląda, ale też takiej niemocy oddziaływania tak naprawdę na nią i wypowiedzenia się. Więc ta praca jest bardzo, jest to jeden obiekt, ale tak naprawdę tutaj się dużo wątków nakłada i łączy ze sobą.
1: Ale w ogóle w tych wszystkich pracach, znaczy trudno generalizować, ale czy więcej jest waszym zdaniem dosłowności, czy jednak symboliki?
0: No one nie mówią, myślę, że mamy takie prace, na przykład tutaj praca Giselle, to jest po prostu postać nastolatki, no jak można bardziej dosłownie, ale właśnie jak tutaj są też te różne warstwy, które odkrywamy, tak, pod spodem, ta wieloznaczność, ale my tak raczej skupiłyśmy w tym wyborze na takich pracach, które nie są bardzo wprost, tak? No, prawda, mamy tą operę Matta Cobsona, która jest taką metaforą dorastania, dojrzewania.
2: Age of Coming.
0: Tak, ale to nie są takie prace, które pokazują, nie szłyśmy tym tropem, zresztą dosyć niebezpiecznym, nastolatki w sztuce, tak? Jakby nie o to nam chodziło, tylko właśnie bardziej, żeby podotykać przez różne prace, no czasem te postaci nastolatków się tam po prostu pojawiają, ale żeby raczej dotykać jakichś takich tematów, wątków, czy wyzwań, którym oni się mierzą, tak? To jakby to nam kierowało.
2: Tak, i ważnym wątkiem też był aspekt międzypokoleniowy, bo nasza wystawa jest konstelacją prac osób artystycznych młodego pokolenia, średniego pokolenia, ale też właśnie osób nastoletnich, które współtworzyły pracę na wystawie, bo bardzo nam zależało, żeby te osoby nastoletnie były realnie zaangażowane i żebyśmy mogły stworzyć warunki, gdzie ich głos ma szansę wybrzmieć, bo w przestrzeni publicznej to się nie wydarza.
1: Czy to był łatwy proces? Namówić ich na to.
2: Było to wyzwanie, ale spotkałyśmy się też z takim pozytywnym odbiorem, bo mamy trzy takie projekty. Jeden projekt to jest instalacja Site Specific i wideo, które było współtworzone przez Weronikę Zalewską i Martę Romankiw z sześciorgiem nastolatków i każda z tych osób miała swoje talenty muzyczne, właśnie komiksowe, czy też bardziej wizualne i wspólnie zastanawiali się, dla nich punktem wyjścia był właśnie anachroniczny system edukacji i krytyczne spojrzenie na ten system i wspólnie zastanawiali się, jak można konstruować alternatywne formy komunikacji, jak taka idealna szkoła mogłaby wyglądać, że byłaby tą przestrzenią właśnie zadawania pytań, a nie tylko przyswajania suchych faktów i takiego bezkrytycznego wkuwania i też byłaby to przestrzeń zapewne do ich takiej emocjonalnej ekspresji, no bo to jest też coś, co ten system totalnie wyklucza.
0: Dusi. Nie ma przestrzeni. Ale też pytała pani, czy łatwo było namówić, tak? Bo jeszcze mamy dwie takie prace, o których może potem za chwilę też wspomnimy, ale my tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o prace, które powstawały w długim procesie czasem, bardzo wielomiesięcznym, na wystawę, to tutaj były zaangażowane, w sensie zgłosiły się oczywiście, osoby, które mają bardzo takie specyficzna grupa, w sensie grupa osób nastoletnich, które rzeczywiście mają, są po prostu młodymi artystami albo osobami, które chcą, jakby
2: poszukują,
0: tak? Ale rzeczywiście też są bardzo zainteresowane, tak? Jakby takim też wyrażaniem siebie i mają pewne też umiejętności i chęci, tak? Więc to była taka specyficzna grupa. Co do takiego właśnie szerszego naboru, to rzeczywiście, no tutaj było opisane, tak? Że szukamy osób zainteresowanych, czy poezją, czy ale tak naprawdę teraz dopiero w ramach programu publicznego, edukacyjnego, już tworzymy organizujemy takie działania wspólnie z artystami, które są bardziej otwarte, w sensie nie tylko na osoby, które mają rzeczywiście jakieś umiejętności, no bo czasem to jest taki opór, prawda, czy jakaś bariera, że jakby nie dołączę się, ponieważ no nie umiem, nie potrafię, a tutaj właśnie jest coś takiego, że to są różnego rodzaju działania, które naprawdę są otwarte na wszystkie i każdy się w tym może odnaleźć, nie musi nic umieć i zobaczymy, jaki jest odbiór. Na razie tak. Mam pierwszy open call, który bardzo fajnie się zadziałał, tak, i już to się wydarza, więc...
1: No i tu jest pytanie, jakie w ogóle zadanie stoi przed instytucjami kultury, jeśli chodzi o pomoc właśnie w tym procesie dojrzewania, dosłownie?
2: No jest to w naszym odczuciu jedna z ważniejszych misji instytucji publicznych tu i teraz. Reagowanie na aktualne problemy i próba stworzenia przestrzeni, która właśnie jest wspierająca, jest bezpieczna, ale też pokazania, że w naszym odczuciu narzędzia artystyczne są tymi narzędziami, które są bardzo wzmacniające i jako pracowniczki zachęty, możemy właśnie stwarzać przestrzeń do tych procesów i to jest coś, co widzimy, jak bardzo rezonuje i jak bardzo też może być wspierające i dla osób w uniwersalnym aspekcie każdej osoby nastoletniej, ale też dla osób, które potrzebują większego wsparcia w kryzysach emocjonalnych albo właśnie w poszukiwaniu swojej tożsamości seksualnej. No to są takie aspekty, które w jakiś sposób jako instytucja możemy podsuwać, tak? I też jako zachęta mamy poczucie, że jest konieczność otwarcia się na grupę społeczną, jaką są nastolatkowie.
1: Którzy często chcą pozostać anonimowi. Mhm. I to jest, myślę, też dosyć trudne, tak, to, co, żeby ich wyciągnąć.
0: Tak, to co też, tak, to oczywiście bardzo słuszna jest uwaga i to, co Kasia mówi, to jest ta wystawa jakoś rzeczywiście próbą, tak, bo to my się też nie łudzimy, że jedna wystawa, która podejmuje trochę i tematyzuje pewne kwestie, tak, opisuje coś, co się dzieje wokół nas, i w jakiś sposób właśnie trochę stwarza przestrzeń dla jakichś działań, pokazuje, jak można właśnie wyłączać osoby nastoletnie w różne procesy, no ale to jest jakiś, żeby budować tą relację z tą grupą, żeby ona realnie była grupą, która przychodzi dobrowolnie do zachęty, żeby się tam spotykać, no to jest jakiś ogromny, to jest ogromne wyzwanie, długi proces, tak? My sobie nie jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko jakaś bardzo, coś może być przyczynek, to może być jakiś początek, tylko musi być oczywiście, to jest nasza tutaj postulat, jako tylko szeregowych pracowników, żeby właśnie to kontynuować, żeby nad tym pracować, tak?
2: Bo tak jak wiemy, od ponad 20 lat dzieci w zachęcie zostały zaopiekowane i różne projekty, które wówczas były właśnie progresywne i pokazujące, że narzędzia artystyczne i procesy artystyczne i jak ważna jest też edukacja poprzez sztukę, się wydarzyły i teraz jakby czas na kolejną grupę, którą bardzo chciałybyśmy widzieć częściej w zachęcie, właśnie nie tylko w ramach tych wycieczek szkolnych i takich warsztatów przymusowych, które też oczywiście czasem otwierają możliwości, ale to jednak cały czas jest ta sytuacja kontroli, jakiegoś takiego schematu, natomiast zależało nam, żeby nasza wystawa była taką aktywną przestrzenią właśnie do wymiany, do eksperymentowania. Mamy też instalacje interaktywne, takie jak instalacja Magdy Szpech czy Chickiego, meksykańskiego artysty i widzimy, że one właśnie działają, tak? Że jest taka potrzeba też właśnie różnych analogowych doświadczeń w realu.
1: Myślę, że warto uprzedzić, że jest to wystawa, która no, myślę, że przejmuje i dotyka. I to jest też bardzo ważne. Widziałam takie osoby, które ze ściśniętym gardłem wychodziły z jakimś takim wzruszeniem, może też strachem. To różnie bywa. Bardzo dziękuję. Dojrzewanie. Koniecznie do zobaczenia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorki wystawy Katarzyna Kołodziej-Podsiadło i Anna Kordiak były moimi państwa gościniami. Wystawa do
2: 20 września. Zapraszamy.
1: Jest jeszcze chwila. Ale nie odkładajmy tego na ostatni moment. Jakub Paś, wydawca programu. Bardzo ci, Kubo, dziękuję. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
3: A tymczasem już za 3,5 minuty TOK 360. Filip Kiekusz w najwyższej gotowości.
4: W najwyższej gotowości.
3: Code Red.
4: Tak jest. Zdradziliśmy już godzinę temu to, o czym będziemy rozmawiać między innymi, to znaczy o sytuacji na Węgrzech, wewnętrznej, jak i zewnętrznej sytuacji na Węgrzech, a także o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach, do którego jest coraz więcej uwag ze strony czy to organizacji uczniowskich, czy tak naprawdę prawników, ale też będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. To był kolejny zmasowany atak rosyjskich wojsk na Kijów, na Dnipro, na kilka innych miast. Kilkanaście osób nie żyje, prawie 100 jest rannych. To jeszcze nie jest ostateczny bilans, bo trwa liczenie strat i sprawdzenie, jak w tym momencie wygląda sytuacja. Szef MSZ-u Ukrainy pisze, że jest to rewanż, zemsta Rosji za to, że nie idzie jej na froncie. Piotr Andrusieczka, korespondenta Gazety Wyborczej z Kijowa, pytamy, jak w tym momencie ta sytuacja wygląda i rzeczywiście, co stoi za tą intensyfikacją ataków, bo to nie jest pierwszy tak duży atak na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni.
3: Tok 360 w samo południe. Filip Kekusz gotowy, a ja zapraszam na program Owczarek jutro o godzinie 9.
5: Reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Jan, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wtorek, 2 czerwca, minęło południe. 17 osób zginęło, niemal 100 jest rannych po nocnym niezwykle intensywnym ataku Rosji na Ukrainę. Ucierpiało wiele dzielnic Kijowa, ale i innych miast.
19: Rząd zajmuje się przepisami o zakazie smartfonów w szkołach, a tymczasem specjaliści i eksperci wytykają liczne błędy i nieścisłości w projekcie.
3: W Prawie i Sprawiedliwości ponownie gorąco. Dziś zbiera się komitet polityczny, który ma ponownie rozmawiać o stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego.
19: A prokurator generalny chce pociągnięcia do odpowiedzialności Patryka Jakiemu, któremu zarzuca, że nieprawidłowo nadzorował służbę więzienną, gdy był wiceministrem sprawiedliwości.
3: To jest TOK 360 południe.
19: Tamara Pawlik-Lipska.
3: Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach.
19: W wyniku zmasowanego ataku zginęło co najmniej 17 osób, a prawie 100 jest rannych, informuje Tomasz Orchowski.
20: W Kijowie od nocy służby ratownicze pracowały niemal we wszystkich dzielnicach. Rannych zostało tam prawie 60 osób, zginęły co najmniej 4. Bez prądu zostało 140 tysięcy ludzi. Więcej ofiar jest w Dnieprze, gdzie śmierć poniosło 9 osób. Poszkodowanych jest ponad 30. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów. Podkreślają ukraińskie władze. W sumie Rosjanie wysłali ponad 650 dronów i więcej niż 70 rakiet. Ukraińcy spodziewali się tego ataku. Moskwa od jakiegoś czasu groziła przeprowadzeniem systematycznych uderzeń. Wzywała, aby cudzoziemcy opuścili Kijów. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Przygotowali je. Nasi obrońcy są gotowi całą dobę z tym, co mamy do dyspozycji. Mówił wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kluczową kwestią jest obrona przeciwrakietowa. Ministerstwo Obrony i ukraińska dyplomacja muszą być jak najbardziej aktywni. Potrzebujemy rezultatów z każdego kraju, który może nam pomóc. Wydaje się, że pokój w Ukrainie jest dalej niż bliżej. Donald Trump, który miał zakończyć wojnę w ciągu doby, nic nie wskórał. Konfliktem chyba się znudził, a teraz koncentruje się na zakończeniu innej wojny. Tej z Iranem, którą sam rozpętał razem z Izraelem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
8: Rząd chce zakazać używania smartfonów w szkołach podstawowych. Uczniowie mówią nie.
19: Rada Ministrów w tym momencie powinna debatować nad przyjęciem zmian w prawie oświatowym. Wśród nich ma się wspomniany zakaz znaleźć.
8: To kolejna regulacja, która wchodzi do polskiej szkoły bez konsultacji z tymi, których to dotyczy, mówią uczniowie, a zamiast zakazów woleliby rzetelną edukację zdrowotną na temat cyfrowej higieny. O sporze na linii rząd-uczniowie Błażej Kulesza.
21: Zaostrzenie przepisów zapowiedziała w TOK FM minister edukacji Barbara Nowacka.
22: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
21: A tak decyzję argumentował dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.
23: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy.
21: O ile część nauczycieli chciała takich regulacji, o tylu uczniowie...
24: Nie zgadzamy się na zakaz telefonów komórkowych w szkołach.
21: Mówią, że to przepis, który bez trudu da się obejść, tłumaczy Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
24: Stary, dobry trik, który też jest stosowany na sprawdzianach i w szkole podstawowej, i w liceum, czyli odłożenie starej komórki do danego miejsca, gdzie mam odłożyć telefon, no i wzięcie po prostu swojego własnego telefonu już w miejsce, gdzie tego telefonu być nie powinno.
21: Zakaz używania smartfonów miałby obowiązywać tylko uczniów, a szkoły decydowałyby się na konkretne rozwiązania.
22: Zależy, co postanowi szkoła. Narzucenie przepisów z Warszawy szkołom, które dobrze już działają w systemie bez telefonów, to jest ponad 50% szkół, byłoby wywracaniem im ich dobrych praktyk i nawyków.
21: Młodzi ludzie te decyzje nazywają populizmem i przypominają, że sama pani minister do tej pory nie była orędowniczką odgórnych zakazów, mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
25: Nie rozumiemy też, skąd ten nagły pośpiech. Dlaczego tak nagle rząd zmienił stanowisko w tej sprawie? Domagamy się ujawnienia kulis tej decyzji politycznej i wyjaśnienia, dlaczego projekt tak drastycznie przyspieszono.
21: Młodzi ludzie mają nadzieję, że projekt da się jeszcze zmienić w Sejmie, tak by przynajmniej nie obowiązywał już od września, tylko od następnego roku.
24: Gdy już zobaczymy, czy ta edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
21: Nie wykluczają też próśb o interwencję prezydenta Karola Nawrockiego czy pierwszej damy Marty Nawrockiej. Błażej Kulesza, TOK FM.
19: Resort edukacji przekonuje, że nowe przepisy uporządkują zasady obowiązujące w szkołach.
8: Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj problemem nie jest jednak sam brak zakazu, ale sposób jego egzekwowania.
26: Szkoły bardzo często deklarują, że mają zakaz, ponieważ jest on wpisany w statucie szkoły, ale jest to przepis martwy, to znaczy ten zakaz nie jest praktykowany. Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów, odłóż ten telefon, bo jest zakaz. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
19: Według planów resortu nowe regulacje miałyby wejść w życie właśnie wraz z początkiem nowego roku szkolnego.
8: W PiSie znowu może być gorąco. Dziś po południu na Nowogrodzkiej zbiera się kierownictwo partii, które ma się zająć stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
19: Były premier powołał je, by umocnić się w walce frakcyjnej. Jego ludzie, tak zwani harcerze, od miesięcy spierają się z maślarzami o wpływy i kierunek, w jakim ma iść partia.
8: A gdy okazało się, że do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przystąpiło kilkudziesięciu parlamentarzystów PiSu, konflikt wybuchł na dobre i osobiście zaangażował się w niego Jarosław Kaczyński, który co i rusz zmienia zdanie.
19: Prezes najpierw porozumiał się z byłym premierem i zgodził się na funkcjonowanie jego stowarzyszenia w PiSie, by następnie zakazać działalności jakichkolwiek stowarzyszeń w partii.
8: W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, po co w takim razie Jarosław Kaczyński zwołuje naradę na Nowogrodzkiej?
27: Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejna próba zdyscyplinowania Mateusza Morawieckiego, bo Rozwój Plus po zarejestrowaniu przez sąd działa i to całkiem prężnie. Były premier jeździ po Polsce i spotyka się z ludźmi. Mało tego, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednego z jego współpracowników, do stowarzyszenia zapisało się więcej polityków PiSu niż się mówiło na początku. Wszystko to jest nie w smak Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz maślarzom, wśród których jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek.
28: Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką partią z różnymi nurtami i dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o wspólny fundament. Na fundamencie wspólnym trzeba być. Również jeśli chodzi o różne spojrzenie na detale dotyczące polityki, więc nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek stowarzyszeń działających wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość. Takie jest moje zdanie. Jestem kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Żadne stowarzyszenia w tym względzie mnie nie interesują.
27: Choć po powstaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus pojawiły się głosy, że maślarze powołają swoje, skupione wokół Przemysława Czarnka. Za to stojący nieco z boku frakcyjnych walk poseł Zbigniew Kuźmiuk przyznaje, że do tej pory w partii działało wiele stowarzyszeń.
0: Bo one odzwierciedlają to zróżnicowanie poglądów mające miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, więc w tym nie widzę nic złego. Natomiast no, jeżeli stowarzyszenia będą próbowały budować swoje struktury w terenie, no to jest jakby próba budowania partii politycznej. I w tym sensie no, rzeczywiście to jest działalność szkodliwa dla partii.
27: I tego właśnie obawia się prezes Jarosław Kaczyński, który chce sobie podporządkować Mateusza Morawieckiego, ale ten się nie daje. Z drugiej zaś strony zdaje się, że nie chce go także wyrzucić z partii.
12: A to był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
8: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
12: Śledczy podejrzewają, że Jaki, jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
8: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, do czego konkretnie sprowadzają się te zarzuty?
1: Według prokuratury działania te umożliwiły właśnie temu funkcjonariuszowi ekspresowy awans, wyższe wynagrodzenie i gwarancję powrotu na kierownicze stanowisko, mimo że wobec niego toczyło się już postępowanie dyscyplinarne. To złamanie i przepisów prawa, i zasad awansu zawodowego panujących w służbie więziennej, mówiła dziś prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, która jednocześnie opisała jeden z wielu etapów tej ekspresowej kariery.
2: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane, aby do takiego aktu i podjęcia decyzji personalnej doszło.
8: Maciej Kluczka z nami cały czas. Powiedz, jak na te zarzuty reaguje sam zainteresowany Patryk Jaki?
1: Uważa je za bezpodstawne. Zresztą ma się pojawić w Sejmie niedługo, wygłosić oświadczenie, pewnie też odpowiedzieć na pytania, ale w Sejmie pojawił się też już, mimo że jest brak posiedzenia Sejmu, ale przyszedł do Sejmu bronić swojego kolegi z partii, z dawnej suwerennej Polski, Michał Woś.
4: Obecna władza skorzystała z przepisu umożliwiającego awansowanie przed terminem funkcjonariusza służby więziennej 336 razy i to są dane do marca. To oznacza, że ten zespół śledczy powinien ludziom Tuska postawić 336 zarzutów, zbadać te wszystkie postępowania.
1: Tylko że nie chodzi o samo awansowanie przed terminem, o którym mówił teraz poseł Woś, ale też o procedowanie tego awansu mimo postępowania dyscyplinarnego i, jak już wspomniałem, też na stanowisko wcześniej zlikwidowane.
8: A jak długo może potrwać procedura uchylania immunitetu?
1: Może potrwać nawet kilka miesięcy. Tak średnio to wygląda w Parlamencie Europejskim, gdzie pracuje Patryk Jaki. Najpierw opiniuje ten wniosek Komisja Prawna, później głosują wszyscy europarlamentarzyści, ale oczywiście tę procedurę może skrócić sam zainteresowany, zrzekając się immunitetu.
8: A to był Maciej Kluczka.
12: Wiceprezes PiSu Przemysław Czarnek wezwał premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do wznowienia prac nad projektem ustawy PiSu zakazującej propagowania banderyzmu.
8: Podkreślił, że prezydent Ukrainy wymierzył Polsce policzek, nadając imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów.
12: A radni Prawa i Sprawiedliwości Lubelskiej Rady Miasta chcą, by Rada podjęła uchwałę w sprawie działań prezydenta Ukrainy. Ich zdaniem to uderzenie w polską historię.
8: Dlatego chcą, by ich uchwała została rozesłana do miast partnerskich Lublina w Ukrainie i do innych ukraińskich samorządów, z którymi Lublin współpracował w obliczu wojny.
6: Chcemy zareagować, chcemy przeciwstawić się trudnej sytuacji, mianowicie pamięć ofiar polskich, pamięć tych, którzy zostali zamordowani na Wołyniu, w innych województwach dawnej Rzeczypospolitej, na terenach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Właściwie ta pamięć może zostać zszargana w ten sposób, że oto bandyci z ukraińskiej armii powstańczej mają stać się bohaterami, mają być wskazywani jako bohaterowie do naśladowania dla współczesnych jednostek armii ukraińskiej. Nie ma na to zgody ze strony Polaków.
7: Bardzo współczuję Ukrainie, że w tym momencie jest ofensywa i jest narażona na konflikt zbrojny. Bardzo współczujemy, ale w tym momencie patrząc na to, to jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
9: Nie rozumiemy, co takiego się stało z wartościami
5: wzorami zachowań, normami, które do tej pory nas łączyły, że dzisiaj, wtedy, kiedy Ukraińcy potrzebują także naszej solidarności i stałego wsparcia, dzieje się tak symbolicznie istotny ruch, jak nadanie imienia bohaterów UPA częściom armii ukraińskiej.
9: Przedstawiamy projekt stanowiska w tym projekcie uchwały, które jest wyważone, stonowane, ale konsekwentne. Po to, aby obronić tą prawdę historyczną, dobrą pamięć i cześć naszych rodaków w sytuacji, kiedy no, z drugiej strony te zachowania są co najmniej niezrozumiałe.
19: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. Radni chcieliby się zająć uchwałą na sesji pod koniec czerwca.
8: Wcześniej decyzją władz Lublina na znak protestu wobec decyzji prezydenta Ukrainy z lubelskiego ratusza zdjęto ukraińską flagę.
19: Już co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższaniu.
8: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów, a z podsumowaniem tegorocznego sezonu rozliczeń wynika, że już 10% podatników go przekracza i ta liczba z powodu rosnących wynagrodzeń z roku na rok szybko rośnie.
19: Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawiał jednak w porannym EKG wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
10: No mamy prezydenta, który zapowiedział i dość konsekwentnie, z jednym wyjątkiem na razie.
11: Że będzie wetował podatki objęte dla zwykłych ludzi, tak jak mówił kiedyś.
10: Tak, w tym to się ładnie nazywa tax mix, czyli w tej układance podatkowej możliwe są pewne przesunięcia. Można jeden podatek trochę obniżyć, można inny podatek podwyższyć. Postawa pana prezydenta powoduje, że mamy trochę związane ręce i ta nasza swoboda jest poważnie ograniczona. Poważnie ograniczona, co też sprawia, że tego typu ruchy, które można by wykonać w innej konstelacji politycznej, w innej sytuacji, no na razie są trochę niedostępne. Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd no, w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, znaczy jest nierealne, bo tych pieniędzy trzeba poszukać gdzie indziej, a te inne ścieżki są niedostępne dla nas, a opcja zmniejszania wydatków nie spotyka się z aprobatą społeczną.
8: Z wiceministrem finansów rozmawiał Rafał Hirsch.
19: Ministerstwo zapowiada natomiast powrót do zawetowanych już raz przez prezydenta opłaty cukrowej oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Przygląda się też możliwości dodatkowego opodatkowania alkoholu w małych butelkach, czyli tak zwanych małpek.
8: Zaczęła się rywalizacja o półfinały tenisowego Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, czyli nowa bohaterka polskich kibiców, o awans do najlepszej czwórki turnieju kobiet zagra jutro.
19: Natomiast już dziś w Paryżu ukraiński pojedynek Marta Kostiuk kontra Elina Svitolina. Trenerką tej pierwszej, która pokonała wcześniej Igę Świątek, jest nasza była tenisistka Sandra Zaniewska.
8: I właśnie z nią rozmawiał w Paryżu wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
13: Pani Sandro, przede wszystkim gratulacje, świetnej roboty i wcześniej na tym turnieju z Martą Kostiuk, więc po pierwsze, czy ten mecz z Igą można traktować jako taki kolejny przełom, czyli pokonana czterokrotna zwyciężczyni tego turnieju, no i etap ćwierćfinału?
14: Tak, myślę, że to na pewno bardzo fajny boost dla Marty w takiej pewności siebie tego, że może grać z najlepszą dziewczyną na ziemi i również wygrywać, więc myślę, że ten mecz teoretycznie powinien dać o wiele więcej pewności niż każdy inny.
13: 16 zwycięstw z rzędu, ale teraz staje naprzeciwko zwyciężczyni turnieju w Rzymie, czyli Elina Svitolina, też forma sztos, podobnie jak Marta. Ukraiński pojedynek. Jak tutaj zagracie? Co jej pani powie przed tym meczem, żeby ten półfinał osiągnąć?
14: Marta będzie musiała być proaktywna w swojej grze i być gotowa na długie wymiany, bo Elina myślę, że też czuje, że gra naprawdę świetnie i czuje ten kort i będzie chciała przeciągać Martę jak najdłużej w tych wymianach.
13: Gdzie jest jej sufit w tym turnieju?
14: Ja zawsze mówiłam, że myślę, że dla Marty sufit jest na samej górze. Pytanie, czy w tym turnieju, czy w jakimś innym. Wydaje mi się, że ma możliwości na to, żeby być jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, więc miejmy nadzieję, że sufit będzie na samym suficie.
13: No i jeszcze pytanie o Maję Chwalińską, bo ona tutaj już bez względu na to, jak się to wszystko skończy, no to robi absolutną furorę. Pani jest zaskoczona, że to wypaliło tutaj?
14: Nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek, bo nie ma fizycznych gabarytów na to, żeby grać tak jak większość dziewczyn na turze, więc brawo za styl, za to, że wytrwała w tym, żeby tutaj dojść.
8: A mecze ćwierćfinałowe Rolanda Garrosa pokazuje Eurosport.
3: Autopromocja.
15: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
16: Reklama.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Ale sztosy.
20: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
23: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
25: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
22: Doskonale, kupujemy.
25: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
29: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
30: 3, 17, 41.
31: Co tak liczysz?
30: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
31: O, ja też umiem liczyć.
32: 8, 11.
33: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
34: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją Karkówka Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 17 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych. To tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Tylko w samym Dnieprze śmierć poniosło 11 osób, a w Kijowie 6. Jak informują lokalne władze, w miastach doszło do poważnych zniszczeń. W wielu miejscach służby cały czas pracują nad usuwaniem skutków rosyjskiego ostrzału. Prezydent Karol Nawrocki mianował generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Przed wręczeniem generałowi Nowakowi aktu mianowania prezydent zwolnił z tego stanowiska generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO. Rząd, który po godzinie 11 rozpoczął obrady, zajmie się dziś m.in. propozycją przepisów, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii. Dostawcy tych treści będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników. Autorzy projektu nie narzucają, z jakiej formy weryfikacji wieku mają korzystać dostawcy. Może to być na przykład potwierdzenie za pośrednictwem bankowości czy portfela tożsamości cyfrowej.
8: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
36: Dzień dobry.
8: Jeden z największych zmasowanych ataków na Ukrainę przeprowadziły, jak państwo słyszeli w informacjach ostatniej nocy, siły rosyjskie. Zginęło co najmniej 17 osób, prawie 100 jest rannych. Zapewne to nie jest jeszcze ostateczny bilans. Co znalazło się na celowniku Rosjan tym razem?
36: Te same cele co zawsze, szczerze mówiąc, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy tutaj takie 3 zmasowane ataki na Kijów, czyli 14 maja, 24 i ten dzisiejszy. Budynki mieszkalne niestety i to właśnie dlatego też giną ludzie. Różnego rodzaju infrastruktura cywilna, w tym samym Kijowie było uszkodzonych jest w różnym stopniu zniszczonych zostało 5 zakładów medycznych. No więc to tak wygląda i tak naprawdę jeżeli byśmy się połączyli kilka minut wcześniej, to państwo by też słyszeli w tle wybuchy i kanonadę strzelecką, dlatego że te ataki trwają cały czas, to znaczy były 2 drony, które latały nad centrem Kijowa. Więc rzeczywiście ten dzień był dzisiaj bardzo ciężki, no i też to jakby to widać po tej statystyce niestety, jeżeli chodzi o osoby, które zginęły i zostały ranne.
8: Czy Rosja stara się jeszcze w jakikolwiek sposób uzasadniać takie ataki, czy już zarzuciła tę praktykę i postępuje według schematu, o którym pan mówił?
36: Oczywiście tak, to cały czas jakby jest mowa o celach wojskowych, o właśnie istotnych celach, takich, gdzie podejmowane są decyzje militarne i też no, przynajmniej te 2 ostatnie ataki były w Rosji, i to sam Putin zresztą o tym mówił, no miał być odpowiedzią na ukraiński atak dronowy na Starobielsk, na okupowanej części obwodu Ługańskiego, ale tak naprawdę my rozumiemy, że takie przygotowania do tych uderzeń, one trwają cały czas i Rosja oczywiście może szukać różnych wymówek, ale od lutego 2022 roku, no to jest taka codzienność, z którą się stykają się Ukraińcy w Kijowie, w Zaporożu, w Charkowie, praktycznie no, we wszystkich największych i też małych miastach, które są celem rosyjskich ataków, no rosyjskiego terroryzmu po prostu rakietowo-dronowego.
8: Wspomniał pan Starobielsk w okupowanym obwodzie ługańskim. Tymczasem szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sibicha pisze, że Moskwa przegrywając na froncie ucieka się do terroru wobec cywilów. To jest słuszna diagnoza?
36: Tak, ja sam pisałem nieraz o tym, że w sytuacjach, kiedy właśnie Rosja rzeczywiście nie jest w stanie, rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta. No tak, to się wpisuje jakby w tą całą jakby strategię, taktykę rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, a zresztą no, wcześniej też widzieliśmy, jak Rosja zachowywała się w Syrii, gdzie też jakby na celem tych uderzeń właśnie lotnictwa rosyjskiego no, były po prostu obiekty cywilne.
8: No to w takim razie, jaką mamy sytuację na froncie? Kto ma w tym momencie inicjatywę i jak ta inicjatywa przekłada się na zdobycze terytorialne?
36: No, na dzień dzisiejszy możemy na pewno powiedzieć, że Rosja tę inicjatywę straciła. Jest trudno powiedzieć, czy to jest jakby taki trend dłuższy, czy mamy do czynienia z takim właśnie jakby no, tymczasowym zjawiskiem, ale rzeczywiście widać, że Ukraińcom, ukraińskiej armii udało się zatrzymać rosyjską armię, a nawet ten miesiąc, tak jak no, o czym mówią ukraińscy analitycy, ten ostatni miesiąc, maj, był takim miesiącem, kiedy więcej udało się terytoriów Ukrainie, tych kilometrów kwadratowych odzyskać niż z Rosji zająć. Rzeczywiście widać taką ogromną zmianę też w taktyce ukraińskiej, czyli te takie uderzenia dronowe średniego zasięgu, które paraliżują po prostu tą logistykę frontową. No, to przynosi skutek. Oczywiście tutaj jakby widać, że to co się w ostatnich miesiącach zresztą też widzieliśmy, no to jakby to stopuje się te działania ofensywne rosyjskiej armii, ale oczywiście to też trzeba pamiętać, że ta cena jest bardzo wysoka, to znaczy jakby no, te działania są bardzo intensywne cały czas i oczywiście to jest też jakby no, żołnierze ukraińscy robią w niektórych sytuacjach naprawdę jakby no, robią rzeczy praktycznie niemożliwe i udaje im się zatrzymywać właśnie Rosjan na froncie.
8: To jeszcze pociągnę ten wątek. Powiedział pan o uderzeniach dronowych w logistykę, które stopują działania Rosjan, ale to nie jest wszystko. To znaczy, co się wydarzyło rzeczywiście w ciągu tych ostatnich kilkunastu tygodni? Ukraińcy stawiają skuteczny opór Rosjanom. Czy tutaj się nagle okazuje, że to maszyna wojskowa rosyjska się zacina, bo brakuje ludzi, bo po stronie sprzętowej jest wyrównanie?
36: Tu jest wiele czynników się to składa. Rzeczywiście no, Rosjanie po prostu w tych ostatnich miesiącach, od początku roku, tracą bardzo dużo wielu żołnierzy na froncie. To też jakby jest związane właśnie z tą zmianą też taktyki ukraińskiej, która polega na tym, że jak sami Ukraińcy mówią, najpierw technika, a później najpierw sprzęt, a później żołnierze, czyli najpierw są wykorzystywane właśnie uderzenia dronowe i te, które są zarówno na samej linii frontu, takie i te, o których mówiłem, czyli poza linią frontu, to powoduje, że tak naprawdę Rosjanie tracą bardzo dużo żołnierzy jeszcze zanim oni dotrą na swoje pozycje. Z drugiej strony wyczerpują się możliwości mobilizacyjne, jakby to znaczy te mobilizacyjne polegające na żołnierzach kontraktowych. Więc jakby ta ilość nowych rosyjskich żołnierzy nie jest w stanie rekompensować te straty, które ponosili oni w ostatnich miesiącach. Na pewno bardzo pomogło blokowanie Starlinków, które miało miejsce gdzieś tam pod koniec lutego i rzeczywiście to przyniosło dużą taką pomoc na samej linii frontu ukraińskim żołnierzom, czyli Rosjanie nie mogą już korzystać właśnie z tej amerykańskiej łączności satelitarnej, co jak się okazało robili na masową skalę. To powoduje problemy z łącznością, ale też problemy jakby jeżeli chodzi o kierowanie dronami w tej strefie przyfrontowej. No więc tak, jakby też mieliśmy te kontruderzenia, które gdzieś od końca lutego, takie punktowe w różnych, przede wszystkim na południowym wschodzie ukraińskiego frontu, no które też spowodowały, że udaje się cały czas odzyskiwać pewne pozycje, wyciskać Rosjan, co powoduje, że jakby no te straty, które oni już ponieśli jakby do tej pory, żeby je zająć, no jakby to mnoży te straty, ponieważ oni znowu jakby no próbują zdobyć te same miejsca, które już wcześniej zdobyli, a później stracili. Więc rzeczywiście ten bilans militarny Rosji na dzień dzisiejszy no idzie jakby na minus, jeżeli chodzi właśnie o stronę rosyjską. I tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście Ukraińcy odzyskują pewną taką jakby pozycję taktyczną w tej wojnie.
8: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami. A teraz łączymy się z Łukaszem Korzeniowskim, prawnikiem Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, słyszymy się? Za chwilę będziemy słyszeć się zapewne z Łukaszem Korzeniowskim i będziemy rozmawiać o tym, o czym mówimy dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj w TOK FM, dlatego że rząd pracuje w tym momencie nad ustawą, która ma zakazać używania telefonów komórkowych, smartfonów przez uczniów w szkołach. I wspominaliśmy wczoraj o tym, pytając praktyczkę Agnieszkę Kopak z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie, jak ona wyobraża sobie działanie tego zakazu, ale jest jeszcze też dużo inicjatyw, które zwracają uwagę na to, że ten zakaz w takiej formie, w jakiej prawdopodobnie wyjdzie dzisiaj z rządu, jest zakazem nieskutecznym, a być może nawet niekonstytucyjnym. Łukasz Korzeniowski, słyszymy się?
0: Tak, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No właśnie, prawnik Stowarzyszenia Umarłych Statutów, przedstawimy raz jeszcze. Jakie zarzuty ma chociażby Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które też brało udział w pracach nad projektem związanym z zakazem używania, ograniczeniem telefonów komórkowych w szkołach do tego projektu, nad którym właśnie pracuje rząd, ponieważ tych zarzutów jest dość sporo.
0: Tak, naszych zarzutów było trochę w tym opiniowaniu, które zgłosiliśmy. Taki dość ważny postulat został uwzględniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mianowicie odnoszący się do kwestii zakazu wnoszenia telefonów komórkowych do szkół. W pierwotnej wersji projektu przewidziano, że ustawą wprowadza się zakaz korzystania z telefonów, natomiast szkoły będą mogły w statutach uregulować zasady wnoszenia i tam gdzieś można było rozumieć to tak, że będzie szkoła mogła wprowadzić nie tylko zakaz, ale również zakaz wnoszenia telefonów do szkół. My powiedzieliśmy, że no to się w ogóle nie broni taki przepis, taki zakaz, gdyby był w statucie szkoły, ponieważ no telefon jest nieodłączną częścią naszego życia, także życia uczniów. Jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale też cyfrowym portfelem, miejscem, gdzie mamy bilety komunikacyjne, e-obywatela, rozkład jazdy pociągów i tak dalej. Więc to na szczęście udało się zmienić. Będzie szkoła mogła regulować warunki przechowywania telefonów, a nie wnoszenia. Natomiast druga taka dość krytyczna uwaga dotyczyła nieobjęcia regulacją szkół niepublicznych. I w naszej ocenie to właśnie narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, bo zauważmy, że uczniowie w szkołach publicznych będą objęci tym zakazem ustawowo i tutaj szkoła nie będzie miała żadnego pola manewru. Natomiast w szkołach niepublicznych zasadniczo nie zmieni się nic. Te szkoły już teraz mogą sobie takie zakazy wprowadzać i zasadniczo po zmianie prawa będą dalej mogły to robić. No po prostu ten przepis upoważniający będzie bardziej precyzyjny i w naszej ocenie, jeśli ustawodawca wychodzi z takiego twierdzenia, a tak można przeczytać w uzasadnieniu tego projektu, że ograniczenie czy zakaz korzystania z telefonów w szkołach jest niezbędny i konieczny dla ochrony zdrowia dzieci, bezpieczeństwa psychicznego, ograniczenia cyberprzemocy, uzależnienia, no to jest to dziwne, dlaczego szkoły niepubliczne nie są tym przepisem objęte. I tutaj teraz odpowiem, że autonomia szkół niepublicznych, jakaś ich samodzielność wcale nie stoi na przeszkodzie temu, żeby taką regulację wprowadzić, bo jeśli chodzi o przepisy chroniące dobro dziecka, ich prawa i dobrostan, to państwo ma wreszcie obowiązek, żeby nawet w szkołach niepublicznych regulować takie kwestie, w szczególności, że zgodnie z prawem oświatowym prowadzenie szkoły niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą, jest to dość specyficzna forma realizacji zadania publicznego. I w naszej ocenie ten przepis, jeśli ma wejść w życie, to musi objąć wszystkich uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych. Inne kwestie dotyczą jeszcze oczywiście zasadności tej regulacji, egzekwowania, wpływu na poprawę tego, jak uczniowie funkcjonują w szkołach. Tutaj głosy również praktyków są podzielone, osób zajmujących się stricte telefonami komórkowymi, narzędziami, urządzeniami ekranowymi, którzy mówią, że ten zakaz może być nieskuteczny. Wydaje nam się, że tutaj zabrakło jednak pogłębionej trochę analizy przed wprowadzeniem tych regulacji i niestety to może się okazać, że ten zakaz będzie zakazem martwym, nic nie zmieniającym.
8: Będzie go wyegzekwować.
0: Tak, nie będzie go egzekwować. Tutaj żadnych narzędzi nowych nie ma i niestety szkoły już teraz mają zakazy telefonów w szkołach, które nie do końca działają, bo nie ma jak ich egzekwować. To trochę może być tak, że to będzie taki listek figowy mający przykryć problemy z uzależnieniem cyfrowym nie tylko dzieci, ale również przecież dorosłych. I taką trochę kapitulacją państwa w pozostałym obszarze, bo powie się, okej, zrobiliśmy zakaz używania telefonów w szkołach, to jest dobrze. I tego też się trochę obawiamy, ponieważ to problemu nie rozwiązuje. Natomiast rozumiemy też z jednej strony to, co mówią zwolennicy tego przepisu, tych przepisów, że nawet jeśli on nie będzie do końca skuteczny, to wyznaczy jakiś pożądany kierunek, będzie sygnałem dla społeczeństwa. Natomiast trochę mam wątpliwości, czy to właśnie tak powinniśmy tworzyć takie prawo.
8: Jasne. Ja zastanawiam się nad tymi wszystkimi zarzutami, które podnosi między innymi Stowarzyszenie Umarłych Statutów, ale nie tylko, dlatego że są też organizacje pozarządowe, inne, również uczniowskie, które mówią takiemu po rozwiązaniu nie, takiemu, jakie proponuje rząd, ale najbardziej mnie zastanawia to egzekwowanie zakazu. To znaczy, czy jest możliwość, biorąc pod uwagę specyfikę szkoły, faktycznie wyegzekwować ten zakaz tak, żeby on był przestrzegany, jeśli wejdzie w życie?
0: To wydaje się praktycznie bardzo trudne. Nie chcę mówić, że niemożliwe, ale tutaj bez współpracy rodziców ze szkołą nic się nie uda, bo to rodzice pozwalają dzieciom korzystać z telefonów, w szczególności, że badania pokazują, że pik używania telefonów w szkołach podstawowych jest po lekcjach szkolnych i wieczorem przed pójściem spać, nieraz do bardzo późnych godzin nocnych. I jeśli nie będzie tej współpracy z rodzicami, nie będzie jednak większego nacisku na edukację cyfrową i higienę cyfrową, to ten zakaz nie będzie w stanie działać, a tutaj, tak jak mówię, już teraz pojawiają się problemy z tym, jak ten zakaz egzekwować. Wpisanie uwagi z zachowania, obniżenie oceny zachowania, nie wydaje się realną sankcją, która będzie w stanie sprawić, że uczniowie się do tych norm nowych dostosują. I ustawodawca w ogóle ten problem trochę omija, mówiąc, to sobie szkoła jakoś z tym poradzi. Mm-hmm. Natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że tak nie będzie. I tutaj mogą się rodzić kolejne konflikty i spory na temat tego, co z tym zakazem robić i co zrobić, kiedy uczeń ma ten telefon w szkole i kiedy go używa, nie mówię w trakcie lekcji, ale w trakcie na przykład przerwy. Tutaj będzie to jakieś pole do nowych konfliktów i napięć, których raczej chcielibyśmy wszyscy unikać i je łagodzić, a nie powodować nowe, czy tworzyć nowe przyczyny tych sporów.
8: I tutaj stawiamy wielokropek, bo prawdopodobnie dyskusja będzie się jeszcze toczyła. Łukasz Korzeniowski, prawnik Stowarzyszenia Umarłych Statutów, był z nami. Trwa w tym momencie konferencja ministerki edukacji Barbary Nowackiej, której powiedziała, że to jest drobna zmiana, odnosząc się do przepisów, o których rozmawialiśmy, ale zmiana potrzebna. 12.40 to będzie czas na EKG. Wojciech Kowalik,
1: dzień dobry. Tak jest. Gdybyś ty albo ktoś z państwa szukał właśnie biletów lotniczych na wakacje, no to mamy chyba całkiem niezłe informacje, bo zapowiadanego armagedonu w cenach biletów lotniczych na wakacje nie widać. Można znaleźć, zwłaszcza na te krótsze europejskie trasy do Hiszpanii, Grecji czy Włoch, sporo tanich biletów u przewoźników niskokosztowych. No i właśnie, było drogie paliwo lotnicze, bilety wcale tak mocno nie podskoczyły. Z czego to wynika? Co dalej? A może gdzieś toczy się jakaś cicha wojna o pasażera? O tym u nas po 12.40.
8: Zapraszam Wojciech Kowalik, który zostaje z państwem.
2: Reklama. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
31: 8, 11.
33: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
32: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
37: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
38: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
39: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
40: Już nie swędzi.
41: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
42: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Rząd przyjął projekt zakazujący skorzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych. Więcej na ten temat w informacjach o 13. Jutro na stacjach paliw bez większych zmian. Wzrośnie jedynie cena maksymalna za litr diesla. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,54, a oleju napędowego 6,40. Ponad 430 osób ewakuowano z terenu Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch, pocisk artyleryjski. Policja zabezpieczyła już teren, a na miejsce wezwano saperów. Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuniknione, ocenił Mohammad Jafar Asadi, zastępca dowódcy irańskiego połączonego dowództwa. Jak podkreślił, USA żądają całkowitej kapitulacji Iranu, a to nie będzie możliwe. Dodał, że jego kraj nie odkrył jeszcze wszystkich kart, które zapewnią zwycięstwo. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapewnił, że potencjał militarny Republiki Islamskiej znacznie wzrósł w porównaniu z okresem przed wojną.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sponsorem programu jest

0: faktycznie już zdecydowanie większe. Natomiast wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie. One zaczęły troszeczkę iść w górę w ostatnich dniach, zapewne w związku z kolejnym szczytem podróżniczym, czyli tym długim weekendem czerwcowym. I wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność. A jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają, a w tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
1: Bilety miały drożeć już na wakacje przez drogie paliwo lotnicze oczywiście, którego ceny wystrzeliły po wybuchu wojny w Zatoce i blokadzie cieśniny Ormus. No a tymczasem można znaleźć europejskie kierunki turystyczne w bardzo promocyjnych cenach. No i co? Przewoźnicy, widząc, że my tak nie do końca chętnie kupujemy te bilety, boją się podnosić ceny?
0: To nie jest kwestia strachu, tylko to jest po prostu kwestia braku popytu.
1: Czyli gorszy dla przewoźnika jest pusty samolot niż drogie paliwo?
0: Do pewnego momentu nie, ponieważ linia lotnicza musi faktycznie jakoś stymulować ten popyt. Natomiast nawet z moich rozmów z przedstawicielami największych linii w Europie, na przykład Ryanaira, widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych, przed przepłacaniem w wysokim sezonie. Na przykład przedstawiciele Ryanaira mówili mi, że istnieje jakaś właśnie taka granica, bariera cenowa, do której bilety się sprzedają, a w sytuacji, kiedy przewoźnik stara się wykorzystać popyt i podnieść ceny biletów, to ten popyt od razu machinalnie spada. Natomiast no, wydaje się, że pewnie czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko po prostu linie lotnicze zdecydują, że koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny. Więc ja myślę, że te ceny pewnie nie będą na takim poziomie jak w latach ubiegłych. Natomiast z całą pewnością w czerwcu możemy spodziewać się już pewnych podwyżek i pewnych korek, nawet niezależnie od, nawet kosztem być może niekoniecznie wypełnionych samolotów.
1: Ale są tacy, którzy przed tym drogim paliwem są dobrze zabezpieczeni.
0: Natomiast musimy pamiętać o tym, że nawet dobre zahedżowanie, czyli te kontrakty na tanią ropę, też nie rozwiązują wszystkich problemów. To generalnie jest tak, że linia, która jest dobrze zahedżowana, ma mniejsze problemy niż linia, która tego hedgingu nie stosuje. Natomiast to wciąż nie oznacza rentowności, ponieważ paliwo lotnicze to jest ponad 30% kosztów całego lotu, a w przypadku nawet takie linia Ryanair, zostawiam już w tym przykładzie, która ma 80% zabezpieczenia swoich potrzeb na paliwo po niższych cenach, no to wciąż musi kupować te 20% z rynku. No i to też może bardzo mocno wpłynąć na jej rentowność połączeń. Więc no niestety jest tak, że wszystkie linie mają problem, tylko po prostu jedne mają mniejszy, inne większy.
1: Ta bariera popytu, o której mówiliśmy, to jedno, ale branża lotnicza coraz głośniej zaczyna mówić o wojnie na ceny i na kierunki, jaką na naszym rynku rozpętuje największy europejski przewoźnik niskokosztowy, wspomniany już w naszej rozmowie Ryanair. No to może ta walka o pasażera też trzyma te ceny niżej?
0: Z całą pewnością ma to bardzo duże znaczenie. No mamy w tej chwili do czynienia z taką wojną cenową na kilku największych lotniskach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Katowicach, gdzie mamy do czynienia po prostu z dublowaniem tych samych kierunków na taką skalę, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat. No, wygląda to jak próba wykrwawienia słabszego przewoźnika, czyli Wizera, przez Ryanaira, ponieważ Ryanair, mimo tych problemów, o których mówiliśmy, wciąż jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Kilkanaście dni temu Ryanair pochwalił się, że jest chyba jedyną linią na sieci, która nie ma żadnych długów, czyli generalnie ma własne samoloty i nie ma żadnych zobowiązań finansowych. No i takiego przewoźnika stać na to, aby mocniej stymulować ten popyt, aby mocniej schodzić z ceny, aby nawet przez jakiś czas dopłacać do połączeń kosztem rentowności, po to, aby na przykład albo wyeliminować, albo ograniczyć działania.

0: działalność swojego głównego konkurenta na rynku, w tym przypadku właśnie Wizera.
1: No bo kiedy Ryanair trzyma ceny nisko, to wszyscy inni boją się je podnosić.
0: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony ja też zawsze powtarzam, że tanie linie nie do końca są tanie, tak? Bo pamiętajmy o tym, że kupując bilet w taniej linii, to właściwie kupujemy tylko losowo wybrane miejsce w samolocie. Natomiast dobrze wiem, że zwłaszcza w przypadku lotów wakacyjnych to nie jest takie proste. Podróżujemy rodziną, chcemy siedzieć obok siebie w samolocie. Nie potrzebujemy plecaka, tylko musimy wziąć ze sobą przynajmniej walizkę kabinową, a najlepiej duży bagaż rejestrowany.
1: I za wszystko zapłacić.
0: I za wszystko dopłacić. No i często jest też tak, że porównując ceny taniego przewoźnika do przewoźnika regularnego, bardzo często okazuje się, że tania linia wcale nie jest aż tak konkurencyjna. Tak naprawdę tania linia jest faktycznie tania dla takiego zaprawionego w bojach hardkorowego podróżnika, któremu wystarczą 3 zmiany bielizny, koszulki, dwa t-shirty i to właściwie tyle. Tak? Jeżeli podróżujemy rodzinnie, to też warto zawsze sprawdzać te oferty też u przewoźników takich teoretycznie droższych, ale suma summarum nie zawsze.
1: No bo bilety to jedno, ale no i mówiliśmy, że linie starają się trzymać nisko ze względu też na taką psychologiczną barierę u nas pasażerów, no ale może te podwyżki ukryją sprytnie w tych usługach dodatkowych.
0: Tak, z całą pewnością. Największe linie latające w Europie, także na polskim rynku, czyli Wizz i Ryanair, to te dodatkowe opłaty stanowią u nich no, od grubo ponad 30 do nawet blisko 50% wszystkich przychodów. No i to też są często takie, można powiedzieć, irracjonalne opłaty typu na przykład wybór miejsca w samolocie, no bo teoretycznie wydawałoby się, że przez 2 godziny można by wytrzymać bez jakiejś tam bliskiej osoby, byleby tylko dolecieć na nasze miejsce. Natomiast docelowe, natomiast jest tak, że pasażerowie bardzo chętnie z tego typu usług korzystają, zwłaszcza z niewysokim, co wynika też z faktu, że pasażer wakacyjny to nie jest taki typowy pasażer linii lotniczej, lata często rzadziej, więc jest bardziej skłonny do tego, żeby mieć w cudzysłowie komfort przez cały czas i z tych dodatkowych usług korzystać. No i linie lotnicze na tym korzystają. I jak widać po tym przykładzie, który przytoczyłem, zarabiają na tym bardzo dobre pieniądze.
1: No i do tego jeszcze dochodzą drakońskie momentami zasady bagażowe, bo wystarczy, że wystaje rączka z tego sizera, czyli tego miejsca, gdzie wkładamy plecak albo walizkę, żeby sprawdzić wymiary. Wystaje rączka, no i 300 zł dopłaty leci.
0: A to jest kolejny argument za liniami Legacy, które nie są aż tak restrykcyjne w temacie tych kontroli wymiarów bagażu. Faktycznie jest tak, że w ostatnim czasie widzimy pewne zintensyfikowanie ponownie tych kontroli, zwłaszcza w przypadku linii Ryanair. To oczywiście zależy od lotniska, bo te sytuacje się też jakby wahają. Prawdopodobnie w wakacje tych kontroli też nie będzie tak dużo, ponieważ linie będą działały na znacznie bardziej zagęszczonych rozkładach lotów, a wtedy ryzyko na przykład opóźnienia sprawi, że te kontrole nie będą aż tak restrykcyjne. Natomiast faktycznie te kontrole się zdarzają. Ale też z drugiej strony sam Ryanair niedawno pochwalił się, że udało mu się w cudzysłowie wychować pasażerów, którzy mieli tendencję do tego, aby zabierać ze sobą w podróż więcej niż wskazuje ich taryfa. No i wygląda na to, że już albo tego nie robią, albo robią to w zdecydowanie mniejszym zakresie niż na przykład jeszcze rok temu.
1: No Ryanair to wyjątkowo nie lubi naszych bagaży, bo dla niego najlepszy pasażer to jest właśnie taki, który bagażu praktycznie nie ma w ogóle. Drogie paliwo to raz ceny biletów, o których już mówiliśmy, ale też siatki połączeń. No i są przewoźnicy, którzy już zaczęli je ciąć, ale ze względu na te wysokie ceny paliwa lotniczego, ale czy to jakiś duży trend?
0: Na pewno nie w Europie. W Europie właściwie mamy do czynienia tylko z 2 przewoźnikami, którzy w taki bardziej znaczący sposób anulowali więcej swoich połączeń. To są linie SAS oraz Lufthansa. W przypadku Lufthansy, której odwołane loty dosyć mocno też, że tak powiem, dotknęły pasażerów z kilku lotnisk w Polsce, to była kwestia paliwa, ale też tak na dobrą sprawę troszeczkę taki szerszy kontekst rozstawienia się ze związkami zawodowymi, bo tam przy okazji przypomnijmy, że z niej zamknięto linię Lufthansa City Line, czyli taką linię, która zajmowała się przewozami transferowymi do hubu we Frankfurcie i w Monachium. taką prywatną wendetą, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Natomiast w Europie te anulacje nie mają miejsca na aż tak dużą skalę. Właśnie z uwagi na to, o czym mówiliśmy na początku, czyli z uwagi na to, że Niemcy w Europie co do zasady stosują hedging paliwowy, czyli w mniejszym lub większym stopniu są w tej chwili jakoś zabezpieczone przed tymi podwyżkami surowca. Oczywiście w różnej skali, ale co do zasady wszystkie są. Natomiast takiego hedgingu generalnie nie stosują lub stosują w umiarkowanym zakresie w linii na przykład w Azji lub w Ameryce Północnej. No i tam widzimy, że ta skala anulacji jest zdecydowanie większa, a w Europie tego nie ma i szczerze mówiąc po ostatnich sygnałach ze strony przewoźników czy ze strony nawet samej Komisji Europejskiej nie spodziewam się, aby w te wakacje loty były zagrożone właśnie z uwagi na brak paliwa lotniczego. Jeżeli już, to być może problemem mogą być jakieś strajki. Niedawno mieliśmy strajk we Włoszech, niedługo mamy strajk w Portugalii generalnej, więc to są większe problemy. A nie są paliwo lotnicze, które raczej będzie dostępne przez cały wysoki sezon lotów.
1: To jednak nie może trwać wiecznie, to że linie dopłacają do paliwa, o tym mówiliśmy. Skończy się też kiedyś ten hedging na niższych poziomach cenowych ropy. No to kiedy my możemy w biletach tak naprawdę odczuć efekty tego drugiego paliwa lotniczego? To jesień będzie trudna, czy lato przyszłego roku będzie trudne?
0: To wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, kiedy skończy się konflikt na Bliskim Wschodzie. Ponieważ jeżeli ten konflikt na Bliskim Wschodzie skończyłby się w ciągu kilku tygodni, to tak naprawdę bardzo szybko te ceny rynkowe, myślę, że wróciłyby do zbliżonych poziomów przedwojennych i wtedy lato byłoby przyszłoroczne lato byłoby, tak powiem, dosyć spokojne pod względem cenowym, czyli to byłyby porównywalne ceny do 2025 roku, tak? Natomiast jeżeli ta sytuacja, ta taka niepewność geopolityczna będzie się utrzymywała dłużej, potrwa na przykład do zimy, do początku nowego roku, to myślę, że w przyszłym sezonie letnim może nas czekać dosyć niemiły szok cenowy, ale też nie tylko szok cenowy, ale też właśnie znacznie mniej bogate siatki połączeń, ponieważ linie będą musiały raczej uziemiać samoloty, raczej latać na ograniczonym rozkładzie i prawdopodobnie te siatki połączeń będą skromniejsze. To już właściwie widzimy nawet w tej chwili, ale też w ograniczonym zakresie w przypadku biur podróży, bo nawet w Polsce, bo z tego co wiemy w maju i czerwcu wiele biur podróży na przykład dosyć mocno konsolidowało, to się tak ładnie nazywa, swoją ofertę na niektórych kierunkach, które wydawałoby się, że w ostatnich latach nie powinny mieć żadnego problemu ze sprzedażą, czyli takim kierunkach jak na przykład Turcja czy Egipt. Więc jeżeli to drogie paliwo się utrzyma na przykład do przełomu roku, to myślę, że ta oferta lotu zarówno regularnych i czarterowych może być skromniejsza.
1: No ale to dopiero w przyszłym roku, bo na razie na te wakacje, jak słyszeliśmy, można jeszcze znaleźć...
0: Oraz oby nie.
1: Oby nie. Na te wakacje można jeszcze znaleźć całkiem atrakcyjne ceny biletów. Warto się z tym pospieszyć. Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Są ranni i zabici po atakach na Kijów i Dniepr. To efekt rosyjskich niepowodzeń na froncie, komentują w TOK FM eksperci. Rząd przyjął projekt ustawy zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Jest szansa, że wejdzie on w życie od września. A od jutra najmłodsi rowerzyści muszą mieć na głowie kask. I to aż do 16 roku życia. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówił w TOK FM korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
16: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
15: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że taką decyzję trzeba było podjąć. Zarząd partii na wniosek Donalda Tuska rozwiązał struktury KO w Małopolsce, na czele których stał Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa odwołany niedawno w referendum, a jego następca w ratuszu ma być wybrany już za kilka miesięcy. Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Senator KO, były przewodniczący i sekretarz generalny partii Grzegorz Schetyna przekonuje, że regionem trzeba porządnie wstrząsnąć, aby się odbudował i przygotował do sierpniowych wyborów.
18: Te sygnały, które były po tym nieudanym referendum dla nas, były takie, że nic się nie stało i trzeba się po prostu bardziej zmobilizować, no to chyba nie wystarczy. Stąd taka decyzja zarządu.
17: Który poza rozwiązaniem struktur powołał także na komisarkę wicemarszałkinię Sejmu Dorotę Niedzielę, dodaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
19: Będzie odpowiedzialna za te wybory, będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu, Koalicji Obywatelskiej Małopolskiej, a także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu.
17: Taka, a nie inna kolejność działań, jakie podejmie Dorota Niedziela, wskazuje na to, jak ważne dla Koalicji Obywatelskiej są wybory w Krakowie, które, czego nie ukrywają politycy tej partii, mają spore znaczenie w kontekście przyszłorocznych parlamentarnych. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
15: W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmianę w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami, a w ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
20: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
15: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
21: Po pierwsze, ograniczenie dostępu do treści pornograficznych dla niepełnoletnich. Po drugie, usuwanie szkodliwych treści z internetu. No i po trzecie, ograniczenia dotyczące korzystania ze smartfonów w szkołach.
15: Przedstawiciele akcji uczniowskiej sprzeciwiają się tym ostatnim przepisom. Ich zdaniem wprowadzony odgórnie zakaz da się bez trudu obejść. Amerykanie mają rozważać rozmieszczenie broni jądrowej w kolejnych europejskich krajach NATO. Jak donosi Financial Times, to Waszyngton ma zapewniać sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
0: Obecnie amerykańskie bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej stacjonują w 6 krajach: Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Według źródeł FT chęć goszczenia samolotów mogących przeprowadzać ataki nuklearne wyraziły kraje bałtyckie i Polska. Kraje Europy mają świadomość, że Amerykanie będą się wycofywać z kontynentu. Niemiecki Welt donosił ostatnio, że administracja Donalda Trumpa chce przyspieszyć ten proces. Szczegóły Stany mają przedstawić na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. W USA o amerykańskiej obecności w Polsce rozmawia dzisiaj Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
15: W zeszłym miesiącu Amerykanie ogłosili wstrzymanie wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Potem prezydent Trump przekazał jednak, że wyśle do naszego kraju 5000 wojskowych. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych.
13: Zakładasz kask?
22: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę, żeby nic mi się nie stało.
13: Dzieci jeżdżą bez kasków?
22: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
15: Za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Ponad 430 osób ewakuowano z wrocławskiego liceum ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza. Podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch. Policja zabezpieczyła teren, wezwano też saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów. Jutro za litr diesla zapłacimy więcej. Ceny benzyny pozostaną bez zmian. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, 98 6,54, a olej napędowy 6,40. 26 stopni dziś w Zielonej Górze i to jest najcieplejszy region w Polsce. Na wschodzie od 20 do 22 stopni, tam też mogą pojawić się opady deszczu i burze.
23: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Ilona Gizińska, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Peter Madziar, premier Węgier, poleciał dziś do Berlina na rozmowę z kanclerzem Friedrichem Mercem. Jutro spotka się w Paryżu z Emmanuelem Macronem, a w czwartek przyjmie premiera Irlandii w Budapeszcie. Więc ciąg dalszy spotkań z europejskimi i prounijnymi przywódcami. Ocieplanie wizerunku po Viktorze Orbanie trwa. Za kilka dni minie miesiąc od zaprzysiężenia nowego szefa węgierskiego rządu. Na czym Peter Madziar skupił się na początku w polityce wewnętrznej?
24: Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to tutaj absolutnym priorytetem jest rozliczenie poprzedników i wiemy też, że jest dosyć duże oczekiwanie społeczne, żeby takiego rozliczenia dokonać, między innymi poprzez próby odsunięcia od władzy wysokich urzędników zmianowania Fideszu, a tutaj taką najbardziej symboliczną postacią jest prezydent Tamás Sulyok. To jest jeden z aspektów. Drugim takim równoległym, jeśli chodzi o działania wewnętrzne, są bardzo intensywne zabiegi w zakresie prób odzyskania 18 miliardów euro, które pozostają zablokowane przez Unię Europejską w ramach mechanizmu warunkowości, które Komisja Europejska zastosowała bezprecedensowo wobec poprzedniego węgierskiego, wobec poprzednich węgierskich władz.
23: Czyli te 18 miliardów trzeba odzyskać, walcząc z korupcją.
24: Między innymi, chociaż tutaj katalog oczekiwań komisji jest bardzo szeroki, cały czas na stole jest 27 kamieni milowych, które komisja wytyczyła jeszcze poprzednikom i to są bardzo złożone reformy zarówno w zakresie sądownictwa, zarządzania środkami publicznymi, jak i właśnie zwalczania korupcji i szerokich reform instytucjonalnych również w zakresie wolności mediów na przykład, czy chociażby poszanowania praw niektórych grup społecznych. Z tego względu ten zakres reform jest naprawdę szeroki i jest on możliwy wyłącznie dlatego, że nowy rząd posiada większość konstytucyjną w parlamencie i może dość swobodnie kształtować ustawodawstwo.
23: I to jest ten wątek, który gdzieś tam można łatwo zrozumieć. Natomiast powiedzmy trochę o tym sporze Petera Madziara z Tamaszem Szujokiem, z prezydentem, bo to jest też związane z tym, jakie są kompetencje prezydenta po pierwsze i kto go wybiera, bo Szujok jest pomazańcem jeszcze Viktora Orbana, został wybrany przez parlament, bo właśnie węgierski parlament wybiera głowę państwa, która też siłą rzeczy ma bardzo umiarkowane kompetencje. I jak rozumiem, Tamasz Szujok, mimo tego, że prosi go o to Peter Madziar, odejść ze stanowiska nie chce.
24: Dokładnie. Tak naprawdę Madziar już od przejęcia władzy podejmował te mocne naciski na prezydenta. Postawił mu również konkretne ultimatum, czas na rezygnację do 31 maja, który to termin upłynął w niedzielę, i powiedział wtedy Madziar, że podtrzymuje właśnie te swoje warunki. Spotkał się zresztą w poniedziałek niezwłocznie z prezydentem w towarzystwie minister sprawiedliwości. I wynikiem tego spotkania były właśnie takie ustalenia, że cały czas będą naciski na prezydenta, który odmawia tej rezygnacji, twierdząc, że nie chce ulegać politycznym naciskom i chce wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującą konstytucją. Zresztą wcześniej prezydent skierował sprawę planowanych reform, które mogłyby umożliwić jego odwołanie, mam na myśli reformy konstytucyjne, do Komisji Weneckiej, argumentując, że tworzenie prawa, którego rzeczywistym celem byłoby usunięcie konkretnego urzędnika, jest niedopuszczalne. Więc mamy tutaj pewien spór rzeczywiście między prezydentem a premierem i jest on też taką szczególnie problematyczną dla nowego węgierskiego rządu postacią, ponieważ jest reprezentantem poprzedniego obozu władzy, choć dodajmy, że jego prerogatywy nie są wcale mocne, bo jedna rzecz, tak jak pan redaktor wspomniał, prezydenta wybiera parlament obecnie. Druga rzecz, że nie ma on takich prerogatyw jak na przykład prawo weta, więc jest w stanie znacząco opóźniać przeprowadzanie różnych inicjatyw legislacyjnych, natomiast nie może zablokować brakiem podpisu.
23: A ta argumentacja Szujoka związana z tym, że zmiana konstytucji po to, żeby jedną osobę odwołać ze stanowiska, czyli zmiana konstytucji, ustawy zasadniczej wymierzona w jedną konkretną osobę, w jeden konkretny przypadek, wydaje się gdzieś słuszna i też wydaje się, że zmiana konstytucji nie kojarzy się automatycznie z praktykami zmiany konstytucji przez Viktora Orbana, który cementował swoją władzę wielokrotnie majstrując przy ustawie zasadniczej?
24: Absolutnie jest to kwestia, w której Madziar będzie musiał działać ostrożnie, ponieważ cały czas Węgry mierzą się z tym zarzutem problemów z praworządnością i Madziar zabiega o to, żeby odzyskać środki unijne, o czym sobie już powiedzieliśmy, więc powinien wystrzegać się takich rozwiązań, które również mogą być obarczone takimi zarzutami ze strony Brukseli, że sam nie przestrzega litery prawa. Dlatego też zresztą sam, będąc w pełni świadomym tego zagrożenia, sformułował wczoraj taką wypowiedź, z której wynikało, że zamierza dokonać zmian konstytucyjnych, z których nie będzie wynikało, że te nowe przepisy są skierowane przeciwko konkretnej osobie, w tym wypadku prezydentowi Tamaszowi Szujokowi, ale że są to zmiany takie bardziej ogólne. I to, co tutaj też premier może mieć na myśli, to taki pomysł, który pojawiał się już wcześniej w trakcie kampanii, żeby prezydent był powoływany nie tak jak obecnie przez parlament, a w wyborach bezpośrednich.
23: Opinia publiczna zabrała już głos w sprawie poparcia dla Petera Madziara. Czy było już robione jakieś badanie opinii publicznej związane z jego popularnością po wyborach z 12 kwietnia?
24: Tak, mamy całkiem nowe badania w takiej instytucji jak IDEA. I tutaj Peter Madziar cały czas cieszy się dość stabilną popularnością, choć to, co jest ciekawe, to, że w tych badaniach popularności wyprzedzili go jego ministrowie. Aha. I okazuje się, że największą popularnością wśród węgierskich polityków cieszy się obecnie minister spraw zagranicznych Anita Orban, którą pozytywnie ocenia 55% respondentów. Na kolejnych miejscach są minister gospodarki i energetyki István Kapitány, on ma 54%, 53% ma minister transportu i inwestycji Dávid Vitézy, z kolei sam Madziar ma 52%, więc zbliżone wyniki, ale jednak widzimy, że ci ministrowie, osoby też te, które były już wcześniej dość takie w trakcie kampanii, uzyskały dużą popularność i rozpoznawalność swojego wizerunku i one cały czas mają dosyć mocne notowania, jeśli chodzi o poparcie społeczne.
23: Ale to jest też interesujące w kontekście tego, że pojawiały się głosy, że TISA jest nową siłą na węgierskiej scenie politycznej. Wobec tego to najbliższe otoczenie Petera Madziara i ci ministrowie, którzy mogą wejść do jego rządu, to nie są postaci znane i sprawdzone w polityce.
24: Nie są, choć akurat jedna osoba z wymienionych, Dávid Vitézy, jest politykiem, który takim bardziej aktywistą, działaczem samorządowym, bardzo osobą popularną w Budapeszcie. I w tym portfolio ministrów są też osoby, które wcześniej po prostu były bardzo popularne w różnych takich, powiedzmy, lokalnych społecznościach, jak na przykład były dyrektor ZOO w Nyíregyháza. Więc rzeczywiście są tutaj wszelkie podstawy, żeby tą popularność społeczną zdobywać. Mamy też na przykład bardzo znanego dziennikarza i publicystę Rufa Balinta w roli ministra, więc fakt, że to nie są profesjonalni politycy, tylko osoby gdzieś trochę z pogranicza polityki i takiej opinii publicznej czy jakiejś działalności społecznej, to jest akurat zupełnie na ich korzyść, jak się wydaje.
23: To powiedzmy jeszcze na koniec, co się dzieje z Viktorem Orbanem?
24: Viktor Orban pozostaje trochę na marginesie węgierskiej polityki, zupełnie, nawet bardzo, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą rolę. Przez długi czas był wycofany. Były też takie pogłoski o tym, że zamierza wybrać się do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a później zamierza spędzić tam dłuższy czas, ten okres letni, przebywając u swojej córki, która mieszka tam z rodziną, w tym ze swoim małżonkiem, który jest również, jak się mówi, takim głównym dysponentem majątku Viktora Orbana. Oczywiście można się spodziewać, że taki pobyt służyłby też gdzieś umocowaniu i wzmocnieniu relacji z środowiskami republikańskimi, z którymi Orban jest w bliskich relacjach i co może być szczególnie przydatne w jego obecnej sytuacji politycznej. No wiemy, że Orban pozostaje na czele Fideszu. Było też takie spotkanie partyjne, gdzie odbyło się głosowanie pod tym kątem. Viktor Orban miał zresztą chęć odmówić, żeby tę rolę utrzymać, ale podobno został przekonany, żeby jednak mimo wszystko pozostać liderem. I również udzielił kilku takich znaczących, obszernych wywiadów, w którym mówił o tym, że po tej wielkiej porażce, za którą winę też między innymi w pełni ponosi, jak powiedział, jest duża potrzeba odbudowy struktur partyjnych, odbudowy morali całego Fideszu i takiego trochę przegrupowania się również pod kątem odzyskania poparcia tego elektoratu konserwatywnego. Więc myślę, że tutaj na razie duża konsternacja w obozie poprzedniej władzy, a sam Viktor Orban musi na pewno troszkę pomyśleć koncepcyjnie nad tym, w jaki sposób ta partia mogłaby dalej funkcjonować.
23: Bardzo dziękuję. Ilona Gizińska, Zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich, była z nami. 13:20 za minut 3 informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, jak rząd wyobraża sobie wzrost liczby miejsc dla dzieci w Polsce do lat 3 w placówkach opieki dziennej.
1: Autopromocja.
2: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię, polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
1: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
2: I tu ci powiem nieprawda.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu Tok FM.
25: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
27: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
26: Travisto Fast i Travisto
27: Aflofarm.
28: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
29: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
30: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
29: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
30: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął pakiet ustaw, który wzmacnia ochronę dzieci w internecie. Chodzi o ograniczenie dostępu do pornografii online, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodał we wpisie na platformie X, średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. Projekt zakłada również skuteczniejszą walkę z nielegalnymi treściami. Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, materiały pedofilskie, próby uwodzenia dzieci, oszustwa czy kradzieże tożsamości będą szybciej blokowane. Wybrani w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Informacje te przekazała jedna ze skarżących, sędzia Anna Korwin-Piotrowska. 13 marca Sejm wybrał 6 sędziów do TK. Dwóch z nich, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, 1 kwietnia na zaproszenie prezydenta Nawrockiego złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów. Ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym rozpoczyna wycofywanie się z Litwy po zakończeniu rotacyjnej misji. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie nie są znane, informuje agencja BNS. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy Deividas Matulionis podkreślił, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienia o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Królowa powraca, napisali organizatorzy na oficjalnym koncie rozgrywek na portalu X. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Błażej Kulesza.
32: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie. Przypomnijmy, że 44-latka rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open. Błażej Kulesza, TOK FM.
31: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca. Na wschodzie więcej chmur i miejscami również deszcz. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Podkarpaciu, przez około 23 w centrum do 27 na zachodzie.
23: Filip Kakusz, jest z nami Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego, psycholog. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
23: Wracamy do tego, czym zajmował się dzisiaj rząd. Rząd zajął się projektem i przyjął projekt wprowadzający nową formę opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3, czyli punkt opieki dziennej. Co to jest za instytucja i czy to jest odpowiedź na brak miejsca w żłobkach, o których słyszymy od lat? Chociaż dodajmy też sytuację, jeśli chodzi o miejsca w żłobkach, się poprawia.
7: Punkt opieki dziennej to jest uregulowanie takiej instytucji, która nazywa dzienny opiekun. Dzienny opiekun już istnieje od 2011 roku i dotyczył właściwie takiej opieki quasi-domowej, często realizowanej w domu, ale jego słabością było to, że była tylko jedna osoba, która zajmowała się piątką dzieci. Jeżeli teraz będziemy mówili o punkcie opieki dziennej, to punkt opieki dziennej może być połączeniem dwóch obok siebie funkcjonujących właśnie tych form dzienny opiekun. Dzięki temu jest możliwość w razie nieobecności jednej osoby albo jakiegoś nagłego wypadku, jest możliwość kontaktu między tymi osobami, bezpieczeństwo dla dzieci jest zapewnione i jest możliwość też współpracy między tymi osobami. I ten punkt opieki dziennej może mieć w sumie 16 dzieci, co znaczy 8 dzieci na każdego dziennego opiekuna.
23: I to jest też tak, dwoje opiekunów musi być, kiedy jest grupa 16 dzieci.
7: Absolutnie tak. Pod tym względem jest to dobre rozwiązanie dla małych społeczności albo dla takich społeczności, gdzie jest albo na przykład jako przy zakładowym punkcie opieki żłobkowej, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka i dużej grupy dzieci, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach można zrobić coś, co jest ma wysoką jakość, ale jednocześnie jest dostosowane do małej grupy dzieci. Różnowiekowej, czyli od mniej więcej roku, a nawet poniżej roku do 3 roku życia.
23: Do takiej wysokiej jakości potrzebne jest też jeszcze miejsce. Czy w jaki sposób jest określone, w jakich przestrzeniach mogą być organizowane punkty opieki dziennej?
7: Formalnie nie ma takich przepisów, bo one dotyczą żłobka i klubu dziecięcego. Natomiast w standardach, które są obowiązujące od stycznia, w standardach opieki przyjętych przez rząd w ubiegłym roku, są określone warunki umożliwiających dla dzieci bezpieczną i dobrą opiekę, bliskie relacje, doświadczanie świata, wychodzenia na dwór i tak dalej.
23: Ten projekt, o którym teraz mówimy, wpisuje się też w te standardy i gdzieś współpracują ze sobą te dwa cele.
7: Znaczy to będzie podstawa, tak? Mhm. To będzie podstawa, no bo ustawa ma wyższą rangę niż rozporządzenie. Do tego będą rozporządzenia dotyczące właśnie placu zabaw i tak dalej.
23: Zmianie mają również ulec kwalifikacji osoby ubiegającej się o stanowisko opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym i to jest gdzieś, nie wiem, to muszę się pani spytać, czy to jest obniżenie tych kwalifikacji, progu wymagań, czy
7: nie? Nie, wręcz odwrotnie. Po pierwsze jest podwyższenie tam co najmniej o 30 godzin wymaganych godzin do uzyskania kwalifikacji. Było 280, teraz jest 310. Po drugie większą wagę będzie przywiązywana większa waga do szkoleń offline, czyli warsztatów, praktyki i tak dalej, a nie online, bo w tej chwili niestety wiele z tych kursów odbywa się online i jak pewnie się pan domyśla...
23: Bez dzieci jest trudno się pouczyć.
7: To jest tak.
23: Punkty opieki dziennej mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2028 roku. Natomiast pani zdaniem to jest odpowiedź, to jest format, z którego rzeczywiście będą korzystać mniejsze miejscowości i to gdzieś zapewni bezpieczeństwo właśnie tych najmłodszych dzieci, których rodzice muszą łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową?
7: Ja myślę, że po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie rozwój, dlatego że w małej grupie dzieci, małe dzieci bardzo dobrze się rozwijają, więc jeżeli zadbamy jednocześnie o jakość tej opieki, a bez jakości opieki nie ma dobrego rozwoju u małych dzieci, no to to jest odpowiedź, tak? Takie formy małych, to się nazywa home care albo daily carer albo coś, to no w Europie są bardzo szeroko stosowane. U nas to się jakoś trochę trudno przebija, ale możliwe, że właśnie z tego powodu, że przez wiele lat to była taka forma, która nie została dobrze określona i nie wiadomo było tak naprawdę, co to jest. Tak? A żłobek to wiadomo było, co to jest. Natomiast punkt dziennej opieki ma szansę być równorzędnym punktem, gdzie jakość będzie absolutnie na pierwszym miejscu. Jakość relacji z dziećmi, jakość doświadczeń dzieci. No i temu służy właśnie, po pierwsze ta ustawa daje takie możliwości, a po drugie taka praktyka i doskonalenie się w tej pracy, tak?
23: Bardzo dziękuję. Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego, psycholog, była z nami. Teraz przechodzimy jeszcze do sytuacji w Krakowie. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry.
23: Wczoraj uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej rozwiązane zostały struktury regionalne partii w Małopolsce. To są wstrząsy wtórne w Koalicji Obywatelskiej po tym, jak w referendum odwołany został prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski, również szef małopolskich struktur. Przez wiele dni nie było mowy po tym referendum, przez kilka dni nie było mowy o tym, że struktury zostaną rozwiązane. To jednak nastąpiło. Jak pan, panie profesorze, ocenia tę decyzję?
0: Wydaje się, że w Warszawie przyszła taka refleksja, że jednak ta sytuacja jest obciążająca tutaj dla struktur partyjnych, nie tylko w kontekście zbliżających się bardzo powoli wyborów prezydenta Krakowa, ale też być może w kontekście sytuacji Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. No faktycznie te pierwsze głosy były takie akcentujące przede wszystkim fakt, że nic się nie stało i większość mieszkańców Krakowa pozostała w domach i to jest taki wskaźnik tego, że jednak to był wyraz poparcia dla prezydenta Miszalskiego, przy czym ta zmobilizowana mniejszość właśnie wykorzystała pewne reguły gry referendalnej i odwołała prezydenta. Natomiast w ostatnich dniach coraz więcej mieliśmy takich głosów, które jednak wskazywałyby na zmianę tego stanowiska i bardziej krytyczne podejście. Tutaj w ostatnich godzinach w zasadzie mieliśmy wywiad z Markiem Sową, czyli z posłem z okręgu chrzanowskiego, który tutaj graniczy z okręgiem numer 13 w Krakowie, którego centrum jest Kraków. I tam rzeczywiście albo brakowało takich jednoznacznych słów łagodzących całą tę sytuację, a między wierszami mniej lub bardziej nawet bezpośrednio pojawiała się krytyka tych krakowskich struktur, na których i spoczywa odpowiedzialność, ale też w tych słowach Marka Sowy widać było wyraźnie, że przerzuca się tę odpowiedzialność właśnie na i prezydenta Miszalskiego, byłego już, no i całe struktury krakowskie. Samo to, że komisarzem, tak, czy w tej roli komisarza została tutaj obsadzona wicemarszałkini Sejmu, też z tego okręgu numer 12.
23: Dorota Niedziela.
0: Tak, startowała z pierwszego miejsca, tam Marek Sowa z drugiego. Być może to jest akurat znamienne, że tutaj właśnie te porządki, które są planowane i w zasadzie już realizowane, rozłożą trochę inaczej akcenty, jeśli chodzi o konkretne postaci ze struktur Koalicji Obywatelskiej na terenie regionu de facto.
23: Tylko kiedy zaczyna się takie porządkowanie partii w regionie, w którym zaraz rozpocznie się kampania wyborcza, która jest dość istotna dla Koalicji Obywatelskiej, to zastanawiam się, czy przypadkiem partia nie będzie bardziej zajmować się sobą niż tym wyjściem do kampanii i znalezieniem kandydata i potencjalnego nowego prezydenta Krakowa.
0: To też zależy, kogo wskaże tutaj jako kandydata, no bo jeżeli to będzie po raz kolejny osoba dosyć silnie kojarzona z partią polityczną, no to jeżeli ta partia chciałaby tutaj odbudować swoje szanse, swój wizerunek wśród mieszkańców miasta, no to musi postawić na jakieś nowe otwarcie, tak? Jakieś przynajmniej jakąś wizerunkową odmianę, więc wydaje się, że tutaj ten dyskurs i nastrój referendalny wcześniej, za chwilę wyborczy w Krakowie, jest dla Koalicji Obywatelskiej wciąż niekorzystny, tak? Wiele z tych tak zwanych korekt, prób wycofywania się z różnych decyzji prezydenta Miszalskiego, to też były głównie takie zapowiedzi, tak? Że to zostanie zrobione w przyszłości. Jakieś daty czasami padały, natomiast znaczna część tych korekt nie zmaterializowała się. W związku z tym to jest cały czas w fazie pewnej obietnicy, którą myślę, że też i partia czy Rada Miasta tutaj, w której większość ma Koalicja Obywatelska z Lewicą i pewnie jacyś przyszli liderzy partyjni w regionie i w samym mieście powinni się też zająć. Natomiast jeśli byłaby to osoba spoza partii politycznej, to też trudno sobie na ten moment wyobrazić, aczkolwiek taka decyzja może zapaść, no to myślę, że też taka odnowa, jakaś nowa jakość w sensie personalnym na pewno mogłaby tutaj w tym wyścigu wyborczym pomóc. W związku z tym no, uważam, że to jest mimo wszystko, jeśli mówimy o takim niefortunnym momencie, jeśli chodzi o zbliżające się wybory, to jednak no, ruch konieczny na ten moment, żeby w ogóle w tych wyborach, myślę, sierpniowych czy na początku września, dać sobie szansę na odbudowę, tak, po tym, co się wydarzyło w referendum.
23: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był z nami. Za chwilę plan działania. Szymon Kępka, o czym dzisiaj?
8: Plan działania dzisiaj o bezpieczeństwie całej rodziny, oczywiście trochę stawiając w centrum dzieci i młodzież, ale też o tym, że hasła alarmowe, takie rodzinne i ustalenie sobie swojego własnego protokołu bezpieczeństwa, także rozmowa z domownikami, co zrobimy, gdy sytuacja zrobi się ekstremalna, o tym, że to bardzo istotne, to wszystko w myśl zasady, że oswojony, przemyślany kryzys to taki, który nieco łatwiej jest opanować, a na przykład od samego plecaka ewakuacyjnego ważniejsze czasami jest to, czy wiemy, co w nim mamy i jak się tym posługiwać. Serdecznie Państwa zapraszam.
9: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Gabinet masażu, słucham.
33: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: Cześć, a co się dzieje?
33: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
33: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wnioski o wypłatę pierwszych zasiłków dla poszkodowanych przez tornado, które przeszło w sobotę przez wieś Balcarzowice, przekazała wojewoda opolska Monika Jurek. To zasiłki do 8000 zł po przeprowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wywiadach środowiskowych. Jeszcze dziś fundusze trafią do gminy Ujazd, która z kolei wypłaci je mieszkańcom. To jednak nie koniec, bo po oszacowaniu strat przez gminną komisję, Opolski Urząd wypłaci również wsparcie na odbudowę domów. W tym przypadku pomoc ze strony państwa może sięgać nawet 200 tysięcy złotych. 31 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dziś do Polski, poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. Wskazała też, że środki te pozwolą zrealizować wiele inwestycji, w tym nowe żłobki, autobusy, tramwaje, inwestycje kolejowe czy doposażenie szpitali. Warunkiem wypłaty tej transzy z KPO była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia. 2 kwietnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył 100 tysięcy złotych kary na ministra sprawiedliwości. To w związku z postępowaniem w sprawie tzw. afery hejterskiej. Chodzi o to, że ówczesny minister Zbigniew Ziobro m.in. nie wdrożył odpowiednich środków, by uniemożliwić bezprawne przetwarzanie uzyskanych z resortu danych osobowych sędziów. Tak zwana afera hejterska w resorcie sprawiedliwości stała się głośna latem 2019 roku. Chodzi o akcje prowadzone m.in. w internecie, dyskredytujące dotyczące niektórych sędziów sprzeciwiających się działaniom ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Miało się to odbywać za wiedzą ówczesnego wiceszefa resortu Łukasza Piebiaka, a pomysłami miano wymieniać się w zamkniętej grupie o nazwie Kasta, utworzonej na WhatsAppie. Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Jej mecz z rosyjską tenisistką Anną Kalińską zaplanowano na godzinę 11 na korcie centralnym, poinformowali dziś organizatorzy. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider. Kolejne informacje o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca i bez opadów. Więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Szymon Kępka, plan działania. Dzień dobry Państwu. Bezpieczeństwo rodziny, dzieci, naszych najbliższych może nam się kojarzyć absolutnie różnie, ale to, jak myślimy o tym bezpieczeństwie, to jest jednak bardzo subiektywna historia i to, na co sobie sami gotowi jesteśmy pozwolić. Planie

0: troszeczkę innych czasach niż jeszcze kilka lat temu, więc wydaje mi się, że tak, jest niebezpieczniej niż było nawet te 3-4 lata temu.
1: A gdzie ta niebezpieczność nam w mieście się pojawia, wypływa, gdzie ona na nas w cudzysłowie oczywiście czyha?
0: Teraz dzieciaki bardzo często, nie wiem czy zauważyłeś, ja na przykład zauważyłam, że większość dzieciaków, szczególnie nastolatków, jeżeli gdzieś idzie, to zawsze ma słuchawki ze sobą. Jakoś, wiesz, wtedy tracisz czujność, no nie oszukujmy się, no ja nie wierzę, że te dzieciaki słuchają bardzo cichutko tej muzyki na słuchawkach. Łatwo jest o roztargnienie, szczególnie będąc nastolatkiem, więc też edukujmy dzieciaki, że może jednak słuchawki zakładajmy w domu, jak już będziemy.
1: A przy tych zasadach bezpieczeństwa dla najmłodszych się zatrzymajmy. A czego uczyć dziecko od tych najmłodszych lat? No bo jak zaczniemy od rozmowy o terroryzmie, to małe dziecko pewnie się wystraszy i powie sobie, nie chcę w ogóle się tego uczyć.
0: No wiadomo. Natomiast wiesz, no zaczynając już od samego, wiesz, jak dziecko pierwsze spuszczasz na zewnątrz samemu, no to mówisz, tak, że jak się trzeba rozglądać przez ulicę, trzeba uważać i tak dalej, tak? Natomiast wiadomo, że należy zacząć w zależności od wieku, od takich kwestii. Natomiast ja na przykład bardzo często zwracam dzieciom uwagę na to, że po prostu, żeby nie rozmawiały z obcymi. Często słyszy się, że na, nie wiem, na placach zabaw ktoś próbuje porozmawiać z dzieckiem. Moje ostatnie właśnie dziecko mówi, no dobra, ale ktoś będzie chciał, na przykład zapyta mnie o drogę, to co mam powiedzieć? Ja mówię, dziecko, ej, generalnie jak ktoś się zgubi w mieście, to raczej nie szuka dziecka, żeby zagadać do niego, gdzie jest droga, albo nie wiem, kto, czy znasz właściciela pieska, no tylko szuka dorosłego.
1: Tylko to jest nawiązanie kontaktu, tak?
0: Nawiązanie
1: dziecko tego
0: kontaktu,
1: nie zauważy.
0: Dokładnie, no bo jak pomyślę sobie, przyjdzie, nie wiem, chociażby pani, tak, z pieskiem i zapyta się, ty nie wiesz przypadkiem, kto jest właścicielem tego pieska, no i wiadomo, dziecko ma jednak dużo zaufania do dorosłych, tak? Natomiast może skończyć się to różnie. Dorośli ludzie, jeżeli ich nie znasz, nie rozmawiaj z nimi. To nie jest kwestia, nie wiem, dobrego wychowania, bo też dzieciaki mówią, że to jest niekulturalnie, tak? Tak brzydko się odezwać.
1: Oj tam.
0: Do starszych. Natomiast to nie jest kwestia wychowania, tylko po prostu bezpieczeństwa, więc zwracajmy też uwagę na takie rzeczy dzieciakom. My też mamy na przykład lokalizatory, jeżeli chodzi o dzieciaki. One o tym wiedzą, że możemy w każdej chwili sprawdzić, gdzie one się znajdują. I myślę, że to jest na tyle popularne i powszechne, że chyba każdy rodzic, który no jednak trochę ma wyobraźni, taki lokalizator, czy to nawet w telefonie, tak, teraz przecież to jest, technologia jest taka, że to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu. Ma po prostu. Ja też udostępniam zawsze swoją lokalizację bliskim osobom, też wychodzę przecież wieczorami, nie wiem, pobiegać. Jakoś tak w głowie mam, że czuję się bezpiecznie, jak ktoś bliski wie, gdzie jestem.
1: No dobrze, ale czy rodzina w takim razie powinna mieć być może swój protokół na to, co w danej sytuacji zrobić, no bo przecież gaśnie nam prąd. I jak jesteśmy w stanie się skontaktować z dzieckiem, rodziną, lokalizator, choćby najlepszy, bez prądu, no nie pomoże nam.
0: Znaczy, myślę, że tutaj każdy powinien mieć taki swój plan działania. I każda rodzina powinna sobie, wiesz, taki plan zorganizować sama i sama sobie ustalić. My sobie zrobiliśmy taki wieczór pogadany, gdzie faktycznie ustaliliśmy sobie miejsce spotkania, które mamy. Gdyby coś się zadziało, ja rozumiem i też dzieciakom powtarzam, że zawsze jak coś się dzieje, albo czuję się zagrożone, niebezpiecznie, jednak mamy instynkty jakieś swoje i przeczucia, zawsze wracają do domu. Natomiast są, może wydarzyć się możliwość taka, że być może nie będą mogły wrócić z jakiegoś powodu do domu. Więc mamy ustalone miejsce kontaktu, gdzie się widzimy, gdzie się spotykamy, gdyby jakimś cudem się nie dało wrócić do domu, tak? Mamy też ustalone hasło rodzinne i nie ukrywam, bardzo było dużo zabawy przy ustalaniu tego hasła, bo wiadomo, że to dzieciaki powinny takie hasło ustalić, no bo to powinno być.
1: Wyjaśnijmy, jak działa takie hasło rodzinne? Mamy takie hasło i jak go używamy? Jak je zaprojektować sobie?
0: Znaczy, to może być cokolwiek. Mhm. Ważne, żeby to nie było, nie wiem, chociażby na przykład, nie wiem, nazwa twojego psa albo coś, co się kojarzy stricte z rodziną, co może być na przykład gdzieś puszczone w social mediach, tak? Powinno to być nic niezwiązane z rodziną. No i jest to hasło rodzinne, które na przykład, wiesz, w dobie teraz technologii, ja też dzieciakom tłumaczę, powtarzam, że technologia już jest na tyle zaawansowana, że wykorzystanie czyjegoś głosu, czy wykorzystanie czyjegoś wizerunku jest bardzo łatwe. Rozmawiajmy też z osobami starszymi, bo niestety mam wrażenie, że osoby starsze bardzo łatwo dają się nabrać. Ja cały czas tak dużo rozmawiam z moją mamą, a mam wrażenie, że ona dalej nie potrafi sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że można wykorzystać czyjś wizerunek bez jego zgody, bądź po prostu nagrać filmik, który nie jest prawdziwym filmikiem.
1: Prostujemy, technologia na to pozwala, nie jest to legalne, ale można to zrobić.
0: Oczywiście. Dokładnie.
1: No dobrze, no to jeżeli mamy w takim razie jakiś swój rodzinny plan, to znaczy mamy miejsce, w którym potencjalnie się spotykamy, mamy hasło, rozmawiamy o tych

0: zagrożeniach, no to okej, zrobiliśmy wszystko, co się dało. To jest tak, że dla dziecka, dla młodzieży przygotowanie się do kryzysu musi być namacalne, to znaczy takie, że ono musi mieć gdzieś te wszystkie przedmioty, czy jednak to jest odpowiedzialność rodzica?
1: Wiesz co, przygotowanie przede wszystkim dzieciaków na taką sytuację to też jest takie, powiedziałabym, zadbanie o ich sprawność fizyczną. To znaczy, żeby one wiedziały, że sobie dadzą radę. Nie wiem, jak będą musiały. Na przykład u mnie na przykład dzieciaki też wiedzą, gdzie mamy takie najbliższe miejsca, które są bardzo ważne, czyli na przykład, nie wiem, policja, przychodnia, straż pożarna, tego typu miejsca, tak? I one muszą być na tyle sprawne fizycznie, żeby do tych miejsc też dojść na piechotę, tak? Czy nawet jeżeli mówimy o tym plecaku ewakuacyjnym i musielibyśmy się ewakuować, no to dzieciaki muszą iść na nogach.
0: No dobrze, my tutaj jednak rozmawiamy o dzieciach już trochę bardziej dorosłych, być może kilkunastoletnich, no ale przecież możemy mieć dziecko całkiem małe i być może trzeba będzie się ewakuować z powodu pogody, z powodu najróżniejszych zagrożeń, albo po prostu szybko zareagować, niezależnie od tego, czy w domu, czy w samochodzie, czy poza nim.
1: Znaczy, jeżeli masz małe dziecko, to faktycznie tutaj takie, powiedzmy, malutkie, tak, które nie jest w stanie sobie, nie wiem, samo spakować plecaka, czy samo pójść na piechotę, no to faktycznie stricte rodzice muszą zadbać, przygotować się. No to, ale tak naprawdę to jest kwestia tego, żeby mieć w domu, bo kryzys generalnie to też polega na tym, że jeżeli coś się wydarzy, to wiadomo, że wszyscy, tak jak było w pandemii, ruszą do sklepów, zaraz nie będzie wody na półkach, nie będzie pieluch, jak masz małe dzieci, jedzenia dla, nie wiem, takim na przykład w słoiczkach. Więc warto takie rzeczy zadbać po prostu wcześniej. Zastanowić się, co potrzebujesz mieć, co używasz i zrobić zakupy, żeby mieć zawsze w zapasie, tak, pieluchy. Ja też miałam malutkie dzieci, nieraz miałam tak, że musiałam iść do sąsiadki pożyczyć pieluchy. Teraz sobie nie wyobrażam, to już było lata temu, nie wyobrażam sobie w tej sytuacji nie mieć zapasu właśnie pieluch, kremów, różnego rodzaju, czy chociażby mleka modyfikowanego. Rozmawiałam też niedawno, znaczy no jakiś czas temu, z koleżanką, która ewakuowała się z Ukrainy i na przykład ona jechała samochodem, tak, i powiedziała, że jedną z rzeczy, po której się wróciła, bo mąż jej kazał się wrócić, był wózek, o którym ona nie pomyślała, bo mówi, przecież jedziemy samochodem, po co mi wózek, i mówi, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, których by tak naprawdę nie wzięła, bo na granicę, do granicy dojechali dość szybko, natomiast na granicy stali 3 dni. I ona mówi, tak, pamiętamy, to była zima, samochody wszystkie, żeby się ogrzać, no to wiadomo, że cały czas były włączone, więc tam był i zapach spalin i tak dalej. Więc ona po prostu brała ten wózek z tym rocznym dzieckiem i po prostu szła gdzieś na dłuższy spacer, no bo wiadomo, że tam się po prostu stało. Więc ona mówi, że nie wyobraża sobie, żeby nie mieć wózka. Więc to są rzeczy, ja jestem generalnie też fanką różnego rodzaju checklist, bo jednak w panice zapominamy bardzo wiele rzeczy. Też nie jestem fanką takiego już spakowanego, przygotowanego plecaka, który leży i czeka tylko, żebym po prostu w sekundę wybiegła z domu. Dlatego, że rozmawiając nawet z dziewczynami z Ukrainy, one nawet jak były przygotowane i były spakowane, to w momencie, kiedy dowiedziały się, że zaczyna się wojna, wszystkie właściwie pakowały plecaki.
0: Były trochę w takim za późno,
1: szoku,
0: prawda?
1: Znaczy miały spakowane, ale zamiast po prostu zabrać je i wyjść, po prostu wszystko wyciągnęły z powrotem. Jednak ta panika, stres powoduje, że nie wiesz, jak się zachowasz. Ja też nie należę do osób, które, nie wiem, uprawiają jakiś typowy survival, chodzą po górach, nie wiadomo jakich, tak? Więc ja rzeczy, które mam w plecaku, mam przygotowane do plecaka, używam na co dzień, więc nie kupuję, nie wiem, 4 śpiworów, żeby one sobie tam leżały, czy kurtki przeciwdeszczowej, bo po prostu na co dzień nie używam, ale mam napisaną listę mojego plecaka, plecaka dzieci, bo wiadomo, że to są inne plecaki, inne mają wyposażenie w zależności, tak? Od tego, ile twoje dziecko ma lat. Mamy takie listy zrobione, gdzie wszystko leży mi z dokumentami.
0: A zgodzisz się z tym, że ulubiona zabawka, pluszak dziecka jest znacznie ważniejszy niż dodatkowe buty, kurtka i tak dalej?
1: Zgodzę się z tym. Nie wyobrażam sobie nie zabrać maskotki ulubionej mojego dziecka, bo my nawet jak wyjeżdżamy na weekend, nie ma opcji, żeby nie zabrać pluszaka.
0: A dlaczego to ważne? Wyjaśnijmy to.
1: Czy wiesz, bo psychika to jest najważniejsze, co może być. Jak wiesz, jak dziecko jest spokojne, bo ma swojego pluszaka i może się do niego przytulić, no to chyba nie ma ważniejszej rzeczy.
0: Masz dwie wolne ręce wówczas, po prostu możesz robić rzeczy.
1: No, tak, ale generalnie uważam, że psychika no jest istotna, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Dlatego my też na przykład, ja oprócz pluszaka, który mam zapisanego na liście, mam również zapisany jakiś notes i ołówek dla dziecka, ponieważ moje dzieciaki uwielbiają rysować, a wiadomo, że w sytuacjach kryzysowych trzeba zająć czymś dzieci, tak? Więc jakimiś nawet zabawami pisanymi, czymkolwiek.
0: Gdybyśmy mieli wskazać jedną rzecz, gdy jesteśmy rodzicem i myślimy o bezpieczeństwie, ale trochę nie wiemy, jak się do tego zabrać. Może jest chociaż jedna rzecz, jedna praktyka, którą możemy wprowadzić u siebie w domu, wśród dzieci, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swoje być może także, ale swojej rodziny. Co by to było?
1: Nie wiem, czy rzecz. Myślę, że na pewno budowanie takiej relacji z dzieckiem, które jest bardzo ważne, bo w sytuacjach kryzysowych one też muszą w różnych sytuacjach wiedzieć o tym, że mogą zwrócić się do rodzica i porozmawiać. Generalnie jak wiemy, co robić, to mamy mniejszy stres. Dzieci mają dokładnie tak samo. Czyli jak wiedzą, tak, że co muszą zrobić, jeżeli usłyszą, nie wiem, że lecą drony, że jest podany, przychodzi im alert RCB, żeby wiedziały, jak reagować. Rozmawiajmy o tym z dziećmi. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby mieć faktycznie też, żeby dzieciaki wiedziały, gdzie jest to bezpieczne miejsce w domu. Czyli czy to jest łazienka, którą wybraliśmy, tak, czy żeby było bez okien, żeby wiedziały, jak reagować. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy uczyć dzieci, czyli reakcji.
0: Anna Zapolska, twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A wszystkie odcinki audycji Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji Tok.fm. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: A kolejny odcinek Planu Działania po godzinie 13.40 we wtorek. Tymczasem, jak to zwykle po godzinie 14.00, zapytam inaczej, Anna Piekutowska już teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Przyniosłam książkę do studia. Tak, będziemy o niej rozmawiać.
2: Książka.
3: Po informacjach Tok FM, Wiktoria Amelina, patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, teraz po polsku przekładem Hanny Pustuły-Lewickiej, wychodzi ta książka. Bardzo wyjątkowa książka, dlatego, że opublikowana już po śmierci autorki, tragicznej śmierci autorki, która zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału. Autorka jest pisarką, była pisarką, pisała książki dla dzieci, ale nie tylko. Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę zajęła się bardziej literaturą non-fiction oraz po prostu zaczęła działać tak jak wielu Ukraińców i Ukrainek właśnie na rzecz wojny, na rzecz Ukrainy, dokumentując zbrodnie rosyjskie i właśnie z tego wszystkiego, z tej wypadkowej różnych wydarzeń powstała ta książka, o której porozmawiamy, bo to jest bardzo wyjątkowe spojrzenie na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
2: Po godzinie 14 ta rozmowa w programie Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a to 360 w południe dobiega końca program. Przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Dziękujemy i do usłyszenia.
4: Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do Was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest fresh. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Rząd przyspiesza pracę nad bezpieczeństwem dzieci w internecie. Ministrowie przyjęli dziś pakiet ustaw. Co zrobi premier w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy? Jest odpowiedź rzecznika rządu w tej sprawie. Na Mazowszu pojawiły się kolejne czarne punkty wodne i o nich za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Dostęp do pornografii ma być ograniczony, szybciej z sieci mają znikać nielegalne treści, a uczniowie ze szkół podstawowych będą musieli na czas spędzony w placówce rozstać się ze swoimi smartfonami. Internet związany z weryfikacją wieku powoli staje się faktem, chociaż jak deklaruje minister cyfryzacji, na szczegółowe rozwiązania trzeba będzie poczekać do końca roku. Błażej Kulesza.
18: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
19: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
18: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
18: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
19: No to sąd decyduje, sąd podejmuje ostateczną decyzję.
18: Polska, jak deklarował wicepremier, jest ostatnim krajem Unii, która nie ma w tym względzie żadnych przepisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
20: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
17: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk, który stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Radni PiSu z Lublina chcą stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawianiu jako bohaterów osób, formacji i odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
21: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
22: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
23: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować. Musimy zareagować.
24: Będziemy zachęcać również radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka do gremialnego poparcia tego projektu uchwały po to, abyśmy mówili po prostu jednym głosem w tej jakże ważnej dla wielu Polaków i emocjonującej sprawie.
17: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska Rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. Trwa operacja ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywa w pekińskim szpitalu. Największym wyzwaniem okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu, informuje wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski. Sekretarz stanu w resorcie dyplomacji przebywa obecnie z oficjalną wizytą w Pekinie w ramach dwustronnego dialogu strategicznego. Zgoda na przelot i lądowanie polskiego samolotu rządowego została wydana przez stronę chińską bardzo szybko. Barierą okazały się jednak odmienne procedury. Szpitale w Chinach zwykle nie dysponują własnymi karetkami, a ich odpowiedzialność za pacjenta kończy się poza terenem szpitala. Kolejną krytyczną barierą były wymogi bezpieczeństwa pekińskiego lotniska. Władze portu lotniczego żądały przełożenia chorej do innego pojazdu na płycie postojowej. Po długich rozmowach nasi chińscy partnerzy wykazali się zrozumieniem i pozwolono na dojazd karetką jadącą ze szpitala bezpośrednio do samolotu, powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Mazowsze rozszerza listę tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć. Od początku roku w regionie w wodzie zginęło już 6 osób. Ratownicy apelują o ostrożność na starcie sezonu. Szymon Kępka.
0: Samorząd Mazowsza przekaże pieniądze dla 15 jednostek WOPR na sprzęt i bieżące działania, w tym drony i skutery wodne. Bez tego wsparcia ochotnicy, którzy stanowią większość ratowników wodnych, nie mogą funkcjonować, mówi Robert Radzewicz z legionowskiego WOPR.
1: Ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, 1 000 000 zł. Sobie pływacie, bo w zasadzie to powinniście wszystko robić za darmo, a tak nie jest.
0: Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i zachować rozwagę, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
8: Apelujemy, szczególnie do dorosłych. Toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją.
0: Nowa lista czarnych punktów obejmie 114 lokalizacji, w tym 23 w Warszawie. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Informacje w TOK FM ponownie o 14.20. Na wschodzie Polski mogą pojawić się dzisiaj burze. Deszcz z kolei spodziewany jest w całej wschodniej połowie. Najcieplej na zachodzie, nawet 26 stopni, najchłodniej na Pomorzu i Suwałkach, około 20.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. I zaczynamy ją od rozmowy o książce. O książce wyjątkowej autorki, Wiktorii Ameliny, która była jedną z najciekawszych pisarek ukraińskich swojego pokolenia. Mówię była, dlatego że zmarła tragicznie, ale zanim to się wydarzyło, to po wybuchu pełnoskalowej wojny porzuciła swoją rolę powieściopisarki, osoby, która też pisała książki dla dzieci, i zaczęła dokumentować zbrodnie wojenne. Zginęła w 2023 roku w rosyjskim ataku na Kramatorsk i pozostawiła niedokończony rękopis książki Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, a teraz patrzę na tę książkę, która została przygotowana do publikacji przez specjalny zespół redakcyjny i dzisiaj już mogą Państwo ją przeczytać w języku polskim. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. My jako Radio Tok FM jesteśmy patronem, patronką medialną tej publikacji, a porozmawiam o tej niezwykłej książce, ale też o samej Wiktorii Amelinie, jej autorce, z dr Oleksandrą Iwaniuk. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Bardzo dziękuję, że pani zgodziła się ze mną przeczytać tę książkę i porozmawiać. Pani doktor jest z Uniwersytetu Warszawskiego i z Ukraińskiego Domu w Warszawie. I wydaje mi się, że w ogóle trzeba rozmowę o tej książce zacząć od rozmowy o Amelinie, dlatego że jak czytałam tę książkę, Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, to trochę nawet nie mogłam uwierzyć, że jej autorka wcześniej pisała głównie fikcję literacką i pisała książki dla dzieci. Kim była Amelina przed wojną i jakie jest jej miejsce w ukraińskiej literaturze?
14: A ja na odwrót. Zacznę od tego, że dla mnie ta książka, którą trzymamy w rękach, książka Patrząc na kobiety, tak naprawdę ma być patrzące na wojnę, patrząc na kobiety, które patrzą na wojnę. Tu jest wszystko. To jest jej głos jako poetki. Tu jest jej głos jako baśniopisarki. Tu jest jej głos jako świetnej prozaiczki. Ona zresztą dostała nagrodę Konrada. Ona była odznaczona wieloma nagrodami i odznakami w ukraińskim literackim środowisku. Ona nie zdążyła tak naprawdę swoich skrzydł rozłożyć, tak jak bardzo wiele osób, szczególnie do pisarzy należących do fali, które w Polsce nazywamy Zagiedrojciem rozstrzelanym odrodzeniem, w latach 20-30 ubiegłego wieku, którymi się fascynowała. To ona sama siebie, znaczy swoje pokolenie nazywała rozstrzelanym odrodzeniem i no niestety też została rozstrzelana, tak? I to jest ta główna cecha tego odrodzenia, że oni już napisali świetne utwory, ale widać było, że mają tak olbrzymi potencjał. To byli młodzi ludzie, którzy naprawdę, wszystko było przed nimi, oni dopiero zaczynali. I tak samo Wiktoria, mimo że jej książka, na przykład książka prozy, która się nazywa Dom dla Doma, wydana w Ukrainie w 17 roku, później przetłumaczona na język polski, ona była świetną książką, ale było też czuć, że to dopiero początek. To jest pierwsza taka książka, która już zrobiła sensację i wywołała bardzo duże zainteresowanie i zresztą nieprzypadkowo została, prawda, przetłumaczona na kilka języków, ale było czuć, że to dopiero ona zaczyna, co będzie. Już się cieszymy, już po prostu uważamy, że mamy kogoś wyjątkowego, który dopiero co zaistniał w literaturze, bo ona też najpierw była w ogóle informatyczką, zmieniła zawód, zaczęła się interesować literaturą, pisała reportaże. Wszystko. I tak naprawdę przypominam sobie, że chyba po raz ostatni rozmawialiśmy tu na Tok FM o jej świadectwie. To jest tomik poezji przetłumaczony przez Anetę Kamińską. Niezwykle poruszający. Nawet osoby, które wyraźnie nie wyrażały zainteresowania poezją, przy tym omówieniu tego tomika byłam poruszona, jak to wszystko wydało się im. Naprawdę ona dała radę przybliżyć wojnę w sposób niesamowity. I tam w tych świadectwach, no właśnie, świadectwa, czyli poezja o wojnie, gdzie w wierszach czujesz, czuć wojnę. A tutaj w tej książce, patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, czuć poezję. Czuć poezję w dokumentowaniu wojny. Czyli ona zbiera świadectwa, a jednocześnie to jest tak poetyckie, jak ona mówi o tym, jak ucieka, próbuje wyjechać z Egiptu, powrócić na Ukrainę właśnie w pierwszy dzień pełnoskalowej inwazji i nie udaje jej się tam dotrzeć do Polski, bo wszystkie bilety były wykupione, ale do Czech przylatuje i właśnie mówię, że oni nie patrzą na mnie, ja dla nich reprezentuję wojnę, tak? Ja jestem po prostu dla nich wojną, więc wracam na Ukrainę i ona widzi natłok ludzi stojących na granicy, żeby przekroczyć granicę w drugą stronę. Ona jest jedna z niewielu, zresztą Ziemowiesz Czerek ją zawoził swoim samochodem na Ukrainę, tam były tylko dwa samochody, które jechały w stronę Ukrainy i ona mówi, tu jestem sobą, tu nie jestem już wojną. To tyle takich niesamowitych słów, niesamowitych refleksji można znaleźć w tej książce.
2: I to jest pewnego rodzaju misja i misja, którą nie tylko wybrała Amelina, ale też wiele osób z tego literackiego ukraińskiego świata, nie tylko po 22 roku, ale ta data jest na pewno charakterystyczna, czyli, że byli pisarze i pisarki, którzy podobnie jak Amelina, po wybuchu pełnoskalowej wojny zajęli się dokumentowaniem wojny, pomocą humanitarną, ale też służbą wojskową.
14: Dokładnie. Właśnie Andrzej Lubka, który jest pisarzem wielokrotnie przetłumaczonym i poetą, i reportażystą teraz, przetłumaczonym na język polski, on właśnie akurat parę dni temu na targach książki w Kijowie, Arsenale Kijowskim, prowadził rozmowę z Olgą Tokarczuk. Tak?
2: I przyjechał na dwa dni dosłownie.
14: I przyjechał na dwa dni,
2: stamtąd.
14: Tak. Dokładnie. I takich jest Artem Czech, który też dawno już został przetłumaczony na język polski. On pisze o wojnie, ponieważ zaciągnął się do wojska jako ochotnik jeszcze po ataku rosyjskim na Ukrainę w roku 2014 i dopiero po pełnoskalowej inwazji wrócił na linię frontu, chociaż nie ma nic wspólnego z wojną, z chęcią w ogóle brać broń do rąk, a jeszcze innej świetnej pisarz Artem Czapaj, on w ogóle był pacyfistą. On nie wyobrażał sobie, żeby on jest przeciwko samej idei wojny, ale kiedy okazało się, że albo on będzie jakby bronić swoje dzieci, albo jest szansa, że duże niestety, że Rosjanie po prostu tu przyjdą i je zabiją, on poszedł sam też zaciągnąć się do wojny. I to są świetni pisarze i pisarki, którzy teraz, Jaryna Czernohus, wspaniała poetka, która już wiele lat walczy, która straciła ukochanego na wojnie, która jest uznaną teraz na świecie poetką, i ona dalej jest w wojsku. Czas od czasu wyjeżdża na festiwale literackie i wraca.
2: I w tej książce pojawia się takie pytanie, jaka broń jest ważniejsza? Aparat fotograficzny, laptop, a może prawo międzynarodowe, a może chałubica?
14: No właśnie, akurat ci wszyscy pisarze i pisarki, z którymi rozmawiam, oni zawsze, zresztą Lubka na ostatnim spotkaniu w ukraińskim domu, kiedy jeszcze był ochotnikiem, kiedy jeszcze był wolontariuszem, wożącym pomoc na linię frontu i zanim się zaciągną, tuż zanim się zaciągną do wojska, on zawsze powtarza, linia frontu jest jedna. I dla tych, którzy mówią front kulturalny, front taki, a siaki, że to tak naprawdę nie powinniśmy tak mówić. Linia frontu jest jedna i tyle ludzi traci życie bezpośrednio, że tak, owszem, to co robimy, szczególnie to co robiła Amelina, bo ona na tej linii frontu była tak naprawdę, bo ona dokumentowała te zbrodnie i narażając własne życie i straciła go, i tak jak też wiele dziennikarzy i reporterów, ale mimo wszystko najważniejsza broń to jest broń, to jest haubica, to jest przeciwrakietowe, znaczy przeciwrakietowe, jak to?
2: Armata broni, tak?
14: Tak. Drony. Mhm. Bez tego w ogóle po prostu byśmy nie mogli nawet tego dokumentować. Bez tego byśmy już, nas by już nie było. Przecież nam dawali 3 dni, tak? Max.
2: Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, to jest książka, której nie da się w ogóle czytać bez rozumienia tego, w jaki sposób ona powstała. Dlatego, że Amelina nie zdążyła jej ukończyć. Zginęła w rosyjskim ataku na Kramatorsk, w Kramatorsku była wtedy, też podczas swojej pracy, a rękopis został uporządkowany przez redaktorów, ale też bardzo podkreślane jest tutaj w tej książce i zaznaczane, że te ingerencje były minimalne, że tutaj nic nie było dopisywane, że tutaj nic nie było dowymyśliwane, wszystko to, co Amelina chciała tam zawrzeć w tej książce, to tutaj zostało. I ta świadomość wpływa bardzo na lekturę tej książki, prawda?
14: Właśnie ja się nie zgodzę. Moim zdaniem można ją czytać nie mając tej świadomości, aha, bo ona jest tak dobrze napisana, że jak czyta się szczególnie pierwszą część, ona jest bardzo dobrze ukończona, bardzo dobrze wszystkie wątki są splecione, tak jakby ona była przemyślana już dawno, napisana już dawno i dopiero następne części, gdzie widzimy rzeczywiście jakieś kawałki, notesy, jakieś refleksje, jakieś komentarze, jakieś notatki, to rzeczywiście wtedy to nas skłania do tego, żeby, aha, dlaczego tak jest, ale też nie trudno się domyśleć, dlaczego tak jest i myślę, że po tym pierwszym rozdziale, który jest fantastyczny, który jest tak dobrze już ukomponowany, ukompletowany, nawet jakby ten brak świadomości nas nie... On dopiero później, jakby jak już będziemy w drugiej połowie książki, to już dopiero wtedy możemy się zastanowić, aha, coś, czegoś tu to może brakować, pewnie coś się zadziało.
2: To ja się zgadzam z Margaret Atwood, która napisała przedmowę do tej książki, że rzeczywiście ta pewna fragmentaryczność jej jest i częścią i elementem całej opowieści. Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach. Doktor Oleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Ukraińskiego Domu w Warszawie jest gościnią Radia Tok FM.
4: Autopromocja.
6: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
7: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
6: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
9: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
6: Czy John Bashabora naprawdę uzdrawia chorych?
7: No nie po to Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy z nich nie korzystali.
6: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
16: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa, bałtycki Ormus, religia i AI. Profesor Izdebski osek się Polaków, gniew rowerzystów. Magnat Sakiewicz. Nowa Polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 9 osób, w tym dzieci, zginęło we wczorajszych atakach izraelskich na południu Libanu, poinformowały dziś obrona cywilna oraz media. W ostatnich dniach armia izraelska zintensyfikowała uderzenie na pozycję Hezbollahu. Władze Izraela deklarują, że to reakcja na coraz częstsze ataki dronów tej organizacji na północną część kraju i izraelskie wojska w południowym Libanie. W przyszły poniedziałek na prośbę Francji w sprawie Libanu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Elektroniczny system prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września. Podkreślił, że rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego ma dać partii nowe podejście i świeżość. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
29: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na wystawie 40 eksponatów wybranych przez 40 osób ze świata filmu, ale nie tylko, spośród 90 tysięcy obiektów z kolekcji Łódzkiego Muzeum, mówi dyrektor placówki Marzena Bomanowska.
30: Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka, Alan Starski.
29: Najwięcej eksponatów związanych jest z Andrzejem Wajdą. Roztrzaskana figura Chrystusa z popiołu i diamentu, scena opis Panien z Wilka czy prywatna kamera należąca do reżysera. Najlepsze lato ever. Pod tym hasłem startuje jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. Festiwal rozpocznie się 26 czerwca i w tym roku potrwa aż do 3 września. W programie znajdą się nie tylko filmy.
31: Wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie móc sobie skoczyć na kawkę ze specjalną zniżką.
29: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami. W tegorocznym repertuarze znajdzie się ponad 150 filmów. Grażyny Bułki jako aktorki nie trzeba przedstawiać. A jaka jest prywatnie? Można dowiedzieć się o tym z książki Moją siłą jest to, że jestem stąd. Grażyna Bułka w rozmowie z Tomaszem Kowalskim. Mówi Adam Szaja. Smak książki.
0: Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała. Pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, to ta kariera też zaczęła się rozkręcać, czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona.
29: Premiera książki 8 czerwca w Teatrze Kores w Katowicach.
28: Temperatura osiągnie dziś maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur i przelotny deszcz może pojawiać się jedynie na wschodzie.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska. Audycję Zapytam Inaczej. Wracamy do rozmowy o książce Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę. Dziennik wojny i sprawiedliwości. Książkę tę napisała Wiktoria Amelina. Przełożyła na język polski Hanna Pustuła-Lewicka, a wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. A rozmawiamy o tej książce z dr Oleksandrą Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego i z Ukraińskiego Domu w Warszawie. Ta książka jest pełna takich reportażowych opowieści, historii, nie tylko kobiecych, bo tak może się wydawać po tytule. Te opowieści są bardzo różnorodne, ale wszystkie krążą wokół tematu troski, wokół tematu szukania swojego miejsca na tej wojnie. Mnie szczególnie poruszyła historia Kasanowy, badaczki zbrodni wojennych, która marzyła po prostu o zwyczajnym domu, o spokojnym życiu, a robi coś, co w ogóle nie wpisuje się w te jej marzenia i w te jej życiowe oczekiwania, że one gdzieś musiały zostać mocno odłożone na bok, odłożone na później, dlatego że wzywała ją ludzka trauma i ludzkie nieszczęście, które na tej wojnie było jest tak powszechne. I trochę tę historię można uznać za metaforę losu całej Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku.
14: Tak, tak. Zgadzam się z tym.
2: A która jest twoja ulubiona historia?
14: Wiesz co, właśnie próbuję sobie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mam kilka i trudno mi wyodrębnić jedną. Po pierwsze, te wszystkie historie tych i kobiet, i nie tylko kobiet. Na przykład bardzo poruszająca jest historia Woldymyra Wakulenki, którego niestety Rosjanie torturowali i stracili, i który prowadził dziennik w swoim miasteczku pod Izumem, który zakopał i który później Wiktoria Amelina po już śmierci Wakulenki dała radę znaleźć.
2: Pisarz dziecięcy.
14: Tak, to jest pisarz dziecięcy, też poeta, który odmówił wyjazdu, tak? Odmówił tego, żeby po prostu wyjechać natychmiast, wziąć swojego. No właśnie też dlatego odmówił, że on miał na rękach chorego ojca starszego, starszą osobę, którą miał się opiekować. To nie było takie łatwe. Też miał na rękach, miał w swojej opiece syna z pewną taką dolegliwością w spektrum autyzmu. On pozostał, on wiedział prawdopodobnie, że może go spotkać to, co go spotkało. Wszyscy go namawiali do tego, żeby on wyjechał, a on jednak albo nie zdążył, albo po prostu nie wyjechał. I ta historia, kiedy wiedząc, że on miał przechowany ten dziennik, że on notował każdy dzień tego, jak Rosjanie zajęli te terytoria. I kiedy Amelina przyjechała tam, zapukała do drzwi jego ojca i mówię, ja wiem, że gdzieś jest ten dziennik, chodźmy szukać, będziemy kopać, normalnie kopać, po prostu szukając tych notatek. I najpierw im się nie udawało, bo nie wiadomo było dokładnie, gdzie się znajduje ten dziennik, i sam Wakulenko się bał, że ten dziennik trafi do rąk rosyjskiego wywiadu i że to tylko jakby pogorszy tak naprawdę stan rzeczy, a jednak udało się Amelie go znaleźć. I on został wydany i też przetłumaczony i mogą go państwo przeczytać w języku polskim. To jest bardzo poruszająca historia jak na mnie. I wtedy, kiedy ten dziennik był znaleziony, właśnie wtedy Amelina powiedziała, że ona ma wrażenie, że powtarza się historia i to rozstrzelane odrodzenie właśnie, właśnie ona jest świadkinią tego rozstrzelanego odrodzenia, którego bezpośrednią ofiarą niestety również padła. I tak, taka ciekawostka też w tej, uważam, że dalej poetyckiej książce dokumentującej zbrodnie, jak ona zabiera ze sobą, musi wybrać, ma oczywiście olbrzymią bibliotekę, tak jak każda pisarka, każdy pisarz, i musi wybrać kilka książek i ona wybiera bardzo wzruszające te książki, jedną z których jest antologia rozstrzelanego odrodzenia, którą mamy dzięki Julii Lewrynence i też Jerzowi Giedroyciowi, któremu zawdzięczamy tak naprawdę to, że w 1959 roku on zechciał wydać to wydanie. W Związku Radzieckim nie było mowy o tym, żeby w ogóle mówić nawet, wspominać o tej generacji, i dzięki właśnie tej książce później Ukraińcy też mieli szansę zapoznać się z własnym dorobkiem literackim wcześniejszym.
1: I to jest motyw, który towarzyszy nam przez całą tę książkę. Motyw o tym, że wojna również toczy się o pamięć. Rosjanie próbują tę pamięć zabić, zniszczyć. Nie tylko ludzi, ale właśnie ślady również po nich, tak jak ten dziennik. A takim zadaniem osób takich jak Amelina jest tę pamięć przechować, odnaleźć, zabezpieczyć i podzielić się nią. Ale porozmawiajmy o tym feministycznym wymiarze tej książki, kobiecym wymiarze tej książki, bo on nie jest właśnie, tak zastanowiłam się nad tym słowem feministyczny, bo on nie jest taki bardzo wprost feministyczny, że ta książka oczywiście mówi o badaczkach, prawniczkach, żołnierkach, liderkach społecznych, ale nie jest manifestem, nie jest tak bardzo oczywiście wprost feministyczna. Na czym polega ten wymiar książki?
14: Znaczy, działania tych bohaterek są manifestem tak naprawdę, a może nawet takim postfeministycznym manifestem, który trudno chociażby w Polsce nawet zobaczyć, albo w innych krajach zachodnich, kiedy ta rzeczywistość, którą opisuje Amelina, ona działa już na zasadzie tego, że kobiety biorą broń do rąk, czasami zostawiają swoje dzieci w opiece komuś innemu w innym kraju i po prostu idą walczyć, idą ewakuować, idą ratować, idą dokumentować zbrodnie. I tutaj Amelina, ona nie ukrywa tego, że jest matką, znaczy nawet jeszcze nie nastolatka, tylko wtedy jej synek miał 10 lat i ona go musiała okłamywać często przez to, że on obiecywała, że szybko wróci. Ona go w Polsce najpierw zostawiła, żeby nie brać na Ukrainę. Później, że nie pojedzie na przykład do Kijowa, i mamy taką śmieszną anegdotę, którą ona opisuje, przytacza, że ona w drodze do Kijowa, do którego obiecywała, że nie pojedzie, obiecywała swojemu synku, to ona pisze, czy dzwoni swojej koleżance Katarzynie Michalicynej, świetnej pisarce literatury dziecięcej oraz świetnej poetce, która też ma dzieci i która też działa bardzo aktywnie na rzecz w ogóle i ukraińskiej kultury i upamiętnienia zbrodni. I ona mówi: jesteś świetną pisarką bajek. Czy ty dasz radę napisać bajkę, żeby wytłumaczyć mojemu synkowi, dlaczego ja go okłamałam, jadąc do Kijowa? I no w ogóle to, w jaki sposób te dziewczyny działają, ta sama Kazanowa, tak, która uwielbia prowadzić swój bus drogami, zresztą nie zawsze bezpiecznymi, ewakuując ludzi, dostarczając pomoc, pracując w organizacji, która jakby próbuje udokumentować zbrodnie wojenne. My widzimy to, inna świetna autorka i badaczka, Katarzyna Zarembo, która napisała już parę książek i która jest matką czwórki dzieci i która właśnie teraz w tej chwili walczy na froncie, podjęła taką decyzję, tak? Póki jej mąż opiekuje się czwórką ich dzieci, najmłodsze ma chyba 4 lata. I ona właśnie nawet dzieli się swoimi w sieci, ona dzieli się swoimi takimi, swoją goryczą czasami, że jej syn na przykład starszy mówi, dlaczego inne matki przychodzą na święta szkolne, a ja muszę ciągle tłumaczyć, że moja właśnie jest na froncie, tak? To jest niezwykle poruszające i też, no, to ona nie jest taka sama i w tej książce dziewczyny wszystkie, jak widzimy, Kasanowa i inne idą na przykład do, nie, Iwgenia Zakrewska, inna adwokatka walcząca też o prawa człowieka, ale też żołnierka. Jak ona poszła do obrony terytorialnej na początku pełnoskalowej inwazji i stała w długiej kolejce po broń, to jej największą, i jej pyta Amelina, czy ty się boisz, tak? A ona mówi, oczywiście, że ja się boję, że kalasznikowa mi nie starczy. I to był jej jakby największy lęk. Ona bez żadnego zastanawiania się, całe szczęście starczyło jej kalasznikowa, więc ona wzięła broń do rąk i poszła. Natychmiast oni mieli takie warsztaty, jak w ogóle, i tam pamiętam te słowa, strzeleć po wszystkim, co błyszczy, strzeleć po wszystkim. I ona za każdym razem jakby myślała, czy to będzie moja jedyna walka, czy jak oni przyjdą tutaj, bo wszyscy się spodziewali, że jednak, znaczy wiele osób się spodziewało, że niestety Rosjanom może się udać ten Kijów i okolicy okupować skutecznie, a nie tak jak wyszło, to no, jakby jej jedyna kwestia była, czy to będzie jedna walka, czy kilka walek. To nie były inne pytania tak naprawdę. I to jest rzeczywistość dla tysięcy, dziesiątków tysięcy kobiet w armii ukraińskiej, które są żołnierkami, oficerkami, które codziennie dzielnie walczą i to nawet nie jest jakby kwestia. Ja tylko ostatnia rzecz taka, nawiązując do twojego pytania, w ukraińskiej historii tradycja dzielnej kobiety, która zostaje sama w pewnym momencie, bo kozacy walczą i mąż po prostu idzie na wojnę kolejną i która musi się zaopiekować nie tylko dziećmi, ale i też gospodarstwem i opieką i pieniędzmi, a czasami też walczyć dzielnie, to nie jest coś nowego, to jest bardzo takie coś, co nawet z jednej strony nikogo nie dziwi, tak? Bo tak jest.
1: I tak było też w wielu poprzednich wojnach, które się toczyły na świecie. Ja mam poczucie, że ta książka wychodzi w bardzo dobrym momencie i myślę, że może być ciekawym głosem w tych głosach, które słychać w Polsce, zmęczenia wojną, różnych konfliktów czy niesnasek, które się pojawiają między naszymi narodami. To jest taki głos, który bardzo sprowadza wszystko do takiego ludzkiego po prostu elementu, najbardziej chyba ważnego w tym wszystkim. Ostatnie słowo.
14: Ja myślę, że ta książka rzeczywiście, ona bardzo inspiruje. Ona bardzo inspiruje do tego, żeby nie czekać, a co będzie, a czy jednak, a czy Putin się odważy, czy nie odważy, tylko po prostu już teraz robić jakieś drobne kroki, jakieś warsztaty, więcej się dowiedzieć o tym, jak można sobie pomóc i pomóc swoim bliskim, ewakuacja, jakieś takie rzeczy. Ona bardzo do tego naprawdę namawia, zachęca i mam nadzieję, że osoby, które tą książkę przeczytają, to zrobią.
1: A mogą to być państwo wy, dlatego że mamy kilka książek do rozdania dla słuchaczy i słuchaczek. Wystarczy napisać do nas maila dla was@tok.fm. Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, książkę wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. Napisała ją Wiktoria Amelina. A ja przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję mojej gościni, która ze mną ją omówiła, dr Oleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego i z Ukraińskiego Domu w Warszawie. Bardzo dziękuję.
14: Ja bardzo dziękuję.
1: I oddaję głos Wojciechowi Kowalikowi.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, który opowie, co dzisiaj w magazynie EKG po informacjach.
3: My dzisiaj w trybie oczekiwania, jak co miesiąc, na informacje ze Świętokrzyskiej, czyli z siedziby Narodowego Banku Polskiego, gdzie trwa posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czyli co ona zrobi ze stopami procentowymi? Ekonomiści dość zgodnie mówią, że stopy dziś zostaną w miejscu. No a co, i to pewnie dla kredytobiorców najważniejsze, wydarzy się z nimi w przyszłości? O tym porozmawiamy po 14.40.
1: A my słyszymy się po informacjach o 15.00. Do usłyszenia.
5: Reklama. Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Aha, aha. Gorące.
4: to piosenka o Morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alpbachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alpbachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. 12 zastępów Straży Pożarnej wciąż dogasza pożar w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że zakończyła się za to akcja na poziomie wojewódzkim, a sytuacja na miejscu pozwoliła na wycofanie pozostałych zastępów straży. Ogień pojawił się w zeszły czwartek. Pożar objął w sumie około 300 hektarów lasów. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło we wtorek do Polski, poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz przekazała, że to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. Ministra dodała, że tylko w zachodniopomorskim SKPO podpisano umowy na 7 miliardów złotych. To środki na nowe żłobki, autobusy, tramwaje, inwestycje kolejowe czy doposażenie szpitali. Jak pracować z uczniami z Ukrainy, ale też innych krajów świata? Tego uczą się dzisiaj nauczyciele z Lubelszczyzny. To w ramach porozumienia Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenia Homo Faber, które od lat pomaga migrantom. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzają szkoły, by rozmawiać z uczniami, nauczycielami i rodzicami, między innymi o dyskryminacji w sytuacjach konfliktu, ale również profilaktycznie. Bo konflikty, także na tle narodowościowym, ciągle są, przyznaje Wiktoria Dudek z Homo Faber.
5: Jak dzieci mówią słowami dorosłych, tego, co usłyszał w telewizji, w mediach społecznościowych, więc czujemy, że to jak najbardziej przekłada się na rzeczywistość szkolną.
4: Kuratorium podjęło współpracę z Homo Faber, bo jak mówi wicekurator Barbara Grzesiak, dzisiaj w dobie tak wielu kryzysów zdrowia psychicznego wśród młodzieży, każda pomoc jest cenna.
6: A jeżeli mamy jeszcze młodzież, która ma jakieś doświadczenia migracyjne i przeszłość, która jest czasami traumatyczna, więc te doświadczenia są tutaj dużo bardziej bogatsze, ale i głębsze w przeżycia i ta pomoc jest im po prostu potrzebna.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Następczyni hiszpańskiego tronu księżniczka Leonora wykonała w ramach szkolenia wojskowego kilka skoków ze spadochronem, w tym jeden nocny, poinformował Pałac Królewski. Hiszpańskie media określają je jako historyczne, ponieważ dotąd nie dokonał tego ani jej ojciec, obecny król Hiszpanii Filip VI, ani dziadek Juan Carlos I, który abdykował w 2014 roku w atmosferze skandalu. 20-letnia księżniczka Asturii odbywa obecnie etap szkolenia wojskowego w Akademii Sił Powietrznych i Kosmicznych. Wcześniej szkoliła się w Akademii Wojsk Lądowych oraz Szkole Marynarki Wojennej. Do godziny 20 dla całej wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. W pozostałej części kraju bez opadów, na termometrach od 20 stopni w Białymstoku, 22 w Lublinie i Olsztynie, 23 w Łodzi, 24 w Warszawie i Poznaniu, do 26 w Zielonej Górze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
8: 14.44, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej i decyzję dotyczącą oczywiście wysokości stóp procentowych. I za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw spójrzmy w ceny

0: drogich paliw przekładające się na inne ceny. No i zdaniem ekonomistów w związku z tym EBC w przyszłym tygodniu może podnieść stopy procentowe. Teraz zerknijmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie szeroki indeks WIG w górę o 1%, WIG20 też w górę o 0,8%, a na rynku walutowym euro po 4,23, frank dzisiaj po 4,62, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,89. A w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Stopy procentowe zostaną dziś bez zmian, pana zdaniem?
1: Moim zdaniem tak i w większości oczywiście analityków na rynku też. To takie troszkę najprostsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie z tych, które można by sobie było wyobrazić.
0: No i co za tym przemawia?
1: Panie redaktorze, po pierwsze to nie ziściły się nasze takie dosyć alarmistyczne przewidywania, że inflacja może bardzo istotnie wzrosnąć. My prawie się spodziewaliśmy, że to będzie powyżej 3,5%. Niektórzy z nas, w tym również ja, myśleli, że to może być 3,8, 3,9.
0: Prawie 4 już było w tych prognozach.
1: A tutaj się okazało, że jest zdecydowanie mniej, to nam nie uciekło, więc na razie wygląda na to, że nic się aż takiego nie zadziało.
0: No i tak bez zmian, według tego stanu, który mamy na dziś, tego inflacyjnego odczytu za maj, pana zdaniem stopy procentowe już w tym roku zostaną?
1: Panie redaktorze, może tak się zdarzyć, no bo nie oszukujmy się, my nie dostaliśmy tego bardzo takiego mocnego uderzenia z tą inflacją w okolice 4, ale my cały czas jesteśmy w okolicach 3 i z taką tendencją, że kilka najbliższych miesięcy to może być coś między te 3 a 3,5, w zależności jak to się poukłada w poszczególnych miesiącach. No i pamiętajmy, że ta uciążliwa inflacja właśnie te koło 3-3,5 zejdzie nam ze wskazania w marcu, kiedy wejdziemy w echo tej podwyższonej bazy z bieżącego roku. Wtedy inflacja zejdzie gdzieś o punkt procentowy, być może gdzieś w okolicy 2,5, może trochę niżej. No i jak zobaczymy dane o marcu, czyli one będą w zasadzie do przedyskutowania głębiej w połowie kwietnia, no to wtedy będzie można przyszłego roku, no to wtedy będzie się można zastanawiać, czy warto na przykład wrócić do serii obniżek stóp. No oczywiście, gdyby coś się zadziało po drodze, no bo może być jakiś impuls bardzo silny, proinflacyjny albo dezinflacyjny, no to oczywiście Rada będzie tutaj działać. Natomiast najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolicach 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
0: I coś się zmienia w tym scenariuszu?
1: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
0: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
1: W miarę na razie tak.
0: Czy lipiec będzie tutaj kluczowy? Bo w lipcu poznamy nową projekcję inflacji, czyli prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego. No i tam pewnie będzie zapisane te prognozy dotyczące tego, jak kryzys paliwowy, kryzys energetyczny przełoży się na ceny w dalszych kwartałach i miesiącach. Dla Rady będzie kluczowy dokument.
1: No na pewno Rada będzie miała tak zwany ogląd dużo szerszy, dużo głębszy i oczywiście to będzie istotny dokument. My na rynku też będziemy się przyglądać z tego, co będzie dla nas widać, no bo ja oczywiście rozumiem, że członkowie Rady mają też dużo głębsze wyjaśnienia, objaśnienia tego całego, że tak powiem, dokumentu i procesu na swoje życzenie. My widzimy tego tylko część. I oczywiście wtedy będzie widać to, co analitycy Narodowego Banku Polskiego oczekują po inflacji w kolejnych kwartałach. No, czasem my na rynku się z nimi zgadzamy, czasem nie. No, to zawsze taki sport jest, kto trafi bardziej.
0: Czyli na razie ten bazowy scenariusz, który możemy zakładać, to te stopy bez zmian przez kilka miesięcy.
1: Tak, najłatwiej nam w tej chwili o tym myślę, że na razie może być to właśnie taka strategia wyczekiwania i przyglądania się, tak.
0: Pana też zaskoczyła ta majowa inflacja na poziomie 3,1%?
1: O, zdecydowanie tak. No, już się przyznałem panu redaktorowi i słuchaczom, że ja raczej byłem tym nawet nie, który myślał o inflacji gdzieś 3,6, 3,7, gdzie był konsensus, tylko ja ją bardziej widziałem w okolicach 3,9, nawet mocniej. No i warto by może było dwa słowa powiedzieć, co tam było mocno zadziwiającego.
0: Co się stało?
1: Bo po pierwsze pamiętajmy, że na razie my widzimy taki pierwszy ogląd na inflację, taki naprawdę bardzo wstępny i nie widzimy wszystkich pozycji, które będziemy w połowie miesiąca widzieć i będziemy mogli wtedy inflację w tej i w tamtą rozdrapywać. Na razie widać, że bardzo dużym, bardzo głębokim zaskoczeniem były ceny żywności.

0: warto słuchaczom powiedzieć, że maj to jest jeden z takich miesięcy, które ja tak troszkę żartobliwie nazywam przednówkowymi. Proszę pamiętać, że sporo zaopatrzenia rynku to są jeszcze te płody rolne z zeszłego roku. Żeby je mieć dziś dla klientów, trzeba je było zmagazynować i zapłacić za kolejne miesiące magazynowania, zapłacić za kolejne miesiące finansowania, no bo to się kupiło albo za swoje pieniądze i trzeba na tym zyskać, albo się je pożyczyło i trzeba oddać odsetki. No i oczywiście jest tak, że zazwyczaj dla tych pierwszych miesięcy roku, tam się gdzieś zakłada, że zależy który miesiąc, ale to będzie 0,5, 0,6, 0,7 wzrostów cen żywności w tych miesiącach. Potem faktycznie latem jest taki moment, kiedy się pojawia, że tak powiem, no, nowe już tegoroczne płody rolne szerzej. No i wtedy ceny oczywiście spadają. Więc na dużą część artykułów i żeby było śmieszniej, to nie tylko to, co zielone, ale też w przypadku tych rzeczy mięsnych, to też czasem widać. No i zauważmy, że teraz no, GUS podał nam, że ceny żywności w maju spadły o procent, a nie wzrosły o pół.
1: Zauważmy, w porównaniu z kwietniem.
0: Tak, w porównaniu z kwietniem. No i to daje dosyć dużą różnicę, bo w zależności jak się tam te końcówki ułożyły, no to mogło być 0,4 albo 0,5 dziesiątek na inflacji ogółem mniej niż żeśmy myśleli. Więc z tego konsensusu 3,7 robi się od razu 3,2, więc to już jest prawie ten wskaźnik, który dostaliśmy jako ten główny. Więc ciekawi też jesteśmy tych pozostałych pozycji. To też była kwestia tego, w którym momencie GUS zrobił fotografię na przykład cen paliw, no bo przecież to nie jest sprawdzanie codziennie, jakie one są, żeby zrobić jakąś średnią miesięczną, tylko to jest jakaś taka sekwencja fotografii, po których się widzi, jak się te ceny układają. No i czasami trafimy w ten moment, czasami nie. Teraz nie.
1: No i jak dalej z tą inflacją może być? Czy gdzieś jednak to przekroczenie celu inflacyjnego ono może majaczyć na horyzoncie?
0: Panie redaktorze, raczej w tej chwili takim dosyć wiodącym scenariuszem to, że my gdzieś między 3 a 3-4 będziemy chodzić przez najbliższe miesiące. Te raz w górę, raz w dół to będzie tak, że czasami się sezon poukłada trochę inaczej niż przed rokiem, więc na tym wskaźniku rocznym to wygląda takie lekkie korekty. No ale raczej nie powyżej 3,5, raczej poniżej. Baliśmy się 4, ale tutaj już widać, że nie. Więc to na razie nie wygląda jakoś tak bardzo alarmistycznie. To jest taki moment, gdzie trzeba dobrze się przyglądać i zobaczyć, co będzie, ale na razie wygląda na to, że tragedia się nie dzieje.
1: Wczoraj poznaliśmy dane o PKB Polski w pierwszym kwartale tego roku. Polska gospodarka rosła w rocznym tempie, no całkiem niezłym, 3,5%. No i poznaliśmy też tak zwaną strukturę tego wzrostu. To co go napędzało, co za niego odpowiadało?
0: No panie redaktorze, zazwyczaj, jeżeli myślimy o tej stronie popytowej, to musimy mówić, że spożycie i tutaj nie należy się dziwić, no bo pamiętajmy, że wszyscy robimy tą robotę, którą mamy, ale głównie chodzimy do pracy po to, żeby mieć na rachunki. I to jest jakaś silna motywacja, więc potem nie dziwne, że głównie gospodarka jest napędzana tym, że myśmy na rachunki mieli coś sobie ładnego, dodatkowo jeszcze fajnego kupili. Więc oczywiście spożycie jest dominujące, w nim widzimy dwa kawałki. Ta większy kawałek to jest właśnie ten takie spożycie, które my generujemy sami za swoje wypłaty czy inne dochody. No i ten kawałek, nazwijmy to, kiedyś było nazywane spożyciem zbiorowym, no teraz troszeczkę inaczej, no ale to jest to wszystko, co nam funduje administracja przez podatki, które płacimy, tak? I to są te wszystkie usługi, nazwijmy publiczne, szeroko rozumiane. I oczywiście ten element związany z tą drugą częścią spożycia oczywiście stosunkowo szybko nam rośnie w ostatnim czasie, no bo pamiętajmy, że my też jako obywatele wymagamy większych nakładów w tym zakresie, no bo oczekujemy, że będziemy robili coś, postęp w zakresie obronności, będziemy robili postęp w zakresie służby zdrowia, też finansowania innych spraw publicznych, które jakiś czas były tak umiarkowanie dobrze dofinansowywane i to trzeba trochę nadrabiać, więc oczywiście ten element związany z tym popytem zbiorowym nam rośnie, ale oczywiście główny kawałek to jest to, co kupujemy za ciężko zacharowane pieniądze i oczywiście to napędza. Natomiast warto też przyjrzeć się, co się dzieje w tym kawałku, który jest nazywany akumulacją. Tam główna część to są inwestycje. One nie wyszły jakoś tak super imponująco, bo tam było trochę powyżej 2% wzrostu realnego, ale pamiętajmy, że fatalny był styczeń i luty, więc jeżeli myślimy o tej części inwestycji pod tytułem drogi, mosty, budynki, no to taka orka przez śnieg, to niespecjalnie. No i oczywiście też jakieś inne elementy mogły być tutaj spóźnione, więc pewnie to będziemy nadrabiali w drugim kwartale, być może i jeszcze dłużej. Natomiast ciekawie się prezentował ten element uzupełniający to, co jest w akumulacji, to znaczy zapasy. Jeszcze przez ostatnie dwa kwartały, czyli trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku, kontrybucja zapasów do PKB była taka, że je zmniejszała. Myśmy redukowali zapasy, bo nie były za bardzo imponujące zamówienia, które były złożone w naszej gospodarce. Natomiast teraz wygląda na to, że tych zamówień w gospodarce złożono na tyle dużo, że my jako biznes zachowujemy się zasadnie i żeby mieć z czego produkować, zaczynamy gromadzić te surowce, komponenty, podzespoły, żeby móc się wywiązać z zamówień.
1: A ta część inwestycyjna, ona w dalszej części roku będzie dodawała swoje do PKB? No bo słyszymy już te zapowiedzi od jakiego czasu, że ten rok to będzie rok inwestycji.
0: Zdecydowanie tak. Proszę zobaczyć, że jeżeli byśmy popatrzyli, no jeżeli myślimy o inwestycjach, to główna część, 2/3 z tego, to są inwestycje biznesu w rozbudowę i unowocześnianie mocy produkcyjnych. I jakbyśmy popatrzyli na to, co się działo w pierwszym kwartale, bo mamy taki raport, on oczywiście dotyczy firm tych większych, ale mimo wszystko to jest kawał gospodarki, no to tam było dużo wzrostu, o ile dobrze pamiętam, powyżej nawet 8% realnie, choć oczywiście warto podkreślić, że w tym kawałku, co tam było, tam najwięcej było na razie środków transportu, maszyn i urządzeń, budynków jakby z troszkę mniejszą dynamiką, no ale widać, że to jest taki początek, to jest taki start, no i do tego przecież dołączą te inwestycje związane choćby z infrastrukturą, idą na wysokim poziomie krajowym, czyli budżet, i na tym mniejszym poziomie, czyli samorządy, no i prawdopodobnie tam będziemy widzieli dobrą poprawę.
1: To z jakim wynikiem my możemy ten rok gospodarczo zakończyć, jak pan sądzi?
0: Panie redaktorze, no o ile by się tutaj nie pojawiły jakieś takie bardzo mocne perturbacje w światowej gospodarce, a potem w naszej, no to ja myślę, że gdzieś wzrost między 3 a 4%, 3,6, 3,7, 3,8 jest wciąż realny, tak? O ile się tam coś złego by nie pojawiło. I to jest całkiem przyzwoicie, bo przy naszym pewnie poziomie rozwoju, jakby tam zapytać specjalistów międzynarodowych, którzy aż tak nie są przywiązani do naszych polskich wyników, to oni by powiedzieli, czyli wszystko, co zrobicie powyżej trójki, to już jest super, więc jak my jesteśmy 3,5, 3,6, to jest ładny wynik.
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A z nami jest już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16. Co u ciebie?
2: Po 16 o tym, co będzie obowiązywać od jutra, czyli o nakazie jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16, jeśli jeżdżą na rowerach czy na hulajnogach na przykład. Trochę zastanawiam się, jak to będzie działać i na ile łatwe to będzie w egzekwowaniu. Będzie też o pierwszych przypadkach sytuacji, w której sędzia piłkarski został potraktowany jako funkcjonariusz publiczny, a to oznacza, że jak ktoś sobie tam pokrzyczy, to może pożałować.
1: I o tym w TOK 360 po 16. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM.
11: Pierwsze radio informacyjne.
16: Znów zginęli ludzie, zniszczone są obiekty cywilne i energetyczne. Ukraina liczy straty po kolejnych rosyjskich atakach. Adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów został zawieszony w czynnościach zawodowych. Prokuratura chce postawić zarzuty Patrykowi Jakiemu. Chodzi o szybki awans funkcjonariusza służby więziennej. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwójka dzieci. To bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
17: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla. Tomasz Urchowski, TOK FM.
16: Adwokat Maciej Z., zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, został zawieszony w czynnościach na czas trwania aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. Do czasu, w którym mecenas jest tymczasowo aresztowany, nie może wykonywać obowiązków służbowych. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że zatrzymany podejrzany jest m.in. o to, że podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Europoseł PiSu Patryk Jaki, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, deklaruje, że nie zamierza ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi i zgodę na jego zatrzymanie. Sprawa dotyczy ekspresowego awansowania funkcjonariusza służby więziennej w czasie, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Maciej Kluczka.
18: Patryk Jaki twierdzi, że miał podstawy do takich decyzji.
19: Czy za to, że został awansowany urzędnik, czy naprawdę chcemy, żeby za to, ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach?
18: Do awansu doszło na stanowisko wcześniej zlikwidowane i bez odpowiedniego wniosku w tej sprawie, mówi prokurator Anna Adamiak.
20: Naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej.
18: Poseł Jaki pytany o to, czy tak jak Zbigniew Ziobro zamierza ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, odpowiada w ten sposób.
19: Oczywiście ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. Proszę bardzo.
18: Procedura uchylenia europoselskiego immunitetu może potrwać nawet pół roku. Maciej Kluczka, TOK FM.
16: Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Aktywiści z akcji uczniowskiej są sceptyczni. Uważają, że taki zakaz to fikcja. Łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
21: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
22: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
21: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
16: Nowe prawo miałoby obowiązywać we wszystkich placówkach publicznych od początku przyszłego roku szkolnego. Oprócz telefonów zakaz obejmie też inne urządzenia służące do nagrywania dźwięku i obrazu. W egzekwowaniu tych przepisów kluczowa będzie współpraca z rodzicami, mówi w TOG FM prawnik ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasz Korzeniowski.
23: Jeśli nie będzie tej współpracy z rodzicami, nie będzie jednak większego nacisku na edukację cyfrową i higienę cyfrową, to ten zakaz nie będzie w stanie działać.
16: Obecnie o zakazie korzystania z telefonów w szkole decyduje dyrektor placówki. Taki zakaz obowiązuje w ponad połowie szkół w Polsce. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
24: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
16: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider. Tysiące pasażerów koczuje od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest związany z gęstą mgłą. Od soboty odwołano już ponad 200 lotów. Władze portu przekazały, że na terenie lotniska przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Dziś kilka samolotów odleciało z lotniska, ale problemem dla pasażerów może być też zaplanowany w Portugalii na jutro strajk generalny. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów. Maksymalnie od 17 stopni na południowym zachodzie, około 22 na wschodzie, do 25 w centrum.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Bardzo dużo czasu media, też Radio Tok FM, poświęciliśmy na rozmowę o rosyjskim dronie, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii przed weekendem. Po prostu takie spektakularne incydenty przyciągają uwagę. A tymczasem powstał raport przygotowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który zbiera pozornie drobne incydenty, których właśnie autorami jest Rosja. I o nich porozmawiam z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, współautorką raportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dron w Rumunii bardzo przyciąga uwagę, ale z Państwa raportu wynika, że rosyjskie działania wobec państw NATO to przede wszystkim są mniej, przepraszam, że użyję tego słowa, ale widowiskowe zdarzenia, często przechodzące bez echa. Co Pani zobaczyła, kiedy zebraliście te wszystkie mniejsze przypadki w jednym miejscu?
2: Tak naprawdę to, co zobaczyliśmy, to było oddanie skali, którą Rosja stosuje każdego jednego dnia, czy w zasadzie każdego jednego miesiąca w stosunku do państw, tutaj Rady Państw Morza Bałtyckiego, bo o nich pisaliśmy, ale też pewne prawidłowości, kiedy się te incydenty nasilają, kiedy jest ich mniej, kiedy Rosjanie starają się być bardziej aktywni, kiedy starają się być mniej aktywni. To, co tak naprawdę nas uderzyło jako autorów, to rok 2024, kiedy liczba incydentów zarówno w domenie lądowej, powietrznej, jak i morskiej znacząco się nasila, i charakter tychże incydentów wskazuje dość jasno, że Rosja jest gotowa na ofiary wśród ludności cywilnej, że nie jest jej straszny rozlew krwi, być może nieduży, ale jednak taki, który będzie rezonował publicznie. I to chyba było coś, co wyszło nam z tego raportu, czego, no właśnie, nie to, że nie oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy, że pewne prawidłowości będą widoczne, będą wyraźne. Natomiast jednak skala tych działań i pewnych elementów, które Rosjanie podejmują przeciwko państwom zachodnim, państwom NATO, może nawet szokować, bo tak jak pani redaktor wspomniała, my często nad niektórymi rzeczami przechodzimy do porządku dziennego, a to gdzieś wybuchł pożar, a to doszło do jakiegoś przecięcia kabla. Trochę nam to już spowszedniało w ciągu ostatnich lat, a jeśli zbierzemy te incydenty razem w jeden obraz, to jednak pokazuje, jak bardzo Rosjanie starają się oddziaływać poniżej progu wojny kognitywnej w sposób hybrydowy na państwa natowskie.
1: A dlaczego w tej szarej strefie Rosja czuje się taka skuteczna? Dlaczego ma taką przewagę?
2: Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w państwach demokratycznych mamy ciągle rozwiązania prawne na biały czas pokoju, nie na ten szary czas działań hybrydowych. Mamy oczywiście rozwiązania na czarny czas wojny, no ale znów mamy pewne ograniczenia, które dotyczą zarówno służb specjalnych, jak i innych służb mundurowych, w tym przede wszystkim formacji wojskowych, które nie pozwalają na bardzo łatwe odbicie piłeczki, na rzucenie pewnych wyzwań stronie rosyjskiej.
1: Żeby zawsze można było powiedzieć, że a, to był wypadek, błąd załogi, awaria, samowola.
2: Dokładnie tak, natomiast mimo wszystko takich rzeczy nie robimy, bo tego rodzaju incydenty momentalnie będą na przykład przedmiotem postępowania prokuratorskiego, które raczej nie będzie brało pod uwagę takich wytłumaczeń. I tutaj jest kwestia choćby woli politycznej poszczególnych państw demokratycznych, czyli na ile właśnie dawać możliwość choćby służbom specjalnym do prowadzenia takich działań, które również obnażą słabości tych naszych państw sąsiednich, bo rozmawiamy przede wszystkim o Rosji, ale też warto zwrócić uwagę na pewne incydenty, które miały i mają miejsce z terytorium Białorusi i pokażą, że my też potrafimy zadziałać przeciwko nim. Natomiast do tego wszystkiego dochodzą jeszcze dość jasne przepisy, które całkiem niedawno choćby w Polsce wcale bardzo mocno nie penalizowały gotowości czy samego szpiegostwa na rzecz obcego państwa. To się na szczęście zmieniło w ostatnim czasie. Natomiast nadal z perspektywy Federacji Rosyjskiej koszt-efekt jest bardzo po ich stronie, to znaczy stosunkowo łatwo jest zrekrutować takiego agenta jedno-dwurazowego użytku, po czym go zwyczajnie porzucić, jeśli na przykład zostanie złapany przez służbę danego państwa. Rosjanie mogą bardzo łatwo umyć ręce i też powiedzieć, to nie my. Tym bardziej, że jako państwo zachodnie wielokrotnie ułatwiliśmy to zadanie, bojąc się atrybucji, bojąc się wskazania wprost, tak, zrobiła to Federacja Rosyjska, zrobiły to służby rosyjskie, zrobiły to osoby działające na rzecz Federacji Rosyjskiej.
1: I też mamy ten koszt, niski koszt rozumiany dosłownie, czyli Rosja może wydawać niewielkie pieniądze na zakłócanie sygnału GPS czy na jakieś prowokacje, a po drugiej stronie, choć na przykład prowokacje dronowe, a po drugiej stronie mamy uruchamiane myśliwce, uruchamiane służby, inwestycje strukturalne i tak dalej, czyli ciągłe zmuszanie tego kolektywnego Zachodu do ponoszenia po prostu coraz większych kosztów.
2: To prawda, ale tutaj właśnie odpowiadając i wracając trochę do tego pierwszego pytania, dlaczego Rosjanom to tak dobrze wychodzi, choćby dlatego, że my ciągle jako sojusz i poszczególne państwa NATO mamy i podejmujemy tylko i wyłącznie strategię defensywną, to znaczy nie rzucamy tych wyzwań strategicznych Rosjanom i Rosja doskonale wie, że w cudzysłowie pierwszy strzał nie padnie ze strony państwa natowskiego i są w stanie to perfekcyjnie wykorzystywać. Stąd też taka ich pewna przewaga. Trzeba też jasno podkreślić, że Rosja ma dość dobrze zmapowane słabości poszczególnych społeczeństw, choćby państw wschodniej flanki. Stara się uderzać w te najbardziej bolesne punkty, takie, które zwiększają polaryzację, takie, które wywołują bardzo silne emocje, takie, które też sprawiają, że rządzący, kimkolwiek by nie byli, muszą zajmować się na bieżąco zarządzaniem chaosem, a niekoniecznie myśleniem strategicznym. I w tym wszystkim akurat Rosjanie są bardzo dobrzy, bo warto zwrócić uwagę, o czym my też piszemy w tym raporcie, że to nie tylko generał Gerasimow, który czasami mylnie jest nazywany ojcem tej nowoczesnej wojny, tak jak to Rosjanie nazywają. On tak naprawdę też zebrał różnego rodzaju badania, działania, które prowadziły służby Związku Sowieckiego. Do tego uzupełnił to jego wiedzę, do tego zostało to uzupełnione o nowoczesne środki techniczne, których 50-60 lat temu zupełnie nie było. I wszystko to Rosja bardzo starannie rozwija, opierając się o swoje długoletnie doświadczenie w manipulowaniu, w propagandzie, w podsycaniu strachu, wprowadzaniu właśnie takich punktowych działań dywersyjnych, które dopiero jak się zbierze razem, to pokazują, jak duża jest to skala.
1: Muszę przyznać, że jednym z najbardziej zaskakujących fragmentów raportu dla mnie był opis ludzi, którzy są wykorzystywani do takich operacji i to zupełnie nie jest tak jak w filmach szpiegowskich, gdzie mamy do czynienia z zawodowcami, bo z państwa ustaleń wynika, że coraz częściej wykorzystywani są nie tyle ludzie przypadkowi, co wręcz nastolatkowie.
2: Zdecydowanie tak. Dlaczego? No dlatego, że Rosja ma coraz bardziej ograniczone możliwości właśnie działania tych, nazwijmy to, tradycyjnych szpiegów, tak, którzy nam się kojarzą, czy to z literatury, czy z filmów szpiegowskich. Bardzo dużo dyplomatów, tak zwanych dyplomatów, zostało w ostatnich latach wydalonych z Federacji Rosyjskiej. Im zostało ograniczone możliwości działania choćby do państwa akredytacji albo wręcz czasami do regionu, w jakim znajduje się dana placówka dyplomatyczna czy konsularna. Stąd też Rosjanie poszli na ilość, a nie na jakość, czyli zaczęli szeroko rekrutować się na platformach społecznościowych, przede wszystkim jest to Telegram, oferując swego rodzaju grę, to znaczy z jednej strony mamy proste wyzwania najpierw za stosunkowo nieduże pieniądze i potem ta trudność wyzwań rośnie, czyli na przykład od pisania jakiegoś sloganu na murze, przez obserwację infrastruktury krytycznej, po właśnie gotowość do poczynienia szkód w tejże infrastrukturze krytycznej. Te osoby są opłacane najczęściej przez kryptowaluty, chociaż nie zawsze. I to, co jest też istotne i ciekawe, bardzo często, choćby w przypadku Polski, rekrutacja odbywa się albo w środowiskach, nazwijmy to, skrajnych, ale też to nie jest tak, że ktoś przyjdzie, dzień dobry, jestem Rosjaninem i chciałbym, żebyś dla mnie pracował. Broń Boże, chodzi o to, żeby jak najdłużej ukrywać, dla kogo taka osoba pracuje i najlepiej, żeby ona się nigdy nie zorientowała. To jest jeden element. A drugi element to jest też oddziaływanie na, nazwijmy to, rosyjsko, na łamane na ukraińsko, łamane na białoruskojęzyczne mniejszości, czyli też obywateli Ukrainy i Białorusi. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że jeżeli nawet one mają, te osoby, poczucie, że biorą udział w jakichś nielegalnych działaniach czy działaniach naruszających prawo, to mają bardzo duży problem, żeby pójść choćby w Polsce do polskich organów ścigania, do policji czy do ABW i powiedzieć, tak, biorę w czymś takim udział, w obawie na przykład przed deportacją czy przed innymi możliwymi skutkami tego rodzaju działań, więc bardzo często brną
1: polscy obywatele nie zawsze mają takie zaufanie do służb, żeby to zrobić, niezależnie od tego, czy mogliby podnosić jakiekolwiek ryzyko realne.
2: To swoją drogą, a tutaj jeszcze dotykamy jednej kwestii, czasami wstydu, że co ja będę zawracał głowę policji czy ABW, jeżeli nawet zaobserwuję jakieś nietypowe działanie czy funkcjonowanie czegoś w lokalnej społeczności. Czasami braku wiedzy, że jest taki telefon w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy są chatboty, czy są innego rodzaju możliwości, żeby powiadomić odpowiednie służby. I właśnie tego braku edukacji, o czym pani redaktor już wspomniała, czyli takiego właśnie trzymania się trochę z daleka od służb, które gdzieś tam traktujemy raczej jako zagrożenie, a nie jako instytucje, które mogą nieść pomoc.
1: To jest naprawdę fascynująca lektura. Biała księga rosyjskich aktów sabotażu i dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego, chociaż może ten tytuł o tym nie świadczy, ale naprawdę po prostu te rzeczy, które państwo opisują, są niezwykle ciekawe, ale też takie bardzo otwierające głowę na różne rzeczy, które się mogą dziać w naszej okolicy najbliższej. Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o nich opowiadała. Dzięki serdeczne. Za chwilę informacje o 15.20, a po nich porozmawiamy o wielkim święcie, które obchodzą dzisiaj Włosi.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa. Bałtycki Ormus. Religia i AI. Profesor Izdebski osekł się Polaków. Gniew rowerzystów. Magnat Sakiewicz. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły pierwsze wnioski o wypłatę wsparcia dla poszkodowanych przez tornado. Na początek będą to zasiłki celowe, wynoszące do 8 tysięcy złotych. Wojewoda opolska Monika Jurek zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań poszkodowanych co do wypłaty większych odszkodowań. Takie będą możliwe dla najbardziej poszkodowanych po zakończeniu prac komisji szacującej straty. Chodzi tu o wsparcie do 200 tysięcy złotych. W wyniku sobotniego tornada we wsi Balcarzowice uszkodzonych zostało 18 budynków, z czego 11 to budynki mieszkalne. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że taką decyzję trzeba było podjąć. Zarząd partii na wniosek Donalda Tuska rozwiązał struktury koalicji w Małopolsce, na czele których stał Aleksander Miszalski. Były już prezydent Krakowa odwołany niedawno w drodze referendum. Senator KO, były przewodniczący i sekretarz generalny partii Grzegorz Schetyna powiedział, że regionem trzeba było porządnie wstrząsnąć, aby odbudował się i przygotował do sierpniowych wyborów.
10: Te sygnały, które były po tym nieudanym referendum dla nas, były takie, że nic się nie stało i trzeba się po prostu bardziej zmobilizować, to chyba nie wystarczy. Stąd taka decyzja zarządu krajowego.
9: A do czasu wyłonienia nowego regionalnego szefa Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce funkcję komisarza partii w regionie będzie pełnić Dorota Niedziela. W Bangladeszu rośnie liczba zakażeń odrą. Tylko ostatniej doby zmarło z tego powodu 6 dzieci. Tym samym w kraju od połowy marca liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do prawie 600. Tamtejszy resort zdrowia odnotował dotąd 75 tysięcy zakażeń odrą. W kwietniu Bangladesz rozpoczął akcję szczepień interwencyjnych przy wsparciu międzynarodowych organizacji pomocowych. Jak podała stacja BBC, w rejonach, które jako pierwsze objęto akcją szczepień, liczba nowych zakażeń spadła. Izrael osiągnął w zeszłym roku rekordowe zyski z eksportu broni, poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju. Stało się tak 5. rok z rzędu, a zyski wyniosły ponad 19 miliardów dolarów. Prawie 40% eksportowanej izraelskiej broni trafiło do krajów europejskich, 32% do regionu Azji i Pacyfiku, a 15% na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Izrael jest jednym z największych eksporterów broni na świecie. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
9: Do godziny 20 dla całej wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. W pozostałej części kraju bez opadów. Na termometrach od 20 stopni w Białymstoku, 23 w Łodzi, 24 w Warszawie i Poznaniu, do 26 w Zielonej Górze.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, a dziś 2 czerwca Włosi obchodzą Święto Republiki, czyli rocznicę referendum z 1946 roku, w którym większość obywateli opowiedziała się za likwidacją monarchii i właśnie utworzeniem republiki. Jak łatwo policzyć, tegoroczne obchody mają szczególny wymiar, bo 80. rocznica wydarzenia, które po upadku faszyzmu stworzyło fundament współczesnych Włoch i o nim porozmawiam z dr Małgorzatą Lorencką z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: 80 lat temu z traumy wojny, z traumy faszyzmu, ze społecznych podziałów narodziła się Republika. Dzisiaj jest świętowana ta rocznica pod rządami Giorgi Meloni, polityczki, która wywodzi się z tego środowiska postfaszystowskiego. Czy to według pani pokazuje, jak bardzo zmieniły się Włochy, czy raczej właśnie jak bardzo się nie zmieniły, jak bardzo nie potrafią się uwolnić od swojej przeszłości?
12: To pokazuje, jak się zmieniły Włochy i pokazuje, jak duży jest konsensus wokół tej konstytucji republikańskiej. Dlatego, że i zarówno właśnie Giorgia Meloni, która wywodzi się jeszcze z właśnie tej partii postfaszystowskiej włoskiego ruchu społecznego, czy przewodniczący Senatu Ignacio La Russa, dzisiaj zgodnie podkreślali, że konstytucja ma ogromną wartość republikańska, niech żyje konstytucja i tak dalej, co oczywiście nie oznacza, że nie mają zamiaru jej zmienić, bo już w parlamencie od dłuższego czasu, od samego początku tak naprawdę kadencji Giorgi Meloni, czyli po wyborach z 2022, trwają prace nad projektem zmiany konstytucji. Natomiast tym niemniej podkreśla się, że konstytucja odniosła ogromne tutaj znaczenie w konsolidacji włoskiego społeczeństwa, aczkolwiek te referendum, o którym pani wspomniała z 1946 roku i wybór między republiką a monarchią bardzo mocno podzieliły ówczesne społeczeństwo i jeszcze do lat 70. dużą rolę odgrywał też ruch monarchistyczny.
11: Też odkąd Giorgia Meloni sprawuje rolę premierki, wielokrotnie patrzyliśmy na Włochy i pytaliśmy, czy tam właśnie wraca faszyzm?
12: Tak. To jest ciągłe pytanie wokół Giorgi Meloni, w jakim kierunku zmierza Giorgia Meloni. Zresztą dzisiaj też właśnie wypowiadając się z okazji 80. rocznicy Republiki i podkreślała jednak, że oczywiście ona ma ogromne znaczenie dla włoskiego społeczeństwa postfaszystowskiego, ale trzeba się zastanowić, jak powinna wyglądać Republika jutra, tak naprawdę. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Giorgię Meloni, ona przede wszystkim stara się być taką polityczką konserwatywną, centrowo-prawicową, starając się zdobyć jak najszerszy elektorat. Natomiast oczywiście uważa, że na przykład władza wykonawcza powinna być silniejsza. Tutaj jej taka podstawowa kwestia, jeżeli chodzi o zmiany w włoskim systemie konstytucyjnym, no to zwiększenie kompetencji, sposobu wyboru premiera, na przykład w sposób bezpośredni, czyli przez wyborców. To jest taka dyskusja w ogóle o takiej formie rządu premierato, no, w takiej neoparlamentarnej formie rządu, a tym niemniej podkreślała dzisiaj i wcześniej znaczenie republikańskiej formy rządu. Zresztą akurat ta forma republikańska jest zapisana w ostatnim artykule Konstytucji i on nie podlega zmianie.
11: A w ogóle ten spór o faszyzm jest nadal jednym z najważniejszych sporów politycznych we Włoszech, czy już nikt się nim nie przejmuje?
12: Raczej już nie ma tak dużego znaczenia, aczkolwiek co jakiś czas jakieś grupy ekstremalne też między innymi tutaj przypisuje się jakieś tam powiązania mniejsze czy większe z Giorgią Meloni. No co jakiś czas oczywiście powraca ta dyskusja, powraca przy okazji różnych rocznic, szczególnie właśnie już po zakończeniu II wojny światowej, kiedy dochodziło do różnych zamachów właśnie organizowanych przez różne grupy parafaszystowskie i co jakiś czas rzeczywiście są takie słynne rocznice w ciągu roku kalendarzowego, gdzie zbierają się zwolennicy właśnie faszyzmu, czy też kwestia dyskusji wokół mauzoleum Mussoliniego, tak, czy ono w ogóle powinno w takiej formie występować, czy powinno być tak upamiętnione co roku w rocznicę urodzin Mussoliniego. No, są organizowane różnego rodzaju uroczystości.
11: No właśnie, o ile Niemcy z rozliczania nazistów zrobili sobie na dekady tożsamość, tak we Włoszech, czasami Włosi są oskarżeni o to, że oni na dobrą sprawę nigdy się z faszyzmu nie rozliczyli. Dlaczego?
12: No, dlatego między innymi, że faszyzm oczywiście ma negatywną stronę, ale też rozmawiając z takimi przeciętnymi Włochami tego starszego pokolenia przede wszystkim, częściowo już nie żyjącymi oczywiście, oni podkreślali przede wszystkim ten aspekt społeczny faszyzmu. No, przede wszystkim oczywiście te kwestie związane na przykład z edukacją, z pracą, tak? Bo wcześniej włoskie społeczeństwo, no przede wszystkim te na południu, prawda, zajmowało się rolnictwem. Już po zjednoczeniu Włoch tam 90% to było na przykład ludzie, którzy nie potrafili czytać, pisać i między innymi tutaj na tym poziomie oczywiście podstawowym, 5 klas szkoły podstawowej, ale jednak faszyzm zmusił, prawda, do tego, aby i dał taką możliwość edukacji właśnie no, dzieciom pochodzącym z różnych klas społecznych. Więc te takie aspekty społeczno-ekonomiczne przy ocenie faszyzmu no, są oceniane pozytywnie. No dlatego między innymi, jak wspomniałam wcześniej, Ignacio La Russa, tak, przewodniczący włoskiego Senatu, on też nie ukrywa, zresztą to też budzi we Włoszech polemikę, że on na przykład ma kolekcję po piersi Mussoliniego. No teraz już się tłumaczy, że oddał bratu i tak dalej, ale tak, to budzi kontrowersje mimo wszystko.
11: A jak w ogóle dzisiaj będą wyglądały obchody Święta Republiki? Jakie będzie świętowała Meloni ze swoim rządem?
12: No przede wszystkim już dzisiaj rano, tak, Meloni i również oczywiście prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella tutaj w Rzymie, w tych takich centralnych oczywiście obiektach, między innymi ołtarz ojczyzny, tutaj składali wieńce, przemówienia i dzisiejszy dzień właśnie, później oczywiście będą różnego rodzaju koncerty, żeby świętować jako po prostu taka wspólnota. Zresztą prezydent Włoch dzisiaj też w przemówieniu powiedział, że to jest nasz wspólny dom, Republika Konstytucja to jest nasz wspólny dom. Natomiast oczywiście no, polemikę wzbudza fakt, że część takich znanych polityków, między innymi ministrów jak Salvini, tak, pochodzący z partii obecnie nazywającej się Liga, a wcześniej Liga na rzecz Niepodległości Padani, no dzisiaj nie był w ogóle widoczny i go nie było na tych uroczystościach porannych.
11: A gdyby pani miała wskazać te najważniejsze, największe wyzwania dla Republiki Włoskiej na jej 80. urodziny, to co by to było?
12: No przede wszystkim chyba to są cały czas te aspekty społeczno-ekonomiczne. Że dyskutuje się chociażby artykuł 1 Konstytucji, także że Republika tutaj bazuje na pracy, prawda? Natomiast no, kwestia jest tego, że Włochy mają starzejące się społeczeństwo. W tej chwili najstarsze w Europie według badań Eurostatu. Jeżeli chodzi o dług publiczny, już pobili Grecję, więc są na pierwszym miejscu w stosunku do PKB. To, co martwi Włochy, tak? Ogólnie mówiąc, czy mówimy o obywatelach, czy mówimy o elitach politycznych, no to jest ta kwestia niestety, ale rozwoju ekonomicznego i tym się tłumaczy między innymi brak reform we Włoszech.
11: Myślałam, że pani powie o migracjach jako o takim problemie, który toczy Włochy.
12: Nie, migracje oczywiście są też kwestią dyskusyjną, ale z drugiej strony migracje pomagają Włochom, no, szczególnie w różnego rodzaju aspektach usługowych i tak dalej i ratują w wielu aspektach.
11: To jeszcze na koniec, na deser w pewnym sensie, pozwolę sobie zadać pani pytanie historyczne, bo my w tej naszej części Europy. Myślimy sobie o tym powojennym porządku jednak jako o starciu komunistów z antykomunistami. A włoska republika powstała no, dzięki współpracy tych dwóch środowisk. Czym była Republika Włoska u swojego zarania? Dlaczego ona była taka wyjątkowa?
12: Ona była wyjątkowa, bo tak jak pani słusznie wskazała, doszło do porozumienia między socjalistami, komunistami i HDK-ami. Doszło do tak zwanego właśnie kompromisu i udało się dzięki temu uchwalić tą konstytucję. I właśnie tak jak powiedziałam, chociażby wymieniając ten artykuł pierwszy, no widać te wartości, które wniosły te poszczególne nurty polityczne do tekstu konstytucji. One oczywiście dzisiaj nadal funkcjonują, ale są dyskutowane. Bo mówi się, że społeczeństwo już 80 lat później zupełnie inaczej wygląda i też reprezentuje inne wartości. Natomiast oczywiście te wszystkie takie podstawowe podziały, które leżały u podstaw konstytucji, podział północ-południe, no nadal jest takim kolejnym wyzwaniem wobec elit politycznych, bo on jest coraz głębszy niestety.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Małgorzata Lorencka z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego była moją i państwa gościnią. Ogromne dzięki za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz już jest na słuchu, żeby opowiedzieć państwu o tym, co jest w programie. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry, jestem w pełnej gotowości cały czas oczywiście i słucham z dziką przyjemnością, żeby nie było tak, że czekam tylko na swoją kolej.
11: Z kortów chyba też nie schodzimy nadal, prawda?
13: No nie schodzimy, chciałem powiedzieć, że dzisiaj niespodzianka w magazynie, ale wtedy pomyślałabyś, jak to nie French Open, ale oczywiście, że French Open, póki mamy swojego wysłannika na miejscu, to tak jak mówiłem, trzeba to wykorzystywać. Wprawdzie dzisiaj bez tego najważniejszego polskiego akcentu, wspaniałego, jakim jest Maja Chwalińska i jej turniej życia. Natomiast no mamy fajną rozmowę z byłą liderką światowego rankingu, która też trochę o naszej bohaterce opowie, do tego Przemek powie, co tam się dzieje, bo poznaliśmy dwie pierwsze półfinalistki, więc o tym sobie oczywiście będziemy mówić. Przemek Kozowski prosto z Paryża, moim gościem w magazynie Jeszcze Więcej Sportu po informacjach.
11: To był Michał Waszkiewicz, który za chwilę jeszcze raz się z państwem przywitam, a tymczasem ja się żegnam. Anna Piekutowska, do usłyszenia jutro po 14.
14: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
15: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
16: Przygoda życia?
15: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
16: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
17: Tak, jest to wielki zaszczyt.
18: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
14: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
19: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BA w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia. To bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Karol Nawrocki nie wystąpił o ochronę mieszkania należącego do jego matki. Aby tak się stało, zgodnie z procedurą powinien o to zawnioskować, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o tę kwestię na konferencji prasowej. 23 maja po fałszywym alarmie służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki Karola Nawrockiego. Po tej interwencji część polityków PiS wezwała szefa MSWiA do dymisji. Zdarzenie określali jako atak na prezydenta. Straż pożarna podała, że do służb wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze wskazywało na możliwość pożaru oraz zagrożenie życia dla osób znajdujących się w mieszkaniu. Drugie, nagłego zatrzymania krążenia u osób mających przebywać w tym mieszkaniu. To jest czas dla prezydenta Ukrainy, żeby się cofnął i zmienił tę decyzję. Tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba komentował w TOK FM nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
11: Miałam nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
15: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado deklaruje, że zmiana polityczna w jej kraju musi odbyć się bez użycia przemocy i destabilizacji państwa. Kraj, który podnosi się z kryzysu, zniszczenia instytucji i ruiny gospodarczej, potrzebuje porządku. Potrzebuje pokojowej, wiarygodnej i zdyscyplinowanej transformacji, mówi Machado.
16: Negocjacje są teraz konieczne. Nie jako kapitulacja, nie jako zemsta, ale jako odpowiedzialny wysiłek, aby nadać nowej sile politycznej demokratyczne ramy.
15: Władze w Wenezueli przejęła po aresztowaniu Nicolasa Maduro wiceprezydentka kraju Delcy Rodriguez, blisko związana z dotychczasowym aparatem władzy. Maria Corina Machado, ciesząca się poparciem Stanów Zjednoczonych, jest obecnie liderką wenezuelskiej opozycji. Swoje przemówienie wygłosiła na Forum Wolności w Oslo. Po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Burze możliwe we wschodniej części Polski. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Piętnasta 43. Jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Poznaliśmy już dwie pierwsze półfinalistki Rolanda Garrosa. Kolejne dwie poznamy jutro i oczywiście będziemy mocno trzymać kciuki za to, by w tej najlepszej czwórce znalazła się Maja Chwalińska. Dziś największa sensacja tegorocznego turnieju ma wolne, co oczywiście nie oznacza, że wolne ma nasz wysłannik do Paryża, Przemek Pozowski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Ja tak doprecyzuję, że nie do końca takie wolne, bo jednak jakaś próba rozegrania treningu w deszczowym dzisiaj na przemian z wietrznym, na przemian z słonecznym Paryżem była. Taka próba jednak się skończyła po jakichś 20 minutach.
18: Znaczy domyślam się, że jakby jest cały cykl przygotowań i regeneracji po wczorajszym meczu, natomiast ma wolne od grania, więc ja doprecyzuję, że chodziło mi tylko i wyłącznie od tego, że dzisiaj Maja Chwalińska nie gra żadnego meczu. To naszej bohaterki, która chwilowo, wiesz, zawsze na przykład na X-ie często jest aktualizowany ranking największych Polaków i Polek. Chwilowo Maja Chwalińska jest numerem jeden, co jest oczywiście zrozumiałe, ale wrócimy do niej za chwilę. Zacznijmy jednak od tych dwóch dzisiejszych ćwierćfinałów kobiecego turnieju, które już się zakończyły. Jeden z nich no, bez większej historii, a drugi o tyle ważny, że tak jak my mieliśmy swój polski mecz w rundzie trzeciej, tak Ukraina miała dziś swój mecz, jednak o dużo większej wadze.
19: Tak, a zagiąłeś mnie z tym, wiesz, rankingiem, to co tam teraz jest, Zbigniew Łoniek, Lech Wałęsa i Maja Chwalińska?
18: Nie, on jest na bieżąco aktualizowany, więc Kacper Tomasiak był pierwszy, to po każdym sukcesie, każdego dnia, nie? Czyli Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix w sobotę i chwilowo jest największym Polakiem w historii i tak generalnie bawimy się w kółko, aktualizujemy go na bieżąco.
19: A powiedz mi, są już wozy transmisyjne gdzieś tam w Bielsku-Białej przy klubie Maji Chwalińskiej albo w Dąbrowie Górniczej, czy jeszcze baru pod Bocianem nie ma?
18: Jeszcze nie ma, natomiast już rozmowy z pierwszym trenerem, a oczywiście wiadomo, że będzie teraz kłótnia, kto był pierwszym trenerem, takim naprawdę pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej, ale oczywiście już są, natomiast zostawmy to. To oczywiście wiadomo, że

0: miejsca nie miało. Drugi mecz już oglądałem z trybun, może nie aż z taką uwagą jak spotkanie Maji Chwalińskiej, nie analizowałem każdej jednej piłki, natomiast rzeczywiście no i Kostiuk i Svitolina potwierdziły, że są w doskonałej formie. To się skończyło 3 setami, zwycięstwem podopiecznej Sandry Zaniewskiej, którą Państwo mieli okazję posłuchać w TOK 360 o godzinie 12. Więc Marta Kostiuk podtrzymała tą swoją fantastyczną serię na Mączce do 17 zwycięstw. Teraz ten licznik podkręciła wciąż bez porażki. No i Elina Svitolina, która przecież wygrała turniej w Rzymie, a więc ten tysięcznik poprzedzający Rolanda Garrosa jest już poza turniejem i nie będą się cieszyć Francuzi też, bo Francuzi tutaj bardzo Svito kibicują z racji tego, że jest to przecież żona ich ulubionego zawodnika ostatnich prawie 2 dekad, czyli Gala Monfisa. Nie wygra więc Svitolina. Czy to był przedwczesny finał? Zadawałem sobie takie pytanie. No może gdyby nie było w tym turnieju Aryny Sabalenki, która wczoraj po raz kolejny zresztą w ostatnich no nie miesiącach, ale to chyba gdzieś tak trzeba mniej więcej na przestrzeni pół roku powiedzieć, wygrała dość pewnie z Naomi Osaką. Gdyby nie Aryna Sabalenka, to pewnie powiedziałbym, że ten mecz Ukrainek to już był przedsmak finału.
1: No to w ogóle jest zabawne. My zawsze szukaliśmy tych polskich akcentów przez lata w różnego rodzaju dyscyplinach, że Francuzi na własnych kortach też muszą szukać takiego akcentu, że Svitolina jest trochę nasza, bo jest żoną Gaëla Monfilsa, jest dość zabawne. No ale ostatnia singlistka wyrzucona za burtę tego turnieju przez Maję Chwalińską. Krótko jeszcze, ja wiem, nie lubisz, ja też nie lubię mieszania sportu z polityką, natomiast no, Marta Kostiuk jednak dość głośno wyraża się na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. No a teraz czekają mecz z Rosjanką.
0: No ja nie powiedział, że ja nie lubię, bo uważam, że to są ważne statementy i Marta Kostiuk zrobiła to nie po raz pierwszy podczas tego turnieju, zresztą też Olejnikowa, inna tenisistka ukraińska też o tym wspominała. Ja nawet w swoich mediach społecznościowych też napisałem, że pierwszą rzeczą, którą Marta Kostiuk zrobiła po wygraniu tego ukraińskiego pojedynku ze Svitoliną, to było wspomnienie o tym, że dzisiaj no, wielu Ukraińców, Ukrainek zginęło podczas rosyjskich nalotów i oddała im hołd po meczu, więc to zwycięstwo zadedykowała swoim rodakom. No i trochę paradoks, że będzie grać z Rosjanką o finał, Edmirą Andrzejewą właśnie.
1: Mówiliśmy dużo o niespodziankach, to o tym już może nie będziemy wspominać po raz tysięczny, chociaż też wymieniliśmy taką uwagę dzisiaj przed programem, że gdyby ktoś nam powiedział przed startem turnieju, że na etapie najlepszej ósemki będzie 3 Włochów i nie będzie wśród nich Janika Sinera oraz że będzie 1 Polka i nie będzie to Iga Świątek, to byśmy nie uwierzyli. Maja Chwalińska na ustach wszystkich kibiców tenisa w Polsce, ale też na ustach wszystkich fanów tenisa będących w Paryżu, a także gwiazd, wyrażała się o niej m.in. Aryna Sabalenka, pytana przez polskiego dziennikarza na konferencji prasowej. Ty z kolei miałeś okazję porozmawiać z byłą liderką światowego rankingu, 3-krotną mistrzynią wielkoszlemową Angeliką Kerber, mającą niemieckie i polskie obywatelstwo, na temat między innymi tego, jak gra Maja Chwalińska w Paryżu. To posłuchajmy tej rozmowy.
2: Dzień dobry i zacznę od tego, co przed chwilą sprawiło, że aż się uśmiecham od ucha do ucha i od zwycięstwa Maji Chwalińskiej. Wielka sensacja tego turnieju, etap ćwierćfinału. Czy panią to zaskoczyło?
3: Myślę, że wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
2: To jest tak, że ona zaskakuje swoje rywalki tym niekonwencjonalnym tenisem, bo ona jest niesamowita. Stoi na tym szatrierze po wygranym meczu i mówi no one knows me, ale nie w kontekście takim, że jest słabą zawodniczką, tylko tego, że po prostu jest tak skromna. Ale wracając do pytania, czy to jest kwestia właśnie tego jej nietypowego grania? Lewa ręka, dużo slajsów, lobby, skróty, to jest ten klucz do tych zwycięstw, czasami niespodziewanych?
3: Myślę, że w tej chwili to jest na pewno jej klucz, bo tak jak sama mówi, nikt nie myślał, że ona tak daleko dojdzie tutaj w Paryżu i grać z zawodniczką, z którą się nie gra tak na co dzień, to na pewno jest teraz dla Mai coś, co musi dla siebie wziąć i właśnie jak będzie grała teraz z następną zawodniczką, musi grać tak samo dalej, bo to jest jej gra, tak wygrała w tej chwili tyle meczy tutaj. W sumie musi się tak samo na korcie pokazać do tej chwili, jak to zrobi, to

0: Myślę, że jeszcze tą jedną, może i dwie rundy może dalej dojść.
1: Teraz będzie Anna Kalińska, która dzisiaj grała bardzo zacięty mecz z Otapową. Tam się kończyło tiebreakiem. Anna Kalińska to jest taka zawodniczka, która powinna maj leżeć, czy będzie już poprzeczka znowu wyżej?
0: Myślę, że właśnie ma takie losowanie, że też następną rundę może wygrać, bo grała 3 sety Kalińska. Ja też jest już zmęczona i z Kalińską też nigdy nie wiadomo. Może mieć dobry dzień, może mieć zły dzień i Maja musi zagrać w sumie bardzo solidny mecz i nie powiem, że nie ma szans, więc nawet można na Maję na pewno stawiać, bo ja myślę, że na pewno tutaj z tą pewnością sobie, z siebie, co tutaj sobie już wzięła, może dojść daleko.
1: To jest 7 meczów już w nogach. Z własnego doświadczenia, wprawdzie ona zaczynała oczywiście od eliminacji, to jest bardzo dużo, ale czy to na takim etapie turnieju już przeszkadza, już się czuje ten ciężar, czy już się leci na tej fali takiej entuzjazmu kolejnych zwycięstw?
0: To już są emocje. Tutaj już teraz nie ma w sumie pytań, jak się czuję, tylko tutaj już jest w ćwierćfinale, są emocje i będzie na pewno próbować dać ze siebie wszystko, tyle, ile jeszcze ma i mam nadzieję, że też na korcie będzie czuć tą atmosferę, bo to już jest coś niesamowitego, być w ćwierćfinale szlema.
1: Iga Świątek odpadła w 4. rundzie, pierwszy raz od 2019 roku, 4-krotna zwyciężczyni. Obserwując jej karierę i mecze na Rolandzie Garrosie w poprzednich edycjach, czy to było bardzo duże zaskoczenie, czy obserwując to, co się działo, powiedzmy, na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, nieco mniejsze?
0: Myślę, że Iga w tej chwili jest w takiej fazie, gdzie szuka swój rytm, sama to powiedziała. W Rzymie zagrała dobrze, ale oczywiście tam też jeszcze nie czuła tą pewności siebie, więc nie można zawsze grać na wysokim poziomie i nie można wygrać wszystkich szlemów, więc mam nadzieję, że teraz parę dni odpocznie i się przygotuje jak najlepiej na trawę, bo to jest w sumie teraz już następny cel, zwłaszcza dla niej, która wygrała Wimbledon w zeszłym roku.
1: No tak, będzie bronić punktów. A jak pani ocenia te jej zmiany w sztabie, bo zatrudniła hiszpańskiego trenera, przez lata pracującego z Rafą, Francisco Roiza. To oczywiście tenis to jest czas, tutaj potrzeba czasu, ale pytam o sam jakby ruch, kierunek, że to Hiszpania.
0: Myślę, że ona tą decyzję podjęła dla siebie tak, że wybrała najlepszą decyzję, co mogła wybrać i myślę, że to dobra decyzja, no bo wiadomo, że to jest dopiero początek, ale potrzeba czasu, to tak jest w sporcie, to nie idzie z dnia na dzień zmienić wszystko i wszystko jest dobrze, tylko to potrzebuje czas. Oni wiedzą, w jaki kierunek chcą grać i gdzie chcą dojść, więc myślę, że tutaj nie trzeba się martwić.
1: To kto jest teraz faworytką do wygrania turnieju? Marta Kostiuk, która nie przegrywa w tym roku na Mączce, Elina Świtolina, która świetnie zagrała Rzym, Aryna Sabalenka, która wiadomo jest jedynką, czy ktoś jeszcze?
0: No nie, myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer 1 i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, sam turniej to jest turniej niespodzianek, mówię też o turnieju męskim, bo nie ma już Dżokowicza, nie ma Rybakiny i tak dalej, można by te nazwiska wymieniać. Nietypowy Roland Garros.
0: Nietypowy, ale szlemy zawsze mają niespodzianki.
2: Tyle Angelika Kerber, 3-krotna mistrzyni olimpijska, była liderka światowego rankingu w rozmowie z Przemkiem Pozowskim, który cały czas jest z nami, jest w Paryżu na miejscu, za chwilę wejdzie sobie na ćwierćfinał pomiędzy Rafą Hodarem a Aleksandrem Zwirewem. Tam trwa tiebreak w pierwszym secie, 3 piłki setowe dla Niemca rozstawionego z 2. Przemek, krótko, bo mamy 2,5 minuty właściwie.
3: Czyli 6-3 w tiebreaku.
2: Tak jest, 6-3 w tiebreaku. Maja Chwalińska, mówiłem o tym, że jakby zainteresowanie rośnie, a wraz z nim ten balonik rozrasta się do dużych rozmiarów. Dosłownie w tym momencie depesza Polskiej Agencji Prasowej. French Open, droga Maji Chwalińskiej przez ciernie do gwiazd. Znana łacińska sentencja per aspera ad astra, która dosłownie właśnie to oznacza. Wyjątkowo dobrze oddaje tenisową drogę Maji Chwalińskiej. I tu moje pytanie do ciebie. Bo ja już słyszałem dzisiaj kilka pytań do mnie. O, interesujesz się, Michał, czy to jest generalnie nowa Iga Świątek? To trochę nie jest ten przypadek. Ja nie chcę absolutnie gasić tego ognia, który się rozpalił w sercach polskich kibiców, ale o czym my mówimy? O tym, że urodziło się właściwie co? Kolejna Magda Linet i Magdalena Fręch? Czy może rzeczywiście, jak mówi Aryna Sabalenka, czy Angelika Kerber, zawodniczka na top 20, top 15, top 10?
3: Ja odpowiem tak, że najbliżej z tych nazwisk, które wymieniłeś, do Magdy Linet, bo jak myślimy o karierze Magdy Linet, to mamy przed nami bardzo solidną zawodniczkę, z błyskiem, który gdzieś tam się potrafił zdarzyć na przestrzeni tej kariery raz czy drugi. I to był półfinał Australian Open. Maja Chwalińska, być może ten jej tenis jest nawet bardziej zaawansowany technicznie niż Magdy Linet, natomiast ciągle jednak jest tak, że ta ziemia jej sprzyja, to mówiła chociażby w jednej z rozmów tutaj, którą przeprowadzałem, Agnieszka Radwańska, to chyba też wspomniała teraz Angelique Kerber, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast Maji Chwalińskiej trudno będzie na hardzie, na przykład na US Open, utrzymać taki poziom jak tutaj na Garosie, no bo te zawodniczki, które grają szybko, mocno, będą zyskiwały nad nią przewagę. Natomiast no, nie odbierajmy jej szansy na, nie wiem, dobicie gdzieś do powiedzmy 20, 25 miejsca. No, myślę, że to jest jak najbardziej realne. Czy pierwsza dziesiątka? Miałbym wątpliwość. No ale oby. No i oby też dostała dziką kartę, bo to jest jeszcze jeden z takich newsów, powiedzmy, z Paryża, bo tutaj też są przedstawiciele Polskiego Związku Tenisowego, teamu oczywiście Maji Chwalińskiej i ja już tak naprawdę od wczoraj, od wieczora wiem, że się będą starać o przyznanie dzikiej karty na Wimbledon, bo ona mimo wielkiego skoku w rankingu, przecież będzie no już przypomnij mi, 49 teraz, dokładnie chyba tak, tak to wygląda, to jeszcze się to nie nalicza na Wimbledon, więc ona jakby na ten moment tak musiałaby się przez kwalifikację
2: dokładnie, bo na US Open i Australian Open wiadomo, tak, że już będzie miała wejście z rankingu bezpośrednio do głównego turnieju. Maja Chwalińska kontra Anna Kalińska jutro w ćwierćfinale i to oczywiście będzie temat dnia. Przemku, za dziś bardzo ci dziękuję. Prosto z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. Za chwilę informacje. Nie, TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ołoski.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Wtorek, 2 czerwca, jest 16.
16: Prezes Kaczyński znów będzie dyscyplinował Mateusza Morawieckiego.
15: Znów w sprawie Stowarzyszenia Morawieckiego, co do którego miała przecież już w PiS-ie panować zgoda.
16: Od września zakaz używania smartfonów w podstawówkach.
15: Rząd chce też ograniczyć dostęp dzieci do pornografii, a na wszystko musi zgodzić się też prezydent.
16: Ukraina liczy straty po kolejnych brutalnych atakach Rosji.
15: Kreml groził atakami na centra decyzyjne, na cele wojskowe. Rakiety i drony spadły więc na przedszkola i przychodnie, zabijając i raniąc głównie cywilów. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, dzień dobry.
16: na Nowogrodzkiej zebrało się właśnie kierownictwo PiSu.
15: Jak się nieoficjalnie mówi, Jarosław Kaczyński chce po raz kolejny przywołać Mateusza Morawieckiego do porządku.
16: Prezesowi nie podoba się, że były premier powołał Stowarzyszenie Rozwój Plus, a jeszcze bardziej to, że przystąpiło do niego kilkudziesięciu polityków PiSu.
15: Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje, w tym roku chyba nici z wakacji, a więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Przemysław Czarnek, namaszczony przez prezesa na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, a jednocześnie jeden z maślarzy frakcji antagonistów Mateusza Morawieckiego, powtarza za Jarosławem Kaczyńskim, że jest przeciwnikiem tworzenia i funkcjonowania jakichkolwiek stowarzyszeń w ramach PiSu. Wyraźnie irytują go też pytania mediów na ten temat, choćby jednej z dziennikarek TVN-u.
17: My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której upada służba zdrowia, o czym nie mówicie w TVN-ie. Jesteśmy w sytuacji, w której NFZ Tuska nie chce płacić potężnych milionów złotych dla szpitali powiatowe, które upadają. Nie chcecie o tym mówić w TVN-ie. Jesteśmy w sytuacji, w której bezrobocie rośnie, zwłaszcza wśród najmłodszych, najszybciej w Europie. Nie chcecie o tym mówić w TVN-ie. Jesteśmy w sytuacji, w której prąd w Polsce jest najdroższy w Unii Europejskiej w stosunku do siły nabywczej. Nie chcecie o tym mówić w TVN-ie. Naprawdę najmniej ważną rzeczą i najmniej interesującą Polaków jest Stowarzyszenie Pana Morawieckiego.
13: Po części zgadza się z tym Marek Sawicki z PSL-u, który idzie jednak o krok dalej.
18: Ani Mateusz Morawiecki, ani pan Czarnek nie mają większego znaczenia na polskiej prawicy. Polska prawica rozwija się pod przywództwem pana Przydacza i pana Boguckiego, pod wielkim parasolem pana prezydenta Nawrockiego. To tam jest ośrodek polityczny budowania nowego środowiska politycznego na prawej części sceny politycznej, natomiast PiS jest już w tej chwili partią schyłkową.
13: Ale prezes wciąż walczy i próbuje utrzymać PiS w kształcie takim, w jakim był w przeszłości, z wieloma skrzydłami i frakcjami, uważa senator KO Grzegorz Schetyna.
19: Widzi upadające, spadające wsparcie i sondaże PiSu. Nie może zostawić tych centroprawicowych polityków, tak? Czy, bo zostawiłby wyborców, a jeżeli pójdzie w prawą, to będzie miał case, przypadek Czarnka, tak? Który nie jest akceptowany jako kandydat na premiera. Zawsze wybory wygrywa się w centrum.
13: I dlatego, zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Kaczyński, nawet gdyby chciał, to nie wyrzuci Mateusza Morawieckiego z partii. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
16: Konfederacja nie zamierza, przynajmniej na tym etapie, układać się z PiS-em przed prezydenckimi wyborami w Krakowie.
15: Nie będzie wskazanego przez PiS wspólnego kandydata na prawicy, mówił w poranku TOK FM kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak.
16: Wybory w Krakowie odbędą się w sierpniu, bo niedawno z funkcji prezydenta miasta został odwołany prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka.
20: Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata jeszcze nie wskazało. W partii myślano m.in. o Łukaszu Kmicie, ale poseł wcale nie pali się do tego wyścigu. Podobnie Małgorzata Wasserman. W PiS jest też koncepcja kandydata spoza partii. Mógłby nim być były polityk Koalicji Obywatelskiej Bogusław Sonik. PiS miał w tej sprawie sondować już Konfederację, ale kandydat tego ugrupowania w krakowskich wyborach, Bartosz Bocheńczak, w TOG FM sprawę skomentował tak.
21: Nie było takiego kontaktu. Tu cyniczna gra Prawa i Sprawiedliwości.
20: A gdyby był taki kontakt i by powiedzieli, proszę wesprzeć naszego kandydata.
21: Właśnie ja sobie tak wyobrażam ten telefon, że ten telefon to nie byłby tak ustalmy wspólnego kandydata, tylko to by wyglądało tak. Słuchajcie, ustalmy wspólnego kandydata, który będzie z PiS. Więc ta rozmowa, jeżeli tak by miała wyglądać, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać.
20: Niewykluczone, że w drugiej turze wyborów, jeśli do niej dojdzie, PiS wesprze Łukasza Gibałę, krakowskiego przedsiębiorcę, który w wyborach startował już wiele razy i który był zagorzałym przeciwnikiem Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Sama koalicja ma twardy orzech do zgryzienia. Ugrupowanie przegrało referendum i teraz nie chciałoby przegrać wyborów. W najbliższych dniach przedstawimy kandydata, mówił w TOG FM Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
22: To są decyzje pana premiera i to są decyzje, które będzie konsultował również z liderami naszego środowiska w
20: Krakowie.
22: Ale
20: może niewykluczone, że z ramienia Koalicji Obywatelskiej wystartuje senator Monika Piątkowska. Lewica najprawdopodobniej wystawi posłankę Darię Gosek-Popiołek. Swoją kandydatkę zgłosiła już partia Razem. To krakowska radna Aleksandra Owca.
16: A sam Aleksander Miszalski jeszcze do wczoraj był przekonany, że nadal będzie pełnił w strukturach Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej funkcję szefa.
15: No ale wczoraj nastąpiło brutalne zderzenie z rzeczywistością. Oprócz fotela prezydenta traci to stanowisko. Twierdzi, że decyzją krajowych władz partii, które rozwiązały struktury w Małopolsce, zaskoczony nie jest i że w pełni ją akceptuje. Katarzyna Młynarczyk.
0: Jak mówi Aleksander Miszalski, jest on lojalnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, a najważniejszym celem partii jest teraz wywalczenie urzędu prezydenta miasta.
1: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych i przyjmuje tę rolę.
0: Zdaniem byłego prezydenta powołana na stanowisko komisarza partii wicemarszałkini Dorota Niedziela ma duże zdolności koncyliacyjne i będzie w stanie poukładać na nowo strukturę partii.
1: Myślę, że to jest takie pokazanie, że potrzeba tutaj odświeżenia i potrzeba może chodzenia innymi ścieżkami niż do tej pory chodziliśmy i jakiegoś takiego świeżego zewnętrznego spojrzenia na tą sprawę, bo każdy, kto siedział w tym przez cały czas, jest niejako obarczony błędem.
0: Rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej zdaniem Aleksandra Miszalskiego zmobilizuje działaczy partyjnych do większego zaangażowania się w nadchodzące wybory prezydenckie w Krakowie.
15: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie.
3: Prokuratura chce uchylenia immunitetu Patryka Jakiego, by europosła PiSu zatrzymać i postawić mu zarzuty.
15: Sprawa dotyczy ekspresowego awansowania funkcjonariusza służby więziennej w czasie, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Dziś przekonuje, że miał podstawy do takiej decyzji.
23: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to, ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
3: Prokuratura tłumaczy, że do awansu doszło na stanowisko wcześniej zlikwidowane i bez odpowiedniego wniosku w tej sprawie.
15: Procedura uchylenia europoselskiego immunitetu może potrwać nawet pół roku, ale Patryk Jaki twierdzi, że może stawić się na przesłuchanie dobrowolnie nawet jutro, może też nawet oddać paszport.
3: Smartfony będą musiały zostać w plecaku lub w domu.
15: Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w podstawówkach. Będą co prawda wyjątki, ale przepisy mają wejść w życie już we wrześniu. Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, jest za to aprobata w gronie nauczycieli.
3: Tak przynajmniej twierdzi minister edukacji Barbara Nowacka, podpierając się rozmowami przeprowadzonymi przez Kompas Jutra i badaniami, z których wynika, że za smartfonowym zakazem jest 85% badanych. Błażej Kulesza.
24: Mówimy dzisiaj i będziemy proponowali rzecz bardzo trudną. Nie...
25: Gdy na posiedzeniu rządu zmiany w prawie oświatowym były dyskutowane i omawiane przez premiera Donalda Tuska.
24: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw.
25: To kilka minut wcześniej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można było usłyszeć głośne:
26: Nie zgadzamy się na zakaz.
25: Ze strony akcji uczniowskiej mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
26: Powinniśmy na początku edukować młodych ludzi o higienie cyfrowej, edukować o tym, że to są zagrożenia.
25: Te apele na nic. Tym razem resort zdania nie zmieni, a jak przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji, zakaz ma wyjść wszystkim na zdrowie.
27: Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość, po drugie wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
25: Przepisy, aby miały rację bytu, muszą być respektowane i tu pojawia się największy problem, co o dziwo dostrzega każda ze stron.
26: No jak Barbara Nowacka też w poranku Tok FM mówiła o tym, że to będzie po prostu rozwiązanie idealne, że damy radę wreszcie pozbyć się problemów dzieci i młodzieży, no nie damy się pozbyć jednym tutaj zakazem, więc trzeba na to uważać.
24: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
25: Stąd też obawy, że zakaz, może i słuszny, pozostanie martwy.
28: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów.
25: Mówi Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
28: Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
25: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje się, że jest od korzystania ze smartfonu uzależniona. Błażej Kulesza, Tok FM.
15: A oprócz tych przepisów rząd przyjmuje również inne dotyczące ograniczenia dostępu dzieci do pornografii, o ich potencjalnej skuteczności i o szczegółach jeszcze dziś w Tok 360.
3: Ruch lotniczy do i z Belgii został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego.
15: Przerwa potrwa do 21:00. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na dwóch lotniskach, w Liège i w Charleroi.
3: W związku z protestem na lotnisku w Brukseli odwołanych będzie około 200 lotów. Lotnisko prosi podróżnych, których loty zaplanowano między godziną 14 a 21:00, aby nie przyjeżdżali, bo to nie ma sensu. Infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne ucierpiały w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę.
15: Co najmniej 18 osób zginęło, ponad 100 jest rannych. Tomasz Orchowski.
2: Syreny alarmowe w Kijowie zawyły około 1:30 w nocy. Ludzie brali najbardziej potrzebne rzeczy i uciekali do schronów. Na zmasowany atak byli przygotowani. Od kilku dni ostrzegał przed nim ukraiński wywiad. Cele miały być obiekty wojskowe, ale ucierpiały przedszkola czy przychodnie. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko i mieszkanki stolicy opowiadają. To atak bez precedensu. Wykorzystali wszystko, co mają. Pociski Cyrkon i Kinżał, rakiety balistyczne i drony.
4: Poleciło szkło, było bardzo głośno.
2: Wybite szyby, przerażający huk. Siedziałam w łazience. Uderzyli wszystkim pociskami, szachedami. Żadne okno tego nie przetrwało. Tym razem poszliśmy z dziećmi do metra. Zwykle rzadko to robię, ale teraz wcześniej był atak, przestraszyliśmy się i poszliśmy.
5: Dużo silno nalekali się, przez te chodili teraz w metro.
2: Kreml grozi, że będzie przeprowadzał takie ataki dalej. W ten sposób stara się zwiększać presję na Kijów. Bo Putinowi nie idzie na froncie. Według analizy AFP drugi miesiąc z rzędu Ukraińcy odzyskali więcej terytorium, niż go stracili. Tomasz Rychowski, TOK FM.
15: Relacja z Kijowa jeszcze dziś w TOK 360.
3: Od jutra zmieniają się przepisy o ruchu drogowym.
15: A jedna z najważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży poniżej 16. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach i na hulajnogach elektrycznych.
3: Ale kask trzeba też będzie zakładać, korzystając z innych urządzeń transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach.
6: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
7: Będę bezpieczna na drodze.
8: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
9: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
8: A ile siostra ma lat?
9: 13.
8: Ale siostra będzie musiała teraz nosić kask, wie o tym?
9: Nie wie.
8: No to jak ty już masz kartę rowerową, to możesz siostrze dzisiaj powiedzieć, że od jutra będzie musiała jeździć w kasku.
9: No ja mówiłem jej już przed tym przepisy właśnie i mówiłem i nie chcę.
8: Dzieci jeżdżą bez kasków?
9: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
10: W kaskach, no oczywiście, że jeździmy, bezpieczeństwo trzeba dbać.
8: A jedziesz na rowerze czy na hulajnodze?
10: I na tym, i na tym.
11: Pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie jechałam rowerem z koleżankami się spotkać i bardzo nie chciałam założyć kasku, bo miałam ładnie włosy ułożone i w ogóle twarz pomalowaną, ale rodzice powiedzieli, jak nie weźmiesz kasku, to nie wychodzisz z domu. Po prostu nie wychodzisz. Więc już mam taką zasadę też w rodzinie, że po prostu ten kask muszę mieć wszędzie, o każdej porze dnia.
15: O kaskach, z tymi, których obowiązek najbardziej dotyczy, rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
3: A za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Będzie większa swoboda w zatrudnianiu w punktach opieki dziennej dla małych dzieci. Opiekunowie będą także mieli nowe uprawnienia.
15: Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Co się zmieni? Jedna osoba będzie mogła mieć więcej dzieci pod opieką.
3: Powstanie też nowy rejestr, w którym gromadzone będą m.in. dane o żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej. Szymon Kępka.
29: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie, tak jak funkcjonariusze publiczni, rzecznik rządu Adam Szłapka.
30: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem i szczególną ochronę prawną podczas wykonywania obowiązków służbowych, taką jaka jest, przysługuje funkcjonariuszom.
29: Zmienia się też limit jednoczesnej opieki. Obecnie jeden opiekun może sprawować pieczę nad 5 dzieci. Ten limit zwiększy się do 8 dzieci, a to dobra wiadomość dla małych społeczności. Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego.
1: Jest to dobre rozwiązanie dla małych społeczności albo dla takich społeczności, gdzie jest albo na przykład jako przy zakładowym punkcie opieki żłobkowej, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka i dużej grupy dzieci, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach można zrobić coś, co jest, ma wysoką jakość, ale jednocześnie jest dostosowane do małej grupy dzieci.
29: Projekt dokładnie określa też, kto może zostać opiekunem. Będzie to osoba, która ukończyła studia albo studia podyplomowe, między innymi z pielęgniarstwa, położnictwa, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, albo kierunki przygotowujące do pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3. Zmiany będą wchodzić stopniowo w instytucjach samorządowych od 2028 roku, a w pozostałych od teraz za 6 lat. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Doszło do naruszenia powagi sądu, ale nikt nie poniesie konsekwencji.
15: Mówimy o ubiegłotygodniowej sytuacji w sądzie garnizonowym w Lublinie, który wygłaszał wyrok w sprawie żołnierza, który strzelał do migrantów na polsko-białoruskiej granicy.
3: Żołnierz przyszedł do sądu w koszulce z symbolem neonazistowskiej grupy muzycznej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Żołnierz, który strzelał na granicy i usłyszał wyrok uniewinniający, miał na sobie kontrowersyjną koszulkę grupy Honor. To zespół znany z piosenek gloryfikujących nazizm. Na moje pytanie, co chciał przez to pokazać, odpowiedział tak.
13: To, kogo dostałem w prezencie.
12: Sąd w Lublinie w ogóle na taki, a nie inny strój nie zareagował. Pułkownik Tomasz Krajewski, który jest rzecznikiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, w przesłanej mi odpowiedzi napisał m.in. Niewątpliwie w zaistniałej sytuacji przewodniczący składu powinien, jeśli znał symbolikę prezentowaną przez oskarżonego, najpierw upomnieć oskarżonego, który swoim strojem naruszył powagę sądu, a po ewentualnym bezskutecznym upomnieniu mógł wydalić go z sali rozpraw, tak pisze rzecznik. Dodaje, że sąd orzekający w przypadku uznania, że oskarżony swoją postawą narusza powagę sądu, może ukarać taką osobę karą porządkową do 3000 zł, a nawet karą pozbawienia wolności do 14 dni. Tak się jednak nie stało. Na działania jest już za późno, bo jak wskazuje sędzia pułkownik Tomasz Krajewski, obecnie to zdarzenie jest już tylko kategorią historyczną i sędzia rzecznik nie widzi prawnej drogi reakcji na zachowanie oskarżonego. Jak mówił w TOK FM Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, wyrok wyrokiem, ale strój wiele znaczył.
14: Sygnał jest skierowany zdecydowanie do środowisk faszystowskich, gdzie on jakby pokazuje, słuchajcie chłopaki, to jestem ja, jestem tym, kim jestem w wojsku, bronię granicy, jestem kozakiem.
12: Ministerstwo Sprawiedliwości na moje pytania w sprawie tego, co się wydarzyło na sali rozpraw, nie odpowiedziało. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: 16.18 to jest TOK 360, o 16.20 informacje TOK FM, po nich najważniejsze informacje ekonomiczne, a w nich, no, niezwykle ważna sprawa, czyli ostatnia chwila na zakup w miarę tanich biletów na wakacje.
16: Reklama.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
0: specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa, bałtycki Ormus, religia i AI. Profesor Izdebski osek się Polaków, gniew rowerzystów. Magnat Sakiewicz. Nowa Polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie 3,75%. W tym roku RPO obniżyła stopy procentowe tylko raz, na początku marca o 0,25 punktu procentowego. Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku w wysokości 4986 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 32,60 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów do 15 czerwca musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości stawek minimalnych. Projekt resortu pracy w tej sprawie ma być przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, którego posiedzenie zaplanowano jutro. 100 tysięcy złotych kary Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na byłego ministra sprawiedliwości po postępowaniu w sprawie tzw. afery hejterskiej. Chodzi o to, że ówczesny minister Zbigniew Ziobro nie wdrożył odpowiednich środków, by uniemożliwić bezprawne przetwarzanie uzyskanych z resortu danych osobowych sędziów.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Jak tam stopy procentowe? Jest 16.21 przed Państwem, jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
22: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
23: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Kredytobiorcy na razie mogą spać spokojnie. Stopy procentowe wciąż stoją w miejscu, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewali się takiej decyzji, od kiedy okazało się, że inflacja rośnie dużo wolniej, czyli droższe paliwa i energia nie napędzają jeszcze wzrostu wszystkich innych cen w gospodarce. I dalsze trzymanie stóp w miejscu na razie wydaje się najbardziej prawdopodobne. Podobne, mówił w popołudniowym EKG Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
24: To takie troszkę najprostsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie z tych, które można by sobie było wyobrazić.
23: No i tak bez zmian, według tego stanu, który mamy na dziś, tego inflacyjnego odczytu za maj, pana zdaniem stopy procentowe już w tym roku zostaną?
24: Panie redaktorze, może tak się zdarzyć, no bo nie oszukujmy się, my nie dostaliśmy tego bardzo takiego mocnego uderzenia z tą inflacją w okolice 4, ale my cały czas jesteśmy w okolicach 3 i z taką tendencją, że kilka najbliższych miesięcy to może być coś między te 3 a 3,5. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
23: A to by oznaczało, że w następnych miesiącach raty kredytów pozostaną bez zmian. Co dziesiąty Polak wpada już w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów nawet nie myśli o jego podwyższaniu. Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy rocznych dochodów, a już 10% podatników go przekracza i ta liczba z powodu rosnących wynagrodzeń z roku na rok też szybko rośnie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawiał jednak w porannym EKG wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
25: No mamy prezydenta, który zapowiedział i dość konsekwentnie, z jednym wyjątkiem na razie.
26: Że będzie wetował podatki objęte dla zwykłych ludzi, tak jak mówił kiedyś.
25: Tak, w tym to się ładnie nazywa tax mix, czyli w tej, tej układance podatkowej możliwe są pewne przesunięcia. Można jeden podatek trochę obniżyć, można inny podatek podwyższyć. Postawa pana prezydenta powoduje, że mamy trochę związane ręce i ta nasza swoboda jest poważnie ograniczona. poważnie ograniczona, co też sprawia, że tego typu ruchy, które można by wykonać w innej konstelacji politycznej, w innej sytuacji, no na razie są trochę niedostępne. Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd no, w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, znaczy jest nierealne, bo tych pieniędzy trzeba poszukać gdzie indziej, a te inne ścieżki są niedostępne dla nas, a opcja zmniejszania wydatków nie spotyka się z aprobatą społeczną.
23: Z wiceministrem finansów rozmawiał Rafał Hirsch. Ministerstwo zapowiada natomiast powrót do zawetowanych już raz przez prezydenta podwyżki opłaty cukrowej oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Przygląda się też możliwości dodatkowego opodatkowania alkoholu w małych butelkach, czyli tak zwanych małpek. Na jutrzejsze wyjazdy na długi weekend zatankujemy benzynę po mniej niż 6 zł za litr. Jutro maksymalna cena benzyny 95 zostanie na poziomie 5 zł 95 groszy. Za to gorsze wieści są dla tankujących olej napędowy, bo maksymalna cena diesla jutro wzrośnie o 14 groszy do 6 zł 40 groszy. To może być ostatni moment na zakup w miarę tanich biletów na wakacje. Tym bardziej, że na razie zapowiadanej katastrofy w cenach nie widać. Na wakacyjne wyloty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów kosztów drogiego paliwa. Zobaczyli, że pasażerowie ostrożniej podchodzą do wakacyjnych rezerwacji, mówił w południowym EKG Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
2: Faktycznie mamy do czynienia z taką troszkę aberracją właściwie od początku maja, od ponad miesiąca, bo ceny biletu powinny być faktycznie już zdecydowanie większe, natomiast wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie. One zaczęły troszeczkę iść w górę w ostatnich dniach, zapewne w związku z kolejnym szczytem podróżniczym, czyli tym długim weekendem czerwcowym. I wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych no, paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
23: Ekspert dodaje, że do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik. Największy niskokosztowy przewoźnik po cichu rozpętuje na największych polskich lotniskach wojnę o pasażera na ceny i kierunki. Przedsiębiorcy mają dziś ostatni dzień, żeby odzyskać z ZUS-u ewentualną nadpłatę składki zdrowotnej za ubiegły rok. Do północy trzeba zaakceptować gotowy wniosek o zwrot, jaki wygenerował w swoim systemie ZUS. I wtedy w ciągu kilku dni lub tygodni pieniądze wrócą na konto przedsiębiorcy. 4,23 zł. Tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,62. Dolar 3,63. A funt po 4,90.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
5: Szesnasta 28, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Rząd przyjął projekt nowelizacji zakazujący używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Na ten temat już opowiadaliśmy w TOK FM, czy to Filip Kekusz w TOK 360 Południe, czy to Wojciech Muzal w pierwszym programie. Odsyłam państwa do aplikacji TOK FM i na portal tokfm.pl. Tam te rozmowy są do odszukania, ale tych przepisów przyjętych przez rząd było więcej. Między innymi to pakiet ustaw, który wzmacnia ochronę dzieci w internecie. I nim przejdziemy do szczegółów, ja mam pytanie bardziej ogólne. Czy słuszna jest moja intuicja, że rząd trochę inną drogą wprowadza przepisy, które prezydent już zdążył zawetować w postaci ustawy o usługach cyfrowych wprowadzającej ten unijny pakiet Digital Service Act?
6: No tak to wygląda generalnie, więc jak nie drzwiami, to oknami. Dla bezpieczeństwa cyfrowego dzieciaków myślę, że to jest kwestia mega istotna, szalenie istotna, tym bardziej, że wiemy z wielu badań prowadzonych w Polsce, że de facto dzieci już od 9-10 roku życia nie mają problemu, żeby wejść na serwis pornograficzny i po prostu z niego w jakiś sposób korzystać. Więc idea dobra, słuszna, mocno niedopracowana. Zresztą sam premier mówi, że ta ustawa pozostawia trochę do życzenia, ale inaczej się nie da. Natomiast za tę ideę trzymam mocno kciuki.
5: Chyba podstawową rzeczą, która jest w tych przepisach, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę oczywiście, ale jest to, że ma być skuteczna i w pełni anonimowa weryfikacja wieku bez naruszania prywatności, czyli no, nie będzie wystarczyło kliknąć, jeżeli w ogóle jeszcze ktokolwiek o to pyta, ale nie będzie wystarczyło kliknąć, że ma się 18 lat. Ta weryfikacja ma nastąpić. Jest możliwa taka skuteczna i anonimowa weryfikacja?
6: Póki co ta ustawa nie zakłada takiego narzędzia, natomiast docelowo taką weryfikację trzeba będzie zrobić. Czy to przez M-Obywatel, czy po śladach behawioralnych, czy to po innych dokumentach, czy śladach, które zostawiamy w internecie. To jest chyba szalenie istotne i trudne i myślę sobie, że pomimo tego, że coś dzisiaj zostało uchwalone i ustanowione, żeby to naprawdę miało ręce i nogi, a przede wszystkim działało, to myślę, że jeszcze trochę wody upłynie, ale ta kwestia synergii pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji czy Ministerstwa Zdrowia jest tutaj szalenie kluczowa. Czuć, że ta ustawa jest ponad podziałami i to jest super, to jest mocny pozytyw. Natomiast ja cały czas czekam na konkrety, jeżeli chodzi o ten system weryfikacji wieku.
5: Ale to przyznam, że mi w tej chwili troszeczkę opadły ręce, bo po pierwsze mam przed sobą wpis ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który mówi: wprowadzamy skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników. Potwierdzamy wyłącznie pełnoletność, nic więcej. Po drugie, wydaje mi się to jakaś sprawa absolutnie podstawowa.
6: Oczywiście, że tak. To jest bardzo podstawowa sprawa, to raz, a dwa, w kontekście niechęci, no bo nikt nie chce, żeby kolejne ustawy zostały zawetowane, więc ta kwestia cały czas styku, co mogę oglądać, a czego nie powinienem, co państwo powinno kontrolować, co państwo o mnie wie, jest szalenie istotne. Jeżeli to, co minister Gawkowski mówi, już funkcjonuje, to ja chciałbym to zobaczyć.
5: No dobrze, to co my zyskujemy dzięki, mielibyśmy właściwie zyskać, no bo jeszcze ta droga do prezydenta i ten element Pałacu Prezydenckiego jest trochę w tym kontekście, powiedziałbym, wręcz niepokojący, ale co my mielibyśmy zyskać dzięki tym przepisom, skoro nie ma w nich rzeczy, jak się zgadzamy, podstawowej, czyli weryfikacji wieku. Nie ma jeszcze jednej chociażby, nie obejmuje one prywatnej komunikacji, a to jest podobno komunikatory, to jest podobno miejsce, w którym dzieci stykają się z pornografią, często z pedofilią.
6: Tak, bardzo. Ma pan rację, panie redaktorze. Jeżeli ktoś nas słucha i uważa, że materiały pornograficzne są na stronach pornograficznych, to należy wyjść, obudzić się, mocno sobie gdzieś tam kuksańca dać i powiedzieć, że nie. W mediach społecznościowych, na komunikatorach, na platformach growych jest strasznie dużo treści. I jeżeli ktoś by mnie zapytał, gdzie łowią pedofile dzisiaj dzieci, no to przede wszystkim na Robloxie i na WhatsAppie, a niekoniecznie na stronach internetowych. Także to jest jedna rzecz. Co daje nam w ogóle ta ustawa dzisiaj? Ja myślę, że super dużo daje w kontekście w ogóle mocnego mówienia o tym, że jest problem. Jeżeli jest ustawa, to znaczy, że ten problem zasługuje na miano problemu społecznego, który należy pilnie rozwiązać. Przepraszam za sformułowanie, ale ciągle musimy nawijać makaron na uszy, że środowisko internetu nie jest bezpieczne albo często może być niebezpieczne, kiedy rodzice się wycofają z tego świata cyfrowego. No i ta ustawa pokazuje, mam nadzieję, że wszyscy siadają do jednego stolika, zaczynamy grać do jednej bramki. Może pewne rzeczy się nie udadzą w pierwszym rozdaniu, przepraszam, że to tak sformułuję, ale myślę, że kropla drąży skałę i ta ustawa jest szalenie istotna, nawet jeżeli ona ma mankamenty.
5: A co się uda? Bo samo rozdanie kart to trochę dla mnie mało, żebyśmy chociaż jedną partię rozegrali. Żeby jakaś odrobinę, żeby ta szklanka była w połowie pełna, bo na razie to jest trochę pusta.
6: Każda ustawa, która nie będzie onarzędziowana, będzie pusta. To samo z telefonami komórkowymi, też może się okazać, że to jest mocno puste. Więc ja tylko czekam na różnego rodzaju rozporządzenia, programy profilaktyczne, zwiększone środki na edukację medialną rodziców, dzieciaków, mocne zbanowanie, przepraszam za sformułowanie, serwisów pornograficznych. Coś, co może się nie udać ze względu na to, że media społecznościowe raczej są amerykańskie, więc ja bym cały czas wracał do aktu o usługach cyfrowych DSA, który zostaje, czy został póki co niepodpisany. Trudno jednoznacznie powiedzieć, z czym będziemy mieli do czynienia za 2 czy 3 miesiące. Sam jestem ciekawy. No, organizacje pozarządowe, organizacje jak Uniwersytet Gdański czy jakikolwiek inny, no, patrzymy troszkę na ręce politykom. Nasza jest taka rola, ale no, w przypadku pornografii daje duży kredyt zaufania. Oby mnie nikt nie zawiódł.
5: Bardzo dziękuję. Dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, był gościem TOK 360. 16:36, o 16:40 informacje TOK FM. A po nich o tym, co dzieje się pomiędzy Izraelem a Libanem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiadał atak na Bejrut, ale zdaje się, że w bardzo ostrych słowach z głowy mu to wybił amerykański prezydent Donald Trump.
1: Autopromocja.
7: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbiory-społeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl KPL.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy zakończyli dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, a pogorzelisko obecnie jest nadzorowane przez policję. Przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo prowadzone przez płocką prokuraturę. Na tym etapie dotyczy ono nieumyślnego spowodowania pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu ludzi i mieniu w wielkich rozmiarach. Prawie 800 strażaków z 14 krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Komisja Europejska przedstawiła plan gotowości na wypadek pożarów lasów na nadchodzące lato. To najbardziej ambitny i najlepiej skoordynowany pakiet gotowości w historii wspólnoty, oceniła unijna komisarz do spraw gotowości i zarządzania kryzysowego. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Unijne zespoły będą gotowe do współpracy z lokalnymi strażakami, co jest zwłaszcza istotne w pierwszych krytycznych godzinach po wybuchu pożaru. Maja Chwalińska powalczy jutro o półfinał French Open. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 22 Rosjanka Anna Kalińska. Choć to kolejna znacznie wyżej notowana od Polki tenisistka, to bukmacherzy ich szanse w meczu oceniają 50-50.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Szesnasta 16:41, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
13: To było wczoraj. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał rozkaz zaatakowania uznawanego za bastion Hezbollahu południowego przedmieścia Bejrutu. To było również wczoraj, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie, a rozmowy z Iranem będą kontynuowane. Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanyahu, ogłosił Trump. Ta owocna rozmowa, opisują ją media, miała między innymi wyglądać w ten sposób, że Trump plan Netanyahu dotyczący ataku na Bejrut nazwał całkowicie szalonym. Jesteś kompletnie szalony, gdyby nie ja, siedziałbyś w więzieniu, ratuję ci tyłek, teraz wszyscy cię nienawidzą i dlatego wszyscy nienawidzą Izraela, miał krzyczeć Trump do słuchawki. Według jednego ze źródeł serwisu Axios był wściekły. Co ty do diabła robisz, krzyczał do Netanyahu. To ten wątek irański tak mógł rozeźlić amerykańskiego prezydenta?
14: Myślę, że tak naprawdę kilka wątków, biorąc pod uwagę, że ten, no, można powiedzieć wprost, no, zerwany, nietrwający rozej między Hezbollahem a Izraelem został też narzucony przez Trumpa, tak więc jakby to był jego tak naprawdę deal, jeśli można użyć tego słowa, się tak naprawdę, no, nie działa tak naprawdę od samego początku i teraz faktycznie jest ryzyko, że zostanie ta sytuacja wykorzystana przez Iran. Nie umówmy się raczej też dość no, przedmiotowo, tak, bo wydaje się, że faktycznie tutaj gdyby negocjacje amerykańsko-irańskie były faktycznie bardzo, bardzo blisko, to nawet ta wymiana między Izraelem a Hezbollahem by... No, to była jakby decyzja dla Irańczyków tak naprawdę, czy zostałby akurat ten argument użyty, prawda, że właśnie pod konieczność jest zakończenia tej operacji. No na pewno to nie służy tym negocjacjom, które znalazły się poniekąd w impasie. No i też, mówmy się, ta relacja między Donaldem Trumpem, aby nie wiem, Netanyahu, no ona jest daleka od powiedziałbym, no, sympatii. W dużej mierze jednak widzimy tutaj, że no, dużo jest problemów ze strony, znaczy wiele problemów tak naprawdę dostrzega administracja amerykańska, biorąc pod uwagę podejście Izraelczyków do konfliktu, a jednocześnie no, łaknie jakiegoś sukcesu, tak, no teraz też trwają rozmowy izraelsko-libańskie, tak, czyli tak naprawdę nie tyle rozmowy stricte między wojującymi stronami, tylko właśnie między na tym państwowym poziomie, to pytanie, jakie tak naprawdę miałyby być efekty, co one miałyby tak naprawdę wnieść do tej sytuacji. Więc to też byłoby na pewno coś, co no, prezydent Trump by poczytał za sukces, ale póki co faktycznie widzimy, że raczej dominują te no, negatywne emocje i raczej no, skonfigurowanie też między sojusznikami.
13: Tak, ambasadorowie Izraela i Libanu rozpoczęli w Waszyngtonie nową rundę bezpośrednich rozmów. Jak wygląda ta sytuacja na tym froncie, który Izrael, nie wiem czy mówić, otworzył, bo jakby ten front jest otwarty od lat, ale otworzył na nowo w wojnie z Hezbollahem?
14: No tutaj ta sytuacja jest dla Izraela dość niekorzystna, tak? Bo widzimy, że Hezbollah mimo tego poważnego osłabienia, jakie doznał po wojnie w 2004 roku, po akcji Pejdorowej, jakby po tej pierwszej inwazji na południowy Liban. Tutaj no, straty, które Izrael ponosi, są już w wielu miejscach, są bardzo wysokie, tak biorąc pod uwagę, że bodajże połowa żołnierzy, która zginęła w trakcie tego tak zwanego właśnie rozejmu, tak narzuconego przez Trumpa. Wykorzystanie tych dronów działających na, że powiem, na okoblowaniu, tak? Wykorzystanie jednak jakichś swoich jednak ciągle istniejących zasobów rakietowych, no to destabilizuje północny Izrael. Straty są duże, jeśli chodzi właśnie o stronę izraelską, to podkreślam. No i jakby faktycznie to gryźnięcie się jest coraz bardziej, coraz

0: rząd, za uległość wobec Stanów Zjednoczonych, wilcze prawo opozycji. Niemniej myślę, że gdyby premierem był ktoś inny niż Netanyahu, Izrael zachowałby się dokładnie tak samo, jeśli chodzi o ten front libański. Tutaj faktycznie jest jednak konsensus, jeśli chodzi o zagrożenie, jeśli chodzi o ten kierunek właśnie ze strony Hezbollahu, Iranu. Więc tutaj ta polityka by się raczej nie zmieniła, no ale też mimo wszystko podejściu Netanyahu i faktycznie jakiejś zmianie władzy, no jednak obciążenie wizerunkowe, taki powiedzmy pewnego rodzaju, no może nie czysta karta, tak, ale jednak jakiś kredyt zaufania, tak, od strony partnerów zachodnich może się pojawić, mimo że, no właśnie, tak jak już wspomnieliśmy, no te działania Izraela w strefie Gazy, czy na zachodnim brzegu, czy ogólnie w regionie, no przyniosły dużo zniszczeń i dużo destabilizacji.
1: A w relacjach amerykańsko-izraelskich coś się zmienia, czy jednak Amerykanie są tak mocno uwiązani też wewnętrzną polityką, interesami strategicznymi, jakby trudno tutaj o zmianę, poza tym, że Donald Trump może wykonać mniej lub bardziej miły telefon do Benjamina Netanyahu.
0: Znaczy tutaj, jeśli myśleliśmy o takiej większej zmianie fundamentalnej, jeśli chodzi o te relacje, to faktycznie według mnie jeszcze trochę lat do niej. Tutaj faktycznie te związki, o których pan wspomniał, są ciągle bardzo silne. Wśród elit politycznych jest konsensus, że Izrael jest tym strategicznym sojusznikiem, ale już nastroje społeczne, czy właśnie te, powiedziałbym, świeży narywek polityczny, no już ma do tego zupełnie inne podejście, więc tutaj pewnego rodzaju długofalowa zmiana prędzej czy później nastąpi. Ale to nie są tylko, powiedziałbym, pogróżki, czy właśnie tego typu wizerunkowe strzały w Netanyahu, jeśli można tak powiedzieć, ale to są też jakby konkretne blokady, tak, bo jeśli chodzi na przykład o sytuację wobec Syrii, tak, no to tutaj Izrael też została postawiona tam przez Amerykanów, tak, czy jeśli cofniemy się paręnaście miesięcy, tak, po ataku na Katar, to też jakby wywołał duży nacisk. No tutaj faktycznie jesteśmy trochę jeszcze trudniejszych uwarunkowaniach, tak, biorąc pod uwagę sytuację w Iranie, no ale jeśli na przykład weźmiemy za dobrą monetę te przecieki, które wychodzą z negocjacji irańsko-amerykańskich, no to tam są rzeczy, na które Amerykanie mieliby się zgodzić, prawda, no, które są bardzo nie po myśli strony izraelskiej, więc to nie jest tak, że w tym momencie no, cały czas jest ten, uwzględniany jest ten głos tego sojusznika, jakby tutaj przede wszystkim no, poniekąd jest realizowana ze strony administracji Trumpa polityka America First.
1: Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK 360 16:49. Adam Ozga, a kolejnym gościem TOK 360 jest Grzegorz Knap, prawnik z kancelarii LAS, Legal Laskowski Knap. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przyjechałaś, dajesz tu wulgaryzm, przyjeżdżasz tylko na mecze, przekręcasz i ludzi. Wulgaryzm tam, gdzie się urodziłaś. Takie słowa miała usłyszeć sędzia asystentka podczas meczu A-klasy między Orłem Urzędów a Sygnałem Hodel. Miała je usłyszeć ze strony osoby związanej z jednym z tych klubów. No ale okoliczności się trochę zmieniły, bo gdyby to się zdarzyło jeszcze miesiąc temu, sprawa by została potraktowana inaczej. Dziś jest traktowana inaczej, dlatego że sędziowie są już od kilkunastu chyba dni traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza dla tej sprawy? Jaki będzie jej dalszy ciąg?
2: Panie redaktorze, bardzo precyzyjne tutaj stwierdzenie, że sędziowie są traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Nowe przepisy w maju podpisane przez prezydenta i tu w maju te przepisy też weszły, tego roku weszły w życie. Sędziowie nie są funkcjonariuszami publicznymi, tak jak policjant czy nauczyciel, ale korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, czyli korzystają z tego dobrodziejstwa, które ma postać taką, że przepisy prawa karnego w szczególny sposób traktują jakiekolwiek naruszenia wobec właśnie takich osób z tą nadzwyczajną ochroną. I tu jest bardzo dobry pierwszy przykład, jakby ta sytuacja wyglądała przed wejściem tej nowelizacji. Przed wejściem tej nowelizacji to zachowanie, które miało miejsce, to skandaliczne zachowanie, które miało miejsce na stadionie, nie byłoby ścigane z urzędu. To znaczy sędzia musiałby złożyć zawiadomienie na policji czy w prokuraturze, wypełnić odpowiednie dokumenty i dopiero wtedy mogłoby być wszczęte postępowanie i ta sprawa się by toczyła trybem przepisów.

0: kodeksu postępowania karnego, a teraz po nowelizacji, po tych zmianach w przepisach ustawy o sporcie, z urzędu jest wszczynane postępowanie z uwagi, że tutaj są duże przesłanki do tego, że miało miejsce naruszenie, znaczy zniewaga osoby, która korzysta właśnie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.
1: Czyli ktoś musi w tej sprawie złożyć zawiadomienie, czy nie mówię, że koniecznie ta znieważona sędzia asystentka, czy na przykład wystarczy, że policja jest na meczu i to usłyszy?
0: Dokładnie. Policja jest na meczu, usłyszy i ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające. Żadnej czynności dodatkowej, takiej inicjującej to postępowanie sędzia nie musi wykonywać. Cały ten ciężar tych pierwszych czynności jest po stronie organów publicznych i to jest zdecydowanie ułatwienie i wzmocnienie ochrony sędziego. I to jest jeden ten kluczowy element, a drugi element to, który jest również istotny, jest taki, że zniewaga czy naruszenie nietykalności osoby korzystającej z ochrony jak funkcjonariusz publicznych jest zgodnie z przepisami prawa karnego wyżej karalna niż naruszenie nietykalności czy zniewaga osoby, która nie korzysta z tej specjalnej ochrony. Także w skrócie, po pierwsze, będzie postępowanie z urzędu, a po drugie, potencjalna kara dla takiego sprawcy tego naruszenia będzie zdecydowanie większa niż było to przed wejściem nowelizacji ustawy o sporcie.
1: O zmiany, o której mówimy, od lat apelowało środowisko sędziów sportowych. Myślę, że ona jest szczególnie istotna dla tych sędziów, którzy... Ja też miałem taką okazję, którzy pracują przy meczach w tych najniższych klasach rozgrywkowych, na które to mecze jeżdżą sami do niedużych miejscowości, gdzie służby porządkowe to jest często fikcja na tych spotkaniach i spotykają się tam z agresją słowną, z agresją fizyczną. Ale też wiem, że takich przypadków jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie tylko na tym niskim poziomie, ale byłem... miesiąc temu na meczu Ekstraklasy, gdzie cała wielka trybuna lżyła sędziego. I trochę się zastanawiam wobec tego nad egzekwowaniem tych przepisów. Zarówno na tym niskim poziomie, gdzie często różnie jest z obecnością policji na meczach, jak i na tym poziomie bardzo wysokim, gdzie po prostu wszyscy widzimy, że kilka tysięcy osób dopuszcza się tego znieważenia osoby korzystającej z ochrony jak funkcjonariusz publiczny.
0: To bardzo, bardzo ciekawa kwestia, którą pan redaktor poruszył, bo ostatnio słuchałem wywiadu jednego z byłych premierów, który wskazywał jasno, że przepisy prawa, sam fakt uchwalenia danej ustawy przez Sejm i podpisanie go przez prezydenta i wejście w życie tej ustawy nie zmienia naszej rzeczywistości. Nawet wydanie 10 rozporządzeń tego nie zmieni. Kluczowe jest, jak on wskazał jasno, execution. I tu tak samo w tym naszym przypadku nowelizacji ustawy o sporcie, przepisy weszły w życie. Większość tutaj środowiska sportowego ma przekonanie, że to powinny te przepisy istnieć. Ale to, jak te przepisy będą stosowane, jak będzie realizacja tych przepisów, to już nie zależy od ani tutaj środowiska sportowego, ani też nawet od władzy ustawodawczej, ale od władzy wykonawczej. Tutaj mam na myśli policję i prokuraturę. I to jest pytanie, bo no niestety w ramach procesu legislacyjnego nie dopatrzyłem się też jakiejś pełniejszej analizy, ani też opinii ze strony policji i prokuratury, jak te organy są przygotowane na wprowadzenie nowych przepisów, na wprowadzenie nowelizacji ustawy o sporcie. Czy są już przygotowane ich wewnętrzne zalecenia, procedury, jak zachowywać się podczas stwierdzenia właśnie takiego potencjalnego naruszenia przepisów kodeksu karnego w postaci znieważenia na przykład sędziego, czy naruszenie nietykalności sędziego. Czy już tam są procedury, które będą wykazywać, jak policja czy prokuratura następczo ma działać, w szczególności, gdzie, jak pan redaktor wskazał, mamy sytuację, gdzie setki czy nawet tysiące osób potencjalnie dopuszcza się tego naruszenia w postaci zniewagi sędziego podczas meczu, który wykonuje te swoje obowiązki wynikające z regulaminów rozgrywek. I jak tu policja ma się zachować? Czy... I tutaj pytanie jest otwarte. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak policja i prokuratura są w stanie podjąć te działania. I tu mamy pierwszy przypadek, w którym rozpoczęliśmy tam naszą rozmowę. Pokaże nam, jak policja jest w stanie sprawnie przeprocesować wszędzie postępowanie.
1: Tak, na razie na tym niskim poziomie, to przypomnę, była A-klasa między orłem urzędów a sygnałem HODL, ale ja jestem bardzo ciekaw tego ekstraklasowego przykładu. Cała trybuna dużego stadionu. Bardzo dziękuję. Grzegorz Knap, prawnik Kancelaria Las Legal Laskawski Knap, był gościem TOK 360. Karolina Lewicka już obok mnie. Wywiad polityczny już za chwilę. Milknę, słucham.
2: Czasu było mało, ale się udało. Są podpisane kontrakty na krajowe zakupy w ramach SAFE, 62 umowy o niebagatelnej wartości 120 miliardów złotych. Pochylimy się nad ich treścią. Co i po co kupimy za te pieniądze, powie nam Marek Świerczyński z Polityki Insight. Wcześniej będzie z nami Marek Sowa, polityk Koalicji Obywatelskiej, związany z Małopolską, o tym, co słychać w Krakowie. Tak.
1: Bo tam się dzieje.
2: No chyba u Aleksandra Miszalskiego nadzwyczaj źle, bo raz, że przegrał referendum, a dwa, że Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej te w Małopolsce i Miszalski nie jest już przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej.
1: A jeszcze wczoraj myślał podobno,
2: właśnie,
1: że będzie.
2: Tak i tak mówił nawet na konferencji prasowej. W zeszłym tygodniu zresztą politycy Koalicji Obywatelskiej mówili, że nie widzą powodu, dla którego trzeba byłoby karać Miszalskiego za to przegrane referendum. Przecież nie było skandalu korupcji, przestępstwa, tylko suma drobnych błędów. Tomasz Żółciak będzie też z nami i tutaj porozmawiamy sobie z panem redaktorem o takiej przykrej licytacji, jaką można zaobserwować od kilku dni między PiS-em a Konfederacją na antyukraińskość.
1: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Będzie relacja prosto z Kijowa.
3: Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Półtorej minuty po 17:00 Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska zaproponuje wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Tak przynajmniej twierdzą źródła unijne. Takie ograniczenie może zostać wprowadzone przy przedłużaniu mechanizmu na kolejny rok. Chodzi o mechanizm przewidziany w unijnej dyrektywie o ochronie tymczasowej, która gwarantuje osobom objętym ochroną prawo do legalnego pobytu, pracy i szkoły we wszystkich państwach Unii. Takie ograniczenie ochrony tymczasowej odpowiedziałoby na obawy, które wyraża kilka państw członkowskich, a które dotyczą zmieniającego się profilu przybyszów, a także potrzeb Ukrainy związanych z odbudową i obroną kraju. Europoseł Patryk Jaki ocenił, że wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu to jeden z najśmieszniejszych i najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. Zadeklarował jednak, że w razie przyjęcia przez Parlament Europejski wniosku w sprawie jego immunitetu stawi się na przesłuchaniu. Waldemar Żurek chce zgody na zatrzymanie Patryka Jakiego. Zawiadomienie w jego sprawie złożył dyrektor Służby Więziennej. Zdaniem prokuratury zgromadzony materiał wskazuje na dostateczne podejrzenie, że Jaki jako wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za służbę więzienną mógł przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków. Prokuratura w Sztokholmie oskarżyła 20-latka o udział w neonazistowskiej organizacji terrorystycznej Maniak Murder Cult. Według szwedzkiej fundacji Expo jest to ukraińsko-rosyjska grupa o charakterze sadystycznym, która zdobyła naśladowców w innych krajach. W akcie oskarżenia jest mowa o istnieniu listy celów osób fizycznych i organizacji, a także gromadzeniu noży. Najbliższa noc z opadami deszczu na północnym wschodzie, a nad ranem popada na południowym zachodzie. 10 stopni na wschodzie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu, około 8 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Marek Sowa, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł z Krakowa. Dodam, bo to nie bez znaczenia dla naszej rozmowy. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z posłanką Dorotą Łobodą, którą pytałam o los partyjny Aleksandra Miszalskiego. I posłanka Łoboda mówiła mi tak. No nie było skandalu, korupcji, jakiegoś innego przestępstwa. Była suma drobnych błędów, był zdeterminowany przeciwnik z pieniędzmi. Tu mowa oczywiście o Łukaszu Gibale. No i nie można za to karać Aleksandra Miszalskiego jeszcze utratą stanowiska szefa struktur małopolskich Koalicji Obywatelskiej. No ale kilka dni później okazało się, że premier Tusk postanowił jednak ukarać byłego już prezydenta Krakowa, wybranego w marcu na szefa struktur Małopolski. Pan jest zaskoczony tą decyzją premiera, czy też absolutnie nie?
13: Czy wszystko to, co pani posłanka Łoboda powiedziała, jest prawdą? No, pan prezydent jakichś błędów dużych nie popełnił. Zrobił też, bym powiedział, bardzo dużo w zakresie pozyskania funduszy europejskiej, 1,5 miliarda w przeciągu tych 2 lat. Ale efekt tego jest taki, że nie przekonał do tego swojego pomysłu mieszkańców Krakowa, że pewna skumulowanie decyzji o negatywnym wydźwięku dla mieszkańców dawało czarę goryczy. I tak powiedziała pani posłanka, no ta mocna opozycja, świetnie zorganizowana, z ogromnym zapleczem finansowym, to wykorzystała. Efekt jest taki, że od tygodnia pan prezydent Miszalski nie pełnił już swojej funkcji, został w referendum odwołany. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i to jest chyba zupełnie naturalne, zresztą też tak mówi nasz statut, że zarząd krajowy i przewodniczący w takich kwestiach mogą zabierać głos i wprowadzać rozwiązania,
2: oczywiście,
13: dokonywać
2: że mogą,
13: też oceny. I to po prostu
2: tak
13: zostało zrobione.
2: Statut, ale ja czy tak należało zrobić?
13: Ja powiem tak, pewnie zdania są podzielone w tym zakresie. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to była oczekiwana decyzja i decyzja dobra, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, w Krakowie. Też tego czasu przecież za wiele nie mamy na takie ponowne
2: zorganizowanie. A mogę spytać, panie pośle, jak się panu wydaje, jakie intencje stały za taką decyzją? Bo miałam takie wrażenie, że państwo bagatelizują Kraków, mówiąc, że to jest sprawa lokalna, a nie pierwszy dzwonek ostrzegawczy, że próbowaliście obalić tę narrację PiSu, że najpierw Kraków, potem cała Polska, najpierw odwołamy krakowskiego Tuska, potem warszawskiego Tuska i tak dalej. Czy jednak swoją decyzją premier pokazuje, że tego Krakowa nie należy bagatelizować, czy że wcale go nie bagatelizuje, że jednak do tego, co się w Krakowie wydarzyło, przywiązuje dużą wagę. A może za tym stało takie myślenie, że poobijany lider nie będzie miał autorytetu. I jak teraz ten Miszalski ma tymi strukturami kierować, jak tu wybory parlamentarne za pasem, jak sam najpierw musi sobie poradzić z taką osobistą porażką?
13: Pierwsza rzecz to jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość zaangażowało się w referendum dokładnie w poniedziałek, jak były znane wyniki wyborów. Zebrali 5800 podpisów. Referendum po prostu nie istnieli. To jest fakt. Próbują rozstrzygnięcie mieszkańców Krakowa wykorzystać dla swoich doraźnych celów politycznych, ale to im się po prostu nie uda. Ale wracając do tego tematu, no jednak zarówno Komitet Referenda w tej swojej kampanii informacyjnej dosyć jasno i dawał do zrozumienia i przekonywał, że ta sprawa ma wymiar lokalny i biorąc pod uwagę intencje tych, którzy poszli do urn i wypowiedzieli się w badaniu opinii publicznej, które było realizowane w trakcie głosowania, tam blisko 80% motywowało się sprawami lokalnymi, więc to nie jest tak, że to był plebiscyt przeciwko rządowi. To
2: zresztą premier Tusk ponoć odwołania. Się nie angażował dlatego właśnie, żeby uniknąć takiego plebiscytarnego charakteru tego referendum.
13: Myślę, że słuszne, żeby nie robić z tego jak gdyby takiego sporu ogólnopolskiego politycznego, choć dotyczy to bardzo ważnego.
2: Nie chcą państwo nagłaśniać na poziomie
13: miasta.
2: Krajowym oczywiście natomiast, tej porażki w Krakowie.
13: Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy. Ta decyzja, tak jak mówię, jest w pełni uzasadniona. Dzisiaj nie ma za wiele czasu. Trudno sobie wyobrazić, aby takim najbliżej wspierającą osobą była też osoba, która tyle co została odwołana z tej funkcji. Myślę, że tutaj pani marszałek Niedziela, która
2: jest
13: kieruje
2: komisarzem,
13: teraz pracami, tak? W Małopolsce koordynuje te wszystkie kwestie i pewnie kandydatka czy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta muszą mieć tutaj pełną swobodę do tego, jak kształtować ten przekaz, jak też zaangażować struktury i kogo zaangażować całą ekipę.
2: To od razu porozmawiajmy o tym zaangażowaniu.
13: Pełną, że tak powiem, swobodę w tym zakresie.
2: Bo Aleksander Miszalski, panie pośle, zapowiadał, że zaangażuje się w kampanię wyborczą kandydata, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, prezydentkę Krakowa. Rozumiem, że partia nie chce jego zaangażowania, skoro nie chciała go też na czele Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
13: Ja zdaję sobie sprawę, że po takiej decyzji dla każdego to jest pewnie trudny moment, kto doświadczył takiej sytuacji. Na pewno pan prezydent również musiał się uporać z tą decyzją.
2: No ale moje pytanie, panie pośle, jest proste. Czy Miszalski będzie angażowany w kampanię wyborczą nowego kandydata, czy nie?
13: No ja nie będę tym kandydatem, w związku z powyższym to nie jest pytanie do mnie, natomiast myślę, że po tym okresie czasu na pewno, i to powiedział też chyba w dniu dzisiejszym Aleksander Miszalski, że jest potrzebny reset, popatrzenie z pewnej perspektywy.
2: Czyli Aleksander Miszalski jest potrzebny gdzie indziej, nie w kampanii wyborczej, tak?
13: To jest chyba, proszę panią, to jest chyba zupełnie naturalne, że w sytuacji, w jakiej mamy do czynienia, dzisiaj trudno robić nowe otwarcie z tymi samymi osobami. To dla mnie jest w pełni zrozumiałe.
2: Myślę, a może to było
13: z
2: tak?
13: takiego punktu widzenia to nie budzi żadnych emocji czy zdziwienia.
2: Dobrze. A może to było tak, że jak wydarzyła się ta sprawa z referendum i Miszalski został odwołany, to lokalni działacze zaczęli zacierać rączki. Pojawiła się szansa na zmiany, czyli na awans, więc niektórzy po prostu z Małopolski zaczęli lobbować za takim rozwiązaniem, żeby struktury rozwiązać i żeby wszystko poukładać na nowo, bo wtedy można się wybić.
13: Zapewniam, że nie. Ta decyzja naprawdę bardzo szybko nastąpiła. To ona nastąpiła w 7 dniu od ogłoszenia wyników referendalnych, więc tutaj nic takiego nie było. Natomiast oczywiście zawsze taka sytuacja wywołuje emocje w strukturach, czasami można powiedzieć za dużo, też zainteresowanie mediów praktycznie codziennie było, te teksty, które się pojawiały, ja też uważałem, że one niczemu po prostu nie służą, że trzeba się po prostu zastanowić, jak dobrze się na nowo zorganizować. Takie zastanowienie było, przyszła decyzja, startujemy na nowo, będziemy zaangażowani w kampanię, wyciągniemy wnioski, pokażemy, że potrafimy to robić, że potrafimy słuchać mieszkańców Krakowa i wygramy te wybory.
2: Mm-hmm. A najpoważniejszym przeciwnikiem będzie...
13: Nie, Łukasz Kipała, Łukasz to nie Kipała. Jest żadna tajemnica. Tak. Jego zasoby finansowe są po prostu nieprawdopodobne. Trudno mi sobie wyobrazić,
2: jak się zmieści. No ale Koalicja Obywatelska to też partia bogata.
13: Gwarantuję pani, bo znam i obserwuję tutaj te kampanie takich zasobów finansowych w innych miastach żaden kandydat nie jest w stanie zgromadzić.
2: Poseł PiSu Łukasz Kmita, który chyba jednak nie będzie kandydował w 2024 roku, dostał niespełna 20% poparcie, wywołał pana do tablicy, panie pośle, bo napisał tak. Donald Tusk ostatecznie upokorzył Aleksandra Miszalskiego i jego ekipę. Struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce zostały rozwiązane. Komisarzem została Dorota Niedziela, a to oznacza eskalację wojny. Marek Sowa liczył na szefostwo w regionie. Może się pożegnać z wymarzoną funkcją. Walka trwa. No i co pan na to?
13: Po pierwsze, pani marszałek Niedziela ma zawsze pierwszeństwo w tym zakresie. Jest liderką w moim okręgu. Jesteśmy z jednego powiatu. Wbrew temu, co pan poseł Kmita przekazuje, mamy naprawdę
2: gdyby
13: bardzo poprawne
2: chciał pan,
13: relacje.
2: Panie pośle, przeskoczyć lidera, liderkę, to nie byłby pan pierwszy, który miałby ochotę przeskoczyć lidera.
13: Naprawdę nie mam problemów, jeśli chodzi o poparcie mojej osoby. Wchodzę z dosyć dobrym wynikiem i pewnym do Sejmu, przynajmniej do tej pory. Chciałbym, żeby tak było dalej. Z panią marszałek bardzo dobrze mi się współpracuje w okręgu. Widzieliśmy się w niedzielę, wczoraj. Dzisiaj
2: ktoś zauważył, że teraz działacze Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej wrzucają swoje zdjęcia z Dorotą Niedzielą, sygnalizując, żeby o nich nie zapomniała.
13: Już to słyszałem gdzieś.
2: Tak, to przeczytałam o tym na portalu X. Przepraszam, że nie pamiętam autora tej refleksji. A kto kandydatem będzie, kiedy państwo go wskażą? Bo szans na wspólnego kandydata w waszej rządzącej stronie oczywiście nie ma, tak?
13: Uważam, że jeszcze trzeba sobie dać parę dni czasu w tym zakresie, ale jeśli się tak okaże, że nie będzie przestrzeni do wspólnego kandydata, no to pewnie w pierwszej turze będziemy mieli kilku kandydatów z obozu reprezentującego koalicję 15 października. Ale sam fakt, że Rada Miasta nie została odwołana, taką przestrzeń na pewno stwarza. Jeśli jest szansa ją wykorzystać, to trzeba to zrobić.
2: Bo państwo mają 20 radnych w tej radzie. A może Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy?
13: Mamy chyba 20, z Nową Lewicą mamy bodajże 23 lub 24.
2: Chyba czterech, bo Lewica chyba ma czterech, ale... Albo trójkę, tak. To nie będę się kłócić, bo to jest, że tak powiem, poziom krakowski, to tutaj ręki nie dam sobie odciąć. A może Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy, bo przecież w 24 Nowa Lewica, także PSL, wspierali waszego kandydata, czyli właśnie Miszalskiego.
13: To było bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że pani posłanka Daria Gosek-Popiołek poparła w ogóle posła Gibałę wówczas, tak samo jak partia Razem, więc ta układanka lokalna krakowska była zdecydowanie bardziej zróżnicowana niż ogólnopolskie podziały. Teraz nie mam żadnych wątpliwości, że jak dojdzie do decydujących rozstrzygnięć, to wyborcy i sympatycy Nowej Lewicy i również pani poseł oddadzą głos na kandydata czy kandydatkę, która będzie w drugiej turze. Ja jestem przekonany, bo...
2: Tak, a propos tego Razem i Darii Gosek-Popiołek, bo to chyba było jeszcze przed tym podziałem,
13: Tak, oczywiście, tak.
2: Nowej Lewicy, znaczy przed rozstaniem Nowej Lewicy i partii Razem. To było jesienią 24 roku, a wybory przecież były wiosną 24 roku.
13: Wiosną, tak, dokładnie tak.
2: A pan miałby ochotę nie na prezydenturę Krakowa, tylko na szefostwo w regionie, wracając do tego, co napisał Łukasz Kmita?
13: Ta decyzja w pierwszej kolejności należy do pani marszałek. Jeśli uzna, że będzie ubiegała się o funkcję przewodniczącego regionu, to ja na pewno nie będę wówczas startował.
2: A to tak dobrze byłoby, gdyby komisarz, który ma przygotować te wybory wewnętrzne, też jednocześnie startował?
13: No, to akurat nie ma większego... No to jest prosta sytuacja. No, osoba, która ma w Małopolsce najwyższą pozycję polityczną, jest wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej w kraju, jest w zarządzie krajowym w sposób naturalny. Jest też autorytetem dla większości członków, czy wszystkich z Koalicji Obywatelskiej, jeśli uzna, że chce być również szefową Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, to nie mam wątpliwości, że nią zostanie.
2: To będzie dla państwa trudna kampania. Pan mówił już o pieniądzach konkurenta. A są jakieś inne aspekty tej rywalizacji?
13: No, obserwowaliśmy przecież 2 lata temu. To był naprawdę, myślę, że z wszystkich tych dużych miast, czy w ogóle stolic województw, wybory w Krakowie były najbardziej zacięte.
2: Miszalski nie był faworytem. Faworytem był Gibała.
13: Nie był. Ta różnica była 5000 głosów i na pewno one zostały przez Aleksandra Miszalskiego wygrane, też głównie gigantycznego jego osobistego zaangażowania, ale też współpracy, i teraz trzeba też to zrobić na nowo, wyciągając oczywiście wnioski z tego, co się stało.
2: Nie mamy już czasu, żebym zapytała o te wnioski, ale pewnie by mi pan powiedział, że dopiero państwo te wnioski wyciągają. Marek Sowa, poseł wiceprzewodniczący.
13: Nie.
2: Już wyciągnięte?
13: Wie pani, to jest tak, że o tych sprawach, które były bardzo ważne w agendzie, również w naszym środowisku politycznym, rozmawialiśmy już wcześniej. Wielu uważało, że te decyzje są zbyt radykalne.
2: Daleko idące.
13: Trzeba tutaj było po prostu wykazać dużo większą ostrożność i otwartość na te głosy, które mówiły, nie powinniśmy tak mocno, progresywnie, choćby w zakresie tej strefy czystego transportu ingerować i działać. Więc mówiliśmy o tym wcześniej.
2: Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
2: Marek Świerczyński będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
4: Autopromocja.
14: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
15: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
14: I tu ci powiem nieprawda.
16: Prawdziwa historia Polski.
17: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
18: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 17:20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM.
0: Nie mam wątpliwości, że była to dobra decyzja, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, a czasu na organizację przed wyborami na prezydenta Krakowa niewiele zostało. Tak w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa ocenił decyzję zarządu Krajowego Partii o rozwiązaniu małopolskich struktur. Ich dotychczasowym szefem był Aleksander Miszalski, który w referendum został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. A o negatywnym wpływie decyzji zarządu koalicji na partię mówił w TOK FM politolog i socjolog profesor Radosław Marzęcki.
1: Ta sytuacja jest obciążająca tutaj dla struktur partyjnych, nie tylko w kontekście zbliżających się bardzo powoli wyborów prezydenta Krakowa, ale też być może w kontekście sytuacji Koalicji Obywatelskiej w całym kraju.
0: Donald Tusk na funkcję komisarza Koalicji Obywatelskiej w regionie wyznaczył wicemarszałkinię Sejmu Dorotę Niedzielę. Do 21 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego masowego ataku Rosji na Ukrainę. W ostatnich godzinach w mieście Dniepr na środkowym wschodzie kraju spod gruzów wydobyto ciała 5 osób, 5 kobiet i dziecka, 8-letniego chłopczyka. W nocnych atakach Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 650 dronów i 70 rakiet. Celem były głównie Kijów i Dniepr. Jeśli Hezbollah zaatakuje osadę na północnym Izraelu, to Waszyngton poprze potencjalne izraelskie ataki na południowe dzielnice Bejrutu, tak twierdzi minister obrony Izraela Israel Katz.
18: Jeśli izraelskie miasta na północy będą nadal atakowane, zaatakujemy szyickie dzielnice w Bejrucie.
0: Słowa Katza są odpowiedzią na wzmożone ataki Hezbollahu na północne miasta Izraela. Obie strony oskarżają się o konsekwentne łamanie warunków porozumienia z kwietnia. Wczoraj o tej sprawie premier Izraela Benjamin Netanyahu rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nigdzie nie powinno padać. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 11 do 14 stopni. Środa bez deszczu tylko na północnym wschodzie, na zachodzie i w centrum możliwe burze. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie powietrze o umiarkowanej jakości jest w Pabianicach oraz centrum Łodzi i Wrocławia. Podobnie jest w Zabrzu, Chorzowie i Rybniku. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość. Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Dzień dobry, Marku.
24: Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił ostatnio tak, 30 maja to absolutnie najważniejszy dzień w budowie zdolności Wojska Polskiego i budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. A chodziło rzecz jasna o podpisywanie umów na zakup sprzętu w kraju w ramach programu SAFE. Łącznie podpisano 62 umowy o niebagatelnej wartości 120 miliardów złotych. Agencja Uzbrojenia MON zaczęła zawierać te kontrakty na 3 dni przed upływem terminu 28 maja, co było oczywiście rezultatem opóźnień po wiecie prezydenta. A my porozmawiamy sobie o tym, na co pójdzie ta kasa. No więc na co pójdzie i do kogo?
24: No głównie do polskiego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego, nie tylko tego państwowego, czyli głównie grupy PGZ, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też przemysłu prywatnego. Tutaj wiodącym podmiotem jest grupa WB. Są też inne, pomniejsze firmy, które zaczynają coraz głębiej, coraz szerzej wchodzić w ten rynek obronny. Można powiedzieć, że tak na wstępie rządowi udało się spełnić, dowieść, dostarczyć to takie główne zobowiązanie, że rzeczywiście ponad 64%, jakby tak dobrze przeliczyć, z tej ogólnej przyznanej Polsce alokacji poszło właśnie na te zamówienia tak zwane jednostronne, wyłącznie od polskiego MON-u do w zasadzie polskich firm zbrojeniowych, które są, mają rolę głównych dostawców tych systemów i komponentów. No i właśnie w ten sposób udaje się wypełnić tę główną obietnicę, że ten SAFE no, nie pójdzie na żadne zakupy dyktowane przez kogokolwiek za granicą, czy też jakby do obcego przemysłu.
2: Zresztą politycy stale to podkreślają, bo widziałam na przykład taki wpis Kosiniaka-Kamysza, kiedy on wymieniał te zakłady i właśnie wskazywał na to, że to są polskie zakłady albo na polskiej ziemi, więc tutaj obcy nie zarobią. robią, a słyszałam też premiera Tuska, który przecież gościł na jednej z takich uroczystości podpisania umów, który wymieniał nazwy miejscowości, w których są te zakłady, żeby wszystkim się utrwaliło, że to w Polsce będzie.
24: Plus w komunikacji tej wizerunkowej, takiej obrazkowej, zostały zaprezentowane dwie mapy. Jedna z grubsza pokrywająca się z rozmieszczeniem zakładów grupy PGZ, których w kraju jest kilkadziesiąt, całkiem sporo, a druga no taka może mniej dokładna, pokazująca wiele kropek czerwonych na mapie kraju, która też miałaby symbolizować jakby dostawców i poddostawców, bo rzeczywiście rząd twierdzi, że około 10 tysięcy firm jest włączonych w te zamówienia. Co do tego, że obcy, czy też zagraniczni, sojuszniczy dostawcy z tego zamówienia polskiego nie skorzystają, to nie jest do końca prawda, bo chociażby w tym jednym z flagowych projektów, czyli dostawie 18 baterii systemu przeciwlotniczego SAN, uczestniczy norweski Kongsberg. Od początku było to wiadomo, zdaje się, w styczniu rząd przedstawił, pokazał wręcz jego komponenty w jednej z hal produkcyjnych i od początku wiedzieliśmy, że tak to się skończy, a z drugiej strony można powiedzieć, że no, dostawcą bardzo wielu, być może największym dostawcą silników do polskich pojazdów wojskowych jest firma produkująca je w Niemczech, tak? Więc to też różnie można liczyć i wiadomo, że nie do końca te szacunki rządowe mogą odpowiadać rzeczywistym jakby udziałom też własności intelektualnej, tych środków produkcji i tak dalej. Natomiast co do zasady, wszystkie te zamówienia zostały skierowane do polskich końcowych wykonawców. I to jest chyba najważniejsze, to jest to, o co rządowi chodziło. No i można powiedzieć tak, że również zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, czy też obietnicami, największy pakiet tych umów trafił na zaspokojenie potrzeb wojsk zmechanizowanych i artylerii. Czyli tego też, w czym polski przemysł obronny jest po prostu najmocniejszy. Wiadomo, że Huta Stalowa Wola otrzymała zamówienia na około 60 miliardów złotych, tak? Więc to jest niejako niemal połowa tego całego pakietu, który został w ciągu tych trzech dób zagospodarowany. Jakby to przeliczać na godziny, to można by powiedzieć, że Polska w ciągu tych trzech dni wydała no, grubo ponad miliard złotych na godzinę, tak? Jeśli chodzi o zamówienia zbrojeniowe. No to nie było czegoś takiego w polskiej historii.
2: I był taki spot, z pewnością to pamiętasz, KPRM-u, w którym prawdziwe zwierzątka przekształcały się w wozy bojowe. Borsuk, krab, rak, homar i na to pójdzie, tak? Ta duża część pieniędzy.
24: To są te wszystkie znane od lat de facto produkty polskiego wyroby, polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak mówiłem, czasem zawierające komponenty z importu, nieraz bardzo znaczące, jak właśnie zespoły napędowe, czyli silniki i skrzynie biegów. No ale po prostu wynika to z tego, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyprodukować. Po prostu nie mamy w Polsce fabryki dostosowanych dla wojska silników spalinowych i dlatego musimy je importować. Poza tym rozmaite inne komponenty są również z importu, ale koniec końców ten produkt i ta metka, czy też nalepka, czy też tabliczka znamionowa głosi, że jest to made in Poland i o to właśnie rządowi chodziło. Więc tak jak mówię, tutaj nie ma wielkiej kontrowersji, to znaczy wydarzyło się wszystko to, co zostało zapowiedziane, przynajmniej na obecnym etapie i można powiedzieć, że rząd spełnił niemal całkowicie tą zapowiedź, którą na początku sygnalizował, że właśnie większość tych umów zostanie skierowana do polskiego przemysłu. Teraz zaczyna się etap o wiele ciekawszy, to znaczy pozyskiwania obcych, zagranicznych partnerów z obszaru Unii Europejskiej oraz tych krajów takich, na przykład jak Kanada też, tak? I Norwegia, które dołączyły do tego systemu zamówień z funduszu SAFE, które mogą się albo podłączać pod te polskie narodowe zamówienia, bo w tę stronę to może działać, albo tworzyć niejako takie nowe konsorcja na rzecz kupowania polskich produktów. I tutaj znowu mamy do czynienia zapewne ze spełnieniem tej obietnicy, że polskim flagowym produktem eksportowym staną się pociski przeciwlotnicze Piorun, które rzeczywiście cieszą się doskonałą renomą nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. No i być może na wyrost było to sformułowanie użyte przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, że wszyscy w Europie chcą je kupować, no bo pewnie nie wszyscy kupią, ale już około 10 krajów rzeczywiście albo się po nie zgłosiło, albo stoi w kolejce i zapewne będzie ich więcej.
2: Amunicja i miny. Jeżeli chodzi o miny, to oczywiście one będą potrzebne do zabezpieczenia wschodniej granicy w ramach projektu Tarcza Wschód. Myśmy wyszli z traktatu ottawskiego i dlatego te miny będziemy znowu produkować i mieć gotowe do użycia, no bo przykład ukraiński pokazuje, że trzeba po prostu w ten sposób też się zabezpieczać przed wtargnięciem obcej armii na nasze własne terytorium. Amunicja to też jest nauczka z wojny rosyjsko-ukraińskiej, że tej amunicji trzeba mieć dużo i trzeba ją produkować u siebie.
24: I szczerze powiedziawszy, gdyby szukać jakichś potencjalnych punktów ryzykownych, bądź też takich obszarów wykorzystania funduszu SAFE, które mogą być problematyczne, to ja bym widział w tym właśnie amunicję artyleryjską, właśnie tego dużego kalibru 155. Miny są stosunkowo prostsze w produkcji. Mamy tę technologię doskonale opanowaną. Chodziło tylko o zastrzyk pieniędzy dla głównej tej fabryki Belma w Bydgoszczy i to się prawdopodobnie zdarzy bez większych komplikacji. Mamy też doskonałe systemy automatycznego, narzutowego, że tak powiem, minowania z pojazdów załogowych, Baobab, jak i z pojazdów bezzałogowych. To wszystko będzie robione. Natomiast pociski artyleryjskie, które wbrew pozorom są dosyć skomplikowanymi konstrukcjami, które wymagają zastosowania komponentów pochodzących z różnych branż przemysłu, nie tylko zbrojeniowego, ale i chemicznego, a ktoś by się mógł zdziwić, nawet drzewnego, tak? bo celuloza musi pochodzić czasem po prostu z drewna. To wszystko wymaga dużo bardziej skomplikowanej integracji, konsolidacji, porozumienia, ustawienia tych wszystkich komponentów produkcyjnych, których żeśmy się przez ostatnie kilkadziesiąt lat niestety wyzbyli. I dopiero teraz też ze wsparciem takiego rządowego funduszu finansującego niezależnie od SAFE inwestycje w zakładach produkcyjnych trwa usilna odbudowa tego całego skomplikowanego mechanizmu i łańcucha dostaw. Oby się to udało. Gwarancji w tym momencie nie ma. Jak mówię, amunicja będzie finansowana z SAFE, tak samo jak była finansowana wcześniej po prostu z funduszy budżetowych MON, ale nie jest pewne, czy te wszystkie projekty się w tym terminie, bo przypominam, że chodzi o rok 2030, w 100% udadzą.
2: Zapytam jeszcze o akcję wizerunkową, bo oczywiście z tego, czy się uda, czy się nie uda, to będą rządzący rozliczani. Pytanie, jakie wtedy miejsce na polskiej scenie politycznej będą zajmować w 2030 roku. Ale zapytam o tę akcję wizerunkową tu i teraz, bo rządzącym jakoś nie udało się wyzyskać sukcesu odblokowania pieniędzy z KPO, ale w przypadku SAFE-u rząd już nie popełnia takich błędów. Z podpisywania tych umów uczyniono wydarzenia polityczno-medialne. Mówiłam, że premier też w jednej z uroczystości uczestniczył. To było w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Zresztą premier mówił, że była to dla niego najtrudniejsza ostatnio nazwa do zapamiętania. Także Władysław Kosiniak-Kamysz gościł w rozmaitych spółkach zbrojeniowych i promował znaczenie programu SAFE dla polskiej gospodarki. To się twoim zdaniem przebiło do powszechnej świadomości społecznej?
24: No jeśli mogę tylko radzić premierowi, żeby się szybko uczył tych skomplikowanych nazw wojskowych, bo rzeczywiście mogą się przydać. Jak widać na załączonym obrazku z tych ostatnich kilku dni, rzeczywiście to narzędzie zostało przekształcone w instrument też walki politycznej i naturalnie jakiejś promocji wizerunkowo-propagandowej rządu. Czemu się dziwić nie należy, bo przecież pamiętamy liczne pikniki wojskowe tak z udziałem rządu poprzedniego oraz też takie dosyć bizantyjskie, powiedzmy, uroczystości podpisywania, czy też asysty przy podpisywaniu rozmaitych umów z udziałem Mariusza Błaszczaka. Czy to się przebije do opinii publicznej? No pewnie tak, skoro jednak została urządzona taka tura, taki festiwal podpisywania tych umów z SAFE. Jednak na miejscu, tak, to nie były uroczystości centralne w Warszawie czy gdzieś tam, ale jeździły te delegacje po całej Polsce. Za chwilę może się dziać druga edycja tak, tego festiwalu przy okazji również jakby lokowanych w jakichś zakładach na miejscu w Polsce tych umów z udziałem firm czy też z udziałem klientów międzynarodowych. Więc można powiedzieć, że najbliższe kilka tygodni, a być może nawet kilka miesięcy nam upłyną na celebrowaniu właśnie tego sukcesu, jakim koniec końców, mimo tych przeszkód, okazał się dla rządu mechanizm SAFE. A przypomnę, że dopiero co przyszła do Polski ta pierwsza transza, pierwsza rata tej pożyczki, a pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która wciąż odpowiada w rządzie za dozorowanie tego programu SAFE, zapowiada, że to, co będzie jesienią, to będzie transza w ogóle największa. Tak? Ona przewiduje, że do Polski spłynie w sumie chyba kilkadziesiąt miliardów euro po to, żeby właśnie napędzić ten pierwszy etap zawierania umów. Więc czeka nas tego przekazu polityczno-propagandowo-wizerunkowego jeszcze chyba więcej.
2: Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Dziękuję ci za rozmowę.
24: Kłaniam się.
2: Tomasz Żółciak z Wirtualnej Polski będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
23: Autopromocja.
3: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
9: Hot grill.
25: Parilla caliente.
26: Grilla calda.
27: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
28: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
29: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Bo w Media Ekspert taniej masz.
32: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
31: Oszczędzam.
32: O, a ile?
31: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
33: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
31: Bo w Media Ekspert.
34: Renault.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 17.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To decyzja, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Tak skomentował ruch Donalda Tuska, który rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To pokłosie odwołania w drodze referendum z funkcji prezydenta Krakowa, dotychczasowego szefa lokalnych struktur partii Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem posła Sowy, krakowianie nie docenili Miszalskiego.
11: Pan prezydent jakichś błędów dużych nie popełnił. Zrobił też, bym powiedział, bardzo dużo w zakresie pozyskania funduszy europejskich. Ale efekt tego jest taki, że nie przekonał do tego swojego pomysłu mieszkańców Krakowa, że skumulowanie decyzji o negatywnym wydźwięku dla mieszkańców wylało czarę goryczy.
0: Do czasu wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce funkcję komisarza będzie pełniła wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Obejmuje on także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że Jaki, jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, miał zdecydować o bezprawnym awansie jednego z funkcjonariuszy. Stało się to mimo, że wobec mężczyzny toczyło się postępowanie dyscyplinarne. To złamanie przepisów prawa i zasad awansu zawodowego panującego w służbie więziennej, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
12: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane, aby do takiego aktu i podjęcia decyzji personalnej doszło.
0: A Patryk Jaki twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. To efekty działań odwetowych ze strony Ukrainy. Tak, decyzję rosyjskiego rządu o wstrzymaniu do listopada eksportu lotniczego paliwa oceniła politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr Agnieszka Bryc.
13: W znacznym stopniu wynika to z takiej bardzo skutecznej kampanii ostrzału przez stronę ukraińską, rosyjskiego zaplecza wojennego, logistycznego, czyli konkretnie infrastruktury krytycznej, w tym przypadku infrastruktury paliwowej, czyli rafinerii.
0: Do ostatniego ataku Ukrainy na rosyjską rafinerię doszło w ubiegły weekend. Skierowane przez Kijów drony uderzyły w miasto Saratów, gdzie produkuje się około 7 milionów ton ropy naftowej rocznie. Jak twierdzi agencja Reutera, produkcja paliw w Rosji w ciągu ostatnich 2 miesięcy gwałtownie spadła. A więcej informacji w TOK FM o 18 w TOK 360. W środę na termometrach od 21 do 26 stopni Celsjusza, bez deszczu tylko na północnym wschodzie, na zachodzie i w centrum możliwe burze.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym kolejny gość jest z nami Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Money.pl. Dzień dobry, redaktorze.
14: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Chciałabym zacząć naszą rozmowę od takiej licytacji na prawicy na antyukraińskość i żeby to zilustrować, to pozwolę sobie posłużyć się cytatami z Krzysztofa Bosaka i z Przemysława Czarnka, jakie padały z ust obu polityków w ostatnim czasie, bo oni prowadzili ze sobą taki dialog, tylko że na odległość. Krzysztof Bosak zaczął komentować, jak powinniśmy zachowywać się wobec Kijowa po tym, kiedy Karol Nawrocki zapowiedział, że zgłosił taki wniosek, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. No i Bosak mówił tak: myśmy mówili, że takie sytuacje mają miejsce, kiedy PiS rządził i gdzie był wtedy minister Czarnek? Ślepy był, jak minister Rau jeździł na Ukrainę na czarno-czerwonych flagach się fotografował, to nie jest żadna nowość. Kult banderyzmu kwitnie na Ukrainie od wielu lat, a oni dali Ukrainie wszystko, co tylko mogli, jeszcze więcej, bez żadnych warunków. Tak jak dawaliście, pani minister Czarnek, bez żadnych warunków, co Polska miała i nie mieliście żadnych warunków, to teraz się pan obudził. Przemysław Czarnek w Gdańsku 29 maja. To jest czas, proszę państwa, żeby podjąć radykalne środki. Nie cofniecie, mówił do Ukraińców, swojej decyzji dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Przestaniemy wam pomagać. Krzysztof Bosak. Trzeba przejść do gestów bardziej konkretnych. W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Przestać płacić za Starlinki. Zapytany Bosak o zablokowanie pomocy dla Ukrainy transportowanej przez lotnisko w Rzeszowie odparł, to instrument, którego należałoby użyć. I raz jeszcze Przemysław Czarnek na konferencji prasowej żąda natychmiastowego wycofania się Ukraińców z tej decyzji, żąda natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej, to warunki brzegowe, a także, uwaga, żąda natychmiastowego wznowienia prac nad ustawą, którą napisał z ówczesnym prezesem IPN-u, a dzisiejszym prezydentem Nawrockim, ustawę o zakazie propagowania banderyzmu na ziemiach polskich, i to pod groźbą kary. I tego żąda oczywiście od polskiego rządu, od polskiego parlamentu. No i jak pan redaktor się zapatruje na te licytacje między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością?
14: Wydaje się, że z jednej strony tak, to jest licytacja, która jest, ma taki koniunkturalny aspekt, bo nie jest chyba specjalną tajemnicą czy odkryciem, że te nastroje antyukraińskie w Polsce, one są coraz bardziej widoczne, sprzyjają temu też media społecznościowe, które wpływają na radykalizację postaw, zwłaszcza wśród młodych ludzi. I to są wszystko napędzające się mechanizmy, które powodują, że te odczucia, te resentymenty są coraz bardziej jaskrawe. I owszem, jedno i drugie ugrupowanie próbuje posterfować na tej antyukraińskiej fali z nadzieją, że zyska kilka punktów w sondażach. No i gdzieniegdzie to odnosi skutek, no bo widzimy, że Konfederacja regularnie już właściwie jest trzecią siłą polityczną w Polsce.

0: co spowodowało takie, a nie inne wyniki referendum w Krakowie. A to to, że krytyka w stronę ratusza i pana Miszalskiego była jednostronna, to znaczy to ostrze było nakierowane w ratusz. Ratusz w tym momencie przestał odpowiadać na tę krytykę i dla algorytmów mediów społecznościowych to nie było interesujące. Dopiero wtedy, kiedy ratusz zaczął odpowiadać i ta walka zaczęła się na ostro, emocje odżyły, algorytm wyczuł, że to jest sprawa o ogromnym potencjale, jeżeli chodzi o zasięgi, zaczął podbijać te komunikaty i tak to poszło. I tutaj działają podobne mechanizmy, więc z jednej strony to jest, wracając do tematu ukraińskiego i PiS-u i Konfederacji, to jest z jednej strony rywalizacja i licytacja, ale z drugiej strony, no czy nam się to podoba, czy nie, jest to próba szukania też trochę jakiegoś wspólnego mianownika. No przecież przed chwilą mieliśmy sytuację, i znów wrócę do Krakowa, w której Przemysław Czarnek proponował Konfederacji wspólnego kandydata na Kraków. Co prawda wzbudził tym gestem, tym ruchem pewną złość w frakcji Mateusza Morawieckiego, bo stamtąd przyszła krytyka, że jak można proponować wspólnego kandydata w dniu, kiedy ta druga opcja proponuje już swojego. Więc to niestety tak wygląda, ale pamiętajmy, ja bym niestety nie zawężał tego tematu antyukraińskiego tylko do prawicy.
1: Wtrącę do tych dwóch wątków, bo one są interesujące, bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Czarnek, wyciągający rzekomo rękę do Konfederacji w poszukiwaniu wspólnego kandydata, kiedy ten kandydat Konfederacji z Nowej Nadziei jest już wskazany, to jest po prostu tylko dowód na słabość Prawa i Sprawiedliwości na podwórku krakowskim, tak? Czarnek chce wspólnego kandydata z Konfederacją, bo PiS po prostu nie ma dobrego kandydata, kandydatki na zbliżające się wybory w Krakowie. To po pierwsze. Wracając do tej licytacji na antyukraińskość. Tutaj swoje usiłuje przede wszystkim, moim zdaniem, ugrać Konfederacja, bo Konfederacja może przypominać wyborcom, że o ile stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Ukrainy, do Kijowa, do elit politycznych ukraińskich ewoluował, także Andrzeja Dudy, tak, od entuzjazmu, sympatii po też niechęć i podgrzewanie już w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi 23 roku tych nastrojów antyukraińskich. O tyle Konfederacja jeszcze wtedy, kiedy była na pokładzie z Grzegorzem Braunem, to jeszcze mocniej, a przecież rozstali się na początku 2025 roku dopiero, no to ona była od samego początku bardzo silnie antyukraińska. I teraz, no to my mieliśmy rację, wy teraz PiS próbujecie to mówić, a jak żeście rządzili, to żeście wydawali wszystko, co mieliśmy w magazynach wojskowych.
0: Ale to ja jeszcze wprowadzę właśnie wątek poszerzający polityczny po naszej dyskusji, bo mówimy o prawicy, a czy to oceniamy dobrze czy źle? Fakty są takie, że nie tylko prawica próbuje grać na tych nutach antyukraińskich.
1: Tak, ja w ogóle tak trochę się nawet obawiam, że wszystkie siły polityczne w Polsce są zakładnikami teraz tych antyukraińskich nastrojów.
0: To jest trochę zgodne z taką logiką, powiem ci, co o tym myślę, drogi wyborco, ale wcześniej zrobię badania, tak? Mhm. I pamiętamy, z jaką propozycją wyskoczył w kampanii Rafał Trzaskowski. 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców, prawda? Widzieliśmy przed chwilą, jaka była stanowcza, moim zdaniem, mimo wszystko chyba nieproporcjonalna reakcja rządzących na ten wyskok, no idiotyczny, tak?
1: Influencera ukraińskiego.
0: Influencera, który wjechał samochodem na morskie oko, tak? No wydaje mi się,
1: 5 lat zakazu wjazdu do Polski otrzymał.
0: Wydaje mi się, że za gorsze rzeczy można sobie wyobrazić tego typu karę niż za wjazd na morskie oko. No ale okej. Okay. I to się wpisało trochę w te nastroje. I moim zdaniem Donald Tusk stoi teraz przed bardzo poważnym testem. Mamy wielką narodową dyskusję o tym, co dalej z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego.
1: Dać kontrasygnatę czy nie dawać?
0: No właśnie, bo 8 czerwca zbiera się kapituła, która będzie miała właściwie tylko jaż taki charakter doradczy czy opiniodawczy. Natomiast rzeczywiście wniosek będzie ze strony prezydenta, a kontrasygnata premiera jest wymagana i to przyznaje nawet Pałac Prezydenta. I teraz pytanie, co ma zrobić Donald Tusk, bo właściwie jakiej decyzji by nie podjął, to będzie dla jakiejś części społeczeństwa zła. Bo albo będzie mówione, że broni haniebnego ruchu Zełenskiego.
1: I stoi po stronie UPA. To już teraz fundamenty pod tę narrację tworzy Prawo i Sprawiedliwość.
0: No właśnie. Już samo to, że natychmiast

0: nie podjął tej decyzji, że taka pierwsza reakcja Donalda Tuska była, mówiła o tym, że no, obie strony muszą się opamiętać, że rzeczywiście Zełenski tutaj przesadził, że naruszył naszą taką wrażliwość historyczną, ale taka w sumie na miękko, jak to się mówi, reakcja premiera w stosunku do twardej, takiej nieprzejednanej reakcji Karola Nawrockiego, no już samo to powoduje takie komentarze, które już się pojawiają. Jeżeli z kolei Donald Tusk postanowi odebrać, zezwolić na odebranie tego orderu, no to na pewno wpłynie to na stosunki polsko-ukraińskie w ogóle na tym szczeblu międzyrządowym. Ale trzeba też przyznać, no Ukraińcy bardzo często nie ułatwiają tłumaczenia ich ruchów także względem Polski. Ile razy mówiliśmy o tym, że jesteśmy bypassowani w różnych gremiach decyzyjnych, że Zełenski kazał wysiąść Tuskowi z pociągu wcześniej, kiedy była wizytacja kilku liderów europejskich. No tutaj mamy ruch w sprawie bohaterów UPA, mamy zapowiedź próby ściągnięcia z Monachium prochów Stepana Bandery. Ja rozumiem, że Zełenski gra do wewnątrz i robi ukłony wokół tej radykalnej prawicy, ma jakieś swoje rozgrywki, ale jednak zrobił to z pełną wiedzą, jak to będzie odebrane w Polsce.
1: Tu więc pełna zgoda.
0: Się, oni nie uwzględniają tych, którzy chcą surfować na tej fali.
1: Naszej wrażliwości, nie tylko chodzi o sprawy historyczne, ale też mam takie wrażenie, jakby Zełenski wysyłał nam komunikaty, że państwo polskie nie jest dla niego takim pierwszorzędnym partnerem. Jak przychodzi co do czego, to i tak zawsze orientuje się przecież na Berlin, Paryż, Londyn, czy ostatecznie Waszyngton, chociaż to w ostatnim czasie dużo rzadziej. To też myślę, że pokazuje naszą pozycję polityczną. Nie jesteśmy głównym rozgrywającym, jeżeli chodzi o ten konflikt za naszą wschodnią jednak granicą. Ale jeszcze wrócę do tego 800+ i do tej propozycji, jaką wysunął Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej. Bo Arkadiusz Gruszczyński napisał w Gazecie Wyborczej taki tekst o tej kampanii, on się chyba wczoraj ukazał, jeżeli dobrze pamiętam. I tamten wątek też jest podnoszony, trochę to było interpretowane, ta propozycja, że to jest próba zdobycia tego konfederackiego elektoratu. Natomiast jeden ze sztabowców anonimowo rzecz jasna tłumaczy redaktorowi, że przecież to było mrugnięcie okiem do naszego własnego elektoratu, bo i on ulega tym nastrojom antyukraińskim. I myślę sobie o takim problemie, który jest przed nami, że jeżeli mamy coraz silniejsze te nastroje antyukraińskie, przecież mamy uchodźców ukraińskich na terenie naszego kraju, no to antagonizowanie nas no, nie służy ani jednym, ani drugim i może być tylko z tego coś niedobrego, a nie ma, że tak powiem, nikogo, kto chciałby jakoś no, zapewnić nam wspólną egzystencję w tym państwie. Przyjęliśmy tych ludzi, oni tu są, pracują, żyją, uczą się, zakładają rodziny, rodzą dzieci.
0: Absolut, znaczy pełna zgoda. Ta dyskusja, ona opiera się na jakichś stereotypach, resentymentach, wzajemnych pretensjach, także na tym tle historycznym i na emocjach, które są czasami sztucznie podgrzewane przez świat polityki, właśnie licząc na to, że to skonsoliduje poszczególne elektoraty. Niemniej twarde dane pokazują, jakie my mamy korzyści z tego, że mamy nie tylko Ukraińców, ale generalnie cudzoziemców na rynku pracy. Przecież około chyba 60 czy 70% przybywających u nas Ukraińców wykazuje aktywność zawodową. Znaczy cały czas jesteśmy netto na plusie, jeżeli chodzi o to, ile Ukraińcy dokładają do budżetu, pracując, podejmując się legalnych zajęć, a ile potem z niego wyciągają. Cały czas słyszę jakieś, już z dużo mniejszą częstotliwością, ale wracające dyskusje o jakichś przywilejach dla Ukraińców, że tylko kiedy pytam, no ale na czym polegają te przywileje? Nie wiem, że przede mną wejdzie do lekarza, czy dostanie więcej, nie 800+, ale 1000+, no te rzeczy są mocno zakorzenione już w naszej świadomości. Z podobnymi tematami mierzyliśmy się po pandemii, zwłaszcza po okresie szczepień. Te tematy wracają po prostu jak monsun i cały czas gdzieś są żywe i one są niestety nieprzetłumaczalne językiem twardych faktów dla wielu wyborców, którzy jednak większy akcent stawiają na właśnie tej emocji i często niestety negatywnej emocji względem tej grupy. No a niestety też takie ruchy, jak te, które ostatnio wykonuje Wołodymyr Zełenski.
1: No nie pomagają, powodują, że, nie pomagają.
0: Że petryfikujemy ten stan, albo wręcz gorzej powodujemy, że jak CBOS czy inna pracownia zbada ponownie stosunek Polaków do Ukraińców, już nawet nie tyle do uchodźców, co po prostu do narodu ukraińskiego.
1: To okaże się, że jest gorzej.
0: Boję się, co tam
1: było.
0: Zobaczymy.
1: Tomasz Żuciak, Wirtualna Polska, Money.pl. Dziękuję redaktorze za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował go Adam Szura. Ja za chwilę Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. No, ale marzenia ściętej głowy, nie?
3: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
2: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim.
4: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 18.
12: Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrzejewa zmierzą się w półfinale Rolanda Garrosa.
11: Po meczu ścisku dłoni nie będzie, to już wiemy.
12: Prokuratura chce zatrzymania Patryka Jakiego z PiS-u.
11: Do Europarlamentu trafił wniosek o uchylenie immunitetu.
12: Kto jest w miarę bezpieczny, a kto prędzej straci życie pod wodą?
11: I gdzie straci? Władze Mazowsza rozbudowują mapę tak zwanych czarnych punktów wodnych. To jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska, Adam Ozga.
12: Nie mam wątpliwości, że to była oczekiwana decyzja, mówił Karolinie Lewickiej w wywiadzie politycznym krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
11: Donald Tusk rozwiązał partyjne struktury w Małopolsce po referendum, w którym stanowisko stracił Aleksander Miszalski.
13: I decyzja dobra, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, w Krakowie.
12: Tak się składa, że Koalicją Obywatelską w Małopolsce kierował właśnie odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
11: Już nie kieruje. Do czasu wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej w regionie funkcję komisarza będzie pełniła wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
12: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie trwa zamknięte spotkanie Komitetu Partii.
11: A głównym tematem rozmów jest według nieoficjalnych informacji przyszłość Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Benedykt O'Connor.
14: Mimo że spotkanie dotyczy bezpośrednio byłego premiera, ten sam na spotkaniu się nie zjawił, co potwierdził poseł PiS Krzysztof Lipiec.
15: Pan premier, z tego co wiem, jest na spotkaniu z wyborcami. Nie znam dokładnego scenariusza. Nic się złego nie stało. Prawo i Sprawiedliwość górą i zwycięży.
14: Rozmowy dotyczą też wniosku ministra sprawiedliwości o odebranie Patrykowi Jakiemu immunitetu, mówi Beata Kempa z Prawa i Sprawiedliwości.
16: To są represje, to jest kontynuacja represji. Nie udało się w kajdankach ciągnąć pana ministra Zbigniewa Ziobry. No to jest kolejny obiekt do tego, żeby pan minister Żurek uzasadniał potrzeby swojego istnienia.
14: Spotkanie na Nowogrodzkiej może zadecydować o przyszłości Mateusza Morawieckiego w partii. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi prokurator generalny minister Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu.
11: Cała procedura może zająć kilka miesięcy. Patryk Jaki, zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu, złamał prawo forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej.
17: To są decyzje prokuratury. Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja. Manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały. Więc myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
12: Sam Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne. Jednocześnie deklaruje współpracę z prokuraturą.
11: Poseł PiSu Marcin Porzucek przyznał wreszcie, że pił alkohol przed tym, jak obsługa lotniska miała go wynieść z samolotu.
12: Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło. Napisał w oświadczeniu Porzucek.
11: Wcześniej tłumaczył się problemem ortopedycznym, co ma w polskiej polityce głębokie tradycje, z tym, że poseł Porzucek rzeczywiście ma problem z biodrem, między innymi.
12: Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty. I to prawdopodobnie na dłużej.
11: Bo sytuacja z inflacją wprawdzie rosnącą powyżej 3%, ale jednak rosnącą wolniej niż się tego obawiali ekonomiści, powoduje, że trzymanie stóp procentowych jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Trzymanie ich w miejscu, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, główny ekonomista Krajowej Rady Gospodarczej Piotr Soroczyński.
18: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolice 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
19: I coś się zmienia w tym scenariuszu?
18: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
19: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
18: W miarę na razie tak.
12: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża. Choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Władze Mazowsza rozbudowują mapę tzw. czarnych punktów wodnych.
11: To niebezpieczne miejsca, gdzie dochodzi do utonięć. Teraz takich punktów oznaczonych czarnymi znakami jest 114. Sezon wodny dopiero się rozpoczyna. Ratownicy apelują do kąpiących, żeby byli rozważni.
12: Ale w tym roku dużo mówi się też o pieniądzach i dofinansowywaniu służb. Szymon Kępka.
20: Dofinansowanie otrzyma 15 jednostek mazowieckiego WOPR. Środki będą przeznaczone na bieżącą działalność, na zakup sprzętu, paliwa, ale także dronów, skuterów wodnych, silników i przyczep ewakuacyjnych, mówi Robert Radzewicz z legionowskiego WOPR.
21: Większość czasu w naszej bazie spędzamy ochotniczo. Ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, miliona złotych, no i sobie pływacie, bo w zasadzie to powinni się wszystko robić za darmo, a tak nie jest.
20: Jednocześnie ratownicy apelują o rozwagę, porzucenie spożycia alkoholu przy odpoczynku nad wodą i ograniczenie brawury, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
22: Profilaktyka i prewencja. Człowiek tonie 6 minut tam, gdzie nie ma kąpielisk. Z reguły zdążyć nie możemy, stąd te 6 utonięć. Natomiast dzięki temu, że mamy sprzęt, że mamy możliwość pełnienia dyżurów, prowadzimy działania prewencyjne. Co jest dla nas najważniejsze? Apelujemy, szczególnie do dorosłych. Toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy. Bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się. Pływajmy z boją. Boja asekuracyjna. Wszyscy ratownicy z taką boją pływają, to nie jest obciach.
20: Ratownicy postulują także, by lekcje pływania dla dzieci w podstawówkach były obowiązkowe. W ubiegłym roku w warszawskich i okolicznych akwenach utonęło łącznie 16 osób. W całej Europie i na świecie utonięcia należą do 10 głównych przyczyn śmiertelności dzieci i młodzieży w wieku od roku do 24 lat. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrzejewa.
11: Jutro o to, by znaleźć się w najlepszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Polka Maja Chwalińska, której mecz ćwierćfinałowy organizatorzy wyznaczyli na 11.
12: O jej jutrzejszą rywalkę i zwycięski ćwierćfinał z Diane Paris. Naszą tenisistkę pytał w Paryżu wysłannik TOG FM na Roland Garros Przemysław Pozowski.
0: Gratulacje przede wszystkim. Półtorej godziny z małym hakiem spędziłaś na korcie Filipa Szatriera, grając tam pierwszy raz. Tak sobie pomyślałem, nie chciałaś trochę dłużej, jak już w końcu ta główna arena?
1: Nie. Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
0: Miałaś taki moment w tym meczu, nie wiem, przy 4-2, 5-2, że czułaś, że nie wypuścisz już tego meczu z rąk? Czy do ostatniej piłki jakiś niepokój był?
1: Wydaje mi się, że byłam dużo bardziej rozluźniona, niż na przykład miało to miejsce w ostatnim meczu. No bardzo dużo też zależy od samopoczucia w danym dniu. Dzisiaj to samopoczucie było lepsze, więc czułam się pewniej w końcówce.
0: A ten doping francuskich kibiców to jest coś, co cię mobilizuje, jeszcze wprowadza na wyższe obroty, czy jest to coś, co raczej sprawia, że gra się trudniej?
1: Tutaj akurat wiem, że publiczność może być intensywna, natomiast jest cały czas dość kulturalnie, uważam. Przynajmniej w tych meczach, w których grałam tutaj przeciwko francuskom, a było ich chyba 3, ta publiczność naprawdę była bardzo kulturalna i z szacunkiem tak jakby do zawodników kibicowała. A miałam takie doświadczenia już nawet niedawno właśnie, gdzie we Francji grałam przeciwko Francuzce i było strasznie, naprawdę. Czułam się, jakbym grała mecz piłki nożnej, a nie tenis, więc myślę, że troszeczkę właśnie to mi pomogło, szczerze mówiąc. Bo teraz to, co działo się przynajmniej na kortach, tak naprawdę no, nie robiło na mnie jakiegoś większego wrażenia.
0: Anna Kalińska, jaka to rywalka, pokonała Potapową w 3 setach w tiebreaku?
1: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
11: I jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej pokaże Eurosport, a Przemek Pozowski dołączy do mnie w Sporcie 360 prosto z Paryża około 18.30.
12: Samotne matki, które trafiają do instytucji przejmującej kontrolę nad ich życiem, są bohaterkami spektaklu Larwy w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie.
11: Premiera przedstawienia opartego na opowiadaniu Agnieszki Szpili już w najbliższy piątek.
3: Nie jest tu wcale tak źle. A wam jest tu źle?
23: Aż tak źle nie jest.
3: Mało gorzej.
23: No, dużo gorzej.
24: W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon. Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. Ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
25: Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu.
26: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpil?
25: Największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało.
24: Założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, postopery, teatru dramatycznego.
11: Za kulisy teatralnej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka. Jest 18.10, to jest TOK 360. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam.
11: W mieście Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy spod gruzów wydobyto w ostatnich godzinach i w różnych miejscach ciała 5 kobiet i dziecka, 8-letniego chłopczyka. Liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku Rosji na Ukrainę wzrosła w skali całego kraju do 21. Jak wyglądała miniona noc w Kijowie?
27: Nie są państwo sobie w stanie tego wyobrazić, na całe szczęście, jak wyglądała noc w Kijowie, już kolejna, bo tydzień temu było bardzo podobnie. Wybuch za wybuchem. W ciągu kilkunastu minut usłyszeliśmy kilkanaście eksplozji. Docierały do nas co chwilę informacje o tym, że kolejne rakiety balistyczne, później rakiety manewrujące, później znów rakiety balistyczne, później drony nadlatują nad miasto. Ludzie już wcześniej zaplanowali w dużej mierze to, że będą nocowali w metrze. Ci, którzy tego nie zaplanowali, biegli do schronów. W sumie 41 tysięcy osób się schroniło w kijowskim metrze tej nocy. To jest jedno takie nawet nie małe powiatowe miasto polskie. Tyle osób bało się, że coś może się wydarzyć, bo widzieliśmy, jak wyglądało Kijów po tym ostatnim ataku. To naprawdę była ciężka noc. Kilka godzin strachu, kilka godzin niewiadomej. Nad ranem kolejny atak. O 7 rano, kiedy już wszyscy sądzili po kilku godzinach, że się skończyło, Rosjanie wystrzelili jeszcze 3, zdaje się, rakiety Cyrkon. W momencie, kiedy już po tej nieprzespanej nocy wiele osób wychodziło do pracy, a tu znowu rozległy się wybuchy. Później trwały prace ratunkowe, akcje ratunkowe i po raz kolejny się włączyły alarmy w środku dnia. Drony szpiegowskie Rosjanie wypuścili nad Kijów, które obserwowały wyniki tego, co wcześniej się stało w nocy i znowu usłyszeliśmy wybuchy, znowu usłyszeliśmy syreny alarmowe. Naprawdę ciężki dzień, ciężka noc w Kijowie, no i fatalne wiadomości o bardzo dużej liczbie rannych, bo to ponad 100 osób rannych. Wiemy, że kilkadziesiąt osób jest w szpitalach, niektórzy w ciężkim stanie. Już mamy informację, że jedna z osób zmarła właśnie w szpitalu z powodu odniesionych ran. I ogromne porządki, kolejne groźby ze strony Rosji. Tak wygląda niestety ta ukraińska rzeczywistość dziś.
11: Rosja groziła, że będzie systematycznie atakować cele wojskowe i centra decyzyjne w Kijowie. Jak te zapowiedzi mają się do rzeczywistości?
27: W rzeczywistości wiemy, że 30 rakiet zdołało przełamać obronę przeciwlotniczą, bo brakuje rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot. Nie wiemy dokładnie, w co te 30 rakiet uderzyło, w jakie miejsca, ale mogę ja wymienić kilka miejsc, które widziałem, że zostały zniszczone. To była między innymi cukiernia, to była piekarnia, to była szwalnia, to były garaże, to był plac zabaw na osiedlu mieszkalnym, to były bloki na osiedlu mieszkalnym, to były przychodnie, punkty medyczne w Kijowie, to był salon samochodowy, więc takie właśnie były cele tej nocy. W Dniprze tak samo, przecież mamy informacje, zdjęcia, filmy, co zostało trafione, to też bloki mieszkalne, czteropiętrowy między innymi budynek wieżowiec też został trafiony. Od dłuższego czasu widzimy, że Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną, dzisiaj też energetyczną. Próbowali atakować 140 tysięcy ludzi w samym Kijowie. Znowu nie miało prądu, strach przed latem, bo są ostrzeżenia, że Rosjanie będą chcieli atakować infrastrukturę wodną. To naprawdę byłaby tragedia, grożąca wręcz epidemią w takim gigantycznym mieście, jakim jest Kijów. Wyobraźmy sobie, nie ma wody przez długi, długi czas, nie ma się czego napić, półki pustoszeją. Pamiętamy to z czasów COVID-u w Polsce, kiedy chodziliśmy do supermarketów, nie było wody, nie było jedzenia na półkach, bo wszystko było wykupione. Tutaj tak samo Rosjanie atakują przecież firmy logistyczne, magazyny zaopatrzenia w żywności, magazyny supermarketów i tak dalej. Nie wiemy, co będzie się działo latem. Na razie nic nie wskazuje na to, że wojna się zakończy. Żądania Kremla są, jakie są. Stanowisko Ukrainy też jest, jakie jest. Czekamy.
11: Najbliższa noc? Są ostrzeżenia dotyczące tej najbliższej nocy?
27: Przyznam szczerze, że jeszcze nie czytałem. Zazwyczaj takie ostrzeżenia pojawiają się już takie bardziej konkretne, bo dużo też jest fake newsów niestety i przez ten tydzień ostatni to już można było popaść w taką schizofrenię delikatną od tych wszystkich informacji, bo każdy tutaj obstawiał, czy dzisiaj będzie ten nalot, czy jutro będzie nalot. Każdy zdawało się, że ma swoją teorię, więc my coś konkretnego innego, czy będzie, czy nie będzie nalot, zazwyczaj jesteśmy w stanie powiedzieć około godziny 22, 23, bo wtedy już mamy konkretne informacje o tym, gdzie odnotowano aktywność dronów. Zazwyczaj te informacje do nas napływają ze wschodu kraju, bo Sumy często są takim pierwszym miejscem. Mer Sum czy mer Konotopa na przykład informują o tym, że oto jakaś grupa dronów przelatuje już nad ich miastem, rakiety przelatują nad ich miastem i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zdiagnozować, czy nalot będzie, czy nie będzie. Dzisiaj też nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle rakiet. Już myśleliśmy, że to koniec, a rakiety balistyczne są na tyle szybkie, że im dolot do Kijowa zajmuje dosłownie kilka minut, więc czasu na tą reakcję też zazwyczaj mamy mało, więc najbliższe godziny pokażą, co będzie dalej. Rosjanom też potrzeba trochę czasu, żeby przygotować się do takich zmasowanych ataków. Zazwyczaj to jest między około 4 dni do tygodnia, powiedzmy, Rosjanie potrzebują, żeby naładować tą swoją kolejną salwę w stronę ukraińskich miast.
11: Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie, był gościem TOK 360, 18:20 informacje TOK FM. A po nich o obowiązku, który wchodzi jutro, obowiązku jazdy w kaskach na rowerach, na hulajnogach, na innych pojazdach, jeśli mają swój napęd. Wszyscy poniżej 16 roku życia, czy niekoniecznie? O tym za chwilę.
2: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
7: Morliny są
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
28: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 18:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował o tym przed chwilą rzecznik partii Rafał Bochenek. Drewnicki to krakowski radny. Do jutra rana ma potrwać naprawa po awarii sieci trakcyjnej na linii Otwockiej na Mazowszu. Sieć została uszkodzona po tym, jak wjechał w nią pociąg Kolei Mazowieckich. Wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że choć władze USA chcą zakończyć zawieszanie sankcji na rosyjską ropę naftową transportowaną drogą morską, to decyzja w tej sprawie będzie zależeć od okoliczności. Rubio odmówił złożenia jednoznacznej deklaracji na temat przyszłości sankcji. Pytany podczas wysłuchania przed senacką komisją, czy może zapewnić, że administracja Trumpa nie przedłuży zawieszenia sankcji, Rubio odparł, że ostatecznie jest to decyzja w gestii Ministerstwa Skarbu. Z eksportu ropy Rosja finansuje wojnę przeciwko Ukrainie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jego kraj będzie dążył do likwidacji irańskiego reżimu terroru, który, jak powiedział, jest skazany na zagładę. Wczoraj półoficjalna irańska agencja TASIM podała, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków Izraela na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.
29: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Adam Mózga w TOK 360. Krzysztof Woźniak, TOK FM, autor audycji Skołowani. Witaj.
13: Dzień dobry.
7: Jutro wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi każdy poniżej 16 roku życia będzie miał obowiązek na rowerze jeździć w kasku. Nie tylko na rowerze. Już nie?
13: Nie.
7: Ja zastanawiałem się, kiedy ty mnie poprawisz.
13: Nie bo, każdy.
7: Bo ty bardzo, bardzo precyzyjnie podchodzisz do przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są wprowadzane, ale prawdę mówiąc myślałem, że wyłoży się później. No to wyjaśniaj.
13: Powiedziałbym, że każdy kierujący rowerem, elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia, ale to też nie jest do końca prawda, bo na przykład dzieci do 10 roku życia, które są pod opieką osoby dorosłej, a kierują swoim rowerem, w polskiej rzeczywistości prawnej, drogowej, są traktowane jako piesi, więc nie można do nich stosować przepisów dotyczących kierujących, w tym kierujących rowerami. Także to jest bardzo duże pytanie, na które ja jednoznacznej odpowiedzi nie dam tutaj, ale prawdopodobnie takie dzieci, które jadą na swoim rowerze, nie skończyły 10 roku życia i są pod opieką osoby dorosłej, czyli są pieszymi, nie będą musiały jeździć w kaskach.
7: Czyli w praktyce od 10 do 16 roku życia na rowerze w kasku.
13: Tak, ponieważ wtedy od 10 roku życia dziecko może być pełnoprawnym kierującym rowerem pod warunkiem, że uzyska kartę rowerową. Jeżeli jeździ bez karty rowerowej, no to jeździ bez odpowiedniego uprawnienia. Tak jak na przykład ktoś prowadzi samochód bez prawa jazdy. Ale wtedy będzie musiał już mieć założony ten kask. Tak. Przypomnę też, że żeby kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego, od jakiegoś czasu trzeba mieć ukończony 13 rok życia, a nie 10, i również mieć kartę rowerową.
7: Okej, okay. Urządzenie transportu osobistego to
13: elektryczna
7: jest...
13: Elektryczna deskorolka, Segway na przykład, hoverboardy, to takie
7: rolki.
13: Rolki, jeżeli mają wspomaganie elektryczne, tak, ale chyba nie mają. Rolki takie manualne, hulajnogi manualne, takie bez silnika elektrycznego, klasyczne, to są urządzenia wspomagające ruch. I tutaj nie trzeba mieć założonego kasku na głowę.
7: No dobra, czyli skoro już wiemy, że tych przepisów...
13: To nie gdybyś... koniec. Przepraszam.
7: 2-0 dla ciebie. Proszę bardzo.
13: To nie koniec, ponieważ kasków na głowie nie będą musiały mieć dzieci do 7 roku życia przewożone w specjalnym foteliku na rowerze albo w przyczepce rowerowej, jeżeli te dwa urządzenia fabrycznie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. No i to dziecko jest oczywiście zapięte w te pasy bezpieczeństwa. W takim przypadku również nie trzeba będzie, zgodnie z przepisami, założyć kasku ochronnego, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie można. Że to będzie zabronione wręcz.
7: Wiesz,
13: można
7: co mnie
13: będzie.
7: Strasznie martwi? Że ktoś, kto nas słucha, to teraz sobie myśli, to ja już nie wiem. To ja już nie wiem, czy jest ten obowiązek, czy go nie ma. I to by znaczyło...
13: Jest częściowy.
7: I to by znaczyło, że coś tu zostało źle przygotowane.
13: Tak, no trochę ta cała procedura przygotowania tych przepisów, ona wynikała z tego, że w 2024 roku nastąpił bardzo, bardzo znaczący wzrost wypadków drogowych z udziałem elektrycznych hulajnóg. No i rząd zaczął się zastanawiać, co by tutaj zrobić, żeby poprawić to, nie chcąc oczywiście zakazywać w ogóle korzystania z tych urządzeń, bo to jest spory biznes, również ten z wypożyczalni. No ale też takie ograniczenie skorzystania z jednego z urządzeń, co nie oznacza, że w różnych krajach europejskich to się nie dzieje. No u nas to się nie stało. Więc rząd w postaci tak naprawdę Ministerstwa Infrastruktury, co by tu zrobić, a wprowadźmy kaski. Przy okazji tych prac jeszcze wprowadzono podwyższenie tego wieku, od którego ukończenia można kierować elektryczną hulajnogą. Na początku był to pomysł, żeby tylko elektryczne hulajnogi objąć obowiązkiem właśnie kasków, ale później gdzieś tam w pracach ministerialnych uznano, że skoro te elektryczne hulajnogi, no to dlaczego nie również osoby, które kierują rowerami, też urządzeniami transportu osobistego. No i tak wyszło. Tak wyszło, że te przepisy są dość skomplikowane, bo tutaj też wchodzą przepisy dotyczące nie tylko przyczepek rowerowych, ale wózków rowerowych, czyli takich rykszy, które mają szerokość większą niż 90 cm. Jeżeli taki wózek rowerowy jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, to również takie dziecko do 7 roku życia nie będzie musiało mieć kasków rowerowych. Jest to dość skomplikowane.
7: Lepiej może po prostu założyć kask.
13: Zawsze jest lepiej mieć kask niż go nie mieć, oczywiście, tylko mówimy o tym, co zgodnie z przepisami trzeba będzie i kto będzie musiał to te kaski założyć. Ważna rzecz, kask będzie musiał mieć odpowiedni atest, odpowiednie wymagania techniczne.
7: A będzie musiał być porządnie założony, bo jak czasem jadę na rowerze i widzę, jak niektóre dzieci mają, i dorośli też zresztą, założone kaski, ale nie zapięte, albo założone kaski, ale na czapkę z daszkiem i właściwie pół głowy jest odkryte.
13: Ja bym bardzo chciał jedną rzecz podkreślić. Tak, kask musi być odpowiednio dobrany, odpowiedni rozmiar, odpowiednio założony, tak żeby zasłaniać też w miarę największą część czoła, nie tylko tą część górną głowy. Ale proszę pamiętać o tym, że kask tak czy siak będzie chronić tylko jedną, wcale nie za dużą część naszego ciała.
7: No, dość istotną.
13: Tak, dość istotną, jasne, tylko że sporo wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów to nie są obrażenia głowy. O tym trzeba nie zapominać, bo nawet z tych badań różnych światowych wynika, że w wyniku obrażeń głowy wśród rowerzystów to jest od 20 do 20 paru procent. Cała reszta ma inne obrażenia niż głowy w wypadkach śmiertelnych. Więc pamiętajmy o tym, że kask, tak, oczywiście proszę go zakładać, jeżeli komuś to poprawi poczucie bezpieczeństwa, ale to nie jest najważniejsze. Znaczy, kask nie uchroni nas przed wypadkiem. Kask nie uchroni nas przed innymi obrażeniami. Kask nie uchroni nas przed tym, że na przykład jakiś kierujący samochodem, skręcając w drogę poprzeczną, nie ustąpi pierwszeństwa rowerzyście, który wjeżdża na przejazd dla rowerzystów. Kask nie uchroni rowerzysty, który zachowuje się w bardzo nieodpowiedzialny sposób i przejeżdża na przykład na czerwonym świetle przez ruchliwe skrzyżowanie. Kask przed tym nie uchroni, więc okej, zabezpieczajmy się tymi kaskami, ale jeździmy zgodnie z przepisami i bezpiecznie.
7: Skołowanie jutro o 13.40, co w skołowanych?
13: To ta druga zmiana, która od jutra obowiązuje. Zmiany w kursach redukujących punkty karne. Na ostatnią chwilę właściwie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rozporządzenie, które wprowadza dość istotną zmianę. Nie za wszystkie wykroczenia punkty karne będą kasowane. Wręcz przeciwnie, to rozporządzenie wprowadza katalog, za które wykroczenia będzie można usunąć 6 najstarszych punktów karnych, tak jak do tej pory. Raz na pół roku będzie można iść na taki kurs, który kosztuje 1000 zł, trwa 8 godzin. No i po ukończeniu tego kursu te 6 punktów karnych z poszczególnych kategorii wykroczeń zostanie usuniętych. Między innymi nie będzie można usunąć za przekraczanie dozwolonej prędkości powyżej o ponad 30 km na godzinę. Jeżeli jedziemy na przykład 29 km szybciej niż limit prędkości pozwala, to punkty karne jeszcze będzie można usunąć. Za wiele innych będzie można usunąć, ale za sporą część takich bardzo poważnych wykroczeń już nie będzie można usuwać tych punktów karnych. To więcej o tym jutro w skołowanych.
7: 13.40. Tak. Krzysztof Woźniak. Dzięki wielkie. To jest TOK 360. I 18.30, a to oznacza, że zakrzyknę teraz. Halo, halo, Paryż.
0: Dzień dobry. Ja po prostu powiem dobry wieczór, chociaż cały czas słońce tutaj. Późno się robi, teraz ciemno. Tak około 22.00 tutaj.
7: Bałem się, że powiesz, że to nie za dobry wieczór w Paryżu.
0: No pogodowo nie jest taki najlepszy, bo jest zwariowana absolutnie pogoda, bo jest raz taki deszcz, że jak obijają się krople o zamknięty dzisiaj dach kortu Filipa Szatriera, to brzmi to co najmniej złowieszczo. Na chwilę jest słońce, tak jak teraz, bo ja wyszedłem tutaj do jednej salejek, żeby z tobą i z naszymi słuchaczami porozmawiać, a czasami potrafi zawiać, tak więc po takim tygodniu z hakiem ogromnych upałów nadeszła zmiana pogody. Ale poza tym jest wszystko dobrze, choć dzisiaj akurat bez polskiego meczu na kortach Rolanda Garrosa.
7: Ale Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. Ukrainka, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek, wygrała też z Ukrainką, Eliną Świtoliną 6-3, 2-6, 6-2. I czy ja mam słuszną intuicję, może użyję za dużych słów, ale wydaje mi się, że półfinał będzie miał bardzo mocny kontekst polityczny.
0: No tak, bo inaczej, to odpowiem krótko na twoje pytanie. Tak będzie miał, bo naprzeciwko będzie Mira Andrejewa, czyli Rosjanka, grająca oczywiście, jak to chce Federacja Tenisowa wciąż, na Wielkich Szlemach również, czy na Igrzyskach Olimpijskich do tej pory, bez własnej flagi. Natomiast teraz tylko szybka dygresja i szybki wtrend. Ja się uśmiechałem, że myśmy mieli tutaj taki, wiesz, tenisowy wyścig pokoju, bo jak się popatrzyło na zestaw ćwierćfinalistek, to mieliśmy trzy zawodniczki urodzone w Rosji, czy Rosjanki. Mieliśmy i mamy w tych półfinałach ciągle oczywiście Polkę. Poza tym Rumunia, Białoruś, no i właściwie cały blok wschodni. Tam
7: ale powiem ci, że też te trzy Rosjanki zwróciły moją uwagę i miałem poczucie, że może w pewnej hipokryzji świat tenisowy funkcjonuje jednak.
0: No wiesz co, no jakby niestety raczej oczywiście, ale coraz bardziej te drzwi się uchylają powrotu Rosjan do sportu, a tenisiści nigdy tak naprawdę nie byli wykluczeni. Grali od początku w tych rozgrywkach, tak jak Daniel Medwiediew, tak jak Andrzej Rublew, pod właśnie tymi neutralnymi flagami. No a to grono ćwierćfinalistów, jak mówiłem, trzy Rosjanki, Białorusinka, Rumunka, Polka, oczywiście uzupełniały dwie Ukrainki. Wracając do Marty Kostiuk, to oczywiście ten jej mecz półfinałowy będzie miał podtekst, natomiast podteksty mają także jej inne mecze, bo dzisiaj po tym spotkaniu ze Świtoliną, czyli ze swoją rodaczką, pierwsze co powiedziała na korcie Marta Kostiuk, to że składa taki hołd tym wszystkim osobom, które dziś, no, czy to zginęły, czy zostały ranne w tych nalotach na Kijów, na jej kraj. Więc był hołd na korcie. Były pytania o to, jak ona się czuje w ogóle, gdy no, w przeddzień ważnego meczu dowiaduje się, że znów gdzieś jej rodzinne strony są atakowane przez Rosję. No i odpowiadała na te pytania w ten oto sposób, że dzisiaj było tyle lepiej niż po meczu pierwszej rundy, że od razu wiedziała, bo skomunikowała się ze swoimi najbliższymi, że jakby ze wszystkimi jest okej, że nic się nikomu tam nie stało, że nikt nie zginął, że nikt nie został ranny, że nie ponieśli oni też żadnych strat. Natomiast no mówi, że wieczorem oczywiście do niej te komunikaty o kolejnym nalocie dochodzą, a potem w nocy stara się już odciąć i nie czytać tych informacji. Natomiast to wyobraź sobie, czy wyobraźcie państwo sobie zawodowy tenisista na korcie, szansa na życiowy sukces, awans do półfinału, może na wygranie całego Garrosa, bo Kostiuk wygrała dzisiaj jedną swoją wyrotek ze Świtoliną. I teraz jak się odcinasz od tego, że twój kraj jest może nie dzień po dniu, ale bardzo często w taki właśnie sposób jak tej nocy atakowany. No coś strasznego i tutaj taki, no takie dwie strony tego zawodowego sportu. Z jednej strony rywalizacja na korcie, z drugiej strony walka z myślami, czy wszystko jest z moimi najbliższymi okej.
7: A to jest tak, że Marta Kostiuk, ona więcej mówi na ten temat na przykład niż inne zawodniczki pochodzące z Ukrainy, bo ja mam wrażenie, że ona się dość nie gryzie w język, ale może widzę tylko wycinek rzeczywistości, a ten głos ukraińskiego świata tenisowego jest głośniejszy niż mi się wydaje.
0: Jest głośniejszy niż się wydaje, bo Elina Świtolina też o tym nieraz mówiła. Mówiła o tym taka zawodniczka jeszcze szerzej nieznana w turze, ale która ostatnio parę turniejów fajnie pograła. Tutaj też doszła do trzeciej rundy Aleksandra Olejnikowa. Więc ten głos jest słyszalny. Oczywiście Rosjanki odpowiadając na to pytanie uciekają do sformułowań typu ja po drugiej stronie widzę nie przeciwniczkę, tylko piłkę tenisową. Ta piłka tenisowa zawsze jest taka sama. To bodaj była Diana Schneider, która tutaj zagra jutro z Aryną Sabalenką, tańczącą wczoraj po swoim zwycięstwie z Naomi Osaką, bo wciąż numer jeden jest w tym turnieju, jedną z faworytek do wygrania.
7: A Maja Kwalińska jutro z Rosjanką, również Anną Kalińską. Przemysław Pozowski prosto z Paryża. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
31: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
32: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
33: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
32: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
33: Super! Kiedy płyniemy?
34: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
35: Gabinet masażu, słucham.
36: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
35: Cześć, a co się dzieje?
36: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
35: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
36: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
35: Kochana, sam go stosuję.
29: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd rejonowy w Lublinie zdecydował o areszcie dla 47-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według ustaleń były żołnierz WOT miał wczoraj w powiecie łęczyńskim oblać kolegę syna benzyną i podpalić go. Poszkodowany jest w stanie ciężkim. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dzisiaj do Polski, poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. Ministra dodała, że tylko w zachodniopomorskim SKPO podpisano umowy na 7 miliardów złotych. To środki na nowe żłobki, autobusy, tramwaje, inwestycje kolejowe czy doposażenie szpitali. Każdy powołany do reprezentacji zawodnik czuje zaangażowanie i odpowiedzialność za drużynę. Nieważne, czy jest to sparing, czy mundial, zapewnił piłkarz polskiej reprezentacji Nikola Zalewski. Po przegranym w niedzielę meczu towarzyskim z Ukrainą pojawiły się zastrzeżenia co do zaangażowania biało-czerwonych. A jutro podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła, Adam Ozga po godzinie 19:00 gościnią Jakuba Janiszewskiego. W programie Dłuższa Rozmowa będzie Alice Lugen, autorka książki Imperium Gniewu – Paradoksy putinowskiej Rosji. Po godzinie 20:00 w programie Mikrofon Tok FM Paweł Sulik zapyta Państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy o rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, o to jak zmieniła się w tym czasie polska polityka, a o wstęp zadba razem z gośćmi Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin z Kultury Liberalnej i Michałem Kolanko z Rzeczpospolitej. Po 22:00 Maciej Zakrocki o czerwcu 56 w Polsce i na Węgrzech, co łączyło, co różniło te dwa zrywy 56 roku, a po godzinie 23:00 dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski audycją Zagubiona Autostrada, której gościnią będzie Joanna Dunikowska-Paś. Będzie między innymi o tym, jak stała się ofiarą fake newsa AI, co się działo i na czym sprawa stoi dzisiaj. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 18:00. TOK 360 też w samo południe. A już teraz o kontrolkach, o ekranach, o wskaźnikach i zegarach. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
4: Dzień dobry.
3: No wczoraj się ekscytowaliśmy obaj. Każdy trochę inaczej, ale trzeba przyznać, że Ferrari elektryczne to jednak było coś, co wzbudzało i nadal wzbudza emocje. A dzisiaj nie wiem, czy mniejsze emocje, ale nie dlatego, że to gorszy samochód czy słabszy, bo wprost przeciwnie, bo nowa Cayenne, którą miałem okazję jeździć, bo Ferrari nie najmocniejszą i najsłabszą, ma albo 442, albo 600 ileś, albo 1156, tak, koni, chyba najmocniejszy elektryk, którym jeździłem, mocniejszy nawet Lucy. Więc tak, owszem, może nie było takie to oczekiwanie, było inne niż na Ferrari, ale było oczekiwanie na po prezentacji statycznej, moje długie, ze dwumiesięczny dojazd. Słuchaj, Cayenne, przypomnij mi króciutko, bo jeżeli ja się mylę, bo przypomniałem sobie, jak wnętrze wyglądało pierwszej Cayenki, pierwszy SUV Porsche z roku 2002. Pamiętasz, jakie było zamieszanie? Ale poczekaj, powiem. On miał wtedy cztery, był krótszy o 20 centymetrów niż obecna elektryczna. Miał bagażnik mniejszy, 540 litrów. Ale wiesz co? Było śmieszne. Wielu ludziom przeszkadzało to, że nie masz centralnie obrotomierza. Że są dwa obok siebie prędkościomierz, obrotomierz. Ja sobie przypomniałem. To nie było jak w każdym innym Porsche. I nam trochę przeszkadzało jakość wykończenia, a mnie przeszkadzało to, że z tyłu te lampy były paskudne dla mnie. Jakie było twoje pierwsze wspomnienie Cayenne?
4: Właśnie, pojechaliśmy razem obejrzeć. Natomiast nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale jeszcze jak byliśmy w baraku na Czerskiej, to stało u nas pod radiem bardzo często takie złote Cayenne. Pamiętasz, czyje było?
3: Jakiegoś aktora.
4: Tak, Czarek Pazura przyjeżdżał do Radia Pogoda z złotym Porsche Cayenne i to był naprawdę do sztos. Słuchaj, to był samochód, który wzbudził ogromne kontrowersje, nie mniejsze niż Ferrari Luce, o którym wczoraj się produkowaliśmy. Natomiast, wiesz co, to się dobrze zestarzało i ten samochód pokazał, że ci, którzy tę decyzję o wprowadzeniu SUV-a krytykowali, my żeśmy się trochę nabijali z tego auta, że wiesz, że nie mieliśmy racji, po prostu.
3: Oczywiście, to jest, oczywiście, bo kolejny, Jacku, tylko to wejdę ci w słowo, kolejny SUV Porsche Macan do czasu, kiedy wycofano wersję spalinową, był najlepiej sprzedającym się modelem.
4: Otóż to i kto wie, czy to nie jest tak, że to właśnie te modele uratowały firmę, Cayenne i pierwszy Macan, że uratowały firmę przed losem na przykład Maserati, nie? Który jest nie do pozazdroszczenia.
3: Tam SUV-y niestety nie uratowały, mimo że to wcale nie były takie złe. Znaczy wiesz, były przeciętne, może okej, ale i tak Grecale się najlepiej sprzedaje. Dobra.
4: Nie, słuchaj, Grecale jest słabe, ale Levante było bardzo fajne.
3: No dobrze, ja tam uważam, że jest przeciętne, po prostu nic mu tam specjalnie nie dolega, ale to już dyskutowaliśmy w audycji o Grecale. Na pewno DBX pomógł Astonowi Martinowi, Darwinowi w sprzedaży, na pewno urósł pomógł Bentleyowi, bo to jest wszystko ponad połowa sprzedaży, te dwa ich SUV.
4: Urósł to raczej Lamborghini.
3: Lamborghini, ale... tak, oczywiście. Bentayga Bentleyowi, urósł Lamborghini, ale i w jednym i w drugim przypadku to ta sprzedaż dzięki temu urosła znacznie. Natomiast słuchaj, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, a myślę, że wtedy tak, a dzisiaj może jeszcze przypomnę, że już od trzeciej generacji, która mi się naprawdę zaczęła podobać, to był rok 2017, z wyglądu, uwaga, i wnętrze bardzo ewoluowało. Pierwsze, tak jak produkowane od 15 lat Panamera, to były, jak to ja mówiłem, kredensy między siedzeniami. Wielkie takie jakieś klocki z guzikami ogromnymi. Nie bardzo mi się to podobało, ale to było łatwe w obsłudze. Stopniowo ewoluowało wnętrze Cayenne. Jest inne, jest dłuższe. Trzecia generacja mi się podobała. Zniknął diesel. Zamiast sześciostopniowego automatu już od drugiej mamy ośmiostopniowy automat, prawda? Bagażnik jest coraz większy w trzeciej generacji. Zresztą wciąż dostępnej. Pojawiło się też to napędy hybrydowe, prawda? I w Panamerze, i w Cayenne. Porsche Active Ride też się pojawiło w tych wszystkich nowszych dostępne. Tylna oś skrętna dostępna. Napęd zawsze na obie osie. Dobra. I przejdźmy do tej czwartej, która też będzie spalinowa, ale na razie jest elektryczna. Mówiłem parę tygodni, raczej miesięcy temu po premierze statycznej, że ten samochód rzeczywiście widać, że on jest większy. Widać, że jest w środku inny. Ma zakrzywiony przed, tak jak niektóre telewizory, przed tobą wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ale na szczęście żadna część wyświetlacza, tak jak kiedyś w 911, nie jest zasłaniana przez kierownicę. Na konsoli środkowej jest dość kontrowersyjny pomysł z tym wyświetlaczem, bo on się zakrzywia. To nie są dwa oddzielne ekrany, tylko on się zakrzywia, jest zakrzywiony, zupełnie zakrzywiony, prawie pod kątem prostym. Prawie nigdy te ikony nie są na tym zakrzywieniu, na tym zagięciu, ale bywa, że są. To jest kwestia przyzwyczajenia. Generalnie jest tak pomyślone, żeby ikony

0: dość spójny, podobny do innych. Natomiast teraz ruszmy, a tak jak mówiłem, Porsche Active Drive dostępny, dostępna oś tylna skrętna, możesz dokupić. I teraz tak, nie wiem, słuchaj, jak to będzie paliło prąd, bo na torze to wiadomo 40-50 kWh na 100. Natomiast poza torem spokojna jazda, no to rzeczywiście to tam wychodziło nawet 20-15 kWh na 100. Natomiast jest ciekawa rzecz, rekuperacja, bo można go ładować w ogóle z ładowarki z mocą 400 kW. Już nie 270, bo architektura 800-woltowa. Rekuperacja, słuchaj, to technologia, mówią, wzięta z Formuły 1, rekuperacja z mocą 600 kW, co właściwie sprowadza się do tego, że prawie bardzo rzadko możesz używać hamulca, tak, mechanicznego, tylko możesz rekuperować i to daje jakiś dodatkowy zasięg. Słuchaj, 2,5 sekundy do setki na torze robi wrażenie na prostej. Samochód się nie przechyla na zakrętach właściwie, no bo ma, w tych naszych wersjach miało to Active Ride, które jak wiesz, każde koło ma swoją pompę, on utrzymuje go w poziomie. No to super sprawa. Chyba my w Panamerze pierwszy raz.
1: Mieliśmy to w Panamerze, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka nas spotkała w motoryzacji w tej dekadzie.
0: No właśnie, i to rzeczywiście trochę na torze, bo poza torem nie jest kratszą Taycan, bo jak się przesiadłem z Cayenne do Taycana 950-konnego, to który samochód jest stworzony na tor bardziej? Chyba Taycan. Odpowiedź jest jasna. Ale Cayenne jak na SUV-a, bo przeszliśmy i BMW, no różnymi SUV-ami, Lexusami. No dobrze, słuchaj, zamykając temat, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy więcej powiedzieli, jak obaj pojeździmy. Ciekawy pomysł, będą wersje spalinowe, nie ma żadnego rozczarowania, to jest samochód, duży, dobry SUV elektryczny z niesamowitymi osiągami, tyle jak to Porsche, no.
1: No dobra, przechodzimy do... To będzie przykre przejście.
0: O, proszę.
1: Nie jakoś bardzo przykre, ale takie, wiesz, bardzo radykalne. Kia Stonic. 2017 rok premiera. Peter Schreier projektantem. Całkiem zgrabne autko. SUV z segmentu B. Spokrewniony z Kia Rio, z Hyundaiem Kona pierwszej generacji. Nie polubiłem się z Kia Stonic na dzień dobry. Dużo jeździliśmy Kia Rio. Mieliśmy ją na teście długodystansowym. Trzecia generacja Kia Rio, czyli taki przedstawiciel segmentu B, była samochodem moim zdaniem ładnym, zgrabnym, przyjemnie jeżdżącym, fajnym. Natomiast w tym Stoniku zawsze mi czegoś brakowało. Chyba brakowało mi tej lekkości, którą dawała Rio. Trochę to za sztywne było. Takie, wiesz, bardzo plastikowe
0: ja
1: w środku.
0: Ja bym tylko dorzucił, że to dla mnie bardziej crossover, bo to ma tam 4,15, nie ma napędu na obie osie, jakiś tam trochę podniesiony, ale z zewnątrz jest okej, ale to, że za dużo plastików, to było moje największe zastrzeżenie,
1: tak,
0: z tych pierwszych jazd.
1: Coś mi tam nie pasowało,
0: prawda?
1: W tej Kia Stonic.
0: Silniki, jakie tam były? 1.0, prawda? Bardzo dużo.
1: Wiesz co?
0: 1.0 turbo, 1.4, 1.2 chyba, no bez turbo.
1: 1.0, 1.2, 1.4. 1.2 i 1.4 wolnossące i oczywiście dieselek na początku.
0: Właśnie, 1.6.
1: Teraz tak, taki Kia Stonic, ona funkcjonuje. Ona funkcjonuje, ona trzyma cenę, to jest samochód dość popularny na rynku samochodów używanych. Mhm. Nie za bardzo to rozumiem, ale tak jest. Natomiast auto przeszło facelifting w roku 2000, a w zeszłym roku,
0: 2020 chyba.
1: W 2020 przeszło facelifting, a w zeszłym roku, w 2025, pod koniec roku, przeszło drugi facelifting, już taki naprawdę ultra bardzo zaawansowany, który upodobnił tę Kia Stonic z przodu i z tyłu do wszystkich pozostałych samochodów, które Kia w ofercie ma. Pierwsza dziwna rzecz jest taka, że po 10 latach w ofercie ten samochód z segmentu, no okej, to konkurencja jest przeogromna, ale to jest przecież jeden z popularniejszych segmentów B, SUV, SUV czy crossover, że nie rzucili nowego modelu. Wiesz, może dlatego, że mają ich całą masę, bo mają przecież jeszcze Kia Niro, jest trochę większa Kia Sportage, jest trochę mniejsza Kia Xceed,
0: która
1: zresztą też przeszła, przeszła facelifting, więc oni tych modeli mają już od groma, ten postanowili tylko unowocześnić. Jak im to wyszło?
0: No właśnie.
1: Z przodu fajnie, z tyłu fajnie, z profilu widać, że to jest auto sprzed 10 lat, natomiast udało się jakoś tak, może nie do końca, ale udało się zamaskować to, że to jest bardzo zaawansowany facelifting i że doklejono nowy przód do starej bryły. Udało się to zamaskować, wygląda to całkiem nieźle, natomiast ogromna zmiana jest też w kabinie, dlatego że to wnętrze, które było we wcześniejszym Stoniku, było po prostu...
0: Nie pasowało do tych wszystkich nowych Kii. Zobacz, oni długo trzymali to stare wnętrze, które dość archaiczne było, prawda?
1: Ale tutaj, słuchaj, zrobili to wnętrze takie jak w Kia Sportage, czyli mamy tutaj dwa ekrany połączone w jednej ramce, mamy tutaj ten panel, którego fanem nie jestem, bo cały czas jak próbuję ciszyć radio, to okazuje się, że zmniejszam temperaturę, bo tam są dwa przełączane panele.

0: Na jednym panelu. Jeden służy do obsługi klimy, drugi służy do obsługi
1: reszty. Ale w wielu modelach już tego nie ma i bardzo dobrze. W K4 nie ma, na przykład.
0: Nie ma, ale w Kia Sportage jest i tutaj też jest. Słuchaj, ciekawostką jest to, że to jest tani samochód. Jak tani? Jest to samochód, który cenowo jest na poziomie Daci. 70 kilka tysięcy złotych trzeba zapłacić za rocznik 2025, ale uwaga, przed liftem rocznik 2025 już poliftowy jest dostępny i te ceny moim zdaniem są naprawdę całkiem niezłe, dlatego że ten samochód można spokojnie kupić poniżej 80 tysięcy złotych na wyprzedaży rocznika 2025 i wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem przyzwoita cena. To, co żeśmy testowali, zaraz o tych cenach powiem Państwu dokładniej, natomiast to, co żeśmy testowali, to silnik 1.0 120 koni z hybrydą, bo jest jeszcze silnik 1.0 bez hybrydy, to jest albo 100 koni i sześciobiegowa skrzynia manualna, albo właśnie 120 koni. Skrzynia dwusprzęgłowa. Zaskakujące było to, jak to wszystko fajnie działa. I ten silnik, wigor, naprawdę, to tak chce jechać, po prostu jest bardzo pełen wigoru ten silniczek. Skrzynia biegów, moim zdaniem rewelacyjnie to działa. Też mam wrażenie, że to jest samochód trochę poprawiony, jeżeli chodzi o zawieszenie, że jakoś go tutaj troszeczkę tak dopracowano, żeby on był przyjemniejszy w jeździe. Natomiast, wiesz, to, że to jest stare auto, no bo tu się nie ma co oszukiwać, to jest konstrukcja sprzed 10 lat, tyle tylko, że upudrowana. Wydaje mi się, że pozwoliło zrobić tę cenę taką, że tu o to chodziło, wiesz, że jak popatrzysz na ceny chińskiej konkurencji, gdzie tam za 80 tysięcy, wiesz, czy tam 90, czy 100 dostajesz w pełni wyposażonego SUV-a z segmentu B, no to słuchaj, tutaj też dostajesz. Co prawda z ubiegłego rocznika, ale myślę, że promocje jak wyprzedadzą też będą.
1: Ale
0: najtańszy, słuchaj, 78 tysięcy, 100 koni, skrzynia manualna. Najtańsza wersja z automatem kosztuje 93 tysiące złotych.
1: Powiem ci, to dobra cena według ciebie, to dobra cena, prawda?
0: Tak. To mówiłem 120, to jest 115 koni, silnik z hybrydą, siedmiobiegowa skrzynia DSG, to w topowej wersji GT Line, takiej jaką jeździliśmy, kosztuje 105 tysięcy.
1: No jedną rzecz tylko dorzucę też to, że to jest przyzwoity bagażnik 330 litrów i też prześwit ten 17 czy 16 centymetrów, 17 chyba. Ale wiesz co, ja sprawdzałem właśnie, że Sportage to się najlepiej sprzedaje, wiadomo, Kia Ceed, XC drugie miejsce, a Stonic jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż Kia. No i na koniec jeszcze tylko postscriptum, bo ty mówiłeś o cenach. Teraz ja mówię, że najtańsze Cayenne elektryczne to jest 446 tysięcy. Najdroższe to Turbo Electric 727 tysięcy złotych. To tak zakończyliśmy cenami, jak to powinno być.
0: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy jutro.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś Państwa i moim gościem będzie polska pisarka o dość osobliwym pseudonimie Alice Lugen, autorka książek o Rosji, znanej już dość dobrze książki o ZATO, czyli o miastach zamkniętych Rosji, książki o tym, co wydarzyło się na przełęczy Diatłowa, a teraz książki zatytułowanej Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji. To jest dość szczególna próba, a może nawet należy inaczej powiedzieć, szczegółowa próba nazwania tego, czym są najważniejsze, kluczowe problemy putinowskiej Rosji i jak tę Rosję rozumieć i czytać, a przede wszystkim jak zidentyfikować jej nadrzędny problem, czyli brak kontaktu z rzeczywistością, życie w zakłamaniu na wielu poziomach. To po 19:00 Państwa i moim gościem będzie Alice Lugen.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: PiS ogłosił swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Koalicja dopiero prowadzi rozmowy. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji tłumaczył dziś motywy nadania jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Szczegóły w informacjach sportowych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Michał Drewnicki został wyłoniony przez Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat na prezydenta Krakowa. Decyzja o wyborze krakowskiego radnego była podjęta jednogłośnie, mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.
14: Tym kandydatem po jednogłośnej decyzji całego Komitetu Politycznego będzie pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
13: Bochenek wystosował też apel do polityków Konfederacji, by w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie poparli kandydata PiS-u. Swojego kandydata nie wystawiła jeszcze Koalicja Obywatelska. Mamy jeszcze 2 tygodnie na przedstawienie, mówi wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Na razie trwają rozmowy i sprawdzanie osób. Proces wyboru i przedstawienia kandydata musi trochę potrwać, dodała. Po tym jak struktury regionalne partii w Małopolsce zostały rozwiązane po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza regionalnego. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o kontrowersjach w sprawie nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów w komunikacie po spotkaniu tłumaczył, że podczas trwającej wojny szczególnie ważna jest mobilizacja społeczeństwa na rzecz wspierania armii, a historyczne doświadczenie walki UPA dla wielu Ukraińców kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości, walką przeciwko reżimowi sowieckiemu oraz oporem wobec okupacji ukraińskich terytoriów. terytoriów przez ZSRR. Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest w Polsce za formację zbrodniczą. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte zaledwie kilka godzin po inauguracji sezonu. W jednej z niecek basenowych pojawiła się nieznana substancja. Wstępne badania wykazały obecność związku przypominającego środki do odrdzewiania i odkamieniania. Trwa wyjaśnienie, jak substancja znalazła się w wodzie. Katarzyna Młynarczyk.
4: Możliwe są różne przyczyny. Nie można też wykluczyć udziału osób trzecich. Najważniejsze jest ustalenie, co się wydarzyło i co to za substancja, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
9: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
4: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
9: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
4: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend kąpielisko uda się otworzyć ponownie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: W TOK FM teraz czas na informacje sportowe.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirsteen 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Świtoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
17: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
16: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwalińskiej.
17: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
16: Maja Chwalińska jutro zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają pod Pałacem Kultury z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
18: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
16: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie jutro zagrają z Holenderkami i Azerbejdżanem. A polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
19: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
16: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45, a w TOK FM już za chwilę prognoza pogody.
15: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Jutro od południowego zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać przelotne opady deszczu i burze. Popada od Wielkopolski, ziemi łódzkiej, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie. 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim. 16, może 17 na południowym zachodzie i od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju. 27 stopni pokażą termometry na południu.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: O tym, że Rosja jest jakaś inna, w zasadzie wszyscy wiedzą. Z tego wiedzenia jednak wynikają same nieszczęścia, z przekonaniem o własnej kulturowej wyższości na czele. I w pewnym sensie trudno się temu dziwić. Kiedy patrzymy na kraj zorganizowany i ukształtowany przez rozmaite formy przemocy, myślimy, jak oni mogą się na to zgadzać. I to wystarczy, by ustawić nas w pozycji lepszego, tego, który wygrał, bo się nie zgodził. Inna rzecz, że zwykle czerpiemy wówczas dumę z nie swoich zasług, bo nikt nas nigdy nie pytał, czy dana organizacja rzeczywistości nam się podoba. I tylko w nielicznych sytuacjach sami zaczynamy dążyć do jej zmiany. Angażują się jednostki, a z ich wysiłku, jeśli się powiedzie, profity czerpią miliony, nigdy za nic nie dziękując. Taka natura polityki i zmiany społecznej. Ale w Rosji wydaje się, że to nie działa. Zupełnie jakby poczynania władzy nie trafiały na opór. Zachód zachwyca się więc tymi, którzy ten opór próbują stawiać, jak Aleksiej Nawalny. Ale chwilami można sądzić, że to jest wyłuskiwanie czegoś, co tylko wydaje się podobne do zachodnich form oporu, ale koniec końców tym też nie jest. I może rzeczywiście. Z wypowiedzi Nawalnego rzadko płynęła wizja Rosji demokratycznej. Zmiana logiki funkcjonowania kraju dotyczyła tylko zjawisk korupcyjnych i to by było na tyle. Nie mało, ale też nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Pojawia się więc pytanie, czym ta współczesna Rosja jest i jak o niej myśleć. I to jest poważne, bo w sytuacji obecnego napięcia i rosnącego ryzyka otwartej konfrontacji mamy jednak przeczucie, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ta Rosja ma się stać. To brutalne stawianie sprawy, ale logika wojny na jakimś poziomie je wymusza. A w zasadzie w logice wojennej już jesteśmy. Alice Lugan w swojej książce Imperium Gniewu – Paradoksy putinowskiej Rosji nie pokazuje wizji przyszłości, ale próbuje identyfikować punkty węzłowe obecnej organizacji systemu, jakim jest putinizm. I zdaje się mówić, szczegółowej recepty na naprawę Rosji znać nie musimy, musimy natomiast osiągnąć jedno, by Rosja na nowo zaczęła się kontaktować z rzeczywistością, taką jaką ona współcześnie jest, by zaczęła widzieć siebie nie przez pryzmat urojonej wielkości, tylko w obecnej skali. I to jest prawdziwy kłopot, bo z opisu Lugan wynika, że wszystko, czym karmi się obecne postimperium, jest sfabrykowane, puste i zakłamane. To książka o tym, że Rosja pod wieloma względami już jest bankrutem, ale jeszcze o tym nie wie. Gniew, który w niej krąży, jest właśnie tym przeczuciem, że już po wszystkim. I jedyne, co się jeszcze świetnie kręci, to zakłamywanie. Niby to wiemy, ale sprowadzenie tego ogólnego hasła do mechanizmów wielomilionowego państwa to już nadanie mu innych znaczeń. I dlatego właśnie warto czytać Alice Lugan.
20: Reklama.
21: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
22: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
21: Doskonale, kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: W specjalnym wydaniu Polityki na długi weekend. Teraz w Polskę. Zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. A ponadto żółta kartka od Krakowa, bałtycki Ormus, religia i AI. Profesor Izdebski osek się Polaków, gniew rowerzystów. Magnat Sakiewicz. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
25: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
26: 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Co za dzień.
31: Co się stało?
30: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
31: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
30: Meliski?
31: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
30: Czyli to takie pastylki antystresowe?
31: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
30: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
31: Na mnie i na Meliski.
32: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
8: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Alice Lugen, czyli pisarka ukrywająca się pod tym pseudonimem, autorka książek Za to, tragedii na przełęczy Diatłowa i teraz najnowszej, czyli Imperium Gniewu, o paradoksach putinowskiej Rosji. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, cześć Kuba, dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej jest mi miło, że już mam okazję drugi raz tutaj gościć.
0: Rzeczywiście rozmawialiśmy o ZATO i to była jedna z, myślę, ciekawszych rozmów o Rosji, które udało mi się odbyć. Imperium Gniewu, ta twoja najnowsza książka w podtytule niosąca taki, no właśnie taki opis paradoksy putinowskiej Rosji, jest de facto czymś na kształt takiego, powiedziałbym, krótkiego leksykonu rosyjskiej odmienności, rosyjskiej odrębności i dziwności. Ale zacznijmy od tego gniewu. Co zasila gniew Rosji?
10: Tak najkrócej mówiąc, to chyba rzeczywistość, która wygląda zgoła odmiennie od tego, jak rosyjskie władze chciałyby ją widzieć. No niestety Rosja jest przepełniona poczuciem frustracji, zawiedzenia. Trzeba pamiętać, że tutaj wielu obywateli pamiętało jeszcze, czy pamięta czasy radzieckie, więc pamięta czasy, kiedy ich kraj był supermocarstwem. W tej chwili no, niepodobna stwierdzić, żeby Rosja była supermocarstwem. Poza tym w bardzo wielu wskaźnikach i rankingach znajduje się gdzieś na szarym końcu. Rosyjskie elity polityczne uważają, że to jest wina Zachodu. Uważają, że Zachód jest wobec Rosji niewdzięczny, nie docenia jej, pomija ją. Znajdują mnóstwo uzasadnień na to. Również historycznych, przy czym tu oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest ta historia interpretowana wedle ich wykładni, więc no, raczej może nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym. No i to rodzi gniew. A przeciętny obywatel bardzo dużo czerpie gniewu z telewizji propagandowej, bo ta propaganda rzeczywiście tam się niemiłosiernie sączy z każdej strony i to dosyć mocno nakręca takie nienawistne nastroje.
0: Czyli to jest głównie, jeśli dobrze interpretuję twoje słowa, taki zraniony imperializm, taki można powiedzieć imperialny narcyzm, który cierpi, bo rzeczywistość tego nie potwierdza, tej wielkości.
10: Moim zdaniem tak, zdecydowanie tak. Jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią, czy to osoby z rosyjskich służb specjalnych, czy też doradcy Putina, to taki zraniony imperializm, tak jak to nazwałeś, to wypływa niemalże z każdej wypowiedzi. Weźmy sobie na przykład, przyjrzyjmy się, co mówi Anton Kobiakow, to jest doradca Putina. On stoi na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym wciąż istnieje, nawet jeśli te niepodległe państwa mają inne zdanie. Wywodzi taką tezę z tego, że jego zdaniem rozpad ZSRR był przeprowadzony niezgodnie z prawem i dlatego też Kobiakow interpretuje, że wojna, która się toczy z Ukrainą, to jest wojna domowa na terenie państwa związkowego, które jego zdaniem wciąż istnieje. I to nie jest tak, że jeden taki Kobiakow na całą Rosję opowiada tego typu rzeczy, bo na przykład Siergiej Stiepaszyn, to jest były dyrektor FSB, on też był premierem Rosji byłym, doktor habilitowany nauk prawnych, zgadza się z tą wykładnią. Czyli mamy pewną grupę ludzi w bardzo bliskim otoczeniu Putina, stojącą na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym istnieje, a państwa, ich zdaniem, te, które powinny być pod rządami Kremla, prowadzą niezależne polityki, są niepodległe, chcą się rządzić same, wstępują do NATO, wstępują do Unii. Oni tego nie mogą pojąć, nie mogą tego znieść. No i mają też poczucie, że Zachód nie docenia tego, co rzekomo Rosja jeszcze carska zrobiła dla Zachodu. Tak? I oni twierdzą, że Rosja trzykrotnie uratowała Europę, a Europa tego nie docenia.
0: To jest rzeczywiście taka dość osobliwa optyka, ale bardzo ciekawym elementem, i ty piszesz o tym specyficznym, jakby to powiedzieć, takim, mam ochotę użyć angielskiego słowa shifcie, takiej przeskoczeniu pewnym, czyli tym, co następuje w stosunku do Związku Radzieckiego, czyli Rosja, która obecna Rosja, która jednak wyrasta ze Związku Radzieckiego bardzo mocno, jest kontynuatorką wielu jego polityk i sensów i pomysłów na samą siebie, de facto do tego Związku Radzieckiego nie chce się tak do końca przyznawać. To bardzo wybiórczy stosunek. Oni chcą właśnie nawiązywać do... Właściwie Putin chciałby być raczej Piotrem I niż, nie wiem tam kim. No Chruszczowem na pewno nie, ale kim by mógł chcieć być?
10: Na pewno nie Gorbaczowem.
0: Gorbaczowem to już w ogóle.
10: Natomiast kim by chciałby być? Być może tutaj Jurij Andropow troszeczkę wchodzi w grę z tych czasów radzieckich, bo no, trzeba pamiętać, że kiedy Putin w KGB służył, to Andropow stał na czele tej służby i też Andropow to przecież był pierwszy, który wywodzący się ze służb specjalnych cywilnych, który został sekretarzem partii. Wcześniej mieli taką, powiedzmy, niepisaną umowę, że z jednej strony są politycy, z drugiej strony jest wojsko, z trzeciej strony są służby cywilne i no, jedni mają żołnierzy, drudzy mają rozum, trzeci mają pieniądze i służby cywilne do władzy nie idą. Andropow tą zasadę złamał. No wtedy wojsko było przerażone. Tak, pytało, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym kraju? Putin też jest ze służb specjalnych. Przecież Putin jest z FSB, która jest poniekąd kontynuatorką dawnego KGB i z służb specjalnych z dyrektora FSB bardzo płynnie przeszedł do tej politycznej, powiedzmy, kasty cudzysłów. Tak? Więc zrobił coś podobnego jak Andropow.
0: Ale to o tyle wydaje mi się to ciekawe, ten stosunek do Związku Radzieckiego, że właściwie jakbyśmy się zastanowili tak głębiej nad tym gniewem, to być może jego źródła płyną właśnie z tego specyficznego układu, który Związek Radziecki wytworzył na świecie, czyli tego dualizmu, czyli no byliśmy przeciwwagą dla Ameryki, to było coś, a z drugiej strony już od któregoś momentu Związek Radziecki no, wpadł w tę pułapkę gospodarki niedoboru i zaczęło się pojawiać takie poczucie gorszości, słabszości, pewnej zawiści wobec tego, co Zachód sobą reprezentował. I to jakby, mam takie wrażenie, też czytając twoją książkę, że to jakby na tych dwóch silnikach de facto cały czas rosyjska mentalność siedzi, czyli na przekonaniu, że my jesteśmy przeciwwagą i alternatywą i że równocześnie jesteśmy alternatywą gorszą i tego drugiego nie możemy od samych siebie ani od nikogo obok nas usłyszeć.
10: Zdecydowanie tak, ja też tak to odczuwam. I trzeba jeszcze a propos tego stosunku do Związku Radzieckiego, to zwróciłeś na to uwagę, że on rzeczywiście jest sprzeczny czasami, niejednoznaczny i nie zawsze taki sam, bo jeżeli chodzi o pewne bezdyskusyjne sukcesy tamtej epoki, czyli chociażby pierwsze etapy wyścigu kosmicznego, to Rosja mówi, że jest kontynuatorką Związku Radzieckiego i tak na pytanie na przykład, kto wysłał Gagarina w kosmos albo kto pierwszy dotknął powierzchni Księżyca sondą, to Rosja odpowiada my. A jeżeli chodzi o pewne takie wstydliwe rzeczy z tamtej epoki, różne błędy tamtej władzy, no chociażby ludobójstwa, no to Rosja odpowiada, to nie my, to Związek Radziecki, czyli państwo, które już nie istnieje. I proszę zobaczyć, że na przykład po rozpadzie ZSRR, kiedy niektóre kraje zgłaszały pewne roszczenia do Moskwy, na przykład Estonia o to, żeby posprzątali dawną bazę szkoleniową łodzi podwodnych o napędzie atomowym, bo zostawili tam mnóstwo odpadów, które mogły skazić Bałtyk. No to co Moskwa odpowiadała? Ale to nie my, to było w czasach radzieckich, teraz nie ma takiego państwa jak Związek Radziecki, więc to nie do nas to roszczenie. I podobnie się zachowują współczesne sądy rosyjskie, kiedy trafiają do nich pozwy dotyczące czasów radzieckich, a tych pozwów jest bardzo dużo. Odszkodowania za represje, za prześladowania, za przesiedlenia, za nieruchomości bezprawnie pozabierane w stolicy, które teraz by były warte niewyobrażalnie pieniądze. To sądy rosyjskie też odpowiadają. To nie my, to państwo, które już nie istnieje.
0: No właśnie, a zarazem coś jest takiego, i to jest myślę dość ciekawe, to znaczy, że współczesna Rosja, i o to chcę cię zapytać, czy współczesna Rosja odziedziczyła ten sam stosunek do władzy rosyjskiej, ta Rosja centralna, powiedziałbym, ta Rosja kremlowska, czy ona odziedziczyła ten sam stosunek do ludu, który był w Związku Radzieckim, no lud był tym podmiotem jednak, przynajmniej na papierze, czy też jednak to poszło w stronę dużo większego okrucieństwa, dużo większej brutalności i dużo lżejszego jakby używania tych obywateli jako zasobu po prostu. Jak ty to widzisz? To znaczy, czy gdzie tu następuje zmiana, jeśli chodzi o to napięcie rządzący-rządzeni?
10: Nie widzę tutaj wielkiej zmiany, ponieważ zarówno w czasach radzieckich, jak i carskich, jak i współcześnie ludność traktowana jest bardzo przedmiotowo, jako pewnego rodzaju zasób, który służy rządzącym i służy ważniejszym instytucjom, na przykład wojsku, na przykład służbom specjalnym. Jeżeli sobie tak popatrzymy na putinowską Rosję i na Związek Radziecki i poszukamy, jakie są podstawowe podobieństwa dotyczące traktowania ludności, no to hodowanie żołnierzy na masową skalę na przykład. Wszystko jest dla wojska. Teraz w putinowskich szkołach na przykład bardzo rozwinięto zajęcia z matematyki, z musztry, z przygotowania wojskowego, no bo to są przyszli żołnierze, których sobie trzeba wyhodować. Matematyka w szkołach to też nie jest przypadek, przecież to jest potrzebne do kryptografii. I gdzie byśmy nie spojrzeli na jakąkolwiek dziedzinę życia, to spod tego wychodzi wojsko. Na przykład wrócono niedawno do takiego obyczaju, który był bardzo popularny w czasach radzieckich, żeby drzewa przy drogach malować białą farbą do pewnej wysokości. Po co to w ogóle było? Bo opowiadano, że to niby te drzewa przed insektami, a tak naprawdę to chodziło o to, że jeżeli pojazdy wojskowe będą się poruszać bez świateł w świetle księżyca, to przy pomalowanych w taki sposób drogach, to znaczy przy drzewach stojących przy drogach, da się to zrobić bez włączania świateł. I każda dziedzina życia jest służebna wobec wojska, wobec służb, więc oczywiście, że ludzie też.
0: Ale ciekawi mnie to, w jaki sposób ten lud samego siebie widzi. To znaczy, jak ludzie samych siebie postrzegają w tym układzie. To znaczy, kim oni są i jak wygląda ta zgoda, czy to przyzwolenie, czy może brak przyzwolenia, ale chyba raczej przyzwolenie na to właśnie, żeby mieć takie miejsce, jakie władza im określiła, napisała i przyznała.
10: Społeczeństwo rosyjskie, współczesne, ma bardzo wiele podobieństw do społeczeństwa kastowego i w niższych kastach w tych krajach, w których społeczeństwo kastowe występuje, ludzie się nie buntują. Tylko ludzie mówią, to jest nasz los, tak zostaliśmy tutaj przypisani przez jakąś wyższą siłę. Jest taki pewnego rodzaju fatalizm i oni wiedzą, że to jest ich rola, mają do tego pewne poczucie niższości i wiedzą, że istnieje pewien szklany sufit. A społeczeństwo rosyjskie często mówi tak, my tu nic nie możemy, my jesteśmy zwykli, mali, biedni ludzie. To gdzieś tam w Moskwie, gdzieś na Kremlu wielcy ludzie podejmują decyzje, a my tutaj, co my tu możemy w tej naszej małej wiosce? I więc jest pewne podobieństwo w myśleniu.
0: To, co teraz opisałaś, bardzo często jest uzasadniane w wielu społeczeństwach kastowych religią. De facto w Rosji, mimo tego, że oczywiście jest nawrót teraz takiej religijności prawosławnej, ja nie wiem, czy ona jest w centrum. Nawet jeśli Putin próbuje ją jakby z powrotem dowartościować. Jak sądzisz, co jest prawdziwą religią, która tłumaczy tym ludziom ich miejsce?
10: Wrodzona bierność pewnego rodzaju i takie troszeczkę wyuczone poczucie bezradności i niższości, które było wpajane przez lata, dekady, stulecia. My myślimy często o Rosji, posługując się pewnymi doświadczeniami, które są właściwe dla społeczeństw zachodnich czy społeczeństw, gdzie mamy pewnego rodzaju ugruntowaną demokrację. Tam ludzie zupełnie inaczej się postrzegają. Przede wszystkim widzą pewne swoje możliwości, poczucie sprawstwa, mogą zaprotestować, mogą coś zrobić. W Rosji czegoś takiego nie ma i przez wiele stuleci towarzyszył też temu lęk, bo zarówno w czasach carskich buntowników się łapało, tak samo się działo we władzy radzieckiej i tak samo się dzieje pod rządami Putina. Bycie tutaj opozycjonistą wymaga ogromnej odwagi. Czasami jest to wprost związane z bardzo poważnym narażaniem się. Łatwiej jest nic nie robić, niż coś robić, zwłaszcza w państwie, w którym masz reżim i tyranię.
0: To absolutnie, ale z drugiej strony można powiedzieć, to się tyczy każdego państwa, to się tyczy każdej silnej władzy, to się tyczy każdego porządku, że w nim łatwiej jest zachować bierność, przynajmniej do pewnego momentu. Z drugiej strony, jak popatrzymy na historię tego Zachodu, który jest jednak bardzo odmienny od Rosji, tam też były etapy bardzo krwawo tłumionych buntów chłopskich, prawda? Rebelii. Właśnie cały XVI wiek o tym był, który był niesłychanie krwawy, o czym też zapominamy. I w Rosji jakby, nie wiem, to się nie wydarzyło, czy też został jakby utrzymany pewien rodzaj podejścia wobec tych, którzy się buntują. Ja tego nie rozumiem. To znaczy tej odmienności, bo to nie chodzi o to, że ludzie są inni i mają inne potrzeby, prawda? Czy nie wiem, na Zachodzie to chodzili głodni, to się złościli, a w Rosji się nie złoszczą. Właśnie z czego to wynika? Ta zdolność władzy do utrzymywania takiego systemu kastowego i trzymania go jednak żelazną ręką.
10: Wydaje mi się, że mogę mieć odpowiedź na to pytanie, bo zwróć uwagę, jak wygląda kwestia służb specjalnych w krajach zachodnich, demokratycznych, a jak wygląda w Rosji. Czy jeszcze wcześniej, w czasach radzieckich, czy w czasach Iwana Groźnego na przykład. Jeżeli zapytasz funkcjonariuszy służb specjalnych, po co oni są i co robią, to na Zachodzie w największym skrócie, w uproszczeniu powiedzą, my chronimy państwo, chronimy obywateli, zajmujemy się tym, tym i tamtym. A w Rosji powiedzą ci, my chronimy władzę przed obywatelami i zajmujemy się łapaniem, kto nam tutaj może teoretycznie zaszkodzić. Za mądrych wyłapujemy, zbyt odważnych wyłapujemy, odstających od ogółu. I będziemy ich albo gnębić, albo zastraszać, albo będziemy im strzelać w plecy, bo takie przypadki też były, żeby wyeliminować takich obywateli. Czyli wojna się toczy z obywatelami, nie z wrogiem. I tutaj też nie możemy porównywać w tej chwili na przykład sytuacji w krajach zachodnich czy w Polsce do tego, co się dzieje w Rosji, bo to jest dramatycznie co innego. To jest tak, jakbyśmy dwie różne planety do siebie porównywali. Zwróć uwagę na przykład, że w raporcie Wolność na świecie Rosja na 100 punktów dostała 12, Korea Północna 3, więc jesteśmy w tych rejestrach, a Polska 77 i kraje UE to są na poziomie 75-100. Wolność prasy. Rosja zajmuje 171 miejsce na 180 krajów. Tam naprawdę w niektórych rankingach to już trudno o gorzej. Gdybyśmy to mieli jakoś porównać, żeby sobie to wyobrazić, to Rosja jest bliżej do Korei Północnej niż na przykład do Polski. I bardzo dobrze to też obrazuje. My sobie teraz na przykład możemy w naszej rozmowie podjąć dowolny temat. My sami sobie o tym decydujemy, tak, o czym będziemy rozmawiać. Możemy sobie skrytykować polityków, możemy sobie skrytykować sytuację w naszym kraju i nikt cię z tego powodu jutro nie zaaresztuje, ani mnie. A jak to wyglądało w Rosji? Ja w książce specjalną tabelkę zrobiłam na to. W ciągu dwóch pierwszych lat wojny było ponad 20 tysięcy przypadków aresztowań za stanowisko antywojenne, tylko za to. 11 tysięcy spraw sądowych za dyskredytację armii. 10 przykładów pobicia dziennikarza lub blogera, który powiedział, że ma antywojenne poglądy. Kara grzywna dla dziennikarza albo blogera ponad 250 przypadków, bo powiedział, że wojna to jest coś złego i nie powinniśmy jej prowadzić. Więc tam nie ma mowy o jakiejś wolności w takim rozumieniu, jak my ją postrzegamy.
0: Tak, te twoje tabelki to jest w ogóle osobna historia, ponieważ jeżeli państwo się jeszcze nie zetknęli z Alice Lugen jako autorką, to ja spieszę z taką reklamą, mianowicie ty świetnie budujesz narrację i te tabelki są potrzebne głównie tobie, mam wrażenie, ale właśnie to mnie ciekawi. To mnie ciekawi, dlaczego? Dlaczego ty musisz tak tabelkować tą rzeczywistość? Coś chyba z tego SGH, które skończyłaś, jednak zostało w tobie.
10: Wiesz, ja bardzo lubię cyfry. Ja wszędzie widzę cyfry. Dla mnie świat jest zespołem liczb i cyfr. Czy ty tak też świat postrzegasz, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie. Właśnie to jest dla mnie interesujące, że ktoś, kto lubi cyfry i tak postrzega świat, ma potrzebę pisania. Tego trochę nie rozumiem.
10: No nie jest to bardzo trudna zagadka, nie rozwiążemy jej w tej chwili, ale te liczby, ja tutaj muszę zgłosić takie pewne dementie, że one nie są tylko mi potrzebne, bo przy książce za to dostałam wiele informacji zwrotnych z podziękowaniem za tabelki. Więc możesz się, Kuba, śmiać, ale no jest co najmniej kilka osób, które czytają moje tabelki.
0: Ale to jest bardzo ciekawe.
10: Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: To jest bardzo ciekawe, jak siebie opisałaś przed chwilą, że postrzegasz świat jako cyfry. Może ty jesteś modelem językowym? Ja cię jeszcze nie widziałem do tej pory. Może ja z jakimś botem rozmawiam?
10: Nie rozmawiasz z botem. Zapraszam na kawę. Możesz sobie mnie oglądać do woli, jeżeli masz taką potrzebę.
0: No dobrze. Wróćmy jeszcze do tego zamysłu, który ci przyświecał, kiedy pisałaś tą książkę, bo to jest bardzo ambitne założenie, wytłumaczyć ludziom odmienność Rosji. Jak ty próbowałaś to organizować, kiedy się za to zabrałaś? To znaczy, jak wybierałaś te pola, które twoim zdaniem wymagają opisu i pogłębienia?
10: Znaczy, jesteś absolutnie pewien, że chcesz, żebym to wytłumaczyła, bo ja to będę tłumaczyć na liczbach.
0: Dawaj.
10: Dobrze, wyobraźmy sobie, że wykresy, płaskie wykresy, którymi się posługujemy, są niedoskonałe. I żeby pokazać złożoność pewnego systemu, potrzebujemy wykresu 3D, a jeszcze lepiej modelu bryły. Wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą. Widzisz, Kuba, dlatego idealne ja nie państwo... chcę opowiadać o moim warsztacie,
0: idealne
10: bo
0: państwo
10: zawsze
0: jest...
10: to się
0: właśnie...
10: kończy pytaniem, czy ja się diagnozowałam pod kątem autyzmu. Więc wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą i będziemy robić modele państwa w bryłach. Potrzebujemy danych i potrzebujemy przelicznika i potrzebujemy też wybrać parametry do każdej ze ścian, bo to będzie wielościan, prawda?
0: Tak jest.
10: No i teraz, no zanim sobie zrobimy wzór z jakimś przelicznikiem, to trzeba by było wybrać parametry. Więc na przykład możemy ich wypisać, no przykładowo 500, rozłożyć to sobie na podłodze i łączyć liniami. I gdzie nam się najwięcej przetnie? sprawdzić, bo będziemy sobie łączyć, co wynika z czego, co bez czego nie może istnieć, co jest bezpośrednim wynikiem albo co bezpośrednio warunkuje inną rzecz. Tak, uzyskamy jakiś pakiet taki, który się najczęściej przecina. Prawdopodobnie to są te rzeczy, które są najważniejsze. I to są rozdziały w mojej książce.
0: No dobrze, to imponujące.
10: Cieszę się, Kuba, że dostarczam ci dzisiaj tyle śmiechu, tyle...
0: Znaczy jest to osobliwe. Myślę, że humaniści w ten sposób nie myślą, więc tym bardziej mnie to zafascynowało, co teraz odmalowałaś.
10: Najwyraźniej nie jestem humanistką, ale ja nie odbieram twoich pytań, wiesz, źle. Rozumiem, że jesteś tym zaciekawiony. Nie każdy musi kochać matmę, prawda? No, ja to rozumiem.
0: Ale interesuje mnie właśnie...
10: Ja kocham.
0: Interesuje mnie to przecięcie, kiedy ktoś, kto kocha matmę i uważa, że ona tłumaczy rzeczywistość, zaczyna siadać do klawiatury i pisze. I jeszcze to, że pisze dobrze, to osobna sprawa, ale że w ogóle ma taką potrzebę, żeby z tego zrobić opowieść, bo ty robisz opowieści. To nie są rozdziały raportu, co bardzo często ludzie, którzy siedzą w rozmaitych takich modelach, niestety z siebie wypuszczają. To znaczy, ma być książka, a wychodzi raport rozbity na rozdziały. W zasadzie jakby go wypuścić w okładce pod tytułem OECD coś tam, to też by przeszło. I jeszcze by wtedy mówili, o jak ładnie napisane. Więc ty tego nie masz. Ty budujesz jednak narrację, masz to. Masz ten słuch językowy. To jest interesujące.
10: Bardzo dziękuję,
0: że ty
10: wychodzisz
0: z tej matmy i z tych modeli 3D, które sobie budujesz na podłodze. No, dla mnie to jest niepojęte.
10: Bardzo ci dziękuję za kilka komplementów, które tutaj chyba niechcący ci się wymknęły.
0: Znaczy, niechcący, ja wiem, co mówię.
10: To wspaniale, to bardzo dobrze, to wiele osób nie wie, dzięki. Dziękuję i myślę, że na tym poprzestaniemy, bo zaprosiłeś mnie na rozmowę o Rosji, a rozmawiamy o mnie.
0: Nie, rozmawiamy o twojej książce. Skoro rozmawiamy o twojej książce, to rozmawiamy też o tym, jak została napisana, czemu zostały tak wybrane tematy. No właśnie w tej chwili udzielasz prawdziwego wywiadu jako pisarka. Czy coś jest nie tak?
10: O, wszystko, dlatego że ja się nie czuję celebrytką ani influencerką, bardzo nie lubię mówić o sobie, wolę mówić o problemach.
0: No to jesteś jak pisarz z lat 70. Wszystko jest w mojej książce, już proszę mnie tu o nic nie pytać. Tam wszystko jest, to proszę to przeczytać i dopiero potem będziemy rozmawiali. Co mi tu pan głowę zawraca tym, co ja mniemam i co ja myślę. Dobrze, wracamy do twojej książki.
10: Dzięki.
0: Jeden z rozdziałów, który zrobił na mnie największe wrażenie i faktycznie wydaje się takim elementem, który wciąż jest pomijany w dyskusji o Rosji, to jest rozdział o rosyjskiej wsi. To znaczy o tym, jak Rosja, po to, że w Rosji jest kryzys demograficzny, to wszyscy wiemy. To jest pewien taki, powiedziałbym, slogan, który się dokleja do opisu państwa rosyjskiego. Ludzie niekoniecznie rozumieją sensy tego słowa i znaczenia głębokie. Ty próbujesz to wyjaśnić między innymi na rozdziale, który się nazywa Głubinka, który właściwie pokazuje takie rosyjskie obszary, ja nawet nie wiem jak to nazwać, one są w pewnym sensie tak dalece porzucone, że trudno w ogóle powiedzieć, czy one jeszcze przynależą do tego państwa i czy to państwo się w ogóle z tymi obszarami utożsamia. To jest dość niezwykłe, że można w ten sposób potraktować część tej domeny zwanej terytorium państwa.
10: Mogę jeszcze trzy słowa, zanim Głubinki, a propos tego kryzysu demograficznego, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna i wszyscy o tym wiedzą, że kryzys jest, ale nie wszyscy wiedzą, jakie Rosja ma pomysły na ten kryzys. News z ostatnich tygodni pojawił się taka wytyczna z Ministerstwa Zdrowia, żeby w czasie badań takich przeglądowych, zwykłych, kobiety wypełniały ankiety i jeżeli zaznaczą tam, że nie mają dzieci i nie chcą dzieci, to są kierowane do psychologa, żeby na ten temat sobie porozmawiać. To oczywiście dotyczy kobiet tak w wieku powiedzmy od 18 do 40 lat, nie 70-latek. Natomiast jest to już pewien pomysł, który zaczyna wdrażać Michał Muraszko, czyli minister zdrowia, który też, przypominam, że powiedział, że taki pomysł, aby kobiety najpierw kończyły szkołę, a potem rodziły dziecko, to jest haniebna, niegodziwa praktyka i on odradza. A wracając do głubinki, to ja myślę, że tutaj bardzo wiele zmieniło się wtedy, kiedy zmieniła się struktura ludności, bo trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku ta ogromna większość ludzi mieszkała na wsiach, na tych terenach dawnego Imperium Rosyjskiego. 85% ludności mieszkało na wsiach. A teraz to się zmieniło. I teraz mniej więcej 1/4 mieszka na wsiach. I kiedy ta większość znajdowała się na wsi, to ta wieś jednak jakoś była obiektem zainteresowania dla władz, a w tej chwili głubinka jest pewnego rodzaju taką wymieralnią. Nie tylko pod kątem tego, że tam mieszkają starsze osoby, często bardzo schorowane, nie mające żadnej pomocy i funkcjonujące w strasznych warunkach, ale też ta głubinka się bardzo wyludnia. No w tej chwili jest tak, że już ponad 20 tysięcy wiosek jest takich zupełnie wymarłych, więc są puste domy, puste zagrody, jakieś drogi, które tam prowadzą, zarastają krzakami. Najwięcej takich wiosek duchów to jest w obwodzie Twerskim blisko Moskwy, ale w zasadzie wszędzie, w całym kraju są takie miejscowości. Są też takie lokalizacje, w których mieszka grupka osób, czyli mniej niż 10. No, ich akurat mamy jeszcze więcej, bo tam jest 36 tysięcy. I część wiosek jest zupełnie odcięta od świata albo jest odcięta w pewnych okresach roku, czyli na przykład kiedy bagno zamarznie, to można się do nich dostać, ale kiedy bagno nie jest zamarznięte, to nie można się do nich dostać. Ja też w książce zaznaczam, że władze rosyjskie mają mgliste pojęcie o tym, jaka jest liczba ludności w wielu tych miejscowościach. Czasami te dane są pobierane od listonoszy, czasami to są brane po prostu z sufitu. Tymi ludźmi też się naprawdę nikt nie interesuje. A myślę, że każda osoba, która po Rosji podróżowała, to przeżyła dosyć duży szok, kiedy się zetknęła z głubinką. To jest wstrząsające.
0: Ale to jest też niezwykłe. Właśnie to dlatego cię pytałem o ten stosunek do obywateli. To znaczy to, że można kogoś porzucić i ten ktoś powie, no trudno, taki los, prawda? To, że jeżeli bagno nie pozwoli nam przejechać do jakiejś miejscowości, no to ci ludzie tam zostaną zamknięci, będą musieli jakoś przeżyć. No jak? To jest trochę ich sprawa. To jest niesamowite.
10: Tak, i to absolutnie nie jest priorytetem dla władzy w Moskwie. Przede wszystkim dlatego, że takich biednych ludzi jest za dużo i mi się po prostu nie chce nimi zajmować, bo też nie widzą w tym jakiejś specjalnej chyba korzyści. Jest wiele innych pilniejszych wydatków z ich perspektywy, na przykład wojna, a nie zasypywanie bagna w jakiejś wiosce gdzieś 200 kilometrów od ostatniego miasta. I niespecjalnie ich to interesuje, jak to wygląda. Są takie rejony w Rosji, gdzie nie ma prądu, albo prąd jest reglamentowany. To jest ciekawa rzecz, może w Polsce tutaj nie mało znana. Mają godziny ustalone, kiedy prąd płynie w kablach, w innych godzinach nie płynie. Mają na przykład też takie też powszechna sytuacja w głubince, to jest taka, że ludzie nie chodzą do lekarzy, bo albo fizycznie jest im ciężko się do tego lekarza dostać, albo ja się zetknęłam osobiście z takim przypadkiem, z takim wytłumaczeniem, że nie ma sensu iść do tego lekarza, ponieważ on przepisze jakieś leki, a te trzeba będzie wykupić. Tak po prostu po ludzku to szkoda jest tych ludzi, tak? Bo oni rzeczywiście żyją w straszliwej nędzy. Ale tam jest jeszcze druga strona medalu, bo trzeba pamiętać, że ogromna większość tych ludzi z głubinki to są gorący zwolennicy Putina i gorący zwolennicy wojny.
0: Ale to właśnie, to jest takie pytanie. Już właściwie o tym rozmawialiśmy. Mi to cały czas nie daje spokoju. Co jest tym rdzeniem porządkującym wszystkim ich miejsca w tym systemie rosyjskim? Co jest tym tą osią, wokół której to się układa. To znaczy, czy to jest sakralizacja władzy jako takiej, czyli że każdy, kto jest trochę wyżej od kogoś, zyskuje większą władzę i to jest naturalne, i to jest oczywiste, i to jest potrzebne, i tak musi być. I to by wtedy jakoś też tłumaczyło inny rozdział z twojej książki, czyli zresztą bardzo ważny, czyli korupcję rosyjską, prawda? Korupcję, na którą właściwie wszyscy wyrazili zgodę. Korupcję, która staje się kłopotem, kiedy ktoś nie chce w niej uczestniczyć. Ten piękny przykład, taki obrazek żon płaczących często w rozmaitych, no nie wiem, miejscach, że ich mężowie nie biorą, a powinni brać, prawda? To jest niezwykłe. To znaczy to poczucie, że to, że ktoś jest od kogoś wyżej i czerpie z tego korzyści, nie jest zobowiązaniem. To jest przywilej, a przywileje są konieczne.
10: Być może tym słowem, które bardzo wiele tłumaczy i wiele systemów spaja, to jest przemoc. Bo to nie jest państwo ugruntowane na pomocy, to jest państwo ugruntowane na przemocy. Wobec sąsiadów, wobec obywateli, wobec słabszych. I może tutaj jest to jakieś słowo klucz, które nam pozwoli wiele rzeczy zrozumieć.
0: No a właśnie to jest pytanie, dlaczego się co to znaczy, co ci się musi wydarzyć, żebyś się godził na przemoc, żebyś uznawał, że przemoc jest porządkiem, że ona jest jakby tym, co w pewnym sensie jest potrzebne. Czy na przykład, właśnie wrócimy jeszcze na moment do Związku Radzieckiego, jego rozpad był tak przerażający dla Rosjan, że w zasadzie wybrali przemoc jako organizację życia społecznego, która przynajmniej ma reguły, niż to, co oznaczało tak zwaną demokratyzację, czyli właśnie okres przemocy. Też przemocy takiej bardzo chaotycznej.
10: Ta demokratyzacja tam została wyjątkowo źle przeprowadzona i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy proces, bardziej zniechęcający do demokracji niż to, co próbował zrobić Jelcyn. Bo najpierw doszło do jakiegoś kompletnego załamania państwa. Państwo nie było zdolne nic robić. Nie wypłacano pensji, nie wypłacano emerytur, bieda, przestępczość. Te lata 90. są latami traumy. I gdybyśmy zapytali Rosjan, czy chcą takiej demokracji, jak była w latach 90., to oni by krzyknęli: nie, nigdy w życiu, nigdy w życiu nam tego nie dawajcie. Bo to był jakiś koszmar dla nich, którzy z trudem to przeżyli. Więc myślę, że takie doświadczenia, jakie mają państwa,

0: mogą ją wyrażać i nie do końca wiedzą, czy ją mają.
1: No właśnie, a równocześnie ty bardzo często przywołujesz wyniki badań opinii. Mimo tego, że one są właśnie skażone tym błędem zasadniczym, czyli w kraju, w którym się nie toczy rozmowy z szeregowym obywatelem, kiedy o coś się go pyta, odpowiedź może być absolutnie randomowa. To znaczy, to jest właściwie taka kwintesencja tego, co w ogóle obciąża badania opinii publicznej, ale tam to już do postaci skrajnej. No. I oni są gdzieś na końcu tego rozkładu statystycznego, jeśli chodzi o wiarygodność.
0: Zgadzam się z tobą w zupełności, to jest w ogóle ogromny problem i na pewno go w tej rozmowie nie rozstrzygniemy. Ja cytuję Centrum Lewady, ale też z całkowitą świadomością, że kiedy ci obywatele byli pytani o zdanie, to jest to naznaczone pewnym znakiem zapytania i bardzo często jest tak, że Rosjanie odpowiadają to, co im się wydaje, że powinni odpowiedzieć, bo się boją. Czasami jest tak, że jeżeli się prowadzi sondaże przez telefon, to oni się boją, że to nie jest, że nie dzwoni do nich tak naprawdę Instytut Badawczy, tylko dzwonią do nich powiedzmy jakieś służby, które chcą sprawdzić ich lojalność. I no, niepodobna w takich okolicznościach rzeczywiście coś sensownie sprawdzić, a też takie można sobie zadać pytanie, czy jeżeli ludzie są poddani bardzo silnej propagandzie, to czy rzeczywiście można w ogóle ich pytać o zdanie i wtedy jakie zdanie oni wyrażają, co oni potwierdzają, swoją opinię czy skuteczność tej propagandy?
1: W czym twoim zdaniem Rosja, tak jakbyśmy na moment odeszli od wartościowania wszelkiego, czyli zadali sobie pytanie, w czym Rosjanie są mocni, w czym to imperium jest najlepsze? Jak ty sądzisz?
0: Najlepsze? Na poziomie wewnętrznego zarządzania, czy na poziomie zewnętrznego oddziaływania?
1: Na poziomie skuteczności, efektywności działań, sprawności.
0: Dezinformacji.
1: No właśnie.
0: No tutaj to trzeba im powiedzieć uczciwie, że no to są prawdopodobnie może nie mistrzowie świata, ale bardzo wysoko na podium. W wieku XX mawiano, że najtańsza broń to jest broń biologiczna. Teraz już tak nikt nie powie. Najtańszą bronią jest dezinformacja. I skuteczność tutaj Rosji no jest absolutnie bezdyskusyjna. Weźmy sobie na przykład wybory w Stanach 2016 rok. FBI wystawiło list gończy za Jewgenijem Prigożynem oraz innymi Rosjanami. Prigożyn był w stanie wpłynąć na wynik wyborów w Stanach. No. Za pomocą agencji badań internetowych, czy tak zwanej tej fabryki troli.
1: Czyli to jest ta umiejętność, którą oni próbują eksportować?
0: To jest ta umiejętność, którą oni non-stop eksportują na wszystkie kraje naokoło, które są w ich zainteresowaniu, zasięgu i gdzie tylko mogą dotknąć.
1: Nie. Zobacz, oni eksportują produkt, czyli skrzywioną optykę. A ja pytam, czy oni eksportują know-how komuś, na przykład Chinom?
0: A do tego to ja nie wiem, bo pytasz, jakbym, wiesz, była w chińskim wywiadzie. Nie wiem, co oni eksportują do Chin. Natomiast...
1: Pytam cię o to, czy machina, czy coś wiemy o tym, że machina dezinformacyjna staje się pewnym wzorcem działania dla innych i że Rosja na przykład może opowiedzieć, jak się to robi komuś, kiedy jej na tym zależy.
0: Kiedy Polska była w bloku wschodnim, to się uczyła od Moskwy, jak się to robi. Więc Rosja się dzieli tą wiedzą. Natomiast z kim się dzieli w tej chwili, to nie wiem. Natomiast to, że tą wiedzę posiada ugruntowaną przez dekady na poziomie mistrzowskim, no to nie ulega wątpliwości.
1: Jak ty sądzisz, jak będzie się pisała przyszłość rosyjska? Ja wiem, że nikt nie ma szklanej kuli, ale jakbyśmy się zastanowili nad wewnętrzną logiką tego imperium, o którym piszesz, to właściwie dokąd to zmierza? To znaczy ten gniew niewyrażony, on no, zaczyna stanowić jakiegoś rodzaju obciążenie dla samego systemu. Co z nim można zrobić?
0: Jeśli chodzi o przyszłość Rosji, to myślę, że gdzieś trzeba będzie w najbliższych latach rozwiązać problem, który im zaczyna coraz bardziej uwierać. Sankcje. Można się zetknąć z opinią, że sankcje nie działają. To jest oczywiście opinia Rosji, ta opinia eksportowana na Zachód. Natomiast faktycznie działają i

0: coraz więcej szkodzą, coraz więcej są dotkliwe i wydaje mi się, że byłoby istotne z punktu widzenia tej władzy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, aby przynajmniej część sankcji została zniesiona. No pytanie, jak to zrobić, bo to jest wielce skomplikowane. Bo rzecz jest powiązana z wojną, z której oni się nie chcą wycofywać, ani no, nie chcą oddać terenów okupowanych. Więc być może na przykład będzie taki pomysł, żeby po Putinie pojawił się polityk pseudodemokratyczny albo pseudopokojowy, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia chociażby części sankcji. Też jeżeli będzie w Rosji się odbywał taki proces, powiedzmy, deputinizacji, tak, jeśli można takiego terminu użyć, to znając to społeczeństwo, wydaje mi się, że jest wielce prawdopodobne, iż nagle się dowiemy, że 100% było w opozycji i nikt się absolutnie nie zgadzał i wszyscy mieli pokojowe nastawienie, ale to są standardowe procesy, które tam zachodzą. Jeżeli władza zmienia poglądy, to obywatele zmieniają poglądy. Jeżeli władza krytykuje poprzedników, to obywatele też krytykują poprzedników i to nie znaczy, że kiedy ci poprzednicy byli, to oni myśleli inaczej.
1: Alice Lugen, autorka książki Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji, wydanej przez wydawnictwo Czarne, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę.
2: Za nami dłuższa rozmowa. Autorka książki Paradoksy putinowskiej Rosji opowiadała o Federacji Rosyjskiej, a po godzinie 20 słuchacze i słuchaczki, mam nadzieję, tłumnie wezmą udział w programie Mikrofon Tok FM, gdzie my będziemy pytali o paradoksy polskiej polityki. Bo minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Dokładnie 2 czerwca ogłoszono wyniki wyborów, gdzie okazało się, że Karol Nawrocki wygrał drugą turę, zdobywając ponad 50% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 49%. No i będziemy Państwa pytali, jak ten rok w polityce odcisnął się na naszej rzeczywistości społecznej. Rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin z Kultury Liberalnej i od rozmowy z Michałem Kolanko z Rzeczpospolitej i nasi komentatorzy i publicyści, mam nadzieję, stworzą odpowiedni kontekst do głosów Państwa, którzy będą odpowiadać później na pytanie. Minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jak przez ten czas zmieniła się polska polityka? Nasz numer to 22 44 044. Adres to mikrofon@tok.fm. Na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej widzę liczne Państwa komentarze. Za chwilę informacje, po informacjach Mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Prezydent USA po raz kolejny zaprzecza doniesieniom o zerwaniu negocjacji przez Iran. Żołnierze i holenderski sprzęt zostają w Polsce na kolejne pół roku. Jan Urban odsłonił kilka kart przed jutrzejszym meczem z Nigerią. O szczegółach powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą, oświadczył prezydent USA Donald Trump we wpisie na True Social. Wczorajsze doniesienia o tym, że negocjacje po kolejnych atakach Izraela w Libanie zostały zerwane przez Iran, amerykański przywódca określił mianem fake newsów. We wpisie zaznaczył też, że zwrócił się bezpośrednio do Iranu i podkreślił, że nadszedł czas, aby Teheran zawarł w końcu porozumienie. Odmienne wiadomości płyną z Iranu. Tamtejsza agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Bliskim Wschodzie, została przerwana kilka dni temu. Wczoraj irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła natomiast otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi za jego ofensywę na Liban. Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił we wpisie na platformie X, obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie. Podkreślił też, że bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. Ta granica to granica bezpieczeństwa Europy, napisał minister obrony. Dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem, przez które pomoc trafia na Ukrainę. Decyzja Holendrów zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski. Przymusowa ewakuacja ponad 7 tysięcy ludzi, w tym ponad 1700 dzieci, to decyzja władz obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy. Ewakuacja dotyczy mieszkańców 7 miejscowości przy granicy z Rosją, w pobliżu których toczą się walki z rosyjską armią, a życie staje się niemożliwe przez atakujące te tereny drony. Nauczyciele z Lubelszczyzny szkolą się, jak dbać o dobrostan uczniów w klasie wielokulturowej. Zjazd wychowawców i pedagogów szkolnych zorganizowano w ramach unijnego programu Przyjazna Szkoła. Chodzi o wsparcie w mniejszych i większych miejscowościach, gdzie są uczniowie z Ukrainy i gdzie wciąż zdarza się dyskryminacja czy konflikty na tle narodowościowym.
21: Jeżeli jeszcze nie mają tej wiedzy, co mogą zrobić, to jej aktywnie poszukują. Dlatego też i my organizujemy takie spotkania jak zjazd wychowawców i pedagogów.
22: Te działania są takie szeroko rozbudowane. Są to działania skierowane właśnie do rodziców, do uczniów, do nauczycieli, do wychowawców, stąd ten zjazd.
23: Rodzice, oddając dzieci do szkoły, powinni mieć tą świadomość, że dziecko będzie bezpieczne, będzie zaopiekowane.
22: Jeszcze młodzież, która ma jakieś doświadczenia migracyjne i przeszłość, która jest czasami traumatyczna, więc te doświadczenia są tutaj dużo bardziej bogatsze, ale i głębsze w przeżycia.
21: Oczywiście zdarzają się też takie konflikty, które mają podłoże związane z tożsamością pierwotną, taką jak pochodzenie, narodowość, miasto, z którego pochodzę, jak najbardziej.
20: Mówili Wiktoria Dudek ze Stowarzyszenia Homo Faber, lubelska wicekurator oświaty Barbara Grzesiak i dyrektor liceum w Dubience Dariusz Sułkowski. Zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się m.in. bezpośrednio w szkołach. W TOK FM czas teraz na sport.
24: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Michał.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza namieszać trochę w składzie.
1: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Nigeryjczycy nie zagrają w najmocniejszym składzie, ale i tak będą groźni, mówi wahadłowy Nikola Zalewski.
2: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mecz z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. Mira Andrzejewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Soranę Kyrstę 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. W trzech setach ograł dziś Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwanińska zagra z Anną Kalińską.
4: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Mecz Polki pokaże Eurosport. Po niej na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Anna van der Breggen wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej, bo zwyciężczyni trzech pierwszych etapów Włoszkę Elisa Balsamo dziś była dopiero 123. Teraz w Tok FM czas na prognozę pogody.
24: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: W nocy początkowo miejscami na wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie w drugiej połowie nocy będzie się pojawiać więcej chmur i nad ranem w Sudetach miejscami możliwe opady deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie mogą też występować mgły. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Nieco chłodniej na obszarach podgórskich Karpat.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio Tok FM. Dziś 2 czerwca. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program będzie realizowany przez Filipa Wejchera i cała nasza trójka już za jakieś 20 parę minut zaprasza Państwa słuchacze i słuchaczki na antenę Radio Tok FM. Będą się słuchacze i słuchaczki mierzyli z pytaniem dzisiejszego programu, które brzmi: minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jak przez ten czas zmieniła się polityka polska? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek, a rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin z Kultury Liberalnej. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór.
18: I z Michałem Kolanką z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór, dzięki za zaproszenie.
18: Chciałem zapytać, bo dokładnie dziś 2 czerwca, czyli 2 czerwca rok temu myśmy otrzymali z Komisji Wyborczej informację, z Państwowej Komisji Wyborczej informację o tym, kto wygrał wybory. Tam w jednym ze sztabów, oczywiście jak Państwo pamiętają, był falstart, niewczesne uciechy ze zwycięstwa, którego nie było. Ale chciałem Państwa zapytać o ten rok właśnie. To znaczy, gdyby dało się słuchaczom i słuchaczkom namalować taki krótki, lapidarny obrazek, a może nawet, jeśli Państwo wolą, mem. Jakie nastąpiły główne zmiany na scenie politycznej po tym, kiedy prezydentem został Karol Nawrocki, kiedy okazało się, że wygrał wybory i nie da się ukryć, kształtuje tutaj politykę. Najpierw poproszę Katarzynę Skrzydłowską-Kalukin.
25: No więc po pierwsze dostaliśmy zupełnie innego prezydenta niż poprzedniego. Spodziewaliśmy się pewnej części wspólnej z poprzednim prezydentem, czyli dość mocnej współpracy, tak to nazwijmy, politycznej z PiS-em. I ta współpraca owszem istnieje, ale jest ona zupełnie innego rodzaju. Prezydent Nawrocki nie powoduje tego, że chce się z niego żartować, że jest powiedzmy długopisem jakimś, bo akurat PiSu nie może, bo wtedy był parlament PiSu, a teraz nie jest, ale że że jest jakoś mocno zależny od PiSu. On oczywiście wie, kto wystawił go w wyborach, wie, że znowu musi go ktoś wystawić w wyborach na drugą kadencję, jeśli będzie chciał startować, a raczej będzie chciał. Natomiast kiedy ma taką możliwość, pokazuje, że nie można tak go traktować jak jego poprzednika. Ma też ogromne ambicje tego, aby zbudować na prawej stronie coś wielkiego, czego on będzie prawdopodobnie liderem albo ważną postacią. Tutaj problem jest pewien taki drobny, że nie on jeden ma taką ambicję. No natomiast on ma taką trochę ponadpartyjną nawet, czyli szeroko pojęta prawica, nie tylko PiS. Bardzo się odnosi do Konfederacji. Robił to już oczywiście w kampanii wyborczej, dostał od niej poparcie, ale nadal to istnieje i nadal mam czasami wrażenie wręcz bardziej dba o Konfederację niż o PiS, którego był obywatelskim kandydatem.
18: Ale przepraszam, to na poziomie... tu chciałem dopytać. Tak? Bardziej dba o Konfederację na poziomie właśnie czego? Tych inicjatyw, które z Kancelarii Prezydenta wychodzą? Czy
25: O wyborców Konfederacji, powiedziałabym. Aha. O wyborców Konfederacji, których chce do siebie przekonać. Nie on jeden zresztą, bo przecież koalicja rządząca również dba trochę o wyborców Konfederacji. Wszystko stało się bardziej populistyczne. Właśnie przez ten rok, właściwie już przed kampanią, ale i po niej wszystko stało się bardziej populistyczne. Wszystkie strony stały się bardziej populistyczne, wschodzą w prawą stronę i to też jest pewna cecha. No i jeszcze jest jedna rzecz, czyli polityka z rządem. Prezydent Nawrocki próbuje pełnić rolę premiera i prezydenta jednocześnie, to znaczy próbuje zmienić postrzeganie urzędu prezydenta, a prezydent nie może tyle, ile on by chciał, żeby mógł. Ale jedno trzeba przyznać, wychodzi czasem dobrze w tym konflikcie, w próbie przejęcia, czyli taki ten nieformalny podział, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No i on tutaj dba o relacje z Ameryką, która jaka jest, to wszyscy wiemy, ale na razie trzeba jeszcze z nią mieć dobre relacje i no i mu to jakoś wychodzi.
18: Michał Kolanko.
26: Myślę, że bardzo takim ogólnym spojrzeniu na politykę, to jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że najprostsza moja odpowiedź jest z kolei taka, że to był rok słabnięcia zdecydowanie tak zwanego duopolu. Prezydent Nawrocki jest pierwszym politykiem na tym, na tak wysokim stanowisku, który tak realnie ten duopol zaczął osłabiać i osłabia swoimi działaniami. I oczywiście można powiedzieć, że wcześniej celem Szymona Hołowni było rozbicie duopolu, no w końcu tak miała trzecia droga jej cel, ale to co okazało się, że to Karol Nawrocki, myślę, że to jest takie dosyć kontrintuicyjne, jeśli chodzi o to, co było przed jego wyborem, doprowadza do tego, że ten duopol słabnie. Myślę, że on będzie słabł cały czas i też to jest taki mój główny wniosek, jeśli chodzi o ten pierwszy rok od wyborów, bo pierwszy rok prezydentury oczywiście minie w sierpniu. Natomiast to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli chodzi o zmiany w polskiej polityce, bo to jest rzecz, która jest niezwiązana oczywiście z samym Karolem Nawrockim, Donaldem Tuskiem, Szymonem Hołownią, czy jeszcze kimś innym, no ale to jest moim zdaniem pogłębianie się tego trendu, w którym ta debata publiczna przechodzi do internetu ze wszystkimi tego wadami i zaletami. Ta algorytmizacja polityki, debaty politycznej, mediów jest po prostu przez ten rok stała się jeszcze większym faktem i to wpływa też na tą trwającą trochę taką kampanię wyborczą, wpłynęła na wybory, przepraszam, na referendum w Krakowie i będzie wpływała nadal, więc świat polityki, który był, świat polityki i mediów z 2023 roku, a nawet z 2025 roku się zmienił. Nie mówiąc już o tym różnicy między tym, co było w 2015 roku, gdy wygrał prezydent Andrzej Duda, a w 2026. Więc to są dwie rzeczy.
18: Ale to muszę
26: słabnięcie duopolu i algorytmizacja polityki.
18: O tą drugą rzecz muszę dopytać. Czy to, co pan ma na myśli, mówiąc algorytmizacja polityki? Albo inaczej, z tego czysto mechanicznego jakiegoś określenia, jakie pan wysnuwa wnioski? Co to oznacza, że się bardziej polaryzuje społeczeństwo, czy też bardziej, nie wiem...
26: Polaryzacja jest myślę, faktem, jeśli chodzi o, ale nie tak do końca jak, nie chodzi o to o polaryzację PO-PiS, Tak, bo to, co znaczy algorytmizacja polityki, czy przeniesienie się tej debaty, to internet staje się takim głównym polem bitwy, a w internecie rządzą przecież różne algorytmy różnych platform społecznościowych, więc politycy i media uczestniczący w tej debacie coraz bardziej w internecie są na te algorytmy coraz bardziej też skazani. I myślę, że to jest jedna rzecz. Druga to jest to, o czym też mówią politycy w kuluarach ostatnio. To też to można usłyszeć z różnych stron sceny politycznej, z prawicy i z koalicji rządzącej, że coraz bardziej polityka się dzieli, czy sfera publiczna się dzieli nawet nie na bańki, tylko może na segmenty, tak, w których ta polityka się toczy. I to, co dla jednych każdy wyborca trochę widzi świat tej polityki przez to, że ta sfera medialna zwłaszcza nie jest sferą dwudziestowieczną, tylko właśnie jest sferą tych algorytmów, widzi tą politykę trochę inaczej. Też to widać w tych wszystkich też w ocenach prezydenta, tak? On jest widziany inaczej przez różnych wyborców, bo sama wspólna rzeczywistość dla nich się zaczyna powoli rozpadać, nawet nie powoli. Więc myślę, że te wszystkie trendy będą grać też w tych wyborach, znów w wyborach o najwyższą stawkę, co 4 lata są wybory o najwyższą stawkę w 2027 roku. I tego się nie da zatrzymać, bo nie da się zmienić sceny publicznej, tą scenę publiczną, która była, nie wiem, najważniejszym medium była telewizja.
18: Ale chciałem zapytać o coś, co jakoś dzisiaj wróciłem do książki Paula Webba, która ma niesamowity tytuł. Na polski to by było prezydencjalizacja, no bo oryginał brzmi The Presidentialization of Politics, czyli prezydentalizacja chyba polityki. I tenże Paul Webb już w 2005 roku zwracał uwagę na takie trendy, które wtedy dopiero kiełkowały, a teraz są chyba... Muszę zapytać państwa, czy dla państwa to jest jakieś wytłumaczenie. No w końcu naukowiec próbuje zrozumieć, co się dzieje z naszą polityką. On twierdzi, że oparcie polityki na cechach osobowości, a nie na ideach, na programach, a nie na jakichś długofalowych strategiach, tylko na pewnej charyzmie, będzie dominowało w najbliższych latach. No, minęło już tych lat trochę i okazuje się, że on może mieć prawdę. Czy to jest pierwsza taka prezydentura, która przenosi ten ciężar przywództwa, jakkolwiek by państwo tego nie rozumieli, z idei, z zasad, nie wiem, jakiegoś systemu wartości na charyzmę, czyli cechę osobowości konkretnego człowieka? Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
25: To jedno, pewnie tak. Znaczy, no to ma na pewno duże znaczenie. Zobaczmy na liderów, którzy są od 20 lat głównymi liderami, przeciwnikami politycznymi w Polsce. To jest Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, którzy mają niewątpliwie bardzo silne osobowości i też tę silną osobowość ma prezydent Nawrocki. Natomiast gdy mówimy o tym, że nie liczą się już idee, że nie liczą się programy, no one się już nie liczą od dawna. I teraz co się liczy? Liczy się dostosowanie do oczekiwań wyborców. Wyborcy robią się coraz bardziej prawicowi, więc tu się dostosowuje cała scena polityczna do prawicy i do prawicowego populizmu. Na to wszystko ma jeszcze wpływ akurat w Polsce to, w jaki sposób ta cała scena polityczna i w ogóle instytucje państwowe działają, bo one też zostały przecież bardzo konkretnie zostawione przez PiS. Więc to wszystko sprzyja temu populizmowi. I teraz, kiedy do tego dodamy cechy osobowości polityków, bo już w ideę, w programy, to przestańmy wierzyć. W ogóle nikt w to już od dawna nie wierzy. Tego nie ma. Natomiast no, są jakieś tam potrzeby jeszcze społeczne. I powiedzmy, no, zapowiada strona liberalno-demokratyczna, że jeżeli Donald Tusk nie będzie się liczył tak bardzo z tymi swoimi progresywnymi wyborcami, to oni się od niego odwrócą. On ciągle teraz tylko patrzy na tę prawą stronę. No Donald Tusk patrzy, czy się odwrócą, czy będą mieli na kogo się odwrócić i czy w ogóle co mu się bardziej opłaca. I to są jego aktualnie prezentowane idee, bo przecież jeszcze niedawno mówił, że nie wejdzie na listy nikt, kto nie popiera aborcji. Tak? A tutaj teraz nagle się okazuje, że trwała gimnastyka bardzo długo, jak nie zalegalizować tych transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Więc idei nie ma. Rzeczywiście... cechy, czy takie charakterologiczne postaci są bardzo ważne, bo wydaje mi się, że gdyby nie to, jakim człowiekiem jest Karol Nawrocki, takiego wpływu na jego prezydenturę by nie miało. To znaczy on i tak by wetował pewnie i tak by wiedział, kto ma go wystawić w kolejnych wyborach, ale to, w jaki sposób on oddziałuje politycznie, w jaki sposób się na niego reaguje, jego cecha osobowościowa z pewnością, no i to, że on wygrał w ogóle. Ja w ogóle uważam, że przez te wszystkie snusy, przez ten cały boks, przez te wszystkie ustawki, że to była bardzo ważna cecha, dzięki której on wygrał wybory.
18: Ale jak nie określić, to sprawczość i
25: on jest taki sam, jeden z nas. Normalny polityk, nie wywyższa się. Będzie reprezentował nasze interesy i nas samych. Potrzebujemy takiego. A poza tym jaki sprytny. A poza tym kto by mieszkania nie wykorzystał. Takiej okazji z mieszkaniem. No to jest to chyba.
18: Tak, tak. Tylko tu muszę...
25: Nie boi się mówić, nie boi się działać.
18: Tu muszę wotum separatum zgłosić, dlatego że w kilku naszych programach, takich, gdzie właśnie słuchacze i słuchaczki dzwonią na antenę, wiele osób, które deklarowały, że będą głosować, a później, że głosowały właśnie na Karola Nawrockiego, akurat tą sprawę z mieszkaniem traktowały jako pewien problem. I to podstawowy problem. I nie pamiętam ani jednego głosu, żeby ktoś powiedział, to strasznie sprytne tak starszą osobę oszukać i zabrać jej mieszkanie. Brawo! Taki powinien być prezydent. Raczej to były pewien niesmak budziło w ludziach, którzy akcentowali tą pierwszą rzecz, o której pani mówiła, czyli czasy są niebezpieczne, wojna za granicą, ergo my musimy mieć kogoś, kto jest takim w połowie drogi między Putinem a Trumpem, takiego twardego faceta, tough guy. I tu się pojawia ta figura boksera. Może to tutaj jest...
25: Ja myślę, że raczej mogło być tak, że ta niekwestionowalna afera z mieszkaniem, że nikt nie podważa, że to afera, nie wywołała negatywnych skutków, dlatego że w skrytości ducha każdy by to zrobił. I że to o to chodzi. Tak, nie to, że ona może mu napędziła wyborców, że mieszkanie nie napędziło może, ale po prostu to nie było tak, że ludzie rzuciło po prostu na łopatki i powiedzieli, Jezus, co to za w ogóle jest straszny człowiek. Znaczy nie odniosło to takiego skutku.
18: Rozumiem tą twardą ocenę moralnych postaw polskiego społeczeństwa lub też nie, ale pozwolę się...
25: Ale nie chodzi, przepraszam, mi o szukanie starego człowieka, tylko o to, żeby wykorzystać okazję, że można przejąć po nim mieszkanie. No potem oczywiście warto mu tam dawać na jedzenie, tylko że akurat ten pan się okazał też tam trochę problematyczny, jeśli chodzi o
18: Dobrze, ale to zachowanie. Teraz tak, proszę państwa, mamy tutaj naprawdę dużą zmianę i to wszyscy publicyści w Polsce, którzy zajmują się polityką, życiem politycznym podkreślają po prawej stronie. Niektórzy akcentują spadające sondaże Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczas przecież hegemona na prawej stronie sceny politycznej. Inni mówią, że jest tu jakaś dziwna, dynamiczna, dość dialektyczna gra między różnymi prawicowymi bytami, których w sumie mamy w Polsce 3 z takich konkretnych. Jak widać taki obrazek, co tu się wydarzyło w ciągu ostatniego roku po prawej stronie sceny politycznej? Michał Kolanko, proszę.
26: Myślę, że jeszcze odnoszę się jeszcze do tego pytania o tą książkę, bo to nie znam akurat tej książki. Rozumiem, że to jest taka teza o personalizacji polityki. No tak. Ta personalizacja jest faktem, ale ona też wiąże się też ze zmianą, transformacją tej sceny publicznej. To jest to, co mówiłem wcześniej, że dzisiaj Tusk, który politycy się nauczyli rozmawiać ze sobą, ale też z wyborcami poza mediami, dawnymi mediami tradycyjnymi. Tak? Donald Tusk jest przecież osobą, która śmignęła w ten nowy świat, tak? Instagrama, rolek, Twittera i tak dalej. Tak? Mimo, że pokoleniowa jest zupełnie... w innym pokoleniu niż prezydent Nawrocki, który bodajże jest rocznik 8-3. Więc ta personalizacja polityki jest faktem. To jest jedno tylko takie zdanie komentarza. Co do prawicy, no to ja uważam, że no, tak jak mówiłem wcześniej, ten duopol słabnie i Jarosław Kaczyński, wskazując Karola Nawrockiego, myślę, że miał też przekonanie, czy wiedział mniej więcej, jak wygląda ta gra, no bo jak wyglądała sytuacja przed tym wskazaniem, czyli jeszcze jesienią 2024 roku, że Jarosław Kaczyński tak de facto miał dwie opcje do wyboru na koniec. Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, zgodnie z badaniami, które robiło wtedy PiS, miał większą mieć szansę, żeby wygrać wybory w drugiej turze, a Przemysław Czarnek miał mieć większą szansę, żeby wygrać wybory, żeby zdobyć lepszy wynik w pierwszej turze, tak? I Kaczyński zdecydował postawił na Nawrockiego, licząc na to, że jeśli Nawrocki wygra, no to ustawi całą scenę polityczną na prawicy, przyszłościowo, tak? Kadencja, jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem po raz drugi, tak jak Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, no to jego druga kadencja skończy się w 2035 roku. I myślę, że dopiero wtedy może odegrać jakąś rolę na prawicy w sensie instytucjonalnym, tak? Bo w Polsce nie było przypadku, żeby prezydent budował partię z pałacu prezydenckiego.
18: Ale zaraz, ale jak ta prawa strona się zmieniła z tej perspektywy tego roku, który minął? Bo tam rzeczywiście nastąpiły znaczące zmiany.
26: Myślę, że na pewno, jeśli ktoś w PiS-ie liczył na to, że łatwo się uda odbudować te straty po wyborach prezydenckich, tak? Czyli odbić część wyborców Konfederacji lub Grzegorza Brauna, no to oczywiście musiał się przeliczyć. Natomiast mi się te PiS się liczy już teraz całkiem, to jest całkiem dla PiS-u oczywiste, że jeśli powstanie rząd prawicy, bo dzisiaj już wiadomo, nic nie jest rozstrzygnięte, czasami trudno przewidzieć, co się wydarzy za tydzień, a to dopiero jesienią 2027 roku, no to PiS się chyba godzi z tą myślą, że jakaś forma koalicji jest konieczna, że ten cel, który kiedyś zarysował prezes Kaczyński, chyba czwórka z przodu, to tak to kiedyś opowiedział tuż po wyborach prezydenckich zresztą, to jest, myślę, że dla polityków PiS-u całkiem jasne, że to jest nieosiągalne. Więc dzisiaj jest pytanie bardziej na prawej stronie o ten układ sił, tak? Na ile w Konfederacji, więc ilu posłów będzie miała frakcja Mentzena, ile będzie miała frakcja Bosaka? Jak będzie wyglądał też nowy klub PiS. Natomiast no, wydaje mi się, że też wszyscy się liczą z tym, znaczy liczą, to jest oczywiste ze względów konstytucyjnych, że bardzo ważną rolę, jeśli prawica przejmie władzę, będzie miał sam Nawrocki. Tak? No, ja w ogóle uważam, że taka teza też jest dzisiaj w Warszawie dosyć powszechna. Jest, nie odkryję żadnej Ameryki, że prezydent Nawrocki może wskazać kogoś ze swojego otoczenia po prostu jako kandydata na premiera. Pawła Szefernakera albo Zbigniewa Boguckiego. I jeśli oczywiście prawica będzie miała większość w nowym Sejmie, więc na prawicy trwa rekonfiguracja. I myślę, że też ta walka o sukcesję, tak? No bo ten spór w PiS-ie to nie jest przecież żaden spór na tam stowarzyszenia czy inne rzeczy, tak? Tylko on jest sporem tak naprawdę o sukcesję, o to, kto może ustalać reguły Prawie i Sprawiedliwości. Czy tylko Kaczyński, czy już inni.
18: Ale to jeszcze...
26: Myślę, że na to się nakłada kwestia pokoleniowa, tak? Że Karol Nawrocki jako prezydent jest rocznik 8-3, jest w stanie dokonać takich ruchów, które są poza tą prawicową, poza Konfederacją na przykład, poza PiS-em. Na przykład podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, tak? Porozumiewając się z Agnieszką ministrą Ziemianowicz-Bąk, z tego samego zresztą politycznego pokolenia, ale oczywiście na zupełnie innym biegunie ideowym, tak? No więc tak. Ale myślę, że te dwie rzeczy się po prostu na siebie nakładają. Sprawa pokoleniowa, ale też sprawa tej fragmentaryzacji prawicy. Myślę, że jest to...
18: Oddajmy głos Katarzynie Skrzydłowskiej-Kalukin a propos prawej strony sceny politycznej i zmian, jakie tam zaszły w ciągu ostatniego roku.
6: Ja właśnie tak się, słuchając Michała, zastanawiałam się nad tym, że rozmawiamy w tej chwili już z taką swobodą i oczywistością o tym osłabionym PiS-ie. Ale to się naprawdę wydarzyło coś bardzo ważnego i bardzo dużego. PiS ma bardzo niskie poparcie jak na PiS. I po drugie, przestał być monolitem. I to jest naprawdę coś bardzo ważnego. To znaczy, to nie jest ten wygrywający hegemon, to nie jest ta siła, z którą trzeba było się mierzyć jeszcze wtedy, kiedy były te wybory przed rokiem, tylko to jest już zupełnie inny PiS, w którym nikt się nie boi pokazywać, że właściwie to się nie słucha prezesa i prezesa nie słucha się też prezydent, no bo przecież jako ostatnio była historia z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Więc to jest coś, nad czym należy się zatrzymać. To jest poważna przemiana krajobrazu po prawej stronie, ten osłabiony PiS. No i pytanie właśnie z tego, jak to będzie się dalej kreować. Zawsze powtarzaliśmy sobie, że wszyscy, którzy wejdą w koalicję z PiS-em jako przystawki, skończą bardzo marnie. W tej chwili już nie wiadomo wcale, czy tak będzie. To znaczy są narzędzia do tego, aby stawiać twarde warunki w tej koalicji. I wiemy też już, że jeżeli ktoś bardzo chce, a ma się powody, aby mu ulec, to tak się dzieje, tak jak na przykład było ze Zbigniewem Ziobrą, prawda, w partii Jarosława Kaczyńskiego, czy w koalicji, najpierw potem w partii. Więc myślę, że to już takie przeświadczenie nasze o tym, że przystawki źle skończą, już jest nieaktualne. I że rzeczywiście, kiedy prorokowany ten koniec duopolu, to już jest od jakiegoś czasu, najmocniej od roku,
25: po raporcie profesora Sadury i Sławomira Sierakowskiego, to ten koniec nie nastąpił, my go jeszcze nie widzimy, ale on powoli, powoli już zaczyna być faktem, następować.
18: A zastanówmy
25: się... No i rzeczywiście tutaj ten osłabiony PiS jest tego elementem.
18: Zastanówmy się przez chwilę na końcu, bardzo proszę o to, kiedy państwo spojrzą na ten rok, który mija od ogłoszenia wyników wyborów, to podczas tego roku te główne, według państwa najistotniejsze jednak idee, wyszliśmy od tego, że polityka coraz bardziej spersonalizowana czy sprezydencjonalizowana, ale jak to jest? Co według państwa zaważyło na myśleniu o tym, jak radzą sobie politycy albo nie radzą? Czy to były właśnie kwestie związane z protestami przeciwko Zielonemu Ładowi, a może te ostatnie rzeczy związane z programem pożyczki unijnej, pożyczki na uzbrojenie, może ceny paliwa? Gdzie tam według państwa są te idee, które stały się takimi motorami dla polityków i kto na tym wygrał, kto stracił? Michał Kolanko.
26: Ja myślę, że powiem krótko, że motorami moim zdaniem to jest, dotyczy to wszystkich wyborców, w różnym stopniu wszystkich, nie tylko klasę średnią, to jest to, co ja też widać było w Krakowie w exit pollu, ale też widać to było, ja byłem niedawno na Jagodnie we Wrocławiu, rozmawiałem po prostu z ludźmi właśnie z tej nowej klasy średniej. To są cztery jeźdźce apokalipsy, przede wszystkim klasy średniej, ale nie tylko, czyli demografia, praca, zdrowie, ochrona zdrowia i mieszkalnictwo. Że przez ten rok te cztery tematy zaczęły się przede wszystkim dla klasy średniej, ale nie tylko oczywiście, bo to są powszechne tematy, kumulować. Ja to widzę jako główne kwestie. Piątym miejscem tej apokalipsy jest myślę taki rysujący się kryzys tej szeroko pojętej polityk miejskich. To Kraków skumulował wszystkie te pięć rzeczy w jednym głosowaniu. No to też badania exit pollu Łukasza Pawłowskiego OGB pokazało, że 24 głosujący w tym referendum był wyborcą Trzaskowskiego. To najlepiej pokazuje, myślę, no, problem też obecnej koalicji.
18: To bardzo ciekawe. Pani Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, jakie były te idee, które przez ten rok rzeczywiście działały i myśleliśmy o nich?
25: No działały przede wszystkim ludzkie uczucia. Jedno ludzkie uczucie to jest to, ale ono nie trwa od roku, tylko od dwóch lat z kawałkiem, jest oczekiwanie na to, aż koalicja rządząca rozliczy się i rozprawi ze swoimi poprzednikami, co ich nie wychodzi za bardzo w przekonaniu ludzi. A druga rzecz, która wpływa na uczucia, to jest bezpieczeństwo. Czy na emocje bardziej niż na uczucia. Bezpieczeństwo. I na tym się politycy bardzo koncentrują. To jest szersze niż sam sejf. Bo to jest to, że prezydent Nawrocki na przykład buduje tak swoją pozycję, chwaląc się relacjami z Donaldem Trumpem i ostatnio faktycznie, no wydawało się, że wszystko zostało już zdemaskowane, nie ma żadnych relacji, ale coś tam wyszło. Więc to bezpieczeństwo każdy inaczej ogrywa, czy rozgrywa, czy zapewnia, bo też tak na to spójrzmy, bo ja na przykład uważam, że program SAFE jest po prostu programem, który zapewnia Polsce bezpieczeństwo. Więc z jednej strony jest ten SAFE, z drugiej strony jest ten Trump. To jest oczywiście bardzo źle, jeżeli wygrywa przez chwilę ta strona, która uważa, że polegajmy wyłącznie na Ameryce, bo oni nas po prostu, bo nie możemy polegać na Ameryce. Nie możemy, ale musimy mieć z nią dobre relacje. Jesteśmy na to skazani. Więc myślę, że to jest taki główny temat w tej chwili, no bo on po prostu jest coraz bardziej dotkliwy. Znaczy coraz bardziej go widzimy. Ja nawet niedawno rozmawiałam na ten temat, że teraz młodzi ludzie dostają powołania na komisje wojskowe. Kiedyś te powołania to właściwie tak nic nie znaczyły. W ogóle nikt nie myślał o żadnym wojsku. Teraz ci młodzi ludzie, którzy zostali podobno tak bezstresowo wychowani, żyją w cieniu wojny. Oni mogą po tych komisjach wojskowych pójść na wojnę. To jest coś, co jest w domach u ludzi. To mieszka u ludzi w domach, tak? Więc to jest to. No i niestety jeszcze to, co jest dla polityki tematem coraz bardziej od tamtych wyborów, a wtedy się zaczęło, to jest antyukraińskość i robienie na niej kapitału politycznego i to jest straszne.
18: I to jest chyba bez względu na już na sympatie polityczne, już wszyscy poza paroma wyjątkami wydaje mi się, że marszałka Kaczorzastego to chyba to jest coś, co będzie teraz dominujące, tak, Michał Kolanko?
26: No, marszałek Krzyżowski oczywiście i w sprawach Stanów Zjednoczonych, i jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, tutaj ma no, inaczej kalibruje tą swoją politykę, politykę Nowej Lewicy, niż nawet niż Koalicja Obywatelska. Myślę, że to jest bardzo też interesujące to, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jest taka zgodna opinia, że Koalicja Obywatelska no, jednak przesunęła się w prawo, tak? Zapoczątkował to Rafał Trzaskowski przecież tak naprawdę swoim postulatem dotyczącym 800+ i Ukraińców. Wcześniej Donald Tusk też mówił, zmienił, czy może nie tyle zmienił, co skalibrował to, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Tak. I myślę, że to jest z jednej strony pewnie jakaś próba przygotowania koalicji wyborczej z PSL-em, do czego w kuluarach no, mówi się, że Platforma do tego dąży najbardziej ze wszystkich obecnych partii, także tu chodzi o PSL, a być może w przyszłości no, po wyborach z częścią Konfederacji, tak, z tą częścią Sławomira Mentzena. No bo to myślę też jest ważny taki meta ogólny wniosek z tego całego roku, ale żeby nie było tak monotematycznie, to powiem, że na pewno ten rok pokazał też, że Donald Tusk po porażkach potrafi się mobilizować, bo była porażka w 2005 roku no, niesamowicie dla niego dotkliwa i wszyscy, którzy znają premiera Tuska, czy tak głęboko w kuluarach, podkreślają, że ta porażka wtedy sprzed 20 lat bardzo go zmobilizowała i doprowadziła do tego, że Platforma po prostu zmieniła wtedy sposób prowadzenia polityki i do zwycięstwa doprowadziła, czy była w 2007 roku. I myślę, że porażka Trzaskowskiego też premiera zmobilizowała. Dokonał rekonstrukcji, myślę, bardzo wtedy udana i tak się wydawało, że jest udana, między innymi ze względu na ministra Żurka. No ale też dzisiaj czuć znowu, że ta maszyna gdzieś gnęźnie. Mimo dobrych sondaży, oczywiście.
18: A tak właśnie, skoro pan otworzył tą perspektywę, to jeszcze Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Wybory w przyszłym roku, jak to wszystko będzie wyglądało, skoro wszyscy przesuwamy się na prawo, to niektórym łatwiej się przesunąć, a szczególnie partiom prawicowym łatwiej się przesunąć, a na przykład koalicji trochę trudniej. Co to nam mówi o przyszłych wyborach?
25: Znaczy, no, koalicja ma miejsce, żeby się poprzesuwać. Pytanie, jak daleko będzie próbowała to zrobić i jak bardzo będzie wierzyła w to, że przekona do siebie nie swoich wyborców, takich, którzy mają oryginały, też potem cały czas przecież mówimy, po co podróbka, jak jest oryginał. I no to jest pytanie, na ile w prawo skręci ta kampania wyborcza, na ile będzie mogła sobie pozwolić też, aby zapomnieć o swoich dotychczasowych wyborcach. No i kwestia tego też, jakie listy będą stworzone, znaczy w sensie, jakie koalicje tam powstaną przedwyborcze. No bo wszystkie sondaże podają, że być może Koalicja Obywatelska będzie miała najwięcej mandatów, ale przecież sama nie będzie rządzić. Czy tam nawet obecna koalicja rządząca. Znaczy po prostu, że prawica jest silniejsza w Polsce. Chyba najgorsze będzie to, co będzie po wyborach. To się może okazać, kto z kim.
18: Piękna puenta naszej rozmowy. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna, Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, dobranoc.
26: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
18: Za chwilę słuchacze i słuchaczki na naszej antenie odpowiadać będą na pytanie. Minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jak przez ten czas zmieniła się polska polityka? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. 22 44 044. Adres to mikrofon@tok.fm. Jeśli państwo wolą po prostu umieścić komentarz na portalu Facebook, to zapraszamy. Widzę, że na naszym profilu już tych komentarzy jest naprawdę wiele. Do tego również zapraszamy. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
7: Reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach o 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Dziś wtorek, drugi dzień czerwca. Rok temu, 2 czerwca, Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła, Centralna Komisja powiedziała, słuchajcie, no tutaj nie ma już tutaj dyskusji. Kto się cieszył, ten się cieszył, kto się martwił, ten się martwił. Ale fakty są takie, że Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Zdobył 50,8% głosów, a Rafał Trzaskowski 49%. No i rozpoczął się rok, który właśnie mija. Rok, od kiedy wiele się zmieniło w naszym kraju. Co według Państwa kluczowego się tu wydarzyło? Jak się zmieniła polska polityka? Nie tyle, jeśli chodzi o fakty, ale też być może o ten sposób, atmosferę, nerw tego, czym polityka jest. Może część z Państwa nie będzie mówiła o konkretnych sprawach, tylko bardziej o tym nastroju, który mamy. Najpierw porozmawiamy z panem Waldemarem z Krakowa, który do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
18: Słuchamy.
14: Może ja zacznę od tego, że Karol Nawrocki wygrał wybory. Oczywiście później była też powołana Rada do spraw zmian w sprawach konstytucyjnych. Ja bym proponował, aby w przyszłości w konstytucji lub gdziekolwiek indziej zapisać, że jeżeli jest zbyt mała różnica pomiędzy kandydatami w drugiej turze, jeżeli chodzi o wygraną, żeby to było zawsze przeliczane ręcznie, dlatego że w chwili obecnej w świadomości Polaków Karol Nawrocki nie jest ich prezydentem. Po prostu.
18: A czy on zrobił coś w ciągu roku, prezydent naszego kraju, żeby trochę wejść w te buty prezydenta wszystkich Polaków? Ma pan wrażenie, że takie gesty wykonuje? Czy raczej w ogóle nie idzie w tym kierunku?
14: Przede wszystkim powiem w ten sposób. Zasiał bardzo duży ferment, jeżeli chodzi o współpracę z rządem. Tak? Skakanie sobie do gardła, różnego rodzaju umizgi, różnego rodzaju rzeczy, które naprawdę są na poziomie elit Afryki subsaharyjskiej. Także naprawdę według mnie nie jest politykiem, inaczej, nie jest pierwszym obywatelem, który powinien sprawować ten urząd.
18: A to według pana, jak rozumiem, panie Waldemarze, ale ja rozumiem, że mimo wszystko duża część ludzi głosowała na tego prezydenta właśnie dlatego, że on miał być sprawczy, miał mieć inicjatywę i miał być takim...
14: Panie redaktorze, nie jest sprawczy, dlatego że ilość wez, które on wykonał w ciągu roku, jest równoznaczna praktycznie z ilością wez, które Aleksander Kwaśniewski zrobił przez 10 lat.
18: No, czyli jest sprawczy.
14: Ale w negatywnym tego słowa znaczeniu.
18: No tak, a nie sądzi pan, że dla jego wyborców pozytywnym?
14: Inaczej. Musi się zmienić troszeczkę pogląd nas, Polaków, moich rodaków, na całą elitę polityczną w naszym kraju. Według mnie, żaden polityk nie powinien być, nie powinien stać się za jakąkolwiek partią polityczną. Powinien być apolityczny. Prezydent nie jest.
18: Ja rozumiem, panie Waldemarze, tylko jak rozumiem, pan kojarzy jakiś kraj z wysoko rozwiniętych krajów, gdzie tak się dzieje?
14: Wie pan co, jeżeli chodzi o kraje, tak. W chwili obecnej tak się dzieje na Węgrzech. Doszedł do władzy Madziar, który był w, poprzedni, w poprzedniej swojej partii i który z niej wyszedł, bo zobaczył, jakie jest bagno.
18: Ale panie Tomasz, ale to nie znaczy, że on jest apolityczny. Tam bardzo wiele osób na Węgrzech czeka...
14: On jest premierem. On tak. jest premierem. On powinien być polityczny. Prezydent jest pierwszym obywatelem kraju. Jest naszym
18: przedstawicielem. A który z prezydentów dotychczasowych w Polsce, panie Waldemarze, z pana perspektywy był taki apolityczny?
14: Znaczy, wybór jest prosty. Aleksander Kwaśniewski, który w momencie, gdy stał się prezydentem, pokazał, że potrafi być apolityczny to, i oddzielać pewne rzeczy.
18: Ja dobrze pamiętam, tak, że to z czasów jego niesnasek z rządem pochodzi to określenie, ta fraza szorstka przyjaźń.
14: Nie ma w jakiś sposób relacji, które nie będą szorstkie, tak? W małżeństwie, w rodzinie i tak dalej. Ale to na tym musimy budować naszą siłę, tak?
18: Panie Waldemarze,
14: rozmawiać.
18: Rozumiem. A czy jest jedna, już na koniec, czy jest jedna taka rzecz, która w ciągu tego roku pana zaskoczyła?
14: Wie pan co, nasza klasa polityczna w chwili obecnej niczym mnie nie zaskoczy. Z jednego prostego względu. Jest bardzo przewidywalna, jest w jakiś sposób wykreowana na lewicę i na prawicę i powinna powstać taka partia, albo powinien być taki prezydent, który pociągnie cały naród do przodu, który będzie w jakiś sposób zaprzeczeniem wszystkich dotychczasowych polityków.
18: Panie Waldemarze, rozumiem, co pan mówi. Bardzo mnie ciekawie, co inni słuchacze na ten temat będą sądzili. Bardzo dziękuję za
14: rozmowę.
18: Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Do usłyszenia pod numer 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Januszu.
12: Dobry wieczór. Wie pan, przyczepię się do dzisiejszych rozmówców pana. Aha. Oni gdzieś tam sobie poszli, więc adwocem, no co to domówi się adwocem, jak rozmówca wyszedł, nie? Wie pan, ja bardzo nie lubię, znaczy zdarza mi się chwalić waszych ekspertów, rozmówców. Aha. Przyzna pan, bywało tak.
18: Bywa. Ale różnie bywa, jak pan dzwoni.
12: Nie, no tego faceta z polityki i z homofaber, gdzie panią chwaliłem
18: ale
12: na pewno.
18: Panie Januszu, a do rzeczy.
12: Do rzeczy. Wie pan, ja bardzo nie lubię, jak wasi rozmówcy, eksperci, analitycy o rzeczach niepoważnych rozmawiają w sposób poważny. O ludziach niepoważnych rozmawiają w sposób poważny. I bardzo nie lubię tego, jak eksperci, komentatorzy, myśliciele liberalni wieszczą wygraną prawicy w kolejnych wyborach.
18: Czemu pan tego nie lubi? A jeśli okaże się, że to prawda? Czy samo spełniające się przepowiednie?
12: Nie, czy będzie prawda, to się okaże za półtora roku. Aha. Natomiast po pierwsze nie lubię, jak się mówi o ludziach niepoważnych w sposób poważny, o Donaldzie Trumpie, w sposób poważny, analizując jego...
18: Ale panie Andrzej, przepraszam, ale to może chodzi nie o Donalda Trumpa, tylko o prezydenta największego mocarstwa, jak na razie ekonomicznego.
12: Dokładnie tak. Właśnie dlatego facet, który w ciągu weekendu wrzuca 50 wpisów o samym sobie, no nie jest poważnym człowiekiem. Podobnie nie jest poważnym człowiekiem pan Nawrocki. Który, analizujecie go, jakie to on zmiany, jakie on tu influencje ma na naszej scenie politycznej, tymczasem popatrzmy na to. Pan Nawrocki startował z trzema głównymi tematami. Pierwszy to było obalenie Mercosuru. Znaczy może nie pierwszy, jeden z trzech. Następnie reparacje od Niemiec oczywiście. Następnie obniżka prądu o 30%. No oczywiście, wie pan, to wszystko się rozsypało w ciągu pierwszych tygodni. Kompletnie. To, z czym startował. Jego wielka przyjaźń z Donaldem Trumpem, którą ekspertka dzisiejsza podkreślała, że jednak się sprawdziła. No wie pan, to jest, przynosi mu tyle chwały, co koleżeństwo, przyjaźń z największym łobuzem, no i gamoniem.
18: Świecie, jak na podwórku tylko są łobuzy, to może warto się zaprzyjaźnić z nimi, panie Januszu.
12: No, panie redaktorze, pan mnie rozczarowuje. Największym łobuzem w okolicy jest Putin, obok niego Łukaszenka. Mamy się z nimi kolegować?
18: I co pan sądzi o naszym prezydencie i jego wypowiedziach na temat Rosji i Władimira Putina?
12: Proszę pana, właściwie nie wiem, co sądzi o naszym prezydencie, zważywszy w tym kontekście, zważywszy na to, że jako prezydent IPN-u był w Rosji, w Moskwie i odwiedzał największą propagandową instytucję rosyjską.
18: Nie często, ale jak tylko nasz prezydent jedzie za granicę w ciągu ostatniego roku, to pierwsze, co mówi wszystkim, to, że Rosja napadła Ukrainę i Rosja jest największym zagrożeniem dla pokoju w Europie. Co by innego nie powiedzieć o prezydencie, to akurat nas to powtarza. A mogło być gorzej.
12: Wie pan co, no Mogło być gorzej, ale wie pan, czym innym jest sfera werbalna, czym innym jest sfera operacyjna. I tutaj niestety pan prezydent Zełenski dokonał gigantycznej głupoty w ostatnim czasie. Zrobił coś, powiedział coś, z czym większość Polaków, myślę, że przywołany przez państwa marszałek Czarzasty w skrytości ducha, też się nie może zgodzić.
18: No dobrze, ale prezydent według pana nie powinien reagować w ten sposób, tak? Powinien być bliżej tutaj marszałka Czarzastego, tak? A nie mówić o zabieraniu orderu, tak? Dobrze rozumiem?
12: Nie, zostawmy tych dwóch panów, bo oni się nie dogadują troszeczkę. Natomiast powiem tak, że w tym momencie na rocznicę funkcjonowania pana prezydenta pan Zełenski dał mu świetny prezent, taką cuchnącą paczkę do rozpakowania i pan prezydent Nawrocki ją rozpakował. I niestety obawiam się, że większość Polaków jest w stanie stanąć po stronie pana Nawrockiego. Zdecydowana większość. Bo wie pan, naprawdę, co byśmy mówili, gdyby nadawali swoim jednostkom nazwy SS.
18: Słyszeliśmy to też dzisiaj już dwa razy na naszej antenie, ale chwileczkę. Czy to oznacza, że jednak prezydent ma, jak to się

0: błyskawicznie chyba na etapie Sejmu czy Senatu zakończyło się.
1: A panie Jerzy, a może ten rok nas zmienił, nas wszystkich, tak, że to będzie wszystkie te rzeczy, które się zdarzyły i które się zdarzą, panie Januszu, one będą trwały dzień, dwa, trzy, do najbliższego weekendu. Może tu jest ta zasadnicza zmiana?
0: No wie pan, ale czy ja, czy wasza redakcja, czy słuchacze, my jesteśmy takim kundelkiem, pieskiem, któremu rzuca się patyk i mamy biec za tym patykiem i jak już go dopadniemy, ten patyk, tam rzuca kolejny patyk. Czy na tym polega życie publiczne, czy na tym polega polityka?
1: Nie, panie Jerzy, jak pan mnie pyta, nie, oczywiście, trzeba mieć wartości, trzeba mieć strategię i trzeba o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami. Do usłyszenia, panie Januszu. Pod numer 22-44-044. Pan Przemysław z Garwolina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Słuchamy pana.
2: Popłynęliście panowie i jestem
1: pana
2: daleko od tematu.
1: Bardzo za to przeprosić.
2: Nie, to wręcz przeciwnie. Nie, to ubogaca może ten program, natomiast gdzieś od tego zasadniczego pytania, co się zmieniło w polityce, uciekliście. Nic się nie zmieniło, bo niby dlaczego miałoby się zmienić? Polityka na tym polega, że trzeba realizować własne interesy, a nie interesy kraju. Cokolwiek by politycy nie mówili, to oni jedno będą tu mówić, a drugie będą robić.
1: Świetnie, że pan tak mówi, to mam do pana tutaj takie pytania dwa, bo to nasi goście na początku programu, publicyści i publicystki, mówili tak. Przede wszystkim to, co się wydarzyło, a czego wcześniej może nie było w takiej skali przez ten rok, to było coś takiego, że się polityka stała bardziej populistyczna i cała scena skręciła w prawą stronę, tak bardzo ogólnie w prawą stronę. I według pana tak się stało przez ostatni rok, że jesteśmy wszyscy trochę bardziej prawicowi i populistyczni?
2: Nie, jesteśmy coraz bardziej pragmatyczni. Na tym to polega. Oni po prostu chcą się utrzymać u władzy. Jedni chcą zastąpić drugich, a za parę lat i chcą zastąpić tych, którzy wcześniej ich zastąpili.
1: Tak pan nie ucieknie, Panie Przemku, bo przygotowałem dla pana drugie pytanie. Brzmi ono tak. A czy pan nie zmienił w ciągu ostatniego roku nastawienia co do, nie wiem, kwestii rozwiązywania problemów migracyjnych, nie wiem, uszczelnienia białoruskiej granicy albo czegoś takiego, co pan pomyślał, no dobra, czasy są inne. Nie czuje pan, że...
2: No tak, ale przed chwilą pan Janusz o tym wspomniał, że są jakieś pewne wartości, które powinny mieć no, tą cechę stałości, tak? Czyli to nie można tak sobie pływać z prawa do lewa i mówić, że raz jesteśmy za tym, żeby wpuszczać tu osoby, które uciekają przed wojną, czy jakimiś konfliktami zbrojnymi, może nie nazwanymi wojną. Tu piję do Koalicji Obywatelskiej, a później mówisz, że no dobra, ale jednak teraz to my jesteśmy u steru i będziemy w imię tego, żeby tu przypodobać się opinii publicznej, to będziemy jednak stawiali ten mur i nie wiem, deportowali i to się nawet jakoś uciekło mi to słowo ze słownika, wyrzucali po prostu.
1: Pushback.
2: Pushbackowali, tak, chciałem to określić. Pushbackowali ludzi, którzy tak naprawdę uciekają przed śmiercią. Krajach,
1: ale
2: tak?
1: Panie Przemko, ale pan rozmawia ze znajomymi, z rodziną, bliższymi, dalszymi. Czy czuje pan, że w ciągu tego roku coś się zmieniło nam w głowach?
2: Jako ludziom, czy politykom?
1: No politykom nie wiem, ale nam, jak my zastanawiamy się nad tym, w którym kierunku idziemy, co powinniśmy robić jako kraj i tak dalej. Czuje pan, że...
2: Nie no, ja za siebie będę odpowiadał. Mnie osobiście się nic nie zmieniło. Ci ludzie, którzy tu przychodzili i wymagali od nas pomocy, nadal tej pomocy wymagają, tylko że z przyczyn takich czysto pragmatycznych władza teraz będzie mówiła, że oni są zagrożeniem, podczas gdy, nie wiem, 3-4 lata temu mówili, że no właśnie nie są zagrożeniem, że w imię tych wartości powinniśmy im pomagać. I to takie jest po prostu okropne według mnie, takie brudne, polityczne, po prostu to obnaża taki dwulicowość polityków i teraz jak ktoś oczekuje, że prezydent będzie to przyjmował, jak leci, wszystkie ustawy? Nie, jego jedynym po prostu narzędziem, żeby zaistnieć wśród swoich wyborców, to jest wetowanie, jeszcze raz wetowanie. Czasami może wyjść z inicjatywą, ale to wtedy wyjdzie z taką inicjatywą, którą będzie mógł się pochwalić i powie, no zobaczcie, ja chciałem prąd o 30% taniej. No zobaczcie, no przecież to jest w zamrażarce. No o czym my tu rozmawiamy,
1: panie Brzęku, ale niektóre, dodajmy zgodnie z faktami, że niektóre ustawy są podpisywane przez prezydenta i to niektóre nawet dość zaskakujące, jak ta o centralnym rejestrze psów i kotów, jednak została podpisana przez prezydenta. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, proszę, panie Przemku.
2: Tak jest, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy. Dziękujemy za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pani Ewa z Warszawy. Dobry wieczór, pani Ewo.
3: Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Słuchamy.
3: Dawno nie dzwoniłam, ale już nie mogłam wytrzymać. Więc chcę powiedzieć, że tak naprawdę to my nie wiemy, iloma głosami pan Nawrocki wygrał i to jest dla mnie dziwne. Ja wiem, że tak czy siak on wygrał, ale jednak...

0: wobec Polaków jest to nieuczciwe, że nie znamy dokładnej liczby głosów. To po pierwsze. Po drugie chcę, bardzo przepraszam, ale teraz będę historycznie mówić. Pałac na krakowskim przedmieściu był kiedyś pałacem namiestnikowskim. O ile mnie pamięć nie myli, to tam pan Nowosylcow kiedyś siedział. Za PRL-u nie było żadnego pałacu prezydenckiego. Potem był prezydencki. Wygrał pan Nawrocki i się stał pałacem Tibolskim. A w tej chwili nie jest już pałacem Tibolskim, tylko jest to rancho wetowyje, gdzie
1: Panie Ewo, ale pani chyba, przepraszam, ale pani jest bardzo krytyczna wobec prezydenta. A czy pani Ewa, czy może pani powiedzieć w ciągu ostatniego roku, nawet te krytykowane przez panią działania prezydenta, one, jak rozumiem, mocno zmieniły naszą scenę polityczną, tak? My jesteśmy trochę w innym miejscu niż byliśmy rok temu. Proszę powiedzieć.
0: No oczywiście, ja się wstydzę, że wybraliśmy takiego prezydenta, bo wiedzieliśmy, oni, chociaż ja nie, i pan pewno też nie. No mówię o tych, którzy na niego głosowali.
1: Ale to zaraz pani, bo rozumiem, tylko proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Jak pani rozmawia z sąsiadami, sąsiadkami, rodziną bliższą, dalszą i spotyka pani osobę, która głosowała na Karola Nawrockiego.
0: Nie spotykam. Jest to bardzo dziwne, że w mojej klatce schodowej nikt nie głosował na Nawrockiego.
1: No dziwne, bo wygrał.
0: W mojej rodzinie też nie.
1: Aha. To ciekawe, rozumiem. Ale rozumie pani, że ludzie na niego głosowali z jakiegoś powodu.
0: Właśnie nie rozumiem. I gdyby na przykład pan Trzaskowski miał takie coś na sumieniu, jak ten pan, gdzie mieszka, nie pan Nawrocki wykorzystał i te wszystkie ustawki i tak dalej, to też bym na niego nie głosowała w życiu.
1: Rozumiem, ale pani... Pani Ewo, bardzo dziękuję za pani głos, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Czas na informacje, które za chwilę przedstawi państwu Sylwia Hraczańska. Dziś z państwem rozmawiamy o tym, że 2 czerwca, rok temu, słyszeliśmy o wynikach wyborów i to były już oficjalne wyniki wyborów, drugiej tury wyborów prezydenckich i okazało się, że Karol Nawrocki został prezydentem naszego kraju, oczywiście po zaprzysiężeniu, ale... Skoro mija ten rok, to jest dobry czas, żeby sobie pomyśleć o tym w kategoriach pewnego roku, nie tyle kalendarzowego, co takiego roku w historii przemian naszej polityki. Inne hasła, inne nastroje, inna temperatura sporów o inne rzeczy. Co państwo widzą, jak państwo patrzą teraz właśnie wstecz i widzą państwo ten rok, to co się zmieniło w polskiej polityce? Nasz numer to 22 44 044. Mogą po prostu państwo do nas napisać staromodnego e-maila na adres mikrofon@tok.fm albo po prostu komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, do czego bardzo zachęcamy. Za 2 minuty Sylwia Hraczańska powie państwu, co nowego na świecie, co nowego w naszym kraju. Rzuci okiem na prognozę pogody, a później państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja. Zmiany, zmiany, zmiany. Dotknęły również kursy redukujące punkty karne za wykroczenia drogowe. Nie za wszystkie będzie można skasować 6 najstarszych punktów karnych. O szczegółach opowiem w najbliższej audycji Skołowani w środę po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Miało być zawieszenie broni, ale zarówno Izrael, jak i Hezbollah kontynuują działania wojenne. Prawo i Sprawiedliwość podało nazwisko swojego kandydata na stanowisko prezydenta Krakowa. Kredytobiorcy na razie mogą odetchnąć z ulgą. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mimo ogłoszonego wczoraj przez USA wstrzymania walk między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju, poinformowała agencja AFP. Jak pisze agencja, dziś izraelska armia zaatakowała około 20 miejsc w południowym Libanie. Z kolei proirański Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskie oddziały okupujące część południowego Libanu. Działania Izraela są odpowiedzią na coraz częstsze ataki szyickiej organizacji, mówił w TOK FM były korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski.
11: Chodzi o to, że tak naprawdę z jednej strony Hezbollah jest jedyną siłą militarną w Libanie, która jest skłonna zaatakować północne części Izraela. Natomiast to, co żądają Amerykanie od Libańczyków, to znaczy, żeby armia libańska rozbroiła Hezbollah, jest właściwie niemożliwe. Konieczne jest porozumienie polityczne.
10: Na agresję Izraela reaguje irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i grozi wznowieniem walk ze Stanami Zjednoczonymi, mimo obowiązującego te kraje zawieszenia broni. Iran podkreśla, że trwałe porozumienie z Amerykanami będzie możliwe tylko po wstrzymaniu walk Izraela z Hezbollahem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi jednak, że obowiązujące porozumienie zabrania jedynie ataków na Bejrut, a nie na cały Liban. Równocześnie w Waszyngtonie rozpoczęły się kolejne negocjacje pokojowe z udziałem dyplomatów Izraela i Libanu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem na prezydenta stolicy Małopolski Prawa i Sprawiedliwości, przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek po spotkaniu władz ugrupowania. Bochenek podkreślił, że Drewnicki jest człowiekiem z całą pewnością znanym wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa. Zaapelował też do innych środowisk patriotycznych o poparcie tej kandydatury. Drewnicki we wpisie na Platformie X zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi założenia swojej kampanii. Podkreślił też, że kandyduje, bo chce skończyć z Krakowem dwóch kategorii i w jego ocenie miasto ma służyć mieszkańcom, nie różnym lobby. W referendum 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Obecnie w mieście funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana, ale kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Inflacja choć rośnie i to powyżej 3%, to jednak jej wzrost jest wolniejszy niż obawiali się tego ekonomiści. I powoduje to, że trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższy czas. Mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
12: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolicach 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
13: I coś się zmienia w tym scenariuszu?
12: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
13: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
12: W miarę na razie tak.
10: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, ale stopy stojące w miejscu spowodują, że i te obniżki powinny wyhamować. Rząd przyjął dziś pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Dotyczy to m.in. zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i ograniczenia dostępu do pornografii w sieci. Do tej pory wiele dzieci korzystało z takich treści w bardzo młodym wieku. Mówi w TOK FM dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
14: Wiemy z wielu badań prowadzonych w Polsce, że de facto dzieci już od 9-10 roku życia nie mają problemu, żeby wejść na serwis pornograficzny i po prostu z niego w jakiś sposób korzystać.
10: Nowe przepisy mają doprowadzić do tego, że po wejściu na stronę dla dorosłych potwierdzenie wieku nie będzie polegało jedynie na kliknięciu okienka z deklaracją pełnoletności. Dostawcy treści, którzy nie wprowadzą na swoich stronach skutecznej weryfikacji wieku, będą podlegali karze do 1 000 000 zł. Rząd przyjął dziś także projekt ustawy pozwalającej na szybkie szybkie i skuteczne usuwanie nielegalnych treści publikowanych w internecie. Przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia od jutra wchodzą w życie. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych.
8: Zakładasz kask?
15: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę, żeby nic mi się nie stało.
8: Dzieci jeżdżą bez kasków?
15: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
10: Za brak kasku u dziecka grozić będzie mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Na północnym wschodzie jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego prognozowane są przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach jutro maksymalnie od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 17 na południowym zachodzie. Od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej do 27 na południu.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jak przez ten czas zmieniła się polska polityka? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia TOK FM. Nasz numer to 22 44 044. Jest z nami pani Barbara z Krakowa. Dobry wieczór, pani Barbaro.
16: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
16: Następnie powiem, że dzwoniłam, że głosowałam na KO i głosowałam na pana Trzaskowskiego. Natomiast ta sytuacja, która w tej chwili jest, mnie cieszy. Dlatego, że pan Trzaskowski wykonywałby bezwzględnie wszystkie polecenia pana premiera Tuska. A teraz jest ta sytuacja i po tej decyzji pana prezydenta Zelińskiego i pan Trzaskowski i pan nasz premier położyliby uszy po sobie, bo jest ważniejsza sprawa. Bo jest sprawa bezpieczeństwa. No, więc ja jestem osobiście zadowolona, że nasz prezydent się temu sprzeciwia i odbierze tą naszą nagrodę, tego orła białego.
1: Jak to się skończy, pani Barbaro?
16: Jak to się skończy? No tak. Myślę, że pan prezydent Zelenski będzie musiał podjąć jakąś decyzję. A jak nie, no to skończy się dla nas tak, że może przestaniemy pomagać Ukrainie, bo to, że prezydent Putin nas ma napaść, to była tylko narracja według mnie pana prezydenta Zelenskiego, który ogłosił to całemu światu i przekonał cały świat, że pan prezydent Putin nie ma nic innego do roboty, tylko zaatakować NATO.
1: No tak, tylko problem jest taki, pani Barbaro, że sami Rosjanie o tym od czasu do czasu mówią.
16: Że no teraz wszystko można mówić i nikomu się nie można zarzucić. Ale to jest moja decyzja,
1: pani Barbaro,
16: nie jest tak źle, że prezydent Nawrocki pokazał
1: pani zdanie. Ale nie ma pani takich obaw, że przez ostatnie 300 lat, jak tylko mogli, Rosjanie nas napadali, a teraz to jakby, co jak nie pokonają Ukrainę, to po prostu ruszą dalej na zachód, tak jak zawsze?
16: A kto to powiedział? To jest temu taki pewny, ja nie jestem taka pewna.
1: Pani Berbe, a dlaczego mieliby się zatrzymać? Czemu?
16: Proszę, no nie wydaje mi się, żeby Putinowi tak strasznie zależało, żeby zaatakować NATO.
1: Rozumiem. Pani Barbara, a czy pani zna w ogóle jakiegoś Rosjanina? Rozmawiała pani o tym z kimś z Rosji?
16: Nie rozmawiałam.
1: Aha, rozumiem. Bo większa część pani Barbaro Rosjan uważa, że to jest naturalne, że jak będą mogli, no to swoje wpływy na Polskę powinni rozciągnąć, no bo oni uważają, że to jest ich kawałek Europy.
16: No, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja nie jestem tego taka pewna. No ale Boże mój kochany, ja myślę, że...
1: No rozumiem. Pan uważa, że nie ma takiego zagrożenia.
16: Prezydent jest bardzo dobry na te dzisiejsze...
1: O właśnie, na te konflikty jest dobry.
16: Na ten konflikt z prezydentem Zelenskim jest doskonały, bo gdyby go nie było, to wiadomo, że jednym głosem by mówił prezydent Trzaskowski i nasz premier. Jednym głosem. Tak. Nie byłoby żadnego sprzeciwu, a myślę, że...
1: Wet by nie było. A które z tych wet, które prezydent zawetował, tych ustaw?
16: No, ja teraz nie rozmawiam o wetach, tylko rozmawiam o aktualnej sytuacji. Że w tej sytuacji Nawrocki jest naszym dobrym prezydentem. No, takie jest moje zdanie.
1: Rozumiem. A gdyby któreś z tych ustaw pani bezpośrednio służyłaby, pani dawała jakieś...
16: Ja nie rozmawiam na temat tych ustaw. Te ustawy oczywiście, one są problematyczne i absolutnie ich nie popieram w wydaniu pana prezydenta Nawrockiego.
1: Jezu, pani Barola, ale żadnej z nich? Nawet tej, żeby psy nie były na łańcuchach?
16: Pana, no teraz byłoby dużo takich jego decyzji, o których moglibyśmy dyskutować i które były błędne.
1: Rozumiem, ale to dalej.
16: Ale mnie to w tej chwili nie obchodzi. Mnie w tej chwili obchodzi to, że gdyby był prezydentem pan Trzaskowski, to my byśmy nic nie mieli do gadania i wszyscy by mówili tak, tak, dobrze, że Zeleński to zrobił, że taką nadał nazwę, bo teraz chodzi o wyższość inną i tak dalej, i tak dalej.
1: No ciekawe. Nie, pani Barbaro, być może tak by było, ale to wydaje mi się, że część słuchaczy może mieć trochę inne zdanie, ale świetnie, że pani... Świetnie, że pani zadzwoniła i wyraziła swoje. Bardzo dziękuję za pani głos. Pani Barbara z Krakowa była z nami. Pod numer 22 44 044. Również z Krakowa pan Tadeusz zadzwonił. Dobry wieczór, panie Tadeuszu.
17: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
17: Panie rektorze, ja jestem już na emeryturze od wielu lat. Ja widzę dwa problemy przed ludzkością na świecie, nie? Na naszym świecie. Pierwszy problem to jest kryzys klimatyczny. No, po prostu nie mamy jakby w Polsce przekonania, że nam grozi kryzys klimatyczny. Ja mam takie przekonanie, że nam grozi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
1: Panie Tadeuszu, dzisiaj się zastanawiamy nad ostatnim rokiem, rokiem od wyborów i chciałem pana zapytać, czy ten rok coś w kwestii nastawienia naszych polityków albo naszego społeczeństwa, chociażby jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, zmienił. Ma pan wrażenie, że mniej, więcej o tym rozmawiamy inaczej?
17: Proszę pana, mamy społeczeństwo takie, jakie mamy i po prostu na ten temat... No nie będziemy głosować, bo przecież to jest bez sensu. Ja widzę drugi problem, to co będzie po wyborach, bo to też jest ważna sprawa. Mianowicie, gdyby nasze społeczeństwo wierzyło, że te pieniądze, które żeśmy dostali na to, żeby w Polsce było bezpieczniej, no to automatycznie można by sądzić, że wygrają wybory pan premier Tusk i PO.
1: Panie Tadeuszu, w największym skrócie, czyli przez ten rok, co się wydarzyło z nami? Bo przed chwilą dzwoniła pani Barbara i mówiła, że to, o czym pan mówi w skrócie, to w sumie to nie jest temat, bo Rosjanie i tak nas nie napadną, więc po co nam pieniądze na zbrojenia w największym skrócie?
17: Proszę pana, no trzeba wziąć pod uwagę, jak ludzie zagłosują. Ja oczywiście zagłosuję na PO i towarzyszące partie.
1: To jak pan traktuje to, co przed chwilą pani Barbara powiedziała, że wtedy dojdzie do sytuacji, że prezydent będzie głosował, że...
17: No bo, proszę pana, ja na temat prezydenta się nie będę wypowiadał.
1: Rozumiem.
17: Bo ja po prostu po skończeniu studiów dostałem bilet do Rzeszowa, do jednostki KBW i zostałem przeszkolony. I jestem, mam w moich dokumentach taką notację. Więc po prostu to się odbyło kompletnie bez mojej...
1: Ja rozumiem, panie Tadeuszu, ale to chyba panu nie przeszkadza, żeby mieć zdanie na temat tego, co w ciągu ostatniego roku się wydarzyło, chociażby w kwestii tematu, od którego pan zaczął, czyli, nie wiem, myślenia o tym, że klimat się zmienia i my musimy coś z tym zrobić.
17: No ale wie pan, ja jestem przekonany, że klimat się zmienia, ale większość naszego społeczeństwa nie wierzy w to.
1: Myśli pan, że większość... A pan rozmawia ze znajomymi o tym, sąsiadami?
17: Proszę pana, każdy z nas ma jakieś tam wykształcenie, jakąś wiedzę i jakieś przekonania. Po co mi sąsiedzi? Ja muszę wiedzieć, co ja sądzę na ten temat.
1: No tak, a pan wie, pan wie, co pan sądzi na ten temat. To ciekawe, co pana sąsiedzi o tym sądzą, bo może oni faktycznie, tak jak pan mówi, nie wierzą w zmianę klimatu.
17: Proszę pana, ja już jestem w takim wieku, że nikogo nie będę przekonywał.
1: O. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił, podzielić się swoim punktem widzenia. Pan Tadeusz z Krakowa był z nami. Pan Adam z Gdańska. Dobry wieczór, panie Adamie.
18: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
17: proszę pana, ja pracuję w takim miejscu i że praktycznie codziennie wielu swoim klientom zadaję w różnych językach zresztą to samo pytanie. Co panią, co pana interesuje? I robię to od 37 lat. Zauważyłem pewne zmiany, zresztą tego typu zmiany już cały czas zauważam, ale w ostatnim czasie gwałtownie wśród Polaków wzrasta liczba odpowiedzi religia.
1: O.
17: Tak. I to nie są ludzie, którzy i wierzący, i głównie niewierzący, to są ludzie, którzy tak naprawdę o teologii, o religii w ogóle nie mają pojęcia.
1: Ale panie Adamie, czyli na nasze pytanie dzisiejszego programu, co w ciągu ostatniego roku się zmieniło? Pan mówi, że staliśmy się bardziej religijni, czy też...
17: Odwrotnie.
1: Mniej?
17: Odwrotnie. To jest zainteresowanie ludzi. Oni się pytają na przykład głównie o Biblię, ale przedsoborową.
1: Biblię przedsoborową.
17: Na przykład, no to jest najbardziej poszukiwany w tej chwili informacja.
1: Ale czyli, panie Adamie, czy ja dobrze rozumiem, że ludzie się interesują religią, tak?
17: No, interesują się religią, ale nie, ale wiarę stracili, albo chcą innej wiary.
1: Ale to pan tak uważa, panie Adamie.
17: Nie, ja się ich pytam.
1: I oni mówią, że stracili wiarę.
17: Proszę pana, ja mam ogromne doświadczenie. Jeżeli ktoś się pyta o książki, o religijne rzeczy, się zna na tym, wie, no daje dodatkowe pytania, co on i zorientuje się, co on wie na temat na przykład chrześcijań.
1: No. Panie Adamie, a w sumie w jakiej branży pan pracuje? Kim pan jest z zawodu? Co pan robi?
17: Proszę pana, ja jestem antykwariuszem. Prowadzę antykwariat z książkami. 37 lat.
1: Niesamowite. Panie Adamie, czyli pan ma dostęp do takiej wiedzy, której ludzie nie mają. Czyli pan naprawdę patrzy na nasze społeczeństwo z perspektywy... Ale to proszę powiedzieć, co jeszcze oprócz tej religii? Czy widzi pan, że przez ostatnie lata...
17: W tej chwili na drugim miejscu jest ziołolecznictwo i wszelkiego rodzaju sposoby leczenia się bez lekarzy. Największe zainteresowanie budzi, no i oczywiście to są pacjenci. Także oni sami by chcieli nazbierać te zioła i wymyśleć, wyczytać, co by tam było takiego, co...
1: By im pomogło. Pomogło.
17: Co by im pomogło na raka, albo na cokolwiek, albo im, albo rodzinie, w ogóle... Lekarze to są złodzieje, a farmaceuci to Big Pharma jeszcze gorzej.
1: A Sobór Watykański był skrętem w złą stronę.
17: Sobór Watykański, no to ci, oni nie wiedzą, w którą stronę skręcił Sobór Watykański. Chcieliby się dowiedzieć, ale dowiedzieć by się chcieli w ten sposób, żeby przeczytać Biblię wydaną przykład w latach 20. A nie czytali Biblii współczesnej żadnej.
1: Panie Adamie, bardzo dziękuję za pana głos i za pana spojrzenie i perspektywę. Pan Adam z Gdańska był z nami. Pan Adam, który 37 lat prowadzi antykwariat i to jest perspektywa, której pewnie zazdrości wielu politologów, socjologów, być może również dziennikarzy, bo to, o co pytają pana Adama ludzie, którzy przychodzą do antykwariatu, to może być naprawdę niezły papierek lakmusowy tego, co się z naszym społeczeństwem dzieje, w którą stronę zmierzamy. Pod numer 22 44 044. Pani Małgorzata z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Pani Małgorzato, proszę ściszyć radioodbiornik, bo chyba się nie będziemy słyszeli.
18: Przepraszam, oczekałam w napięciu na połączenie.
1: Słuchamy.
18: Przede wszystkim dobry wieczór. Chciałam przede wszystkim podziękować panu za sposób prowadzenia tej dyskusji. Jest pan najbardziej obiektywnym dziennikarzem na tej linii. Co się zmieniło? Zmieniło się właściwie to, że podział pomiędzy tak zwanymi elitami a ludem stał się jak najbardziej widoczny. I od razu zaznaczam. Nie jestem fanem ani pana Trzaskowskiego, ani pana Nawrockiego. Niemniej jednak zawsze mnie oburzało to, że o rzezi wołyńskiej tak zwanej w naszej polityce było cicho. Bardzo cicho. Ja o tym się dowiedziałam przez przypadek, kiedy na jakimś jarmarku na Mazurach kupiłam książkę w 2003 roku, bo nie miałam o tym o totalnej świadomości. I to zmieniło mój sposób patrzenia na stosunki polsko-ukraińskie. Nie ukrywam tego. Do tej pory była cisza, no wiadomo, inwazja, wojna, jak zwał, tak zwał. Wszyscy pośpieszyli z pomocą. Chwała im za to. Niemniej jednak trochę mi bulwersowało to, że Warszawa w tym pierwszym momencie była żółto-niebieska. Łącznie z bratkami na krakowskim przedmieściu.
1: Czyli pani, mówi pani Małgorzato, że to tak, pomoc trzeba, bo za chwilę jak padnie Ukraina, to my będziemy mieli problem, ale jednocześnie trzeba żądać jakiegoś, czego właśnie? I czego, proszę powiedzieć, jak pani to widzi?
18: Rozliczenia. Niemcy do tej pory leżą na kolanach przed państwami Europy za to, co zrobili.
1: Nie, pani Małgorzato, to chyba nie. Jak to? No nie. Niemcy? A gdzie są reparacje? A gdzie są reparacje, zakrzyknie prawa strona? No proszę się nie śmiać, poważnie pytam. Gdzie są reparacje od Niemców?
18: Nie mam pojęcia o reparacjach. Zdaje się, że to zostało rozwiązane zdecydowanie wcześniej.
1: No ale nie, pani Małgorzato, ale to jest ta sama historia. Niech nam dodadzą pieniądze za zniszczenie naszego kraju.
18: Oczywiście. To się nam należy, ale biskupi prawda, przepraszali i prosili o wybaczenie.
1: Ale w liście pani Małgorzato, ma pani absolutnie rację, to się wydarzyło, świetnie, że pani przypomina, ale w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich nie było ani słowa o reparacjach.
18: Ale ja nic nie mówię o reparacjach. Ja mówię o tym geście, którego brakuje, żeby
1: czyli
18: zamknąć.
1: Tego rodzaju gest powinna wykonać Ukraina, tak.
18: I to oczywiście.
1: I to by według pani zamknęło...
18: Nie, oczywiście, że to byłby początek, bo naszym rodakom zamordowanym, wiadomo, że stosunki polsko-ukraińskie były skomplikowane, tak powiedzmy ogólnie, należy się pochówek. I dziwnym trafem jest to, że Niemcom się udało wymóc na Ukrainie ekshumację ich żołnierzy, którzy, no wiadomo, no, że tam się no, nie bawili, prawda? Wyrżnęli masę Ukraińców.
1: Ale pani Małgorzato, ale czy ja rozumiem, że pani mówi tak. Dobrze, że mamy tego prezydenta.
18: Bo... Nie wiem, czy dobrze. Aha,
1: ale on ten temat podniósł. On tak jakby...
18: Coś się zmieniło.
1: No.
18: Zmieniło się to, że społeczeństwo się bardzo określiło. Kto jest za, kto jest przeciw. Na tej antenie pada non-stop określenie, że nie wiadomo, czy prezydent wygrał, czy też niekoniecznie. Insynuacje dotyczące fałszerstw wyborczych.
1: Ale to nie tylko insynuacje, ponieważ mamy potwierdzone już sytuacje z kraju, gdzie rzeczywiście dochodziło do fałszerstw.
18: Tak. Zgadzam się z tym. Hmm. Tak, dochodziło do fałszerstw, tylko nie wiadomo, jaki miał wpływ na wynik.
1: Pani Małgorzato, a w największym skrócie, żebyśmy mogli za chwilę dać jeszcze innym słuchaczom. Okay. Proszę powiedzieć, jak pani patrzy na ten rok, to jest rok, gdzie polityka w Polsce się zmieniła jak? Jakie słowa by pani użyła, żeby określić, co tu się wydarza?
18: Zaostrzyła się. Zaostrzyła się i coraz bardziej idzie nie w stronę współpracy, tylko podgryzanie się po kostkach.
1: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Małgorzata z Warszawy była z nami. Do usłyszenia. Pod numer 22 44 044. Pani Anna z Płocka zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
19: Dobry wieczór, panie redaktorze. No cóż, cóż może taka prosta kobieta z prowincji jak ja wiedzieć o polityce? Tyle, co w TOK FM jej powiedzą. Panie redaktorze, co ja obserwuję? Jak to się zmieniło? Że nareszcie najważniejszą osobą w państwie jest osoba ukraińsko-sceptyczna. A ja podzielam poglądy, ja też jestem ukraińsko-sceptyczna, nie jestem antyukraińska. Nie przypuszczam, żeby pan prezydent był jakoś strasznie ukraiński, ale jest ukraińsko-sceptyczny.
1: Ale też trochę jest rosyjsko-sceptyczny, prawda?
19: Tak, oczywiście.
1: A czym to się wyraża, pani Anno?
19: Czym się wyraża? Tak. Jego ukraińsko-sceptyczność czy rosyjsko-sceptyczność?
1: Najpierw ukraińsko-sceptyczność, a później rosyjsko-sceptyczność.
19: Chociażby tym, że nie pojechał do pana Zełenskiego. Tak, to wszyscy nasi politycy jeździli tam na kolanach na czele z Dudą. To, że nie obściskuje się z panem Zełenskim, tak jak pan Duda, to, że jak jedzie gdzieś i załatwia jakieś sprawy, to nie tak jak pan Duda, że Ukraina, pomóżmy Ukrainie, Ukraina. Nie, Polska jest najważniejsza. I proszę, panie redaktorze,
1: pani Anno, jeszcze jedna rzecz, zgodnie z faktami, ja przejrzałem dzisiaj specjalnie na potrzeby programu treść tych wystąpień międzynarodowych, tam gdzie zagraniczne wizyty odbywał prezydent Karol Nawrocki. Wszędzie powtarza wszystkim w Europie, że to Rosja napadła Ukrainę, bo część tych ludzi do końca
19: tego
1: nie rozumie. Także tutaj to jest takie nieoczywiste.
19: Panie redaktorze, co innego jest mówić, że Rosja napadła na Ukrainę, bo to nawet nastolatki wiedzą, a co innego jest stawiać interes obcego państwa ponad interesem swojego narodu.
1: Ale to się w Polsce według pani? Pani
19: tak,
1: Anno,
19: oczywiście. Panie redaktorze, chociażby ta olbrzymia pomoc, która została wepchnięta w nienasyconą, korupcyjną gardziel ukraińską.
1: A pani sobie wyobraża drugi scenariusz, że ta pomoc nie nadchodzi i Ukraina przegrywa z Rosją?
19: Panie redaktorze, ja sobie jestem w stanie wszystko wyobrazić. Zaraz mi pan powie, że jak upadnie Ukraina, to my upadniemy. Ale ja uważam, że jeśli już coś dajemy, to po pierwsze, powinniśmy kontrolować, co się z tym dzieje.
1: A jak nie ma pani w pełni kontroli, to co wtedy?
19: To wtedy ograniczyć tą pomoc, także strona obdarowywana wreszcie jakieś mechanizmy wdroży, które
1: pani
19: będą kontrolowały.
1: Nie wysyłała tam żołnierzy polskich, tak?
19: Nie, na co? To na pewno nie. Panie redaktorze, ja wiem, że pan należy do wszechpotężnego w Polsce lobby proukraińskiego, ale ja powiem panu tak. I za chwilę, bo na pewno za mną jest kolejka.
1: Tak, trochę ludzi dzwoni. Pewnie chcą się odnieść do tego, co pani mówi.
19: Tak, na pewno. Panie redaktorze, ja uważam, że wielka miłość i nieograniczona pomoc dla państwa, owszem, walczącego, ale które buduje swoją tożsamość na wartościach faszystowskich, jest błędem.
1: Ale pani Anno,
19: a czym jest banderyzm?
1: Ale to nie jest budowanie wartości na wartościach faszystowskich. Demokratyczne procesy, które mają miejsce w Ukrainie, są faktem.
19: Demokratyczne procesy. Panie redaktorze, to szkoda, że nie podaliście wiadomości, że we Lwowie otworzono szkołę dla młodzieży imienia Bandery. I teraz niech pan sobie eksperyment.
1: Ale
19: panie redaktorze, ja kończę.
1: Nie musi pani kończyć. Przed chwilą pani powiedziała, że Ukraina się buduje na faszystowskich wartościach. Pani wie, jak to mocno w Polsce brzmi. To tak jakby pani powiedziała, że Karol Nawrocki jest faszystą, dlatego że nienawidzi ludzi, którzy na przykład nie są tej samej płci i chcą za
19: Związek. Nie, panie redaktorze, to nie ma nic wspólnego z faszyzmem. No. Jeżeli pan nie wie, jaka była ideologia...
1: Pani Anno.
19: Faszyzm to jest to, co to jest ideologia reprezentowana przez Banderę i jego współpracowników. Jeżeli pan nie wie, jaka była ta ideologia, panie redaktorze, jeżeli pan nie wie, czym jest faszyzm.
1: Pani Anno, ale oboje się znamy od dłuższego
19: panie
1: czasu.
19: Panie redaktorze, wszyscy wiemy.
1: Tylko pani Anno, nigdy pani nie pozwoli komuś powiedzieć tak o Romanie Dmowskim. Dlaczego?
19: Dlatego, że Dmowski nie był faszystą, panie redaktorze.
1: Rozumiem. Czyli Dmowski nie był faszystą, a Bandera był.
19: A Bandera, tak. Rozumiem. Tak, panie redaktorze,
1: pani Anno,
19: był.
1: Jaki to ma wpływ na polską politykę w ciągu ostatniego roku? Bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Z pani perspektywy to właśnie powiedzenie takich rzeczy, jak teraz pani mówi, głośno w przestrzeni publicznej, albo nawet przez prezydenta, to jest ta zasadnicza zmiana, pani Anno? To by było to?
19: Tak, to jest zasadnicza zmiana. Oprócz tego, że jest więcej nienawiści, panie redaktorze. To jest owszem. A kończąc powiem tak, panie redaktorze, dla tych wszystkich, którzy będą dzwonić po mnie i od czci wiary, że mówię, że Bandera był faszystą.
1: Proponuję... Dmowski nie był, może
19: tak, tak. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w Niemczech oddziały Bundeswehry dostają imię Adolfa Hitlera, że w każdym większym mieście jest pomnik Adolfa Hitlera albo innego Göringa, że pod tymi pomnikami odbywają się demonstracje. I teraz proszę sobie wyobrazić rzecz nieprawdopodobną, że Niemcy są w jakiejś ciężkiej sytuacji. Pana... Czy pomagałby im pan? Ja nie chcę, żeby pan mi odpowiadał, tylko niech się pan zastanowi.
1: Oczywiście, zastanawiam się tak jak większa część ludzi w Polsce. Jeśli Niemcy by bronili naszego kraju pośrednio walcząc z napastnikiem, tak, pewnie bym pomagał zgrzytając zębami i czekał, który prezydent powie, zróbcie coś, albo premier.
19: Że Hitler był faszystą, prawda?
1: Tak,
19: I że ten pomnik w Berlinie, albo ta szkoła imienia Hitlera,
1: tak,
19: to jest
1: pani Anno, nie pani, pani ma pełne prawo do tego, żeby wygłaszać swoje opinie i mi się wydaje, że część słuchaczy z panią się zgodzi, część nie, ale to dajmy na to szansę.
19: Zobaczymy. Za wyjątkiem Brauna to się nikt ze mną nie zgodzi. Dobrze, dziękuję panie redaktorze. Nie będę więcej dzwonić, to mnie dużo kosztuje.
1: Ale emocjonalnie panią dużo kosztuje.
19: Emocjonalnie,
1: rozumiem.
19: Tak. Pani... Ale jej wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Pani Anna z Płocka była z nami. Pan Grzegorz z Gdyni. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
20: Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór państwu. Ja bym chciał do tematu wrócić, ponieważ czy się coś zmieniło, czy się nie zmieniło. Moim zdaniem się nic nie zmieniło i się nic nie zmieni. Wracając do historii, kiedy mieliśmy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i partię PiS u władzy, było dobrze, tak? Później mieliśmy prezydenta Dudę i był PiS u władzy, było dobrze. Nagle do władzy doszła PO i prezydent PO był zły, bo trzeba mieć swojego, tak? Tak się akurat złożyło osobowość i jakieś tam kwestie, moim zdaniem, na finiszu wzięły górę. No i teraz, co zaczął od pierwszego dnia prezydent robić?
1: Wetować.
20: Niszczyć rząd.
1: No tak, bo ja rozumiem, jest z innego rozdania, ale to proszę powiedzieć, bo czy pan tak, to widzi w ten sposób, że coś w ciągu ostatniego...
20: Ale prezydent nie jest od tego, żeby niszczyć rząd, żeby koabitować, tak?
1: No tak, ale pytamy o zmianę, a pan kojarzy tę sytuację, kiedy, nie wiem, chociażby między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim były niesnaski, mało powiedziane niesnaski.
20: To jest to mało dojrzała demokracja, która miała korzenie w starych systemach, jakichś układów.
1: A panie Grzegorzu, a tu mam do pana pytanie, a może nasza demokracja dalej jest trochę mało dojrzała, jak pan to widzi?
20: No już okrzepło.
1: To może tak to jest, jak po prostu mamy kohabitację, czyli rząd i prezydent z innego rozdania. To może tak do tego się trzeba przyzwyczaić.
20: Prezydent powinien to uszanować, a nie od pierwszego dnia niszczyć rząd, a nie realizować swoją ideę.
1: Panie Grzegorzu, a czy zgodziłby się pan z taką ideą, którą przed chwilą między innymi nasza słuchaczka na antenie tu wygłosiła, że więcej jest nienawiści?
20: Ja bym poszedł w innym kierunku odnośnie tej sytuacji geopolitycznej. Ja bym odciął się od tych kwestii historycznych, bo to są kwestie, które trwają setki czy tam dziesiątki lat i trochę uszanował naszych sąsiadów Ukraińców, bo jeśli my się odwrócimy od nich, Europa się od nich odwróci, to gdzie oni pójdą?
1: Z powrotem do Rosji, ktoś może powiedzieć.
20: Tak. I będą wtedy mieli 2,5 miliona żołnierza, a nie 800 tysięcy.
1: Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Grzegorz z Gdyni był z nami. Państwo dzisiaj odpowiadali na pytanie, skoro minął rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, państwo próbowali złapać ten rok w jakiś taki obraz, różne perspektywy, no bo mamy społeczeństwo, gdzie różni ludzie mają różne poglądy. Ale bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy nas słuchali, a przede wszystkim tym, którzy do nas dzwonili. Widzę, że bardzo intensywnie państwo również komentują na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej dzisiejszy program. Program, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Filip Wejcher. Za 6 minut książka na głos. O 21.40 książkę Zygmunta Baumana pod tytułem W pierwszej osobie czyta dla państwa Bartosz Głogowski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, a po informacjach wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
0: Dobry wieczór. Rok 1956 jest i dla Polski, i dla Węgier bardzo ważny. W Polsce mieliśmy do czynienia z poznańskim czerwcem. To był taki pierwszy, ale nie ostatni bunt przeciwko rządom komunistycznym. Na Węgrzech doszło wręcz do rewolucji krwawo stłumionej przez sowieckie wojska, a może powstania właściwie powinienem powiedzieć, co do dziś jest narodową traumą. Co łączyło, a co dzieliło te dwa wydarzenia? Dlaczego doszło do nich w tym samym roku? O tym porozmawiam z moim gościem zaraz po informacjach o 22.00.
1: Zapraszam, Maciej Zakrocki. A po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
21: Dzisiaj w audycji Zagubiona autostrada Joanna Donikowska-Paś.
22: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
21: Będziemy rozmawiać o tym, czy żyjemy w Matrixie w sumie.
22: Tak, o tym będziemy rozmawiać i to pytanie, które poza tym, że dziś u nas się pojawi, to pewnie u państwa też nieraz.
21: Będziemy rozmawiać o fake newsach, bo zresztą Joanna Donikowska-Paś padła ofiarą właśnie takiego zamieszania i do tego zamieszania też sobie dzisiaj wrócimy w Zagubionej autostradzie. Joanna Donikowska-Paś też powie państwu, co dalej, na czym w ogóle dzisiaj stoi właśnie Joanna Donikowska-Paś i zresztą też w ogóle Telewizja Polska w kwestii tego zamieszania. Bo coś tam też się oczywiście dzieje. Będziemy rozmawiać też o strachu, będziemy też rozmawiać o obawach, ale mimo wszystko będzie jakiś też duch optymizmu w tej naszej rozmowie.
22: Absolutnie, z tym chcielibyśmy państwa zostawić, zachęcając tym samym do słuchania.
21: Będziemy z państwem tuż po informacjach TOK FM o 23.00 w audycji Zagubiona autostrada, bo dzisiaj wtorek. Zapraszamy.
1: Zapraszam Kamil Wróblewski, jego gościnie, a jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączać od razu Radio TOK FM. To zapraszam w imieniu Tomka Sekielskiego, który będzie prowadził jutrzejszy poranek. I już po 7.20 będzie gościł Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocniczkę rządu do spraw SAFE. Jeśli państwa interesuje, na jakim etapie jest ta unijna pożyczka, która ma być inwestowana w polski przemysł zbrojeniowy, no to zapraszamy. 7.20. A za 28 zawita do nas nie kto inny, tylko Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. Wspomniany to zresztą na naszej antenie przed chwilą kilkakrotnie. No i będzie rozmowa dotyczyła statusu osoby najbliższej, no i zapowiedzi prezydenta, bo prezydent powiedział, że nie podpisze tej ustawy, ale również przypomnijmy, mieliśmy referendum w Krakowie, odwołano prezydenta, czy nowa lewica, a przecież marszałek Sejmu jest z nowej lewicy, będzie wystawiała swojego kandydata, kandydatkę i kto to będzie i na pewno pojawi się temat, który państwo poruszali, a mianowicie dość ciekawie, wbrew tej polaryzacyjnej filozofii na polskiej scenie politycznej wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty w kwestii orderu, który powinniśmy odebrać ukraińskiemu prezydentowi. Ciekawe, co jutro powie na ten temat. Włodzimierz Czarzasty, 7.40. A po godzinie 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Marta Cienkowska, czy straci stanowisko, bo takie głosy się pojawiają. No i też pojawi się temat drugiego progu podatkowego, bo przypomnijmy, że to o tym się mówi od dłuższego czasu. A po godzinie 8.20 część publicystyczna poranka TOK FM, Karolina Opolska z TVP Info i Magdalena Kicińska z Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. To jutrzejszy poranny program Radio TOK FM, poranek TOK FM. Zapraszam państwa jutro, jak państwo wstaną, proszę włączać TOK FM, a prowadzić będzie jutro Tomasz Sekielski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
23: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Reklama.
24: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

Wojskowy eszelon dowiózł nas na drugi koniec Ukrainy, już w całości od Niemców uwolnionej. Wysadzono nas w Lasach Ołyckich, niedaleko Kowla. Przez kilka dni przebywaliśmy w zaimprowizowanym przez nas dywizyjnym leśnym obozie, gdzieśmy mieli dokonać ostatnich przygotowań do wyprawy na front. Późnym wieczorem, w wigilię zwinięcia obozu, spotkałem się w namiocie z dowódcą mojej baterii i jego liniowym zastępcą, dowódcą pierwszego plutonu. Znaliśmy już rozkaz na następny dzień. Przekroczyć Bug, wkroczyć po raz pierwszy od 5 lat na bezspornie polskie ziemie. Dla mnie znaczyło to o wiele więcej niż dla moich rozmówców, dla których Bug był jeszcze jedną którąś tam z rzędu rzeką, przez którą trzeba się było przeprawić. Myślę jednak, że wszyscy trzej, choć może każdy z nas z innego powodu, byliśmy podnieceni i niespokojni, pełni radosnych oczekiwań z obawami przemieszanych. Dowódca baterii zwrócił się do mnie. Jutro będziesz w Polsce, co o tym myślisz? Nie było ci w Rosji gorzej niż nam? Byłeś komsomolcem, jak ja. Mógłbym się założyć, że po wojnie będziesz chciał do Rosji wrócić na stałe. Nie, odpowiedziałem. Jestem Polakiem i mam zamiar nigdy już więcej swego kraju, w którym znów się jutro znajdę, nie opuszczać. A co ci za różnica? Dowódca nie dawał za wygraną. Czym się ta Polska będzie różniła od sowieckiej Rosji? Tu czy tam, czy nie na jedno wychodzi? Co ci za różnica, pytam. Nadal dostaję dreszczy, kiedy wspominam to, co stało się chwilę potem i na myśl o tym, co mogło się stać, ale się nie stało dzień lub parę dni później. Pogrążony w słodkim oczekiwaniu wolnej Polski i nowych horyzontów, zbrojny w pewność spełnienia się marzeń już jutrzejszego bycia u siebie, a nadto chroniony pancerzem młodocianej niefrasobliwości, rozgadałem się na całego. Polska będzie wolnym krajem, gadałem. Rozumiecie? Wolnym. Nie jak Rosja, gdzie nikt nie mówi na głos, czego wszyscy nie powtarzają, a wszyscy zamiast sięgać po rozum do własnej głowy wrzeszczą chórem, co im wrzeszczeć kazano. Powiedziałem to nie dlatego, że byłem bohaterem, choć winienem był wiedzieć, że wypowiedzenie tych słów na głos na ziemi sowieckiej, choćby i wśród przyjaciół, wymagało straceńczej odwagi, która wszak moją cechą nie była. Prawda jest pewnie o wiele mniej pochlebna. Powiedziałem, co powiedziałem, bo byłem naiwnym nastolatkiem, który przekraczał próg dorosłego życia, uzbrojony w romantyczne marzenia i nadmiar światoburczej energii, ale w niewielki zasób mądrości. No cóż, tym razem marzycielowi się upiekło i wyszedł z opresji cało. Dowódca mojej baterii i dowódca plutonu nie donieśli na mnie, choć zaniechawszy swego patriotycznego obowiązku, sami wystawili się na równe z moim niebezpieczeństwo. Razem, mimo moich wad, a dzięki ich cnotom, wymknęliśmy się tym razem kosie. Moi słuchacze okazali się prawymi ludźmi, a nazwiska prawych ludzi, za mało ich wciąż, za mało, powinny być zapisane w ludzkiej pamięci. Więc odnotujmy. Nazwisko dowódcy baterii, potomka syberyjskich zesłańców, Lange. I nazwisko dowódcy plutonu, nastojaszczewo ruskowo parnia, czyli po naszemu 100% rosyjskiego chłopaka, Bormotow. Potem był Chrubieszów, Chełm, Lublin. Radość na ludzkich twarzach, na widok polskich orzełków, na żołnierskich czapkach, radość na mojej, na widok tamtych. I wreszcie plac Szembeka na Pradze, gdzie piątej baterii kazano się okopać i skąd po raz pierwszy wystrzeliła do Niemców. Po drugiej stronie Wisły dogorywało powstanie warszawskie. Patrzyłem ze zgrozą i z poczuciem bezsiły, jak nasza piechota, która zdołała się na drugi brzeg przeprawić, pozbawiona wsparcia lotniczego i wspierana tylko ogniem artyleryjskim, broniła się zaciekle, a bezskutecznie przed naporem przerzuconych z innych odcinków frontu dywizji niemieckich. Po ostatecznej porażce i doszczętnym niemal wytrzebieniu naszych oddziałów desantowych przerzucono moją baterię do Radości, gdzie, jak się okazało, mieliśmy się okopać i pozostać, z rzadka tylko ostrzeliwując niewidoczne z tej odległości niemieckie pozycje aż do rozpoczęcia styczniowej ofensywy. Na początku stycznia zjechał do Radości na inspekcję dowódca 4. Dywizji generał Kieniewicz, jeszcze jeden potomek zesłańców. W odróżnieniu od wielu innych języka ojczystego nie zapomniał, albo być może z rzetelnym staraniem i mozołem go z niepamięci wydobył. Z żołnierzami rozmawiał w każdym razie swobodnie, choć z wyraźnym rosyjskim akcentem.
przypominając im, że walka się dopiero zaczyna, bo prawie cała Polska jeszcze w niemieckiej niewoli i że już dość gnuśnego wylegiwania się w ziemiankach. 16 stycznia bateria załadowana na dostarczone przez Amerykanów Studebakery przeprawiła się przez most pontonowy na prędce przerzucony między prawym brzegiem Wisły a przyczółkiem pod Warką, a stąd zasypana obfitym śniegiem droga wiodła już na północ, do Warszawy.

Było już ciemno, gdy zaharczał nagle, chrząknął i stanął silnik Studebakera, w którego szoferce się znajdowałem. Zanim zdołaliśmy naprawić uszkodzenie, reszta kolumny wyprzedziła nas i przepadła w mroku. Trzeba ją było doganiać, na oślep, jako że nie dotarł do nas jeszcze rozkaz, w którym kierunku mamy podążać. Założyłem, że jedziemy zdobywać Warszawę i kierowałem się prosto na północ, korzystając z niemieckich drogowskazów. Zabudowania po obu stronach drogi stopniowo gęstniały, ale wszystkie ziały pustką. Na ulicach nie było żywej duszy. Dopiero po przejechaniu iluś tam kilometrów zorientowałem się, że na drodze przed nami nie ma śladów opon. Gdzieś po drodze kolumna musiała zboczyć z szosy. Pewnie zdrzemnąłem się i przegapiłem zakręt, a kierowca go zignorował, spiesząc do Warszawy. Spod ciężarówkowej budy rozlegał się miarowy chrap uśpionej załogi działa. Ale dokąd reszta pułku odjechała? Zatrzymałem samochód, wszedłem do pierwszego z brzegu domu. Wewnątrz nikogo, ale na stole resztki niedojedzonej kolacji i rozrzucone w nieładzie, porzucone widać w pośpiechu świadectwa, że to oficerowie Wehrmachtu przy tej kolacji zasiadali. Jedzenie nie całkiem wystygło, daleko uciec nie mogli. Wokół mrok kompletny, niebo zawleczone chmurami, śnieg sypie gęsto. Trzeba wystawić wartę. Żołnierzy z przemarzniętego Studebakera ułożyć do snu w niedawnej oficerskiej kwaterze, przeczekać do świtu. Tak to 1/4 5. baterii, czyli dokładnie mówiąc jedno trzycelowe działo z obsługą, zdobyła Warszawę w przededniu jej oficjalnego wyzwolenia. Dopiero rankiem 17 zorientowałem się, że spędziliśmy noc na Czerniakowie, na którym kilka miesięcy wcześniej ginęły niedobitki nieudanego desantu. Potem było ostre sztorcowanie i nagana od pułkownika Kumpickiego, dowódcy pułku, za samowolne oddalenie się z kolumny. A jeszcze potem był wał pomorski. Mrozy nocą i ulewne deszcze za dnia, szynele żołnierskie przemoknięte dniem do nitki, a zastygające w pancerze lodowe z zapadnięciem zmierzchu. Niemcy ostrzeliwujący się od czasu do czasu za dnia, a umykający przed nami pod osłoną nocy. I wreszcie Kołobrzeg. Dowódcą 5. baterii, która okopała się na nasypie kolejowym jakieś niecałe pół kilometra na wschód od parowozowni, był wspomniany wyżej porucznik Lange. Artylerzysta znakomity, zadziorny i o wielkiej fantazji. Ale wielce o swych żołnierzy troskliwy i przez nich szczerze lubiany. Na postojach przebywał na improwizowanym punkcie obserwacyjnym wraz z plutonem zwiadowczym, gdy moje, jego nominalnego zastępcy, miejsce było przy działach i plutonach ogniowych. W czasie zdobywania wału pomorskiego rzadko się zresztą postoje zdarzały.

małym budynkiem w zasięgu wzroku. Majaczyły wprawdzie jakieś domki na obrzeżu lasku nad morzem, ale tam właśnie tkwili Niemcy, którzy do nas strzelali i którym odpowiadaliśmy ogniem. Mimo to, jak pamiętam, po 2 tygodniach w nieustannym ruchu i bez dachu nad głową przyjęliśmy zatrzymanie się z ulgą, niemal jako odpoczynek.

0: Dowódca pułku, pułkownik Kumpicki i dowódca dywizjonu, major Lemierz, założyli swe sztaby w parowozowni. Tam też był porucznik Lange z plutonem dowódczym. Plutony ogniowe okopały swe działa wzdłuż nasypu kolejowego. Wymiana ognia była sporadyczna. Z punktu obserwacyjnego, też w parowozowni, trudno było wypatrzeć przez lunety ruchy przeciwnika ukrytego w lasku nadbrzeżnym, a potencjalne cele rzadko ukazywały się w zasięgu wzroku działowych i celowniczych. Jeden taki rzadki przypadek wrył mi się w pamięć szczególnie. Pojedynczy żołnierz Wehrmachtu wybiegł z lasku z Panzerfaustem na ramieniu i popędził samotnie przez puste, porane lejami po pociskach pole w kierunku parowozowni, prawdopodobnie z zadaniem lub zamiarem wyładowania go w mieszczące się w budynku sztaby. Oficerowie wyciągnęli pistolety. Dziesiątki kul posypały się na Śmiałka, ale żadna go nie trafiła. Wystarczyło ich jednak, by zniechęcić Śmiałka do dokończenia zadania. W jakimś momencie zawrócił i pomknął z powrotem do lasu. No cóż, to był marzec 1945. Pachniało w powietrzu wiosną. Z rzadka, ale i zbliżającym się końcem wojny, gęsto. Wydawało mi się na odległość, że niedoszły bohater samobójca nie miał jeszcze 20 lat, jak i ja. Odwaga odwagą, ale chciało mu się pewnie dożyć bliskiego już nadejścia świata, w którym kule świstać przestaną. Przebyłem w Kołobrzegu tylko 2 dni z kawałkiem. Na 3 dzień, w czasie kolejnej, krótkiej, ale ostrej wymiany ognia z ukrytymi w nadbrzeżnym lasku artylerzystami niemieckimi, zostałem ranny w ramię odłamkiem artyleryjskiego pocisku i odwieziony do szpitala polowego na operację. Moi żołnierze nie wywalczyli do tamtej chwili ani piędzi kołobrzeskiego gruntu. Mieli tego dokonać dopiero w parę dni później. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego mi za kołobrzeskie dokonania przyznano Krzyż Walecznych. Operacji poddano mnie w Starogardzie, w błyskawicznie zainstalowanym sowieckim szpitalu dla polskich rannych. Na przekór okrutnie bolesnej, przepołowionej łopatce rosyjski chirurg zabronił mi trzymania bezwładnej, a obolałej ręki na temblaku. Źle się zrośnie, dzikie mięso się rozpleni i wyznaczył kurację w postaci wiosłowania po pobliskim jeziorze. Przepisana mi tortura okazała się nad wyraz skuteczna. Łopatka zrosła się znakomicie, rana zabliźniła w ciągu tygodnia i władza w prawym ramieniu nie doznała uszczerbku. W czynie pierwszomajowym wraz z paroma kolegami poprosiliśmy o przedterminowe wypisanie ze szpitala. Już 3 maja, dzięki uczynnym szoferom licznych wojskowych ciężarówek, udało mi się dotrzeć do gospodarstwa Kumpickiego, jak głosiły zaimprowizowane wojskowe drogowskazy, i dołączyć do baterii tuż za Berlinem po przebyciu płonącego miasta już na piechotę, od jego wschodnich do zachodnich przedmieść. W obozowisku pułkowym pachniało wiosną, końcem wojny, wolnością. Dla wszystkich było jasne, że tym razem Hitler był naprawdę kaput i że jest sprawą dni, a może i godzin, by się sam do tego przyznał. Nie wiedzieliśmy o jego samobójstwie i z góry oblizywaliśmy się na myśl o ceremonii smoły i pierza. Szło tylko o to, jak te parę dni czy godzin przeżyć cało, a potem wszystko, ale to wszystko będzie proste, świetliste i rozkoszne.
1: Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
0: TOK 6.
2: Pan poseł Włodzimierz Skali, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę.
3: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, garść informacji z frontu walki z globalną mafią farmaceutyczną. Doktor Paul Thomas zbadał ponad 3000 dzieci i udowodnił, że nieszczepione dzieci były zdrowsze niż zaszczepione. Doktor Paul Thomas poinformował, iż, cytat, opublikowałem badanie dowodzące, że zaszczepione dzieci były 500% bardziej chore, a potem otrzymałem telefon od swojego adwokata, że moja licencja została zawieszona. Precz z farmaceutyczną globalną mafią.
2: Pan się szczepił, panie pośle?
3: Nieprzyzwoitością jest zadawanie takich pytań.
2: A skąd? Ja chciałbym tylko dowieść, że pan jak mówi, to robi, ale pan zdaje się tylko mówi.
3: Marszałku, to jest bardzo nieprzyzwoite.
2: Ale nieprzyzwoite to było to, co pan mówił, bo pan zachęca dzieci i rodziców do tego, żeby się nie szczepić i wystawia ich pan na ryzyko zdrowotne bardzo poważne. Ja pytam tylko o pana konsekwencje i wiarygodność. Szczepił się pan czy nie?
3: Proszę pana, jestem za wolnością.
2: Ale szczepił się pan czy nie?
3: Wie pan,
2: dzieci pan szczepił czy nie?
3: Proszę pana.
2: Szczepił pan dzieci czy nie?
3: Jest pan naprawdę, to jest bardzo nieprzyzwoite interesowanie się tym, co ja robiłem.
2: Nieprzyzwoite, panie pośle, to są inne rzeczy. Chyba że robił pan rzeczy nieprzyzwoite, wtedy rzeczywiście interesowanie się tym byłoby nieprzyzwoite. Mam nadzieję, że ta antyszczepionkowa propaganda jednak nie trafi ze względu na porę do uszu Polaków. Ja w piątek idę szczepić swoje dzieci, które dziękować Bogu są zdrowe, podobnie jak ja. I wcale żadne bujdy o 500% wzroście zachorowalności nie są prawdą po prostu.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
2: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
1: I tu ci powiem nieprawda.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Szef polskiej dyplomacji mówi o błędzie prezydenta Zełenskiego, a minister obrony zapowiada rozmowy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Prokuratura chce uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Choć sezon na dobre jeszcze nie wystartował, to Mazowsze rozszerzyło listę miejsc, w których najczęściej dochodzi do utonięć. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, ocenił wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski, komentując sprawę nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Dodał, że trwają rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Jego decyzję wywołała fala krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP Info zapowiedział, że w tym tygodniu o decyzji prezydenta Zełenskiego będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy. Dodał, że rozmawiał o tym także z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Ukraińska powstańcza armia uznawana jest w Polsce za formację zbrodniczą. Należy jednak pamiętać, że UPA kojarzy się Ukraińcom nie tylko ze zbrodnią wołyńską, mówił w TOK FM prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.
10: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
9: W reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Polska została jednym z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zasiądzie w prezydium Parlamentu Świata. Nasz kraj będzie reprezentował ambasador RP przy Narodach Zjednoczonych Krzysztof Szczerski. 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego, która rozpocznie się 8 września w siedzibie ogólnej ONZ w Nowym Jorku. Decyzją większości przewodniczyć będzie reprezentant Bangladeszu. To jeden z najśmieszniejszych i najgłupszych wniosków w historii III RP. Tak wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu skomentował europoseł Patryk Jaki i zadeklarował jednocześnie, że w razie przyjęcia przez Parlament Europejski wniosku stawi się na przesłuchaniu. Minister Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy. Patryk Jaki, zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS-u, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej.
11: To są decyzje prokuratury. Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja. Manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały. Więc myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura czy Patryk Jaki.
9: Cała procedura związana z ewentualnym uchyleniem immunitetu europosłowi może zająć kilka miesięcy. Od początku roku na Mazowszu w wodzie zginęło już 6 osób. W regionie rozszerzona została lista tak zwanych czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć. A ratownicy na starcie sezonu, jak zresztą co roku, apelują o ostrożność. Więcej na ten temat Szymon Kępka.
12: Samorząd Mazowsza przekaże pieniądze dla 15 jednostek WOPR na sprzęt i bieżące działania, w tym drony i skutery wodne. Bez tego wsparcia ochotnicy, którzy stanowią większość ratowników wodnych, nie mogą funkcjonować, mówi Robert Radzewicz z Legionowskiego WOPR.
13: Ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, miliona złotych. Chce pływacie, bo w zasadzie to powinniście wszystko robić za darmo, a tak nie jest.
12: Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i zachować rozwagę, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
14: Apelujemy, szczególnie do dorosłych, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją.
12: Nowa lista czarnych punktów obejmie 114 lokalizacji, w tym 23 w Warszawie. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
15: Well, it depends on the night.
16: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
15: Said they were fine.
9: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro w ćwierćfinale ostatnia Polka w turnieju Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską. To spotkanie pokaże Eurosport. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie jutro na południu do 27 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25, a najchłodniej na południowym zachodzie około 17 i na przedgórzu sudeckim około 14. Na północnym wschodzie w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dobry wieczór, we wtorek, 2 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia z historii Polski. Dzisiaj będzie jednak nietypowo. Może część z Państwa pamięta jeszcze niedawną wizytę w naszym kraju węgierskiego premiera Petera Modiora i wiele sytuacji, kiedy to czy z naszej strony, czy z ust gościa padało słynne przysłowie Polak-Węgier, dwa bratanki. Pan premier nauczył się mówić to po polsku, a my w ramach sympatii odpowiadaliśmy po węgiersku Modior Lengyel Kétyo Borát. Z pewnością ostatnie wydarzenia na Węgrzech klimat przyjaźni wzmocnią, a dla historyków to znakomita okazja, by przypominać te wydarzenia z przeszłości, kiedy to pomagaliśmy sobie, wspieraliśmy się, czy to materialnie, czy duchowo. Coś takiego wydarzyło się niedawno w Budapeszcie. 28 i 29 maja odbyła się tam międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Dwie drogi rewolucji. Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech. Organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej, Komitet Pamięci Narodowej, Instytut Polski w Budapeszcie oraz Fundacja imienia Wacława Felczaka. Jak spojrzymy na program, to widzimy w nim właśnie te echa wspólnych przeżyć. A rok 1956, jak w soczewce, skupia dramatyczne losy dwóch narodów w jednym czasie w obliczu jednego wroga. Postanowiliśmy z wydawcą Maciejem Stępurskim zaproponować Państwu drobny wycinek z tego, o czym rozmawiali w Budapeszcie znakomici historycy i paneliści. A jest to historia naprawdę bardzo ciekawa, często smutna, wzruszająca, ale jak się Państwo zorientują, zaskakująco pełno jest w niej tych punktów stycznych w dziejach obu narodów. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Rafał Reczek, Zakład Najnowszej Historii Politycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, także Instytut Pamięci Narodowej, także w Poznaniu. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Ja bym od siebie zaproponował taką porcję informacji, które moim zdaniem, przynajmniej no mnie nawet jakoś uderzają, jak wiele podobieństw jest w polskiej i węgierskiej historii, przynajmniej w pierwszym okresie po II wojnie światowej. No bo mamy sytuację, w której Armia Czerwona zajmuje terytoria obu państw. Mamy sytuację, w której próbuje się w związku z tym faktem no, zainstalować reżimy przyjazne Moskwie. W obu państwach na początku mamy kilka partii politycznych. Nawet na Węgrzech pierwsze wybory wygrywa partia drobnych rolników, taka, która no, funkcjonowała przed wojną. No ale właśnie zaraz potem przychodzi ten czas takiego dokręcania śruby, likwidacji jakiejkolwiek formy pluralizmu politycznego. To wszystko się dzieje w podobnym czasie. Nawet mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o duchownych, bo prymas Węgier, kardynał Mincenti, jest aresztowany, nawet skazany na dożywocie. No a my mamy naszego kardynała Wyszyńskiego, który też jest aresztowany, więc... Czy można powiedzieć, że rzeczywiście mamy tutaj taką sytuację pewnej kalki w obu przypadkach?
18: Ten czas pasma antenowego, który mamy, sprawia, że o pewnych rzeczach powiemy, ale będą to pewne skróty myślowe czy pewne uproszczenia. I odpowiadając na pana pytanie, to będzie to troszkę przewrotnie, bo powiem, że troszkę tak, ale również troszkę nie. I już mówię i podaję te podobieństwa i różnice. Rozpocznijmy od podobieństw, tak jak pan powiedział. W kraje Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku rozstrzygnięć drugowojennych, przebiegu frontu, ustaleń między aliantami, jak te fronty mają przebiegać, w dużym uproszczeniu sprawia, nakładając na to jeszcze konferencje pokojowe, które określały ład i porządek powojenny, szczególnie mamy na myśli te konferencje w Jałcie i Poczdamie, sprawiają, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska i Węgry, stają się państwami zależnymi od ZSRR i Józefa Stalina, który wprowadza tamte założenia, a już w roku 1947 odbywa się przecież to spotkanie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych w Szklarskiej Porębie, gdzie konstytuuje się Kominform, czyli ta organizacja skupiająca partie komunistyczne i kraje komunistyczne, by wypracować tam wzorzec jednolitego funkcjonowania, którego wzorcem takim sewr ideologicznym będzie oczywiście sowiecka Rosja i partia komunistyczna i Józef Stalin. Trzeba co prawda dodać, że te założenia wprost bardziej realizowali później Węgrzy, bo tutaj trzeba oddać, że Władysław Gomułka no, stał jednak na stanowisku i próbował taki wariant, który miał mieć swoją alternatywę polską, to znaczy uważał, że potrzebne są pewne odmienności i odrębności od tego jednolitego sowieckiego wzorca ze względu na polską specyfikę, na społeczeństwo i na to, jak ta władza byłaby odbierana, a musimy pamiętać, że ona była jednak instalowana przy użyciu sowieckiej potęgi militarnej, armii NKWD, a przejęta później w wyniku sfałszowanych wyborów. Punkt wyjścia to jest to wspólne znalezienie się w bloku państw komunistycznych. Różnica to jest punkt wyjścia. Różnica to jest punkt wyjścia, ponieważ Polska była w bloku państw, które wojnę wygrywają. No niestety znalazła się w bloku państw komunistycznych i Stalin nie uznaje rządu polskiego na uchodźstwie, polskich przedstawicielstw. I mamy tą trudną sytuację, że najpierw mamy pakt Sikorski-Mański w roku 1940, pierwszym, kiedy ZSRR zostaje zaatakowane przez Niemcy i wtedy państwa alianckie biorą Rosję sowiecką jako sojusznika w walce z Hitlerem i ten, który nas zaatakował, wschodnie terytoria II Rzeczypospolitej, doprowadził do śmierci około 22 tysięcy polskich oficerów w dołach śmierci, staje się sojusznikiem Polski. Mamy te trudne rozmowy związane z wyjściem armii generała Andersa z Rosji sowieckiej. Biegnie front, ale mamy już rok 43. Niemcy zdobywają terytoria w Rosji, odkrywają mogiły. Polacy dowiadują się też o tym, jak i cały świat. No, oczywiście Rosja sowiecka w związku z tym, że też strona polska podnosi ten temat, mówią o zdradzie, współpracy z Niemcami, zrywają te relacje, które się już nigdy nie odbudowują, a powoli od roku 1944 rozpoczynają instalowanie władzy komunistycznej w Polsce, co ostatecznie, jak wiemy, się udaje. Natomiast Węgry to państwo, które było sojusznikiem Hitlera, i kiedy kończy się II wojna światowa, kiedy mamy te rozstrzygnięcia traktatów pokojowych, to mamy sytuację, w której z jednej strony państwo jako terytorium geograficznie znajduje się w tej części Europy, która jest podporządkowana Sowietom. Rozpoczyna się ten proces instalowania władzy komunistycznej, choć tak jak pan powiedział, najpierw te wybory pierwsze z 1945 roku wygrywają ci, którzy dążą do budowy państwa demokratycznego, choć niestety zostaje to szybko siłą stłumione, ale Węgry jeszcze muszą płacić olbrzymi trybut na rzecz Sowietów, około 200 milionów dolarów reparacji wojennych, które w połączeniu z trudną sytuacją gospodarczą, z wprowadzaniem tych założeń ideologii komunistycznej, kolektywizacji, industrializacji sprawia, że państwo węgierskie ma olbrzymie trudności gospodarcze, które przekładają się na tę sytuację, która w tamtym okresie czasu się w tym kraju zaczyna kształtować i być tym elementem, który w dalszej perspektywie, podobnie jak w Polsce, choć troszkę w innym nasileniu, w innej skali, doprowadzi do tych wybuchów społecznych, których też podłoże będzie troszkę inne. Dodać warto do tego jeszcze, jako podobieństwa, no to jest ten monopol władzy, nie? Czyli kształtowanie się władzy, która ma być skupiona w tych partiach komunistycznych, i to się dzieje i w Polsce, bo w roku 1948 z połączenia PPR-u i PPS-u konstytuuje się i tworzy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Na Węgrzech mamy węgierską socjalistyczną partię robotniczą, mamy aparat terroru, który jest wzorcem ściągnięty z Sowietów. U nas Urząd Bezpieczeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa na Węgrzech, to znienawidzone w 1956 roku, nazywane, tak trudna nazwa węgierska, więc powiem to potocznie, ci AWOSZE.
17: To oczywiście znacząca różnica, o której pan powiedział, jeśli chodzi o miejsce Węgier w czasie II wojny światowej. I tu pełna zgoda, akurat no, rodzinnie jestem z tym krajem związany i babcia mojej żony zawsze opowiadała, że no, w momencie, kiedy Sowieci weszli na Węgry, to działy się tam rzeczy straszne, ponieważ właśnie traktowano ich jako sojuszników Hitlera. A obrazy, które przywoływała, przypominała, powiedzmy, no, takie miejsca tu z naszych terytoriów, jak terytorium chociażby Prus Wschodnich z okresu przedwojennego. I to na pewno była znacząca różnica, jeśli chodzi o stosunek jeszcze armii sowieckiej do Węgrów. Ale z drugiej strony, jakbym tak chciał jeszcze tylko zwrócić uwagę na pewien element łączący nasze narody, to mimo tego stania po stronie Hitlera w czasie II wojny, no my mamy też trochę pozytywnych wspomnień.
18: Nie, tak, no jest dobra, są dobre. My mamy, tak, bo to już wychodząc, szanowny panie redaktorze, od momentu wojny polsko-bolszewickiej i tego wsparcia i pomocy militarnej, szczególnie w zakresie dozbrojenia, no to kiedy mówimy o II wojnie światowej, kiedy mówimy chociażby o jednym akcencie, bo rozmawiamy w Warszawie, o powstaniu warszawskim, to dowódcy wojsk węgierskich, oni po pierwsze udzielali wsparcia polskim żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, współpracowali z podziemiem niepodległościowym. Także Polacy, tutaj szczególnie też warszawiacy, bardzo dobrze się o Węgrach wypowiadali. Mimo tego, że oni byli na papierze sojusznikami, to w tym wymiarze odczucia przez Polaków represji, jak to miało miejsce w przypadku innych nacji, które służyły na rzecz okupanta, to tutaj mamy zdecydowaną różnicę na plus, którą warto też przypomnieć, podnieść, wskazując na taką właśnie postawę Węgrów w tamtym czasie. Postawę, która jest doceniana i pamiętana, a nie przypomina się i nie podnosi się Węgrom tego udziału po stronie Hitlera.
17: No to ja jeszcze szybciutko dorzucę jeden przykład, ale może szczególnie mieszkańcy Ursynowa w Warszawie zastanawiają się, dlaczego jedna z ulic nosi nazwę Boglarczycy. No to chodzi oczywiście o miasto na południu Balatonu, w którym w czasie całej właściwie wojny była taka kolonia uchodźców z Polski, tam się dzieci miały szkołę i stąd właśnie się wzięła taka grupa Boglarczyków, a więc tych, którzy przeszli tamten czas. Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne przez lata, nie wiem czy dalej to robią, organizowały takie nawet spotkania właśnie w Bograllele, żeby no, przypomnieć właśnie ten też pozytywny element łączący nasze oba narody i to właśnie w czasie tej wojny, gdzie przynajmniej formalnie staliśmy po nie tej samej stronie. No więc mamy już tych... A jeszcze może o tym kardynale Mincentim i Wyszyńskim dwa słowa?
18: Tutaj mamy podobieństwo z jednej strony, a z drugiej różnicę i na czym ona polegała. Założenie ideologiczne, to też warto pamiętać, że komuniści... realizując te założenia ustrojowe państw komunistycznych, no, budowali je na tej strukturze, która miała odzwierciedlać, jakby to powiedzieć, filary państwa komunistycznego. Nawet określenie ustrojowe państwo demokratyczne czy demokracja, oni zaimplementowali na potrzeby założeń ideologicznych, czyli demokracji ludowej, która miała być tym elementem właściwym i pożądanym. Co prawda był też taki dowcip w PRL-u, bo jak to Polacy, jak mówiono o nich, byli najweselszym barakiem w obozie i było takie powiedzenie, czym się różni demokracja od demokracji ludowej. No taka różnica jest jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Jak wiemy doskonale, przez cały okres PRL-u Polacy no, nie chcieli siedzieć na tym meblu, który Stalin im zafundował. Jeśli chodzi właśnie o te założenia ustrojowe marksizmu, leninizmu, no to wiemy doskonale, że one nie zakładały funkcjonowanie, istnienie Boga w przestrzeni ideologicznej. Był to problem ideologicznie wykluczający się koegzystencji tych dwóch zespołów wartości. W przypadku Polski udało się doprowadzić do osadzenia w więzieniu i przeprowadzenia procesu pokazowego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński z 25 na 26 września 1953 roku został zatrzymany, a następnie internowany. Następnego ranka jego osobisty sekretarz, ksiądz biskup Antoni Baraniak, został aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Tam był poddawany brutalnemu śledztwu i przesłuchaniu. Do grudnia roku 1955 był przesłuchiwany blisko 145 razy po to, by oskarżyć księdza prymasa o współpracę z Niemcami, oczywiście tymi zachodnimi, o współpracę i zdradę na rzecz Watykanu, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z podziemiem niepodległościowym i siłową próbę obalenia systemu. Kiedy to się nie udało przeprowadzić, dochodzą do tego też te zmiany na szczytach władzy. Finał jest tego taki, że internowany prymas Wyszyński w październiku roku 56 opuszcza internowanie, a wraz z nim jego osobisty sekretarz, ale i też inni duchowni, którzy w tym czasie byli w polskich komunistycznych więzieniach. I dojście do władzy Gomułki sprawia, że na krótki okres czasu mamy tę liberalizację w stosunkach państwo-kościół, czego przejawem był ten jedyny raz w całym okresie PRL-u, kiedy w styczniu roku 57 na podstawie porozumienia między Gomułką i Wyszyńskim z Ambą Kościelnych zachęca się Polaków do spełnienia obywatelskiego obowiązku i wzięcia udziału w styczniowych wyborach. Natomiast na Węgrzech mamy inną sytuację. Karol Józef Mindszenty zostaje aresztowany, uwięziony, poddany brutalnym represjom, tak jak i cały Kościół. I tu mamy tę różnicę, ścisłe więzienie, większość czasu spędzona przez kardynała Mindszentego w celach więziennych, w izolatkach, gdzie był poddawany brutalnym torturom fizycznym i psychicznym. To nie jest skala porównawcza, to też zawsze źle brzmi, kiedy to wartościujemy cierpienie czy doznania, którym ktoś jest poddany. Natomiast no, robimy to na zasadzie porównawczej, bo mamy ukazać, prawda? Czyli każde z tych doświadczeń, które było przydane każdemu z tych hierarchów, było zapewne dojmujące. Co jest istotne i ważne, prymas po październiku 56 roku, kiedy wraca z powrotem do pełnienia swojej posługi, pełni ją, mówiąc też to słynne po sumus, nie pozwalając komunistom na wchodzenie w sferę życia sakralnego, tak jak oni by to chcieli robić i bezcześcić ten obszar, żyje do roku 1981, stojąc na czele kościoła w Polsce i dbając o kościół w Polsce. Natomiast no tutaj mamy sytuację, w której po 56 roku, po rewolucji węgierskiej, w momencie której zostaje uwolniony kardynał Mindszenty, po jej pacyfikacji on musi się chronić w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, w której przebywa do roku 71. Zobaczcie państwo, od 56 do 71 roku de facto mówimy też tak naprawdę... No takiego użyję porównania literackiego, złotej klatce. Bo mamy sytuację, w której de facto ktoś jest wolny, ale nie może tego odosobnienia i takiego więzienia opuścić. Więc to mamy i podobieństwo, i różnice tych dwóch duchownych, ilustrujące też te dwa systemy i znacząco trudniejsza i cięższa sytuacja kościoła na Węgrzech.
17: No i mamy sytuację znowuż... trochę podobną, ale jak zawsze są też różnice, no bo 5 marca umiera Stalin, zaczyna się stopniowy proces takiej destalinizacji. Trwa to oczywiście jakiś czas i w Polsce no, szykują się, można by powiedzieć, zmiany. Na Węgrzech one akurat zaczynają się nieco wcześniej, bo już w 53 roku no ta postać węgierska, symbol okresu stalinowskiego, Rakosz, i musi ustąpić ze stanowiska premiera, i pojawia Imre Nagy. Oczywiście węgierski komunista, no, minister rolnictwa, tak, ale nawet też minister spraw wewnętrznych w pewnym momencie, no, ale człowiek o bardziej liberalnych poglądach. I coś się zaczyna dziać, ten proces, nazwijmy to, łagodzenia zostaje przerwany na Węgrzech. No i może to między innymi będzie powód, dla którego, kiedy ta liberalizacja powinna postępować, to za chwilę właśnie no jest coś w rodzaju takiej restytucji komunistycznej władzy w tym srogim, krwawym wydaniu. No właśnie, w Polsce się też zaczyna destalinizacja, też się pojawiają sytuacje, w której zaczynają być zwalniani z więzień akowcy, patrioci, no ale są też różnice i tutaj znowuż pana profesora poproszę o ich przedstawienie.
18: No właśnie, to mamy dużo podobieństw, bo jest ten sam blok komunistyczny, ale jak to w życiu, o wielu sytuacjach decydują niuanse czy pewne zdarzenia z historii, które mają miejsce. No w naszym przypadku najważniejsza różnica to jest ciągle postać pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej w Polsce, którym był Bolesław Bierut, który żyje i ma się dobrze jeszcze w roku 53 i śmierć Józefa Stalina, rozpoczynająca ten powolny proces odwilży, tak jak pan redaktor to scharakteryzował, no nie bardzo dotyka Polski, bo chociażby wróćmy do naszych zdań, które wypowiadaliśmy kilka minut temu. Stalin umiera 5 marca 1953 roku, a my mówiliśmy o internowaniu prymasa Polski we wrześniu, czyli tego samego roku, czyli to nijak się ma z procesem odwilży, prawda? Więc to są obszary, w których ta sytuacja politycznie jest ciągle trudna, bo ten przeciwnik, którego komuniści wzięli sobie na cel, no przepraszam za określenie, musi być anihilowany w pełnym tego słowa znaczeniu, albo fizycznie, jak dotyczyć to miało podziemia niepodległościowego, albo przynajmniej instytucjonalnie, organizacyjnie sprowadzony do takiego stopnia możliwości organizacyjnego działania, które byłyby w jakiś sposób akceptowalne dla komunistów, choć tak naprawdę funkcjonowanie Kościoła jako takiego nie było dla nich akceptowalnym. I przykładem tego był rok 50, zabór kościelnej organizacji charytatywnej Caritas, utworzenie urzędu do spraw wyznań jako tego, który miał centralizować wszystkie czynności administracyjno-prawne związane z funkcjonowaniem Kościoła. To jest ten proces tego, przepraszam za określenie, jeszcze raz to powiem, trzeciego z dużych, ważnych przeciwników politycznych komunistów, bo pierwszym, tak jak mówiliśmy, jednym z pierwszych było podziemie niepodległościowe zwalczane na przestrzeni lat, końca lat 40., po początku 50. Opozycja parlamentarna, czyli to największe ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe i Stanisław Mikołajczyk po sfałszowanym referendum i sfałszowanych wyborach musi uciekać resztki stłamszonego PSL-u, zostają wchłonięte i powstaje w 49 roku ZSL, który funkcjonuje do końca systemu komunistycznego, ale z drugiej strony komuniści chcą pewnych zmian, pewnej liberalizacji, ale tej, która dotyczyłaby na przykład ich, bo w 54 roku przeprowadzają reformę organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, czyli tej znienawidzonego Urzędu Bezpieczeństwa i zamiast Urzędów Bezpieczeństwa powołują w roku 1954 Urząd Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Powstaje też struktura MSW, w której wyodrębnione są też struktury milicyjne, ale przede wszystkim likwidowany jest Departament 10, ten, który odpowiadał za inwigilację członków partii komunistycznej, za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. To są te drobne zmiany, które gdzieś powoli zachodzą, ale następuje delikatna liberalizacja w takiej przestrzeni ogólnospołecznej, co się uwidacznia w pewnych działaniach, które mają miejsce na przykład w zakładach pracy. I tu możemy przywołać zakłady Cegielskiego, które od roku 1949 do 1956 noszą nazwę imienia Józefa Stalina. W roku 1949 Stalin obchodził 70. urodziny i tak patrząc na to z takiej perspektywy, kary, którą Poznań dostał, to i tak nam się, przepraszam za określenie, udało, bo zakłady Cegielskiego zostały zakładami Stalina i nic miłego w tym dla nas nie było, ale Katowice zostały Stalinogrodem. Więc myśmy chociaż zostali Poznaniem, prawda, w tym wymiarze obdarowania tym patronem. I tutaj robotnicy zaczynają protestować na skutek tych nieprawidłowości, które mają miejsce. A na Węgrzech mamy trochę podobną sytuację. Też zwalcza się przeciwników systemu komunistycznego. No, Rákosi w tym względzie jest bezwzględny, jest po prostu krwawym tyranem. Można, i to znowu nie lubię tego porównania, jeśli to zestawimy z Polską, a weźmiemy sytuację, że Węgry są mniej więcej dwu, trzykrotnie mniejsze liczebnie były wówczas niż Polska, to na terenie Węgier no, przeciwników politycznych bezwzględnie eliminowano, zamykając ich w obozach, które były w tym celu specjalnie tworzone, i ilość osób proporcjonalnie w stosunku do mieszkańców osadzonych i represjonowanych była mniej więcej kilkukrotnie większa niż w Polsce, więc tu mamy też to brutalne doświadczenie. Mamy oczywiście tych komunistów, prawda, którzy jawią się w perspektywie czasu jako ci, którzy mogą być tym elementem, który będzie tak takim przebiśniegiem, może nie taką zapowiedzią wolności, bo oni wcale tego na początku nie mieli ochoty robić. Imre Noć to rozwinął trochę, ale Gomułka, on po pierwsze zyskał na tym, że był najpierw odsunięty od władzy za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i że forsował tą polską drogę do socjalizmu, ale wiemy doskonale, że już po 2 latach, mniej więcej w 1958, to dokręcanie śruby dalej ma miejsce, a Imre Noć, on szedł krok dalej w tych swoich decyzjach, które zapadały, bo to i decyzja o wyjściu z Układu Warszawskiego, to zluzowanie z relacji z blokiem komunistycznym, całkiem coś innego. Dwóch komunistów, którzy utrwalali władzę na Węgrzech, doprowadzali ten system i go wdrażali. Każdy postrzegany przez swoich współobywateli pozytywnie w momencie danym historycznie, w którym przyszło mu się zmierzyć z tym, co stanęło na jego drodze i decyzjami, które musiał podejmować. Imre Noć z takim bagażem, który dzisiaj sprawia, że jest postacią pozytywnie przywoływaną, i Władysław Gomułka ze swoim bagażem doświadczeń opisywanych i charakteryzowanych jako ktoś, kto dochodzi do władzy, a potem ten, który w grudniu 70 roku szczela do robotników. Przepraszam, słowo szczela jest skrótem myślowym, ale jest tym odpowiedzialnym za masakrę na Wybrzeżu, i wszystko powoli nas zaczyna doprowadzać do roku 56 i tego, co dzieje się w obu krajach, najpierw w Polsce, w Poznaniu, a później na Węgrzech, w Budapeszcie.
17: No i to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że gościem audycji jest pan profesor Rafał Reczek, Zakład Najnowszej Historii Politycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i właśnie też Instytut Pamięci Narodowej Poznań. Tak, no tu mamy tę sytuację znowuż właśnie pewnych podobieństw, pewnych różnic, bo no można jeszcze tylko dodać, że Noć ma też krótki epizod takiego bohatera odsuniętego od władzy przez komunistów, no bo jak wspomniałem, tam trochę wcześniej dochodzi do takiej zmiany na szczytach. Ten Rákosi zostaje na stanowisku sekretarza partii, ale właśnie oddaje stery rządu Imre Noďowi i ten rozpoczyna tam właśnie taką politykę odwilży. No, ale Rákosi postanawia jednak to zatrzymać i już 14 kwietnia 1955 roku Imre Noć został pozbawiony wszelkich funkcji partyjnych, został wyrzucony z partii, przestał być premierem, no ewidentnie był w odstawce, a Ondrasz Hegedűs zostaje nowym premierem, który właściwie z marionetką w rękach Rákosiego, i znowuż jest to właśnie dokręcanie śruby na Węgrzech, a w Polsce, jak już pan profesor powiedział, mamy poznański czerwiec, który no chyba właśnie staje się pewnego rodzaju też takim sygnałem, impulsem dla społeczeństwa węgierskiego, że może można no po prostu w sposób drastyczny tej władzy komunistycznej się sprzeciwić. No to dwa słowa o wpływie poznańskiego czerwca na dalszy los wydarzeń na Węgrzech. No i znowuż różnice takie, że u nas co prawda stacjonujące w Polsce jednostki sowieckie wyjeżdżają ze swoich baz, no ale jednak są zatrzymane i nie ma w Warszawie powstania jak w Budapeszcie, no a tam będzie to wyglądało inaczej.
18: Opowiadając o poznańskim czerwcu, zawsze musimy pamiętać o kontekście tym historycznym i czasach, w którym przyszło poznaniakom mierzyć się z trudnościami systemowymi, gospodarczymi, doświadczeniem powojennym, bo mówimy o okresie 11 lat od zakończenia II wojny światowej, ale miasto Poznań wówczas liczące około 320 do 390 tysięcy mieszkańców, to też wzrost związany z industrializacją, sprawia, że te emocje zaczynają w całym społeczeństwie narastać. Inaczej to brzmi, kiedy mówią o tym historycy, ale całkiem inaczej brzmi to, kiedy mówią o tym ci, którzy wówczas żyli. Jak mamy wspomnienia uczestników Poznańskiego Czerwca czy pracowników zakładów z ISPO, to oni mówią. Janusz Biegański, jeden z oskarżonych w procesach Poznańskiego Czerwca, uczestnik robotniczych protestów, on mówił, że ich popychał impuls związany z trudną sytuacją. To różnicą, już na wstępie powiem, dwóch wydarzeń, które miały miejsce, jest podstawa ich rozpoczęcia. W przypadku Polski mamy ten wymiar ekonomiczny i ten przywołany już wspomniany pan Janusz Biegański mówił, on wychowywał się w rodzinie wielodzietnej, było 11 dzieci i brakowało pieniędzy na podstawowy produkt dnia codziennego, czyli na chleb. Tu nie mówimy o tym, że brakuje na to, czym ten chleb obłożyć i czemu tego jest tak niewiele. Nie, tu brakowało podstawowego produktu, jakim był chleb. I te transparenty, które w Poznaniu widzimy, te ikoniczne, mamy je w wyobrażeniu zdjęć, które są w przestrzeni publicznej, żądamy chleba, chcemy chleba dla naszych dzieci. One są realnym odwzorowaniem trudnej sytuacji. Inny z robotników Poznańskiego Czerwca mówił, że za wypłatę, którą otrzymywał, można było przeżyć skromnie około 3 tygodni, a jak mówi sam, a mnie się miał urodzić drugi syn. Ale jak pamiętamy, szanowni państwo, miesiąc ma 4 tygodnie. Więc jeszcze zostaje nam tydzień, w którym musimy jakoś funkcjonować. Pamiętajmy też o tym, to jest coś, o czym zapominamy. Rok 1956 to jest inny model rodziny niż ten, który my pamiętamy dzisiaj. Były inne stosunki i relacje społeczne. My musimy też o tym pamiętać, opowiadając o wielu rzeczach, że nie opowiadamy z perspektywy dnia dzisiejszego, tylko staramy się nakreślić obraz tamtej sytuacji. Tamta sytuacja była taka, że w bardzo wielu domach, w większości domów polskich, głowa rodziny, mężczyzna pracował, by utrzymać żonę, dzieci. Żona, która prowadziła dom, miała bardzo ciężką pracę z tym związaną, miała odpowiedzialną pracę związaną z wychowaniem dzieci. Nie miała aktywności zawodowej, a na pewno nie była to tak duża proporcja kobiet, jak mamy współcześnie. I sytuacja, w której robotnicy Cegielskiego w dwudziestoleciu międzywojennym byli tą arystokracją zawodową w Poznaniu i pracujący mężczyzna utrzymywał wielodzietną rodzinę, bo te rodziny były wielodzietne i wystarczało tych pieniędzy, to w sytuacji, w której teraz ich nie starcza, nakładają się na to te sytuacje ustrojowe, nakłada się na to sytuacja, w której Wielkopolska jako region jest postrzegana przez władze komunistyczne jako region bogaty, z pruskim dziedzictwem, dobrze funkcjonującym przemysłem, choć pamiętajmy, że też rabowanym przez cofającą się Armię Czerwoną w roku 1945-1946, to nakłady finansowe z centrali na Wielkopolskę są niższe niż na inne regiony. Kiedy dołożymy do tego sytuację gospodarki centralnie planowanej i drugiego planu komunistycznego z lat 1950-55, tego planu 6-letniego, to się okazuje, że zaczynają się nawarstwiać problemy, które sprawiają, że nie mamy możliwości normalnego funkcjonowania, ponieważ centralne planowanie sprawia, że nie mamy w zakładach gospodarki wolnorynkowej, pewne procesy nie zachodzą w sposób naturalny, nie mamy ciągłości źródeł dostaw prefabrykatów, nie patrzy się na robotnika z perspektywy jego szacunku, więc i jakość pracy, ochrona pracownicza jest na złym poziomie. Mamy ciągle ten stalinowski model wyścigu pracy, czyli mówiąc wprost, tej konkurencji, zawyżane są normy pracy, ale z drugiej strony zabiera się coraz większy podatek pracownikom, źle nalicza im się podatek od wynagrodzeń. To wszystko sprawia, że ich realne płace znacząco spadają i ci robotnicy Cegielskiego od mniej więcej 1953-1954 roku zaczynają podnosić głowę i upominać się o swoje potrzeby, zaczynają się zwracać do dyrekcji zakładów, zaczynają się zwracać do Centralnej Rady Związków Zawodowych, do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i kiedy mówi się tak, macie rację, ale nic się z tym nie robi, dochodzi do tego momentu przesilenia i podjęcia decyzji o wyjeździe do Warszawy i rozmowy z ministrem Romanem Fidelskim i 25 na 26 ta delegacja wyjeżdża do Warszawy i te rozmowy 26 mają miejsce w Warszawie i ci robotnicy słyszą, że tak, mają rację, że wyjdą naprzeciw i oni wychodzą z tych spotkań, wracają do zakładu z przekonaniem, że wszystko załatwili, jak mówi Stanisław Matyja we wspomnieniach, kiedy wchodzą na ten jeden z największych wydziałów W3 i mówią, że wszystko załatwione, padają okrzyki Wiktoria, że nareszcie. I potem jest to spotkanie ministra Romana Fidelskiego z tymi robotnikami w zakładzie i okazuje się, że on wycofuje się z tego, co mówił. To z jednej strony ci robotnicy mówią, że jakby im ktoś... nie chcę używać tego określenia, zrobił coś niemiłego, napluł w twarz, okłamał ich. Oni się czuli też niekomfortowo, bo tak jakby zawiedli swoich współtowarzyszy, niedoli z zakładu pracy. No i wszyscy ci robotnicy mówią, koniec z tym, no to już tak nie może być. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i protestować. Pamiętajmy o tym, że rozmowy między zakładami pracy, że do takiego protestu dojść może, były prowadzone, więc ci robotnicy byli przygotowani, że taka sytuacja może mieć miejsce. Co ciekawe, i to warto odnotować, władze komunistyczne uważały, że nie ma powodów do niepokoju. W związku z tym same w Poznaniu żadnych środków takich zaradczych nie wprowadziły. Kiedy ci robotnicy wychodzą 28 rano na ulicę, nomen omen wówczas noszącą nazwę Feliksa Dzierżyńskiego, czyli twórcy sowieckiej czeka, czyli tego organu bezpieczeństwa, tego zbrojnego ramienia partii komunistycznej, które potem było implementowane do każdego z państw, wychodzą i kierują się do centrum miasta, które ulokowane jest... A tam nie tylko geograficznie, ale są też te najważniejsze urzędy. I to jest początek tego, co nazywamy poznańskim czerwcem, a które potem będzie miało to swoje krwawe oblicze.
19: No oczywiście sam wydarzenia poznańskiego czerwca, no właśnie można znaleźć w podcastach, bo oczywiście w paśmie tym... były te sprawy bardzo dokładnie omówione. Natomiast właśnie, no bo tu mamy jakieś 10 minut jeszcze, sytuacja na Węgrzech wygląda nieco inaczej. Tam w większym stopniu, jak rozumiem, przynajmniej to co jest tym impulsem do wybuchu, są kwestie no, wolnościowe, prawda?
18: Tak, to są kwestie wolnościowe własne, które mają miejsce w Budapeszcie i one wiążą się z doświadczeniem lat minionych i tego dramatu związanego z rządami Rákosiego, potem tego, co dały te krótki okres sprawowania władzy przez Imre Nagya, ale też tego, co się dzieje w Polsce, bo mimo tego, że dochodzi do krwawego rozlewu i krwawego tłumienia tego procesu pokojowego w Poznaniu, to jednak konsekwencja tego w październiku i dojście do władzy Władysława Gomułki i ten odczuwalny powiew, to było też coś, co dla Węgrów miało znaczenie. I 22 października w Budapeszcie mamy ten początek tego, co się rodzi już w poprzednich tygodniach, czyli coraz większej liczby wystąpień, w których Węgrzy domagają się wolności obywatelskiej, demokracji parlamentarnej, narodowej niepodległości. Tam nie padają te hasła ekonomiczne, choć sytuacja podobna była jak w Polsce, bo to też zdajemy sobie z tego sprawę. Zresztą wynikało to też z tego, o czym już tutaj rozmawialiśmy. Zaczynają rozpowszechniać i kolportować ulotki w zakładach pracy, na innych uniwersytetach. Mamy też te ikoniczne zdjęcia z manifestacji przy pomniku bohatera dwóch narodów, prawda? Bo generał Józef Bem i bohater Polak i Polaków i Węgrów. I oni tam się spotykają na tych ikonicznych zdjęciach. Mamy przecież zdjęcia i wyobrażenie polskich flag, które tam są, prawda, że chcemy tak jak Polacy. I rozpoczyna się sytuacja, w której 23 października Węgrzy wychodzą na ulicę, właśnie zaczynają się te protesty, tej demonstracji solidarności z Polską, bo to jest właśnie ważne, ten protest przy pomniku Bema, to jest ten polski element, ta polska solidarność, ale one już bardzo szybko zaczynają przechodzić w coraz śmielsze żądania wolnościowe. I do Budapesztu już dnia następnego, bo 24 wkraczają pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Komuniści nie chcą powtórzenia sytuacji z Poznania, nie chcą eskalacji tego, co widzą, co może mieć miejsce. I tutaj w tak telegraficznym skrócie mamy bardzo szybko zmieniające się sytuacje, bo 25 października Erno Gero jest usunięty z funkcji pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, a szefem partii zostaje na krótko Janusz Kadar. I Janusz mamy też Kadar. Te strzały, tak, i mamy strzały pod parlamentem. Kilkadziesiąt, szacuje się, że około 100 osób zabitych. Noć wówczas wycofuje tą zgodę na interwencję sowiecką. Rozpoczynają się te walki. Noć formuje nowy rząd, ogłasza rozwiązanie tej znienawidzonej formacji AWOSZ-y. Węgierska armia wstrzymuje działania przeciwko powstańcom. Wielu z nich przechodzi na stronę powstańczą. Uznani zostają za to, co się dzieje, zostaje uznane za rewolucję. I noć ogłasza z końcem października koniec systemu jednopartyjnego. Tam mamy te przepiękne zdjęcia, takie symboliczne, na których widzimy pomnik Stalina, który jest zniszczony. Jest ta deklaracja wystąpienia. Tak jest. 1 listopada 1956 Emery Noć ogłasza tą deklarację o wystąpieniu Węgier z Układu Warszawskiego i neutralności, a 3 listopada w godzinach wieczornych mamy już tę sytuację, która się wiąże z aresztowaniem delegacji węgierskiej, w skład której wchodził minister obrony Pál Máléter. I to doprowadza do tego momentu, który jest związany z ostatecznym procesem pacyfikacji rewolucji węgierskiej, czyli rozpoczęciem operacji Wicher, jak nadano jej kryptonim w Moskwie. 4 listopada Armia Czerwona przeprowadza potężny atak na budynek.

0: władzę przyjmuje rząd Janosza Kadara, który jest wprost uległy Sowietom, aresztowany Imre Noć zostaje w perspektywie osądzony i w roku 1958 stracony. Jeśli zestawimy te dwa wydarzenia i spróbujemy je porównać, to znaczy Poznań i Budapeszt, żebyśmy tak sobie to zobrazowali, to mamy dwa wydarzenia. Poznań, gdzie ten oś wydarzeń pokazuje taką kumulację w dniu 28 czerwca na Węgrzech, mamy wydarzenie trwające znacząco dłużej, bo od 23 10 listopada. W Poznaniu trudna do oszacowania jest liczba zabitych, ale jest ich na pewno powyżej 50. Tutaj mówimy o takiej granicznej liczbie około 3000. Coś, co nie miało miejsca w Poznaniu i w Polsce, to olbrzymia emigracja, tak naprawdę uchodźstwo z Węgier, bo około 200 tysięcy ludzi opuszcza Węgry po rewolucji węgierskiej i albo do nich już nie wraca, albo wracają dopiero po roku 1989. I jeszcze jedna ważna różnica. Polacy, mimo tego doświadczenia brutalnego poznańskiego czerwca i tego cierpienia i tej świadomości, co się z tym wiąże, mają swoje dalsze momenty niegodzenia się z systemem, bo mamy rok 1968 i marzec i to połączenie tego wymiaru ideologicznego, studenckiego, antysemickiego, ale mamy już w czystej postaci grudzień roku 70, czerwiec 76, potem stan wojenny jako próba tłumienia, zresztą skuteczna, jak wiemy, Solidarności jako instytucji, ale nie zabiła ducha w narodzie i ducha Solidarności. O tyle na Węgrzech takich protestów w takiej skali już nie mamy. Mamy ten gulaszowy komunizm jest. W Polsce komuniści tworzą te struktury, które my znamy, czyli ZOMO. Zapisały się krwawo w grudniu 76 roku, czy też w czerwcu roku 76 i w stanie wojennym. I też ta kurtyna milczenia, która zapada nad tym wszystkim, co się dzieje w Poznaniu. Rok później Gomułka w lipcu w zakładach Cegielskiego mówi, że pamiętajmy o tym, żeby w rodzinie dochodzi do sporów, ale nie rozpamiętujmy ich, zapuśćmy nad tym tą kurtynę milczenia. I ona do roku, tak naprawdę do 80, kiedy ten karnawał Solidarności się dochodzi do decyzji i zgody na budowę pomnika upamiętniającego ofiary poznańskiego czerwca, co ma miejsce 28 czerwca tak. 1981, a na Węgrzech te procesy dopiero zaczynają się po roku 89. No i mamy też taką symbolikę, to jest też kolejne podobieństwo, symbolikę postaci, bo w Poznaniu mamy Romka Szczałkowskiego, czyli 13-letniego chłopaka, który ginie w do końca niewyjaśnionych sytuacjach, jest wspominany jako dziecko, które niosło biało-czerwony sztandar i ta śmierć staje się taką legendą miejską, takim przesłaniem pokazującym, że dzieci oddają wolność na ołtarzu ojczyzny i to jest taki największy akt oskarżenia przeciwko systemowi komunistycznemu. A na Węgrzech mamy Petera Mansfelda, młodego 16-letniego chłopaka, którego komuniści skazują na karę śmierci i celowo przetrzymują w więzieniu do momentu, w którym osiągnie pełnoletność, bo dopiero jako pełnoletniego mogą go skazać, mogą wykonać karę śmierci, a kara śmierci wykonywana jest tak nieudolnie, że przez kilkanaście minut umiera taki symbol węgierskiej rewolucji, czyli dzieci oddające życie za wolność, które to życie odbiera im partia, która w swoich założeniach ideologicznych mówiła, że jest partią robotników i chłopów i w imieniu robotników i chłopów tą władzę sprawuje. A najlepszym podsumowaniem są słowa Józefa Cyrankiewicza, niestety dramatyczne, ale pokazujące istotę systemu komunistycznego. Józef Cyrankiewicz mówił, że każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy komunistycznej, niech będzie pewien, że mu władza komunistyczna tę rękę odrąbie. I tak się też działo przez cały PRL i w Polsce, i w innych państwach demokracji ludowej. Choć zwyciężyła demokracja i dążenia tych wszystkich narodów do wolności i samostanowienia.
1: No tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Węgry między 56 a 89 roku no właśnie nie ma

0: mają takich innych dat jak u nas, ale to jeżeli właśnie uwzględnimy wielkość narodu, a skalę śmierci i represji,
1: tak,
0: można to w pełni zrozumieć, że po prostu no, była to taka trauma, że naturalny strach, lęk o najbliższych mógł to też stłumić. Panie profesorze, pięknie dziękuję, bo nasz czas się skończył, za tą paralelną historię dwóch państw i narodów w tak trudnym i dramatycznym okresie w ich dziejach. Przypomnę, był z nami pan profesor Rafał Reczek, Zakład Najnowszej Historii Politycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, IPN Poznań. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: Do widzenia, podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Kłaniamy się nisko.
3: Joanna Dunikowska-Paś
2: i Kamil Wróblewski. Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 będziemy z Państwem w audycji Zagubiona Autostrada w Radiu TOK FM. Będziemy rozmawiać o strachu, będziemy rozmawiać o fake newsach, będziemy rozmawiać o obawach i będziemy też się zastanawiać nad tym, czy żyjemy w Matrixie. Będziemy z Państwem. Tematów będzie oczywiście też dużo więcej dzisiaj. Jesteśmy z Państwem tuż po informacjach TOK FM o 23. Za kilka minut się słyszymy. Zapraszamy.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
5: TOK 1.
6: Personelu to brakuje w polskich szpitalach. Jest za mało pielęgniarek.
7: A dyrektorów nie.
6: Starzeją. Menadżerów, dyrektorów nie. No to mogę na koniec taką anegdotę. Kiedyś negocjowałem jako związkowiec z panią dyrektor i pani dyrektor powiedziała tak: gdyby nie ci lekarze, to ten szpital naprawdę dobrze by działał. I ja na to jej powiedziałem, ja wiem, lekarze tak. I pacjenci. Jeszcze jakby pacjentów nie było, więc ja menadżerowie czasami przesadzają w tych swoich...
7: To tak jak dzieci przeszkadzają w szkołach i tak dalej.
6: Tak, jest czasami takie
7: tak podejście.
6: Natomiast zmierzam do tego, że tych lekarzy również jest za mało i pielęgniarek jest za mało i stąd nie spodziewajmy się jakichś oszczędności na płacach.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do Was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kto pomaga Kremlowi, uczestniczy w zbrodni, ocenił po kolejnych zmasowanych atakach Rosji prezydent Ukrainy. Rozszerza się lista kandydatów chętnych do objęcia fotela prezydenta Krakowa. Będą zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3. W informacjach sprawdzimy, co przyniosą przyjęte przez rząd przepisy. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ci, którzy wspierają Kreml komponentami do dronów i rakiet, współuczestniczą w zabójstwach, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak wyjaśnił Zełenski, żaden z pocisków, których użyto w atakach, nie mógł być wyprodukowany bez komponentów z innych krajów. Jak ocenił, oznacza to, że w każdym ataku istnieje, być może nieświadomy, współudział tych, którzy pracują na rzecz Rosji poprzez zapewnianie jej środków finansowych czy pomocy w obchodzeniu sankcji. Zełenski przyznał też, że obecny poziom dostaw amunicji dla obrony powietrznej nie pozwala na niszczenie znacznej części rosyjskich rakiet i ponownie zaapelował do partnerów o zwiększenie wysiłków w tej dziedzinie. Rosyjskie ataki na Ukrainę minionej nocy zabiły 22 i raniły 130 osób. Donald Tusk po referendum, w którym stanowisko prezydenta Krakowa stracił Aleksander Miszalski, rozwiązał partyjne struktury w Małopolsce. Nie mam wątpliwości, że to była oczekiwana decyzja, mówił Karolinie Lewickiej w wywiadzie politycznym krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
3: I decyzja dobra, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, w Krakowie.
2: Tak się składa, że Koalicją Obywatelską w Małopolsce kierował właśnie odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Do czasu wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce funkcję komisarza partii będzie pełniła wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Wieczorem poznaliśmy natomiast kolejnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Prawo i Sprawiedliwość wystawi w nich wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Michała Drewnickiego. Decyzję partii przekazał jej rzecznik Rafał Bochenek i zaapelował jednocześnie do innych środowisk patriotycznych o poparcie tej kandydatury. Wcześniej liderzy Konfederacji poinformowali, że ich kandydatem został przedsiębiorca, sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Poza PiS i Konfederacją swojego kandydata przedstawiła partia Razem, która wystawi w wyborach współprzewodniczącą Aleksandrę Owce. Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. Jedna osoba będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci, a o szczegółach nowych przepisów Szymon Kępka.
4: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie, na wzór funkcjonariuszy publicznych, rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
4: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
6: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
4: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych. Szymon Kępka, TOK FM.
2: W Warszawie powołano zespół do spraw dzikich zwierząt. W jego skład weszli zarówno naukowcy, jak i praktycy, którzy mają się zająć m.in. prowadzeniem analiz dotyczących przyczyn oraz skutków zasiedlania terenów miejskich przez dzikie zwierzęta. Eksperci mają też opracować rozwiązania ograniczające konflikty wynikające ze współistnienia ludzi i dzikich zwierząt oraz przygotować rekomendacje dotyczące harmonijnego korzystania ze wspólnej przestrzeni. Według ostatnich badań populacja dzików w Warszawie liczy ponad 3000 osobników, a od początku roku do marca odstrzelono 75 zwierząt. Dochodziło też do sytuacji, gdzie lochy z warklakami były uśmiercane na oczach mieszkańców, w tym dzieci. Tak było m.in. na Bemowie czy w Wielkanoc na Mokotowie. Powołania zespołu ekspertów zajmujących się tematem dzikich zwierząt domagały się organizacje prozwierzęce. Posłowie słowackiego parlamentu przyjęli nowelizację ustawy o ruchu drogowym, która m.in. zaostrzyła kary za przekroczenie prędkości. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, a poza terenem zabudowanym o ponad 60 km na godzinę będzie groził mandat w wysokości 300 euro. Lepiej chronieni mają być też piesi, ale podczas wchodzenia na jezdnię nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. Jeśli prezydent Peter Pellegrini podpisze nowelizację, zacznie ona obowiązywać od września. 12 euro za wstęp do katedry w niemieckiej Kolonii od 1 lipca będą musieli zapłacić turyści, poinformowała agencja DPA, powołując się na kapitułę katedralną. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania gotyckiej świątyni. Wstęp do katedry pozostanie bezpłatny dla uczestników nabożeństw i tych, którzy będą chcieli się pomodlić, dla których przewidziano osobne wejście od strony północnej. Nie będziemy przeprowadzać żadnej kontroli intencji, lecz poprzestaniemy na zaufaniu do ludzi, powiedział proboszcz katedry cytowany przez agencję DPA. Katedra w Kolonii będzie bezpłatna dla wszystkich w niektóre święta. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 17 na południowym zachodzie. Później od 20 do 25 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej do 27 stopni na południu. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. I przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
8: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Słyszymy się w każdy wtorek o godzinie 23, a o dowolnej porze w internecie, w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytała Państwu Joanna Dunikowska-Paś. Witaj.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dzięki za zaproszenie.
8: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radia TOK FM. Joanna Dunikowska-Paś, dziennikarka programu informacyjnego TVP 19.30 i też infoporanka w TVP Info. No, w newsach już od wielu, wielu lat. My się akurat spotykamy w piątek 29 maja. Chwilę po 12 w południe się spotykamy. Dla ciebie to jest jaki moment dnia?
7: To jest bardzo dobre pytanie, wiesz, i wszystko zależy od tego, jak on wygląda w moim grafiku, bo te moje dni się bardzo, bardzo różnie układają. Na przykład wczoraj południe to było moje drugie spanie po porannym dyżurze, ponieważ wstałam o godzinie 3, miałam akurat poranny dyżur, więc tak naprawdę gdzieś mniej więcej po 13 zaczęłam dzień 2.0. Miałam drugi czwartek po prostu, bo czasem tak się czuję. Dzisiaj akurat mam bardzo taki dzień dla siebie, dzień na naszą rozmowę, więc mogę powiedzieć, że to jest najbardziej 12 o 12, jak tylko może być dzisiaj. Po odwiezieniu dzieciaków do szkoły, po załatwianiu kilku spraw, sprawdzeniu newsów oczywiście. A czasem, kiedy jestem najczęściej w redakcji 19.30, no to jest taki program, w którym spędzam najwięcej czasu, to jest taki czas po kolegium, kiedy ten dzień się rozkręca, przegaduję z reporterami, trochę sobie układam w głowie to, jak on wieczorem może newsowo wyglądać.
8: Jak myślisz, jak długo można tak pociągnąć bycie cały czas podłączonym do tej kroplówki z newsami?
7: Bardzo dobre pytanie, wiesz, coraz częściej je sobie zadaję, bo z jednej strony bardzo to lubię w takim znaczeniu, że ciekawi mnie to, co się dzieje. To często jest tak, że ja sięgam po telefon, otwieram gazetę, bo otwieram właśnie jeszcze te wciąż pachnące. Tak. Dlatego, że mnie to bardzo ciekawi, że ciekawi mnie to, co dalej się będzie działo. Natomiast czasem jak odkładam na chwilę ten telefon, a robię tak też coraz częściej dla takiego zdrowia, wiesz, higieny, to potem, kiedy go biorę na przykład za 2 godziny, to mam wrażenie, jakby ten świat się wywrócił do góry nogami, bo nie zobaczyłam kilku postów, kilku wpisów i próbuję sobie te klocki poskładać na nowo.
8: A wcale się w sumie ten świat nie wywrócił.
7: Nie, nie wywrócił i chyba takim moim najcenniejszym doświadczeniem i taką szansą na przekonanie się o tym, że on się nie przewraca do góry nogami, były moje 2 przerwy, kiedy po prostu byłam ze swoimi synami w domu. I kiedy okazało się, oczywiście nie byłam zupełnie odcięta od tego, co się dzieje, ale no w dużej mierze tak, i okazało się, że nie dość, że nie skończył się świat, to całkiem fajnie było na niego spojrzeć z pewnego dystansu, bo będąc często na co dzień w redakcji, masz takie poczucie, że no pewnie wszyscy dookoła mówią o tym, że kiedy wyjdziesz na ulicę, to wszyscy żyją tym tematem, tym wpisem, wiesz, tą dyskusją gorącą, a potem się nagle okazuje, że nie, że oni często o niej nie wiedzą, I całkiem nieźle im się żyje. To było super cenne spostrzeżenie dla mnie.
8: I co, jest tak, że może lepiej czasami mniej wiedzieć?
7: Pewnie tak, tylko widzisz...
8: Pytam dziennikarkę z TVP Info.
7: Tylko widzisz, wracam...
8: W radiu informacyjnym.
7: Którego słucham często, żeby było jasne. I tak jak wspomniałam, nie mówię teraz tak tylko, żeby nam, wiesz, było miło, że się spotkaliśmy, tylko słucham, bo są tam fajne rozmowy i fajnie sobie tą wiedzę porządkuję. Tylko widzisz, wracamy tu do tego punktu wyjścia, tej ciekawości świata, że fajnie jest ten telefon odłożyć, ja też to doceniam, ale tak mnie, kurczę, wszystko ciekawi, wiesz, co, jak się rozwinęły sprawy.
8: A może to FOMO po prostu?
7: Może trochę, chociaż ja śledzę jakoś wybiórczo pewne historie po prostu, że tak mam, wiesz, jakieś takie wydanie specjalne, coś się dzieje, duże rzeczy ze świata zwłaszcza mnie kojarzy, ciekawi coraz częściej. I po prostu wychodzę czasem z pracy z takim poczuciem, no już pewnie ostatnie co zrobię, to teraz zajrzę, co się dzieje dalej, a jednak, wiesz, gdzieś ciekawi mnie ciąg dalszy tej historii. Dużo rzeczy mnie niepokoi. Trochę bardziej na serio traktuję newsy teraz i nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że kiedykolwiek bagatelizowałam to, co się dzieje, ale wiesz, trochę jest takich tematów i takich niewiadomych w naszym otoczeniu, które gdzieś tam mnie niepokoją. Ja tak chyba mam, pewnie odkąd mam własne dzieci i bardziej myślę, wiesz, tak meta, nie? Gdzieś bardziej na przyszłość i często gdzieś tam sobie czytam, sprawdzam, zaglądam.
8: Podczas jednej z moich rozmów, akurat rozmawiałem z wokalistką zespołu Bokka, I wokalistka, no bo to jest taki zespół zanonimizowany, ukrywający się za maskami, więc nie wiadomo, kto tam jest. Znaczy ja wiem, ale nie wiadomo, kto tam jest tak oficjalnie. Więc wokalistka zespołu Bokka powiedziała, że dzisiaj to strach mieć dzieci.
7: Słyszę tak czasem. Kiedyś usłyszałam takie bardzo cenne zdanie od starszego kolegi z pracy. Ja już wtedy spodziewałam się pierwszego dziecka i on do mnie powiedział, że to zaczyna się taki moment w życiu, kiedy będziesz się naprawdę o kogoś bała. Ja jeszcze wtedy nie widziałam tego swojego syna, więc pomyślałam sobie, no tak, no jakby jak zwykle starszy kolega trochę, wiesz, jak mama, jak babcia, nie, te dobre rady, oni mi teraz opowiedzą, jak trzeba żyć. I po latach wielokrotnie wracam do tego zdania i to jest absolutna prawda. Ona mnie w żaden sposób nie zniechęca do tego, żeby mieć dzieciaki, bo jednocześnie mam takie poczucie, że jeśli coś mi daje, wiesz, taką prawdziwą frajdę, satysfakcję, taki cel w życiu, to są oni i to jest większe od tego strachu. Ale to poczucie i to zdanie, to teraz będziesz się bać naprawdę, jest absolutnie prawdziwe.
8: Czego się najbardziej boisz? Albo po prostu czego się boisz? Bo może ciężko wybrać, czego akurat się najbardziej boisz.
7: W kontekście dzieci? O nich pytasz, czy w ogóle?
8: O dzieci w ogóle.
7: Ja wbrew pozorom, ja nie jestem jakaś taka bardzo, bardzo strachliwa, ale myśląc sobie... jak powiem o przyszłość, to zabrzmi banalnie, ale wiesz, w takim kontekście takiego naszego bezpieczeństwa, tego, w którą stronę zmierzamy, kiedy myślę o swoich dzieciach, o swoich synach. Mam takie poczucie teraz często, kiedy mówię o tym, co się dzieje na świecie, mówię często odbiorcom naszym, a jednocześnie jestem, uwielbiam czytać o historii, bardzo porusza mnie nasza historia, historia Warszawy, historia Polski, szerzej, ale tego miasta bardzo mocno, to mam takie wrażenie, jakbym obserwowała coraz częściej to, o czym kiedyś już czytałam. Jakiejś takiej ogromnej niepewności, wiesz, o takim gdzieś unoszącym się lęku, trochę takim niewyciąganiu wniosków z tego, jakie kiedyś popełniliśmy błędy. I coraz częściej wracając do takich opowieści, choćby z II wojny światowej, mam takie poczucie, gdzieś już te lampki nam się świeciły kiedyś, gdzieś już o tym słyszałam. I te historie mi się też tak łączą w tym, jak przychodzę do pracy, to o czym słyszę, potem jak patrzę na te nasze dzieciaki, na jakąś taką naszą niepewność, to o czym gdzieś słyszę czasem, nie zawsze na antenie, czasem wiesz, w jakichś takich kuluarowych rozmowach z naszymi gośćmi, to jest może taki strach. Nie powiedziałabym, że jakiś taki, który by mnie paraliżował, ale zajmuje mi głowę. Tak.
8: Ja też polecam Państwu takie wystąpienie Mariana Turskiego o 11 przykazaniu, nie bądź obojętny, nigdy nie bądź obojętny, który w sumie stał się wiralem, tak mi się wydaje. Mnóstwo bardzo mądrych słów. To jest przemówienie bodajże z 2020 roku w Muzeum POLIN.
7: 75-lecie, tak, tak. Wyzwolenia.
8: I myślę, że to plus właśnie jednak świadomość i znajomość historii jest dzisiaj niezwykle potrzebna.
7: Wspomniałeś Mariana Turskiego i dzięki ci za to wspomnienie, bo ja jeszcze później miałam okazję zobaczyć go dosłownie na chwilę przed tym, jak odszedł w Auschwitz na 80-lecie wyzwolenia obozu. I kiedy tak sobie mówię o tych lękach, a gdzieś tam też te tematy historyczne, też bohaterowie historyczni, których miałam okazję spotykać, zawsze jakoś tak bardzo mocno mnie poruszają. Potem jak ktoś mnie pyta, co z tej twojej pracy zostaje ci, wiesz, w głowie, w myślach, to są takie historie. I pamiętam, że pojechałam na 80-lecie wyzwolenia obozu. Oczywiście coraz mniej, ale wciąż ci świadkowie historii tam byli. To zawsze gdzieś przygotowanie do tych programów, to są, wiesz, kolejne rozmowy, kolejne wywiady. I wyjechałam stamtąd z takim, jakimś takim strasznym poczuciem nieodrobionej lekcji. Nie mówię w takim jednostkowym wymiarze, tylko szerzej. Bo ci, którzy tam przyjechali wcześniej, wiesz, w tych swoich wystąpieniach, oni dużo mówili o takiej nadziei, o tym, że myśmy przeżyli piekło tutaj na ziemi, bo widocznie to miało taki sens, że musimy was ostrzec. A wtedy na tą 80. rocznicę oni wyjeżdżali z takim bardzo przejmującym poczuciem, że to nic nie dało. Że my znowu stajemy na skraju jakiejś przepaści. Marian Turski też tam był, to jego wystąpienie też było w takim duchu. I pamiętam, że potrzebowałam takiego dobrego tygodnia na wyleczenie się z tego wszystkiego, co w tym otoczeniu, takim bardzo przejmującym, chłodnym. I zobaczyłam i usłyszałam.
8: No ale tak trochę uciekliśmy od tego pytania. Jednak o te strachy i lęki. To boisz się dzisiaj na przykład tego, że nie wiem, może rzeczywiście będzie ta wojna? Media, mam wrażenie, niektóre media to już tak grzeją ten temat, że by chciały wręcz, żeby ta wojna nastała.
7: Wiesz, na pewno są takie momenty, kiedy my pewnie jako dziennikarki, dziennikarze sobie częściej to pytanie zadajemy. Ja wiesz, pamiętam na przykład wrzesień ubiegłego roku i akurat miałam poranny dyżur wtedy, kiedy te drony leciały w stronę Polski. Pamiętam, kiedy zostałam obudzona telefonem w środku nocy z taką informacją, że no, niewiele wiemy, co się dzieje. Znaczy wiemy, że coś się dzieje na wschodniej granicy, że coś w naszą stronę leci, ale nikt nic nie potwierdza. Jakby ubieraj się, jedź do pracy, bądź gotowa. Nie możemy z tym na razie wejść na antenę, no bo to są na tyle ważne, ale jednocześnie delikatne tematy, że musimy mieć
8: pewność.
7: Cokolwiek.
8: Trzeba sprawdzić
7: tak,
8: też,
7: musimy
8: tak
7: mieć sprawdzoną informację, to musi być oczywiście wiarygodne źródło, to jakby instytucje państwa, tak? Najważniejsze osoby. I my tak po dziennikarsku działamy z tą adrenaliną, to znaczy ja dostaję ten komunikat, wykonuję zadanie, ale tak naprawdę dopiero później, kiedy wróciłam z tego dyżuru, usiadłam i pomyślałam sobie tak, no ale przecież ja jadąc do tej pracy, to nie wiedziałam kompletnie nic. No to też gdzieś było całkiem nie tak daleko nas, tak? I jakby do wszystkich ludzi był wysłany komunikat, zostań w domu, nie wychodź. Tak. Oczywiście po czasie pewnie, co mnie trochę przeraża, znowu to sobie jakoś oswoiliśmy ten lęk, tę kolejną granicę, tak? Trochę przesunęliśmy. Ale pomyślałam sobie, ale przecież nigdy nie wiesz, tak? Kiedy to będzie ten sygnał, który będzie znaczył coś więcej. Więc na pewno wraca do mnie to pytanie. Tylko, kurczę, zawsze gdzieś tam w kontekście wiesz, tych naszych kolejnych pokoleń. To nie jest oczywiście tak, że ja się jakoś tam nie boję niczego, tak? Nie, no ale to jest zawsze ta uwaga przekierowana na kogoś, za kogo odpowiadasz.
8: A nawet jeśli nie wojna, to nie boisz się na przykład, o nie wiem, kryzys klimatyczny albo, no bo tych zagrożeń jest więcej, no przecież koniec cywilizacji miał też nastać.
7: No właśnie z tym końcem cywilizacji to ja mam wrażenie, że mamy mnóstwo jakby poważnych zagrożeń, ale czasem trochę te hasła tak wycieramy. Pewnie w mediach to też się po prostu pojawia na tyle często, że kolejny raz oswajamy coś, co, do czego powinniśmy podchodzić bardzo poważnie. Tak. Klimatyczne zmiany w kontekście przyszłych pokoleń kolejny raz dzisiaj sobie częściej zadaję pytanie, to znaczy co im zostawimy, tak? Co dla nich mamy?
8: Tak.
7: Czy za co będą mieli do nas pretensje, żal, czego im nie zabezpieczyliśmy? Jest dobre pytanie. Nawet, wiesz, wczoraj byłam z dzieciakami na rowerach w lesie, blisko którego mieszkam. Mamy tam swoje oczko wodne, które uwielbiamy. To jest taka nasza runda. Tak mamy, powiedziałam, chociaż właściwie wczoraj zorientowaliśmy się po czasie, że już go właściwie nie mamy. I to jest taka nasza mała katastrofa. Ta klimatyczna, ta eko, tak? Ja pamiętam przed kilkoma laty, to było takie nasze miejsce właśnie, gdzie na co dzień bywaliśmy. Więc jasne, że tak. Widzimy to, tak? Więc... No tak, jest trochę tych lęków, a jeszcze łącząc to z tą newsową, wiesz, pracą, to ja w ogóle muszę się z tego na co dzień leczyć, dlatego czasem się odcinam, leczyć w cudzysłowie, i odcinać trochę od takich przekazów, bo no tak jest, że dominuje przekaz negatywny, więc jak wracasz z takiej roboty, no to masz takie przekonanie, że właściwie te mniejsze i większe dramaty to jest właściwie 90% tego, co nas otacza.
8: No ale to co? Good news is bad news? Dobra wiadomość to zła wiadomość? Wiesz, bo to jest takie hasło utarte od wielu lat. Z drugiej strony mówi się o tak zwanych mediach społecznościowych, bo ja to nie nazywam, to nie są media społecznościowe.
7: Zgodzę się, że to nie są media.
8: To są takie miejsca z kontentem po prostu, z treściami. To tam też się przecież mówi, że te treści, które są zaangażowane emocjonalnie, mają lepsze zasięgi, lepiej się niosą. Tak? To też jest takie trochę good news is bad news. Tak,
7: tak, ja zawsze, wiesz, wtedy robię sobie taką dłuższą pauzę, bo to jest zawsze kamyczek do naszego ogródka i my też za to musimy brać odpowiedzialność. Paradoksalnie to też to, co ma ten negatywny wydźwięk, często się po prostu dobrze ogląda, niestety. Pamiętam jeszcze badania w jednej z komercyjnych stacji, w której pracowałam. Każdy tam się rzeczywiście domagał informacji pozytywnych albo takich informacji bardzo ambitnych, często żeby było bardzo dużo zagranicy na przykład, żeby było bardzo dużo ekonomii. Tylko potem to wszystko, co do nas spływało i było... w jakiś sposób mierzalne i odpowiadało na pytanie, co się ogląda, a kiedy ktoś decyduje, żeby przełączyć kanał, no to właśnie wtedy, kiedy było więcej tej zagranicy, kiedy było więcej tej pozytywnej wiadomości, to wtedy widzowie zmieniali kanał, czyli ta nasza potrzeba była taka trochę inna jednak.
8: A może trzeba zmienić nawyki, może trzeba zmienić przyzwyczajenia, wiesz, no idąc tym tropem, no to wiesz, no przecież też niektóre duże telewizje, zresztą też media publiczne przez tam pewien czas, no też na przykład grały disco polo w prime time'ie.
7: Idziemy, wiesz co, my idziemy tym tropem. Ja akurat
8: i też
7: jestem...
8: można powiedzieć, no to Polacy lubią disco polo, no to wtedy oni pilotem zdecydują i sobie włączą
7: gdzieś indziej. Znaczy, argument, absolutnie, argument oglądalności, czy argument klikalności, który coraz częściej mamy, dla mnie nie jest jedynym wyznacznikiem. I jakby mam na to też wiele przykładów, wiem jak działają social media właśnie, w cudzysłowie dużym. I absolutnie dla mnie to nie jest jedyny wyznacznik tego, co jest jakością i co jest dobre. Uważam, że przeciwnie, że coraz częściej nie jest. Wiesz, ja sama angażuję się zawodowo w projekty, które mają taki bardzo pozytywny przekaz i wcale nie musiałabym tego robić, ale chcę to zrobić, dlatego że bardzo doceniam to, kiedy wychodzimy do ludzi z pozytywną opowieścią też trochę o miejscach, z których są, o tym, jakie tworzą wspólnoty i na przykład ja, żeby powiedzieć o konkretnych przykładach, jeżdżę z takim programem Polska na tak, z Telewizją Polską już, to będzie bodajże trzeci sezon w tym roku. Regularnie odwiedzam różne miejscowości w Polsce i ideą tego programu jest to, że pokazujemy te małe społeczności w bardzo różnych odsłonach wtedy. Oni opowiadają nam o właśnie tej swojej wspólnotowości, o tym, co tworzą razem i ja bardzo doceniam to, kiedy możemy jakoś tam spojrzeć na siebie bardziej pozytywnie, bardziej solidarnie też. I jestem w ogóle zdania, że też no, medium publiczne takie powinno mieć zadanie, tak, żeby to pokazać, więc absolutnie.
8: Wracam do tego FOMO, powiedzmy tak, tego ciągłego sprawdzania newsów. Mówisz też jednak o tym zaglądaniu w telefon. Myślę, że głównie w internecie jest dużo niepotwierdzonych informacji, jest dużo dezinformacji, zresztą też właśnie w tak zwanych mediach społecznościowych, serwisach społecznościowych, portalach społecznościowych z kontentem. I tam właśnie też również między innymi właśnie z dezinformacją. No to warto tam jednak zaglądać? Jak ty się z tym obchodzisz?
7: Na pewno warto, tylko możesz mieć tam bardzo różne źródła. Znaczy ja nigdy nie powiedziałabym od razu z założenia, wiesz, internet jest zły, sieć jest zła i tam znajdziemy...
8: Oczywiście.
7: Jasne, to by było...
8: Żyjemy w XXI wieku.
7: Tak, natomiast widzę, że coraz częściej wśród moich kolegów, wiesz, zawodowo, kiedy widzimy informacje, widzimy nagranie, zadajemy sobie pytanie i to tak... Pierwsza myśl, jak widzisz jakiś content, to jest prawdziwe? To jest prawda? Wiesz, coraz częściej mamy... Ja myślę, że to jest w ogóle kluczowe pytanie naszych czasów teraz. Dla naszego pokolenia i w ogóle jeszcze dziennikarsko dla branży, to on jest pewnie bardziej naturalne, bo częściej widzimy, jak może być zmanipulowana informacja, jak może być wygenerowana, ale myślę, że dla nastolatków teraz, dla młodszych, to powinniśmy ich tego uczyć. Pierwsze pytanie jest to, czy to, co widzę, jest prawdą. I teraz tak, wracając do sieci. Ja mam jakieś takie swoje źródła w internecie, którym bardzo ufam, tak? Portale, wiesz, różne aplikacje, różnych też dziennikarzy, różnych twórców. I tam idę z takim zaufaniem, że dostaję tam bardzo dobrą dawkę wiedzy, że dostaję tam sprawdzone informacje, że dostaję tam coś więcej, coś ekstra, bo ja też za to sobie cenię, uważam, że mamy świetne podcasty na przykład w Polsce, które się rozwijają i gdzie w przeciwieństwie na przykład do telewizji newsowych, gdzie mamy bardzo duży skrót, taką pigułkę wiedzy, tam dostajemy coś więcej. No ale nie ukrywam, że też dla nas, dziennikarzy, to jest jedno z kluczowych wyzwań teraz. Uczyć ludzi tego, jak działa dezinformacja, znaczy też pokazywanie im tego mechanizmu. Bo z kolei widzę też dużą ciekawość w nich tego. To znaczy u nas, kiedy zaczęły pojawiać się różne programy dedykowane weryfikowaniu treści, to one się spotykają z dużym zainteresowaniem z drugiej strony. To znaczy my chcemy zobaczyć, jak działa ten mechanizm, jak jesteśmy wkręcani bardzo często. Więc to jest pewnie jedna z takich, jeśli jest przyszłość dla dziennikarstwa, myślę, że jest w niełatwych czasach, no to pewnie w weryfikowaniu treści na pewno tak.
8: A nie masz też takiego wrażenia, że tak zwani media workerzy, czy ci, co tam po prostu trzepią te teksty, które mają się klikać, psują właśnie tę pewną jakość dziennikarską, psują dobre imię dziennikarzom i dziennikarkom?
7: Wiesz, już samo pytanie, kto dzisiaj jest dziennikarzem, dziennikarką, tak? Każdy. Może być. Dostałam ostatnio ciekawe pytanie przy okazji jednej z debat i to było pytanie od studentów. Kiedy możesz powiedzieć, że ktoś jest dziennikarzem? Znaczy, gdzie jest ta granica? Debatowaliśmy w jakimś takim większym gronie. Szalenie ciekawe wydawało mi się to pytanie, ale wiesz, bez jednej odpowiedzi konkretnej, bo z drugiej strony padał argument, no, nawet jak ktoś nie jest dziennikarzem w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, a ma bardzo dużo odbiorców, którzy potrzebują jego treści, no to gdzieś tam jest zapotrzebowanie. I pomyślałam sobie o tym, że dla mnie jedną z tych granic tego, czy jesteś dziennikarzem, czy jesteś tylko media workerem, który tworzy jakąś treść, jest to, czy w trakcie tej rozmowy potrafisz weryfikować to, co pada ze strony twojego gościa. Bo jeśli jesteś tylko do wysłuchania tego i do tego, by pozwolić na ten strumień świadomości, to wydaje mi się, że to nie jest wszystko, że tak po dziennikarsku twoja robota to jest to, żeby kiedy wiesz, że słyszysz w tym momencie nieprawdę albo coś co najmniej kontrowersyjnego i wiesz, że jest szereg argumentów w kontrze do tego, to uczciwe względem twoich odbiorców jest, żeby to wybrzmiało w tej rozmowie, żebyś skonfrontował tego rozmówcę z tymi wszystkimi argumentami. Może to jest granica dziennikarstwa? Znaczy na pewno to jest zadanie dziennikarza, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I gdzieś tam finalnie pod koniec tej debaty ja tak sobie odpowiedziałam na to pytanie i tak w tym natłoku tego kontentu widzę naszą rolę. Nie tylko informacyjnych dziennikarzy, tak? Szerzej też.
8: Trzeba kończyć studia?
7: Ja jestem przykładem na to, że nie dziennikarskie.
8: No to politologię kończyła.
7: Tak.
8: Na UKSW.
7: Tak.
8: Czyli co, nie trzeba?
7: No nie trzeba.
9: Reklama.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Przypominam Państwu, gościnią audycji Zagubiona Autostrada jest Joanna Dunikowska-Paś. Wrócę jeszcze też trochę do początku naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze trochę o ten strach się Ciebie zapytam. Kiedy się ostatnio tak naprawdę bałaś? I czego? Jeśli możesz powiedzieć.
7: Wiesz co, no to są takie... Taki prawdziwy strach i taka chyba największa obawa to są takie zdrowotne, prywatne bardzo rzeczy. Nie dotyczące mnie bezpośrednio, ale takie takich bardzo bliskich osób.
8: Okej. Bo tak trochę krążymy wokół tych tak zwanych mediów społecznościowych i też oczywiście z tyłu głowy mam też to takie zamieszanie, które było bodajże w sierpniu 2025 roku, kiedy to podczas konferencji prasowej ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza pewna osoba zadała pytanie o to, czy prezydent Karol Nawrocki, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie konsultował coś przed wyjazdem do Stanów z prezydentem Karolem Nawrockim. No i ta osoba przedstawiła prezydenta po prostu z samych inicjałów, po prostu jako KN. No i long story short, chodzi o to, że poszedł fragment do internetu, sztuczna inteligencja, model inteligencji i model sztucznej inteligencji portalu X, czyli Grok, uznał, że to jest twoja wypowiedź, okazało się, że tam ciebie w ogóle nawet nie było. No i się zrobiło z tego zamieszanie. Ale grube zamieszanie. No bo też później, jak gdzieś widziałem, te treści, które poleciały w świat, zrobiły jakiś ogromny ruch. Tam były jakieś niesamowite ponad 8 milionów tam bodajże było. Tak, fake news od właśnie wygenerował 8,1 miliona zasięgu na platformie X. I prawie pół miliona potencjalnych kontaktów w ciągu 40 minut. I ponad 8 milionów zasięgu na X.com w ciągu 7 dni wygenerowała ta fałszywa informacja, jakoby właśnie ty miałaś zadać ministrowi obrony narodowej pytanie, posługując się skrótem KN w odniesieniu do prezydenta Karola Nawrockiego, cytuję tutaj press. Ty też coś opowiadałaś jednak też o tym, bo też nawiązuję też znowu trochę do tej zagubionej autostrady, czyli też właśnie tej audycji, w której się spotykamy. Mówiłaś też, że to zamieszanie też wywołało ogromną falę hejtu.
7: Teraz w ogóle jeszcze raz wspomniałeś o audycji, oczywiście pamiętam jej nazwę, ale teraz tak mi się skojarzyło, bo ja też akurat byłam wtedy także dosłownie na autostradzie w drodze, kiedy docierały do mnie pierwsze...
8: Bo byłaś na jakimś tam rodzinnym wyjeździe.
7: Na rodzinnym, krótkim wyjeździe. I ja w tej historii byłam dosłownie zagubiona, dlatego że ja ją zaczęłam odkrywać, składać sobie w całość... w środku całego tego zamieszania. To znaczy, ja nie znałam początku tej historii, ja ją zaczęłam poznawać w pewnym momencie, składając sobie to jak klocki.
8: We fragmentach po prostu na początku, tak?
7: We fragmentach, tak. W czym zresztą gdzieś tam pomogli mi po prostu tacy internauci, tacy widzowie, którzy gdzieś tam na bieżąco śledzą. Oni tak naprawdę zaczęli mówić mi, o co chodzi. Ja zaczęłam na początku dostawać jakieś takie nawet nie nadające się do zacytowania informacje, ale takie, z których kontekstu wynikało, że coś jest nie tak. To znaczy, tam przede wszystkim dotyczyło, żebym nauczyła się wreszcie tam, jak nazywa się prezydent, żeby do niego się zwracać z szacunkiem, że w ogóle politycznie to jestem tak zaangażowana zdaniem autorów tych komentarzy, że to mi po prostu nie pozwala na to, żeby z szacunkiem, z godnością i poprawnie odezwać się do prezydenta. Więc to naprawdę zajęło kilka dobrych dni, żeby to sobie poskładać, żebym ja w ogóle zrozumiała, co się wydarzyło. Co ciekawe, na X-ie mnie nie było w tym czasie, bo to była moja taka świadoma decyzja. Ja oczywiście z niego korzystałam w takim zawodowym kontekście, żeby przytoczyć na przykład czyjąś wypowiedź, ale celowo mnie tam nie było. Natomiast to, co powiedziałeś, że Grog właśnie wskazał na mnie, tylko wiesz, po czasie się okazało, że ten Grog też został o mnie po prostu zapytany. To nie było tak, że on sam z tysięcy różnych możliwości wskazał na Joannę Dunikowską Paś. On po prostu został zapytany, czy to Joanna Dunikowska Paś, i on odpowiedział, że tak, i zrobiła to z powodów politycznych. Dla mnie to jest bardzo ważne zdanie, to drugie, które padło, bo to dla dziennikarza, dziennikarki informacyjnej to jest coś rujnującego, tak? To jest taka zdecydowana opinia. Oczywiście ja wiem, że to jest Grog, wiem, czym jest Grog, ale naprawdę myślę, że to nie jest jakaś taka powszechna super wiedza dla kogoś, kto spogląda, tak?
8: Oczywiście, ale też pamiętamy o tym, że musimy o tym pamiętać, że AI potrafi halucynować i nie jest to wiarygodne źródło informacji, należy weryfikować wszystkie dane podawane przez AI.
7: Tylko kiedy jest ta informacja podawana dalej, jest podawana przez osoby publiczne, które nie mam żadnych wątpliwości, że wiedzą, jak działa takie narzędzie. Dwa, świetnie wiedzą, że jak jest konferencja w Bydgoszczy, a ja jestem akurat gospodynią programu w Warszawie, to nie jeżdżę na to wydarzenie. Wiedzą o tym dlatego, i mówię to z pełną świadomością, że kiedyś kierowały programami informacyjnymi. I to nie znaczy, że pani z Warszawy nie jeździ na konferencję. Nie, ja wiele lat wykonywałam taką pracę. I myślę, że wiem, jaki tam błąd się pojawił, bo to też uważam, że nie była intencja, ale zostawiam to na boku, co się wydarzyło na konferencji, bo mnie na niej nie było. Dążę do tego, że ktoś, kto sprowokował tą dyskusję, która tak się rozlała, jak pokazałeś to w przytoczonych danych, miał intencję, żeby to zrobić. Dlatego zawsze, kiedy przywołuję tę historię, to mówię o tym, że to są osoby, które bardzo mocno działają w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy mają świadomość tego, jakie zagrożenie tworzą dla osób, które wobec których kierują to zainteresowanie medialne. Dlatego, że ja dostałam groźby śmierci, gwałtu, podpalenia, nie wiem, tak, polania benzyną, podpalenia na środku ulicy. I kiedy wtedy wychodzisz na ulicę, a wiesz, że z racji pracy, którą wykonujesz, łatwo jest cię rozpoznać, zaczynasz się zastanawiać, w którym momencie ktoś do ciebie podejdzie i to, o czym pisze, postanowi ci co najmniej powiedzieć. Już jakby nie chce myśleć o tym, co dalej, tak? A idziesz ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną. I pomijając to, że czujesz ogromne poczucie takiej krzywdy, bo wiesz, że można jednym prostym wpisem przekreślać to, co starasz się budować przez lata, no to jeszcze masz takie zwyczajnie po ludzku zagrożenie, że za chwilę coś ci się stanie, tak? I nie zdążysz temu komuś wytłumaczyć, chociaż przecież wcale byś nie musiał, tak? Bo siebie tam nie było, byłeś w zupełnie innym miejscu. Już pomijając również to, że jak codziennie prowadzę serwisy informacyjne, to myślę, że w 95% z nich mówię o prezydencie Karolu Nawrockim, prawda? Bo jako jedna z kluczowych osób w państwie pojawia się w serwisach, więc łatwo jest zweryfikować to, że wiem, jak się nazywa, że... No,
8: tak, jeżeli to głowa państwa.
7: Pierwszy obywatel,
8: też,
7: tak. Wiem, jak zwracać i informować o takiej osobie. Więc to, co najbardziej mnie przeraża w tej historii, to oczywiście skala tego, jak bardzo gdzieś jako społeczeństwo mamy w sobie potrzebę, żeby kierować do kogoś innego takie informacje, bo uważam, że nawet gdybym to powiedziała, to uważam, że skala jest jakby niewspółmierna, ale to, co przeraża mnie bardziej, to osoby, które działają w sieci, osoby publiczne, które bardzo świadomie podejmują kroki, które wywołują takie zagrożenie dla innych.
8: Ale co, wtedy się nie bałaś?
7: Bałam się, pewnie. Pewnie. Kolejny raz się bałam o siebie, o dzieci jeszcze bardziej, i znowu wtedy usłyszałam, ale one są małe, poczekaj, będą starsze, będą miały dostęp do sieci i wtedy będzie to dla ciebie wyzwanie, bo znajdą same informacje na twój temat i albo będą miały więcej odwagi, że przyjdą i zapytają cię, czy tak było, mamo, czy faktycznie kłamiesz, czy faktycznie nie szanujesz pana prezydenta, dlaczego... albo kogokolwiek innego, tak? Odwołuję się do tego przykładu, bo dzisiaj ja jeszcze jestem w stanie jej ochronić przed tym, co się tam pojawia. Ale wiadomo, że jest to kwestia czasu.
8: Tak, to nie uchronisz na cały
7: tak,
8: czas.
7: Oczywiście, więc znowu usłyszałam bardzo cenną radę od dobrych znajomych, również dziennikarzy. Jesteś jeszcze na wczesnym etapie. te dyskusje, które toczymy dzisiaj wszyscy w sieci i ta polaryzacja, ona ma swój poziom, który będzie się tylko pogłębiał, tak? A twoje dzieciaki za chwilę sięgną po te informacje albo zapyta je ktoś ze szkoły, tak? To jest twoja mama? To jest prawda? Ona faktycznie taka jest? No i pomyślałam sobie, no, czyli nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być gorzej, tak? Może warto to docenić.
8: Ale jak ty się z tym mierzyłaś? No bo powiedziałaś, bałam się, no to musiałaś jakoś się z tym zmierzyć.
7: Wiesz co, miałam kilka bardzo takich ciężkich dni, w których zaskoczyło mnie to, że ja też potrzebowałam tak dużo czasu, żeby zrozumieć, że ja nie ponoszę winy w tej sytuacji. I gdzieś to po tych kilku dniach bardzo mocno przekułam to w działanie. To znaczy ułożyłam sobie tę historię, przygotowałam sobie pewną odpowiedź i pewne stanowisko. Ja całkiem też świadomie, wiesz, w sieci nie zabieram głosu na tematy polityczne, bo ja też nie jestem publicystką, komentatorką i nie mówię, że kiedyś nie będę, ale to jakby nie. Uważam, że na razie się gdzieś tam trzymam obok tego, więc ale tu musiałam w jakiś sposób w to wejść. Ja sobie to jakoś, wiesz, przygotowałam, potem to wysłałam sama do siebie, pomyślałam sobie, poczekaj jeszcze chwilę, przeczytaj to za godzinę i za dwie, czy chcesz, żeby to było w ten sposób, czy chcesz, żeby to było inaczej. To był dla mnie ważny moment, bo ja mogłam przedstawić swoją wersję wydarzeń pierwszy raz i też dostać bardzo mocne wsparcie, tak? To znaczy jakby w międzyczasie też oczywiście od medium, w którym pracuję.
8: No tak, Telewizja Polska wydała oświadczenie, zapowiedziała też kroki prawne.
7: Tak, a dlaczego mówię o tym, że wiesz, i takie wsparcie też od osób mniej mi znanych, bardziej, ale to było dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja w tamtym momencie dopiero zobaczyłam i doceniłam, jak bardzo jest ci potrzebna ta równowaga, bo kiedy dostajesz mnóstwo informacji, wiesz tam, negatywnych co najmniej, ale gdzieś proporcja jest taka, że to cię zalewa, to masz takie poczucie, czyli teraz jak idę tą ulicą, to pewnie oni wszyscy tak o mnie myślą, tak? Chociaż część z nich w ogóle cię nie zna, czasem spora, tak? Ale tak, tak
8: nawet jest nie wie, co się stało.
7: Nawet nie wie, co się stało, ale twoje postrzeganie jest w tym momencie takie. To znaczy oni wszyscy wiedzą i ty z jakiegoś powodu, wiesz, opuszczasz głowę, nie? Tak jakbyś miał się czego wstydzić, no ale jesteś zalany tą falą, tak? Więc to mi dało takie poczucie, wiesz, na drugą nogę, tak? Udało mi się jakoś taką odzyskać równowagę, bo jakby dostałam nagle taki sygnał, wiemy jak jest, doceniamy twoją pracę, wiemy, że to nie ty, więc jakby i kiedy gdzieś tam udało mi się, wiesz, złapać tę równowagę, to przekułam to w działanie. I zaczęłam gdzieś tam bardzo mocno już dociekać, kto, kiedy, w którym momencie tę historię pokazał i jak to było.
8: Jaki jest finał tej sprawy? Jaki jest, albo nawet stan tej sprawy na dziś? My się spotykamy 29 maja 2026 roku. Działa zostały wytoczone. Jaki jest
7: tak,
8: finał
7: to
8: tego?
7: W zeszłym tygodniu usłyszałam, dostałam też informację, że sąd umorzył to postępowanie, ponieważ nie mógł znaleźć autorów tych komentarzy.
8: Nie da się znaleźć tych autorów?
7: I wiesz, usłyszałam, że jest nam bardzo przykro, bo ta sprawa jest no bardzo przykra, ale to jest naprawdę długi proces. I wtedy sobie pomyślałam, żeby było jasne, ja wiedziałam, że oczywiście przy wsparciu też działu prawnego, bo trzeba mieć takie
8: oczywiście
7: wsparcie, to nie jest takie łatwe. Wiedziałam, że ja zrobię wszystko i że podejmę każdy krok, tak, żeby spróbować to zrobić. Nie dlatego, żeby coś dla siebie z tego dostać, ale takie, z takim poczuciem, że wiesz, że zrobię wszystko, żeby pokazać, że nie jesteśmy anonimowi. Kiedy to usłyszałam, to pomyślałam sobie tak, w jakimś sensie jesteśmy wszyscy, nie ja, Asia Dunikowska, nie Telewizja Polska, my jako tak, wiesz, społeczeństwo, ogół, tak, na straconej pozycji. Ja mam bardzo do tego pesymistyczny stosunek, bo mam wrażenie, że jesteśmy zawsze gdzieś dwa kroki za tym, co się dzieje w sieci. Takie komentarze zostają. Ja w trakcie przesłuchania usłyszałam, no trzeba czegoś mocniejszego poszukać. Ja mówię, no dobrze, no ale to, nie wiem, lewacka, świnio, taka, nie taka, na usługach władzy. To oczywiście tak mówię, żeby to się dało jakoś zacytować.
8: Myślę, że słuchacze może powinni też usłyszeć, bo to się mówi, no obraźliwe treści, ale może czasami trzeba usłyszeć to mięso po prostu.
7: Wiesz, ja
8: tak
7: usłyszałam na przykład już mówię bez samych wulgarnych słów, ale tak, nago do celi powinno się ciebie wsadzić, tam by ciebie nauczyli więźniowie, wiesz, jak się zachować, jak się mówi, jak się szanuje tam określone osoby. Ty, jako kobieta, kiedy słyszysz, to jest oczywiście jeden z wielu. No, mój dziadek takim jak ty nazistkom golił głowy na Pomorzu na przykład, to jest kolejny, tak, przykład. Zaraz tam cię znajdę, powiem, gdzie mieszkasz, obleję głowę benzyną, bo z tobą to można robić tylko takie rzeczy. To taki, wiesz, rzucam pierwsze z brzegu, tak? No i naprawdę czujesz takie zagrożenie, naprawdę poważne, no ale też często słyszałam, na to tam trzeba, powiedzmy, znaleźć coś naprawdę mocnego, no bo wiele osób tam, autorów tych komentarzy, no teraz dodam, jeśli ich znajdziemy oczywiście, powoła się na zaostrzenie debaty publicznej i ja zadam pytanie, no tak, ale to, czyli dziś, mój syn, jeden, drugi załóżmy, mówi, to ja sprawdzę, o mamie, tak, co piszą. Do dzisiaj są te komentarze, chociaż wszyscy mamy jasność, że to się nie wydarzyło, tak? No są.
8: Czyli sprawa została umorzona, bo co, nie da się dotrzeć do tych osób komentujących?
7: Bo nie da się tak.
8: Nie da się. To, przepraszam, ale ciężko mi w to uwierzyć, no bo jak się, mam wrażenie, że jak się chce, to czasami da się jednak dotrzeć, tak? To są na to jakieś odpowiednie narzędzia, są pewne procedury. Nie zastanawiała się na tym, żeby coś jednak z tym zrobić, czy chcesz to zostawić?
7: To już myśmy się odwołali oczywiście od pierwszej takiej prokuratorskiej decyzji, potem do sądu, no i to jest ta druga decyzja. Wiesz, nie, ja już w tym momencie jakby pomyślałam sobie gdzieś tam na ten moment pewnie tyle, tak, na ten temat.
8: To, co jest dla mnie niezwykle ciekawe, to, że jak ciebie słucham i mam tutaj też ciebie przed sobą w studiu, to jak jednak też w twoich oczach mimo wszystko jest jakiś tam pewien spokój i uśmiech. W tym nawet, jak ty o tym opowiadasz.
7: Ja już bardzo tę historię oswoiłam. Naprawdę zawsze sobie z trudnych też historii staram się wyciągnąć coś dla siebie. Jeśli może, oczywiście poza takim strasznym doświadczeniem, że teraz już naprawdę, kiedy mówię o hejcie, a mówię przecież często przy okazji różnych informacji, to już naprawdę wiem, co to znaczy. To jest dużo, ale ja się jeszcze bardziej przekonuję, że ta moja, wiesz, ograniczona obecność w sieci to jest dla mnie coś na plus. To znaczy, to nie jest tak, że ja teraz powiem, że wszyscy, którzy są w sieci, to źle, że tam są. Absolutnie nie. Uważam, że ludzie mają bardzo fajne pomysły też na to, aby tam być, ale naprawdę wszystkie te dyskusje, takie plemiona, które tam, wiesz, przepychają się właściwie z zamkniętymi oczami, jesteś w stanie powiedzieć, kto po której stronie się zapisze, tak? Mogą ci poszczególne słowa zaskoczyć. Jak bardzo się cieszę, że często jestem obok tego, naprawdę. Jak bardzo bym chciała swoim dzieciakom także przekazać taką wiedzę. Czy to mi się uda, nie mam pojęcia, bo wiem, że to jest już zupełnie inny świat. Ale naprawdę mnie to przeraża. Też jako dziennikarkę, jako matkę, jako kobietę przeraża mnie to, w którą stronę idziemy i czasem wydawałoby mi się, że to są też ludzie, których traktujemy jako autorytety i gdzieś tam też są często prowokatorami dyskusji, które właściwie później się nie kończą.
8: To wydarzenie było twoją taką właśnie zagubioną autostradą? Albo na mogło
7: pewno
8: być?
7: Na pewno tak. No, tak, żeby, wiesz, znaleźć tę drogę, jakąś taką mapę, no, potrzebowałam trochę czasu.
8: Jak długo, jak dużo tego czasu potrzebowałaś?
7: Kilka miesięcy.
8: Kilka miesięcy, dużo.
7: Kilka miesięcy, wiesz, tylko to tak etapami, bo to rzeczywiście nie jest tak, że się zamknęłam na kilka miesięcy w domu. Ja mam, wiesz, też taką cechę, jakby bardzo dużo przebywam z ludźmi, bardzo jakby i zawodowo jestem też taką prywatnie otwartą osobą. Tylko pewnie wiesz, że najwięcej rzeczy to się dzieje w środku, nie? I to jest tak naprawdę tak, że trochę zmienia nas każde wydarzenie. Ja często słyszę na przykład, że jak się ze mną pracuje i dzieje się dużo, jest nerwowo w newsach, umówmy się, o takiej historii nie jest trudno, to mówią, wiesz, dobrze się z tobą pracuje, bo jest tak spokojnie, nie?
8: Tak, ty jesteś, skąd się u ciebie ten spokój taki jest? Taki to stonowanie takie, bo oczywiście ja też widzę, jak ciebie też widziałem w telewizji, czy widzę w telewizji, to zawsze, okej, oponowana, spokojna i tak dalej, ale też tak się zastanawiam, czy to nawet czasami w życiu, wiesz, poza, jak jesteś poza pracą, tak? Gdzieś tam, czy to też nie jest jakiś pewien pancerz, który się na siebie zakłada?
7: Wiesz, to nie jest coś, czego ja się, nie wiem, nauczyłam na jakieś potrzeby, że ja sobie wymyśliłam, że ja będę taką, nie wiem, spokojną, tutaj opanowaną, To jest raczej coś, co ja gdzieś tam w swoim DNA po prostu dostałam.
8: Boże, to co ty robisz? Nie medytujesz? Co tam? Co robisz?
7: Nie, słuchaj.
8: No to w dzisiejszych czasach. No można medytować.
7: Można, nie ma wtedy, pewnie. No. Nie, to ja nawet uważam, że to jest w ogóle super cenna sprawa. Tylko wiesz co, ja raczej... To widzisz, jak wiele osób chciałoby, powiedzmy, mieć w sobie trochę tego spokoju, a ja bym chciała potrafić to z siebie wyrzucić, wiesz. Mm-hmm. To jakby chciałabym w tą drugą stronę, ale taką mam naturę. Natomiast też płacę za to jakąś taką dużą cenę, bo to się w środku w tobie kotuje. To nigdy nie jest tak,
8: no nie zdusisz tego.
7: Absolutnie. To nie jest tak, że jesteś super spokojny i wiesz, tak. Albo ktoś zadaje mi często pytanie, no dobra, to jak ty jest w tych newsach, że pani to mogłaby mi przeczytać. Często dostaję, wiesz, taką wiadomość od różnych osób, że nawet najgorszą wiadomość, jak pani by mi przekazała, to ja bym się czuł spokojny. Jakby dobrze jest słyszeć, że ci ludzie po drugiej stronie czują się zaopiekowani. Znaczy ja uważam, że często też jestem pytana, wiesz, może więcej emocji, może... Nie, ja właśnie uważam, że nie. To znaczy oni ode mnie mają dostać informacje.
8: Ja, praca, ja to rozumiem, że w robocie... Okej, to, że to jest wręcz wskazane, tak, że to jest właśnie, to ma być podane, te wszystkie informacje muszą być, powinny być podane neutralnie, bez jakiegoś właśnie zaangażowania, bez przeżywania, po prostu... Neutralnie, emocjonalnie, ale ja myślę też właśnie o tym życiu właśnie poza pracą, bo ty mówisz, że to gdzieś tam się w środku gromadzi. Ja nie wiem, czy to jest też wręcz zdrowe po prostu. Przepraszam, tak mówię dosłownie.
7: Ale to wiesz, to ja mam, jakby dużo... To już nie tak samo wygląda, wiesz. Ja po prostu też jestem jakby w ciągłym ruchu ze swoimi dzieciakami, jakimś takim, już trochę taki... To jest trochę jednak inna natura, tak mi się wydaje. No, i...
8: A w tamtym czasie było tak, że... Ty sobie sama z tym dałaś radę, czy jednak pomyślałaś sobie o tym, że warto się zwrócić do specjalistów po prostu, czy specjalistki, żeby no jakoś łatwiej, sprawniej sobie też to jakoś ułożyć, przetrawić, nie wiem, przeprocesować?
7: Wiesz co, bez pomocy specjalistek, specjalistów, jak rozumiem kogoś, kto od takiej psychologicznej strony się tym zajmuje... Wtedy, może to był błąd, może to zajęłoby, nie wiem, mniej czasu. Nie powiem, że poradziłam sobie z tym sama, bo wiesz, to były bardzo konkretne osoby wokół mnie, które gdzieś tam, a może właśnie dlatego nie prosiłam dalej, bo to było wystarczające. Teraz tak sobie o tym myślę, bo nie zadawałam sobie tego pytania wcześniej. Sama na pewno nie poradziłabym sobie z tym. I jakby dlatego też takim przerażeniem, wiesz, patrzę na takie historie, kiedy... Bo myślę, że tak jest, nie wiem, może nastolatek, jakiś nastolatka ma na pewno większe poczucie, wiesz, takiej samotności, a mniejsze własnej wartości, nie? I może trudniej jest wyciągnąć do kogoś rękę albo powiedzieć mu o tym problemie. A to co mnie przeraża, nie? Bo myślę, że można sobie z takiej historii jakoś tam nie wyjść pewnie. Mhm. Ale nie, no po taką pomoc gdzieś nie sięgałam. Natomiast nie z takiego powodu, że nie uważam, żeby nie była potrzebna, absolutnie.
8: A kiedyś potrzebowałaś?
7: Wiesz co...
8: Nie wchodzę w szczegóły, bo to są oczywiście też prywatne
7: jasne,
8: sprawy.
7: Jasne. Wiesz, tak, zdarzały mi się takie historie, wiesz, gdzieś tam na różnych etapach. Tak teraz zawieszam głos, bo cały czas jakby fajne i ciekawe to pytanie mi zadałeś, ale chyba w ogóle z jakiegoś takiego braku czasu, żeby dłużej się zatrzymać, wiesz, nad sobą, nie? I pomyśleć, a może by mi się to przydało.
8: A czego się można dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionym?

0: właśnie teraz dać czas na to, żeby trochę z boku poobserwować sobie, jak sytuacja się rozwija. Ta trudna, ciężka, bo za chwilę pojawi się coś, czego się będziesz mógł przyczepić, mówiąc kolokwialnie, tak? Co gdzieś tam ci pokaże to światełko w tunelu. Dużo dałam sobie takiego przyzwolenia na spoglądanie z dystansem na rzeczy. Że ja nie muszę oceniać od razu. Tak ludzi też, wiesz, wcześniej też tak trochę oceniałam, że ja już muszę od razu wiedzieć, czy on jest fajny, czy niefajny. Aha. Czy ja chcę go znać, czy go nie chcę znać, nie? A potem sobie zauważyłam na przykładzie kilku takich swoich znajomości, bliższych albo dalszych, że one mnie potrafiły bardzo zaskoczyć, wiesz, w różną stronę, nie? To czasem tą pozytywną,
1: tak.
0: Że jakoś tam kogoś od razu do tej szuflady włożyłam, a on się okazało, że on miał jakiś taki pancerz na sobie, nie? Może tak. To nie było skierowane do mnie, wiesz, to nie było o naszej relacji, tak? Więc dałam sobie na pewno taką przestrzeń, taki czas na pomyślenie zawsze, nie?
1: A miałaś też taki wniosek, że na przykład się sparzyłaś do jakichś osób i im nigdy nie podasz ręki?
0: Wiesz, to w takim dosłownym podaniu ręki to pewnie bym podała. Nie mam tak, że... Ale na pewno mam takie osoby, co do których pomyślałam sobie... Ja się zawsze mogę z tobą przywitać, bo z takiego, nie wiem, szacunku po prostu... ale że nie potrzebuję więcej już takich znajomości. Mam na pewno takie historie, bo gdzieś są takie granice, po których przekroczeniu nie chcesz, nie potrzebujesz już wracać do relacji.
1: No, tak się pytam nawet w kontekście osób, które podawały dalej tego fake newsa na przykład, tak? I jeszcze tam oprawiły to komentarzem jakimś od siebie, czy takim osobom na przykład podasz rękę.
0: Wiesz co?
1: Nie wymieniam, zmieniam inne nazwisko oczywiście. Jasna
0: sprawa, to przecież nie o to chodzi. To znaczy ja...
1: Pytanie też, czy się nad tym zastanawiałaś, szczerze mówiąc?
0: Jedną taką sytuację nawet miałam, wiesz, w takiej mniejszej kawiarence gdzieś na obrzeżach Warszawy, też bez nazwisk, ale ja nawet miałam taką i tak zrobiłam, że tak popatrzyłam prosto w oczy i właśnie pierwszy odruch był taki, wiesz, tego opuszczenia wzroku, ale potem takie szybko pytanie w myślach, ale dlaczego? To znaczy, ja nie mam takiego poczucia winy i wiesz co, i nawet...
1: Że to nie ty powinnaś spuścić ten wzrok, może, jeśli już w ogóle.
0: Tak, ale co więcej, ja bym nawet mogła, wiesz, chwilę porozmawiać. Ja bym mogła też powiedzieć o tym bez zbędnej złośliwości, co idzie za taką historią, wiesz. To znaczy, z czym ja się musiałam mierzyć. Ja mogłabym takie sobie to powiedzieć, wiesz, zapytać, czy ona sobie zdaje z tego sprawę. Co jakby poszło, bo może ci ludzie, nie wiem, nie wiedzą, tak? Może są tak gdzieś tam zajęci, wiesz, siecią i kolejnymi dyskusjami, że po prostu idą dalej, nie wracając do tego, nie zadając
1: sobie pytania. I co, z tym spokojem byś tak to powiedziała? I tam właśnie
0: nie
1: czasami wiem. Z uśmiechem na twarzy? Przepraszam, że tak
0: nie
1: się...
0: Wiem.
1: Też
0: znaczy,
1: tego,
0: nie rzuciłabym się, na pewno
1: nie miałam
0: się
1: tak, żebyś wygarnęła.
0: Nie, to znaczy ja nie mam też, wiesz, no jakby... Zawsze myślę, że to jest jednak mimo wszystko większy problem tego kogoś, nie? Niż mój. Ale przecież do końca nie wiem, jak bym się zachowała, tak?
1: A nie miałaś też takiego poczucia wtedy jeszcze, jak to się działo, albo się zaczynało dziać, że ty się zaczęłaś sobie zadawać takie pytania typu rany, ja chyba jestem w jakimś Matrixie.
0: O, to jasne. To... Ja sobie często zadaję takie pytanie, wiesz, pracując...
1: Może żyjemy w Matrixie w ogóle swoją drogą, bo może też tak być, no bo czasami rzeczywistość potrafi być tak absurdalna, że może rzeczywiście żyjemy w jakimś Matrixie.
0: Wiesz, to często zadaję sobie to pytanie, naprawdę. Siadając, wiesz, do tych newsowych programów i gdzieś tam, kiedy te tematy nas po prostu zalewają, czasem absurdalne naprawdę historie. A na końcu, wiesz, jakiś Michałek w postaci ostatnio zagubionych owiec kameruńskich, nie? Tu mówisz o końcu świata, wiesz, tutaj naprawdę o poważnych konfliktach, o ginących dzieciakach. Nie śmieję się w tym momencie.
1: Tak, oczywiście, tak.
0: I na koniec, nie? Taki Michałek. I wychodzisz z tej roboty i myślisz sobie... Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, nie?
1: Zdarza się tak.
0: Zdarza, pewnie.
1: Czyli żyjemy w Matrixie.
0: Trochę chyba tak.
1: Trochę chyba tak. Myślę, że tak, no chyba myślę, że będziemy kończyć. A czego się możemy też, właśnie jeszcze wrócę do tego pytania, czego się możemy dowiedzieć o sobie, będąc na tej zagubionej autostradzie? Czego ty się też o sobie dowiedziałaś? Dowiedziałaś się czegoś?
0: Wielu rzeczy, to na pewno. Wiesz co, na pewno wielu rzeczy... takie przekonanie choćby, wiesz, że sobie dasz radę. Ja kiedyś myślałam też o takich swoich poszczególnych historiach, że no dobrze, jak mi się coś takiego przytrafi, to już w ogóle koniec świata. często tak też było ze zmianą pracy, tak? Bo ja, wiesz, ta praca oczywiście dzisiaj pewnie wybrzmiała trochę takich negatywnych jakichś pewnie wniosków, ale poza wszystkim ja po prostu tak zupełnie szczerze jakby kocham tę pracę, nie? W takim sensie,

0: nie chcę, żeby to brzmiało nie wiadomo jak górnolotnie, ale tak po prostu jest. I były też różne momenty i one mi pokazywały, że odnajdziesz się jakoś. Tak? Niekoniecznie będziesz wszystko wiedziała od razu, tak? Gdzie za chwilę się znajdziesz, ale gdzieś się odnajdziesz. I to myślę, że też jest jakaś taka cenna lekcja.
1: A też śledząc newsy, to właśnie też ja polecam też Państwu na przykład też właśnie Radio Tok FM, w którym są rzeczywiście te informacje sprawdzone, zweryfikowane, nie ma grzania newsów. Ja akurat też nawet tak próbując się postawić z boku trochę właśnie też Tok FM, tak bardziej jako słuchacz, to właśnie też lubię to radio jako to medium, które właśnie spokojnie wszystko potrafi podawać i też pokazywać wszystko na każdy temat z każdej strony, jak tutaj też nasze hasło też brzmi i głosi właśnie. Czego ci życzyć?
0: Dobrych ludzi dookoła.
1: Życzę
0: Mam ci... ich dużo, żeby było jasne.
1: To życzę ci dobrych ludzi dookoła. Joanna Donikowska-Pasi była bardzo gościnią dziękuję. Audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie i za to, co powiedziałaś. Dziękuję też państwu, dziękuję. Że byli państwo z nami i dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. O godzinie 24 o północy informacje Tok FM, po nich powtórka poranka, a przypominam, audycja Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM, więc jeśli państwo dołączyli do nas później i nie słuchali państwo od początku rozmowy z Joanną Donikowską-Paś, to spokojnie ta rozmowa już jest w naszych podcastach i można jej posłuchać od samego początku. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
4: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
3: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
5: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
3: Czy John Baszobora naprawdę uzdrawia chorych?
4: No nie po to Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy z nich nie korzystali.
3: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Sprzeczne informacje od stron płyną w sprawie rozmów mających prowadzić do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, twierdzi minister Żurek i składa wniosek o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego. Kaski dla dzieci na rowerach obowiązkowo. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Minęła północ, jest środa, 3 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Mimo poniedziałkowych zapowiedzi prezydenta USA, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju, poinformowała agencja AFP. Jak pisze agencja, wczoraj izraelska armia zaatakowała około 20 miejsc w południowym Libanie. Z kolei proirański Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskie oddziały okupujące część południowego Libanu. Od poniedziałku w atakach Izraela na południu Libanu zginęło co najmniej 35 osób, w tym dzieci, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. W Waszyngtonie pod patronatem USA rozpoczęły się kolejne rozmowy pokojowe z udziałem dyplomatów Libanu i Izraela, ale żadna ze stron nie przedstawiła na razie oficjalnego oświadczenia. Rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą, napisał na platformie True Social prezydent USA Donald Trump i podkreślił, że nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie. Trump po raz kolejny zaprzeczył też doniesieniom o tym, że Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu. Jak podkreślił we wpisie, rozmowy trwają nieprzerwanie. Irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała wczoraj, że wymiana korespondencji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi została przerwana kilka dni temu. A w poniedziałek irańska agencja TASNIM przekazała, że negocjacje z USA nie zostaną wznowione, jeżeli Izrael nie przestanie atakować celów w Gazie i w Libanie. To jeden z najśmieszniejszych i najgłupszych wniosków w historii III RP. Tak wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu skomentował europoseł Patryk Jaki i zadeklarował jednocześnie, że w razie przyjęcia przez Parlament Europejski wniosku stawi się na przesłuchaniu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi i zgodę na jego zatrzymanie. Sprawa dotyczy ekspresowego awansowania funkcjonariusza służby więziennej w czasie, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. O szczegółach Maciej Kluczka.
7: Patryk Jaki twierdzi, że miał podstawy do takich decyzji.
8: Czy za to, że został awansowany urzędnik, czy naprawdę chcemy, żeby za to, ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach?
7: Do awansu doszło na stanowisko wcześniej zlikwidowane i bez odpowiedniego wniosku w tej sprawie, mówi prokurator Anna Adamiak.
9: Naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej.
7: Poseł Jaki pytany o to, czy tak jak Zbigniew Ziobro zamierza ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, odpowiada w ten sposób.
8: Oczywiście ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. Proszę bardzo.
7: Procedura uchylenia europoselskiego immunitetu może potrwać nawet pół roku. Maciej Kluczka, TOK FM.
6: Dziś zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek ten dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach.
10: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
11: Będę bezpieczna na drodze.
12: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
13: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
12: A ile siostra ma lat?
13: 13.
12: Ale siostra będzie musiała teraz nosić kask, wie o tym?
13: Nie wie. W klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
14: W kaskach, no oczywiście, że jeździmy, no, bezpieczeństwo trzeba dbać.
6: O kaskach z tymi, których obowiązek najbardziej dotyczy, rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzicom lub opiekunom prawnym grozi mandat w wysokości 100 zł. W Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie trwają przygotowania do najnowszej premiery. Bohaterkami najnowszej sztuki Larwy są samotne matki. Premiera przedstawienia opartego na opowiadaniu Agnieszki Szpili w najbliższy piątek.
15: Poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon. Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. Ich ciężarem, czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
16: Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu.
17: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpil?
16: Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało.
6: Z twórczyniami spektaklu rozmawiała Paulina Nawrocka. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 w swoim drugim meczu 10 Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. Jutro biało-czerwoni zagrają z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą Amerykanie. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południu do 27 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25, a najchłodniej na południowym zachodzie około 17 i na Przedgórzu Sudeckim około 14. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Prognozowane są przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń na północnym wschodzie i tam padać nie powinno.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Skoro drugi dzień czerwca, to już druga taka noc za nami. Druga z pełnym zakazem sprzedaży nocnej alkoholu w Warszawie. Pełnym, bo w całej stolicy, a nie tylko w kilku dzielnicach, jak było do tej pory w ramach pilotażu. 1 czerwca weszły właśnie nowe przepisy w tej sprawie i tym samym Warszawa dołącza do Krakowa, który takie przepisy ma już od lipca 2023 roku. O Krakowie dziś w poranku TOK FM też porozmawiamy, ale porozmawiamy też o Rafale Trzaskowskim, prezydencie rzeczonej stolicy i też wiceprzewodniczącym Platformy Koalicji Obywatelskiej, byłym kandydacie na prezydenta. Wczoraj minął rok od wyborów prezydenckich. Sporo podsumowań wczoraj dotyczyło Karola Nawrockiego i pierwszego roku jego prezydentury. Dziś może więc bardziej skupimy się na Rafale Trzaskowskim. On sam nie rezygnuje nie tylko z polityki samorządowej, ale i z kampusu Polska Przyszłości.
18: Oto trzy powody, dlaczego nie możecie braknąć na kampusie. Po pierwsze, wyjątkowi goście z kraju i zagranicy na wyciągnięcie ręki. Po drugie, rozrywka, aktywność. I po trzecie, niepowtarzalna atmosfera, którą tworzymy wspólnie. A tym razem robimy to po raz piąty.
7: W jakiej kondycji politycznej jest i Trzaskowski, i cała Koalicja Obywatelska? O to zapytamy m.in. Michała Szczerbę, europosła Koalicji Obywatelskiej, o godzinie 8, ale też komentatorów o 8.20. Będzie Natalia Sawka z OKO.press i Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Tydzień temu, w zeszłotygodniowym wydaniu tygodnika, Rafał Kalukin właśnie opisywał te ostatnie 12 miesięcy Rafała Trzaskowskiego, ale w ostatniej wyborczej opisał też tamtą kampanię prezydencką Arkadiusz Gruszczyński. No i wychodzi, szanowni państwo, na to, że sztab Rafała Trzaskowskiego często albo bagatelizował rady ekspertów, chociażby takie, które pokazywały, że z badań, jeśli chodzi o nastroje młodych Polaków, wynika, że bardzo oni obawiają się wejścia w wiek, który pretenduje, który zobowiązuje ich do płacenia podatków. Ten wiek został podniesiony do 26 lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale młodzi chcieliby chociaż jeszcze rok, dwa podatku PIT nie płacić. No i z wyliczeń sztabowców wynikało, że rocznie taki koszt dla budżetu państwa wynosiłby około 5 miliardów złotych. Takie rozmowy toczyły się w Czytelniku, czyli w siedzibie Platformy przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Jak pisze Arkadiusz Gruszczyński, ten bardzo ciekawy tekst można przeczytać na stronach internetowej Gazety Wyborczej, ale zielonego światła nie dał Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, to byłoby 5 miliardów złotych rocznie, a 1 miliard złotych miesięcznie chociażby kosztuje obecne utrzymywanie maksymalnych cen paliw. Tak było rok temu. Ten tekst wywołał wczoraj w przestrzeni medialnej internetowej niemałe poruszenie. Można to było obserwować, czy to na Facebooku, czy na portalu X. Co ciekawe, koresponduje z nim też tekst Dominiki Długosz z Newsweeka. On dotyczy bardziej sytuacji w Krakowie i kampanii referendalnej. Emocje polityczne, szanowni państwo, budzi też projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
19: Lubieców się ja.
7: Nie, to nie jest ustawa dla artystów pokroju Maryli Rodowicz. Jak twierdzą niektórzy politycy Konfederacji, ale oni często używają takich populistycznych narzędzi w polityce, ale też tak mówią politycy PiSu, chociażby Jacek Sasin we wpisie internetowym napisał: czy państwo powinno brać odpowiedzialność za to, że ktoś świadomie wybrał artystyczną ścieżkę zamiast, uwaga, normalnej pracy? A więc, panie pośle, praca artystyczna to także normalna praca. I chyba pan zapomniał, że w czasie rządów PiSu podobny projekt, bardzo podobny, przygotował ówczesny minister kultury Piotr Gliński. A całą sprawę w taki sposób kwituje wiceminister polityki społecznej, polityk lewicy Sebastian Gajewski.
20: Bardzo niewiele artystów pracuje na podstawie umowy o pracę. Musimy złapać, znaleźć dedykowane rozwiązania dla nich. Projekt nie przewiduje tego, żebyśmy z budżetu państwa finansowali składki na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich artystów. To jest nieprawda. Dopłacać do składek z budżetu państwa będziemy tylko do tych artystów, którzy mają najniższe przychody, którzy nie mają innych tytułów do ubezpieczeń społecznych.
7: Ale w letnią, już prawie letnią, trasę koncertową wyruszają nie tylko artyści, ale i politycy.
21: Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy jacyś politycy w ogóle wychylają nosa Sejmu?
22: Najwyraźniej tak, i to aż do Stargardu. Cześć, jestem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jestem ministrem funduszy i polityki regionalnej. 2 czerwca przyjeżdżam do Stargardu, żebyś ty mógł mi zadać dowolne pytanie.
23: To jest spotkanie dla ciebie, dla twojego znajomego, dla znajomego znajomego, dla każdego.
7: To oczywiście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050. Dzisiaj spotyka się z mieszkańcami Stargardu. Dobrze, że ministra funduszy chce spotykać się z wyborcami, ale niedobrze, że próbuje nam wmówić, że jest jedyną polityczką, która właśnie wyjeżdża z Sejmu i z Warszawy, bo chociażby wczoraj w Sosnowcu był Włodzimierz Czarzasty, ale też dużo polityków Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości jeździ po kraju, więc to wystąpienie internetowe Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ma pewne delikatnie mówiąc nieścisłości. A co w prasie? Do prasy już troszeczkę zajrzałem, do Gazety Wyborczej wydania internetowego, a teraz zajrzę do papierowej Rzeczpospolitej, bo przynosi bardzo ciekawe informacje, jeśli chodzi o Donalda Tuska, a dokładnie o jego biuro poselskie, bo tak, Donald Tusk też jest posłem. To jest zresztą taki odwieczny mankament naszego systemu politycznego. Zresztą i politycy, i prawnicy wielokrotnie mówili, że należałoby coś w tej sprawie zrobić, by nie łączyć funkcji rządowych z poselskimi, no bo przecież jedno to władza wykonawcza, drugie ustawodawcza, ale na razie do takiego rozdziału nie doszło. No i jak ustaliła Rzeczpospolita, w kancelarii posła Donalda Tuska nie ma ani jednego pracownika na etacie. Wynika to z rocznego sprawozdania. Czy to obejście kodeksu pracy? No nie do końca wiadomo. Ale wiadomo na pewno to, że kwotę niemal 150 tysięcy złotych w ubiegłym roku wydał Donald Tusk w swoim biurze poselskim na umowy cywilnoprawne. W tym samym roku na umowy o pracę wydał dokładnie 0 złotych. Skąd takie zamiłowanie premiera do umów cywilnoprawnych? W biurze pracują dwie osoby, obydwie w oparciu o umowy zlecenie. Poinformowało Rzeczpospolitą biuro poselskie Tuska. Decyzja o zawarciu umów zlecenia była decyzją podjętą przez pracowników, ponieważ są też zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w innym miejscu. Koniec cytatu. Jak przypomina jednak autor artykułu, Wiktor Ferfecki, rzecz w tym, że kodeks pracy nie zabrania zatrudniać na umowę o pracę w dwóch miejscach. Czy prośba pracownika wystarczy, by zaoferować mu umowę cywilnoprawną? Mecenas Rafał Kania mówi, że nie. W kodeksie pracy zawarto bardzo jasne kryteria mówiące o tym, że jeżeli ktoś pracuje w ścisłym podporządkowaniu, przyjmuje polecenia służbowe co do sposobu wykonywania pracy i ma ściśle określone ramy co do miejsca i czasu wykonywania pracy, powinna mu być zaoferowana umowa o pracę. Umowa tak zwana zlecenia, choć nie jest to do końca prawidłowa nazwa, może być stosowana w sytuacjach, gdy nie ma tak ściśle określonych ram wykonywania zadań. A jakie konkretne zadania wykonują te osoby zatrudnione w biurze poselskim pana premiera? Biuro Donalda Tuska twierdzi, że premier prawa nie łamie. To Rzeczpospolita, a w najnowszej Polityce, bo choć tygodniki są w kioskach zawsze w środy, to chyba z uwagi na długi weekend, który nas co miłe czeka w tym tygodniu, wyszły już nieco wcześniej i no i właśnie tygodnik Polityka rozpisuje się na temat, to tytuł, krakowskiego kocioła. A chodzi o wybory, które będą w sierpniu. I kilka nawet nie informacji, szanowni państwo, o kandydatach, ale bardziej o sytuacji Krakowa. Kraków jest nie tylko drugim co do wielkości miastem Polski, ale też jest jednym z najszybciej rozwijających się miast, jest jedną z najszybciej rozwijających się metropolii. Kraków należy do zaledwie kilku spośród 107 miast prezydenckich w wyludniającej się Polsce, w którym populacja jednak rośnie i to w najszybszym tempie. Podwawelski Gród jest też największą atrakcją turystyczną Polski. Okupuje czołówki światowych rankingów miejsc wartych odwiedzenia. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku lotnisko w Balicach pobiło rekord. Obsłużyło ponad 13 milionów pasażerów, a miasto odwiedza około 15 milionów gości rocznie. Dla stałych mieszkańców bywają uciążliwi, ale co roku zostawiają tu około 10 miliardów złotych. A skoro o dużych miastach, też turystycznych mowa, to na koniec przeglądu prasy zajrzę jeszcze do Gazety Wyborczej, bo tam bardzo ciekawa korespondencja Macieja Czarneckiego z Los Angeles. Kalifornia nie jest już rajem. Dzisiaj odbywają się, szanowni państwo, prawybory na gubernatora Kalifornii. I wszyscy kandydaci obiecują, że zaradzą chronicznej drożyźnie i innym bolączkom tego prawie 40-milionowego stanu. Gdyby jakość życia w Kalifornii mierzyć kliszami z popkultury, to wychodziłoby, że to faktycznie jest raj. Nie dość, że dobra pogoda, to właśnie obecność gwiazd filmu, ale codzienna rzeczywistość jest niestety bardzo szara. Drożyzna wywołana wojną Trumpa z Iranem daje się we znaki całemu krajowi, ale Kalifornii szczególnie, bo już wcześniej było tu drogo. A teraz za wynajęcie dwupokojowego mieszkania w Los Angeles trzeba zapłacić ponad 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, a w samym San Francisco ponad niemal 4 tysiące dolarów, nie wliczając w to mediów i parkingu. Co się dzieje z amerykańskim rajem i o tym, czy prawybory, a potem wybory gubernatora Kalifornii mogą cokolwiek w tej sprawie zmienić, poprawić, w korespondencji Macieja Czarneckiego na stronie 4 i 5 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Pierwszym gościem poranka to GFM we wtorek jest Rafał Komarewicz, poseł Centrum. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
7: Startuje pan w wyborach prezydenckich w Krakowie?
0: A czemu pan tak uważa, panie redaktorze?
7: Bo wiewiórki na mieście, także w Warszawie, mówią, że pan się do tego przymierza. Chciałby pan?
0: Panie redaktorze, powiem panu tak, najważniejsze dla mnie jest załatwienie spraw, które są ważne dla Krakowa i dla Małopolski. Mówię tu o opłacie turystycznej, mówię tutaj to o ustawie metropolitarnej. Ważny również dla mnie, bardzo jest ważny pakiet dla klasy średniej, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 45 i drugiego progu z 120 do 200, bo to dotyczy krakowian. Tam jest bardzo dużo osób, które pracują w centrach usług wspólnych, którzy potrzebują tego, żeby lepiej żyć. To jest dla mnie najważniejsze. Natomiast nie zamykam sobie żadnych drzwi, też nie otwieram, patrzę, jak będzie się rozwijała sytuacja.
7: Czyli stoi pan w miejscu, gdzie pan stoi, ale rozumiem, że jeżeli by się otworzyły drzwi, za którymi stałby ktoś, kto powiedziałby, może wystartuje pan poseł, to pan powie...
0: Panie redaktorze, tak. w polityce nigdy nie mówi się nigdy. To jest takie znane powiedzenie. Tak jak powiedziałem, na początku dla mnie są najważniejsze rzeczy. Jeżeli jestem w stanie zrobić coś dla
7: Krakowa, do mnie
0: Krakowian mówię, Łopolan, tak. Zrobię to, ale to nie jest coś, co muszę zrobić. Krakowian.
7: Ale bardziej, większe narzędzia do działania na rzecz stolicy Małopolski według pana ma pan w Sejmie, forsując niektóre projekty, czy jednak na przykład w Urzędzie Miasta?
0: Wie pan, to są, można powiedzieć, inne problemy, dlatego że Kraków stoi przed pewnymi wyzwaniami, z którymi niestety poprzedni prezydent sobie nie poradził. Wie pan, trzeba myśleć o rozwoju miasta. Oczywiście dobre życie w mieście, czy takie komfortowe, jest bardzo ważne, natomiast mamy problemy, które trzeba rozwiązać. Część można rozwiązać jako prezydent miasta Krakowa, część można rozwiązać jako poseł, czy jako polityk szczebla centralnego. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o ten szczebel centralny, ważna jest współpraca i chęć wspólnego działania. Niestety tutaj na poziomie ogólnopolskim, dobrze pan o tym wie, że ograniczają nas partie polityczne, które jakby nie zawsze są, nie zawsze pozwalają na działanie. Dam panu przykład. Kwestia dotycząca ustawy metropolitarnej dla Krakowa. 5 lat temu koledzy z Platformy w Senacie przedstawiali projekt ustawy metropolitarnej. Mamy 2,5 roku rządu. Ustawy metropolitarnej nie ma dla Krakowa, ale jest dla Trójmiasta. Ale to znaczy, że są skuteczni, tak? Mm-hmm. Znaczy, że partia polityczna powiedziała, okej, to robimy, a tam to na razie odsuwamy, więc ja bym chciał, żeby była pewnego rodzaju równość, tak? Jeżeli my o to walczymy i Kraków tego potrzebuje, to żeby to było. Natomiast nie zawsze jakby politycy są w stanie przeforsować. To wie pan, ja jestem, dla mnie najważniejsi są ludzie, a nie partie polityczne,
7: to tak? O tej współpracy parlamentarnej i koalicyjnej koalicyjnej zaraz jeszcze porozmawiamy, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy Krakowie, bo załóżmy, że gdyby pan startował, no to raczej pewnie szukałby pan szerszego poparcia niż tylko swojego klubu, klubu Centrum, bo z całym szacunkiem to nie jest jakieś poparcie wielkie, jeśli chodzi o liczebność klubu, o jego poparcie w sondażach.
0: Panie redaktorze, no rozumiem, że pan chce jakby pogdybać trochę, tak? Co by się stało, gdyby. Ja, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy skupiam się na pracy parlamentarnej i nie widzę na dzień dzisiejszy możliwości takiej, abym startował na dzień dzisiejszy oczywiście, abym startował w wyborach prezydenckich. Wie pan, nie zostały jeszcze ogłoszone wybory. Widzi pan, co się dzieje
7: wczoraj, bo informacje
0: zostały struktury Platformy Obywatelskiej rozwiązane. Czy wie pan, miałbym możliwość przede wszystkim wygrania, natomiast no, na dzień dzisiejszy, wie pan, startując z bardzo mocnym kandydatem, jakim jest Łukasz Gibała, taka możliwość jest zdecydowanie ograniczona, więc żeby działać dla Krakowa, dla Łopolan, muszę zastanowić się, co zrobić.
7: A według pana Łukasz Gibała ma sensowny projekt dla Krakowa?
0: Znaczy, według mnie Łukasz Gibała ma jedną bardzo ważną rzecz, którą na dzień dzisiejszy nie mają żadne partie polityczne. Faktycznej zmiany w Krakowie. A tego potrzebuje Kraków. Polegające na tym, że jak zostanie, to kolesie nie zostaną w spółkach Skarbu Państwa. Jeden koleś zostanie szefem KHK, drugi, nie mając matury, zostanie jego doradcą za kilkanaście tysięcy złotych.
7: Ale wie pan, że są zastrzeżenia, że powiem panu, że to człowiek biznesu, rodzina pracuje w deweloperce,
0: bardzo ważne.
7: Są pytania, czy ten schemat nie zostanie powtórzony. Jeśli chodzi o spółki
0: nie wiem, czy pan pamięta, jeżeli chodzi o prezydenta Miszalskiego, pracował w turystyce i miał kilka hosteli. Mm-hmm. I pytanie, czy rozwój Krakowa w kierunku turystyki, który przynosi chyba kilkanaście tylko procent przychodu dla miasta, czy to jest akurat kierunek? Więc pan, każdemu można coś zarzucić.
7: To na koniec tego snucia prognoz politycznych. Gdyby Łukasz Gibała został prezydentem, to pan mógłby zostać wiceprezydentem?
0: Wie pan co, nie ma
7: przyjąłby
0: na razie takich,
7: pan
0: takich rozmów.
7: Ale gdyby?
0: Ja nie mówię, wie pan co, na dzień dzisiejszy jakby nie ma co gdybać, bo nie wygrał tych wyborów. Natomiast w jakiś sposób na pewno będę chciał współpracować z prezydentem, bo ja oferowałem prezydentowi Miszalskiemu swoją pomoc, natomiast no, nie chciał jej w ogóle przyjąć. Więc jeżeli zostanie prezydentem Łukasz Gibała i będzie chciał przyjąć parlamentarzysty pomoc w tym, żeby w Krakowianom się lepiej żyło, na pewno to zrobię.
7: A czy pan przetnie tutaj na 100% różne doniesienia medialne, między innymi Onetu, że pan rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością o ewentualnym poparciu dla pana ze strony tej partii?
0: Nie rozmawiam z Prawem i Sprawiedliwością.
7: I nie zamierza pan opuścić szeregów koalicji rządzącej w parlamencie. Czy zamierza pan?
0: A wie pan co, no to jest jakby zupełnie inny temat, o którym pan teraz pyta, czyli poparcie, a co innego jest ten. Wie pan, no, temat polega na tym, że przez dwa i pół roku prawie jestem w parlamencie i było dużo obietnic, które miały być spełnione przez koalicję rządzącą.
7: I czytając pana wpisy słysząc pana jedną rzecz, że jakby moja cierpliwość... O, właśnie.
0: Bardzo pan to ładnie ujął. Moja cierpliwość lekko się kończy, bo wie pan, jeżeli tutaj mówiliśmy o tych sprawach, na przykład tej ustawie o opłacie turystycznej. Wie pan, jeżeli przez dwa lata rząd mówi, pracujemy, po czym po dwóch latach jest informacja z Ministerstwa Turystyki, że nie pracują. Ja składam projekt ustawy o opłacie turystycznej, której mówią, że nawet 100 milionów złotych może przynieść rocznie Krakowowi i ten projekt jest mrożony w komisji, która ma się tym zajmować. Co więcej, pani Gosek-Popiołek, poseł, również składa ten projekt. Ten projekt jest również mrożony. No to pytanie, dla kogo my pracujemy, tak? Mm-hmm. Wie pan, jeżeli...
7: Drugi próg
0: rozmawiamy,
7: też forsuje pan jeżeli, ten pomysł, żeby co, go podnieść. Zresztą liderka Polski 2050, pana dawnej partii również. I to też na razie nie zyskuje aprobaty ministra finansów i premiera.
0: Wie pan co, no to nawet nie chodzi, że nie zyskuje aprobaty. Ja bym chciał na ten temat porozmawiać. Ja 2,5 miesiąca czekam na spotkanie z panem ministrem. Wysyłałem już do niego pisma, prośby. Jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli jednej, można powiedzieć, z ważniejszych komisji, z dużych komisji. Ja nie mogę się spotkać z panem ministrem, bo pan minister nie chce porozmawiać na temat tego pomysłu. Ja nie mówię, żeby zrobić większą dziurę budżetową. Ja mówię, skąd te pieniądze wziąć, tak? Ja mówię tutaj o podatku przychodowym, który ewentualnie możemy wprowadzić, możemy o zmianie ryczałtu możemy wprowadzić, więc ja po prostu chciałbym porozmawiać. Nie ma takiej możliwości, więc tak jak pan mówi, jestem lekko, można powiedzieć, już bardziej niż lekko zniesmaczony tym. Jeżeli chodzi o to, czy będę w koalicji i czy będę ją popierał? Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa dotycząca obietnic wyborczych, bo wie pan, z samego mówienia jakby no lepiej tylko, Polakom się nie żyje.
7: To tylko dziennikarz wyżyje, a nie polityk. A panie pośle, czy daje sobie pan jakiś termin, nie wiem, że po wakacjach sejmowych, czyli załóżmy we wrześniu, październiku, te ważne dla pana projekty, tej opłaty, tego progu podatkowego, inne ruszą, zaczną się rozmowy. Jeśli to się nie stanie jesienią, to pan opuszcza klub Centrum?
0: Wie pan co, nie daje sobie takiej cezury czasowej, natomiast zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja, w jakim kierunku to będzie wszystko szło.
7: Bo pana odejście z klubu Centrum nie zachwieje samą koalicją, ona ma tych kilku, czy nawet kilkanaścioro posłów ponad wymaganą większość, ale klub Centrum przestanie być klubem, ale rozumiem, że dla pana to nie jest jakiś priorytet, żeby utrzymać ten status klubu.
0: Wie pan co, to nie chodzi o priorytet, no proszę wziąć też pod uwagę, że to są inni posłowie, to nie jest tak, że tylko ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, to nie jest tak, że zamknięta jakby pula jest, tak, więc jakby ja rozmawiałem z władzami mojego klubu, moje koleżanki i koledzy wiedzą o tym, że no... Chciałbym, żeby w końcu ruszyły te projekty, o których rozmawialiśmy. Zresztą też kilka innych, tak, dotyczących na przykład hutnictwa, o których rozmawiamy od półtora roku i dalej stoimy w miejscu. Więc oni o tym wiedzą, tak, że to jest coś, co nie podoba mi się. I wie pan, to nie jest tak, że po prostu rzucam papierami. Tak? To jest rozmowa. Ja bardzo szanuję moich kolegów z klubu Centrum, zresztą i z Polski 2050 również. Tak? Natomiast no, wie pan, no, są pewne jakby priorytety. Tak, no,
7: a może zawalczy pan o swoje tematy, walcząc też o jakieś stanowisko rządowe, żeby mieć narzędzia do forsowania tych tematów? Żaneta Cwalina-Śliwowska jest już wiceministrą sportu, Ryszard Petru chciał być chyba wiceministrem rozwoju, ale to się nie udało. Może pan zawalczy o jakieś wiceministerstwo?
0: No tak, a ilu mamy ministrów i wiceministrów?
7: No dużo, czy dużo. Myśli pan, że przez, jest coraz więcej.
0: No dobrze. Czyli sądzi pan, że przez ilość wiceministrów i ministrów zwiększa się możliwość realizacji swoich, realizacji obietnic wyborczych.
7: Miałby pan możliwość chociażby udziału w pracy Komitetu Stałego Rady Ministrów.
0: Ale jak pan widzi, zwiększająca się ilość ministrów nie wpływa na pracę rządu i to nie ma znaczenia. Ważne są pewne, ważne jest koordynacja prac, wie pan, ważne są kierunki, w którym idziemy, ważne są osoby, które są odpowiedzialne za pewne działania, to jest ważne, więc wie pan, to ostatnie pytanie, że zostanę wiceministrem, nie zmieni tego. Tutaj trzeba zmienić zmiany jakby strukturalne. Od tego jest pan premier.
7: Czy podobne zniecierpliwienie
0: sygnalizuje... osoby zarządzające, a nie ja, jak będę wiceministrem, więc nie chcę być, czy nie widzę się jakby jako wiceminister.
7: Czy podobne zniecierpliwienie sygnalizuje szef klubu Centrum Mirosław Suchoń i szefowa przewodnicząca pani Paulina Henning-Kloska?
0: Jeżeli chodzi o te projekty, o których mówię
7: i o sytuację w koalicji, tak? Ten brak przepływu informacji, brak posuwania spraw do przodu. Ostatnie zdanie, poproszę krótkie.
0: Wie pan co, no tutaj proszę pytać ich, jeżeli chodzi o jak to wygląda. Nie chciałbym zdradzać kulis naszych wewnętrznych rozmów.
7: Okej, chociaż na szczęście sporo kulis pan już odkrył w czasie naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Rafał Komarewicz, poseł klubu Centrum.
0: Bardzo dziękuję.
7: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: I polityk Nowej Nadziei, Sławomira Mencena.
1: Tak jest.
7: Wszystko się zgadza. Mało pana znamy, więc na początek taki krótki quiz. Spacer po Wawelu czy bieg po Błoniach? Co pan wybiera w Krakowie?
1: Jedno i drugie, ale generalnie bardzo lubię po Błoniach spacerować dużo częściej.
7: Woli pan słuchać kardynała Rysia czy arcybiskupa Jędraszewskiego?
1: A wolałem zdecydowanie Jędraszewskiego.
7: Obwarzanek krakowski czy krakowska kiełbasa?
1: Obważanek, okay. Obważanek, tak.
7: Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, czy zostają na tym poziomie, co są?
1: Nie dość, że nie tyle nawet zostają, je trzeba obniżyć, bo ceny komunikacji miejskiej w Krakowie są zastraszająco wysokie, odrażająco wysokie. One nie zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej.
7: Ale zdaje pan sobie sprawę z podwyżek cen energii, też z podwyżek pensji, które są potrzebne, podwyżki pensji motorniczych, kierowców autobusów i tak dalej?
1: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast patrzę też na włodarzy innych miast, na włodarzy chociażby Warszawy, na włodarzy Wrocławia czy Katowic. Tam te ceny biletów są znacznie niższe, te ceny biletów są przystępne, te ceny biletów zachęcają do przesiadania się z samochodu do komunikacji zbiorowej, więc trzeba to w jakiś inny sposób zbalansować, nie obciążać kosztami długu miasta i jakimś nieracjonalnym wydatkowaniem przez wiele lat pieniędzy, obarczać chociażby studentów czy osoby, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, dojeżdżając do pracy.
7: Prohibicja, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu nocną w Krakowie, czy nie? Przypomnę, że Warszawa wprowadziła te przepisy właśnie od czerwca tego roku, od 2 dni już obowiązuje. Kraków ma od kilku lat i raczej sobie ludzie to chwalą.
1: Osobiście jestem przeciwnikiem prohibicji, nie wprowadzałbym takiego rozwiązania, natomiast to była decyzja przede wszystkim krakowian i ja to szanuję, że krakowianie chwalą sobie to, szanuję to, że zdecydowali, że chcą mieć taką prohibicję, szanuję, że to na samorządy zrzucono właśnie tą decyzję i jeżeli krakowianie sobie tego życzą, podoba im się to, to nie mam nic przeciwko.
7: Czyli jeżeli by pan został prezydentem, nie odwróci pan tej decyzji?
1: Nie zmieniłbym tej decyzji.
7: Bo też właśnie chwalą sobie ją nie tylko mieszkańcy, ale też co ważne, chociażby pracownicy pogotowia ratunkowego, służby miejskie, policja.
1: Dlatego rozumiem, tym bardziej, że Kraków niestety stał się miejscem taniej weekendowej libacji dla turystów przyjeżdżających do Krakowa. Tym bardziej rozumiem te decyzje krakowian.
7: To o turystach zaraz jeszcze porozmawiamy, ale jeden ważny temat kampanijny, pewnie on i był, bo i był w referendalnej kampanii, ale pewnie będzie i w tej wyborczej prezydenckiej, strefa czystego transportu. Zostaje taka, jaka jest? Jest ograniczona? W ogóle pan ją wyzeruje?
1: Problem jest natury takiej, że mamy skonstruowane prawo już rok 2018, ustawa o elektromobilności wprowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego i tam jest konkretne są zapisy, że jeżeli już jest wprowadzona ta strefa, że jeżeli normy jakości powietrza są w określonej, są za niskie, no to wówczas ta strefa musi być. Jeżeli prawo nie pozwoli na całkowitą likwidację tej strefy, czego bym sobie życzył, to ograniczyłbym tę strefę chociażby do samej płyty rynku głównego czy do jednej ulicy. Wówczas mamy spełnione już to prawo, które zostało na nas narzucone w 2018 roku. Czyli jeżeli by się nie dało zlikwidować, czego bym sobie bardzo życzył, ograniczyłbym do samej płyty rynku głównego, tudzież do obszaru plant.
7: Ale nie obawia się pan, że jednak Kraków tak mocno zagęszczony, jeśli chodzi o urbanistykę miejską. Jeżeli pozwolimy tym samochodom gorszej jakości, jeśli chodzi o paliwa, wjeżdżać do miasta, wróci problem smogu. No, oczywiście ten problem jest wielowątkowy i też spowodowany miejscowościami, które okalają Kraków, ale jednak ten ruch samochodowy ma też tu duże znaczenie i to nie tylko w Krakowie, to wiemy na podstawie danych.
1: Kraków zrobił bardzo dużo przez ostatnie lata, żeby to powietrze i ta norma powietrza dwutlenku azotu została spełniona. W tym momencie już nawet kilka miesięcy przed wprowadzeniem strefy czystego transportu, my już nie musieliśmy wprowadzać strefy czystego transportu. Te normy powietrza już były spełnione, już przed wprowadzeniem. Ponadto te samochody, które już do Krakowa wjeżdżają, proszę zwrócić uwagę, że obywatele nie przestali nagle korzystać z samochodów i ta jakość powietrza nagle się polepszyła po wprowadzeniu SCT w Krakowie. Oni zaczęli po prostu płacić za korzystanie z wjazdu do Krakowa i ta jakość powietrza jest cały czas polepszana, cały czas jest na stałym, dobrym poziomie, więc to wiele nie zmieni.
7: O tkance społecznej Krakowa porozmawiajmy. Najpierw o turystach, o których których pan wspomniał przed chwilą, bo Sławomir Mentzen swego czasu, niedawno, na konferencji prasowej powiedział tak: Kraków to nie jest Disneyland dla turystów. Kraków to nie jest paśnik ani skarbonka dla ludzi Platformy. Kraków należy do was i Kraków powinien być zarządzany tak, żeby tu było dobrze mieszkańcom, a nie turystom. Ale jednak ten Kraków 10 miliardów złotych rocznie dostaje od turystów. To jest potężna kwota zostająca w budżecie miasta, w budżecie przedsiębiorców. Pan jest przedsiębiorcą, więc zgadza się pan z Mentzenem, czy nie?
1: Zdecydowanie zgadzam się. To było akurat na mojej konwencji takiej startowej w Krakowie, inauguracyjnej prekampanii. Powiedział te słowa. Zupełnie się z tym zgadzam, ponieważ również uważam, że te wpływy to nie jest coś, co może równoważyć mieszkańcom Krakowa straty związane z trudnościami z korzystaniem z Krakowa.
7: Ale straty są większe niż 10 miliardów złotych?
1: Ja nie mówię o stratach materialnych, bo to jest, oczywiście one są bardzo ważne.
7: A jakie, mentalne?
1: No, panie redaktorze, można tutaj sobie jakby trywializować, natomiast...
7: Nie, ja nie trywializuję, ale wie pan...
1: Można wyjść z dzieckiem przykładowo na rynek czy na Kazimierz w sobotni wieczór i widzieć na przykład półnagich Anglików, którzy w stanie głębokiego upojenia gdzieś tam się tarzają.
7: No dobrze, ale jak sobie poradzić z tym problemem konkretnie?
1: No właśnie.
7: Zakazać Anglikom wjeżdżać?
1: Absolutnie, to nie chodzi o zakazy. Chodzi o zmianę kulturową w Krakowie. Chodzi o to, żeby Kraków nie był tym miejscem taniej weekendowej libacji. Chodzi o to, żeby Kraków był miejscem...
7: drogiej.
1: Być może trzeba pomyśleć o tej opłacie turystycznej, o której mówią tutaj parlamentarzyści. Być może trzeba nałożyć taką opłatę, żeby te wpływy, bo te wpływy to jest...
7: Coś jak w Wenecji? Być może dzienna opłata?
1: Tak, dzienna opłata. Być może nawet więcej, bo tam
7: Myśli
1: było...
7: Myśli pan, że Koalicja Obywatelska... Bo nawet gdyby pan został prezydentem, to większość w Radzie na zapewne będzie miała Koalicja Obywatelska. Myśli pan, że poprą ten projekt? Raczej science fiction według mnie. Political fiction.
1: Myślę, że będą widzieć to, co się dzieje w Krakowie, że mogą poprzeć ten projekt, bo naprawdę mamy problem z turystami. Kraków, centrum Krakowa nie należy już do Krakowian, należy do turystów. Trzeba to zmienić. W Krakowie ciągle żyje się coraz gorzej, jeśli chodzi o kwestie turystyki. I ja nie mówię, że trzeba z Krakowa turystów
7: wyrzucić. Ale jeśli ktoś jest pijany i chodzi półnagi, to jest zadanie dla Straży Miejskiej albo Policji, a nie wiem, czy ograniczenie wpływu turystów, przyjazdu turystów ograniczy ten problem, bo jeżeli zmniejszymy turystów z iluś milionów do kilkuset tysięcy, to zawsze tam się może znaleźć przysłowiowy pijany Anglik, z szacunkiem dla wszystkich Anglików.
1: To prawda, tylko czy Kraków ma tylko aspiracje właśnie, żeby...
7: Nie, no na pewno nie.
1: Żeby właśnie być takim miejscem tej taniej weekendowej libacji, czy być może powinniśmy postawić na troszeczkę inny rodzaj turystyki. Jesteśmy przecież miastem historycznym, miastem z ogromną historią, kulturą. Mamy masę miejsc ciekawych, gdzie można jechać, zobaczyć. Możemy ściągać tutaj przede wszystkim rodziny jako turystów, a nie ściągać konkretnie ludzi, którzy chcą tutaj wieczór kawalerski odbyć w Krakowie.
7: A skoro mówimy o mieszkańcach, o turystach, o ludziach, którzy są w Krakowie, to porozmawiajmy też o pracownikach. W Krakowie legalnie pracuje i odprowadza składki ZUS blisko 80 tysięcy obcokrajowców. Pan by chciał to jakoś ograniczyć, czy uważa pan, że to są ludzie, którzy dobrze wykonują swoją pracę i dobrze, że Kraków ich ma? Bo jak też mówią eksperci, chociażby z pomocą przychodzi nam dzisiaj w Rzeczpospolitej dr Jacek Kucharczyk, bez migrantów na rynku pracy sobie nie poradzimy. On wydał, pan doktor, raport Migracja w Polsce właśnie.
1: Ja w Krakowie akurat nie widzę, nie dostrzegam takiego problemu, w którym by tworzyły się jakieś osiedla migrantów, czy osiedla, nie wiem, ludzi obcych nam kulturowo. Nie widzę tego problemu. Natomiast Kraków ma problem w drugą stronę już teraz, panie redaktorze. To w większości Polacy tracą przez ostatnie dwa lata. Polacy tracili zatrudnienie w korporacjach. W 2024
7: przez
1: było...
7: migrantów?
1: Ja tego nie powiedziałem. W 2024 było to około 3 tysiące ludzi. W 2025 około 5 tysięcy krakowian straciło zatrudnienie w korporacjach. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy chcemy ściągać tutaj imigrantów, żeby oni zabierali pracę Polakom? No nie jestem do końca tego przekonany.
7: Ale może te korporacje wynoszą się po prostu do innych miejsc?
1: To jest inna kwestia. Której...
7: No właśnie, to nie wina migrantów.
1: Tak, jeśli chodzi o korporacje, tak, korporacje również wynoszą się z Krakowa. Jest za drogo, Zielony Ład dokręca śrubę, że tak powiem, bo kwestii ogrzewania tych... tych biur?
7: Tylko czy tu jest, o może komóreczkę troszeczkę odłożymy od mikrofonu, panie kandydacie, bo troszeczkę słyszę w słuchawkach, że nam sprzęga. Dziękuję bardzo. To inny temat, bo pan twierdzi, że należy, w pana programie jest, pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z Brukseli, także dla ambitnej europejskiej stolicy nauki, kultury, technologii i biznesu, jaką właśnie ma być Kraków. Ale jednocześnie i pan, i Sławomir Mentzen bardzo często bijecie w Unię Europejską, która, jak tutaj cytuję wpis pana z grudnia ubiegłego roku, stała się problemem Unia Europejska dla Polaków. No to problem, czy jednak inwestycja?
1: Oczywiście i jedno i drugie. Jedno nie wyklucza, panie redaktorze, drugiego.
7: A nie jest to niekonsekwencja jednak?
1: Nie, nie jest. Jedno nie wyklucza drugiego, ponieważ jeżeli jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, z której my nie chcemy na razie wychodzić, nie mamy takiego planu konfederacji. Panie redaktorze, to obywatele zdecydują. Jeżeli będziemy chcieli wyjść, to trzeba być również na to gotowym. To jest decyzja obywateli przede wszystkim.
7: Czyli według pana w perspektywie dekady lub dwóch referendum w sprawie wyjścia z Unii mogłyby być możliwe w Polsce?
1: Myślę, że tak, że w końcu obywatele mogą. Tego nie potrafię powiedzieć. To...
7: W sensie przy jakich okolicznościach polityczno-społecznych?
1: I mam wrażenie, że jeżeli już te koszty bycia w Unii Europejskiej będą bardziej doskwierać obywatelom,
7: w końcu będziemy płatnikiem
1: przychody...
7: netto, a nie biorcą.
1: Tak,
7: tylko,
1: tak, to może być. To może być już ten moment przełomowy i to jest bardzo szybko. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest decyzja przede wszystkim obywateli.
7: Ale wie pan, że obecności w Unii nie można sprowadzić tylko do tego, czy dostajemy więcej, czy wpłacamy więcej, ale są inne korzyści. Przepływ towarów i usług.
1: Ja się zgadzam. Ja się z panem redaktorem zgadzam.
7: Otwarte granice.
1: Ja się zgadzam, natomiast tak jak powiedziałem, Konfederacja jest za tym, żeby to obywatele przede wszystkim powiedzieli, czego pragną, okay, czego sobie życzą i co im się bardziej opłaca.
7: Ale gdyby było takie referendum, gdybyśmy stali się płatnikiem netto, to pan by głosował za wyjściem z Unii?
1: Zależy kiedy. W tym momencie przeciwko.
7: Okej. To porozmawiajmy jeszcze o czystej polityce w Krakowie. Czy PiS dzwonił do pana, żeby był pan wspólnym kandydatem prawicy w wyborach prezydenckich w Krakowie?
1: Słyszałem tylko w radiu, w telewizji, że ponoć dzwonili do kogoś z Konfederacji, że się odzywali, że była delegacja. Nie, nie było takiego kontaktu. Cyniczna gra Prawa i Sprawiedliwości.
7: A gdyby był taki kontakt i by powiedzieli, proszę wesprzeć naszego kandydata, wygramy, będzie pan wiceprezydentem.
1: Właśnie ja sobie tak wyobrażam ten telefon, że ten telefon to nie byłby tak, ustalmy wspólnego kandydata i może dajcie swojego, tylko to by wyglądało tak. Słuchajcie, ustalmy wspólnego kandydata, który będzie z PiS. Więc ta rozmowa, jeżeli tak by miała wyglądać, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać.
7: Czyli nie ma szans, mówi pan to politykom PiS-u z Krakowa i z Nowogrodzkiej, żeby kandydat Konfederacji, czyli pan, wycofał się z tych wyborów.
1: To jest decyzja nawet nie tyle moja. Oczywiście jestem w strukturach partii i to partia zdecyduje. Jeżeli Konfederacja zdecyduje, że tak trzeba, to pewnie bym tak zrobił. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ulegać szantażowi emocjonalnemu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
7: Czyli nie ma szans, żeby Konfederacja wsparła polityka PiS-u w tych wyborach. Już teraz na starcie.
1: PiS nie ma w tym momencie już monopolu na bycie prawicowym. Jest Konfederacja, która bardzo mocno depcze im po piętach.
7: Mm-hmm. Czyli żadnych rozmów nie było?
1: Nie było.
7: Żadnych telefonów? A według pana Łukasz Gibała wystartuje? To jest pewne. On na razie jest na urlopie. Powiedział, że za kilka dni podejmie decyzję.
1: Nie mam przekonania, bo może mieć przed sobą bardzo trudne zadanie. Ma niesprzyjającą Radę Miasta. Ma 2 lata, w których być może nie uda mu się nic zrobić, bo Rada Miasta jest jednak z Platformy. Po pierwszym roku może nie dostać absolutorium. W drugim roku, jak nie dostanie absolutorium, no to mamy znowu referendum i tuż przed wyborami Łukasz Gibała wylatuje. To jest jego decyzja. Być może jestem przekonany, że trwają już rozmowy z wieloma radnymi Platformy Obywatelskiej, a że ci nie należą do super wiernych, no to być może, że dadzą się skusić Łukaszowi Gibale.
7: Ale do pana, kogo może wystawić Koalicja Obywatelska w Krakowie?
1: Mowa jest o pani senator Piątkowskiej, natomiast co tam się teraz dzieje, to widzimy, że struktury lokalne zostały rozwiązane, kara nadeszła z Warszawy, natomiast tam różne mogą być jeszcze scenariusze.
7: A Marianna Schreiber to żart, czy... Poważna kandydatura. Ona zbierze podpisy, wystartuje, czy tylko wystartowała medialnie i zaraz ta historia się skończy?
1: Ja nie chciałbym, żeby Kraków był areną cyrkową, żebyśmy sobie z tego referendum, z tego zrywu obywatelskiego, z tak poważnej sprawy miasta, które potrzebuje bardzo pomocy, robili sobie miejsce, w którym każdy sobie zdobywa tylko popularność. Potrzebujemy gospodarza z prawdziwego zdarzenia, a nie celebryty.
7: Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Rząd przyjął projekt o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Dziś w Paryżu Maja Chwalińska powalczy o półfinał tenisowego French Open. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Michał Drewnicki został wyłoniony przez Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat na prezydenta Krakowa. Decyzja o wyborze krakowskiego radnego była podjęta jednogłośnie, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: Tym kandydatem po jednogłośnej decyzji całego Komitetu Politycznego będzie pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku, od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, nieaktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
1: Rafał Bochenek wystosował też apel do polityków Konfederacji, by w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Mimo ogłoszonego przez USA wstrzymania walk między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju, poinformowała agencja AFP. Z kolei proirański Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskie oddziały okupujące część południowego Libanu. Działania Izraela są odpowiedzią na coraz częstsze ataki szyickiej organizacji, mówił w TOK FM były korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski.
3: Nie chodzi o to, że tak naprawdę z jednej strony Hezbollah jest jedyną siłą militarną w Libanie, która jest skłonna zaatakować północne części Izraela. Natomiast to, co żądają Amerykanie od Libańczyków, to znaczy, żeby armia libańska rozbroiła Hezbollah, jest właściwie niemożliwe. Konieczne jest porozumienie polityczne.
1: Na agresję Izraela reaguje irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i grozi wznowieniem walk ze Stanami Zjednoczonymi mimo zawieszenia broni. Iran podkreśla, że trwałe porozumienie z USA będzie możliwe tylko po wstrzymaniu walk Izraela z Hezbollahem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi jednak, że obowiązujące porozumienie zabrania jedynie ataków na Bejrut, a nie na cały Liban. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami, a w ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
4: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: Sceptycznie wobec tych przepisów są przedstawiciele akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja i że łatwo będzie go obejść. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo sytuacja z inflacją, wprawdzie rosnącą powyżej 3%, ale jednak rosnącą wolniej niż tego obawiali się ekonomiści, powoduje, że trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówił w programie EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolicach 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
6: I co się zmienia w tym scenariuszu?
5: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
6: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
5: W miarę na razie tak.
1: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. I teraz jeszcze sport. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Dziś w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszać będą się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16 na południowym zachodzie. W większej części kraju od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Już za chwilę z nami będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zaczniemy od spraw międzynarodowych, chociaż zapytam też europosła oczywiście o sytuację w Koalicji Obywatelskiej. Odniosę się do sytuacji w Krakowie, ale na chwilę odpocznijmy od tematu krakowskiego, a zajmiemy się tematami międzynarodowymi. Panie pośle, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Tragiczna noc w Kijowie. Każda jest dramatyczna, ale ta szczególnie. 4 osoby zginęły, 58 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów, a to nie jedyne ofiary, także śmiertelne w całym kraju. No ja sobie tak pomyślałem, jadąc dzisiaj rano do radia, myśląc też o sytuacji w Warszawie, my możemy spokojnie wejść do warszawskiego metra i po prostu dojechać do pracy na studia, a w Kijowie dzisiaj ludzie spędzili wiele godzin właśnie w Kijowie, w metrze, który pełnił rolę schronu. Widać, że Rosja nie odpuszcza.
9: No nie, dlatego potrzebujemy takich mocnych działań dotyczących wspierania Ukrainy w różnych formatach. Ja wracam też ze zgromadzenia parlamentarnego NATO z Wilna i oczywiście rozmawiamy o tym. Bo jest taka nadzieja, że te działania zostaną wstrzymane w tym roku, że Putin przed wyborami, które są w przyszłym roku, będzie musiał podjąć jakieś decyzje, które uspokoją sytuację. Tym bardziej, że jego gospodarka wojenna ma się bardzo źle. No mimo tego, że co krytykowaliśmy również bardzo otwarcie, te sankcje w wydaniu amerykańskim, jeśli chodzi o surowce energetyczne, nie działają i po raz kolejny administracja, prezydent wyrażają zgodę na transfery.
8: A czy spięcie, do którego doszło na linii Kijów-Warszawa w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o uchronowaniu UPA, jednostki, która też odpowiada za rzeź wołyńską, jest jeszcze do zażegnania ten konflikt? Jest ta sytuacja do uratowania? Czy niestety zaszło już to bardzo daleko i skutki będziemy odczuwać tego przez najbliższe tygodnie i miesiące?
9: No, sytuacja jest bardzo kłopotliwa, z naszego punktu widzenia oczywiście, bo rzeź wołyńska jest dla nas zbrodnią ludobójstwa. I jakby takie działania, które mają na celu w jakiś sposób upamiętnienie armii, która dokonała rzezi, zbrodni na polskim społeczeństwie, są dla nas bardzo, bardzo trudne. Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zeleński, tę sprawę po prostu rozumie. Wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną, jak wykorzystać IPN, który mam wrażenie, że śpi, nie tylko w ostatnim roku tej prezydentury,
8: ale też
9: wcześniej, więc wie pan, wydajemy kilkaset milionów złotych rocznie z budżetu, te wzrosty były szczególnie zapisu na tę instytucję. Nie widzę polityki historycznej, nie widzę stanowisk, nie widzę edukacji, która by dotyczyła i naszego społeczeństwa, ale również naszych sąsiadów, którzy mają świadomość tego, że...
8: Tutaj małe sprostowanie, uściślenie, jednak oświadczenie jest, nawet już 4 dni temu wydane. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Decyzja prezydenta w sprawie tego samodzielnego centrum operacji patronować będą UPA właśnie temu centrum. Nadanie tej nazwy jest bulwersujące. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich. Więc stanowisko było. No dobrze, ale idźmy do przodu, panie pośle. Czy według pana są prowadzone rozmowy między MSZ-em polskim a stroną ukraińską, żeby prezydent Ukrainy jakkolwiek odniósł się do tej sprawy? Wytłumaczył, nie wiem, może i przeprosił?
9: Tak, po pierwsze jakby tutaj jakby ton w tej sprawie nadaje Karol Nawrocki. Ja rozumiem, że Konfederacja, czy część Konfederacji, bo jest, chyba są trzy w tej chwili, podrzuciła mu pomysł z orderem Orła Białego.
8: Grzegorz Płaczek,
9: tak, to jest bardzo kontrowersyjna moim zdaniem decyzja. Bo przecież Andrzej Duda, który w tej sprawie też milczy, nie przyznawał prezydentowi Zeleńskiemu tego najwyższego odznaczenia za politykę historyczną.
8: Bo według pana były prezydent, skoro właśnie to on przyznawał ten order, powinien zabrać teraz głos?
9: To jest dla mnie też taka kwestia, o której chcę mówić wprost, mianowicie czy kolejny prezydent powinien weryfikować decyzję poprzednika? Czy dla mnie kontrowersyjną decyzją było nadanie orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi, bo jest kłamcą smoleńskim, bo wprowadzał kłamstwo w życie publiczne, na nim budował swoją pozycję polityczną, mimo tego, że miał oczywiście piękną kartę.
8: Czyli według pana też 70... Andrzej Duda mógłby zareagować i powiedzieć, zapytać, nie, chociażby publicznie, czy następca powinien weryfikować jego decyzję.
9: Ja mówię, panie redaktorze, o tym, że jeżeli nie było wcześniej decyzji, chyba była jedna decyzja sądu o odebraniu oznaczenia państwowego tej klasy, to być może kolejny prezydent nie powinien weryfikować decyzji poprzedników, ponieważ jest to związane z jego mandatem demokratycznym, z jego decyzjami. Z pewnością prezydent Zeleński nie dostał tego medalu za politykę historyczną. Dostał za to, że wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, nie wyjechał z Kijowa, stanął na czele obrony. Obrony, która również jest obroną bezpieczeństwa Europy.
8: Okej, ale faktycznie jest tak, że na najwyższy poziom eskalacji tego sporu podniósł tę sprawę Karol Nawrocki, mówiąc, że zgłasza wniosek do kapituły orderu Orła Białego o odebranie tego orderu właśnie prezydentowi Zeleńskiemu, ale abstrahując od tego, polskie MSZ mogłoby próbować wymóc na stronie ukraińskiej jakieś działania. Ja słyszałem takie nieoficjalne informacje ze strony TVN24, ale też wczoraj w Sejmie, rozmawiałem z politykami, którzy znają się na dyplomacji, słyszałem, że ponoć są prowadzone te rozmowy. Słyszał pan coś?
9: To w ogóle, to jest pytanie oczywiste i jakby i odpowiedź jest oczywista. Ja wróciłem, jak powiedziałem, ze Zgromadzenia Parlamentarnego w Wilnie, gdzie było też kilkunastu przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy i we wszystkich kuluarowych rozmowach, a są to ludzie również blisko Zeleńskiego, bo to jest jego frakcja Sługa Narodu.
8: Mówiłem,
9: to jest czas dla prezydenta, żeby się cofnął, żeby zmienił decyzję.
8: Czas do końca tygodnia.
9: Naprawdę nie warto, żeby najbliżsi sojusznicy, partnerzy, sąsiedzi wchodzili w spory polityczne przy takiej jednoznacznej historii i jej ocenie.
8: A gdyby się nie cofnął prezydent Ukrainy, albo nie spróbował zniuansować jakoś tej historii, tej konkretnej, jeśli chodzi o nadanie imienia UPA, specjalnej jednostce, jeśli trafi wniosek kapituły i prezydenta do premiera w sprawie kontrasygnaty, według pana Donald Tusk zablokuje odebranie, czy niekoniecznie?
9: Nie wiem, jaka będzie decyzja pana premiera. Pan premier w tej sprawie ma bardzo jednoznaczne stanowisko, jakby historycznie. Natomiast z drugiej strony, w interesie obu społeczeństw, narodów jest deeskalacja tej sytuacji i wykonanie jakichś ruchów po stronie ukraińskich, o co apelujemy. Natomiast jak mówię, to też nie pomaga jednak ten pierwszy rok od wyborów, i chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Na biurku Karola Nawrockiego leżą 42 wnioski o nominacje ambasadorskie. Na przykład w takim kraju, który prowadzi teraz działania wojenne, jakim jest Ukraina.
8: Czyli tym powinien się prezydent zająć.
9: Pozycja kierownika naszej placówki, pana Łukasiewicza, byłaby również inna wtedy, kiedy byłby pełnowartościowym, pełnoprawnym ambasadorem. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Karol Nawrocki blokuje i sabotuje państwo polskie, odmawiając możliwości reprezentowania naszego kraju na poziomie ambasadorskim.
8: Kończąc
9: w
8: temat.
9: W dużej liczbie stolic europejskich i pozaeuropejskich.
8: Obawia się pan efektu kuli śniegowej, jeśli chodzi o takie gesty, ale też decyzje. W zarządzanym przez Koalicję Obywatelską Lublinie zdjęto z ratusza miasta flagę ukraińską. Bartosz Cichocki, były ambasador, oddaje odznaczenie, które dostał od Zełenskiego kilka lat temu? Czy będzie więcej takich gestów? Powinny być? Czy apelowałby pan także do samorządowców Platformy, Koalicji Obywatelskiej, żeby powściągnęli emocje?
9: Każdy ma swoją wrażliwość i każdy jakby w różny sposób reaguje, czy próbuje jakby dookreślać swoje stanowisko. Natomiast ja bym chciał jednak zwracać uwagę przede wszystkim na to, że Ukraina przelewa każdego dnia krew, a szczególnie ukraińskie siły zbrojne na froncie, odsuwając rosyjskie niebezpieczeństwo. To nie są też mrzonki, bo jak mówię, wracam z formatu rozmów w ramach dyplomacji parlamentarnej NATO o kolejnych planach Putina, jeżeli by mu się udało z Ukrainą, czyli kraje bałtyckie. I naprawdę wokół kwestii bezpieczeństwa powinniśmy budować wspólnotę. Problem polega na tym, że od roku Karol Nawrocki tej wspólnoty nie buduje, oparł się wyłącznie na swoim elektoracie i na środowiskach politycznych, które wspiera, czyli PiS, Konfederacja. No, przykładem tego tchórzliwego podejścia również było weto wobec SEJF, wobec pieniędzy na polską armię, które pozyskaliśmy w Unii Europejskiej.
8: Przenieśmy się do Krakowa. Jest komisarz Dorota Niedziela, tak?
9: Tak.
8: Okej, bo to wczoraj była na razie taka nieoficjalna informacja, ale rozumiem, że taka decyzja...
9: Ja już pani marszałek to potwierdziła, tak.
8: Jakie jest zadanie teraz najważniejsze Doroty Niedzieli, jeśli chodzi o krakowską, małopolską Koalicję Obywatelską? To jest struktura, która leży na łopatkach?
9: Bez przesady. Chodzi o to, że wszyscy chyba nie jesteśmy dziećmi, wiemy o tym, że referendum by było skuteczne, by zdecydowało o odwołaniu prezydenta Krakowa. W tej chwili mamy okres wyczekiwania na termin wyboru. Mm-hmm. Prawdopodobnie końcówka sierpnia. Jest komisarz, bardzo odpowiedzialny samorządowiec, państwowiec Stanisław Kraci, który zarządza miastem, ale to nie może trwać w nieskończoność. Ta kadencja będzie trwała jeszcze blisko trzy lata i chcemy dokończyć wszystkie dobre rozwiązania dla Krakowa i potrzebny jest dobry kandydat czy kandydatka.
8: Monika Piątkowska?
9: Nie wiem. To są decyzje pana premiera i to są decyzje, które będzie konsultował również zarządem komisarycznym, z liderami naszego środowiska w
8: Krakowie. Ale możemy spodziewać się jej decyzji, ogłoszenia jej przed wyznaczeniem daty przyspieszonych wyborów, czy po?
9: Nie wiem, znaczy jak znam politykę, a jak powiedziałem, teraz trochę czasu spędzałem w delegacjach związanych z bezpieczeństwem. Te decyzje już w tej chwili zapadają, one są kształtowane, konstruowane i przygotowywane.
8: Czy faktycznie tak było? Przenieśmy się rok wstecz, gdy jeszcze trwała kampania, bo minął rok od wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, a media, chociażby Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, rozpisują się na temat, bardzo ciekawy artykuł, na temat tego, jak wyglądały relacje, kontakty ekspertów od prowadzenia kampanii wyborczej ze sztabem wyborczym prezydenta Trzaskowskiego i niektóre, a nawet większość porad była wyrzucana do kosza. Chociażby podniesienie wieku, kiedy młodzi zaczynają płacić PIT. Ponoć to był pomysł Rafała Trzaskowskiego, zablokowany przez Donalda Tuska, pomysł też ekspertów. Chociażby narzekano na to, że jeżeli Rafał Trzaskowski ogłosił budowę na nowo Centralnego Okręgu Przemysłowego na Podkarpaciu, później nie było żadnych konkretów. Do sztabu dobijano się, a sztab nie odpowiadał. Faktycznie tak było?
9: Po pierwsze, nie byłem w sztabie naszego kandydata.
8: No ale wyborach na pewno pan rozmawiał.
9: Starałem się pomagać i szczególnie po tym, już tak powiem, wolontarystycznie, po tym wyniku pierwszej tury, który był, powiedziałbym, dużym zaskoczeniem, a z drugiej strony jednak sygnałem, że coś nie tak, że ta strategia, komunikacja, plan, narracja całej kampanii nie były najlepsze i tutaj jakby pan nie znajdzie, jeśli chodzi o mnie, dobrych słów dla dla tej pracy, bo efekt jest taki, jaki jest. Mm-hmm. Karol Nawrocki często o tym zapomina, ale nie miał nawet 51%, miał poniżej 51%, ale wygrał te wybory.
8: Tak, różnica dzisiaj, była najmniejsza dzisiaj, w historii dzisiaj, wyborów
9: dzisiaj, prezydenckich. Dzisiaj się, tak powiem, kreuje na swoistego króla Karola, a jest po prostu pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej. Okay,
8: ale czy jest tak, ostatnie pytanie, że w Platformie Koalicji Obywatelskiej siadacie państwo po takich wyborach, wygranych czy przegranych, po wyborach prezydenckich zeszłego roku, po wyborach referendalnym, mhm, głosowaniu w Krakowie i analizujecie przyczyny porażki, bo są zarzuty ludzi, którzy z wami współpracują, mhm, że takiej analizy nie ma.
9: Analizy są i mam absolutne przekonanie, że premier Donald Tusk, nawet nie przekonanie, pewność, że premier Donald Tusk jest zdeterminowany wygrać wybory przyszłoroczne parlamentarne, ma na to plan, potrafi szybko też dostosować się do nowych technologii, jest w kontakcie z Peterem Madziarem, wiem, że też wykorzystujemy doświadczenie TISZ i szczególnie tej kampanii bezpośredniej, bo ludziom się wydaje, politykom się wydaje, że jak zawładnęli social mediami i robią rolki, to nie, mhm, potrzebuje nasz wyborca bezpośredniego kontaktu. Tak, trzeba wrócić do polityki na poziomie lokalnym, rozmawiać z ludźmi, przekonywać, tłumaczyć się
8: i działać w terenie.
9: I wyjaśniać.
8: A gdy przypomina sobie pan wieczór 1 czerwca i te dwie godziny między 21 a 23,
9: to oznacza, że ci, którzy organizowali ten wieczór, mając świadomość, że to były tylko wybory, to były tylko wyniki exit polls i różnica była bardzo niewielka, wprowadzili nas w błąd.
8: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Już za chwilę, a z nami są Natalia Sawka z Okopres i Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Porozmawiajmy o Rafale Trzaskowskim krótko. O nim, o prezydencie Warszawy skończyłem rozmowę z Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej. No bo właśnie, Rafale, ty chociażby w ubiegłotygodniowej polityce rozpisywałeś się o tym, jak wygląda sytuacja polityczna Rafała Trzaskowskiego rok po wyborach, jak ten rok spędził. Moja obserwacja jest taka, że po pewnej ciszy, oczywiście po przegranych wyborach, coraz bardziej był aktywny. Widać, że te inwestycje samorządowe jakby szczerze go faktycznie interesowały. Dużo o nich informuje w mediach społecznościowych. Ostatnio poinformował także o zbliżającym się kampusie Polska Przyszłości i nawet zażartował w tym wpisie ze swojej słynnej dwugodzinnej prezydentury. Więc podchodzi do tej historii sprzed roku z humorem. A ty co widzisz w Rafale Trzaskowskim rok po?
10: No on chyba z tego całego grona zaangażowanego w kampanię paradoksalnie z porażki otrząsnął się najszybciej. On jest dzisiaj człowiekiem na pewno dużo mniej spiętym niż go oglądaliśmy w kampanii wyborczej. On już dosyć szybko, bo po ubiegłorocznych wakacjach wszedł w taki bardzo aktywny tryb prezentacji w mediach społecznościowych, od czego wcześniej stronił. No przy czym to jest oczywiście mało widoczne poza Warszawą, gdyż on wrócił do tej swojej zasadniczej roli prezydenta Warszawy, no właściwie abdykując ze sceny ogólnopolskiej, no przez co on zniknął jednak z dużych politycznych radarów, z wyobraźni swoich zwolenników. I to jest właśnie ciekawe, bo on, jak tam słyszałem, co jakiś czas zarządza w Urzędzie Miasta takie zrywy. Też jakoś nie tak dawno był zrobił tur po mediach, no też było takie większe spotkanie z dziennikarzami, gdzie chwalił się postępami w inwestycjach miejskich. No, natomiast jego współpracownicy w ratuszu trochę się dziwią, no bo już wszyscy mają zakodowane, no, że jeżeli się robi taki zryw, no to że za tym powinien stać jednak jakiś polityczny plan, a tutaj politycznego planu już po prostu dzisiaj nie ma, tak?
8: No. Właśnie, pytanie, czy on się zacznie wykuwać, bo wydaje się też, że samorządowcy, część z nich jest w pewnego swego rodzaju zawieszeniu, no bo niektórzy liczyli na odwrócenie tej zasady dwukadencyjności w samorządach, zasada, która zakazuje kandydowania na burmistrza, prezydenta po raz trzeci, no więc Rafał Trzaskowski nie może na tę chwilę myśleć o kolejnej kadencji w stołecznym ratuszu. Ustawa raczej nie zostanie zmieniona, chociaż no zobaczymy. Tutaj PSL próbuje forsować tę zmianę, ale koalicjanci mają wątpliwości. Natalia Sawka, myślisz, że ma plan Rafał Trzaskowski na to, co zrobić po następnych wyborach? Oczywiście do nich jeszcze trochę czasu.
11: No, Rafał Trzaskowski nie spełnił swojego marzenia, żeby zostać prezydentem Polski.
8: I chyba dwa nie razy, będzie do trzech razy sztuka.
11: Tak, dwa razy przegrał w wyborach na prezydenta. Jego polityczna jego polityczne znaczenie zmalało. Mhm. W sensie, że przegrał te wybory, że nie jest aktywny, nie widać go tak często jak podczas kampanii wyborczej, chociaż podczas kampanii wyborczej, jak czytaliśmy, nie wiem, czy czytaliście tekst Arka Gruszczyńskiego
8: tak,
11: w Gazecie Wyborczej.
8: Go już dzisiaj nawet.
11: Więc pokazuje to taki fakt, że Rafał Trzaskowski był bardzo pewny swojej wygranej, jego ekipa była bardzo pewna tej wygranej. No i na tym trochę to upadło, w tym sensie, że ta kampania była prowadzona w taki sposób, żeby do siebie w jakiś sposób przekonać takich wyborców soft, konserwatywnych, ale ten tak zwany radykalizm Trzaskowskiego, na który próbował się kreować, to po prostu nie przekonał tych wyborców i pokazał tylko, że Rafał Trzaskowski, który pojawia się na paradach równości, który jest kojarzony z flagą LGBT+, oraz z tym, żeby właśnie związkom i parom jednopłciowym lepiej się żyło, to jednak kiedy była debata i schował flagę tęczową pod stół, no jednak bardzo źle.
8: Jeszcze przeniesioną przez koalicjantkę, tak, Magdalenę Biejat. To był symbol. No i faktycznie tak też Arkadiusz Gruszczyński przez nas wspomniany pisze o tym, że były tam pomysły, które mogłyby być, jak to się mówi, takim drive'em kampanii, tak? Na przykład zwiększenie tego wieku, od którego młodzi zaczynają płacić podatek PIT. O 2 lata, o 3 trwały dyskusje. No niby trochę kosztowne dla budżetu państwa 5 miliardów złotych, ale teraz kosztowny program CPN 1 miliard miesięcznie, a nie rocznie, jest wprowadzony. Da się. Oczywiście to znowu wchodzimy w dyskusję, czy uprawiać politykę taką transakcyjną, ale jeśli grało się o wszystko, to może taki projekt należało zaproponować. Rafał Kalugin.
10: Znaczy, myślę, że takie roztrząsanie po roku, czy można było, jest już dzisiaj trochę jałowe. No tamta kampania... Ona moim zdaniem w ogóle wymaga zasadniczego przemyślenia, czym jest dynamika polityczna, jakie procesy polityczne mogą ją uruchomić. Tak? Znaczy, paradoksem tamtej kampanii było to, że ona właściwie do końskich, cała ta strategia była pomyślana bardzo racjonalnie. No, my też wtedy mieliśmy w polityce własny projekt badawczy i ja tych danych spływało do mnie bardzo wiele i to było w zasadzie tożsame z tym, co projektowali sztabowcy Trzaskowskiego. Przez bardzo długi czas zainteresowanie polityką było bardzo mikre. Ludzie byli zmęczeni poprzednimi 3 kampaniami. Tak, no, miesiące mijały i wszyscy za kulisami zastanawiali się, czy coś wreszcie skoczy i pojawi się jakaś nowa emocja, czy też nie. I w tej sytuacji Trzaskowski, który wysoko prowadził w sondażach, no właściwie grał na utrzymanie tej pozycji i ta strategia wtedy była moim zdaniem racjonalna. To się wszystko rozsypało w Końskich, no, które były głównie klęską organizacyjną. No, to, że oni postanowili robić tą debatę poprzez TVP. To był pomysł tak po prostu nonsensowny, gdyż wiadomo było, że jeżeli się zaangażuje nadawcę publicznego, to pozostali kandydaci będą musieli zostać dopuszczeni. I cały ten pomysł tego pierwotnego montażu, żeby to było starcie jeden na jeden z Karolem Nawrockim, wtedy się rozsypał.
8: Tak, tak.
10: Wystąpiło wielu kandydatów i wszyscy atakowali faworyta. Jednego. I wtedy nakręciła się tak po prostu niesamowita polityczna emocja i się zrodził trend, który tego Trzaskowskiego na końcu załatwił, więc ja bym jednak trochę bronił i nie wydaje mi się, żeby to była kwestia jakiegoś zarzuconego postulatu, który mógł być, mógł nie być.
8: Czyli fali ewentualnych błędów.
10: Z pewnością Tusk mógł się trochę bardziej zaangażować, żeby pokazywać, że oni jednak grają razem, tak? Że to nie chodzi o jakiś jeden konkretny postulat, ale w ogóle, tak? Że będzie istniała synergia jakaś.
8: A propos organizowania debat prezydenckich, wyborczych, to ja szczerze wiem z polityki samorządowej, kiedyś w radiu lokalnym pracowałem, że próba wyboru przed pierwszą turą kandydatów do debaty jeden na jeden zawsze jest narażona na dużą polityczną awanturę, bo dlaczego ci dwoje, a nie wszyscy, którzy kandydują w pierwszej turze, więc to jest zawsze bardzo, bardzo problematyczne. A na koniec, drodzy, zapytam was jeszcze o Kraków, kończąc temat Koalicji Obywatelskiej. Tydzień temu Daria Gosek-Popiołek, która będzie prawdopodobnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa, powiedziała, że Platforma musi przejść i przechodzi test takiej transformacji. Czy zauważy błędy, czy wskaże kandydata, który będzie odpowiedział na te błędy? Czy widzicie, że to się w Koalicji Obywatelskiej dzieje? Czy na wyznaczeniu komisarza to się skończy, Natalia Sawka?
11: No, Koalicja Obywatelska powinna wyciągnąć ogromną lekcję z tego referendum i z tego, że Miszalski przegrał, w tym kontekście, że jasne jest to, że duża polityka dzieje się tutaj, w Warszawie, i te tarcia międzypartyjne widać lepiej, aczkolwiek samorządy, tam też jest władza, tam też się wiele dzieje, ale też samorządy powinny pamiętać o mieszkańcach, o problemach związanych z polityką lokalną. I w końcu Koalicja Obywatelska powinna troszkę bardziej na to spojrzeć z takiej perspektywy, że ten kandydat, czy ta osoba, to powinien być jakiś człowiek z pasją, samorządowiec z pasją, który zdobyłby zaufanie wśród mieszkańców. Chociaż Kraków jest rzeczywiście trochę inny i różni się zdecydowanie od innych polskich miast. I też nie jest to do końca przesądzone, czy Koalicji Obywatelskiej uda się znaleźć jakiegoś kandydata, no który właśnie mógłby z Łukaszem Gibałą na przykład wygrać. O ile Łukasz Gibała będzie...
8: To krótkie pytanie do ciebie. Ma szansę Koalicja Obywatelska zawalczyć jeszcze o Kraków, czy te wybory mogą być dla niej jednak bardzo trudne?
10: Powoływałeś się na panią Gosek-Popiołek. Ta wypowiedź nie była... Znaczy, ona miała pewien polityczny cel, tak? Lewica, widząc, że Koalicja Obywatelska ma problem z wyłonieniem kandydata, uprawia już od pewnego czasu intensywną, zakulisową dyplomację, żeby wystawić wspólnego kandydata, a właściwie kandydatkę, i żeby właśnie pani Gosek-Popiołek została poparta również przez Koalicję Obywatelską.
8: Szanse na to są? Małe.
10: Koalicja nie ma faktycznie dobrego kandydata. Ci potencjalnie rozpoznawalni za bardzo się, jak widać, do startu nie palą. Przegrać te wybory to jest kolejna bardzo duża strata polityczna i wizerunkowa dla koalicji. Natomiast no, trudno też abdykować, no bo to jednak również będzie potwierdzenie słabości, czyli właściwie nie ma dobrej opcji.
8: Natalia Sawka i Rafał Kalukin z nami zostają. Ostatnia część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal Natalia Sawka, Rafał Kalukin. Zapytam was teraz o relacje Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim, bo chyba stan tych relacji pogorszył się, przynajmniej słychać to w wypowiedziach wicepremiera i ministra obrony, bo zarówno jeśli chodzi o zapowiadane weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, w mocnych słowach się wypowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą to jest ustawa przygotowywana między innymi przez PSL i bardzo reklamowana przez tę partię, ale też zaiskrzyło na bazie SEJF, bo rząd podpisał wiele umów na projekty w ramach programu SEJF, mimo prezydenckiego weta do ustawy wprowadzającej mechanizm SEJF. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego, i w ogóle powiedział, że ręce opadają, że ktoś może to podważać. iskrze też, jeśli chodzi o traktat z Wielką Brytanią, ma być ratyfikowany i podpisany przez prezydenta. Prezydent, mimo że kancelaria premiera twierdzi, że były informacje na temat tego, jak ten traktat będzie wyglądać, że był briefowany w tej sprawie BBN, no Karol Nawrocki ma zastrzeżenia, że nie miał informacji. Władysław Kosiniak-Kamysz znowu ostro zareagował, powiedział, no kancelaria premiera, prezydenta nie jest pępkiem świata, a i tak była informowana. Czy, bo raczej prezes PSL-u próbował zbudować jakąś nić porozumienia i kontakty z BBN-em, z kancelarią prezydenta. Czy to chwilowe może być pogorszenie stosunków, czy jednak już zaczyna to mieć taką tendencję zniżkową? Rafał Kalukin.
10: Znaczy ja w tym widzę refleks takiego rozczarowania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Oni faktycznie w jakimś sensie mieli się ku sobie, w tym sensie, że istniała szansa na zbudowanie jakiejś w miarę przyzwoitej relacji, z czego by pewne korzyści mógł czerpać zarówno ludowiec, jak i prezydent, tylko że to jednak wymagało od prezydenta trochę bardziej elastycznej polityki, żeby ta relacja się Kośniakowi po prostu opłacała, tak, żeby on miał poczucie, no, że na pewnych obszarach jest w stanie tą twardą prezydencką linię chociaż trochę rozmiękczyć. Mhm. Natomiast, no, jak widać, Karol Nawrocki jest absolutnie niezdolny do jakiegokolwiek rozmiękczania linii. On jest w tym sensie graczem politycznym w zasadzie żadnym, tak. To jest taki zawodnik, który bije i tylko jest zainteresowany tym, żeby jak najbardziej bolało. No więc w tym momencie utrzymywanie takiej politycznej tego typu politycznej relacji właściwie się mija z celem. I w momencie, kiedy Nawrocki no twardo kontestuje najważniejsze z punktu widzenia Kosiniaka projekty, głównie Sejf, no to właściwie nie wiadomo po co, tak? I wydaje mi się, że jeżeli istniała tam szansa na jakąś bliższą komitywę, to ten moment już właściwie minął.
8: No bo też prezes PSL-u nie może i wicepremier, i minister obrony udawać, że jest współpraca, skoro jej nie ma, bo by jego wiarygodność też w oczach wyborców spadła. Jeżeli liczył na współpracę chociażby przy programie Sejf, no to tej współpracy nie było, a przecież jest projekt sztandarowy. Czasami jak patrzę na media społecznościowe, to można pomyśleć, że prezes PSL troszeczkę przesadza i ci, którzy prowadzą te media społecznościowe, bo czasami to są takie śmiesznostki, albo zbyt patetyczne z kolei, tak, filmiki, jeśli chodzi na przykład o sprowadzenie F-35 do Polski, no ale to zostawmy na boku. Faktycznie prezes PSL-u zaczyna być coraz bardziej stanowczy wobec prezydenta.
11: No tak, ale pamiętajmy, że to są tylko słowa i jasne, że jest stanowczy i mówi, że krytykuje właśnie działania Karola Nawrockiego w sprawie weta, jeśli chodzi o Sejf, czy też właśnie zapowiadanego weta w sprawie ratyfikacji tego traktatu z Wielką Brytanią, to jednak Władysław Kosiniak-Kamysz był wystawiony też po to, żeby jakoś negocjować z obozem prezydenckim, ale pamiętajmy, że on jest takim soft konserwatystą. On nie jest tak radykalny, brunatny, czy antyukraiński jak Karol Nawrocki i też wiemy, przynajmniej ja wiem z wypowiedzi niektórych polityków z koalicji rządowej, że dla Donalda Tuska Kosiniak-Kamysz o tyle jest ważny i o tyle się liczy, ponieważ on wiedział, że ludowcy mogą właśnie flirtować z pałacem prezydenckim, aczkolwiek Donald Tusk chciał go właśnie trzymać ku sobie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że wiadomo, że jeśli będą jakieś prace nad ważnymi ustawami, to żeby mieć to poparcie ludowców w parlamencie. I tak było też na przykład, jeśli chodzi z ustawą o związki nieformalne, która została już tak ukrojona, gdzie Katarzyna Kotula chodziła i rozmawiała z ludowcami, rozmawiała z różnymi posłami, parlamentarzystami PSL-u, po to, żeby przekonać tych PSL-owców, którzy cały czas mówili, że nie, my tego nie poprzemy, ponieważ prezydent tę ustawę zawetuje. A ta ustawa już tak została okrojona, że Karol Nawrocki i tak powiedział, że ją zawetuje.
8: Tak. A ewentualna współpraca PSL-u z Karolem Nawrockim chyba byłaby trudna, gdyby w ogóle doszło do próby budowy jakiegoś nowej koalicji. Jednak PSL-owcy mają wiele za złe. Prawo i Sprawiedliwości, słynna wypowiedź Beaty Mazurek, tak, która chciała wręcz anihilacji PSL-u. Tutaj na jakiekolwiek dobre kontakty chyba szans nie ma.
10: No, to nie chodziło nigdy o koalicję, przynajmniej dopóki prezesem PSL-u jest Kosiniak-Kamysz. To chodziło chyba o korzyści trochę niższego rzędu, czyli że Kosiniak ma jakieś indywidualne sukcesy, no, załatwiając, że gdzieś może jakiegoś prezydenckiego weta nie będzie, chociaż potencjalnie mogło być, a z kolei Nawrocki, no, który no, musi pamiętać, że w kolejnych wyborach no, będzie znowu walczył o 51%, więc czasami musi wyjść poza ten kokon twardej prawicy. No miałby dzięki temu takiego partnera, który by go co jakiś czas na te szersze wody wyprowadzał. No czym prezydent najwyraźniej nie był zainteresowany. No, natomiast ja bym tego nie czytał w kontekście budowania przyszłych układów koalicyjnych. Jednak PSL to jest bardzo konsekwentny. Oni od 20 lat opierają się wszelkim próbom montowania ich w jakieś prawicowe koalicje z Prawem i Sprawiedliwością. Oni oczywiście lubią podkreślać, że mają taką teoretyczną możliwość, gdyż tym sposobem lewarują swoje znaczenie wobec dzisiejszych koalicjantów. Natomiast no, dopóki tam nie dojdzie do jakiegoś zasadniczego przewrotu, a nic na to nie wskazuje, to raczej nie jest formacja, która by przeszła na drugą stronę polaryzacji. Więc ta współpraca no, miała być raczej taktyczna, a dzisiaj po prostu nie ma.
8: To na koniec króciutko o samym Prawie i Sprawiedliwości porozmawiajmy. Tam dużo czasami trudnych tematów dla partii, dla prezesa. Najnowsza jest taka, że prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz nawet na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Z drugiej strony cały czas iskrzy, jeśli chodzi o stowarzyszenia. Dziś Komitet Polityczny PiSu ma dyskutować o tym, jak rozwija się, jaka jest przyszłość stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Kolejny temat, efekt Czarnka. No nawet sam Czarnek, pamiętam taką wypowiedź dla Wirtualnej Polski, powiedział, że jego pierwszym zadaniem było zatamowanie krwi, jeśli chodzi o upływ sondaży, poparcie sondażowego. To się udało, ale no jakby sam nie powiedział o tym, że jakieś wzrosty sondażowe są. No i też jest to słychać w rozmowach kuluarowych w Sejmie. Są tarcia co do tego, jak podejść do wyborów krakowskich, o których już rozmawialiśmy. Nie ma takiego naturalnego kandydata. Małgorzata Wasserman raczej nie chce. Łukasz Kmita chyba też się do tego nie pali. Konfederacja mówi, na pewno nie będzie wspólnego kandydata, tak żebyśmy my musieli wycofać swojego. Sporo ma na głowie prezes Kaczyński, zdaje mi się. Rafał Koluki, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. I sporo takich trudnych tematów.
10: No macie wyłącznie trudne tematy. No i ja nie pamiętam Kaczyńskiego w tak głębokiej defensywie jak dzisiaj, kiedy no, w partii właściwie wszyscy robią, co im się podoba i on kolejny raz jest zaskakiwany.
8: Jeszcze tym. Prezydent mianuje jeszcze dokładnie, którego tak on nie powiedzieć. Chce.
10: Nie, no to jasne. No, Czarnek oczywiście się broni, no ale widać, że no, jeżeli to miała być ofensywa polityczna, mówię o jego wykreowaniu jako tak zwanego kandydata na premiera, to po prostu nie wyszło. Wszystko zdusił w głównej mierze Morawiecki, no bo to jest trochę tak, że kiedy tylko PiS zaczyna się tam wewnętrznie tarmosić, to od razu spada mobilizacja ich wyborców, więc moim zdaniem Morawiecki zagrał z premedytacją, wywołując tam wewnętrzny rozgardiaż, żeby Czarnek za bardzo nie urósł, co z kolei pokazuje, że Morawiecki także nie gra o to, żeby być tym kandydatem na premiera, bo wtedy by mu jednak zależało na jak najlepszym wyniku, tylko on już dzisiaj gra o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim i pewnie go kiepski wynik za rok PiS
12: PiS-u specjalnie nie tworzy. No, więc tam jest ogromny bałagan.
8: Najmniejszy ból głowy może Mateusz Morawiecki w tej chwili, króciutko Natalia Samuska.
11: Może tak, ale no to widać, że polityczne znaczenie w samym PiS-ie Jarosława Kaczyńskiego po prostu maleje i że te spory i frakcje wewnątrz PiS-u pokazują, że to takie młodsze pokolenie, taki nowy PiS ma więcej do powiedzenia, trochę podskakuje i mówi własne zdanie i chce pokazać ten sprzeciw wobec prezesa.
8: Może zakon PC przechodzi już ostatecznie do historii. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Wtorkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minister Sprawiedliwości wysyła do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Mamy prawo do rozczarowania, także w polskiej dyplomacji, komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W informacjach przeniesiemy się też do Krakowa, a to w związku z rozwiązaniem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi prokurator generalny ministra Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Cała procedura może zająć kilka miesięcy. Patryk Jaki, zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej.
2: To są decyzje prokuratury. Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
1: Sam Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne, jednocześnie deklaruje współpracę z prokuraturą. Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, ocenił wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, komentujący sprawę nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Dodał, że trwają rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki, który zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiego przyznanego mu w 2023 roku Orderu Orła Białego. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił we wpisie na platformie X, obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie, dodając, że bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. Dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem, przez które trafia pomoc na Ukrainę. Decyzja Holendrów zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski. Jeszcze kilka dni temu odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski był przekonany, że będzie nadal pełnił w strukturach Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej funkcję szefa. Dzisiaj twierdzi, że decyzją krajowych władz partii, które go odwołały, nie jest zaskoczony i w pełni ją akceptuje. O czym więcej opowie Katarzyna Młynarczyk.
3: Jak mówi Aleksander Miszalski, jest on lojalnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, a najważniejszym celem partii jest teraz wywalczenie urzędu prezydenta miasta.
4: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych i przyjmuje tę rolę.
3: Zdaniem byłego prezydenta powołana na stanowisko komisarza partii wicemarszałkini Dorota Niedziela ma duże zdolności koncyliacyjne i będzie w stanie poukładać na nowo strukturę partii.
4: Myślę, że to jest takie pokazanie, że potrzeba tutaj odświeżenia i potrzeba może chodzenia innymi ścieżkami niż do tej pory chodziliśmy i jakiegoś takiego świeżego zewnętrznego spojrzenia na tą sprawę, bo każdy, kto siedział w tym przez cały czas, jest niejako obarczony błędem.
3: Rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej zdaniem Aleksandra Miszalskiego zmobilizuje działaczy partyjnych do większego zaangażowania się w nadchodzące wybory prezydenckie w Krakowie.
1: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który wprowadza